0: ich korzyści i tak dalej, albo mieli po prostu pierdolca. Sam o tym dzisiaj też gadałem w sumie, więc tutaj chyba jesteśmy zgodni, bo tu nie odkryjemy żadnej Ameryki, nie? Jak powiemy, że niektórzy się trochę zapędzili za daleko w swojej walce o równość, jednakowość i tak dalej, i poprawność.
1: Wiesz co, chciałbym się tu z tobą zgodzić, ale boję się powiedzieć, że się zgadzam, dlatego że znowu mnie ktoś lizi dupcem nazwie, także zostawię to bez komentarza póki co, bo tu wiesz, są tacy, co nie lubią, jak się ktoś z kimś za bardzo zgadza.
0: A tobie też się wtedy włączył taki jakiś tryb, bo zacząłeś tam od frajerów, cweli wyzywać od razu.
1: Znaczy, wiesz co, ja powiem ci tak, ja nie lubię, wiesz, jak mi ktoś taki jedzie po prostu, wiesz, no nikt chyba nie lubi, ale też nie jestem taki, żeby zaczynać jako pierwszy, wiesz, o co chodzi, on mnie zaatakował, on zaczął na mnie brzydko mówić, więc też mu powiedziałem brzydko, no i tyle, ale wiesz, ja nigdy nie zaczynam tak naprawdę, wiesz, nie przyczepiam się do nikogo, nigdy nie obrażam, wiesz, pierwszy, nie? Na tej zasadzie. Jak mi ktoś już coś zrobi, no to stwierdzam, dobra, ty mi tak, to ja ci tak, nie? Ale staram się ogólnie żyć w pokoju ze wszystkimi.
0: Tymczasem największym rasistą na czacie okazał się psycho. Nie będę nawet cytował, co on tu pisze, ale no, to pojechał grubo tutaj. A, zaraz nam kanał skasują. Ja tu się cieszę, że 4000 subów zaraz pyknie, może nawet już pykło, biorąc pod uwagę, jak szybko to idzie, a zaraz będzie kanał. Informujemy, iż kanał został usunięty ze względu na notoryczne łamanie wytycznych społeczności YouTube i będzie wymienione tam treści rasistowskie, tam, nie wiem, popieranie tego i owego.
1: To chyba prędzej psycho dostanie bana niż zdejmą kanał, bo to jednak, wiesz, to co publika sobie tam mówi czy komentuje, no to ty nie masz na to wpływu, także nie powinno być to brane, wiesz, pod uwagę, chyba żebyś zachęcał do wyrażania się, wiesz, w jakimś chamski sposób, no ale ty tego nie robisz, ty starasz się raczej załagodzić to wszystko, dlatego nie uważam, nie powinni ci zdjąć kanału. A masz w ogóle monetyzację?
0: Nie mam i była w ogóle zablokowana przez jakiś czas. Ostatnio odblokowali tam po kilku miesiącach. Co ciekawe, chyba po 5 miesiącach przyjęli odwołanie i okazało się, że jednak nie wspieram organizacji terrorystycznych. Że to pomyłka była. Tak, takie było, że w jednej audycji Nocna Jazda było popieranie ruchów tam radykalnych, terrorystycznych, coś takiego niby. No ja się tego nie doszukałem, odwołałem się i co ciekawe, na początku to odwołanie odrzucili, a po kilku miesiącach mi przyszło, że jednak pan nie złamał tutaj i pomyłka i odblokowujemy tą audycję. A to była audycja pod tytułem Czy kosmici boją się Allaha? Taki tytuł.
1: No to nie, to rzeczywiście, no. No wkroczyłeś na kruchy i cienki lód, jeżeli mówisz coś o takim.
0: No tak, a jeszcze bardziej z tą panią po kruchym lodzie było puszczanie hymnu Al-Kaidy. No to faktycznie, no ale to...
1: Aha.
0: No to... może to stąd, to o to poszło chyba.
1: No to nie wiem. Ale monetyzację możesz już włączyć, co jest powrotem, tak?
0: Ale po co? To żeby zarobić 25 zł na miesiąc?
1: Jak 25 zł? Chyba więcej.
0: No nie sądzę.
1: No nie wiem, jakbyś, wiesz, jakbyś wrzucił jedną reklamę raz na pół godziny, to przecież nic by się nie stało na 8-godzinnej audycji na przykład, nie?
0: Stałoby się, bo ludziom by to uprzykrzyło oglądanie, ja bym gówno zarobił i nic dobrego z tego raczej nie będzie. Słuchaj, na YouTubie się zarabia skromne pieniądze, nawet jak masz kilkadziesiąt tysięcy odsłon na filmik, powiedzmy te 40 tysięcy, 50 tysięcy, to zaczynasz zarabiać te 2 tysiące, 3 tysiące, jakoś tak. A prawdziwe zarobki takie, że możesz się zacząć utrzymywać z kanału, to masz jak masz 500 000 na filmik, tu 400 tysięcy, 300, a to pomyśl sobie, jakie zarobki będą przy oglądalności na audycję na przykład 1100, nie?
1: No przy 1100 powinieneś dostać te 3 dolary za 1000 wyświetleń, nie?
0: Daj spokój, daj spokój.

0: Wiesz, tych audycji trochę masz jednak, nie? No to wiesz, jakbyś nagle wrzucił reklamy na te wszystkie audycje, które z ostatniego roku są na przykład, to trochę by się uzbierało.
1: Nikt nie ogląda starych audycji, nie słucha nikt starych audycji. A poza tym tam jest coś takiego, że chyba tam to zarabianie się wyłącza w przypadku jakichś bardzo starych materiałów. To jest głównie dla nowych rzeczy, które wypuszczasz, nie? A potem to jakoś się chyba samo wyłącza. Nawet głowy nie dam sobie obciąć, ale widzę, że ktoś tak coś mówił, że na starych filmach się nic nie zarabia, nie? Więc żadna
0: No.
1: rewelacja. To jakieś groszowe sprawy i tylko psucie ludziom odbioru. Bez
0: No,
1: sensu.
0: może ja się tam nie znam na tym YouTubie tak za bardzo. Wiem, że te algorytmy się tak często zmieniają, że ciężko tam dojść w ogóle do tego, jak to działa, nie? Że to jest jedna wielka tajemnica, że trzeba testować cały czas to wszystko. No, ale też wiem, że na przykład YouTube w Polsce ma zupełnie inne stawki niż na przykład YouTube w Ameryce, że tą Polskę to tak po macoszemu, wiesz, traktują, nie? Wiesz, ci YouTuberzy, co są w Ameryce, tam na przykład jest Mr. Beast, nie? I on tam, wiesz, robi taki content, że on ludziom kasę rozdaje cały czas i on rozdaje dobrze, wiesz, dobre pieniążki, tam po 10 tysięcy na przykład, czy jakaś gra o 500 000, tylko jego na to stać, nie? Bo on ma tyle wyświetleń i z tych wyświetleń tyle kasy generuje, że on tam ma, nie wiem, chyba ze 3 kanały swoje, nie? Albo 2 przynajmniej. I
1: Tak.
0: naprawdę, wiesz, to są grube, grube, grube pieniądze, wiesz.
1: Tak,
0: I on...
1: 100 milionów subskrybentów i filmy mają po 30 milionów wyświetleń. Tak, to jest taki koleś, który zrobił kopię Squid Game'a w rzeczywistości. Teraz sobie kupił wyspę w ogóle własną i tam robi show. No, niesamowita skala. To już jest top of the top na YouTubie, nie?
0: No, on tam zawsze w tych jak to się nazywa? Trending jest taka zakładka, nie? I on tam zawsze, jakbyś nie włączył YouTube'a, to zawsze gdzieś tam on jest, jego filmiki. A jeszcze wam tu powiem taką ciekawostkę. Jest taka przeglądarka na telefon i na komputer chyba też, nazywa się Brave Browser i ta przeglądarka blokuje reklamy. Więc jeżeli nie chcecie mieć żadnych reklam na YouTubie albo na innych serwisach, to polecam oglądać właśnie przez ten Brave Browser i żadne reklamy wam wyskakiwać nie będą.
1: Albo adblock zwykły, wtyczka dostępna na wszelkie przeglądarki. No nie ukrywam, że też korzystam, bo po prostu dzisiaj to nawet ciężko by było. Na telefonie nie mam, chociaż mógłbym też tam coś poczarować, zainstalować jakiś ten, jak to się nazywało, VisTube, czy tam coś. No jest jakiś taki zamiennik do aplikacji YouTube, który też blokuje, ale nie chcę. Bo jakoś tam daje zarobić, no niech zarobią sobie trochę na mnie ludzie. Często na smartfonie coś oglądam, jakoś przeboleję te reklamy, ale na komputerze nie dałbym rady co chwilę, jakby mi się włączały. Szczególnie, że te reklamy dzisiaj na YouTubie to jest ich czasami bardzo dużo i one są długie do tego stopnia, że nie przeczekasz ich nawet, bo one są, trwają, nie wiem, pół godziny. Po prostu reklamą może być dowolne nagranie, które wskażecie, znaczy niedowolne, bo jak macie na przykład wyłączoną monetaryzację, bo naruszyliście prawa autorskie. No ten, no content ID tam zadziałał, to nie użyjecie tego raczej jako reklamy, nie? Mimo, że w nagraniu to przejdzie, to nie będzie to mogło być reklamą, ale dowolne inne nagranie, które nie ma żadnej blokady, żadnego naruszenia, możecie użyć, więc może to być audycja po prostu wasza, nie? Jako reklama. No i trzeba skipować i co chwilę wstawać, sięgać po telefon. Jest to upierdliwe po prostu, strasznie. Jakby.
0: Strasznie. A jeszcze te portale wszystkie, które wydawałoby się, no takie mają niby tą dobrą reputację wyrobioną, jakieś te wszystkie Onety, WP, Interie, tam to jest po prostu zacieśnienie tych reklam, po prostu masakra, to jest jakieś, na telefonie oglądam, wchodzę w jakiś artykuł, wyskakuje mi reklama wideo na pół ekranu, no to czekam, zamykam, przesuwam, wiesz, scrolluję w dół, znowu mi się jakaś pojawia. I tak w cholerę tego jest, naprawdę. Ja się tak zastanawiam, czy tym portalom nie jest wstyd, że tyle tego wrzucają? Bo to już zaczyna przypominać te blogi, wiesz, są takie blogi robione specjalnie pod wyświetlanie reklam, gdzie masz tam powiedzmy artykuł i na tej stronie wyświetlać się powiedzmy 10 reklam, 4 tekstowe, 3 jakieś tam audiowizualne plus jeszcze jakieś kontekstowe. Czytasz sobie artykuł i nagle ci się pokazuje, przeskocz do następnej strony, czytaj dalej. Klikasz w to, otwiera ci się kolejna strona i na tej stronie znowu ci się te reklamy wyświetlają. I te Onety, wszystko. wszystkie, WP i tak dalej, te portale zaczynają przypominać właśnie te typowe, takie chamskie, komercyjne blogi.
1: No niestety, nie? A przebrniesz, jak przebrniesz nawet przez te wszystkie reklamy, to na końcu zobaczysz w ramce, że to jest 10% artykułu, chcesz więcej, to premium jeszcze, nie? I tak dalej. No, masakra, masakra. No, pogoń za szmalem straszliwa jest dzisiaj. W ogóle ludzie gadają o tym szmalu, myślą o szmalu, artykuły o szmalu, jak zaoszczędzić, jak zarobić. Ile na YouTube jest filmów o inwestowaniu, jak zarobić, jak coś kupić taniej. No, kurwa, pierdolec. Bożek Mamon, tu jego królestwo teraz jest na ziemi. Królestwo Bożka Mamona.
0: Widziałeś w ogóle, ile WP bierze, jakie oni mają cenniki za wyświetlenia reklam, jakbyś chciał u nich się sam reklamować?
1: O, jakie? Bo ciekawy jestem.
0: Człowieku, to są grube pieniądze. To są naprawdę, no nie wiem, 10 tysięcy. Za 10 tysięcy złotych to dostaniesz, wiesz, taką reklamkę, gdzieś tam banerek taki, wiesz, 120 na 60 pikseli gdzieś, nie?
1: Jak to? Ale przecież takie reklamy mają znikomą skuteczność. Tak. Nikt w to nie klika. Zupełnie.
0: Taką reklamę, jak jest tło na przykład, wiesz, masz tło strony, wiesz, zamiast jakiegoś tam koloru, no to jest reklama, nie? Albo, nie wiem, są jakieś loga twojej firmy. To kosztuje tak potworne pieniądze. Kiedyś patrzyłem, 500 000 złotych, jakbyś chciał się na WP reklamować, wiesz. 500 000 złotych trzeba zapłacić chyba za miesiąc.
1: Nie przesadzasz przypadkiem? Nie odczytałeś o 1-2 zera za dużo? Bo mi się aż nie chce wierzyć, że komuś się to opłaca, bo taka reklama to nie jest jakiś cud miód, że zainwestujesz te 500 000 i coś z tego w ogóle, coś ci z tego przyjdzie.
0: Jak mi 2 minuty, to rzucę okiem na cennik.
1: No, to luknij, bo to aż mi się wierzyć. Nie chcę, jak się tym interesowałem i zajmowałem właściwie, no bo miałem też agencję interaktywną, to były stawki inne zupełnie jakieś, to nie były takie duże pieniądze. Każdego było stać, żeby nawet sami gdzieś tam dla klientów braliśmy, to nie były takie duże pieniądze. Może się pozmieniało coś, no ale takie jakieś za 10 tysięcy, że masz najmniejszy banerek gdzieś tam na samym dole. To dziwne trochę, dziwne.
0: Jedno dniówki na stronie głównej. Double billboard 750 na 200 megapikseli, 130 tysięcy złotych.
1: Ja jebie.
0: Top player brandmark jakiś, billboard, 145 tysięcy złotych. To jest za jeden dzień.
1: No nie gadaj.
0: Video backlayer double billboard, czyli to będzie taki, no wiesz jak wygląda billboard, nie? Z boku strony taki.
1: Wiem. No.
0: Wyższy niż szerszy, nie? Z wideo razem, żeby tam mieć wideo, 185 tysięcy złotych dziennie.
1: To się taki pionowy, to się nazywa skyscraper chyba, z tego co pamiętam.
0: No.
1: Top layer to jest to, co wam wyskakuje i blokuje całą stronę, tak na wierzchu okienko kwadratowe. Billboard to tak jak skyscraper, tylko że poziomy. No pamiętam jeszcze, co jest, co?
0: No. Najtańsze, co tu widzę, to jest WP Box pod trzecim modułem redakcyjnym, czyli musisz przeskrolować tą stronę trochę w dół, zanim ta reklama się w ogóle pojawi. 50 tysięcy złotych dziennie.
1: Szaleństwo. To się pozmieniało diametralnie, bo słuchajcie, za moich czasów na jakieś takie billboardy, skyscrapery, top layery było stać normalne firmy typu Zdzichpol, nie? A dzisiaj widzicie, nie. Dzisiaj to jest dla, nie wiem, dla jakiś Tymbark może się zareklamować, albo TVN, nie wiem, albo jakiś Mercedes. No bo kogo stać na wydawanie 500 000 na reklamę? Kogo?
0: No właśnie TVN i Mercedes chyba tylko. Ale to są takie, to są koszmarne pieniądze. Ja pierdolę tak naprawdę, nie? Ile oni muszą, wiesz, ja im się nie dziwię, że oni tyle tych reklam rzucają. Patrz, ile to jest kasy, nie? Ile przychodu generują takie portale. Oni jeszcze mają ściemnione wyświetlenia tak naprawdę, bo oni też tam podają zawsze w statystykach, mamy tylu i tylu użytkowników unikalnych i każdy tam ogląda 5 stron na przykład. Nie? A to jest gówno prawda, bo z reguły jak wchodzisz na taką stronę i ci się, wiesz, wyświetlają reklamy, to wyłączasz to po prostu. No nie, no ja wyłączam. No. Wyłączam tą stronę i idę gdzie indziej szukać. Nie? A te paywalle tak zwane, co jest o 10% artykułu i zapłać subskrypcję, żeby przeczytać całość, to bardzo często wystarczy JavaScript wyłączyć w przeglądarce i stronę F5 zrobić. Nie?
1: O, to jak dzisiaj wyłączysz JavaScript, to ci chyba niewiele się wyświetli w ogóle na ekranie, albo będziesz miał jakąś taką kaszę i chaos na ekranie i jakiś strona jak za króla ćwieczka i się przeczytać nic nie da. Bo dzisiaj, no, kiedyś używałem takiej przeglądarki bez JavaScripta przez chwilę i tam to strasznie nie, strasznie kastrowało w ogóle ze wszystkiego stronę. No, bo dzisiaj są przecież jakieś animowane rzeczy na stronach, popodpinane wszędzie JavaScripty pod każdy przycisk, nie? Fonty, przecież nawet, wiesz, te fonty różne googlowskie, to też chyba JavaScript, tak?
0: No, chyba tak, no.
1: Dziś ciężko cokolwiek na stronie bez JavaScripta zrobić w ogóle. Tak więc, no, pozmieniało się. Za moich czasów natomiast... No.
0: Poza tym, jaki jest sens kupować subskrypcję na miesiąc, jak sobie wygooglowałeś jeden artykuł i chcesz go po prostu przeczytać, nie? Też żyjemy w takich czasach, że już nie można, wiesz, czegoś po prostu kupić, tylko od razu zapisz się na cały miesiąc, nie? I to, wiesz, jeszcze jak nie odznaczysz tam jednej tam opcji, to oni ci będą, jak zapomnisz, to oni ci będą co miesiąc tą kasę zabierać, nie? To jest masakra po prostu, wiesz. Słyszałem o takim czymś, że jakaś firma, nie wiem, czy to Nike był chyba, ale nie, chyba New Balance to był, że oni planowali w pewnym momencie wprowadzenie, wiesz, butów na subskrypcję. Że kupujesz sobie, wiesz, buty i płacisz za nie co miesiąc. Jak ci się te buty zniszczą, no to je zanosisz je do sklepu i dostajesz drugie takie same nowe, nie? I tam płacisz za to kasę, wiesz, co miesiąc, nie? Teraz sobie wyobraź ludzi, tych sneakerheadów, którzy, wiesz, są tacy ludzie, co mają po 20 par butów na przykład, no nie, bo sobie muszą kupić jakieś, wiesz, drogie takie super buty, no, bo żeby takie, nikt żeby nie miał takich. Nie,
1: no tylko... to czarnoskórzy lubują się właśnie w bucikach bardzo.
0: Ci wszyscy raperzy, aktorzy, wiesz, ci co w dużych willach mieszkają, to mają, wiesz, osobne pokoje na same buty na przykład, nie? Teraz sobie wyobraź na takich gościach czepać taką kasę, nie? Jest masakra jakaś. Ale ten pomysł w sumie padł, ale możliwe, że padł tylko czasowo, nie? Że za chwilę będzie, wiesz, że tak ze wszystkim może być zaraz, że samochody będziesz tak miał, buty, no wszystko, nie? Na abonament.
1: O, chyba nie tak zaraz ten ambaras, myślę. Jeszcze, ale no, wiedz, że coś się dzieje, jak mawia ojciec Natanek.
0: To jest tak, jak kupujesz telefon, wiesz, chcesz sobie fajny telefon kupić, ale cię nie stać, idziesz do salonu i go dostajesz za złotówkę na przykład, ale do tego jest abonament, który, wiesz, podpisujesz umowę na 2 lata i jak policzysz te pieniądze, to by wyszło na to, że 5 takich telefonów za ten abonament przez 2 lata sobie byś kupił, a tak no, dostajesz tylko jeden, nie? I płacisz, i płacisz, i płacisz.
1: Będzie pewnie coraz więcej usług tego typu, które może nie są takim, wiesz, znowu strasznym złem zawsze, no bo popatrz, biedak ma możliwość pojeżdżenia sobie Lamborghini na przykład, nie? Przez chwilę, przez jeden dzień. Znaczy, może nie biedak, ale zwykły jakiś tam obywatel, średnio zamożny. Ktoś inny będzie mógł sobie, nie wiem, pomieszkać w pięknym domu przez chwilę, a w ogóle, no, dawniej to było tak, że wyjście z biedy było niemożliwe praktycznie. Jak rodziłeś się w biednej rodzinie, to zostawałeś biedakiem, a dzisiaj są inne możliwości i możesz raz, że wyjść z biedy, dwa, że przez chwilę sobie może żyć troszkę na wyższej stopie, właśnie dzięki wypożyczeniu, wynajęciu, to nie zawsze to takie złe jest, nie?
0: No niby tak, chociaż ja na przykład nie mam takich, wiesz, jakieś takie, mnie nie ciągnie do tego, że o, tu muszę mieć wszystko co najlepsze, wiesz, drogie auto i tak dalej. Ja to mam w dupie tak naprawdę, szczerze mówiąc, wiesz. Jak widzę ludzi, którzy, kurczę, nie mają na papczkę papierosów, ale wiesz, ma bluzę Hugo Bossa na przykład, nie, wiesz, za ileś tam, wiesz, za 400 za przykład, nie? No to do mnie to śmieszy tak naprawdę, wiesz. Dziwne to jest dla mnie, nie? Albo wiesz, jakieś super buty. Ja to sobie kupuję, jak kupuję buty, to dobra, mogę za nie więcej zapłacić, ale jak to będą porządne buty i będę mieć je przez rok na przykład, no nie? No to wolę sobie takie kupić, a nie, że kupię jakieś drogie, bo jest znaczek jakiegoś tam gościa, czy jakiejś tam firmy na nich. No bez sensu zupełnie, nie? Moim zdaniem. W ogóle tak słyszałem, że te wszystkie firmy typu właśnie te Lacoste, Bossy, te takie, wiesz, te niby ekskluzywne marki, jakieś Gucci, to ich targetem nie jest klient, który ma dużo pieniędzy, tylko to jest klient, który jest biedny, ale chce wyglądać, jakby miał dużo pieniędzy.
1: No, no, a widziałeś kiedyś jakiegoś bogatego, zamożnego, bardzo milionera, który chodzi w jakiejś czapeczce, kurwa, Nike, na piersi ma tam Boss, Ross. No to, to jest właśnie, no to jest tak, jak powiedziałeś, no to wszystko się tu zgadza.
0: Amerykańscy raperzy.
1: A tam raperzy, to wiesz, to...
0: Ale nie, ogólnie tak normalni ludzie, co mają kasę, to wiesz, dla nich to jest, powiedzmy, niepotrzebny wydatek, wyrzucanie kasy w błoto, nie?
1: Nie, wiadomo, no, oni se kupią jeszcze droższe ciuchy, tylko że bez logosów, bo mają w sobie taką jakby dumę i godność, że nie będą reklamować jakiejś Pumy jeszcze, czy tam coś. Bo popatrz, to jest takie głupkowate. Płacisz dużo pieniędzy, fakt, że dobrej jakości są często te markowe ciuchy, faktycznie, no ale płacisz dużo kasy, to jeszcze musisz reklamować. I tak, na czole jedno logo, na piersi drugie, na dupie trzecie, dosłownie na dupie, bo masz tam jakąś też metkę, nie, na dżinsach czy coś, na dupie, w kroku, na brzuchu, na rękach, wszędzie masz logosy przeróżne. No i doszliśmy do tego, z czego się kiedyś śmialiśmy w filmie Idiokracja. Tam były takie właśnie stroje nosili, które całe składały się z logosów. Mieli po prostu, wytapetowani byli cali logosami, nie?
0: No, to jest prawda, no. Ale też jest coś takiego, że dziewczyny, przynajmniej nie wiem, jak ja byłem młodszy, nie? To dziewczyny bardzo zwracały uwagę na to, co nosisz, nie? Wiesz, że patrzyły się właśnie na znaczki. Czy masz na bluzie, nie wiem, jakiś dobry znaczek, jakiejś dobrej firmy, czy po prostu zwykłą bluzę bez tego, nie? Więc to też miało znaczenie ogólnie, nie? Wiesz, mogłeś być gruby i brzydki, nie? Ale jak byłeś ubrany w drogie ciuchy, to jakoś się tak, wiesz, uśmiechały jednak mimo wszystko, nie?
1: No ale to chyba naturalne i takie jakby zgodne z naturą, bo ktoś, kto ma wysokiej jakości, droższe tam ciuchy, to taki samiec alfa, bo zdobył te ciuchy, albo zarobił, albo ukradł, dał komuś w łeb, to silny, albo odważny. Jest, faktycznie jest prawdopodobieństwo, że będzie to człowiek jakiś tam bardziej odważny, zaradny, przedsiębiorczy, albo nawet lepsze geny będzie miał, czy coś. No... No, ja to rozumiem, nie? Rozumiem, gdybym był kobietą, też bym pewnie bardziej się rozglądał za tymi, co mają markowe, ładne ciuchy, a nie na oberwańca, nie? Jakiegoś.
0: No ale to wiesz, to możesz dostać wypłatę ze zwykłej, wiesz, roboty takiej za minimalną stawkę i wiesz, nic sobie do jedzenia nie kupić i głodować przez miesiąc, ale wiesz, będziesz miał te Hugo Bossy, nie? Czy tam jakieś Gucci, wiesz. No i co? No i to też nie świadczy tak naprawdę, czy to jest, czy tak się, nie wiem, samiec alfa zachowuje, że wypierdala całą kasę, wiesz, żeby wyglądać? No chyba nie. No nie wiem zresztą. Ja tego w ogóle, tego całego podziału samiec alfa, samiec taki, straki, owaki, to jest dla mnie jakieś nieporozumienie, bo przecież to jest podział z królestwa zwierząt i to też nie jest z tych najwyższych, tylko po prostu ze zwierząt stadnych, nie?
1: No ale to jakoś tam działa w przypadku ludzi, myślę jednak, bo no o to chyba chodzi w naturze właśnie, no nie wiem jak u ssaków, to chyba tak jest, nie? Że dobre geny tam są wyszukiwane. Wyszukiwany jest partner z jak najlepszą pulą tam genową i o to chodzi. I różne są, i można dawać różne znaki. No gra pozorów faktycznie często to może być, ale no ludzie się nabierają. To jest, popatrz, ale jakiś tam paw czy coś kusi partnerkę swoją pięknym ogonem. Im bardziej kolorowy i doniosły ten ogon, tym partnerka bardziej zwróci uwagę. I człowiek tak samo. Jakiś tam właśnie typek sobie siądzie na krzesełku w restauracji i pokaże te buty swoje piękne, drogie. Jak ma takie buty za 1000 zł, to nie jest byle kto, nie? To jest jakiś... To jest ktoś. To jest jakiś samiec alfa.
0: Ale poczekaj, przecież to jest, wiesz, podział, który dotyczy zwierząt, które są, no na pewno nie na najwyższym stopniu łańcucha pokarmowego, tak więc taka partnerka, nie wiem czemu miałaby, wiesz, polecieć na pawia, co ma szeroki, wiesz, szeroki wachlarz piór tam na dupie, zamiast na orła, który to jest takiego pawia, zrobi sieczkę po prostu, nie, w przeciągu 30 sekund. No. No to jednak orzeł jest tutaj, wiesz, tym dominującym i wśród orłów na przykład nie ma takiego podziału, bo orły nie są stadne, nie? Tak samo tygrysy na przykład, no. Widziałeś kiedyś stado tygrysów? No chyba nie, bo tygrysy się nie gromadzą w stadach, nie?
1: Tylko ale po prostu... lwy już tak, nie?
0: Ale lwy to są chyba, o ile dobrze pamiętam, to są tylko jedyne koty, które żyją właśnie w stadach, wiesz? Pozostałe koty drapieżne polują samotnie.
1: Nie no, taki zwykły kot, mały kot, to też w stadach czasami żyją. I są bardzo socjalne. Fajny filmik widziałem, świetny. Szkoda, że tylko dwa tego typu filmy ma ktoś na kanale, ale przymocował kamerkę po prostu do obroży kotu i widać cały dzień z życia kota. Jak ten kot sobie łazi, spotyka się z innymi kotami, tego pacnie łapą, tego poliże, bo go tam jakoś bardziej ceni. Tu za motylkiem se polata, tu powydaje dziwne dźwięki, bo zobaczył jakiegoś ptaka w tle. Kot ma tak, że jak zobaczy jakiegoś robaczka czy ptaszka, to włącza mu się taki dziwny dźwięk, taki takie dziwne dźwięki wydaje z siebie. I okazało się, że ten kot ma masę rzeczy do roboty. Tu grzebanie łapą, wykopanie czegoś, tu spotkanie się z ziomkami, potem gdzieś idzie w odwiedziny gdzieś, potem na ptaka się czai. Cały dzień ma zapełniony i dopiero potem wraca se do domu, tam przez jakieś drzwiczki. Fajne to było, fajne było.
0: Słucham? Jak już godnieje, to wróci, bo wie, gdzie Micha pełna czeka.
1: No, to jest jego teren, jego terytorium, jego meta. Taka. No, ale zaskoczyło mnie, że tyle różnych rzeczy ten kotek robił w ciągu dnia, nie? Przeróżnych. A koty często żyją w jakichś tam drobnych stadach, ileś tam osobników sobie razem ze sobą jakoś przebywa. Może się rozdzielają czasami, ale gdzieś tam sobie razem śpią, spotykają się właśnie w ciągu dnia. Nie no, koty są super.
0: Tak, ale wiesz, jeżeli kot idzie na polowanie, to idzie sam, tak?
1: No tak, no.
0: A na przykład wilki, załóżmy, powiedzmy te wilki, czy tam hieny, załóżmy, jak hieny polują, no to idą grupą całą zapolować, nie idą samemu. Hiena nie poluje samemu. Tak samo lwy, to nie wiem, przy lwach się nie będę kłócił akurat, chociaż to są stadne zwierzęta, no ale inne koty, tam nie wiem, pumy, geparty i tak dalej, to samemu sobie polują, nie?
1: I przebywają chyba same też, samotnie, a tutaj wódz przypomina, że człowiek też jest zwierzęciem stadnym, no jak najbardziej. No, większość ludzi, może dzisiaj się to troszkę zmienia, bo jesteśmy bardziej samodzielni, nie tak zdani na innych jak kiedyś, na współpracę, ale większość ludzi chyba cierpi, jak przez dłuższy czas nie ma kontaktu z innymi ludźmi. To zaczyna popadać, degraduje się w ogóle... strasznie i ludzie zaczynają popadać w jakieś dziwne stany.
0: Jak jesteś introwertykiem, to jednak jak za długo przebywasz z ludźmi, to cię to męczy, tak naprawdę. I myślisz sobie nieraz, no nie wiem, ja tak mam, załóżmy, że okej, ja mogę iść do knajpy, popieprzyć głupoty, porozmawiać tam z ludźmi, ale na dłuższą metę mnie to męczy. Ja wolę przebywać sam ze sobą generalnie, nie? Lepiej się wtedy czuję, niż jakbym tak miał być w grupie jakiś cały czas, dzień w dzień, nie? Nie wiem, pierdolca bym chyba dostał, naprawdę, nie?
1: No ale gdybyś tak całkiem był na bezludnej wyspie, to byś cierpiał. Ja też, mimo ja że tak, jestem...
0: bardziej marzy, żeby się obudzić pewnego dnia i wiesz, i wszystko jest tak, jak jest, tylko zostałem ostatnim człowiekiem na ziemi, wiesz.
1: Tak ci się wydaje, tak ci się wydaje.
0: Nie no, chciałbym tak, bo na bezludnej wyspie to wiesz, problem jest taki, że musiałbyś sobie, wiesz, jedzenie zorganizować, zbudować jakiś tam szałas i tak dalej. A tak wiesz, jakby się tak obudzić po prostu w mieście, wiesz, i wchodzisz sobie do sklepu i wiesz, towar jest na półkach i nie trzeba płacić, tylko sobie możesz wziąć, zjeść, wbijasz się do jakiegoś hotelu, idziesz się tam, wiesz, przespać, samochodem sobie pojeździsz, policji żadnej nie ma, wiesz, żadne zasady cię nie dotyczą, nie? To takie coś to spoko, nie?
1: No, Evie Place pisze, ukradli mój pomysł z kocią kamerą, jak twój pomysł na podgrzewany nóż do masła. No, bardziej na przykład moim ziomeczkom Gazeta.pl ukradła pomysł na portal, ale wtedy właśnie zaproponowali reklamę w zamian za takie, jako takie zadośćuczynienie. No i jak się okazuje, to kupę pieniędzy warta taka reklama. Szkoda, że nie skorzystaliśmy, machnęliśmy tam ręką. Dobra, słuchaj, to wietrzymy antenkę, może ktoś jeszcze dryndnie. Ja nie wiem, ile będę siedział dzisiaj, bo to już zaraz druga godzina. Donate'ów zero, dzisiaj tylko Kasia i Jokerek. Dwie osoby tylko, serio? To kurczę, to strasznie skromnie tutaj. Zapomnieliście o krawculku, zupełnie. No.
0: Inflacja jest, także wiesz, trzeba zaciskać pasa.
1: No ja wiem. Dobra, to trzymaj się, dzięki za telefon, hej, hej. Przypominam, bo tu niektórzy dzwonią, jak jest inna osoba na antenę, a założę się, że teraz już nie będzie dzwoniła ta osoba, tylko chciała, jak jest ktoś inny. Może ze mną nie chce gadać za bardzo, tylko z Michałem chciał pogadać sobie. Ale to nie, no dzisiaj pojedynczo odbieram. Nie chcę tu Hyde Parku akurat. Nie mam nastroju. Jestem humorzasty i dzisiaj po prostu pojedynczo. No to dzwońcie, ja się będę powoli ewakuował w takim razie. Nie musi audycja zawsze trwać do bladego świtu, co nie? A to już 4,5 godziny. Na ekranie lasek nastrojowy. Często te covery nawiązują jakoś do nastroju, który aktualnie mam. I dzisiaj mam taki właśnie, taki nastrój jak na ekranie, widzicie. Pochodziłbym sobie po takim lesie. Szczerze mówiąc. O ile fajniejszym miejscem do przechadzania się jest taki las niż jakaś dżungla, w której wszystko chcecie zjeść, w której jest niebezpiecznie, pasożyty, robale, pająki, węże, a taki nasz europejski las to jest dość bezpieczny, chyba że się natkniecie na mafię grzybiarzy na przykład. No, na kurkach można nieźle zarobić. Nazbieracie i dobrze chodzą. Eevee Place, to, że ci ukradli pomysł na kocią kamerę, to nie jest tak, że ukradli. Możesz spokojnie zrobić takie coś i znajdzie się spokojnie miejsce. To nie jest jedyny kanał, który takie rzeczy robi. Znalazłoby się więcej pewnie z kocimi kamerami na obruszkach. A w Polsce pewnie nie ma czegoś takiego. W Polsce to na YouTubie Krzysztof Kononowicz i Fame MMA, nie? Najpopularniejsze rzeczy, czyli patologia, żule i napierdalanki. To u nas kwitnie najbardziej jakoś. A takie rzeczy jak koty, kamerki właśnie, jakieś klocki, z klocków fajne rzeczy. Na świecie jest tyle niesamowitych kanałów, nie? Albo kanały, które pokazują, jak wygląda proces produkcyjny w różnych fabrykach. Ostatnio sobie na przykład oglądałem, jak produkuje się sztabki złota, jak się je wycina, szlifuje, jak cały ten proces wygląda. Fenomenalne rzeczy. Można naprawdę cudeńka znaleźć na YouTubie, nie? Często. No, trochę chrustu można nazbierać przy okazji, pisze Eevee Place. Gdzie Pożeba? Nie znam nikogo o takim pseudonimie Pożeba. To nie znam. Wy znacie? Piszcie, zna ktoś takiego osobnika? Pożeba? To nie słyszałem. Był ktoś taki u nas? Pożeba. Nie kojarzę. A poza tym, no dobra, już tak mówiąc serio, to nie potrzeba, tylko Kotkiewicz już od jakiegoś czasu zmienił sobie pseudonim. Ciekawe czemu, bardzo fajny pseudonim potrzeba, chce się odciąć, gardzi tutaj nocnym radiem. Na YouTube, czyli to, co krawiec lubi najbardziej. No, oglądam często YouTube'a, przyznaję się, bez bicia. Ale dzisiaj chyba ciężko znaleźć kogoś, kto nie ogląda dużo YouTube'a, prawda? To się stało taką telewizją, no. Tak jak kiedyś ludzie siedzieli przed telewizorami, to dzisiaj siedzą przy YouTubie. Na pewno jest to najczęściej odwiedzana przeze mnie strona, jeśli mam być tu szczery z wami. Mam dylemat moralny, czy zakładać kotu kamerę. Zazwyczaj nie lubią mieć niczego na sobie. Kotom raczej nie przeszkadzają ani obruszki, ani jakaś kamerka dyndająca. Przecież koty nie są takie, że będzie tam zaraz ściągał. Może na początku, ale szybko się przyzwyczai, jeśli w ogóle będzie się musiał przyzwyczajać. bez sensu dylemat. Sprawdź, weź, kup jakąś obruszkę, zawieź jakiś bryloczek może dla testu przed kupnem, bo domyślam się, że to kamerka musi być jakaś lepsza i taka nie z tych najtańszych jakiś, no bo to musi być bezprzewodowa jakaś, albo jakaś taka, no nie wiem, nagrywająca po prostu na karty pamięci, maluśka. No chyba nie byle jaka, nie? Ale fajne są te filmy. No, tylko trzeba mieć też kota wychodzącego, takiego, który gdzieś wychodzi sobie na pół dnia. No i na pewno niezwykłe byłyby filmy. Sam bym chętnie zobaczył.

0: o Ukraińcach temat na czacie. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy więcej się skupić trochę na sprowadzaniu różnych repatriantów, tak? Różnych tam gdzieś ze wschodu, Polaków tutaj do nas. Też są takie głosy. No, Tomisiu, ja wiem, że jesteś spłukany, na nocne radio tu wydałeś. No, gdybym się zachował jak niektórzy właśnie tacy, co bardziej roszczeniowi Ukraińcy, to bym ci zrobił awanturę, że wszystko wydał tutaj na promocję nocnego radia, a na donaty już mu nie wystarczyło. Więcej powinieneś pracować, Tomisiu. No, są tacy roszczeniowi ludzie. To mnie zaskakuje, że ktoś może być tak roszczeniowy, nie? Że dasz mu gdzieś tam dom, żywisz go, ciuchy mu załatwisz, dzieci do szkoły zaprowadzisz, a on ci jeszcze awanturę zrobi, że mu kolacji nie zrobiłeś na przykład. No są takie osoby, potrafią się niektórzy tak zachować. No ale jak mówiłem, myślę, że to i wśród Polaków, i wśród Ukraińców, i wśród wszystkich innych nacji się tacy znajdą. A wśród czarnoskórych to być może jeszcze więcej by się znalazło, nie? W Stanach na przykład takich różnych roszczeniowców, podobno też różne te niziny społeczne, czarnoskórzy z get, to w ogóle są pod tym względem rekordzistami w domaganiu się, żeby im dać. Ale w Wielkiej Brytanii też był cały dokument, widziałem, o ludziach, którzy są przez pół życia na zasiłkach i to jest ich sposób na życie. Dowiadywanie się, gdzie można dostać jakieś pieniądze, jakieś dopłaty, jakieś zapomogi, jakieś mopsy ichnie i tak dalej, zasiłki, 500 plusy ichnie i tak dalej. I tak kombinuje sobie, nauczył się, gdzie trzeba pójść, jakie pismo napisać i se żyje, jak pączek w maśle. No... Fajna jest scena w tym Sandmanie, we wspomnianej karczmie, gospodzie, tawernie, bo to się zmienia tam właśnie na przestrzeni wieków. Oprócz tego, że spotyka się tam właśnie Morfeusz z tym Hobem, który żyje wiecznie i nie może umrzeć, spotykają się co 100 lat, ale tam zawsze w tle trochę są rozmowy o tym, co się aktualnie dzieje i widać, że narasta taka złość na tych, którzy nic nie robią, a pieniądze dostają za darmo, nie? I to się zmieniało przez kilkaset lat dosyć chyba mocno, jeśli wierzyć temu, co tam przedstawiono, bo na początku nie jest to zupełnie jakiś tam problem. Nędzarz, żebrak jest żebrakiem, biedak jest biedakiem, ale tak stopniowo, co 100 lat się coraz bardziej to idzie w kierunku, że coraz bardziej narzekają ci pracujący, że ci nic nie robią, a dostają, nie? I to tak się coraz dalej idzie. No, aż dochodzimy do ludzi, którzy żyją na zasiłku. No tak jak mówiłem, sroka się kładzie na chodniku, ściąga protezę i w parę godzin zarobi dużo więcej chyba niż ja dzisiaj na donejcikach. Może bym sobie nogę obciął, to może byście się, może by wam było szkoda i by coś tu wpadło. Tylko czy mi się opłaca nogę sobie obcinać? Nie wiem, a może się opłaci, może nagle wszyscy się tak wzruszą, że krawiec nie ma nogi. Trzeba rozważyć. Będę podkreślał. Witam was. Nadal nie mam nogi, przypominam. O, co ja zrobię bez tej nogi? O, biedny ja. No ale tak to jest. Biednemu zawsze wiatr w dupę. No i nie mam tej nogi. I będę wam przypominał co chwilę. Stoi krawiec koło nogi. Nie ma ręki ani nogi. Może sobie rękę jeszcze bym obciął. W sumie to mi tylko jedna potrzebna do obsługiwania myszki. Ale nie, druga też, bo muszę czasami tu coś na klawiaturze też. Jednocześnie trzymam myszkę. W niektóre gry trzeba grać myszką. Prawa ręka na myszce, a lewa na klawiszach WSAD albo WASD. WASD. No, to jednak, przepraszam, jednak potrzebuję dwóch rąk, to nie będę sobie obcinał. Czy będzie stream z obcinania? No koniecznie, jak się jednak zdecyduje obciąć, to trzeba zrobić show z tego. Tylko to nie mógłbym za bardzo krzyczeć, bo będą przestery wtedy. Trzeba to jakoś zrobić tak, żeby nie wrzeszczeć. Zacznij od trzeciej nogi, proponuje Waligura. No w sumie... Jakbym sobie obciął całą trzecią nogę razem z kulami, to może miałbym bardziej atrakcyjny głos radiowy. Witam was serdecznie. To ja, wykastrowany krawculek bez nogi i bez ręki. Aby się okazało, że nikogo to nie wzruszyło. I co wtedy? I co wtedy, ja się pytam? I co wtedy? O, kurde, jak mi się nic nie chce znowu. To już tak mam od 20 lat, że mi się nic nie chce. Też tak macie, że wam się nic nie chce? Sandmana bym se pooglądał, a siedzę tu z wami. Poświęcam się. A jeszcze 3 odcinki mam do obejrzenia. Tak ostatnio sobie siadłem i stwierdziłem, że mi się kompletnie nic nie chce. Ani jeść, ani pić, ani spać, ani oglądać, ani grać, ani pracować, ani gadać, ani nadawać, nic. I co tu zrobić wtedy, jak się nic nie chce? No, walec przyszedł pod koniec audycji, cwaniaczek. Włącz Gieresia i pokomentuj. Co tam komentować? No znowu o COVID-zie będzie i globalistach, no. Radio.
1: I zapewniam was, że bez tego byśmy nie rozmawiali dzisiaj, bo komputer by nie działał bez liczb urojonych. Więc ja wiem, że to też brzmi, no jak, komputer nie, jak, pierwiastek z minus jeden w komputerze? No komputer bazuje na układach elektronicznych. Cała
0: a ten znowu o tych pierwiastkach. W
1: liczbach urojonych, a przede wszystkim elektronika także. Więc no, zapewniam was, że to jest praktycznie, liczby urojone są praktyczne i one istnieją. Ale powiem wam przykład, bo ja wiem, dla mnie też trudno sobie wyobrazić, prawda, te liczby, bo nie mają jakby praktycznego niby zastosowania się wydaje. A wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy...
0: Bidoczku, ja ci dam bidoczka, jaki ja bidoczek, buty mam, spodnie mam, koszulę mam, to jaki ja biedny, nie taki biedny.
1: Posługujemy się liczbami ujemnymi, czy wtedy liczby ujemne były? Chyba nie było liczb ujemnych, więc mamy liczby ujemne. Babilończycy nie znali czegoś takiego i dla nich to było tak absurdalne, jak dla nas istnienie pierwiastek z minus jeden. No powiedzmy, że tak, można to porównać. I dla nich oni znali odejmowanie.
0: No, Michał bardzo często mówi o tym pierwiastku z minus jeden i używa tego do udowodnienia, że ktoś jest głupi na przykład, bo nie wie, ile to jest pierwiastek z minus jeden. Ja się przyznaję bez bicia, że nie wiem, ile to jest pierwiastek z minus jeden. Jestem całkowicie noga, jeśli chodzi o matematykę. No ale czy jestem debilem jakimś... Czy jestem jakimś kompletnym idiotą? No może idiotą tak, ale takim kompletnym to niekoniecznie. No, nie trzeba się, nie każdy się musi znać na matematyce, na fizyce, na chemii. Być świetny w naukach ścisłych i dobrze zapamiętać wszystko ze szkoły, być wykształcony, żeby być uznawany za osobę jakąś na poziomie w miarę, nie? No, a wy wiecie, ile to jest pierwiastek z minus jeden? Już tam w tym momencie wszyscy na Google'a, ile to pierwiastek z minus jeden? I teraz będą pisali na czacie. Krawiec, nie załamuj mnie, dobrze. To elementarne, mój drogi Watsonie, elementarne, naprawdę. No, załamka, krawiec. Tracę wiarę w człowieka, jak cię słucham, naprawdę. No, doprawdy, no, szok, że ktoś może nie wiedzieć. Mój drogi, pierwiastek z minus jeden to... Pierwiastek z minus jeden to stała i. pisze Zamojskie drogi. No tak szybko napisał, że chyba nie szukał, bo to już dość szybko napisał, jeszcze biorąc pod uwagę opóźnienie, że jest. No to dobrze, no że wiesz. Mądry chłopak, zdolny chłopak, widać. Zdolny. A to leci z puchy, tak? No, ale to co, on nie nadaje już na żywo teorii chaosu, puszcza starą teorię chaosu w piątek? Bo wiem, że z puchy na radio to muzyka leci zawsze, to musiałby ręcznie zapodać, nie? Starą jakąś teorię chaosu. A skąd w ogóle to wiadomo, że to jest z puchy? Albert pisze, nie ma pierwiastka z minus jest. Czyli nie jesteście tu zgodni chyba.
1: Cały problem tego zagadnienia. I teraz musimy sobie wyobrazić, żeby przedstawić taką liczbę, najłatwiej zrobić to na układzie współrzędnym.
0: No też bo ktoś tu pisał, że jest skończony, Michał. Co wy tak go surowo oceniacie? Fajne audycje, nadal nadaje, nadal jest, kurde, odbija mi się. Odbija mi się, pierdzę, czkam. Ponoć to może być oznaka, że coś tam w organizmie jest. Nie, jakiś organ nie domaga, trzustka chyba. I słyszałem też, że trzustka zaczyna boleć dopiero jak już jest 50% tej trzustki rozpierdolone, to dopiero zaczyna boleć.
1: Na tej linii, na osi pionowej, wertykalnej.
0: Wódz tu pisze, oczywiście, że jest pierwiastek z minus 1, proszę pana. Ale tylko w przestrzeni liczb zespolonych, mój drogi panie. Co to za kanibalizm audycyjny? Czemu tak to nazywasz, adwokacie? Dobra, wyłączę może Michała.

0: Marcin Bustowski próbował Gesslerową złapać podczas kuchennych rewolucji, ponieważ nie odpowiedziała na jego list w sprawie trucia dzieci glifosatem i tymi, no, różnymi substancjami szkodliwymi w parówkach i tak dalej, których jest nadmiar, są przekraczane normy i tak dalej. Ona mu nic nie odpowiedziała, początkowo była niby zainteresowana, przejmowała się losem dziadków maleńkich naszych, a potem olała Bustowskiego, więc pojechał do niej tam z ekipą swoją. Gesslerowa wypadła i... tak brzydko powiem, ciągnęła kabla Bustowskiemu, no, ciągnęła kabla. I to tak mocno jeszcze, i wyrwała prawie, że tego kabla. No, także szamotała się tam z Bustowskim. Zarzucała mu, że taniej sensacji szuka. Ja to nie lubię tej Gesslerowej, nie wiem jak wy, nigdy jej nie lubiłem jakoś i... To nie chodzi zupełnie o aparycję czy sposób bycia, tylko tak po prostu nie lubię osób, które są takie przemądrzałe, gwiazdorzą. Ona gdzieś przyjeżdża i ona tam rękami macha, jakby była jakimś Michaelem Jacksonem, nie? Do ludzi wyjdzie tam, to ja, oto ja. Nie lubię takich gwiazdorków różnych, nie? A jeszcze wszystko to jest zakłamane. Okazało się przy tej interwencji Bustowskiego, że te różne smakołyki, którymi ona częstuje ludzi niby na ulicy, to są statyści, którzy tam czekają, aż zaczną kręcić, nie? I podejdzie do nich Gesslerowa i przepraszam, mogę pana zaczepić? A to tam statysta już czeka, dostaje pieniądze. Janko tu potwierdza, że to jest powtórkowy giereś. Dobra, dzięki za info. Czyli coś tam u niego, coś nie halo, nie? Bo tak ostatnio nie nadaje. Nie wiem, kończy się chyba ta teoria chaosu. Może jakieś inne projekty mu chodzą po głowie. No ale coś ostatnio tu nie nadaje, tu go nie było, tutaj się nie pojawił, tu odwołane, tu powtórka. No coś się tam popsuło. A może po prostu urlop, nie wiem. Michał akurat lubi podróże, zawsze lubił podróże, lubi zwiedzać świat, no więc na pewno korzysta. Też należy mu się w sumie jak psu zupa. A Wojewódzkiego lubisz? Też nie przepadam. W ogóle coraz dalej mi do tego świata celebrytów, różnych znanych dziennikarzy, mediów mainstreamowych, tak oddalam się trochę, nie, od tego wszystkiego. Coraz bardziej mi to przypomina coś tak zakłamanego, tak sztucznego, jak w serialu The Boys jest to wszystko pokazane, nie? Wszystko fałszywe, sztuczne, plastikowe, udawane i takie nieludzkie, nieżyciowe, nie? Wszystko wyreżyserowane, z góry ustalone, wszystko pod publiczkę, wszystko najgłupsze, jak się tylko da, żeby każdy zrozumiał, równanie do najgłupszego jakiegoś, nie, żeby skumał, no, beznadzieja po prostu i to gwiazdorzenie, nie, te pensje, te miliony.
1: Gosia, 50 zł. Miś Koralgol Wielki Ham miał pół litra, wychlał sam. Teraz sobie smacznie śpi i o gołych babach śni, na ciebie jeszcze nie czas, więc dalej idziemy z audycja w las, pozdro.
0: Ha, jak miło tutaj od Gosi. Wcześniej od Bigsbiga właśnie, bo ja to przeczytałem, tak. A czy podziękowałem? Chyba już raz podziękowałem, nie wiem, bo nie chcę ryzykować, bo jak drugi raz podziękuję, to co? A już okaże się, że wcześniej podziękowałem, to co to będzie? To się zmarnuje podziękowanie, pójdzie w ogóle, dostanie dwa podziękowania zamiast jednego. Jeszcze mu do głowy woda sodowa uderzy się, rozbestwi Bigsbig, jak mu drugi raz podziękuję. Nie będę ryzykował. Przepraszam, Bigsbig, nie będę ryzykował i drugi raz dziękował, bo być może tu przestrzelę i niepotrzebnie ci podziękuję drugi raz, więc... ale Gosi jeszcze nie dziękowałem, więc dziękuję. No była taka piosenka, ale to Gosia wróciła chyba do lat dziecięcych, bo ja takie rzeczy to śpiewałem ostatni raz, jak miałem 10 lat. Było coś takiego, nie? Miś Koralgol Wielki Ham miał pół litra, wypił sam. No, było. Pozdro. Pozdro i dzięks. Pozdro, dzięks, thanks. Yo, siema, nara, narka, fujarka. No. No, ale zacny donajcik, zacny. To łaskawie jeszcze posiedzę, tylko o czym ja mam do was rozmawiać. O, i już nie muszę się przejmować, o czym mówić, nie muszę wam tutaj głupot gadać, bo adwokat zadzwonił i on jak zwykle coś powie arcymądrego. Witam.
2: Cześć, Krawcze. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór wszystkim. Łamię zasady dzisiaj.
0: To znaczy?
2: Pijesz, nie dzwoń.
0: O ty.
2: Właśnie tak. Zasada została złamana. To raz. Dwa. Druga zasada. Nie dzwoń do Krawca.
0: Jak jeszcze zapytasz, jaki temat audycji, to przegniesz, naprawdę.
2: No nie zapytam. Ale będę złośliwy.
0: Coś nowego. Albo niekoniecznie.
2: No. Tak. Bo mam wiadro przy sobie. Pełne goryczy.
0: Możesz się na mnie wyżygać, proszę bardzo.
2: Wolałbym ci zanurzyć głowę w tym wiadrze, ale odpuszczę sobie.
0: Aż tak źle?
2: O, tragicznie jest. Mój lekarz powiedział nie, tak nie może być.
0: Nie możesz już słuchać Krawca, musisz przestać.
2: Puściłem mu próbki, on powiedział nie, nie znamy się, wyjdź stąd, bierz pieniądze i spierdalaj. Prywatny lekarz tak powiedział.
0: No, a co ci doskwiera w ogóle, że do lekarza chodzisz? Wątroba siada?
2: Wyobraźnia. Nie, to jest tylko wyobraźnia.
0: Aha, czyli nas okłamałeś tutaj. Zwyczajnie tak, jesteś kłamcą.
2: Nie mam innego zamiaru. Ten telefon nie miał u podstaw nic innego, jak tylko czyste kłamstwo. Kłamstwo za kłamstwo.
0: Nie wiem jak wy, ale ja już adwokatowi nigdy nie zaufam. Ale przynajmniej plus dla niego, że się przyznał, że nas okłamał z tym lekarzem. To taki plusik mały. Przynajmniej miał odwagę się przyznać, że jest kłamcą. Ciekawe, czy tak cały czas kłamie. Może on cały czas kłamie. Mitomanem jest. Ma zespół Delbruka. Na to bym stawiał. No.
2: Kurde. Nie wiem, jaki skład jest zespołu Delbruka. Nie należy do tego zespołu, ale możliwe, że gdzieś tak się takie wydarzenia się dokonały. Czytam czat i tam padło o wiadrze i paleniu zioła z wiadra. No jest to koncepcja ciekawa.
0: A paliłeś kiedyś z wiadra?
2: Paliłem. To jest ekonomia czysta. Tam z grama możesz 40 chłopa uwalić. No,
0: tak. Potwierdzam. Dobre rzeczy.
2: I to jest takie ekologiczne, to jest zielone, to jest jak próba ocalenia Matki Ziemi, bogini Gai i innych przed zniszczeniem. Tam z grama naprawdę, to jak Jezus na pustyni zrobił z tego, z rosy spirytus, jakoś tak było.
0: Jezusa czasami się przedstawia, że on właśnie z jakimś blantem jest, tak się go kojarzy trochę, bo on taki peace and love, no to jak peace and love, to pewnie mu się to znikąd nie wzięło, musiał się zjarać, nie? Ale są też takie opowieści, że właśnie tu płonący krzak, tu ma coś symbolizować, tu ziele Salomona dające mądrość, wiesz, święta roślina.
2: Boża. Wiesz, że dzwoni, jestem zły.
0: No właśnie usiłuję cię zbić z tropu i zagadać cię tu hi, hi, hi, ha, ha, ha, żebyś zapomniał, że chcesz mi coś wytknąć i nadal jeszcze nie powiedziałeś, prawda? Może coś pośpiewamy, adwokat, dawaj tu.
2: Żałuję, ale nie jestem muzykalny. Żałuję, bo uważam, że to jest społecznie i kulturowo bogactwo być rozśpiewanym i muzykalnym. I uważam, że odwodzenie ludzi od rozwijania się w tym kierunku jest zubażaniem po prostu cywilizacyjnym człowieka.
0: Pewnie, że
2: ale
0: tak.
2: Nie potrafię i nie umiem. Znaczy, pewnie bym mógł się zmusić, ale na pewno nie na tą chwilę.
0: No popatrz, to jest dobry temat. Patrzymy często na ludzi, którzy dawno temu żyli, że oni tacy ubodzy byli intelektualnie przy nas dzisiaj, ale może mieli takie social skille o wiele bardziej rozwinięte i byli artystycznie bardziej rozwinięci, bo taką częstą zabawą były różne śpiewy, tańce, nie? Przebywanie razem ze sobą w jakiejś karczmie właśnie.
2: Znaczy na Podlasiu w tej chwili, jak jedziesz i masz jakąś rodzinę w tych rejonach, ja nie mówię, że w innych częściach Polski tak nie jest, nie, ale jednak wschód wydaje mi się jakby bardziej zakorzeniony i cały czas przywiązany do tej tradycji. Tam się rodzinnie śpiewa, tam jak przyjeżdżasz w gości, tam jest impreza, tam się śpiewa wspólnie, tam się tańczy. To jest taka inna mentalność i to bardziej spaja ludzi ze sobą.
0: No, dobra rzecz. A ja też bym właśnie był za tym, żeby ludzie więcej śpiewali, tańcowali i gadali i opowiadali sobie historie. Kiedyś sobie ludzie opowiadali historie cały czas różne, nie? Może.
2: No. Tak, myślę, że tak było, bo to z dzieciństwa człowiek pamięta jakieś opowieści jeszcze szczątkowe.
0: My w sensie, też to robimy.
2: Że były jakieś mity, jakieś takie historie, wiesz, tajemnicze, to wynikało z tego, że media były, jakie były, że nie były tak wszechobecne. Dziś nam jakby wyparły, wiesz, ten komunikat taki trochę fikcyjny, trochę moralizujący.
0: No, pamiętam, że jak wam ostatnio opowiadałem historię o tym, jak uszkodziłem kolegę najgroźniejszego typa w szkole, którego się wszyscy bali i potem się bałem ja, bo mnie ścigał.
2: A to był dyrektor.
0: Nie, to był chłopak chodzący do klasy dla trudnych dzieci Rusek. Ale co ciekawe, moi koledzy z klasy zaczęli mi

0: lekkiego ciepełka, kiedy mówię do ciebie swoim seksownym głosem?
1: Nie no, wkurwiasz mnie ostatnio. Tak? No, zawiodłeś mnie.
0: Aż tak? A co miałbym zrobić, żebyś znów mnie pokochał?
1: Ludzika?
0: Mogę,
1: nie,
0: w sumie.
1: No, oczywiście, że nie.
0: Kiedy i
1: nie,
0: gdzie?
1: Nie, wiesz, no.
0: Ale uprzeć żonę, bo nie chcę jakby, wiesz, tutaj... No, żeby to była gra w otwarte karty, nie? Ewentualnie możemy się w trójkę spotkać, żeby coś takiego, nie wiem.
1: Ja jestem jak gęś. Związek monogamiczny do śmierci. Jak obiecuję, to dotrzymuję.
0: Tak?
1: Tu się rewolucja żadna nie dokona. Nie wiem, właśnie tak się zastanawiam. Zadzwoniłem pod wpływem już wspomnianej tutaj substancji wcześniej, przytoczonej. I gdzieś tam emocje jakieś trochę mną targnęły. Bo masz niestety tą dziwną przypadłość, to dziwne oddziaływanie na
0: tak,
1: mnie, że,
0: tak.
1: Że nawet jak mnie wkurwisz do kości, to można tak powiedzieć chyba.
0: Do białości się mówi.
1: Do różowości, tęczowości, do zgniłości. No nie wiem do czego tam,
0: no.
1: Do piątego dna, do siódmego dna piekieł.
0: No, to co to, wtedy?
1: To później mija czas i człowiek trochę, wiesz, stygnie i zaczynam znowu cię słuchać, tych twoich pierdoletów. Mhm.
0: To dobrze, to widzisz jednak...
1: Nie, to jest schizofrenia, to jest pierdolona schizofrenia, człowieku. I trochę mam w sobie to za złe. Ale jak to mówią, na pustyni Irak ryba, czy jakoś tak to było?
0: Na bezrybiu.
1: A, widzisz, no, czyli ta mądrość w tobie tkwi jeszcze. Próba została tutaj, że tak powiem, pozytywnie przez ciebie zaliczona. I to jest właśnie w tobie to co jeszcze szanuję. To jest ta reszta ciebie, krawie.
0: Że mogę powiedzonka tak różne znam. Że powiedzonka nie, różne znam. Mhm.
1: Nie, nie, to... Porobiony jestem nieźle. Tutaj jest diagnoza psycho. Tylko nie dzwoń psycho, bo niech jeszcze potrwa trochę ta audycja. Nie, wiesz co, krawiec, trochę będę dzisiaj rozgoryczony. Myślę, że nie będą mieli...
0: Wypłacz się, mały. To nie wstyd. Mężczyzna też czasem płacze. Powiedz, co cię gryzie? Co najbardziej?
1: A mogę być niemiły w ogóle tak po całości?
0: Ukaż mnie w pupę.
1: Nie, dobra, to już rozbroiłeś tą bombę, to już to nie wyjdzie. Nie, dobra, wybiłeś mnie. Jesteś na tyle pajacowaty, że po prostu kupuję to.
0: A dziękuję, to komplement dla mnie. Ktoś mnie nazywa pajacem, to jest mi bardzo miło.
1: Normalnie idę do cyrku i trochę, wiesz, jestem źle, negatywnie nastrojony, bo wiem, że wyjdzie ten... zmęczony słoń, ja na niego spojrzę i wymienimy się wzrokiem i będzie to porozumienie i ta moja bezsilność, bo nie będę w stanie mu pomóc. A ty po prostu mnie rozbawiłeś i nie jestem w stanie tego klauna po prostu wysłać wagonem do obozu, bo zasłużył na zapłatę w postaci, wiesz, biletu kupionego przeze mnie, więc...
0: A ja bym się właśnie chętnie dowiedział, i nie tylko ja, bo tutaj też Grzesiek, on nie jest obrażony na nocne radyjko, tylko na mnie personalnie o coś mu chodzi, jakieś ma wąty, tylko widzicie, go tu fachowo zbiłem z tropu. Odrobina pajacerki, odrobina tu błazenady i już się zakałapućkał, nie? Ale chyba cię stać na to, żeby jednak tu wyartykułować swoje jakieś obiekcje.
1: Znaczy, słuchaj, no śmiało. Mogę to wyartykułować i będziemy mieli to za sobą i nie będziesz podchodów musiał robić żadnych.
0: Dawaj. Nie potnę się.
1: Nie no, brak mi słów. Chciałem tak trochę z grubej rury, w sensie użyć słowa typu zjeb, albo na przykład, że jesteś popierdolony, niezrównoważony, to już tak w trochę medyczne byśmy poszli, wiesz, terminologię medyczną. Ale jak zaczynam to mówić i myśleć o tym, to myślę sobie, kurczę, oczywiście kim ja jestem, żeby tu cię krytykować i tak dalej, po co ja tego słucham, przecież mogę tego nie słuchać, chociaż ty lubisz to.

0: taką krytykę rzeczy, które gdzieś tam w sferze publicznej funkcjonują i ktoś wyraża opinię swoją na ten temat. I można to zrobić u tego kogoś albo gdzieś tam w komentarzach po drugiej stronie świata. I wydaje mi się, że ty się godzisz z tym, jakby wpisujesz to w pewną konwencję, tak? Tak chyba ostatnio nawet mówiłeś o tym.
1: No ale tak tutaj oczami wywracam, nozdrzami falują, tak z ciekawości trochę, no co tam cię ubodło, co ci tam nie pasi w szczególności?
0: Jakbym pisał książkę o nocnym radiu, no. O krawcu, o tym człowieku, o wielu duszach, o wielu twarzach, niczym Grey, czyli kolor szary, wiadomo. To bym podzielił na dwa okresy, ten czas mierzony.
1: Wczesny krawiec i późny krawiec.
0: No można by tak, eufemistycznie, tak, chyba to ująć. Ale ja bym nazwał to inaczej, bym to odciął krawca przedwojennego i powojennego krawca. Krawiec przedwojenny to taki krawiec, który jeszcze budził jakby nadzieję. Budził nadzieję, rodził nadzieję. Coś z tymi nadziejami w każdym razie. Mocno uczepiony nadziei krawiec. A po wojnie mam wrażenie, że wojna jednak zmienia ludzi, krawiec. Myślę, że możesz mówić śmiało o sobie jako o tym, którego zmieniła wojna.
1: A jest jeszcze nadzieja, myślisz, czy już nie bardzo? Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, kiedy wspomniany dzisiaj właśnie władca snów Morfeusz pojedynkował się z Lucyferem na przemiany, tak jakby. I licytowali się, jestem wilkiem, a ja jestem myśliwym, zabójcą wilków. Jestem wężem, który gryzie konia w nogę, myśliwy umiera i doszło tam do supernowej, potem antymateria, antyżycie, a Morfeusz wygrał, bo powiedział na końcu, że jestem nadzieją. Kiedy już nie ma nic, kiedy już wszechświat jest zniszczony, jest jeszcze jakaś nadzieja, iskierka nadziei. Ja bym to przelicytował, powiedziałbym bez nadzieja. Albo ja jestem krawcem beznadziejnym i by wygrał Lucyfer, ale nie wpadło mu to do głowy, widać nie jest aż taki mądry.
0: Taram, tabum, bum. Tej, wracając do tego mojego monologu. Wiesz, bo rozmawiałem dzisiaj z moją żoną.
1: O mnie?
0: Znaczy, padłeś jako taki przykład człowieka.
1: Przykład człowieka beznadziejnego.
0: No. Nie, właśnie o dziwo przedstawiałem cię w tej opowieści jako pozytywną postać. Jako taki przejaw jeszcze cywilizacji, z którą się utożsamiam i człowieka rozdartego i podlegającego różnym wpływom, ale jednak zawierającego jeszcze, zachowującego jakieś takie takie wartości mi bliskie. Wiesz, dużo rzeczy ostatnio takich mówiłeś, które gdzieś mi były bliskie, to jest to, co są mi bliskie i to jest to, co sprawia, że po takiej historii, jaką tam wywołała wojna i ten cały konflikt i to wszystko, jak ty temu podlegałeś, jak emocje tam się rozklekotały, to później jest ten czas taki ostudzenia i powrotu do jakiejś tam stabilizacji i jakoś się bronisz w tym czasie, w tym postczasie, wiesz. I to jest pozytywne w tobie. Ale to twoje takie rozklekotanie emocjonalne i jako osoby takiej publicznej, na małą skalę, ale mimo to wszystko publicznej i chyba stąd wszelka moja krytyka, jaka do tej pory w ogóle wypłynęła z twoją stronę, którą odbierałeś bezpośrednio lub tam gdzieś próbowałeś jej dopatrzeć w tym, co piszę czy mówię, wynika z tego, że jesteś jednak osobą publiczną i w jakimś stopniu, co już też poruszane było, nie wiem, czy też przez ciebie, czy przez innych, że każdy, kto się tam na forum publicznym wypowiada, powinien poczuwać się do odpowiedzialności za to, co mówi, jak mówi i tak dalej. No. I myślę, że gdzieś ten mój sprzeciw po prostu się tyczył tego, że wiesz, wchodzisz na najwyższą górę we wsi i zaczynasz do wszystkich mówić. I wydaje mi się, że takie coś powinno się krytykować i albo krytyka spotkać się, wiesz, z aprobatą większości, albo nie, i wtedy faktycznie jest nieuzasadniona. To takie, wiesz, tworzenie jakichś takich kanonów, takich wzorów później do naśladowywania.
1: Ja myślę, że ludzie to przeceniają, takich nadawaczy jak ja, że oni mają jakiś wpływ na ludzi. Rzadko mi się udaje kogoś jakoś do czegoś przekonać, albo ktoś zmienia nastawienie do życia. Do ateizmu to chyba ani jednej osoby nie namówiłem, mimo że tyle było audycji krytycznych, a to Janie Pawle, a to na Kościół pluje i nic w ogóle.
0: To trochę nie doceniasz i chyba o tym też ostatnio gadałeś. Ty w ogóle masz strasznie, że tak powiem, jakby ci to powiedzieć, bo ja też mam, no, nie pij, nie dzwoń. Niestety to trochę dzisiaj będzie ciążyć na moim tutaj wypowiadaniu się.
1: No ile ty wypiłeś? No całkiem dobrą dykcję masz, rozsądnie mówisz.
0: Ale nie, ale myśli mi się rozbiegają. I to dość poważnie. Ja jeszcze chciałem tutaj ten do czata się ustosunkować i coś czytam, ale chyba nie jestem w stanie wszystkiego. Grzegorz, ty słuchaj między słowami, bo ja cały czas odpowiadam na to twoje pytanie, dlaczego nie słuchałem, dlaczego powróciłem i tak dalej. Ja nie umiem być chamem takim, żebym ci powiedział, krawiec, że jesteś po prostu tępym kutasem, który po prostu raz na jakiś czas powinien dostać porządnie w pierdol. No, nie umiem taki być. Jakbym chciał jednak tak mówić, żeby z tego coś dobrego wynikało, a nie tak jednoznacznie, wiesz.
1: No ale to cały czas tak w sposób mówisz, wiesz, trochę ładniejszym językiem, coś w stylu rozumu byś się nauczył, wiesz co, to takie głupoty gadasz, to tak konkretnie może coś. Bo ja się wcale nie obrażę, ja nawet lubię krytykę, wiesz, bo może się nauczę czegoś, może coś wychwycę tutaj.
0: Ja też lubię krytykę, bo to jest jedyna ciekawa rzecz, jaką można usłyszeć. Wiesz?
1: Ale co cię uwiera? To, że jestem taki trochę bardziej tolerancyjny w stosunku do tych genderów, gejów, lesbijek, że mnie to aż tak bardzo nie tego, bo tak zgaduję, staram się zgadnąć, a wiem, że ty jesteś taki prawicowy, rodzinny, nawet rzekłbym, nie wiem, ty Radia Maryja słuchasz w ogóle, czy nie?
0: Mam
1: w ulubionych.
0: Radio, mam wszyte Radio Maryja w pośladek, jak Espera.
1: No bo tak, adwokat wiemy, że tradycyjny jest, taki troszkę konserwatywny, rodzinny, zachwala tradycyjny taki właśnie sposób na życie, właśnie gdzie przebywamy ze sobą, spędzamy czas. Nie lubi za bardzo tego wirtualnego gadania, wirtualnego piwa, picia. No to wiemy, że taki jesteś, więc możecie, bo niektórzy mnie oskarżają, że lewak, że coś, to w tym kierunku coś ciepło, czy nie?
0: Ale to jest takie dziecinne, wiesz, tak? To tak przedstawiłeś, to sobie myślę, jejku. Bo słuchaj, musisz wziąć jedną rzecz pod uwagę, że zanim zadzwoniłem, to miałem jakiś tam może taki, wiesz, pomysł na to, żeby zadzwonić i tą swoją gorycz tutaj, wiesz, ulać z tego wiadra. Ale weź pod uwagę, że jak się dzwoni i się rozmawia z człowiekiem, to się trochę człowiek, taki relatywizm się włącza, bo jednak rozmawiam z tobą.
1: Boisz się jednym słowem. Brakuje ci jaj, jednym słowem.
0: Nie, no ale wiesz co, no i co z tego, żebym ci wygarniał w sumie. Tak sobie uświadamiam. Co ja ci, wiesz, jakby ja czegoś nie rozumiem i to, że ktoś mi powie, że czegoś nie rozumiem, to nie sprawi, że ja to nagle zrozumiem. Rozumiesz? A trochę oczekujesz ode mnie tego, żebym ci wygarnął, że czegoś nie rozumiesz. Wydaje mi się, że wielu rzeczy nie rozumiesz, ale chcę ci jednocześnie powiedzieć, że masz wiele takich poczciwych rzeczy w sobie. I ja myślę, że dlatego jest kilka osób, które ja sobie cenię za to, jak mówią i co mówią, i one się pojawiają cały czas w radio, bo one chyba też cię za to cenią, wiesz, że masz tą swoją taką jeszcze mi bliską, cywilizacyjną, wiesz, taką skorupkę wartości, które cenię, które uważam, że są prawdziwe, nie? I to, co nieraz tam przebija się przez ten twój taki chaotyczny zbitek poglądów, No widzisz, i mi się tu urwała myśl, że po prostu ma to wartość. Wiesz, jakby pochodzisz jeszcze dla mnie, dokonałem teraz takiego, pewnie wiele osób się nie zgodzi, ale podziału na stary świat i nowy świat. I ty jeszcze jedną nogą stoisz w starym świecie, słuchaj.
1: O, coś nowego.
0: I mam słabość do tego, bo jestem zły na ciebie, Krabi. To, jak przy okazji rozpoczęcia wojny w radio się zachowywałeś, uważam, że jesteś bucem strasznym.
1: A czemu?
0: No, nie wiem, musiałbyś tego przesłuchać. Bucem? Może tego nie zrozumiesz. Tak, w jaki się zachowujesz. Myślę, że mógłbyś sobie śmiał darować. Wczoraj o tym gadaliście. Może alkohol jest w twoim przypadku problemem, wiesz, że nie powinieneś faktycznie pić i jeszcze do ludzi się odzywać po alkoholu.
1: No dlatego już tego nie robię. Dlatego już tego nie robię. Od dłuższego czasu.
0: I to jest taki zarzut, wiesz, bo wszyscy mamy jakieś ułomności, nie? Wszyscy.
1: Ale czy ja coś źle mówiłem o Ukrainie? Coś? Aha, że za bardzo na Rosję jechałem, tak.
0: No i za i robisz temu, tak? Teraz to. Nie rób tego kraju.
1: Ale co? Nie, ja tak się dopytuję nie dlatego, że coś się tutaj z tobą się bawię czy pajacuję, tylko tak się serio się pytam, żebyś mi tak, wiesz, trochę naświetlił może, bo nie wszystko rozumiem, przyznam. Okej, nie spodobał ci się ten czas, kiedy rozpoczęła się wojna, komentowałem. Wydaje mi się, że tak dosyć standardowo komentowałem. Tak.
0: No właśnie, i właśnie to standardowość wydaje mi się błędnym, wiesz, jakby podążaniem za masą, za jakimś pomysłem, ale który po prostu jest czyimś pomysłem, wiesz, jakby podążamy. Właśnie to jest problem nas, że my trochę bezmyślnie podążamy za czymś. Adwokat, weź się wysłup. No słuchaj, wódzu, no nie wiem, to nie jest anegdota z wczorajszej jakiejś imprezy na mieście, którą chcę tutaj wysrać. Dobra, chyba ludzi trochę irytuje mój telefon. Nie. Zaraz się rozłączę. Niektórzy nie, chcieli zęby myć, to może jest okazja właśnie.
1: Nie, spoko loko. Tutaj już się nakreśla się trochę sytuacja, nie?
0: Słuchajcie, tu nie padnie odpowiedź, to jest dwa. No to nie padnie taka odpowiedź z moich ust, bo nie o to mi chodzi. Wiecie, to są trudne rzeczy, to są tak naprawdę subtelne kwestie, które nieraz decydują, że ktoś jest twoim kumplem, a ktoś nie jest twoim kumplem. Bo kumplem to nie jest ktoś, kto ci stówę pożyczy. Bo jak ktoś ma 5 stów w kieszeni, to może ci tą stówę pożyczy. Jak ma na pewno 100 tysięcy, to ci tą stówę da i powie spieprzaj. A to nie znaczy, że to jest twój kumpel, nie? Mi chodzi o pewne takie subtelne kwestie, które są probierzem bycia człowiekiem. Taką wartością ponad wszystko inne.
1: Wiecie co, ja się domyślam, wiem, że adwokatowi na przykład często nie podoba się to, że ja jestem zbyt mainstreamowy, że rezonuję, jak on to mówi, że powtarzam to, co jego zdaniem gdzieś na portalu przeczytałem i to wchłaniam i powielam wam, ale adwokat mógłbyś wziąć też taką ewentualność pod uwagę, że ja faktycznie mam takie poglądy. Chyba znamy się na tyle, że nie zarzucisz mi braku szczerości i że ludzi bajeruję tutaj i jakąś misję mam, że coś gazeta.pl mnie tu programuje, czy coś. Ja też mam prawo mieć poglądy takie, które są w dużej mierze zbieżne z mainstreamem. Ja nie krytykuję tak w czambu mainstreamu, że wszystko, co na mainstreamie, w mediach głównoźródlanych jest, to ja muszę być w przeciwną stronę, nie?
0: Oczywiście, że tak. Ja mogę się do czata odnieść?
1: Prąd się bardzo.
0: Bo wódz napisał, że jestem gorszy niż jego żona, ale to chodzi o to, że co, loda ci nie chce zrobić, wódzu? Dobra, było już.
1: Jesteś wulgarny i niekulturalny.
0: Nie, dobra, spokojnie. Dlaczego mnie ze swoją żoną zestawiał? Weź, odpuść swojej żonie, wódzu. Przytul ją, powiedz jej coś miłego, a nie tutaj z adwokatem zestawiasz.
1: I powiedz jej, że jest lepsza od adwokata.
0: Tak, no. To może być ten... Nie, słuchajcie, wybaczcie mi. Bo dzwonię i oczekuję, żeby krawiec był na moje życzenie po prostu, na moją modłę. A przecież nie zapłaciłem za krawca. Nie zamówiłem go u krawca.
1: Daj do Nejcika 5 dych, to powiem, co chcesz na antenie.
0: Ja tak naprawdę nikt nie dzwonił i chciałem trochę sprawdzić wytrzymałość. Ty, 80 osób, to chyba podbiło, odkąd zadzwoniłem.
1: No dobra. Jakoś przyciągasz, bo z 20 osób się pojawiło, chyba masz jakichś fanów tutaj, przekazują sobie pocztą tam pantoflową. Ty, jest adwokat na antenie, dawaj, szybko, włączaj, żono moja, chcę posłuchać tego cudownego chłopca o anielskim głosie.
0: Do cioci zadzwoniłem i ona już zadbała o resztę po prostu, że będę dzwonił do nocnego. Nie lubię cię, krawiec.
1: Nie szkodzi.
0: Złym człowiekiem jest.
1: Nie szkodzi.
0: Ale cię słucham i nie wiem, mój lekarz może mi też nie poradzi na to. No to jest po prostu... To jest dla mnie trudna sytuacja. Ona mnie trochę upokarza jako człowiek. Rozumiesz, że masz słabość. To tak jak alkohol. Myślę sobie, kurwa, ta wódka mnie niszczy, nie? Ale widzisz, że na dnie jest jeszcze taka 1/6 butelki. Mówisz sobie, kurwa.
1: Zarzucił mi, że gadam po pijaku do ludzi, a ja jestem trzeźwiutki, kurwa, od nie wiem, od 2 miesięcy, a ten tu pijany dzwoni i mi zarzuca, że ja piję. Widzicie, jaki to człowiek ogółem.
0: No ale zobacz, bo to jest właśnie ta sytuacja, w której daję ludziom możliwość do rozjechania mnie, wiesz, jakby nie pozostawiam tutaj żadnej, to jest, odsłaniam się, wiesz, do czego zmierzam.
1: No i dobrze, trzeba się czasami odsłonić, to nie jest jakieś, ludzie uważają, że to jest jakieś frajerstwo, że odsłanianie się czasami, a to wcale niekoniecznie tak musi być.
0: Ale wiesz co, krawiec, to wypomnę ci, bo w sumie jak już dzwonię i mam taki roszczeniowy i goryczą podlany telefon, to myślę, że maksa, jakiego zaliczyłem, to jest takie twoje maksimum. To jest Everest twoich w ogóle, kurwa, upadków.
1: No.
0: To jak najebany jechałeś
1: po Janie Pawle.
0: Po wrogiej nacji. No. Pamiętam to, jak mówię. Po ruskich, po Rosjanach, jakkolwiek ich tam nazwę. I weźcie sobie, kurwa, puste głowy, nie wbijajcie czasem, że ja tu bronię jakichś ruskich czy coś, bo to nie o to chodzi. To jest do tych ludzi złośliwych i złych, którzy siedzą tam i notują teraz. Jak napruty próbujesz już cokolwiek uczepić się, wiesz, ludzi i mówisz, że oni są alkoholikami, którzy, kurwa, tylko piją i piją. Rozumiesz ten dramat tej sytuacji, kiedy to mówisz nawalone, nie? I wypominasz nacji, że jest zalkoholizowana. I ty chyba nawet miałeś tę refleksję, mówiąc to, że, kurwa, jestem nawalony i, kurwa, komuś wypominam, że jest pijakiem. To dla mnie to takie dno było twoje, jeśli chodzi o ten czas.
1: No faktycznie, trochę żałosne. Ale każdemu się zdarza.
0: Stary, ja sobie myślę, kurwa, no, słucham człowieka. No przecież jakbym zaprosił na urodzinach u cioci, bym powiedział, słuchajcie, puszczę wam coś, czego słucham, co o tym myślicie. No to bym był przegrańcem tej imprezy.
1: Włączasz, tak. No,
0: żadna ciocia by ze mną nie zatańczyła, słuchaj.
1: No wiem.
0: Nikt by mi tasta nie podał na talerzyku, wiesz.
1: No raczej moim targetem nie są ciocie właśnie troszkę, to też musisz brać pod uwagę.
0: Ale od osoby, ale która wchodzi na najwyższą górę we wsi i próbuje mówić do ludzi, bym oczekiwał czegoś innego.
1: No, to nie, no faktycznie każdy ma swoje wpadki, no nie ma chyba takich kryształowych, doskonałych, nadających, chyba że z offline'u coś nagrywają i wrzucają raz na rok audycję, to może się zdarzy, wspaniały jakiś, co ciężko się do czegoś przyczepić, no, a zgadzam się, alkohol w ogóle niszczy percepcję, mózg, intelekt, hamulce znosi wszelkie i wiele razy na antenie byłem najebany w ogóle w trupa, prawie że, i psioczyłem, obrażałem, głupoty gadałem, owszem, dlatego już właśnie nie piję za bardzo. A ty dużo dzisiaj wypiłeś, tak z ciekawości?
0: Nie, drugie piwo kończę.
1: A, to nie jest. To co, ty jesteś pijany po półtorej piwa? To gratuluję. Delikatny chłopczyk, widzicie, jest. No.
0: Nie, ale przepraszam, czy jestem pijany?
1: No, no powiedziałeś, że aż ci myśli ciężko zebrać i ci się w głowie się kręci się.
0: No tak trochę tutaj nakręcam temat. To nie jest tak, że...
1: To tak podkoloryzowałeś, że aż tak, dobra.
0: No, ale fakt, że ostatnio mało piję alkoholu i dzisiaj się jakoś tak na przestrzeni miesiąca wypiłem, żeby was nie okłamać, 4 piwa i 3 kieliszki wódki na przestrzeni miesiąca. To myślę, że nie łapię się w żadne statystyki.
1: 4 piwa, w tym 2 bezalkoholowe. No.
0: Nie, no. Właśnie jakoś niespecjalnie bezalkoholowe. Uważam za sens picia takich rzeczy.
1: Ale jak, tutaj, jak cię znam, to kraftowe sobie kupiłeś, bo lepiej jedno dobre niż 2 byle jakie.
0: Nie, znaczy Miłosława kupiłem, to raczej już jest masówka. Jak
1: no nie, to znaczy korporacyjne.
0: No. Tak, ale wiesz co, wracając, ale widzisz, w tym całym jakby tej goryczy mojej, to ty jednak jedną nogą jesteś w starym świecie, no i tego ci nie mogę
1: A jaki
0: ująć.
1: To jest stary świat? A jaki
0: tych
1: jest
0: wartości, wiesz, takich. Dziś jakby jesteś tym wyznawcą prawdy, która raz jest tu, raz jest tam.
1: I to jest stary świat?
0: Zagubienia. Nie, to nie jest stary świat. To jest właśnie, to jest błądzenie. Ale z drugiej strony takie rzeczy mówisz jakby dyskutowania o gustach. Dlaczego o gustach się nie dyskutuje? Wiesz, podważasz takie kalki tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie przekonania, wiesz, narzucane na mnie, że o gustach nie dyskutujemy. I ostatnio z tym polemizowałeś. No i to jest dla mnie przejaw właśnie starego świata. Może wielu z was w ogóle nie zwróci na to uwagi.
1: A ty uważasz, że się właśnie nie dyskutuje o gustach, tak?
0: No ja uważam, że się dyskutuje o gustach.
1: No to ja powiedziałem właśnie, że się dyskutuje, że ja się z tym nie zgadzam.
0: I dlatego mówię, że to jest właśnie element.
1: Że to jest okej, że to jest okej, tak?
0: No, i ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, że jesteś złamasem, nie? Że cię nienawidzę za to, co robisz. Nie?
1: A ty tak masz, że jak się im bardziej się z kimś nie zgadzasz, jeśli chodzi o poglądy czy nastawienie do świata, to tym bardziej ten ktoś jest dla ciebie chujem, złamasem i spierdoliną? Tak podchodzisz?
0: No nie, to nie jest tak. Mhm. Po prostu zły mogę być na ciebie i chyba jestem zły na ciebie. Ale wiesz, to jest tak, że jak jesteś, jak, słuchaj, no, są rzeczy, które spotykasz w życiu i nie chcesz mieć z nimi styczności. Wiesz, jakby idziesz drogą, widzisz psa, on szczeka i idziesz dalej. To nie jest tak, że zaraz mówisz, o spierdolina, to zakuta, wiesz, no to tak nie działa. I w stosunku do ludzi też można mieć takie podejście. Dlaczego od razu jakoś emocjonalnie to trzeba, wiesz, no jakby nie chcesz mieć do czynienia z tym kimś, a jestem zły dlatego, bo słucham ciebie od iluś tam 10 lat czy iluś, nie pamiętam. I w tym sensie jestem zły, rozumiesz, jakby wkupuję się w twój świat, jakby ciebie zapraszam do mojego serduszka, a ty mi kurwa żygasz na mojej imprezie urodzinowej. Tu mi się to nie podoba, nie? Nie, to nie jest tak, widzisz, bo próbujesz taką prostą klasyfikację tutaj zastosować, nie? Że coś mi się nie podoba, to zaraz zje pedał i coś tam. Coś. To tak nie działa, nie? Nie. Mhm. Wiesz, to też jest złe. Znaczy mi się to nie podoba, że w dzisiejszych czasach, może kiedyś też tak było, taka ostra polaryzacja, jeśli polaryzacja może być ostra w ogóle. Że nagle, jeśli się nie zgadzasz, to zaraz musi być jakiś, wiesz, skrajny punkt tutaj przytoczony. Jak czegoś nie lubisz, to znaczy, że to jest zjebane. No właśnie nie, jakby nie chcę mieć do czynienia. Ale w stosunku do ciebie już uważam, może to jest takie jednostronne, jakąś taką więź emocjonalną i jakby mam już jakieś oczekiwania w stosunku do ciebie, rozumiesz?
1: To nie miej.
0: No i to jest trochę smutne właśnie.
1: Czemu? Ja myślę, że to jest takie odświeżające, nie mieć na przykład oczekiwań, po prostu akceptować, tolerować być może tylko nawet,
0: no tak,
1: ale...
0: Tak, to jest takie, no dobrze, zgodzę się z tobą, bo to jest takie dorosłe, dorosły człowiek nie powinien mieć takich emocjonalnych jakichś uwarunkowań, nie? Że coś lubię czy nie lubię, biorę to jakim jest i tak dalej, no i tak robię, no i stosuję tą taką higienę polegającą na tym, że trochę cię słucham, potem się wkurzam i znowu cię nie słucham, wiesz. Myję się z ciebie, później siedzę w wannie godzinę i się szoruję, nie? Po takiej jebanej audycji.
1: Czyli kochasz i nienawidzisz jednocześnie. Tylko...
0: No kurna, jestem schizofrenikiem. To jest jakiś sztokholmski syndrom. To
1: tylko słuchaj, nie rób sobie krzywdy. Słuchaj, to nie jest koniec świata, że krawiec gada głupoty na antenie. Naprawdę, nie tnij się, nie wieszaj, nie skacz z czwartego piętra. To się wszystko jakoś ułoży. Są jeszcze inni nadający zawsze, w razie czego. Ostatecznie, gdybyś mnie całkiem, cię już całkiem zaczął wnerwiać, wiesz, to spokojnie. Spokojnie, całe życie przed tobą. Ile ty masz lat? 15? Nie, 20 parę, tak? No, tak po głosie.
0: Analizator głosu mówi 16.
1: No właśnie. Całe życie przed tobą, no.
0: Ale powiem ci, kto ci dupę uratował. W moim odczuciu.
1: Ania.
0: Czektul i Ania.
1: Aha, Czektul
0: i Ania. Oni ci dupę uratowali, nie? Dupę tobie i Nocnemu Radiu, według mnie.
1: Mhm.
0: Bo po tej całej
1: się.
0: Wojnie ci spadła słuchalność i nagle miałeś bardzo mało na swoich audycjach osób.
1: Ja już nawet nie mam dupy. Na jej miejscu same strupy. Także taka piosenka była. Nie mam dupy. Nie mam dupy. No. Zgadzam się w zupełności, a Ania i Czektul, no, jak najbardziej. Ale to też weź pod uwagę, że każdy ma swoje jakieś tam, już nie chcę takich banałów tu gadać, że każdy ma swoje gusta, o których się dyskutuje, jak najbardziej, i że po prostu to normalne też, że masz swoich ulubionych tam redaktorów, których cenisz bardziej, a innych mniej, no to każdy tak ma, to też dziwne to by było, gdyby wszyscy musieli ci odpowiadać tak samo. I tak dalej, i tak dalej.
0: No ale słuchaj, krawiec, właśnie to jest tak, że ulubionych, wiesz, jakby to taki podział ulubionych, to tak schodzimy znowu do takiego, wiesz, poziomu siedmiolatków tam. O, to jest mój ulubiony, misiu, o, ja lubię tego samochodzik Lego, wiesz, to jest mój ulubiony. Nie wiem, czy to jest odpowiednia klasyfikacja tutaj. Ale okej, okay, może nie umiem tego jakoś rozwinąć bardziej. Coś mi tu nie pasuje. Nie wiem co, ale coś mi tu nie pasuje.
1: Dobra, Grzegorz, słuchaj, to... No. Dokończ, proszę.
0: Grzegorz, tak do czata się odwołam. Myślę, że mój telefon tak trochę... Wiesz, jakakolwiek próba uderzenia w ciebie, czy jakakolwiek próba, wiesz, tutaj... wejścia w istotę twoją, to jest taka też próba rozmowy chyba z czatem, że tu zaraz jakby się ludzie odezwą, wiesz, nożyce się odezwą i spoko, fajnie, bo Grzegorz mi tutaj zarzuca, że wymyśliłem sobie w głowie swojego krawca. No, niech pierwszy rzuci krawcem ten, kto nie wymyślił sobie w głowie krawca. No, co za banał.
1: Uderz w krawca, a nożyce się odezwą.
0: Niech pierwszy rzuci nożycami, no już krawcem nie rzucają. No, weź napis coś mądrzejszego. Myślę, że wszyscy jak tu słuchamy, mamy w głowie swojego krawca. Chcielibyśmy go do łóżka, do poduszki przytulić i żeby to był nasz ulubiony krawiec. No. A teraz mam ból dupy, tak napisał Grzegorz, nie?
1: No dobra.
0: Bo to... prawdziwy krawiec różni się od wymiega. To nie jest oczywiście, tu do Grzegorza nie pije. Spoko, jakby lubię z Grzegorzem rozmawiać. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które głosi, ale myślę, że to przecież nie jest jakiś problem.
1: Dobra,
0: nie
1: słuchaj.
0: Wiem, czy mam ból dupy,
1: no,
0: nie?
1: No.
0: Ból życia, ból radia, ból dupy. To już.
1: No, spoko, jakby. Ja wszystko rozumiem, jakby wiesz. Nie ma problemu.
0: Coś dobra. Pozytywnego. No. Nie, jasne, już idę sobie.
1: No tak. Nie, bo tak widzisz tu, sapię i mówię, no dobra, bo tu dwie osoby już czekają w kolejce, jakby sobie.
0: A, to mów, że tam masz ludzi.
1: Ale spoko, bo dobrze się z tobą gada, więc się nie poganiam i jak ktoś jest cierpliwy, to poczeka. Chociaż niektórzy już tu się bulwersują, że bardzo, że tu wietrz antenę, finish him. No, jaj sobie nie rób, tu też ktoś napisał, bo go nie odbieram. Dziś pojedynczo, więc trzeba mieć trochę cierpliwości. Jakbyście dzwonili do Tok FM-u jakiegoś czy RMF, to byście 2 godziny czekali, a nawet do jakiegoś olszańskiego, jakbyście dzwonili, to byście pół dnia mogli dzwonić, zanim się dodzwonicie, więc bez przesady, można poczekać te 10 minut, nie?
0: Sobie. A ja tylko jeszcze do czatu się odwołam, przepraszam. Zabiorę jeszcze chwilę z tego ten.
1: No ale to szybciutko już tak, nie? Zwięźle. No.
0: A czy adwokat, tu łowca głów napisał, a czy adwokat podchodzi pod paragraf o nocy już powoli? Łowca głów. Epitet? Debil? Nie, tak nie wolno. Ten świat nie akceptuje takich rzeczy. No dobra. Ale krawiec, naprawdę myślę, że tylko ustal, która to noga w tym starym świecie stoi. I pielęgnuj tą nogę.
1: Ja zawsze byłem zdania, że musi być lewa noga i prawa noga. W radiu.
0: Nie wiem, to jest chyba jedyna rzecz.
1: A ty ile ty radiów założyłeś, że pan mnie krytykujesz?
0: Mam w planie jedno założyć i ono zniszczy twoje. Nie wiem, czy...
1: A już następny będzie radio zakładał. Kurwa. No pokaż nam, jak to się robi.
0: Stary, uschniesz po prostu jak, nie wiem co może uschnąć, jak brzoza w zbyt podmokłym terenie. One wbrew pozorom, jak za dużo wody mają, to usychają, czy tam gniją.
1: Nawet nie mam nic przeciwko, żebyś na moich plecach troszeczkę się wybił i możesz te pierwsze audycje...
0: Nie, to twoje plecy, pewnie są parchate, pryszczate od tego alkoholu, który pijesz.
1: A nie przeczę, wyskoczył mi ostatnio pryszcz właśnie na plecach, nie mogłem go nawet wycisnąć, się mocowałem z nim tutaj na audycji, ale to słuchaj, możesz się na moich pleckach trochę tam tego, możesz pierwsze 10 audycji możesz nagrać pod tytułami takimi dlaczego krawiec zawiódł, albo na przykład czy krawiec się skończył,
0: to
1: zawsze trochę chcę... podbije, no.
0: Ale nie rób z siebie ofiary, trzymaj fason.
1: Dobra, postaram się.
0: Trzymaj fason, wiesz, to jak na nauce prawa jazdy, znaczy się na prawo jazdy. Jak już coś potrąciłeś, nieważne, jedź, no byle to nie człowiek był oczywiście. Coś nie wyszło, skup się na drodze, a nie tam na potknięciach, nie?
1: Mhm. Jasne.
0: Jedna noga w starym świecie, słuchaj, to myślę, że to jest duża wartość w tej chorej rzeczywistości. Dobrej nocy. I wy od onuc popieprzeni w głowę ludzie, po prostu się ogarnijcie.
1: Dobrze, papo Smurfie.
0: Kurwa, nie powinienem chyba tak mówić. Tak moralizatorsko. To był pijany adwokat. Właściwie nie wiedział, co mówił, bo głowę zgubił. Taram, param. Dobrej nocy, pa.
1: Dobrej nocki. Trzymaj się. No, i znów działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy się dodzwoni, tego odbiorę. Tak to już jest. No, adwokat... Nie bądźcie tam za bardzo srodzy dla adwokata. Normalny telefon, no co, ma swoje jakieś zdanie, swoje jakieś alej. Czemu kastrat od razu? Ja uważam w ogóle, że adwokat ma bardzo ładny głos, mimo że taki chłopięcy, to ma ładny głos. I jest Artur na antenie. Cześć Arturze.
2: No, adwokat...
1: Prosimy wyłączyć radyjko.
2: Tak, tak, jestem już. Halo?
1: No halo, cześć.
2: No dzień dobry. Ja tu tak chciałem się przywitać, bo też... streamuję równocześnie razem z tobą i tak chciałem sprawdzić, czy będzie tak zwany działał crossover, także czy ktoś tutaj na moim streamie może się odezwać do krawca, halo, Wiking?
1: No proszę, czyli na 2 baty dzisiaj, no, a dobrze, jaki masz kanał, zareklamuj, jeśli chcesz.
2: No, to on już był dawno reklamowany, to tam dzięki za reklamę kiedyś. Pasieka Prawdy Live. W tym momencie tylko, że stary kanał został niestety zbanowany na 3 miesiące, nie wiem dlaczego. Mam teraz nowy kanał.
3: Zbanowany Salam aleikum.
2: Słyszysz rybkę w tej chwili?
1: To jest rybka, tak? Rybka, salmon. Słyszę go w tle dosyć kiepsko, tak jak przez krótkofalówkę.
3: Przepraszam cię. Ty mnie olałeś. Salam aleikum.
2: To ja go wyciszę, bo ja się tak bardzo bałem, że on tutaj nam zakłócił jakby content.
1: A niech se będzie, nie wyciszaj, niech se będzie. No słabo go słychać, ale on powiedział chyba to do mnie, że go olałem, bo faktycznie rybce napisałem, jak wszystkim dzisiaj, to chyba każdemu, kto dzwoni w trakcie, jak jest kto inny na antenie, to pisze, że zadzwoń za chwilę, a ten zaraz jakiś naburmuszony stroszy wąsa tutaj i płetwami wymachuje.
2: Ja tu mam od kilku godzin. Przepraszam, Bartłomiej, ale to leci wszystko na streamie, także można to odsłuchać, z jakimi problemami się tutaj na pasiece tak jakby zmagałem. Wiesz, co mnie tylko interesowało, dlaczego tylko chciałem się podłączyć? Czy jest możliwe tak jakby podłączenie raz, że dwóch streamów, dwa, że na przykład ty masz jakiś, powiedzmy, no nie, akurat ty prowadzisz solo, ale na przykład ja mam gdzieś na Discordzie, powiedzmy, tych trzech rozmówców, oni słyszą ciebie, ty słyszysz ich i czy to się da zrobić, dało się zrobić. Jedyny fakt techniczny, co mi zwróciłeś uwagę, że bardzo słabo słyszysz rybkę. Ja ich słyszę bardzo dobrze, ale...
3: Artur, rybka chce coś powiedzieć teraz.
2: Okej, to słucham. Czekaj, rybka jest...
1: A tego pana, który teraz się odezwał, przepraszam, nie wiem, kto to jest, to lepiej już słychać. To znaczy całkiem nieźle.
2: Czekaj, rybkę podgłosiłem.
3: Wielkie rozmowy niemiecko-brytyjsko-polskie, inne rzeczy, a ty nas nie przejmujesz, krawiec, no wtedy jesteś krawiec, na razie. No i cześć. Podróż potrzebna.
2: Dlatego wyciszam pana Bartłomieja Rybkę, ponieważ...
1: Ponieważ jest najebany chyba znowu.
2: Tak, bardzo niekulturalny w chuj.
3: Nie, za dużo zjadł.
1: Jajeczkiem się zatruł. Spoko jakby, ja nie mam większych problemów, chociaż ostatnio unikam mrukliwych, wódczanych kompanów na antenie, ale coś tego rybki się pozbyć chcą. Ostatnio tu Rademenes przyszedł i mówi, weźcie go, zabierzcie rybkę do siebie, nie chcę go.
3: Dlatego na pasiece wylądował teraz.
2: Ale jego też zbanowałem, ale go jednak się tak zlitowałem na dzisiejszy wieczór, dałem mu tą szansę. Czekaj, ja go tak odciszę w tej chwili na 5 sekund, czekaj. Mhm. O, nic nie mówi. Rybka, powiedz coś. Dobra, to teraz go odciszam, no i on zacznie w tym momencie mówić i
1: pomstować i coś o potrzebie gada. Idź se do potrzeby, krawcu jebańcu.
2: Właśnie, odezwał się. Poczekaj.
3: Dajcie rybce coś powiedzieć.
1: Dzieci i ryby głosu nie mają. No.
2: Rybka, błagam cię, żebyś nie kompromitował mojego serwera. Ale skompromituj się 15 sekund i już cię wyciszę.
3: Trzymam was wszystkich wyjaśnić, kurwa.
2: Dobra, skompromituj się 30 sekund i cię wyciszę. Okej?
1: Dawaj, rybka.
3: Tak.
1: Dawaj, rybka, dawaj.
2: No mów coś.
3: No to ja was wyraźnie zaraz ukradzę.
2: Kim jesteś i kim jest twój korrida cancer?
3: No, psychotronicy, kurwa, na narkotykach i innych, kurwa, bzdurach, kurwa, na narkotykach, dziwkach, wstrętnych i innych.
2: Czy to prawda, że pijesz
3: whisky? No.
2: Czy to prawda, że pijesz codziennie whisky i wydajesz 75 funtów na jedzenie?
3: To chyba nie tylko było jedzenie. To by 70 funtów tyle wydał, nie?
2: Ja cię przepraszam, krawiec, nie wiem, czy się rozłączyłeś.
1: Nie, jestem. Ja jestem raczej kulturalną osobą i tak, wiesz, jak się z kimś żegnam, to mówię do widzenia na przykład.
2: Ale chcesz posłuchać tej draki, także zapraszam, rybka, mów coś. A, rybka się rozłączył.
1: Zanim mówił, nieśmiały się zrobił nagle. A może go nie odciszyłeś albo co? Ale rybka, rybka jest fajny. Ja lubię rybkę, tylko że nie pijanego, trzeźwego rybkę mogę z nim pogadać chętnie. Ale jak pijany, to jak każdy pijany człowiek, no to będzie się do zubu nauczył. A gówno psychotroniczne tortury stosują. Kurwa, no to taka rozmowa, no to ja tak nie przepadam, szczerze.
2: Tutaj z nami też Klaus Schwab, Jezu, no tysiąc mnemoników, ale on potrafi się...
4: No, cześć Krawiec, cześć.
1: Cześć, kto mówi?
4: Klaus,
1: cześć.
2: To ten Klaus Schwab od tego resetu.
4: No, reset 2.24, nie? Od resetu, Klaus.
1: 24 będzie, tak? Reset?
2: Oby nie.
4: No, przynajmniej to, co w książkach stoi, to nikt nie pomyślał, że teraz nie tylko ta pandemia będzie, tylko nikt nie przepuszcza teraz tej wojny, nie? Nie wiadomo, jak to się skończy teraz.
1: Z tymi resetami to chyba trochę jak ze Świadkami Jehowy i ich końcem świata, że ciągle słyszymy, że już tuż reset i coś nie ma.
4: No może to są różne formy resetu, nie? Bo można to różnie definiować.
2: Albo nie ma tego resetu, jak nie ma pandemii, jak nie ma wojny.
4: No to słowo reset to bardziej mi się wydaje, że to bardziej z informatyki jest, nie? Czy to jest kompletny reset, czy to jest reset finansowy?
2: Ale to tak samo jak Armagedon. I Armagedon nie znaczy zniszczenia, tylko znaczy przebudowę. I tak samo reset też nie znaczy, że komputer się zepsuł, tylko że komputer jakby wystartuje na świeżo i będzie szybciej działał, według mnie.
1: No. Rybka tutaj próbował się do mnie na Skype'a dodzwonić, ale zadzwonił jakoś tak niefortunnie, że nawet nie zdążyłem go odebrać i przestał dzwonić, więc jak coś, to jeszcze raz, Rybka.
2: Bo powiem ci tyle, Krawiec, że w tej chwili jest tutaj na pasiece na Discordzie u mnie, tam to jest tajemny adres serwera, nie będę nikomu podawał, 3 osoby i tutaj Rybka może się podłączyć i to jest fajne, że tak jakby ja dzwonię do ciebie z jednego konta, ale to moje konto jakby streamuje te 4 głosiki z Discorda i wszyscy się słyszą. I to jest takie piękne, że ja to wreszcie, stary kurwa, podłączyłem, ustawiłem w tym pieprzonym komputerku, mikserku i... Jezu, no przepraszam, no trochę taki...
1: Radocha, rozumiem, radocha.
2: Radoszka mi się zrobiła. No nie popsuj teraz tego.
1: Żebyś tylko nie wpadł w pułapkę, w którą niektórzy nadający wpadają, że się zbytnio skupiają na technikaliach, na tym, ile osób może tam wejść, platformy, a zapomniają, że w sumie najważniejszy jest content, nie?
2: Wiesz co, mi to nie grozi, bo mnie tam ogląda, nie wiem, może 4 osoby live, a ogólnie tam 30 osób w ciągu roku może wyświetli te gówno treści, które nadaje. Ale to tak, wiesz, także nie polecam widzom no z tego radia wchodzić na tą pasiekę. Nie, to jest totalna patologia. Krawiec popełnił błąd tutaj, kumając się. Ktoś coś mówił? Halo? O, przyszedł psychonauta. Tycho.
5: Dzień dobry. Właśnie chciałem się zapytać, bo do Krawca się nie można zadzwonić, a do was można.
2: No i popatrz, jak to... i gadamy u Krawca... Przez pasiekę.
4: No bo tu... Aha, ty teraz jesteś na Discordzie, psycho.
2: Tak.
1: Ale czemu coś tutaj bajerujesz, konfabulujesz, mości psycho? Nie było momentu, kiedy cię nie odebrałem. Zawsze cię odbieram. Dzisiaj nie dzwoniłeś, nie mam żadnych tu połączeń od ciebie. Jak się nie można dodzwonić.
5: Nie dzwoniłem, Krawiec, ale powiedziałeś, że odbierasz jedną osobę pojedynczo, także nie śmiałem dzwonić nawet do ciebie. A tutaj proszę bardzo...
2: A my tu takie świństwo zrobiliśmy Krawcowi, że on nie chciał odbierać kilka osób naraz i tu nagle taka pasieka zadzwoniła i tu taka rybka się pojawia, psycho i tu jeszcze Arturek dogaduje i...
1: Cały gang.
2: O, jeszcze ktoś dołączył. Ja tu będę tu kontrolował, żeby tu bydło nie było. Tomek jeszcze dołączył. Krawiec, musisz zmienić kontekst.
5: No, nie, cicho. Czekaj, Tomek to nie, to weź go wyrzuć.
2: Nie, Tomek się nie odzywa, no cicho.
4: Nie, Tomek, jak jest spokojny, to nic nie powie, nie bójcie się.
5: Nie broń go tak, bo nie wiadomo, co powiesz.
2: Ale słuchaj, jak ja byłem napijany psycho, to też byłem głupi, także też mnie pan...
4: No właśnie.
6: Psychonauta, masz problem? Włącz kamerę.
2: Ale tutaj ja sobie nie pozwolę
6: dalej,
2: na kłótnię,
6: włącz kamerę, rozmawiasz
2: bo nas krawiec rozłączył, tak nie pozwalam
6: się. Jak nie rozmawiasz, to zamilcz, kurwa, nie pomawiaj, bo ci zapierdolę. Tak
2: Tomek, wyspad... dobra.
5: Kurwa, teraz, no. Idziemy napierdolać się.
6: Dalej,
5: na...
6: włącz kamerę.
2: Tomek, idźcie sobie dalej, na
1: bryj. Dymy, no, słuchajcie, dymy.
5: No, włączona jest. Zobacz, czy masz 4K?
6: Dalej, włącz.
2: Ale to sobie na prywatnie.
6: Nie rozmawiałeś z frajerzy.
2: Nie, no, robicie mi styl. Frajerzy...
5: No, z takim frajerem jak ty to nigdy nie rozmawiałem. Dziękuję, dobra. No.
2: Tomek, to dalej, wyciszyłem
6: cię. No, że jesteś frajer nad frajerami, co się frajer zrobił i sfrajerował.
1: I zapomniał zabić. Dobra. Tymczasem się tutaj dołączył ktoś tajemniczy. Nie wiem kto. Kto tu jest? Kto tu?
7: Dariusz.
1: A Dariusz, dawno niesłyszany jeszcze, Dariusz. No. Dobra, słuchajcie, taka pora, audycja powoli się do końca zbliża, to nawet odbieram po kilku.
2: Pasika się rozłącza. Okay?
1: Cały gang.
5: Dlatego tak. Ja to zostaję.
2: No to dobra, ja wyciszyłem Tomka. Ja wyciszyłem Tomka, przepraszam cię Tomek, że cię wyciszyłem. Kultura tu ma być.
5: Nie, cały czas.
7: A co tu się stało?
2: Ale to nie mówię do ciebie, tylko mówię do Tomka, nie? Bo on tu no się zapał.
5: A co, było coś źle? Frajer do frajera, tak powiedział, tak? No dobrze, niech spierdala.
2: Mam go odciszyć i dobra, chcesz posłuchać?
5: Nie, ja już znikam stąd i idę słuchać dalej.
2: Jezu, no przepraszam, myślałem, że krawiec, że to wyjdzie jakieś takie kombo, ale to...
1: Luzik, ja myślę, że od takiego...
2: Jak za dużo ludzi, ja tu może ograniczenie do 3 osób i jakoś się będzie ogarniać.
1: Teraz to już jest wolna Amerykanka i nie mam żadnych tu pretensji ani nic, bo jak już jest taka końcówka audycji, to wszystko się może zdarzyć. Mam taki zwyczaj, że na początku staram się bardziej kontrolować, jedna osoba na antenie i tak dalej, a jak już się powoli zbliża do końca, to już niech nawet...
2: Rybka jest, czekaj, jeszcze rybka wycisz. Oj, dobra, rybka wszedł. No w tym momencie jesteśmy tylko ja i...
7: Jestem Artur.
2: I Klaus.
7: Dariusz.
2: Wyciszenie, sorry, Dariusz.
4: Rybka jeszcze jest.
2: Wyciszony, wybacz mi. Z czego się śmiejecie?
7: To się tak wyciszało.
6: Zadałem pytanie dzisiaj rybce i mi nie odpowiedział, kurde, nie? Halo.
4: No bo było tak trudno.
7: Ciszacie.
2: Fajnie się tak spotkać, ja nie wiedziałem, że to wyjdzie. No, odwaliło mi trochę, ale o. fajnie. Wszyscy się płaczą. No tak.
5: Ale czekaj, a Rademe tu do nas nie będzie dzwonił?
2: Piszę od niego od miesiąca, ale on tak jaki jest jakiś taki rybkowy, nie wiem.
5: Szkoda.
1: Rybkę próbowałem tu odebrać, dołączyć, ale chyba się nie udało. Czy jest rybka ale na Skype'ie?
2: Nie, no on tu jest na serwerze, dobra, go odciszę, jak chcesz.
1: Ale bo dzwonił też tu na Skype'a do mnie, ale coś nie pykło chyba.
2: Nie, ja go tu odciszę, ja go specjalnie tutaj czerwono mikronuję, ale teraz...
8: No, halo, słychać mnie, czy nie?
1: O, teraz cię słychać, tak.
8: Czy możesz przerwać to piździelstwo przełomów? Typu Artur, tak?
2: Mhm. Pozdrawiam cię, Rybka.
8: Mówisz o pojedynczych rozmowach, to próbowałem cię połączyć z swoim wcześniejszym rozmówcą, pokazać im nawet jeden do jednego, nie? A tu pobierasz tego kurwa oszołoma jebanego Arturka. Tak się rozłączam od razu, bo dziękuję, że mi się daliście połączyć, kurwa jego mać. Mam do oszołomów. Tak?
1: No, wiesz,
8: Bartłomiej. Ty do reptilianów wypierdalaj, tam wiesz, tam szukam. To jest inna sprawa, tak? Czy można skracać rozmawiać?
2: Mi rybka.
8: Czy można, czy nie?
1: Dobra, Artur.
9: Co jest tam? Z Marsa.
8: No to 50 złotych. Kontynuuj z tymi oszołomami. Czy taka kwota wystarczy na godzinę afterku? Jak będziesz miał czas, to można one by one. One by one.
2: Mówiłem, że nazwałeś nas.
8: Dobra, no. Cześć.
1: No dobra, trochę się chaos zrobił. Tak więc Arturze, dzięki za telefon, muszę cię rozłączyć, bo tu się faktycznie chaos zrobił, a faktycznie może z Dariuszem i Rybką chwilę tu pogadamy na spokojnie już, ale spoko, fajnie, jakiś tam eksperyment.
2: Dzięki za eksperyment i tylko o to mi chodziło.
1: Dobra, to trzymajcie się, trzymaj ta się tam z pasieki prawdy.
5: A to... Tak, ale to mnie też będziecie rozłączać?
1: Tak. Tak?
2: Ale psycho, idź tam na Skype'a.
1: No, to na razie. Cześć, to chłopaki.
2: Jest rozłączony w tej
1: chwili. No. To hej. No, Artura nie ma, a czy jest Rybka?
7: Jest, czy Dariusz jest?
1: Dariusz też jest, jeszcze jest. A Rybka chyba zniknął, bo się chyba obraził. No to z Dariuszem sobie posiedzę jeszcze chwilę.
7: A to fajne. No.
1: I tak to jest właśnie. Alkohol sprawia, że też ludzie nie do końca rozumieją, bo Rybka mi zarzucił, że wcześniej go nie odbierałem na drugiego, a teraz cały gang świeżaków tu na antenie i chaos, ale to przecież wytłumaczyłem, trzeba tylko słuchać ze zrozumieniem, że jak jest końcówka, powiedzmy, audycji, miała być końcówka, bo tu w międzyczasie wpadł donejcik od człowieka z Marsa, Kefir z Marsa konkretnie, pyta, wysłał aż 5 dyszek, pyta, czy taka kwota wystarczy na godzinkę afterku. Jak najbardziej. Zacny donate, to ja siedzę jeszcze. Dobra, niech będzie. Dzięki wielkie. No. Co tam, Dariuszu, słychować?
7: No dobrze. No, robię imprezkę, zapraszam ludzi, kurde. I się, kurde, dodzwoniłem aż do nocnego radia. I tutaj zapraszam o imprezowiczu z Warszawy tutaj do mnie, do siebie na imprezkę.
1: No, widzicie, człowiek i impreza normalnie. Człowiek impreza.
7: No i kurde, mam teraz nowe lokatorki, kurde. Dwie dziewczyny u mnie są lokatorkami od już półtora tygodnia, nie? Sobie mieszkamy razem. Może chcesz z Klarą pogadać? W nocnym radio.
1: Czemu nie? Witamy w nocnym radio. Halo, halo.
7: Nie, on nie chce. Za młoda jest.
10: Co? Na blika dwie dychy.
7: A, pyta Klara, czy masz zrobić na blika dwie dychy.
1: Czy ja mam jej jak wysłać dwie dychy? Czy co?
7: Na blikę, no.
1: Jak podeślesz mi dwie dychy, zobaczymy miasto Tychy. Nie no, to raczej w drugą stronę działa. To mi pieniądze wysyłają, a nie ja komuś tu.
7: A ty wysyłałeś kiedyś komuś pieniądze?
1: Nie raz. Na audycję, jako donejcik, to jak najbardziej. Tak? Czasami się zdarza, no.
7: O, to fajnie. A co tam dzisiaj ciekawego było tutaj na antenie? Ma sprzedać te dychy?
1: Nie ma.
7: Może jakiś zlot zrobimy z tego radia.
1: Ale powiedz koleżance, że to jest proste dosyć. Musi tylko radio sobie założyć, donaty na Tipli i będą pieniążki wpadały same.
7: No powiem. Klara, musisz sobie radio założyć, donaty na Tipli i...
8: Reptilianie będą? Będą reptilianie?
7: Reptilianie?
8: Tak. To jest postawa, nie?
7: Są reptilianie.
8: No, czy będą? Ja się pytam, ja wiem, że są, ale czy będą?
7: No są przecież.
8: No, ale ja pytam się, czy będą w audycji, czy będą się udzielać, czy będą odpowiadać te pytania, tak?
7: No właśnie się udzielają, no.
1: Jak chcesz z reptilianami, Rybka, pogadać, to ja mogę przekazać im coś od ciebie, bo mam kontakt. O co chciałbyś zapytać?
8: A z kim ty masz kontakt?
11: No ze mną ma.
1: Nie zdradzam imion, prosili mnie, żebym nie zdradzał, więc
8: ja
1: powiem...
8: Ja się wkurwiłem mocno na tych reptilian, bo to Arturki, inne tam stworki, oni się tak pięknie skrapiają w pedopolemikę stwarzania tego wszystkiego.
1: Całe
8: okay,
1: te,
8: dobra.
1: Całe
8: bo te. Się kurwa mać. Strętnasz. Strętne rzeczy tak odchodzą. Okej, okay, dobra. Ja myślałem, że krawi troszkę, że troszkę, a to chuje widzę w końcu. Dobra.

0: kolega, to jest kawał śmiecia z kurwy syna, którego szwaba jebanego, Klausa innego. No ludzie, no. No. Mamy interwencję kurwa Rosji, tak, na terytorium Ukrainy i mamy kurwa wstrętne komentarze przez tutaj kolegów, którzy wcześniej byli, tak, a tutaj wiadomo, kim są komentarze tych skurwysynów, tak?
1: No, ja nie wiem.
0: Aż mi, no to się zapytaj tych
1: To się dowiedz,
0: skurwysynów.
1: kurwa. To się, kurwa, dowiedz.
2: To się kurwa dowiedz.
0: No to wódkę chlej, whisky chlej, kurwa, tak? Się dowiesz o tych kawał gnojów, skurwysynów.
1: Może po prostu to będą moje jakieś alkoholickie wizje na deliwce. Jak
0: Ja mam
1: będę.
0: kopię. Cały czas alkoholickie wizje. Cały czas.
1: Słychać,
0: Od
1: no.
0: minuty do minuty. Od twojego ojca, twojej matki. Od twojej siostry do siebie. Od
1: O, nie
0: twojej
1: mów, moje.
0: siostry do. No.
1: Nie mów, co
0: No,
1: mojej rodzinie. Nie mów, nie mów, nie
0: no
1: mów.
0: żarty żartami, okej. Okay. Dobra. Bo chciałem się wypowiedzieć. Wszedł jakiś oszołomy, wpierdolili się. Przerwali mi kurwa moją wizję, kurwa, którą chciałem powiedzieć, i się
1: Mów, mów.
0: wkurwiłem i nie powiem, kurwa. Nie
1: Nie, no
0: powiem.
1: powiedz, co się będziesz.
0: Nie powiem, kurwa. No,
1: A dziad
0: nie
1: wiedział, nie
0: powiem
1: powiedział.
0: o
1: To
0: tych
1: jest
0: skurwysynów, kurwa.
1: coś takiego
0: Małych
1: kogoś.
0: dasów, kurwa, którzy uważają, że coś mają do powiedzenia. Pozdrawiam potrzebę, potrzeba. Możesz mi, kurwa, pręta wylizać. Tak, potrzeba. My się znamy, my się kochamy. Szczepni pręta. Trzymaj się, kurwa. Krawiec, kochamy się. Trzymaj się, chłopaki, na razie.
1: No na razie. Na razie. Nie, poczekaj, nie.
3: Poczekaj,
1: Dzisiaj.
3: rybka. Rybka, a czy ci sprawia przyjemność, jak ktoś ci trzepie pręta jako jakiś tam mężczyzna?
1: Ja
3: Takie
1: pierdolę.
0: Nie
1: Ładne ci
0: jakiś,
1: to.
0: tylko było konkretnie wymienione kto. Więc
3: No
1: nie
3: dobrze,
1: jakiś.
3: ale to jakieś fantazje takie są, tak? Że akurat pan potrzeba, będzie mu trzepał pręta.
1: No wiesz, jak to mawiają vino veritas, nie? Wyszło. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale rybka bardzo zyskuje, jak jest trzeźwy i bardzo traci, kiedy jest pod wpływem. No ale cóż. Tu się pytają, co za ludzi wpuszczasz. No, jak jest końcówka, to się wszystko może wydarzyć tutaj. A nocne radio bywa czasami takie szalone i nieokiełznane, więc.
2: Co tam psycho u ciebie? Dawno się nie słyszeliśmy.
3: No, tydzień temu żeśmy się słyszeli chyba, albo nie wiem, no.
2: Panie.
4: No z radiem. A kto to kurwa?
5: No z radio? No to jest takie radio.
4: A
3: co
4: kurwa,
3: to
4: czy panie
3: spapadał?
4: jeszcze czy nie?
2: Następny przerywa. Przerywa coś. Przerywa. Nie.
1: Dariusz, tu do Dariusza, słuchaj, koleżanka, która chciała 20 zł, padła tu propozycja, że jak wyślę noszone majteczki, to słuchacze mogą dać 20 zł. Jeden ze słuchaczy reflektuje za noszone majteczki. Zapytaj się, czy jest chętna.
3: To może licytację zróbmy i ja daję 30.
1: 35.
2: No,
4: No ja daję 50.
1: A
3: No
1: jak
3: nie wiem.
1: bardzo noszone, to jeszcze zależy, jak bardzo noszone.
4: No, nie noszony długo. No.
2: Za
3: Dwa
2: długo.
3: tygodnie.
4: Krawiec, pamiętasz, że ja ostatnio pijany dzwoniłem? Co ja mówiłem do radia, bo nie pamiętam.
1: No dzwoniłeś i się mnie no, cały czas przez tak upierdliwie wręcz trochę pytałeś, czy jestem z mafii.
4: No tak, faktycznie. Ja wszystkich pytałem na ulicy. Rozdałem wszystkie rzeczy i pytałem, czy są z mafii. Wszystkich pytałem. Na nowym świecie byłem. No i zgubiłem tak telefon, kurde, rozdałem telefon, kryształy swojej mocy, takie kryształy górskie, kurde, no wszystko rozdałem, no. A jak się upiję, to kurde, rozdaję wszystko, nie?
1: O,
4: No,
1: napijemy
4: kolega
1: się
4: jest.
1: razem? To możemy się napić razem kiedyś, jak masz tak, że rozdajesz
4: No.
1: wszystko, to.
4: Możemy się napić, kurde, no. To byłoby zajebiście, nie?
1: Kryształy mocy, kryształy górskie, kryształy po babci, wszystko.
4: Tak, kryształy mogę, są wszystkie kryształy. Bo babci
3: I
4: szczególnie.
3: te jeszcze z konfiturami.

0: No, i słoiki z kompotami. A ja mam kiszoną kapustę, kupiłem kiszoną kapustę i kiszone ogórki. Będę jadł kiszone ogórki, bo to ma florę bakteryjną, taką bezstrzynową, dobrą, zdrową dla organizmu.
1: Nie tłumacz się, bo ci się nie chce nic gotować, będziesz wpierdalał te ogórki pod amfetaminę, czy co tam ty spożywasz.
0: Aripiprazolam w tej chwili, no, wale sobie. To
1: Tak?
0: 5 stów
1: Dobra.
0: za pakowanie, no.
1: No to
0: Drogie, no.
1: drogie.
0: Drogie i dobre.
1: Ale drogie.
2: Jak ci pać, to
0: Drogie,
2: dobre
0: drogie.
2: rzeczy.
3: Przypominam, że jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i szerzenie takich treści w mediach publicznych jest niedozwolone, a nawet za.
0: Aripiprazolam to jest legalny lek, kurde, na receptę, no ja to walę po prostu tak samo.
1: No, ale teraz sobie dzwonisz. Nie dzwonisz, wysyłasz SMS-a do lekarza jakiegoś tam w internecie i ci receptę wysyła na co chcesz.
0: Nie,
1: Przeciwne
0: no
1: dwa.
0: ja mam swoje lekarze, no ja mam rodzinę lekarską, to mi wystawiają na co chce, nie?
1: No, to wyślij. Znaczy po zniżonej cenie, żeby mi przysłali. To ja
0: A
1: będę
0: ja
1: czekał.
0: teraz retro senior Etam pyta, ile byście dali za moje noszone przytarte kacie? Ile byście dali za przytarte tak kacie noszone Etama?
1: Chyba
0: Proszę.
1: do pytanie do tych Łoniaków tam a jego fan klubu dziewczyn tego nie ma.
2: To jest dopiero nielegalna sprawa i śliski temat, bo to jest broń zakazana przez konwencję genewską, gacie Etama noszone.
0: W Edynburgu zabronili konwencję genewską tam, wiesz. W Edynburgu słyszałem, tam podpisali, no.
2: Ja słyszałem o takim przypadku, że żołnierze jednej armii niby wywiesili białą flagę i tamtego pokój, a potem się okazało, że to były gacie Etama na kiju i zniszczyli tamtych tymi gaciami podstępnie.
4: To żart. To żarcik.
3: Padli od.
2: Nie, to naprawdę było.
1: Nie, ale wiadomo, że Etam nas troluje, to przecież ja wiem to nie od początku, nie od wczoraj, nie od przez roku. On tak sobie z siebie robi takiego, wiesz,
4: Etam nas
1: ofiarę.
4: nie troluje, on jest nieszczęśliwy.
1: Nie, wiadomo, że Etam tak sobie gada, bo ma gadać co chce. A 60% prawdy. A mów koleżanko, tak? Co tam powiedziała ta Dariusza koleżanka?
0: Kozaka? No, ty. Zaraz powiem.
1: Daj mi to.
4: Psycho ma najlepsze laski. To żebyście widzieli.
0: Ja mam najlepsze laski. To z wszystkimi laskami
4: Nie
0: spotkałem.
4: mówiłem, że psycho ma najlepsze laski.
0: Ja zaraz dzwonię po dziewczyny, nie?
4: Ale nie musisz, one są wokół ciebie.
0: No są.
4: Szanuj te, co są tam obok ciebie, bo to są fajne nasze.
2: Ale techniawa poszła, o Jezu.
4: Nie no, psycho, zabierz mnie na tą imprezę tam, gdzie jesteś i gdzie ta muzyka leci,
1: Ale to nie mówię, to kogoś innego.
2: No to u Dariusza, impreza przecież mówił, że...
0: Do mnie, mówię.
4: To Dariusz, weź mnie na tą imprezę, błagam cię.
0: No to chodź,
4: Przyniosę alkohol i dziewczyny?
0: No dziewczyny, no cztery dziewczyny są, no.
4: A każdy facet powinien przychodzić z trzema dziewczynami, po to, żeby mężczyźni na imprezie mogli sobie wybierać.
0: No właśnie. Właśnie, ja się
1: Ty,
0: będę dzwonił.
1: dokładnie, ja też
4: Hedonizm.
1: mam taką filozofię.
0: Kurde, ja lubię z wami gadać, kurde. Artur, dawno chyba żeśmy gadali, chyba
4: No,
0: półtora tygodnia.
4: dawno, z rok temu, ale ja Krawca chciałem się zapytać, co sądzi na temat hedonizmu i czy moglibyśmy pogadać na temat hedonizmu, czyli ja wiem, że dziewczyny się tu strasznie obrażą, ale czy facet nie powinien mieć
0: Siódka.
4: nie, cztery kobiety?
0: No, cztery kobiety powinien mieć każdy facet. Po pięć kobiet. No, ostatnio miałem pięć kobiet.
4: Słowo hedonizm, czyli jakby celebracja, jakby to powiedzieć.
1: No, wytłumacz to. O to.
2: Wytłumacz nam, co znaczy to słowo, bo na pewno nikt tutaj nie wie.
1: Ja wiem, ale niech wytłumaczy Artur i powie, co ma na myśli.
4: To czy poczekajcie, ja sobie wpiszę wiki hedon.
2: Ja już tu też Wikipedia, czekaj. Potem będę udawał, że wiem, co to hedonizm.
4: Ja nie chcę udawać, że wiem, także niech ktoś tu, właśnie ktoś tu się
0: zrobię sobie bikurki. Ja sobie zrobię.
2: Nie, no tak mówiąc serio, akurat mam takie zdanie, że życie w sumie trochę od tego jest, żeby sobie spędzić je w przyjemny sposób i czerpać różne przyjemności z życia. Czemu nie? A co, w drugą stronę? Umartwiać się całe życie, cierpieć, odmawiać sobie wszystkiego? Dajcie spokój, to nie jest życie. No.
1: Poproszę o głos.
2: Prądźcie bardzo.
1: Tak. Bo widzisz, hedonizm zależy od poziomu, z jakiego startujesz, nie? Jak masz 200 zł, to za bardzo cię nie stać na hedonizm, ale jak masz 2 miliony, to już możesz być hedonistą.
5: A tobie w jaki sposób tobie stać na hedonizm, powiedz?
1: No, korzystanie z życia. No za 200 zł to sobie kupisz, nie wiem, maślankę i 4 bułki w sklepie i papierosy.
5: Maślankę, a jeden ma prostytutkę.
4: Brudną,
5: ten,
4: poczekaj,
5: no. Zamknij ryj, kurwa, w wstrętym brudasie, z tobą nie rozmawiam.
1: Czemu tak ubliżasz, wilku? Okay?
5: Ale nie, bo jak wilku, tylko rybka, bo to mi rybka.
1: Rybka, no tak.
5: Z tym skurwielem, głupim brudasem.
2: Brudasem?
5: Ja mogę porozmawiać.
2: O, brudasem, to przegiąłeś. A może on się właśnie myje, skąd wiesz, wąchałeś go, że go nazywasz brudasem? Skąd wiesz, że...
5: Krawiec, no. Ja ci nie uważam za brudasa, ja ci uważam za gościa troszkę z lekką inteligencją, więc nie chcę z tym kurwa brudasem głupim rozmawiać,
2: a,
5: okay?
2: A ja właśnie się przyznaję, że jestem trochę brudasem.
5: No, kogo wąchałeś? Kogo nie powiesz, no. A ja cię nie uważam, że jesteś kombinatorem, jesteś gościem, który może ustawiać rozmowy, który postawi gościa. Chciałem porozmawiać wcześniej gościem, który był.
4: Bartłomiej Rybka.
5: Zamknij ryj, ja z tobą nie chcę pijaków wstrętny, narkomanista z tobą rozmawiać.
2: Narkomanista.
5: A no czy... nie chcę, to wypierdalam się, jak muszę z narkomanistą z wami rozmawiać. No.
1: A czy... Rybka nie odpowiada ci tutaj...
5: Będzie... Nie odpowiada mi, okej, okay, nie odpowiada mi.
1: No iść dołączę, sobie do Radamenesa, tam ci będzie odpowiadać.
5: Znaczy u Radamenesa mi nic nie odpowiada, bo zawsze Radamenesa gnoje, uważam, jest skurwielem, scenetym, frajerem, jebanym gnojem, który nie ma nic do powiedzenia, tylko po prostu robi jakieś dramy internetowe, tak?
1: A gdzie ci odpowiada najbardziej? Bo jeszcze jest kilka kanałów takich tematycznych, o których się gada po notach.
5: Znaczy, może tam się... żadnych nie uważam, że u Krawca mogę powiedzieć cokolwiek wiem. Tak. Możesz, nie będę.
4: Po co siedzisz u Arturka na pasiece prawdy codziennie?
5: Jesteś wstrętym skurwielem, no, który nie ma nic do powiedzenia, Arturku. I wiesz, że nie ma nic do powiedzenia. Wysiadujesz, kurwa, od tamtych NWK24 i innych rzeczy. Nieważne, jesteś dla mnie zerem, bo jesteś zerem i ci powiedziałem mówić od pierwszego. Chciałem się wypowiedzieć na temat u Krawca. Nie wypowiem się u Krawca i tyle w temacie, bo jesteś tutaj. Tyle w temacie.
1: Nie, dobra,
5: nie powiem się za tydzień u Krawca.
4: Nie gadał, to
5: za tydzień
4: jest
5: się u Krawca.
0: Kocham Krawca.
2: Dobra, dajmy może Krawca, innym też Rybka coś temat powiedzieć, bo się tu rozgadujesz strasznie. Może taki...
5: Ja się luźniejszy
2: temat. Tak? Czy rybki mogą być brudasami? Mi się wydaje, że nie, bo cały czas jak są w wodzie, to nie mogą być brudasami. Nie ma rybek brudasów.
1: Ja mam odpowiedź. Tak mogą być brudasami, bo strają
5: mi czasu. Kurwa, strają z tymi ludźmi. No. Trzyma się, Grawis. No.
1: Trzyma się.
5: Ja nie lubię potrzeby, ale lubię w potrzebę, kurwa, że mogę z nim... sztyleta wpierdolić i nim porozmawiać.
1: No to sobie do potrzeby. Tutaj nie ma potrzeby już od kilku tygodni.
5: No a tam...
2: Miesięcy bardziej.
5: Wypierdalaj. Jakim potrzeba? No, Przedtem no. Szpilet.
2: Nie potrzeba, Zwani, tylko Kotkiewicz. Kurwa. Kotkiewicz jest teraz Zwani, się przemianował.
5: Zwani, kurwa. No.
4: Ja bardzo lubię Artura, chłopaki, Grzybowy tutaj jest DJ-em i to jest jego dla niego sezon. I gdzie dzisiaj grasz?
5: A mnie nie ma, tak?
4: No ty się zamknij, rybka. Bo ciebie nic nie słucha.
5: Wstręty, kurwa. Brzydki wstręty, skurwysynu.
0: Super rozmowa.
1: No dawaj, ej, Dariusz, dawaj tą kobietę.
4: Gdzie grasz dzisiaj, przyznaj się.
0: Gram. W domu gram.
4: Nie wiem, bo ty jesteś sławny DJ, ty się nie przyznajesz nam tutaj na topie trochę.
1: Przyznał się kiedyś, że na górze jakiejś tam w Japonii był ale DJ.
4: Ja sprawdziłem i to jest naprawdę zajebisty koleś, kurczę. Nie wiedziałem, że takiego kolesia znam, kurde, tam.
0: No.
4: Przed szatą, nie przez Discord, także szacun, przepraszam.
0: Dzięki, wzajemnie, ty też jesteś zajebisty, też masz dobrą muzę tam robisz, nie?
4: Ja tam zaczynam.
2: Wszyscy jesteśmy zajebiści, słuchajcie.
0: No, najlepszy DJ to krawiec z tej puszcza moje utwory.
4: Najlepszy z nas wszystkich, to szacun dla niego.
2: Swoją drogą, z Dariusza to jest niezły herbatnik, jak on o trzeciej w nocy puszcza techno, to komuś
4: tam. On
2: nad głową.
4: Tam impreza do szóstej.
0: No tak, impreza do szóstej.
4: Słuchaj, on teraz jest tam w Dark Roomie, on sobie tam pije te alkohole i tam patrzy na te imprezy, wie, tam góry, nie? No fajnie mu. Znaczy, zazdroszczę mu tak bardzo pozytywnie.
5: Te skurwiele, te wstrętne, kurwa, skurwiele, którzy potrafią wywracać swoje małe ciurki jebane, takie kurwa, murajsy, jak wy, kurwa, rozumiesz, to takie mamy ciurki jebane, ja bym urwał wam wszystkim, kurwa, rozumiesz, do kolana.
1: Rybka, daj sobie spokój, bo jutro będziesz tego słuchał i będzie.
5: A kim ty jesteś, kurwa? Kim ty jesteś?
1: Ja?
5: Kim ty jesteś? Jesteś Murański? NWK24? Tak?
1: Tak,
5: nie. Panieczku.
0: Ja chyba leciał na imprezę, no tutaj, a nie wiem, chyba jeszcze.
5: Ja cię lubię, skurwielu, tylko mnie wkurwiaj. Leż tam swoje, kurwa, wiesz, woreczki, kurwa, żółciowe, okej?
4: Okay? No
1: Chcesz się uśmieszać, bo jesteś...
5: Nie będziesz ja lubię, kurwa, ja lubię tego, kurwa, skurwysan retygian, tak go lubię, ale nie, kurwa, tego, no, jebanego Arturka. Który miesza i mam skurwie psychotron, no, kurwa.
1: Ale wiesz, że tutaj nie wiem, czy kogoś w ogóle.
5: A ty mnie nie znasz, kurwa? Ty mnie psycho nie znasz, kurwy syn? Ty mnie psycho nie znasz, nie?
1: Znam cię.
5: Ty mnie nie znasz, psycho. Od kiedy my się znamy? Od dwóch, od trzech lat się znamy? Skurwy syn, i byłeś mnie tutaj podrzucał, kurwa, noże? Skurwielu? Tak? Ty byś mi noże porzucał? Kiedy ja się
1: nie wybaczam, dobra, wybaczam ci to, ale przestań, kurwa, rybka.
5: Ale co mi wybaczysz, skurwysyn? Czy ja ci porzucam noże, gnoju?
0: Nic jesteśmy. No, chciałem. Za 5 minut będziemy. Za 5 minut.
6: Za 5 minut. Kurwa, szli takim tempem, że chcesz... No, ja prawie, że wyciągnąłem nogi na zestawę, skoro do przodu.
2: Dariusz chyba gdzieś już wybywa, tak? Chyba wybywasz już, Dariuszu?
0: No.
2: No, chyba zmykasz na imprezę jakąś gdzieś tam, nie?
5: Ja Darka lubię. Bardzo
2: dobra,
5: Darka
2: Rybka, lubię. Ale daj też coś tutaj powiedzieć, bo ty jak się rozgadasz, to... Dobra, to co, Dariusz, żegnamy się, rozumiem, tak? Bo chcesz się pożegnać?
1: Nie. Dawaj, Dariusza, tą kobietę niech podejdzie do mikrofonu i coś powie.
5: Wiesz, to krawiec. Rybka głupi, ja wiem, że rybka jest głupi.
1: Dobra, ale chcemy poszukać kogoś innego może, co? Nie, tylko ty.
5: Nie krzycz. Okay. Tylko krawiec ma prawo krzyczeć.
1: Krzycz krawiec.
5: To morza kurwiel jebany.
7: Help me, please.
5: Krzyczcie, kurwa. Dajcie mi potrzebę.
4: Kiedy pójdziesz rybka spać, kiedy pójdziesz rybka spać, dobranoc. Wszystkie rybki mają pipki.
0: Porozmawiam, wiecie
5: co, że krawiec coś tam jarzy.
2: Dobra, już nie krawcuj tutaj, bo nie lubię, jak ktoś za dużo tutaj. Dariusz wspomniał, znaczy zaproponował, żeby trochę podnieść poziom audycji i porozmawiać o fizyce kwantowej na przykład.
5: Fizyka kwantowa, który rok poznamy w kwizy kwantowe. Który był?
4: Ja tu proponuję zwrócić uwagę na kod.
5: Pytam się, który był rok?
4: To kod Rybenkinhera.
0: A 32.
4: Nie ma, rybka jest.
0: Jakoś 1912, jakoś początki fizyki kwantowej. 1918, 1917, coś takiego. 1916, o.
1: I co tam się, Dariusz, wyjaśniło w tej fizyce kwantowej ogólnie?
0: No, od Schrödingera jest i go nie ma, nie?
5: Dlaczego mi włączasz? Jak mówię, że Max Planck. Dlaczego mi włączasz, kurwa, prawie?
2: No bo nie dałeś innym dojść do słowa, to cię wyciszyło.
5: Ale jak nie dałem? Ja zapocząłem temat, kiedy pierwszy był...
2: Ale ty, wiesz, ty, Rybka, gadasz w taki sposób, że pytasz się teraz o coś i proszę mi odpowiedzieć. No czemu mi nie odpowiadasz, Rybka? Ty, kurwa, może byś tak odpowiedział, jak się coś pytam grzecznie i co, kurwa? Co, nie możesz odpowiedzieć? No, widzisz, taki właśnie jesteś, że nie odpowiesz, bo po prostu, bo nie wiesz. I taka jest prawda, że nie wiesz. No właśnie. I tylko takie no, a nic mądrego.
1: Krawiec, no. Jesteś śmiecią.
5: Max Planck był...
2: A dziękuję. Dziękuję.
4: Ja uważam, że krawiec zniszczył w tej chwili Bartłomieja Rybkę dosyć tak dosadnie.
5: Ja wiem, że on mnie zniszczył.
4: Pokazał ci, kim jesteś na twoim przykładzie. Według mnie.
2: A teraz wyciszyłem Dariusza na przykład, bo to jak...
1: Tak, bo za dużo ta muzyka zniszczy...
5: Max Planck?
2: Co?
5: Max Planck? Einstein? Krzysztof Meissner?
2: Znam.
5: Oczywiście. Ludzie, którzy... Krzysztof Meissner 15 lat spędził nad teorią strun, która według niego się nie sprawdziła, ale znów zdjęła miano właśnie Meissnera i najlepsi w fizyce kwantowej znów rzucili się na kompletnie. Zamknij ryj, kurwa, nie rozmawiam z tobą kompletnie. Nie znam cię, człowieku.
4: Fizyka.
5: I oni znów rzucili się na najlepszych fizyków kwantowych, mechaników kwantowych i fizyków kwantowych. Nie mówimy o tych fizyków, którzy tam mamy od Gabriela, czyli tam wiecie, tylko Gabriela Znacie tych tam fizyków
4: atomowych? Ja chcę poczekać, aż skończysz, i chciałem się pożegnać z nocnym radiem z Krawcem i chciałem go przeprosić, że naraziłem go na to brzmienie, z którym zmagałem się wiele miesięcy, czyli tak zwaną pato-youtuberką. Witaj, Bartłomieju, zostałeś dzisiaj sławny.
5: Witaj, tylko no, kiedy ja byłem znany, to jeszcze nie byłeś znany. Wtedy skurwysemku,
4: nie chcę mi z tobą nic wspólnego. Że cię naraziłem
5: nie,
4: na
5: nie
4: to...
5: Nie chcę mi z tobą nic wspólnego,
4: skurwysemku. Że zrobiłem ten crossover.
5: Krawca nie lubię. Krawca lubię. Ale krawiec mnie nie lubi. Nieważne. Skurwielu nie ma.
2: Lubię cię, rybka. Lubię cię, ale trzeźwego. Dobra, Arturze, to co? Żegnamy się. Dzięki. Nie ma sprawy. No to tak nawet trochę tutaj wprowadziłeś trochę kolorytu, może takiego patokolorytu.
4: Się skończył ten... Skończył, przepraszam cię, krawiec.
2: Nie ma sprawy. Nic się nie stało. Trzymaj się. Hej, hej.
4: Hej.
2: No, trochę się wietrzy antenka.
5: Wietrzymy antenkę. Ja też wietrzę antenkę, czyli Krzysztof Meister. Myślałem, że coś tu było. Tu. Wszyscy wyrzuciłeś wszystkich. Cholera.
2: Nie wyrzuciłem, tylko się pożegnali i poszli sobie.
5: Okej, to wyrzucam się też. Dobra, mistrzu. Całuję... Dawaj jej potrzeba pewnie przyjdzie o godzinie 4:30. O wiem.
1: Rybka, wiesz, że potrzeba już nie jest związany z nocnym radiem?
5: Ale on nigdy nie był związany przez ostatnie lata.
1: Dlaczego go wywołujesz tutaj?
5: Żeby... On zawsze przychodzi, jeszcze obraża innych, bo ja mu zarzuciłem, ja mu głęboko zarzuciłem rzeczy, które Krawiec tego nie wie, on nie do końca tam coś usłyszał, Krawiec coś tam tego, no ale zarzucę mu skurwysynowi pewne rzeczy.
1: Jego mówisz, nie wiesz, czy jego matka była akurat ladacznicą i
2: same skurwysyny widzę, rybka dookoła.
5: Raczej to ty nabierasz, że ktoś był skurwysynem. Nie, ja uważam tego gościa skurwiela, nie? Skurwiel, nie? Który potrafi obrócić pewne fakty, które nie są faktami, które obraca. Nie wiem, no widziałem fajny film ostatnio, Halloween. Pierwsza część Halloween, tak? Delmi Curtis, nie? Która, wiecie, no tam i tam mieliście tego skurwiela z nożem, kurwa, który tam przez maskę coś tam widział i zabijał. To taki skurwiel w pewnych kwestiach.
1: I co myślisz, że...
5: Potrzeba, tak?
1: Myślisz, że potrzeba jest takim skurwysem, co biega z nożem?
5: No nie jest takim skurwielem, tylko ideologicznie skurwielem w pewnych momentach, nie więcej, tak?
1: W jakim
5: W kwestii nuklearnej, w kwestii, kurwa, Rosji, w kwestii innych skurwielów wstrętnych, tak?
1: Dobra, w kwestii nuklearnej zacznijmy od tego.
2: Że jest za tym, żeby budować elektrownie atomowe i uważa, że są względnie bezpieczne.
5: Nie. Tu... W ogóle kompletnie nie będę tutaj kończę temat. W tym momencie fajnie było porozmawiać z Krawcem prywatnie. Fajnie było z Krawcem zbić piwko, z dwoma piwkami, z potrzebą trzy piwka albo innego tematu. I z tobą, kurwa, gościu, fajnie było pogadać. Nie porozmawiam tutaj. Pozdrawiam.
1: Myślę, że po twoich telefonach to nikt z tobą by nie chciał wypić piwka nawet.
5: A nie myślę, że chciałbyś wypić piwka, żeby pewne rzeczy zrozumieć, bo ja byś posłuchał na przykład wiesz, kim jest taki nie Szojgu, tylko ten taki...
1: Od razu chcę zapytać, że nie wiem na pewno, ale no...
5: No ale taki brzydki, wstrętny, kurwa, minister obrony Rosji.
1: Nie, on nie mam pojęcia, w Anglii nie mam pojęcia, w Wielkiej Brytanii co tam się dzieje.
5: Ale to nieważne, no minister obrony, kurwa.
1: Chciałbyś, żebym z nimi wypił piwko? Nie, na pewno nie, pewnie. Nie,
5: chciałbyś, żebyś... Żebyśmy wszyscy wypowiedzieli tyle, że jak będziemy się pierdolić tym wszystkim, to wylądujemy tak jak Ukraińcy. Pozdrawiam, całuję, kurwa. I tyle w temacie, nie?
1: Okej, tyle w temacie.
2: No dobra, no to trzymanko, cześć. No, cześć, cześć.
5: Potrzebam ci krawiej, cześć.
2: No, cześć, cześć, hej, hej.
1: No to co? To ja też będę się zagnąć.
2: Ja myślałem, że posiedzisz ze mną jeszcze chwilkę.
1: A to mogę posiedzieć, wiesz? Ale ty... chciałem ci wysłać donate'a, ale nie pamiętam, jak to się robi.
2: Ten to jest dobry. Przez 5 lat się tu deklarował, że jak mu przyjdzie zasiłek, to w końcu wyślę. Przyszedł zasiłek, to mówi, a jednak nie wyślę, bo nie wiem, jak to się robi. No to jest...
1: O, widzicie, jaki nie wiem, czy 5 euro mu kiedyś wysłałem i już chcę więcej. Znaczy palca, to będzie chciał tę rękę, nie?
2: Chyba jeszcze było, jak była czarna strona nocnego radia i nie było, nie, nie było niczego i jeszcze Klot nadawał pewnie, to wtedy, tak? Wysłałeś.
1: Tak. No, 10 lat temu albo...
2: Ale dziękuję, dziękuję. Do dzisiaj jestem ci za to strasznie wdzięczny, wiesz?
1: A ja ci do dzisiaj już wypominam to, że pomyliłem się i to nie do ciebie miał być.
2: Jak chcesz, to ja ci oddam, tylko że z procentami, może jakbym miał ci oddać, to by dużo wyszło, bo to 10 lat temu, to się pozmieniało trochę.
1: Nie wiem, kiedy to było, może 7, może 10 lat temu chyba nas tego rada nie było w ogóle, nie?
2: Jakoś tak.
1: No zastanów się, ile lat ma nas na radio? Od 2012 jakoś tak, 13?
2: 2013 chyba jakoś tak.
1: O, to już 10 lat. Będziemy pić, kurwa. Sprawdźcie już w kalendarzu, kiedy te urodziny będą.
2: No teraz wypadałoby świętować 4000 subów. Zaraz sprawdzę, czy przypadkiem już nie ma 4000. Zobaczymy. To wszystko
1: możliwe. O, to już lecimy.
2: Jest. 4030. No, słuchajcie, o, wiwat.
1: O, po 30 zł teraz każdy leci za te... końcówkę 30.
2: Nie, to zły dżingiel, czekajcie. O, taki, z okazji 4000 subów. O. Nie, to też zły. No nie wiem, musimy jakoś tu jakieś święto zrobić, kurczę, bo to niesamowita liczba. Dzięki jeszcze raz, Tomisiu.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Ja jestem poszkodowany, bo nie słyszę tych dźwięków, jak dzwonię przez Skype'a. No,
2: niewiele tracisz. Tak ci zdradzę.
1: O, no dobrze.
2: Bo to był taki dżingiel, o. O, taki.
1: Dobrze, że nie bekający.
2: Ja coraz teraz... więcej bekam, pierdzę i czkam, czyli chyba trzustka siadła.
1: Ale teraz do nocnego radia będą telefony pierdzące przychodzić.
2: Będę gadał do ludzi, nadawał bardzo merytoryczne audycje, ale niestety będę przy okazji pierdział cały czas. Jakby był mój mikrofon taki, co mocno zbiera, to nawet by było słychać.
1: Jak nawet... straszne, kibu, chciałem to powiedzieć, ale tego nie powiedziałem. Zostawiasz sobie mikrofon w kuchni czy tam, gdzie tam nadajesz, w pokoju czy z kuchni? Bo nie wiem, ja to chyba sprzed pokoju teraz.
2: Tomisiu, no tak. Tomisiu, jak on się poświęca dla nas. Jak on się poświęcał, napisał tu, że tylko małe frytki dzisiaj jadł, bo już pieniędzy nie ma, wszystko wydał na nocne radio. Jaki on jest dobry.
1: No w tej Ameryce to przejebane podobno jest. Ja to chodzę sobie do roboty i codziennie mam obiad darmowy. A w Ameryce to frytki trzeba wpierdalać. Małe.
2: A ty co wpierdalasz tak na co dzień?
1: To ja?
2: No.
1: No obiad w pracy, darmowy mam.
2: Darmowy masz obiad? A co tam dają dobrego?
1: No dzisiaj były ziemniaki i schabowy.
2: No kurde.
1: O kurwa, panie.
2: Kurwa, schoboszczaka to by się zjadło, kurwa.
1: Jeszcze kapusta kiszona była.
2: O kurwa. Aż się rozmarzyłem. Serio, zjadłbym sobie, kurde. Dobre rzeczy ci dają. A przynajmniej dobrze zrobiony schabowy, cienka panierka, kotlet nie zanadto zbity.
1: Zbity. Idź do pracy, to się przekonasz.
2: No, kusząca perspektywa, kusząca. Schaboszczak. Kurde, dzisiaj jestem w transzole schaboszczaka. Na szczęście w restauracji Tai Hui, oprócz 100 tysięcy tak samo smakujących dań kuchni azjatyckiej, dają też schabowego. O.
1: Ja ryż nienawidzę. Kurwa, jak poszedł do restauracji i bym mi ryż dalej... Znaczy, nie wiem dlaczego. Niektórzy ludzie lubią ryż wpierdalać. Ja nie lubię jakoś. No kaszę jakoś tam zjem, ale ryż... To nie jest moja kultura chyba żywnościowa.
2: Jedz, bo zdrowe,
1: no tak. Ale po prostu odrzucam mnie od ryżu.
2: Może niedługo, jeśli się spełnią marzenia Morawera, to będziesz wpierdalał ryż. Będziesz wpierdalał ryż, czy lubisz, czy nie lubisz. No.
1: A to przynośnia była. To chyba też można było powiedzieć, że za miskę... Piure ziemniaczane, albo coś tam.
2: To znaczy, no, to mogło być to w sumie źle zrozumiane. Masz rację, że mógł to być taki sarkazmik, w sensie, że tak, dobra, to niech Polacy za miskę ryżu najlepiej pracują. Coś w tym stylu, nie? Ja nie analizowałem tak do końca tej wypowiedzi jego słynnej.
1: Ja nie analizowałem, ale słyszałem, no, że za miskę ryżu. I że najlepiej, jak będzie wojna, no i jest wojna.
2: Prorok. Ale to miska ryżu, to może być niedługo rarytas. Przyjdziesz do sklepu, a tam tylko ryż, ocet i rząd powie, to wina Tuska.
1: No, a to przyjdzie to wina Kaczyńskiego i tak będą się prześcigać co 4 lata, nie? W tych wyborach. Albo wy żeście przez 8 lat nic nie zrobili. A wy żeście 8 lat temu też nic nie zrobili, nie?
2: No, a wyście za to dużo zrobili. I wyjdzie taka posłanka, której zadaniem jest zagdakiwać oponenta. A wyście za to dużo zrobili. Tyle żeście zrobili. O, a wyście dopiero zrobili. I nie da dojść do słowa. O.
1: No, ja ostatnio jakoś przypadkiem ujrzałem w TVP albo nie wiem, na Polsacie jakiś program, co się kłócili politycy i kto więcej kopali zamknął, kurwa, przez te 20 lat. Bo węgla brakuje, teraz się kłócą. Wy żeście zamknęli więcej kopalni niż my. Nie, wy żeście zamknęli, bo żeście od ruskich ściągali węgiel, a teraz już nie ma. No i takie przepychalki, nie? Ale ty, Krawiec, a będzie ci dotyczyła ta dopłata energetyczna, no bo jakieś tam, nie wiem, czym ty palisz w piecu, czy na gaz masz, bo każdemu się teraz dostanie jakieś tam.
2: Ja jestem jak zwykle, jak Martin Lechowicz, kaleką społecznym i nikt mi nic nie daje. I ja też nic nie chcę.
1: Nie bądź tak jak Martin Lechowicz i tak ma wyjebane na wszystko, bo on mieszka w Anglii, ale w Polsce, słuchaj, no nie wiem, czym ty palisz, czy masz na gaz. Teraz ustawa wejdzie, że każdy dostanie dofinansowanie na zimę, nie wiem, na węgiel 3000, na jakąś tam, na jakiś gaz 1500. Ja bym brał to.
2: No może nie będę miał wyboru, ale powiem wam, słuchajcie, że znowu mnie Środa Śląska miło zaskakuje, bo ja mi tak za bardzo nie skaczą te podwyżki. Ja słyszę, że gdzieś tam komuś w Polsce skoczyło o 800% gaz, o 300% prąd, a ja płacę w zasadzie tyle samo cały czas w tej Środzie. Więc wodę mam dobrą. Są takie rejony Polski, takie miejscowości, miasteczka, gdzie wywiesza się takie plakaty, że woda w naszym mieście jest niezdatna do picia, a ja mam pyszną wodę, mogę z kranu pić i żadnego nie ma posmaku, nawet niedobrego smakuje jak woda mineralna ze sklepu.
1: Ale masz ciepłą wodę też w kranie?
2: Mam. Wyobraź sobie.
1: No, to może w zimie ci zabraknąć właśnie przez te podwyżki energetyczne. Brak gazu, brak węgla, brak dostaw do elektrowni. Przecież elektrownie teraz już blackdowny no są w elektrowniach, że od czasu do czasu brakuje prądu, bo brakuje węgla dla tych kopalni, elektrowni, przepraszam. To nie ma węgla.
8: No. Jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, w tym domku prąd i gaz, więc powtarzam jeszcze raz, a tam w tle ktoś, ej, ci zaraz ci wyłączą. No i tak może tak być faktycznie. się nie ciesz, bo zaraz będziesz 800% płacił za gaz. No. A tobie coś tam skoczyło, jeśli chodzi o opłaty?
1: No, za prąd to nawet przed wojną już mi skoczyło o 100% chyba.
2: A mi nic nie skacze. Zapraszam do środy. Tu jest tanio.
1: No bo ty wynajmujesz od kogoś i chyba ty płacisz u kogoś tam, nie?
2: No tak, no ale to co, ten ktoś myślisz, że będzie mi sponsorował?
1: A ma wyjście? Nie może cię wyrzucić z domu na zimę na przykład.
2: Może. Ja nie jestem też z tych, co się będzie, co pazurami się, wiesz, wczepi i nie będzie płacił. No.
1: Gdzie pójdzie? Jak cię wywali? Jak cię nie będzie stać? Masz?
2: Ktoś mnie przygarnie z radia może.
1: O-ho-ho-ho-ho.
2: Może ty mnie przygarniesz, co?
1: No. Nie, no nie. Za daleko. Znaczy dobra, nie za daleko. Przygarnę, ale będziesz musiał zapierać tutaj za mnie fabryce, ja będę sobie siedział.
2: Prać gacie.
1: Dobra.
2: Krawiec, nie, no, pierze, gacie, psycho. Będą się śmiali. Nie, to lepiej nie. Nie wiem, na działkę pójdę do sroki.
1: No dobra.
2: I będę sroce prał gacie.
1: A co tam Erkat napisał? Że narzekam czasami, a masz wyjebane. No wyjebane mam, no kurwa. I tak żyjemy w symulacie, to kurwa czym się ma przyjmować.
2: Nie jestem murzynem, pedałem, kretynem, studentem, ciężarną kobietą. Za stary, za młody, za silny, za zdrowy. Ja jestem społecznym kaleką. No właśnie, i nic mi się nie należy, kurwa, znowu. A ludzie, tak trochę skacze gul, ci powiem, bo tak słyszę, ten dostaje, tamten coś bierze, temu dopłacili, a ja tak nic. Tylko od ludziów tylko tyle, co dadzą.
1: Poczekaj, bo ty, wiesz, sobie jaja robisz, ale ty jakbyś poszedł, no, tak jak ja, kurwa, poszedłem, nawet bym nie wiedział, że taka możliwość jest, za tarczę anty... kryzysową jakoś tak i dostałem 500 zł w tym roku. Ja się tego wcale nie wstydzę. No kurwa, jak podatki płacę i tu 500 zł dostałem, myślałem, że to będzie co miesiąc, a to nie, to na cały rok dostałem. No gratuluję państwu polskiemu.
2: Dostałeś tarczę? To gratuluję, to teraz jak taki kapitan Ameryka trochę jesteś, z tarczą biegasz, hey, tak?
1: Tarcza 500 zł to już się zużyła w ciągu 2 dni, wiesz?
2: Idę sobie, trysnąłbym se humorkiem. Zabawisz słuchaczy jako doświadczony tu konferansjer, radiowiec dzwoniący?
1: Chyba nie, ja nie bardzo się odnajduję w takich tematach.
2: Tak? Ale w jakich tematach? W żadnych, tak? Nie za bardzo się odnajdujesz? Żadnych.
1: Ja sam nie lubię gadać ze słuchaczy, bo nie wiem, o czym do nich mam mówić. O czym byście chcieli, żebym psycho powiedział.
2: No to ja się coś podpytam. Jakie jest twoje największe osiągnięcie życiowe?
1: Nie mam takiego. Chyba. Nie wiem.
2: Czyli nic.
1: Jeszcze przede mną wszystko jest, stoi otworem. Nie wiem, no kurde, nie stawaj mi przed tak trudnymi zagadnieniami.
2: To może coś prostszego. Ile to jest 2 plus 2 razy 2?
1: W nawiasach czy bez?
2: Bez żadnych nawiasów.
1: No 6. Nie, 8. Czy ja pierdolę?
2: Nie, no chyba, nie. Chyba dobrze. No kolejność działania jest mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. No to 2 razy 2, 4 plus 2, 6. No to na to by wychodziło, tak?
1: Nie.
2: Jak
1: to? Bo jest 2 razy 2 jest 4 i plus 2 to jest 6, no. Dokładnie. Przepraszam za błędy.
2: To może coś prostszego. Jaki jest twój ulubiony kolor?
1: Żółto-niebieski.
2: Czyli znowu tak nie do końca wiesz, ale bardzo poprawnie politycznie żółto-niebieski. Gratuluję. Bo ktoś inny mógłby odpowiedzieć, moje ulubione kolorki to biały, czerwony i niebieski. Na przykład.
1: Co jest? To czego?
2: Jest twój ulubiony kolor.
1: Ale to Francja by była wtedy, tak? Żółto-niebieski.
4: Czarny.
2: Czyli znowu tak nie do końca. Kto to się, tu ktoś się wiesz, połączył? Ale Artur się połączył i radia nie wyłączył.
4: Przepraszam, bo ja musiałem, bo psycho tam nie może zagadać, ty musisz na chwilę wyjść, ja mogę chwilę psycho zagadać, jak wrócisz, to mnie tam wykopisz, nie?
2: To
4: ja chciałem, psycho mnie rozwalił z tymi nawiasami, nie? Bo miał rację, nie? Bo niby to jest dodawanie i mnożenie, ale tam, gdzie jest nawias, to robi różnicę, nie? No. Sorry, bo ja tak z opóźnieniem chyba opowiadam o tym, o czym żeście...
2: Nie, no właśnie o tym gadaliśmy, ale czy tak, bo w nawiasach to w pierwszej kolejności, tak? W ogóle przed tak, wszystkim, tak? Dokładnie.
4: Ale nie musisz też używać nawiasów, bo jest też kolejność działania, że zawsze wyższy ma pierwszeństwo, czyli jak jest mnożenie i później dodawanie, to zawsze robisz mnożenie. Także czasami nie musi być nawiasów. No, tak jakby nawiasy są domyślne, tak? W tym C++ pierdolonym, którego nienawidzę.
1: Co opowiadasz?
4: A to plus... się tego chujostwa całe życie i w Javie programowałem. Przepraszam, w Javie.
1: I tak... coś tam w tej Javie zaprogramował?
4: No wszystko. Interfejsy kiedyś.
1: Tak?
4: No Flash, na przykład Flash Action Script, to jest no takie podobne języki, a C++ to jakby kurwa, wiesz, rozpierdala, wiesz, całą tą strukturę, nie? Według mnie. W programowaniu.
2: No to jakby... znajdź sobie jakiś język współczesny, nowoczesny w standardzie ja, ECMA, właśnie, czy jak to tam
4: nie
2: się
4: nie mam
2: nazywa.
4: Wyjścia, właśnie, wiesz co? Problem jest taki, że ta technologia jest tylko właśnie w C++ i no przykro mi. Albo się nauczysz, albo wyp.
2: No to ucz się, dziecię, pilnie. To ucz się, dziecię, pilnie, jak Mickiewicz w Wilnie, a ja idę sobie siknąć.
4: Psycho, właśnie mów coś, to ja ci odpowiem. Na
1: tak, właśnie, opowiedz tak. Mi o języku programowania.
4: A czekaj, jest nas tu więcej niż ty i ja? Bo takie ziecho.
3: Jeszcze 4 jaśnie.
1: O, jeszcze Michał z Dublina, dubliński tak zwany.
4: Ja tam posłucham. Nie?
3: No, Michał, nie, wcześniej tu był taki kurde rozpiździel na tej
4: ale
3: antenie.
4: To moja wina, ja chciałem właśnie cię przeprosić. Wiesz, że to moja wina była, bo ja tu przyszedłem do Krawca z tak jakby z trąbą atomową, nie? To
3: nie wiem, bo nie szło nic usłyszeć w ogóle, bo mi przerywało cały czas, wiesz, bo tu dużo ludzi było na antenie i no nie można było zrozumieć, co kto mówi w ogóle.
4: Wiesz co, ja miałem to samo, odsyłam do materiałów z pasieki Prawdy Live dzisiaj, bo prowadziłem streama tam przed Krawcem parę godzin wcześniej. Pojawił się pan Bartłomiej Rybka, który powiedział, a zadzwonię za nocne radio. Ja mówię, no to zadzwoń, to zrestreamujemy tutaj na naszym takim patologicznym, mało odwiedzanym streamie, nie? No i doszło do tego, że Rybka tak mnie wkurwił, że powiedziałem, że ja ci udowodnię, że to ja zadzwonię i będziecie występować na nocnym radiu. I najpierw ich nie mogłem uspokoić, nie? Później jakoś się Rybka uspokoił, podłączyliśmy się. Na początku te pół godziny było fajne. No a później się ten burdel zrobił, gdzie...
3: A co to za audycję prowadzisz w ogóle?
4: No takie... Druga strona Patostreamu.
3: Aha, czy to Patostream jest, tak?
4: Znaczy, Patostream, no... Wejdź, Pasieka Prawdy Live.
3: No.
4: Tylko, że teraz mam zbanowany stary kanał. Ja tu nie chcę się reklamować na nocnym.
3: No, no, no. Ale nie, no... Takie tematyczne jakieś audycje, czy... No,
4: gadamy o wszystkim, o płaskiej ziemi. Staramy się nie wyzywać, staramy się nie mówić, że twoja matka była kimś tam, tak to tutaj praktykuje pan Bartłomiej. Ale co mi się nie podoba na innych serwerach, na przykład jeżeli ja na przykład wchodzę gdzieś tam na jakiś serwer i na przykład się totalnie z jakąś retoryką nie zgadzam, ale ich nie obrażam, tylko daję jakieś merytoryczne pytania, to bardzo mnie wkurwia to, że w większości takich środowisk jestem wypieprzany jako jakby czynnik wprowadzający chaos albo czynnik, no nie, no po prostu niemile widziany, nie?
3: Tak czasami, no nie ma się to przejmować, to tylko internet, nie?
4: No i wiesz, ja staram się tak usilnie, wiesz, stworzyć takie miejsce, gdzie będzie tak zwany Real Hyde Park, czyli coś, co kiedyś umarło w Anglii, czyli park, w którym ktoś wychodził i mówił wszystko do ludzi. No. Bez względu na to, co mówił, pod warunkiem, że no powiedzmy no plus 18, czyli bez przemocy, bez pornografii. Ja myślę, że to tylko te dwie zasady tak jakby szufladkują wolność słowa, nie?
3: A dużo masz, powiedz mi, dużo masz ten ludzi na...
4: Jest tu subskrybentów, no wiesz, i co jest też jeszcze fajniejsze, bo ja się z tego śmieję, bo ja mam na to gdzieś, bo ja z tego nie zarabiam, ja pracuję gdzie indziej, tak? I ja myślę, że...
3: Nie, no mi bardziej chodzi o popularność, czy po prostu dużo ludzi, dużo słuchaczy masz.
4: Nie, nie, bardzo, bardzo mało, także też... słuchaj, porównam ci z takim dosyć, tak jakby moim bogiem, powiedzmy Szabel 1200, który nadaje tam, dużo ludzi się z niego śmieje, tam od 6 lat. Ale
1: nie, poczekaj, muszę przerwać.
4: Czy ty naprawdę... Powyżej 1000 oglądalności? Dobra, mów, no.
1: No, a czy ty naprawdę wierzysz w to, co Szabel tam nadaje?
4: Ale słuchaj, to nie chodzi o jego treści. Chodzi o to, że on się nigdy nie wybije powyżej tam, nie wiem ile tam, maksymalnie chyba 400 osób. Tak samo, wiesz, te morkisze, tak samo inne, wiesz, oni nigdy nie będą mieli wyżej niż powiedzmy 500 osób online. Ja się cieszę, jak 4 osoby, kurde, mój stream ogląda, a gdzieś po tygodniu oglądzie to 30 osób. Ja jestem z tego dumny, więc naprawdę, no...
2: Stary, ale 400 czy 500 online, znaczy live, to jest naprawdę świetny wynik i to, wiesz, no nie każdy jest fame MMA, że go tam, kurwa, 10 tysięcy. No, ja
4: jestem taką malutką grubeczką, nie, to prędzej nocne radio osiągnie taki wynik, a nie jakiś taki pato.
2: Nie osiągnie i nie chcielibyśmy i raczej jest to nieosiągalne, ale też nie wiem, czy bym chciał. Ale 500, 400 to jest bardzo dobry wynik.
4: Nie, to jest do osiągnięcia według mnie.
2: Nie bardzo.
4: A nie bardzo. Nie bardzo. Właśnie bardzo, bo dużo ludzi się nudzi na przykład przy zrywając pomidory w Holandii, nie umniejszając tych ludzi. Ty tam spawając konstrukcję i oni bardzo lubią te 7-godzinne i to samo, co było ostatnio chyba u ciebie na audycji poruszone, że ktoś tam, o już 2 godziny, to już za długi stream. Właśnie gówno, prawda, właśnie ten gość, co tam, nie wiem, czy to może na twoim, czy na nie twoim, chyba na twoim streamie i było powiedziane, że właśnie ludzie się cieszą, im dłużej się to ciągnie, tym jest lepiej. No i według mnie Nocne Radio mi się wydaje, że ma szansę przeżyć renesans, trzeba je tam wymieszać z różnymi środowiskami. Na przykład dzisiaj pan Bartłomiej Rybka zrobił taki syf, że mam nadzieję, że ten stream będzie naprawdę miał z 1000 oglądnięć. I przepraszam. To moja wina.
2: Oj tam. Nic niezwykłego się nie wydarzyło w zasadzie. To znaczy, no, ostatnio jakby trochę mniej pato na antenie w Nocnym Radio, ale ja się od tego nie odcinam, bo wiem, że Nocne Radio bywało i pewnie będzie też bywać
4: takie... Nie było
2: takie
4: takiego trochę... pato jak dzisiaj, przynajmniej przez ostatni rok. Także była przegięcie linii, według mnie.
1: Może. Nie nazwałbym tego przegięciem. To były gorsze wydarzenia w Nocnym Radio.
2: Nawet ze strony samego nadającego, wypowiadającego te słowa, bywało gorzej. Nawet.
1: Który usnął kiedyś pod biurkiem i wyłączył tylko kabel. Nie
4: wierzę. Nie mogło istnieć. To jest bajacie tutaj, żeby Bartłomieja Rybkę jakby obielić, bo on tutaj był oczerniony. Teraz go trzeba obielić i że Rybka to nie jest wcale najgorszy patostream.
2: Najlepszy patostreamer.
4: No czyli fajnie, ja się cieszę. Jest zajebiście.
1: A właśnie, Krawiec, powiedz, jaki był najgorszy telefon twój, który odebrałeś od kogoś tam od dzwoniących? Nie wiem, ja też nie mam pojęcia.
2: Nie pamiętam w sumie tak trochę za bardzo. Najgorzej to się chyba ja zachowałem w historii radia, jeśli by tak...
1: Ja wiem, jeden z dzwoniący, co tam zawsze cię wkurwiał.
4: Dzisiaj mnie wkurwił twój dzisiejszy dzwoniący, który naprawdę jakbyś mu...
1: Adwokat? Nie, zostaw go, bo...
4: Pokazał mu brudne stopy, to on by Krawcowi je wyli... Przepraszam, jestem szczery, tam możecie mnie hejtować.
1: No to ja już to robię, cię hejtuję. I adwokata ja szanuję, bo jest bardzo...
4: Nie, no, w porządku, koleś, ale czasami, kurde, no...
1: Najebany, bo dzisiaj to mu się nie zdarza zbyt często.
4: Właśnie, wiesz co, i dlatego nie mogę tego robić, bo jak ja byłem najebany, to jeszcze byłem gorszy od niego, także... Tak, no... Bla, bla, bla.
2: Woda czyni cuda. No, zawsze to ten sam schemat. Ktoś się napije i nagle ze spoko gościa wygadanego na temat robi się z niego jakaś łajza nagle.
1: Albo upierdliwy się robi, nie?
2: Albo marudny, upierdliwy, tak. Ale ja adwokata bardzo lubię. To... Kiedyś mieliśmy trochę kosę, ale to też był taki czas, że ja byłem trochę bardziej nerwowy. Dzisiaj mam większy dystans, nie traktuję tego wszystkiego tak, że to jakaś kłótnia o poglądy, to od razu na noże, kurwa, i moja racja jest racja najmojsza. Nie można tak, to jest bez sensu.
1: No ale wiesz, kiedyś dramy podkręcały tą słuchalność, nie? No. To coś się działo.
4: Ej, no to dzisiaj była straszna drama, według mnie.
1: No,
2: draka.
1: Nie słuchałeś radia... No, 5 lat temu.
4: Nie, to ja chyba właśnie muszę odsłuchać te stare audycje, ale podobno gdzieś tam Krawiec musi to zrzucić, bo gdzieś tam serwer, coś tam.
2: No znajdziesz, nie, już się wszystko, w ogóle albo się radio samo naprawiło, mówię o audycjach na stronie, albo, nie wiem, Glenn może tutaj się jakoś zadziałał, czy coś tam naprawił zdalnie, nawet mnie nie informując. Nie wiem, w każdym razie znowu się audycje publikują. Miałem takie przeczucie, że jak nic nie zrobię, to się samo naprawi.
4: Właśnie ja nie wiem dlaczego raz... A, dobra, cicho. Później coś powiem.
1: No mów.
4: Chodzi o to, że to jest genialny materiał dla ludzi, którzy wykonują jakieś takie robotyczne czynności w pracy i muszą zająć czymś mózg. To jest wręcz cholera jasna, zbawienne. I jeszcze ty widzisz, że ty masz 5 lat audycji do tyłu i jeszcze ci tu mówi psycho, że tam były jeszcze większe dramy, to ty tak jakby ostrzysz pazurki jak kotek, nie? Przepraszam, upiłem się już jednym piwem. No chciałabym

0: naprawdę, krawiec. Nie słucham już tych audycji, co mnie ominęły. Kiedyś tak robiłem, ale to chyba ewoluuje.
1: Nie wiesz, co tracisz, bo my zawsze na ciebie przeklinamy, jak nie dzwonisz.
0: No dobrze. A możesz się nawet teraz na żywo na mnie przeklinać i mnie to nie ruszy. Naprawdę. No,
2: zawsze. Nie, no, ja żartuję. Psycho nie zadzwonił.
1: Nie, psycho jest spoko tak naprawdę. A robisz, psycho, jakieś nowe nagrania?
0: Nie, ale mam zamiar. Ale no, nie mam czasu.
1: Troll, bo to fajnie.
0: Dobra, nie reklamuj mnie, bo... Nie reklamuj mnie, bo nie chcę, żeby za dużo ludzi o tym wiedziało, bo wiesz, o co chodzi. Chcę się zapytać...
1: No, jak tam sobie...
0: Przerywa cię. Ale chcę się zapytać o te respiratory i o tego handlarza bronią. Dlaczego go skramowali tak nagle, jak kurwa... Nawet nikt nie rozpoznał, czy to on. I nie wiem, do kogo zadzwonić. Czy może ktoś mi podpowie.
3: Gdzie by to można zadzwonić w sprawie handlarza przerobionego na kremówki? Może macie jakieś propozycje, ludzie? Piszcie.
1: Ja myślę, że nikt nie da żadnych informacji na ten temat, bo to jest gruby przekręt po prostu. No i...
0: Wiem. Ja będę teraz, wiesz, tak walczył. Znaczy... O to mi chodzi.
2: Ale nie można o takich rzeczach tak głośno mówić, bo cię
0: ważne,
2: tak...
0: Nieważne, ale mówię tutaj na tej antenie, jak mnie kiedyś zabraknie, to znaczy, że u mnie przyszły służby specjalne. Chcę zadać pytanie komuś, jakiemuś ministrowi, ale nie wiem właśnie, któremu.
1: Nie dzwoń ze swojego numeru, tylko z jakiegoś innego takiego, którego nie używasz.
2: Słuchaj, psycho, nie lepiej tak jakoś sobie odpuścić z takimi politycznymi rzeczami, tak jakby skoncentrować się tak na tym, żeby jakoś zdrowo zjeść, może...
0: Może i lepiej, ale jestem ciekawy, jak to się stało, że nagle tam miał być skremowany w Albanii, a nagle przyjechał do Polski, został skremowany, dobra.
3: Też bym się chętnie dowiedział. Też bym się chętnie dowiedział.
1: Takie coś słyszałem.
3: Że co? Czy możesz powtórzyć?
1: Że podobno w Albanii nie robi się kremacji.
0: No nie robi się. Przywieźli go tutaj i skremowali go bez rozpoznania ciała. No, do i nikt nie wie, czy to on był, czy nie. Nawet rodzina tam nie przyszła rozpoznać tych zwłok.
1: To sobie można nową tożsamość kupić.
2: Ja tu mam taki organ.
3: Jak on tam był na czysto 20 baniek, to ile może kosztować załatwienie jakiejś fałszywych dokumentów albo sfingowanie śmierci?
0: Milion dolarów to góra chyba.
3: No pewnie tak, no. A on miał tyle, to... No. Ale ty, psycho, widzisz, to jest taki temat, że nawet ludzie na naszym czacie będą się bali odzywać w tym temacie i doradzić.
0: Nie, ja się będę powoływał na Nocne Rady, że jestem dziennikarzem Nocnego Radia. No,
3: świetnie. To potem ja zniknę zamiast psycho, tak?
2: O, ty pokazałeś mi rady. Żartowałem sobie. Przepraszam.
3: Co ty tam grasz na jakimś, na pianinku, czy co?
2: Ale co było to słychać?
3: No coś było, tak. Tak.
2: A to organ. Chciałem tak komunijnie, tak... Nie, się nie będę chwalił, bo służby po mnie przyjdą. Tak jak po psycho.
3: I zabiorą ci organy twoje.
2: Zabiorą mi mojego Rolandzika kochanego. To on jest moim panem. Nie no, nie chwal się, Artur. Tak, chciałem was trochę, nie wiem, tak zresetować trochę.
0: Czekaj, Artur, a weź tak jak krawiec powiedz tej ziemi, jakoś tak papieże umiesz udawać, jak krawiec?
2: Nie. Psycho, co mam powiedzieć?
3: Jan Paweł II jebał małe dzieci.
0: Bo już, dwoje do pokoju.

0: Kurwa, ja nie umiem jak ministranci. Ja. Nie, żartujemy teraz z chrześcijaństwa. Mimo, że,
1: z jakiego chrześcijaństwa? To nie jest. To jest, mówisz o katolicyzmie.
0: Mimo, że nie chodziłem nigdy do kościoła i się z tego śmiałem, tylko że moja matka to usłyszała.
2: Czekaj chwilę. Artur, nigdy nie byłeś w kościele?
0: Byłem.
2: Byłeś?
0: Ja nie wiem. Do 10 roku albo 9 roku życia. A później matka mnie cały czas wysłała do kościoła i z tego pojawiły się papierosy i alkohol, ponieważ musiałem spędzać godzinę nawet w zimie. Najczęściej to był rynek miasta albo inne miejsce jak planty.
2: Ale ja cię o kościół pytam, a nie o planty.
0: No ale o co się zapytać?
1: Blanty? Czy ktoś powiedział blanty?
2: Nie,
0: to nad tymi wołami. O coś się psycho zapytać.
2: Czy nigdy nie byłeś?
0: Byłem. Zostałem ochrzczony.
2: Zostałem
0: bierzmowany.
2: No to Duch Święty wstąpił na ciebie.
0: Tak, wiesz kiedy mnie odpuścił?
2: Nie wiem.
0: Czekaj, druga klasa szkoły podstawówki to jest, ile masz lat? 7, 6? 7, 8?
2: To komunia święta jest.
0: No i mi tam wkręcili coś takiego, będziesz kurwa super dobry, to dostaniesz największy prezent od Boga. Nie, i słuchaj tu. Ja nawet, kurde, wiesz, pluli na mnie ludzie, ja tam wycierałem im buty, wiesz, byłem takim, kurwa, nie wiem, zasyżu, kurwa, arturianinem. A był taki jakiś, powiedzmy...
3: Świętym Franciszkiem.
0: No, był tak zwany święty Piotr, który ruchał dziwki, pluł na mnie.
2: Nie.
0: I słuchaj tutaj...
2: Chcę, żeby zamknęli kanał krasowy. Skąd masz takie...
0: No, przestanę opowiadać.
2: Cicho, a skąd masz takie dokumenty, że papiery na, że Piotr, święty Piotr ruchał coś tam?
0: Nie. Pytanie jest, dlaczego 8-latek odwrócił się od kościoła katolickiego?
2: No to... A nie 8-latek, bo mu się nie podobało, bo za głośna muzyka była.
0: Nie.
2: Nie? A nie. Dlaczego?
0: Bo zostało mi udowodnione, że dobre uczynki nie prowadzą cię
2: do bogactwa.
0: Do piekła, tak. Prowadzą cię do piekła, a złe uczynki prowadzą cię do... Tak, no, nie kończmy.
2: No to się chyba. Zawsze jakiś dobry uczynek prowadzi do bliskości z Bogiem, a nie odwrotnie. Jerzemko, dobra, wyłącz te cymbałki, proszę cię.
0: Okej, dobra, już się nie będę bawił, przepraszam.
1: Jan Paweł II jebał małe dzieci. Jan Paweł II, największy zbrodniarz wojenny, sprzedał kamienicę za garść kremówek, mordował Polaków w Katyniu.
2: Co jest, kurwa?
0: Niech Boże Święty wzniesie się ponad... Kościół, nie wiem, jestem trochę...
2: Ale nie wiem, dlaczego taki hejt jest na Jana Pawła II, on...
0: Przepraszam, krawiec, że zrobiłem patologię z nocnego radia.
1: Czemu jest hejt na Jana Pawła II? Pytasz? No.
0: Ja wiem czemu, mogę ci wytłumaczyć, ale krawiec mógł...
1: Bo jebał małe dzieci. Nie, to jest dłuższy temat. Już były audycje na ten temat.
2: Wiem, że były, ale nigdy nie zostało to wyjaśnione do końca.
1: Jak nie zostało?
0: Przymykał oko na te akty.
2: A tak, a masz dowód na to, że wiedział o tych aktach?
0: Właśnie są.
2: Masz pan dowód na to?
0: Z Watykanu tam właśnie jest. Są te dowody, to w tych bibliotekach. To tak samo. Słuchaj, znajdź mi książkę polską z 1943 roku w Polsce. Nawet nie znajdziesz ją. A wiesz, gdzie ją znajdziesz? Zaloguj się do Stanów Zjednoczonych na tej...
2: A jaką książkę?
0: Biblioteka Stanów Zjednoczonych, tak, Global coś tam, ble, ble, ble. I tam masz wszystkie przedruki książek, które nawet nie zdobędziesz w formie papierowej w Polsce. No i w takich źródłach możesz poszukać właśnie zbrodni Jana Pana. Jana Pana.
2: No a kto tą książkę napisał, powiedz?
0: Biblioteka Narodowa.
2: Ale kto to napisał? Chyba nie biblioteka, nie pisze książek.
0: To byli piśmienni statystycy.
2: Aha.
0: Którzy dokumentowali fakty.
3: Jeszcze raz, od którego roku ta książka ma być?
0: Trzeba pierwsze znać angielski, zalogować się do biblioteki i tam w wyszukiwarce sobie znajdujesz, kurwa, dowolny temat. Powiedz, co mi cię interesuje, no to postaram.
3: Bo mówisz, że z 1943 roku książki, ale o czym? O Janie Pawle II?
0: To tam jest, tam są wszystkie na przykład źródła, na przykład o tych wynalazcach z lat 20., że po prostu był eter przed panem Einsteinem. W ogóle no to po prostu śmiech na sali, nie? Tylko, że tak, mało kto się może dokopać do tych zbiorów, mało kto zna angielski i mało kto, kurde, kombinuje, jak to przetłumaczyć, bo to jest taki język jak staropolski, nie? To on jest też taki słabo zrozumiały.
2: Dobrze. Ale ja nie Pawle II.
0: National Bibliothek of United States, to jest w USA, to jest ten serwer. Ale pierwsze tam musisz się zalogować, nie? Żeby tam wejść.
2: Okej, ale o Janie Pawle II, a ty mówisz o książkach z 1933 roku.
0: No i tam są właśnie skany tak mniej więcej 150 lat wstecz, praktycznie ze wszystkiego, na przykład źródła polskie, nie? Jakieś tam polskie książki, które zostały spalone w latach 40. To jest też fajne, nie?
1: Myślę, że mówienie o tym, że Jan Paweł II nie wiedział, to jest trochę takie zabawne, bo tak, cały świat wiedział. Mówili o tym w telewizji, w gazetach przez kilkanaście lat, powiedzmy, coś mówią. Powstają specjalne komisje, w Irlandii komisja Ryana na przykład. A on, jeden biedaczek, nic nie wiedział. Był chyba jedyną osobą na świecie, która nic nie wiedziała, tak? To jakaś aberracja umysłowa, mówienie, że nie wiedział. To musieliby go w jakimś kontenerze trzymać pod ziemią, żeby nie wiedział. A poza tym to żadne usprawiedliwienie, skoro był szefem całego tego burdelu, to jako naczelny Alfons powinien wiedzieć, co robią jego kurwy i tak dalej, no. Powtarzam, jako naczelny Alfons tego burdelu powinien wiedzieć, co robią jego kurwy. Dziękuję, skończyłem.
0: Znaczy inaczej, nie miał trochę wyjścia, bo wiesz... Wiesz, jak to, kardynałowie, wiesz, kim są kardynałowie, czyli ci poplecznicy tak zwani papieża, nie? Oni są nam, wiesz, wyobraź sobie to, Krawiec, wiesz, że on to jakby nie miał wyjścia, bo tak jak skończył ten Bergoglio, czy tam ktoś tam, ten z Niemiec, że on abdykował, nie? To był pierwszy papież, który powiedział, ni chuja, nie?
1: Tego się nie ruszy, to już jest przegniłe takie, że już zgniło wszystko, co już nie ma co.
0: Albo w to brnierze, albo... No.
1: Wychodzę z tego gówna!
4: z tej stajni Augiasza, której nawet Herkules nie uprzątnie.
1: No i poszedł, wystraszył się dziadunio. No nie, nie mówcie mi o Watykanie, bo aż mnie ręce chodzą po prostu. Zaraz po prostu wyjdę w samych gaciach i przepierdolę pierwszej napotkanej osobie ze złości.
3: Mówi się ostatnio, a przynajmniej tak słyszałem w telewizji zagranicznej, że ten papież, co jest teraz, też ma abdykować.
1: Tak.
3: Kuriozalna sytuacja.
2: Ten papież, co jest teraz, powiedział, że to są niepotwierdzone fakty. No, i wcale
0: był już czarny papież? Czy jeszcze nie?
2: Nie, jeszcze będzie murzyn jakiś.
3: Nie, kiedyś był podobno.
0: Czy powiednia była kiedyś?
2: Tak, była, że to miał być ten czarny papież, ale to niby, żeby miał być...
0: I to był Barack Obama.
1: Nie, przywódca zakonu jezuitów, też niezły jebaka tam, tych kleryków nieźle też obracał. Okazał się jednym z największych zboczuchów w ogóle w kościele. Czarny papież, tak go nieformalnie nazywano, że jest dwóch, biały i czarny.
0: Przepraszam.
2: Nie, ale wy się śmiejecie z tego kościoła katolickiego. Ale tam są doktryny bardzo dobre. Dlaczego na przykład szkalujecie...
0: Ale nie, słuchaj, czekaj, bo ty trochę psycho... wrzuciłeś wszystko...
2: Szkaluję,
0: do jednego wora. Wszystko do jednego wora tak by wrzuciłeś.
2: A w jakiego ty Boga wierzysz?
0: To nie jest kwestia wiary.
2: Ale wierzysz w Boga, czy nie?
0: Tak, tylko że ty mieszasz wiarę i instytucję w jedno.
2: Dobrze. Czy ty... Dobra. Walisz instytucję.
0: Tak, oczywiście, że wierzę w jedynego Boga. Tak.
2: A którego?
0: Ale nie chodzę do kościoła i...
2: Ale w którego Boga wierzysz?
1: W Zeusa.
2: Katolickiego, w chrześcijańskiego, czy w muzułmańskiego?
0: Bóg ma jedno imię bez względu na religię.
2: Jak się nazywa jego imię?
0: Ale poczekaj. Ty popełniasz podstawowy błąd, ponieważ Bóg katolicki, Bóg Jahwe, Bóg kurde buddyjski to jest jedno i to samo. My
2: tak, tylko że mówimy,
3: Boga.
0: Na przykład słońce. Starożytni Indianie nazywali Boga słońcem, ponieważ słońce powodowało to, że im było ciepło, że rośliny rosły. Kiedy słońce znikało, następował księżyc, wtedy było im zimno, tak? Więc naturalnie nazwali słońce Bogiem, a księżyc
2: śmiercią.
0: To ty to powiedziałeś, tak?
2: No nie wiem, ja tak mogę się domyślam.
0: To czy ja mogę coś trochę?
2: Tak, możesz.
0: O nie, nie mogę.
2: A to nie.
0: O, czekaj, FX-y tu włączę.
5: Witamy, kosmici! Tutaj nocne radio.
2: Przybysze z mod planety.
1: Uwaga, Sigma. Uwaga, Pi.
0: Uwaga. Czekaj, echo jeszcze.
1: O, monitorze. Czy masz dla nas nową misję?
2: Uwaga, Sigma. Czy 2 plus 2 równa się 6?
1: Pi!
0: To były genialne.
1: Ależ pi! To jest 4!
0: Sigmo, co mam uczynić, żebyś miał 500?
2: Plus! Dostrzyj do minusa i będzie plus!
0: Czekaj, mogę się zamienić w szatana, jak chcecie. A nie, nie, nie.
2: Możesz.
6: Nie robimy tego. Proszę was.
1: To raczej kiełbasa albo masa jakiś, a nie szatan.
0: Nie, to jakiś maputowość, presety. Właśnie sobie przełącza mnie.
2: Ty, Krawita, jak byś sobie wyobrażał głos szatana? Masz to na mikserze do zrobienia?
0: Przybysze z nad planety.
1: Pan Kleks spotyka przybyszów z mat planety. Crossover. jakbym sobie wyobrażał głos szatana, ciężko powiedzieć. Nie wiem, jakiś bardzo charyzmatyczny na pewno.
0: Ale to ja mam ten preset, co
6: włączyć. Czy to ci brzmi jakoś...
2: Ja właśnie tak sobie wyobrażam, bo...
6: Aktor mówi. Ci moją duszę, psycho. Oddasz mi ją o 5 rano.
1: Nie. To jakiś, nie, to jakiś baranina bardziej, albo słonina, gangster skruszony bardziej. Ale albo nie, pedofil.
0: To można bawić nad tymi efektami, to kurwa dowoli.
1: Skruszony pedofil bardziej.
2: O, już się wydało. Artur, co ty na to?
0: No, zgadzam się, że chujowy ten preset był.
2: Jesteś skruszonym pedofilem.
0: Oczywiście.
3: Ja chciałem przypomnieć słuchaczom, jeżeli mnie słyszą. Halo, słychać mnie?
1: No.
2: Tak, tak.
3: Halo?
1: No.
2: Nie, nie słychać się w ogóle.
3: Słuchacze.
1: Halo?
3: Żeby donaty wysyłać. Donaty.
2: Halo,
1: dziękuję ci, Toady. Dziękuję, że żebrasz za mnie, mój wierny podnóżku, Toady.
3: Spierdalaj, krawiec, kurwa.
0: Ależ gdzie są donaty dla krawca?
2: W dupie, kurwa, nie będzie to żadnych... Ja to przyjmuję. Ja,
0: kurwa, nie będzie. Oddawaj donaty.
3: Nie, to nie, bez łaski, kurwa. Nie wysyłajcie już nic krawcowi nigdy.
1: Deszcz pada, słuchajcie, deszczyk. Pada sobie deszczyk, pada sobie równo. Raz spadnie na kamień, raz spadnie na gówno. Łoś, łoś, siup, siup, łoj, rydar, dar, bla, bla, bla, bla. Nie wiem.
2: Ridi, ridi, łoj, siup, siup.
1: Łoj, ridi, ridi, o właśnie, dziękuję za podpowiedź, psycho. Łoj, ridi, ridi. Ludzie, psycho się zna na tych sprawach.
2: No, byłem kiedyś.
0: Która godzina? Która godzina?
1: Zdradzę wam nawet, że psycho kiedyś był w zespole pieśni i tańca.
2: A nic mi o tym nie wiadomo. Chyba nieświadomie jakoś tam musiałem wstąpić.
0: Oj, dana, oj, dana.
2: Dziewczyna kochana, hej!
1: Oj, dyna, Kaśka, mosyna.
2: O kurwa. Krawiec się
0: chyba. Panie. Panie władco, dobrze pan rytm trzyma i melodię.
1: Władca snów.
0: Myślę, że tak. Mój mistrz, czy mogę wymyć twoje stopy? Żart.
1: To zbyt wielki zaszczyt dla ciebie. Sorry, Artur, tak ci powiem szczerze. Za wysokie progi, żebyś moje całował mnie po stopach niemytych. To jeszcze musisz awansować.
2: Mistrzu, a ja ci mogę zawrócić sandały.
0: Nie, bo jest taki kurwa trend teraz, nie wiem, czy zauważacie...
2: Nie. Ty chyba u ciebie w domu.
1: Ja też nie widziałem, przyznam
0: się. Ale czy to znaczy, że to tylko ja tam się ten...
1: Całujesz stopy? Tak, no tam, tak. Na to by wychodziło, że tylko ty.
0: No ale tam im pisałem te skrypty, no to... To siłą rzeczy. Trochę sobie pooglądałem, co tam. No nie popieram, ale...
2: Ale co, całowałeś tobie, czy chcesz, żeby ktoś tobie...
0: Nie, generalnie jest taki właśnie trend.
2: A, tu musisz
0: gadać w tym momencie, bo to jest taki, wiesz, bardzo ciężki temat. W tym momencie... Zamknij ryj. Dobra, idę stąd.
1: No. Co ty się, zbykałeś?
0: No nie, chodzi o to, wiesz, bo no ja mogę o tym powiedzieć, nie, ale to
2: też... No to tutaj nie ma cenzury, chyba.
0: Są pewne te jakby mody, nie, mody tam, no nie wiem, na podarte spodnie, nie, i są też pewnie też mody, nie wiem, czy są, a może nie, no może ja to tylko widziałem, nie. I pewne mody się tak jakby zmieniają i teraz mamy na przykład nową modę i jako taki obserwator z boku, tak trochę kurde znowu mam bekę z tego, nie? I
2: No mów, opowiadaj o tej modzie nowej.
0: No, no ale to... wiesz, sama moda mało jest ważna, bo na jesień będziemy mieć znowu nową albo na drugi rok kolejną, nie? Więc nie wiem, czy jest sens koncentrować się na jakimś danym obrazku, ale bardziej na modelu, który tworzy te obrazki. O, ładnie to tak.
2: Ale o co ci chodzi?
1: Ale o co ci chodzi? Ale o co chodzi?
0: Kurde, o co mi chodziło? No dobrze, że zapomniałem.
1: Żeby się nie...
0: Bóg was kocha. Dobrze, że nie skatowałem was tym, co...
2: O całowaniu butów miało być, czy tam stóp. Coś takiego.
0: No właśnie, że pojawił się teraz taki trend, że to jest bardzo jakby popularne, że na przykład no, serwisy randkowe, tak? I jak laska nie napisze, że na przykład lubi, żeby jej lizali stopy, no to już jest jakby cięgło.
2: Gdzie ty chodzisz?
0: Nie na to. No gdzie ja chodzę, kurde.
1: Na jakieś fora dla fetyszystów chyba.
0: Amsterdam to jest kurwa normalnie światowe, kurwa miasto, kurwa gnoju, nie? To jest jedno z sześciu największych miast oprócz Tokio, Nowego Jorku. Sam syf, kurwa.
1: Mi się bardzo tam spodobało, jak byłem.
0: A mi nie.
2: No mi też nie.
1: Nawet
2: się
1: zastanawiałem, czy wracać.
0: To się zamień, krawiec. Zamieniamy się duszami, ja będę...
2: W Krzyży Śląskiej, a krawiec do Amsterdamu.
0: Oczywiście, że tak.
1: No, gdybym nie był tak zdziedziały i rozleniwiony, to nawet bym się od razu zgodził.
0: Bardziej zdziedziały ode mnie chyba nie będziesz.
1: Robimy konkurs. Kto jest najbardziej zdziedziały w nocnym radio i dlaczego akurat Etam?
2: No to a to nie, ja podbijam.
0: Konkurs jest ustawiany.
2: Cicho. Ja podbijam, że ja jestem bardziej zdziedziały od Etama. Proszę.
1: A właśnie, że nie, bo ja.
0: Bartłomiej Rytka wygrywa.
2: Bartłomiej Rytka nie jest z tego radia. No ktoś tu został.
0: Dobra, no to ja lubię Etama, nie wiem dlaczego tak jedziecie po nim. No, ale
3: ja też lubię Etama, uważam, że jest w porządku, tylko że tak
0: dzieje trochę.
3: Ja mam takie spostrzeżenie, że Etam jest po prostu człowiekiem samotnym i na siłę szuka towarzystwa nawet przez internet. I mu się wcale nie dziwię.
2: Dobra, no moje spostrzeżenia co do Etama. Zajebiście ma pogadanki, tylko że cały czas się powtarza w tym samym temacie. O Amidze, o przeszłości, jak to było w latach 80. I to jest jego błąd. Albo sam chodzi na spacery, to się zdarza rzadkością ostatnio.
0: Sam idzie nie wolno odbywać.
3: Nie no, Etam jest w porządku. Etam jest taki poczciwy po prostu. No. Tylko też tutaj ile on ma? Z 50 lat już ma, nie? Urodziny miał ostatnio. A tutaj tak średnia wieku ludzi, co dzwonią do nocnego radia, to jest tak między 30 a 40, bym powiedział.
2: Tak, jak krawiec ma 42.
3: No ale krawiec, no to mówię, no. Tak, ale krawiec jest prowadzącym, to też inaczej, nie?
2: Ale to stary dziad jest krawiec.
3: Ja wiem, krawiec, jesteś starym dziadem?
1: Jak was zaraz palnę w łeb, to się lewą nogą przeżegnacie.
3: No to się przeżegnamy najwyżej, no ale chyba nie czujesz się jeszcze starym dziadem, co krawiec?
1: No, ja jeszcze mam siły, mogę tańcować.
2: Hej. Ty, a krawiec, a nie czujesz oddechu na plecach młodego pokolenia typu gimbal?
1: Czuję, no, czuję, jak mi depczą po piętach następcy wspaniali, no. No.
0: No to ja się nie będę odzywał.
1: Tam jest bardzo fajny gość, potwierdzam, też bardzo go lubię, już mówiąc tak nieironicznie, tylko czasami jest irytujący trochę, no, ale taki może jego urok. I co by nie mówić, jest najbardziej memiczną pewnie postacią tutaj z nas wszystkich. Najwięcej powstało różnych przeróbek, memów, obrazków, więc jakoś działa na ludzi, jakby go tam oceniać.
2: No. Na wszystkim się zna, no, najlepiej.
1: No, ba.
0: Powiem ci tyle, Krawiec, nie narzekaj na Etama, bo ja bym zamienił Bartłomieja Rybkę, który jest takim moim Etamem, na takiego Etama, nie?
2: To, a kto by chciał Bartłomieja Rybkę?
0: Właśnie, więc Krawiec, ciesz się, że to Etam, a nie Bartłomiej.
1: No, jak mówiłem,
0: pewnie to usłyszy.
1: Jak mówiłem, no ostatnio przyszedł tutaj do nocnego radia Radymenes Polański i się pytał, czy ktoś adoptuje Rybkę tutaj. Czy go nie chcemy przypadkiem wziąć do siebie.
2: No, a ciekawe, czy jakby Radymenes przyszedł tutaj, czy by chciał Radymenesa coś adoptować.
1: Wątpię, szczerze mówiąc.
2: Tak, taki nudziarz, psychopata. Może nie, ale... Nudziarz.
1: Przede wszystkim zawistnik.
2: Zawistnik i zamordy. Zagryziak.
0: Zamordnik.
2: Zagryziak.
3: Jeszcze jak?
1: I bucefał.
3: Okrutnik, jeszcze jak?
0: Bucefał. To się mówi bucyfon.
2: Bucyfon, co to znaczy?
3: Bucyfer.
1: No, bucyfer, to dobre. To jakieś nowe bóstwo. Bucyfer, pan wszystkich chamów. Bucyfer.
0: To jest taką ksywę teraz. Aj, dobre.
1: Cham wszystkich chamów, cham nad chamami. Jego wysokość, buc pierwszy, bucyfer.
0: Ty Krawiec, ty masz, kurde, cholera, talent. Chłopaku, sorry, że tak ci powiem.
1: Do wyślania głupot.
2: Bo już nie będzie nadawał 2 tygodnie.
3: No, lizi dupcu ty.
1: Michał się mści.
2: Idź do siebie do pasieki prawdy tam ponadawaj i zobaczymy, ile ludzi do ciebie przyjdzie.
0: Ale ja mam wyjebane, ile tam przychodzi ludzi.
1: A czemu to się nazywa tak właściwie pasieka prawdy, że ty masz swoje takie pszczółki, tak? A ty jesteś pszczelarz i te pszczółki roznoszą prawdę. Coś takiego, tak?
2: Tak. Miód leją do uszów.
0: Tak, są z jednej strony niebezpieczne, mogą kąślić, a z drugiej strony dadzą ci taki trójnik jodowy.
1: Mniód,
0: tak.
3: Mniód.
0: Po prostu mam taką zasadę, że nie banuję nikogo, można się obrzucać błotem. Tam wiele razy byłem obrzucany przez Bartłomieja, że jestem... To mniej więcej dzisiaj poszło u ciebie na streamie, to nie będę powtarzał. No ale nie toleruję, wiesz, takich treści plus 18 i przemocy, tak? A tak to możesz lać jad po wszystkim i po wszystkich. Czegoś takiego nie ma. To jest ciężko, to jakby stworzyć coś takiego, co nigdzie nie istniało, bo zawsze przyjdzie Bartłomiej i zawsze się tam albo zżyga, tak jak dzisiaj, albo obsra, tak jak wilku. Tyle w temacie. Dziękuję.
3: Ciekawe to radio, ciekawe bardzo takie.
1: Które?
3: No, tam gdzie można dzwonić i się obrzucać błotem, to tak aż dziw bierze, że tak mało słuchaczy jest, nie?
2: No, tutaj też tak można przecież, nie?
3: Dzwonić się i przeklinać i się obrzucać błotem i ten, to przecież to fajna rozrywka jest.
0: No tak, tylko że wiesz, to tak nie działa, że ty przyjdziesz i powiesz, o, ty jesteś głupi, bo tak ludzie się na ciebie popatrzą i będą, co ty tu robisz, idź stąd.
3: Tam jesteś głupi, nie, bo ty, że ty.
0: No i wiesz, i oprócz ciebie nikt nie będzie mówił, a później będzie gromki śmiech.
2: Dobra, koniec reklamy tego pasieki prawdy. bo nie płacisz za
0: to. To właśnie nie jest tutaj temat rozmowy, także koniec. Tak.
2: Zapłać do Donate, a tam 50 zł, to możemy...
3: Ty psycho, daj Donate'a w końcu. Obiecałeś, że dasz na zasiłek i co?
2: Właśnie dostałem zasiłek i nie wiem, jak to płacić. Zapomniałem, jak to się płaci.
0: Bo Pasieka nie ma tip Donate'ów, to ja może tam wkleję wasz tam. Nie dzisiaj, bo...
3: Plikiem może tam.
0: Wyłączony. Ale wkleję z Nocy Radio, żebyście donatowali. Bo był taki stream crossowy, także będzie link krawiec pod
1: tam. Nie, no tam się nie wygłupiaj, nie? Absolutnie.
0: No ale no, pod tym jednym linkiem, ja mówię, że codziennie.
1: Nie, lepiej nie. Ale a, dziękuję dobra. Za dobre chęci. Dobra, bo mi się chce po ciężkiemu, słuchajcie, powoli.
2: No to spierdalaj, ja iść na dwójkę, a zwróć zaraz, nie?
0: No, psycho tutaj przejmuje...
2: Nie, no, to jeszcze, niech krawiec sobie idzie spać.
1: 7,5 godziny nadawania, to troszkę już myślę, że trzeba kończyć.
2: Rekord ile
1: niedosyt, jest? Niedosyt. To. 7,5 godziny, trzeba zostawić troszkę niedosytu.
3: Nie ma donate'ów, to nie będzie rekordu, no.
0: No właśnie, dawać donate'y, bo inaczej kończymy.
1: Teraz jest rekord 15 godzin. Nie jest łatwo to pobić.
2: No to poczekaj jeszcze 7 godzin. Zobaczymy, co się stanie.
1: Teraz się zesram i zasnę. Taki obesrany.
3: Nie. Znaczy co? No.
2: To mówi coś? Ktoś?
0: Krawiec, weź sobie tam smartfona, idź na kibel, tam podgląd rób, czy tu się bydło nie robi, a my tu sobie pogadamy z psycho na temat Bartłomieja.
1: Nie ma takiego zwyczaju i raczej nie planuję, żeby zostawiać ludzi na antenie.
0: Słuchaj, ja miałem taki pomysł, skoro psycho ma takie parcie na szkło, że ja mu odpalę streama i pójdę w pizdu.
2: A idźcie w sobie wszyscy, kurwa, ja to będę sobie nadawał jeszcze.
0: Nie dzisiaj, błagać. To jest zbyt ciężkie. Streamowanie jest naprawdę ciężki kawał chleba, dlatego wpłacać mi tu, kurde, dla krawca. Zaraz preparuję 5 zł, dojdzie na poniedziałek albo wtorek.
2: O, tu gość
0: chujowo zagranicznych przelewów, bo to nie działa, jak nie masz rewoluta. Żeby tam się wyświetliło i taki.
2: Tak, Revolut już biorę i lecę do banku zamienić moje ciężko zarobione złotówki.
0: Żeby to się tak pokazywało jak z polskiego konta, wiesz, że tam cyk, coś tam se wpisujesz, pozdro dla na przykład psycho i wiesz, i to mi się za 5 minut tu, wiesz, tam i krawiec się cieszy. A za granicą tak nie działa, nie? Kurwa, no.
2: No, a to co to jest?
0: Rewoluta trzeba sobie założyć, ja nie wiem.
2: Poczekaj, chuj tam z rewolutą, co to jest? Kontestacja, że wszyscy tu o pieniądzach będziemy gadać?
0: Czekaj, z polskiego nawet przepłacając SMS-a możesz puścić i też coś tam napisać, tam zapłacisz 10 zł.
2: A ja nie chcę nie spłacać.
0: 2 zł na przykład.
2: A ja nie chcę nie spłacać, ja chcę odzyskać pieniądze od Nocnego Radia.
0: Nie, ja bym chciał napisać coś takiego, żeby się właśnie wyświetliło na naszym radiu. O, Artur pozdrawia, bla, bla, bla. No
2: jakoś tam się da chyba, nie?
1: Chciałabym, ale się boję. No to proszę bardzo. Ja to, ale SMS-em nie polecam, bo połowa aż z tego idzie do pośredników. Nie,
2: no chyba...
0: Ale no, czekaj, bo ja tam nie mogę, plus 48 jest tylko. Skurwysyn, nie mogę wpisać innego kierunkowego.
1: No widzisz.
2: Ale wcipni chyba no,
0: możesz. Nie możesz, tylko plus 48. Jak możesz zmienić mi kierunkowe, to powiedz jak. Albo powiedz, że jestem debilem.
2: Jak jesteś debilem? Nie wiem, nie znam się.
0: No nie, no wpisz mi tam plus 31, to...
2: Do krawca problem, a nie do mnie, to ty.
1: Ja już dziękuję, już i tak za dużo dostałem, więcej niż zasługuję, już nie chcę.
2: Już nie chcę więcej.
0: No do tipli jest problem, a nie do krawca, kurwa ma. Do tipli jest zjebane.
1: Możliwe.
2: A, dobra. Poczekaj, ja spróbuję wpłacić coś.
0: Ale co, z niepolskiego numeru wyślij mi jest.
2: No to pójdź wyjść ten numer, podaj mi.
0: No to tam masz.
2: Twój numer?
0: Jeden.
2: Nie, podaj mi twój numer.
0: Ale wpisz pierwsze plus 31.
2: Okej, okay, poczekaj. Mówisz, co tak. Plączę i plączę. Plus 41, tak? A twój nick pierwszy muszę napisać.
0: Nie, 31. Nie 48. No nie kłóć się ze mną, bo się nie da.
1: PayPal.
2: Słuchaj, ja proszę wszystkim płacić.
0: No. Albo wyślij mi polskiego SIM-a.
2: Boże, tu się nie da numeru płacić, wpisać. Tylko po prostu nick.
0: 48.
2: A teraz SIM-a i wiadomość.
0: No to wpisz cokolwiek i później przejdź do numeru i zobaczysz, że masz tylko kierunkowy plus 48.
2: Dobra, nie wnikam w to, bo się boję, że mi zabiorą wszystko, co mam.
0: Wpisz bla bla bla, e-mail a@a.pl.
2: To sam sobie wpisz. Nie wiem, krawę sam sobie spróbuj wpłacić.
0: No jest plus 48 i tego i kierunkowego nie zmienisz na SMS-y.
2: Nie wiem, boję się. Nie będę tu wpłacał nic.
0: A to... Nie musisz sprawdzić. Trzeba napisać do sobie pani i mają włączyć kurwa ogólnoświatowy routing na SMS-y.
2: A ile byś chciał tak płacić? Jakbyś tak teoretycznie.
0: Ja mówię, SMS są najgorsze, jeśli chodzi
2: o. Ale ile byś tak chciał wpłacić?
0: Bo ja jestem dumny nawet z 5 zł.
2: O.
7: 5 baków.
0: A ja,
2: 5 euraków.
0: Ale słuchaj, a jak te 5 euraków na przykład sobie będę wpłacał raz na miesiąc, raz na tydzień albo codziennie, to oblicz mi skalę.
2: No. Nie, kurwa, ej.
1: Chłopaki. Dobra, zostawmy te tematy może.
2: Audycja o pieniądzach to jest audycja o wolności.
0: Sam zacząłeś, ja wyciszam się.
2: No, ja też. Ja nie. Grałeś, zrobiłeś dwójkę, czy jeszcze trzeba na ciebie czekać?
1: Tak, zrobiłem. Cały czas tu siedzę i zrobiłem. Nie chciało mi się iść do toalety, więc... A i tak mam już tu, a i tak już tu mam bajzel dookoła siebie, więc sobie pomyślałem, że już niewiele to zmieni na gorsze, więc...
2: Ty, wiesz, ostatnio na Karoluchy odkryłem nowy środek. Zajebisty jest. Co? Żartuję.
1: Na Karoluchy środek, tak?
0: A to masz karaluchy, to...
2: Już nie mam właśnie, a były.
1: Już masz taki syf, że nawet te karaluchy się wyprowadziły. Chodźcie, idziemy stąd, już tu się mieszkać nie da w tym syfie. I poszły karaluchy.
0: Byłeś podłogę?
2: O, rok temu chyba. Oj, dobra, żartuję przecież, nie?
1: A co jedzą karaluchy?
2: Wszystko, uwierz mi, że wszystko.
1: Gówno chyba, nie?
2: Nie, to muchy. Karaluchy jedzą wszystko. Nawet...
7: Gówno to karasie jedzą.
0: Ale to weź mi sposób psycho na te muszki, te malutkie. Te...
2: Tak? No to Etam chyba 2 lata temu nagrywał audycję, jak walczył z muszkami, włóczkami. Polecam, tylko nie wiem, gdzie to znaleźć. Na jego pogadankach jakichś było, że wziął sobie spray, który podpalał ogniem te muszki. Nie.
0: To nie w ten sposób.
2: No nie wiem, ale tak.
0: Ja tu pająki zacząłem hodować i one mi tutaj tylko się nażarły i wiesz, już nie chcą pracować, a.
2: Porwa. Nie wiem, dobra, nie jestem. Jak to się mówi, tym specjalistą od owadów, bo nie znam się na tym. No pająki to pożyteczne są, bo muchy łapią. Muchy są pożyteczne, bo nektar zbierają z owoców, które potem przerabiają na miód.
1: Muchy? Tak? Muchy. To ciekawe.
2: Kurwa.
1: Tak, tak, ja potwierdzam, była taka bajka, Mucha Maja, to tak.
8: Pszczółka.
1: Nie, Mucha Maja była.
2: Mucha ma... Nie, mucha to był tam jakiś inny bohater, nie pamiętam.
0: I mucha Gucio był. I Mucha Maja.
2: To był ten, Szerszeń, nie, Szmiel.
0: Straciłem głos przez siebie, Krawiec. Był Szerszeń Maja i Szerszeń Gucio.
2: Tak? Nie, Szerszeń, kurwa, Truteń, o, Truteń, to się same pszczoły nazywa.
0: Trutniowa Maja i Trutniu Guciu. Część pierwsza, sezon pierwszy. Zapraszamy za tydzień. Grafika Krawiec, muzyka Eckart, dialogi
8: Piotr Jackiewicz.
0: Psycho.
8: 17
3: czytał Lucjan Szołajski.
8: Ciągle aplikacja nie odpowiada, więc labrze braku resztki tej nic nie wartej waluty. Czas na wiadro i spac. Jutro trzymać kciuki, bo będę grał w Crystal Real Deluxe, a wygrana między minus
1: 11
8: k będzie plus będą donaty.
1: O, tutaj dzięki Piotrze. Piotr tutaj mnie nazwał żebrakiem, dziękuję bardzo, ale też i wpłacił 17 zł. Dobry człowiek, dobry, bo dał to dobry.
2: Człowiek. Piotrze, zapraszamy tutaj do dyskusji, inaczej.
1: Ale tu widzę, że to wiadro coraz popularniejsze, bo pisze czas na wiadro i spać. Jutro trzymać kciuki, bo będę grał w Crystal Real Deluxe, a wygrana między 11k do 53k. Będzie plus będą donaty. No to ja trzymam kciuki. Zaciskam kciuki. Zarób i wpłacaj tu.
2: Zarób, jak wygrasz 11k, to tutaj.
0: To ja się teraz okażę wieśniakiem Egetam, bo wiecie w co gram? W Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, przepraszam.
1: Czy to jest może ten. To Heroes of the Might of Magic, takie niezależne indie?
0: Tak, to darmowe. To
1: fajne. Ponoć Zenon zachwalał.
2: Jak Zenon zachwalał, to nic dobrego chyba z tego nie będzie.
3: Proszę nie uważać tutaj na antenie. Etam ma swoich fanów w internecie.
1: Zgadzam się, ale to nikt nie obraża. To Etam, wiesz, no to Etam to Etam. To Etam no.
3: No nie wiem, od wieśniaków to niemiło.
1: Wszyscy jesteśmy tu wieśniakami.
3: To mów za siebie.
1: A ty co, szlachcic? No to przepraszam pana.
2: Ej, proszę nie obrażać wieśniaków.
1: Tu kolega Lord, panicz, to przepraszamy.
3: Panicz, magnat.
1: Duke. Morgrat.
3: Mój grabia, o, mój grabia.

0: Halo, jest jeszcze antena włączona?
1: Tak, słuchajcie.
0: No,
1: Ale nie
0: to
1: wiem,
0: tak
1: czy
0: mówię,
1: w
0: proszę
1: radiu.
0: Etam nie obrażać. Etam to nie jest papież, żeby po nim jechać.
2: Dokładnie. Wszystko można obrażać Jana Pawła II, można dużo w tym radio, ale Etam to jest świętość pewna.
0: Tak, dokładnie. Etam to jest ikona nocnego radia.
1: Nie, ja go bardzo lubię, nie wiem, tych hejterów bardzo nie rozumiem, co wy chcecie od Etama. A no, Krawiec może być na niego wkurzony, bo prawdopodobnie tam stara przyjaźń, no wiadomo, jak się tam kumple zdają wiele lat, no to tam czasem się wkurwiają o byle co.
2: Ja nie jestem wkurzony na Etama.
1: No, a tam się wkurzyłeś ostatnio o byle co i tam...
2: No Jezu, no też nie wiem, na Zenona się jeszcze bardziej wkurwiłem, a potem sobie podaliśmy łapę znowu. Już jest okej.
1: No tak ma być. Właśnie to jest fajne, że normalni ludzie, nawet jak się pokłócą, to nie to, że palą mosty i tam przez 3 lata się nie będę do ciebie odzywał, tylko wiesz, 2-3 dni, kurde, i wiesz, no tam mnie poniosło, ciebie poniosło i tam sztama. I to jest właśnie, to jest bardzo dobre, to jest bardzo fajne i ludzie powinni brać z tego przykład. Dziękuję.
0: To wytłumacz to Putinowi i Żołęskiemu w takim razie.
1: Ja się chyba wyłączę, jak już będziemy politycznie gadać, bo piwa nie mam i to jest ból dupy. Ja bym dłużej z wami pogadał, ale na cześć, bo to nie to samo, nie? Także sorry.
2: Tu pytanie do Piotra, ile najwięcej przegrał. No Piotr raczej wygrywa tylko, bo przecież przypominam, że Piotr tam rozgryzł mechanizmy hazardowe różne i cały czas gra i tak dalej. No to nie sądzę, żeby przegrywał w ogóle coś.
3: A ile najwięcej wygrał, niech się przyzna.
1: Właśnie jakbym chciał poznać takich ludzi jak Piotr, nie na górce, tylko tak za 20 lat i rzeczywiście, żeby majątek procentował to, o czym oni mówili, a nie żeby to było tak jakby bez pokrycia, nie? Bo ja też mogę mówić, tak jak Bartłomiej Rybka, że mam Bentleya, tam cokolwiek, a tak naprawdę żyć z zasiłku i nie mieć na rower. Także prawda ekranu, a prawda życia, to tak samo prawda hazardu, a prawda a się wymądrzam, jak... Dobra, miałem się rozłączyć, przepraszam. Już mnie nie ma. Trzymajcie się, hej.
2: A, zmyka, dobra, no to trzymaj się.
3: Poczekaj, a to jest tego w życiu na zasiłku, bo nie rozumiem tego sformułowania. Okej, uciekł.
2: Był i znikł. Pogo wezwał, nikt.
3: No, a Krawiec, twoim zdaniem, co jest złego w życiu na zasiłku? Po prostu odzyskujesz swoje podatki, które zapłaciłeś, nie? Wódz Wielki Niepokój by się nawet ze mną zgodził, z tego co wiem. Bo on bierze 500 plusy, wszystkie benefity, po prostu jest zwrot podatku.
2: Tak, jasne, bo wszyscy ci ludzie, co są na zasiłkach, to oni kiedyś mieli dobrze prosperujące firmy, zarabiali, jasne. No. Śmiem twierdzić, że 90% takich ludzi to w życiu zbyt wiele nie przepracowała.
0: A ty, Krawiec, jesteś na zasiłku?
2: No co ty? Nigdy nie jestem, nie byłem, nie byłem, nie jestem i nie będę. Nie, mówiłem, nie chcę nic od zasranego państwa. Nigdy nie wezmę ani grosza. Ja nawet się nie ubiegam o zwrot jakiegoś podatku czy coś, bo czuję taki wstręt, że nawet o swoje się nie chcę dopominać od tych skurwysynów.
3: Krawiec, bo jakby cię wzięli za łeb, jak ty złożysz zeznanie podatkowe, to by cię ścignęli o 10 lat wstecz. To też się nie dziwię tobie.
2: Ja nie składam, bo ja nic nie zarabiam. Nic, nic nie zarabiam.
0: No nie, no, ale zwrot podatku mógłbyś wziąć, w sumie ci się to należy, nie?
3: Właśnie nie, bo nie odpłacał podatków, to nie może wziąć zwrotu podatku, no jak?
0: Jakby jakieś firmy prywatne, co tylko do nich idziesz i oni ci już załatwiają wszystko.
2: Ale za mnie płacą inni podatki. Jak mam coś na umowę o dzieło, no to inni za mnie płacą, tak?
3: Poczekaj, bo Dubliński, ale to jest Polska, nie Anglia, nie Irlandia, no w tym wypadku twoim. No,
0: ale wiem, że są jakieś takie firmy, co się specjalizują w tym wszystkim, nie? I tam biorą procent jakieś i ci co do grosza ci odzyskają.
3: Ale jaki ma odzyskać od krawca zwrot podatku, jak on nie płaci podatku? No skąd?
2: No płacę, tłumaczę ci, że płacę. Jak robię coś na umowę o dzieło, no to ktoś inny za mnie płaci podatki, nie? I jakoś tam, no zawsze tak było przynajmniej, nie wiem, może się coś pozmieniało, ale robiłem coś na umowę o dzieło, trochę się tego nazbierało i dostawałem jakiś tam zwrot i nawet kiedyś odbierałem.
3: Nie chcę wnikać w twoje życie podatkowe, ale czy ty się rozliczasz co roku z PIT-ów?
2: Teraz już nie.
3: No właśnie, no to...
2: Ale kiedyś tak, ale kiedyś tak. Ale ja nie rozliczam PIT-a, bo nie muszę. Nie ma obowiązku, że sam rozliczasz. Jak ty nie rozliczysz, to robi to państwo od paru lat za ciebie, tak jest. Nie musisz już sam. Tylko, że ty wtedy jakby podpisujesz zgodę na to, że bierzesz odpowiedzialność za wynik tego rozliczania, co ci urzędnik rozliczył. Kumasz, nie?
3: Nie.
0: Jak cię urzędnik zrobił w chuja, to się na to zgodziłeś sam.
2: Tak.
0: Aha. No to super.
2: Jak popełnił błąd jakiś na przykład, to nie masz prawa chyba się za bardzo już odwoływać czy coś, bo ty jakby bierzesz to na klatę. Wiesz, tak dalej.
3: Masz prawo tylko, że to będzie się ciągnąć 5 lat albo 7. Nie wiadomo, w Polsce to kurwa nie wiadomo o co chodzi. Ty, a będziesz się... A nie, ty już powiedziałeś, że nie będziesz się starał o te 3000 dopłaty do energii.
2: Nie chcę nic od państwa. Nic, mam je w dupie głęboko. Pierdzę w jego kierunku i jego matka była chomikiem, a ojciec śmierdział z kisłymi jagodami. Tfu, ha, tfu na państwo i system i urzędników. Brzydzę się. Fe.
0: Fe. A fuj.
2: A fe.
3: To dlaczego się nie przeprowadzisz do innego państwa?
2: Dobrze mi tu nawet.
3: Ono widzisz, ty, to nie narzekaj.
2: Jeśli się przeprowadzasz gdzieś indziej, to musisz zapierdalać, starać się, żyłować, kariera, wiesz, wszystko, odkładanie, to już nie na moje lata, nie na moją głowę. Ja chcę spokoju, ja chcę ciszy, ja chcę z wami się tu spotkać, pogadać sobie, w wolnych chwilach chcę trochę dorobić jakimiś drobnymi projekcikami i tak dalej.
0: No wiadomo, nie? No to już nie te lata.
2: Dokładnie, no za granicę się wyjeżdża, znaczy jak ktoś ma siły, to gratuluję, jak ktoś nawet jest starszy ode mnie i jedzie, to bardzo proszę, ale ja się nie czuję na siłach trochę. Zresztą jak kiedyś jechałem, to jechałem z kimś, nie? Zawsze raźniej jechać w jakiejś paczce. Jechaliśmy do takich dziewczyn, które już tam trochę przygotowały grunt i tak dalej, to trochę inna sytuacja, jakbym co, teraz będę jechał sam i co, i wyjdę jak kołek tak i w lewo się popatrzę, w prawo się popatrzę i pomyślę, kurwa, co ja mam zrobić ze sobą?
3: No.
0: No, bez sensu trochę, no. Chociaż często, gęsto powiem wam, że nieraz to tak się jedzie w ciemno i się człowiek tak się boi niby, że no, co to będzie, a potem wiesz, coś się tam ogarnie i dobrze jest, nie?
3: Dobra, Dubliński, a na przykład jakbym teraz się spakował i do ciebie chciał tam do Dublina pojechać, to od razu bym znalazł jakąś robotę?
0: Nie, teraz byłbyś w dupie, bo był COVID i kurwa wszystko stoi w miejscu i to ciężko byś miał. To już nie jest to, co było kiedyś. Kiedyś to było tak, że ja czekaj, jak pierwszy raz jak pojechałem do Irlandii, to za 2 tygodnie już miałem pracę i to już mi ludzie mówili, że się obijam, bo niektórzy to wiesz, przyjeżdżali i od razu mieli robotę ogarniętą praktycznie, nie? Wiesz, było dużo pracy, to tak średnio.
3: Przed COVID-em tak było w całej Europie, że gdzieś się nie pojechało, to od razu była praca 2 tygodnie. Nie?
0: Ale nie, no ja pierwszy raz jak pojechałem do Irlandii, to był który? 2005 chyba? coś koło tego, 2005 chyba rok to był, to pamiętam, że przyjechałem z kolegą, to kolega sobie znalazł szybko pracę. No, no ja tak...
3: Dobra, chuj tam, teraz nie ma pracy.
0: McDonalda i już mówię, a pracowałem w Polsce w McDonaldzie, to szukam roboty, nie? A gość mi tak mówi, to przyjdź jutro na interwiu. No i to takie interwiu było, że przyszedłem i się, gość mnie zapytał, jak się hamburger robi, no to mu powiedziałem. To mówi, dobra, to może...
3: Dobra, dobra, obserwuj, już wiem, w McDonaldzie. A powiedz mi, czy w ile się lat nauczyłeś języka irlandzkiego mówić?
0: Po irlandzku ja nie umiem mówić.
3: To jak, ty tyle mieszkasz i nie umiesz po irlandzku? To co ty tam się uczysz?
0: Bo w Irlandii się po angielsku mówi.
3: A po irlandzku się nie mówi?
0: No mówi się, ale to jest wymarły język praktycznie, wiesz, nie używa się go oficjalnie.
3: Nigdy cię nie ciekawiło, żeby się nauczyć?
0: Ciekawiło mnie, no. Ciekawiło, powiem ci, że tak.
3: A nie próbowałeś jakoś tam w barach, kurwa, po irlandzku, co mówią Irlandczycy? A jeżdżysz bar?
0: Ale to nie mówią Irlandczycy po irlandzku, to te stare dziadki tylko takie, wiesz, stare pokolenie, oni to mówią. I to nawet nie wszyscy, tylko niektórzy, wiesz, mówią po irlandzku.
2: Dokładnie.
0: Tak to jakieś pojedyncze słowa jakieś tam, wiesz.
3: No na przykład dzień dobry po irlandzku, to jakby było?
0: A nie wiem nawet. Czekaj. Konosetatu chyba, czy coś takiego. Nie pewnie wiem, ja... to jest ciężki język, powiem ci.
2: Pewnie znowu jakieś grach, jakieś... oni tak mają, ale to też tak słyszałem dokładnie, że tak jest, że to już bardzo wymarły język. Swoją drogą ciekawe zjawisko, że w Irlandii po irlandzku już prawie nikt nie mówi, nie? Ciekawe, czy na przykład w Polsce może kiedyś dojść do tego, że już będzie po polsku mówił tylko jakiś najstarszy dziad, a wszyscy po angielsku na przykład, nie?
0: No to wiesz.
3: Do tego nie dojdzie na pewno, nie.
0: Jakbyś miał irlandzki, byś poszedł do sklepu i byś po irlandzku zaczął mówić, to by cię nikt nie zrozumiał, nie?
3: Nie, to chyba na tej zasadzie w Polsce działa jak jakiś tam kaszubski albo ślązacki, nie?
0: Nie, to po kaszubsku na pewno dużo więcej ludzi rozmawia niż po irlandzku, to jestem pewien, nie?
3: No w Polsce chyba tak.
0: No nie, no naprawdę, to tam na zachodzie Irlandii, tam jakieś ta Connemara i w ogóle, to tam jeszcze

0: lat temu to był jeszcze taki czas, że w Polsce urzędasy były takie oschłe, niemiłe i strasznie mi zaimponowało, że mile mnie przyjęto tam i wszystko wytłumaczono cierpliwie, miło, z uśmiechem i tak pomyślałem, kurwa, jaki wspaniały kraj. No a dzisiaj też doczekaliśmy, zmieniła się Polska, doczekaliśmy czasów, że urzędnik też jest miły, że policjant jest miły, no zmienia się.
1: No, to fajnie, no.
0: Tylko
1: No, z tymi policjantami.
0: co z tego, że miły, jak cię okrada, no.
1: Z tymi policjantami to bym nie przesadzał, krawiec, proszę cię.
0: Co, słucham?
1: Z tymi policjantami miłymi to bym nie przesadzał w Polsce.
0: No, nie jest źle, nie? Raczej zachowują klasę i wiesz, i szczególnie jak widzą, że ich się nagrywa, co jest bardzo popularne, to są mili, na pewno.
1: No, ja mam takie nagranie, tylko nie mogę tego udostępnić, bo prawa autorskie. Znaczy nie zezwolili mi, żeby to udostępnić na YouTubie, jak mnie potraktowali. Ale dobra, mniejsza z tym.
0: Ale to chyba z głosem to jest, nie wiem, czy to jest tak samo jak z wizerunkiem na kamerze, że głos też podlega takiej ochronie? Że ktoś se może nie życzyć?
1: Z tego co wiem, to tak.
0: Mi się wydaje, że tutaj, że wiesz, bo upublicznianie wizerunku to jest trochę jak upublicznianie danych, czy danych tam jakichś wrażliwych, a głos sam, z którego nic nie wynika, kto to jest, tak dalej, to mi się wydaje, że to nie podlega tutaj jakiejś ochronie, czy że ktoś se może nie życzyć. To nie jest koncert życzeń, jak to dzisiaj popularnie się mówi do policjantów tak często. Ja se nie życzę, proszę pana, to nie jest koncert życzeń, proszę pana. Już.
1: Wiesz, ja film akurat nagrywałem, jak mnie tam spisywali, czy tam molestowali, znaczy nie w sensie seksualnym. I powiedzieli, że jak to udostępnię gdzieś na YouTubach, to będę miał przejebane.
0: To, że
1: Po prostu.
0: powiedzieli, to oni tak zawsze mówią.
1: Dobra, ale to ja wolę nie grać.
0: Słuchaj.
1: Cenzurę, albo zmienić głos, albo
0: Tak.
1: cenzurę na twarz nałożyć, żeby nie było wiadomo, kto to jest, ale to jest funkcjonariusz publiczny, on chyba to nie ma prawa sobie nie życzyć.
0: Ja polecam taki kanał Audyt Obywatelski, pewnie wielu zna. Jak ktoś nie zna, to sobie zobaczcie. I warto się wzorować na tych, którzy dobrze znają prawo, którzy świetnie się w tym obracają i wiedzą co i jak. I jeszcze nikt ich nie ukarał, mimo że też padają takie groźby. Ja se nie życzę i będzie pan miał sprawę sądową i tak dalej. Za każdym razem mu grożą. A on nagrywa jednostki wojskowe, gliniarzy. Fakt, trzeba często rozpikselować, jak ktoś sobie nie życzy, gębę. Głos można dla bezpieczeństwa, już dla świętego spokoju zniekształcić. Jeśli nie ujawniasz tam imienia, nazwiska, danych, PESEL-i i tak dalej, to się nie przejmuj, stary, co ci zrobią. Zresztą, kto ci tam wejdzie na ten twój kanał?
1: No właśnie. Dlatego dążę do tego, żeby jak to mniej ludzi znało mój kanał. Tylko świadomi. Świadomi.pl i reszta hołoty. Co? Ja
0: Sensu.
1: w ogóle głupoty mówię. I mordo jest 5:04.
0: Już dzisiaj
1: Teraz koniec.
0: zostałem nazwany hołotą, żebrakiem, kim tam jeszcze, skurwysynem. Dopisuję sobie do kolekcji tutaj.
1: To czekaj, ja cię mogę nazwać jeszcze frajerem? A nie, to ja byłem nazwany u Pasieki Prawdy frajerem, tak.
0: No.
1: A dlaczego, to nie wiem.
0: Co kufa, frajerze?
1: Kurwa.
0: No, szkoda, że u nas jeszcze z innej beczki znalazłem ostatnio filmik, gdzie grupa koleżków prowadzących jakiś warsztat samochodowy dopadła złodziejaszków, którzy przeszli przez płot, tam kradli felgi, coś. Przekopali ich tam nieźle, jeszcze kijów nawsadzali, potem zamknęli ich w warsztacie, przepytywali, to wszystko nagrywane, jeszcze gazem im w ryj, gazem na niedźwiedzie, co ciekawe, nie wiedziałem, że taki jest gaz na niedźwiedzie. I ich tam zmasakrowali. I szkoda, że u nas jest tak mało takich akcji. Wiem, że jak zobaczyłem to gdzieś na świecie, znaczy na zagranicznym YouTubie, to dużo jest takich filmów, gdzie łapie się złodzieja i wymierza mu karę. A u nas tak się ludzie boją, trzęsą się, już wszystkiego się boją, nie? Że dasz złodziejowi w papę i pójdziesz do więzienia. No bo trochę tak w sumie u nas jest, nie? Takie prawo.

0: Złodziej w Polsce to jest święta krowa trochę. I ulubieniec władzy, bo władza się identyfikuje, bo czujesz to swój, swojak, nie? No, kurwa, kurwie, łba nie urwie, jak to mawiają.
1: Tak, krawiec, bo w Polsce jest takie prawo, że jak zastosujesz za bardzo restrykcyjne środki zachowawcze, czy jak to się mówi, wobec złodzieja, to ty będziesz oskarżony, że uszkodziłeś go, bo za ostro go potraktowałeś, nie?
0: No,
1: bo to już tak. Niewiele tak, wiele takich przypadków było, nie? To się, że ktoś się bronił na swojej posesji i uszkodził złodzieja i za ostro go potraktował. No i właśnie ten właściciel był oskarżony za przymus. No nie wiem, dobra.
0: No to się nazywa po prostu przekroczenie obrony koniecznej, ale to też się chyba zmienia trochę już na lepsze, bo widziałem, że już nie jest tak jak kiedyś, tak strasznie z tym. Ale nadal można, to zależy od humoru sędziego, bo u nas jest to prawo. U nas jest po prostu, to, ja rozumiem to prawo, bo też jak ktoś, jak jakiś zuch od harcerzy się odłączy i ci przejdzie przez płot i chce ci 5 gwoździ zwędzić, no to też ciężko do niego strzelać, kurwa, z dubeltówy, nie?
1: Przypadek w ogóle?
0: Nie wiem, ale... No nie wiem, ale to podaję taki przykład, że kurwa, wiesz, no to faktycznie, no to ja też bym kogoś takiego skazał za przekroczenie obrony koniecznej, czy jak to tam w tym przypadku trzeba by nazwać, nie?
1: Zuch 5 gwoździ. Skąd ty to wierzysz, kurwa?
0: Dobra, zapalę ostatni papieros, chłopaki. I lecę do Biedry.
1: Ostatni w życiu, czy na dzisiaj? Nie, na dzisiaj to nie, bo dzisiaj już dzień nowy jest, to jeszcze spalimy po paczce.
0: Przypominam, zapraszam dzisiaj jeszcze na audycję o 21:00. Będzie sradek ze szkolnej. I zobaczymy, co on tam nam powie.
1: Poważnie? Będzie sradek?
0: Będzie
1: Nawet
0: sradek.
1: Nie wiedziałem o tym. A co tam na szkolnej w ogóle, bo ja tego już dawno nie widziałem.
0: No to zobacz sobie.
1: No to zobaczę.
0: Co mam ci teraz opowiadać, co się działo na szkolnej?
1: Tak jak ten diamont, kurwa, jakiś tam skróty robi. Opowiedz mi na szkolnej. Nie, nawet nie wiem, czy będę miał możliwość słuchać audycji o 20:00. Chyba nie.
0: O 21:00.
1: No dobra, zobaczę. Mówisz, że szkolne jeszcze żyje, tak? Bo dawno tam nie patrzyłem.
0: Żyje.
1: No dobra. Żyje.
2: Piu. Biedry otwierają o 6:00 rano?
0: U mnie o 5:00 otwierają Biedry.
2: 5:00 rano.
0: O 5:00 rano.
1: U mnie o 6:00.
0: Biedra na dobrą sprawę jest otwarta cały czas, tyle że tam się ludzie mają taką przerwę na poukładanie, na uprzątnięcie i tak dalej. Tam cały czas się ktoś kręci, są jakieś dostawy i tak dalej. Ona jest 24 na dobę, taka Biedra.
1: No tak, ale jak jest w nocy zamknięta, to się nikt nie otworzy, żebyś sobie kupił tam wódkę czy piwo, nie?
0: No oczywiście, że nie.
1: O 4:00 w nocy.
2: Chyba, że od zaplecza ktoś widzisz.
1: Nie, no chyba, że masz znajomego jakiegoś, to ktoś tam cię... Chyba też nie, bo kasy mają pozamykane o 23:00. No nie mogą takich rzeczy robić.
0: I pamiętajcie, ludziska, że jutro może być ciężko się dodzwonić. Być może będzie naprawdę wielu chętnych. Nie będę robił znowu Hyde Parku, że tam 5 osób na antenie będzie pojedynczo, więc możecie nawet... przez pół godziny, jak będzie ruch, próbować tutaj, no to próbujcie, no nic nie poradzę. Popularny temat, wiadomo, że Polacy uwielbiają takie rzeczy, jak oglądanie śpiącego Menela w podartych gaciach na przykład, to jest ulubiona rozrywka.
1: A to ty będziesz na żywo, tak?
0: No ja będę leżał w podartych gaciach.
1: W podartych
0: gaciach. Tak, ale taka...
2: Od Kononowicza ktoś będzie?
0: No Sławek, no, Sławek. Szara eminencja szkolnej, można powiedzieć.
2: Nie, bo ja tego nie oglądam, co prawda, ale jak ty go dorwałeś? To napisałeś do niego, żeby przyszedł do audycji, czy jak?
0: Ja Sratka znam, bo już z nim raz wywiad przeprowadzałem w Nocnym Radio, no, więc... A teraz po prostu Sławek rzucił taki pomysł, że chciałby nagrać jedną audycję raz, a dobrze, gdzie wytłumaczyłby się z różnych rzeczy przed fanami szkolnej, no i padł wybór na mnie, bo chyba, nie wiem, bo mnie jakoś tam uznaje za w miarę bezstronnego. No więc...
1: Bo chyba już nikt chętny oprócz ciebie nie był, bo już się kończy ta szkolna.
0: No Sławek jest trochę taki znienawidzony w sumie wśród fanów szkolnej, w dużej części go ludzie tam nie poważają, bo mu zarzucają różne rzeczy właśnie, on chce się z tego trochę wytłumaczyć. No zobaczymy, co to będzie. No ja na pewno nie będę oszczędzał Sławka, zobaczymy, czy on się jeszcze nie rozmyśli, bo może usłyszał w którejś audycji, że ja go nie będę oszczędzał, to teraz może wydyga albo co, nie wiem, zobaczymy.
2: To nieźle. I co, spodziewasz się, że będzie spory ruch, tak, na antenie?
0: Nie, w sumie zakładam, że może być, ale niekoniecznie, ponieważ to nigdzie nie jest reklamowane, być może po prostu będzie standardowo, jak to w Nocnym Radio, ale potem na pewno ktoś to gdzieś wrzuci, wiesz, i z offu będzie dużo osób słuchało, nie?
2: Aha. No to może być dobrze, może być nieźle w takim razie. No to taka postać, taka, jakby to powiedzieć, taki VIP, że tak powiem, że tak to nazwę, no.
0: No jeden z redaktorów tak jakby, nie?
1: A Krawiec, a nie dałoby się samego pana Kononowicza zaprosić tutaj?
0: Tak, to świetnie by się gadało, na pewno.
1: Ja bym z nim pogadał, naprawdę. Mamy wspólne tematy.
2: Dobra beka by mogła być.
3: Przepraszam bardzo, proszę mnie teraz nie przerywać, ja wygłoszę teraz exposé. Szanowni Państwo, z bólem serca chciałem powiedzieć, że Wojtek znów wącha. I to wącha tak, że szkoda gadać.
1: Wącha. Ja idę sobie do lasu nitro wypić, a nie wącham.
2: Stary Kononowicz, wiesz, kiedyś Kononowicz był jednak bardziej popularny, znaczy bardziej kulturalny był, z tego co pamiętam, jak on wypłynął, była ta fala na Kononowicza i wszyscy chcieli z nim wywiady robić i go tam zapraszali w ogóle, to on taki był, z tego co pamiętam, był bardziej kulturalny, właśnie mówił panie redaktorze i tak dalej, wiesz, taki był, no kurwa, jakby to powiedzieć, no nie był takim chamem, nie?
0: No tak. Zgadza się.
1: Ego go zniszczyło, że taki popularny się stał.
0: Z wiekiem może z wiekiem mu się zrobiło.
2: Nie, mi się zdaje, że mu woda sodowa do łba uderzyła w pewnym momencie, nie? Bo sobie tam zdał sprawę, że o, ja tu taki popularny, wiesz, dzwonił do mnie.
1: Jakie paczki dostawał.
2: I ten się zrobił taki, wiesz, taki buc przemądrzały później z niego, nie? Znaczy tak myślę, no nie wiem. No
0: on jest straszny, nie, teraz.
2: Interesowałem się Kononowiczem po jakimś czasie, co mnie to tam obchodzi, wiesz. Kurwa, ile można, nie?
0: No ale jakby nie było, ta Szkolna 17 to jest chyba najpopularniejsze takie pato uniwersum w Polsce. No to w ogóle jest dosyć popularne na YouTubie, nie? Wszyscy znają tego Kononowicza, cała Polska go zna. No więc no ciekawie może być. Zobaczymy, co to będzie, czy się nie rozdzwonią jacyś antyfani, albo czy nie zadzwoni ktoś znany też inny z uniwersum szkolnej. Jakiś Olgierdano czy inny Meksikano. Różnie może być, różnie. Ale też nie zakładam, bo to Nocne Radio to jest taki plankton i to mało kto zna. To jest taki Fight Club trochę dla wybranych i tyle.
1: No a w ogóle zobaczymy, czy przyjdzie ten koleś, nie, co tam ma być gościem. Bo nieraz tak było, że ktoś zapowiadał, że przyjdzie i się rozmycił w ostatnim czasie, w ostatniej chwili.
2: Nie no, jakby poszła jakaś reklama na jakimś Facebooku czy coś, wiesz.
1: Ej, tam nie przesadzaj.
2: No to nie, chodzi o to, że jeżeli ten ktoś, kto ma przyjść, ten gość, by gdzieś tam wrzucił na Facebooku na przykład, że o, słuchajcie, będę w Nocnym Radiu, tu i tu jest link na stronę, to myślę, żeby parę osób, wiesz, nowych mogło przyjść. Może by nawet zostali, by stwierdzili, o, takie zajebiste radio, to będę słuchał, nie?
0: No, ostrożnie z tym zostawaniem.
1: Spokojnie. Spokojnie, bo ostatnio, co była audycja ze szkolną, było dużo ludzi tu przyszło, nie? I zostało kilkanaście chyba.
2: Wie, ja na nocne radio trafiłem na przykład na takiej zasadzie, że Kloc krytykował, nie? I ja się wtedy zainteresowałem dopiero. Mówię, ja wejdę sobie, zobaczę, nie? I tak sobie zacząłem słuchać. No, tak to było. Na przykład. Też mi ktoś polecił. To nie jest tak, że ja sobie sam znalazłem, tylko wiesz, przez przypadek przyszedłem się w sumie. Napatoczyłem, że tak powiem.
1: A ty jesteś złym wilkiem, czy dobrym wilkiem?
2: Ja nie jestem wilkiem, ja jestem orłem.
1: Myślałem, że kotem.
2: Nie, nie, nie, chłopaku. Ja nie jestem wilkiem, ja jestem orłem.
0: Kaczka, orłem. To Max, co możesz być.
1: Nie, co możesz ciebie być.
0: Dobra, chłopaki, kończymy, naprawdę. Już trochę padam na ryj.
1: Tak, już, ja tu zostanę jeszcze sobie godzinę. Nie, dobra, wyłącz mnie, krawiec, proszę. No.
2: Będziesz gadał sam do siebie, psycho. Zostaniesz na godzinę, będziesz gadał sam do siebie.
0: Możesz sobie, ksycho, tak... Ksycho, powiedziałem, ksycho.
1: Ksycho.
0: Psycho, możesz sobie wyobrazić, że jesteś na antenie i że gadasz z kimś i sobie tam sam ze sobą.
1: A to ja tak mam, jak w pracy jestem, to tak sobie wyobrażam. Sam do siebie gadam. Ludzie się pytają, z kim gadasz? A, mówię, a tak sobie sam do siebie. Nie no, żartuję, tak nie mam. Chociaż chyba mam. Dobra, nieważne. Rozłączmy się. Przewietrzę antenę, mogę?
0: Proszę bardzo, to ja przewietrzę. Już tu cię wyrzucę, bo wiem, że lubisz, jak cię ktoś wyrzuca, to, a sam nie lubisz, to proszę bardzo.
1: Ja z telefonu, jak dzwonię, to przy uchu mam i nie chcę się tam wciskać.
0: Dobra, no to trzymaj się zatem.
1: Nara.
0: Nara.
1: Do jutra.
0: Nara.
2: No i nara, krawiec. Nara, nara, nara.
0: No i nara, też... marynara. No.
2: Do sfidania, nara, nara.
0: Do sfidania, adios, muchachos, papayos.
4: Piwko to jest jak rosół.

Dobra, to tyle by było na dzisiaj. Trochę sobie posiedzieliśmy. Dziękuję bardzo za słuchanie, za telefony kulturalne, choć nie zawsze. Za donejciki wspaniałe wszystkim dobrodziejom, ludziom o złotych sercach, nocnikom o złotych sercach.

No, to do rybki. Tak. Nie przeklinaj, psie jebany. Nie przeklinaj, psie jebany. Wpadajcie jutro o 21:00, no mogą być dymy nawet, zobaczymy co to się będzie działo. Taka audycja jak audycja o szkolnej to może się nawet wymknąć spod kontroli.

A odpowiadając na pytanie łowcy głów, utworek Ewa Lipka, tak? Ra. To Ewa zrobiła re-upload na swoim kanale. Jak wejdziesz na kanał Ewa Lipka, to znajdziesz ten zacny też utworek. Fajny jest, mi też się podobał. Niezłą techniawkę ktoś wyrzeźbił, nie? Z tego. No i fajnie też graficznie to jest zrobione, bo tam są różne animacje. No, także można to znaleźć na kanale Ewy. U nas to skądś tam wyszarpała. No, ile dzisiaj przesiedziałem? O, ponad 8 godzin. Dnióweczka. Proszę bardzo.

chyba nie muszę się nawet specjalnie jakoś przygotowywać do wywiadu ze Sratkiem. Coś tam w głowie już mam. Zresztą właśnie nie wiem, czy zdążę, bo to kiedy się wyśpię? Kiedy się wyśpię? No zobaczymy. Audycja w sumie nadal pod znakiem zapytania, bo to różnie może być. Chociaż Sławek to raczej jest słowny. Jak powiedział, że będzie, to będzie chyba. Może sobie jeszcze bym se Sandmana obejrzał. Kurde. Jaki kanał Ewy? No wpisz na YouTubie Ewa Lipka, to znajdziesz. Dobra, to trzymaj ta się.

0: Witamy Was serdecznie w audycji Nocny Marek w Nocnym Radio. Krawiec się kłania i ten drugi, jak mu tam było?
1: Ten drugi. Ten drugi również się kłania. Wiesz co, od pewnego czasu ilekroć siadam do mikrofonu, przypominam sobie niesławną audycję w sprayu, Nocnego Marka w sprayu. Ten zapach się jeszcze utrzymuje.
0: A co tam było takiego, że aż no
1: bo,
0: ci się...
1: No bo zakończyłem to sprayując sobie popfilterek, żeby ładny efekt dźwiękowy był. Pożegnałem się w ten sposób. No i jeszcze ten zapach się odrobinkę przebija.
0: No tak, a my witamy Was dzisiaj ślicznie, lirycznie i patriotycznie. No i postanowiliśmy pogadać trochę z Wami o obchodach

0: o odchodach, o obchodach rocznicy setnej odzyskania niepodległości. Chyba się nie pomyliłem. Tak to się nazywa?
1: Chyba tak. Chyba tak. Byłeś, jak spędzałeś w ogóle 11 listopada? Czy tak jak niedawno pan Waldemar Buda stwierdził, że dzisiejsze kacowe jest potrzebne po to, że ludzie ze swoimi rodzinami będą śpiewali do późnych godzin wieczornych pieśni patriotyczne i będą musieli odpocząć?
0: Nie lubię pieśni patriotycznych. Śpiewanie ciągle tych samych piosenek jest oznaką jakiejś tępoty jak dla mnie. Poza tym, to, nie wiem, wolę sobie pośpiewać inne jakieś piosenki. A w ogóle pod względem muzycznym to wszystko jest strasznie słabe, no bo tu Maryla Rodowicz jak zwykle. W ogóle nie mamy chyba innych artystów, nie? Ciągle ta Maryla, co to będzie, jak Maryla Rodowicz no, odpukać? Niech nam żyje jeszcze 100 lat, umrze. No to
1: może to jest Maryja Rodowicz i dlatego nam się tak bardzo pańszczyźnianie kojarzy i dlatego tak bardzo ją lubimy.
0: Nie wiem, ja w zasadzie spędzam wszelkie święta tak jak każdy inny dzień. Dzisiaj się bardzo wkurzyłem, bo wyszedłem po fajki, a tu Idę, dochodzę do sklepu, chwytam za klameczkę, a tu zamknięte, panie. Idę dalej, znowu zamknięte. Nawet tak jedyny sklep, który zawsze jest otwarty w przeróżne święta, znowu też zamknięte. I cały dzień jestem bez fajek, co jest bardzo nieprzyjemne. A ty jak spędzasz?
1: Wiesz co, jakoś nie wiem, sobie przestawiłem znowu zegar biologiczny, nie spałem całą noc i przespałem cały dzień, tak samo wczoraj. Tam jednym okiem oglądałem relacje, wysłuchałem przemówienia pana prezydenta, a także pana przewodniczącego Rady Europy, więc no, żeby sobie jakoś tak wysłuchać, nawet to płomienne przemówienie prezydenta było całkiem spoko. Jedną rzecz, która mi bardzo zapadła w pamięć, to jest to, że właśnie, że musimy podziękować Panu Bogu za to, że przez całe 100 lat miał nas tutaj pod swoją opieką. No i tak sobie myślę, druga wojna światowa, PRL, co tam potem jeszcze, katastrofa smoleńska, no naprawdę zajebisty ochroniarz, uchowaj Boże takiego Boga.
0: No właśnie, i ledwo co odzyskaliśmy niepodległość, a tu zaraz znowu nas Związek Radziecki wziął pod buta, więc a potem po 89 czarni weszli do gry i jak dla mnie to my dalej nie odzyskaliśmy. Ja się wcale nie czuję ani wolny, ani niepodległy, ponieważ moim skromnym zdaniem Polska jest obecnie dalej pod zaborami watykańskimi. No przecież Kościół o wszystkim tu decyduje. Ziemi ma, ponoć ktoś to tak wyliczył, że ziemi ma Kościół katolicki tutaj tyle, że to jest odpowiednik obszaru Warszawy. O wszystkim decydują, wszyscy, cała władza się trzęsie przed tym kościołem, niezależnie czy to PiS, czy PO, czy nawet Lewica, SLD, przecież to za SLD podpisaliśmy konkordat, tak? I też odmieniali tego Jana Pawła II przez wszystkie przypadki i właściwie Kościół jest wszechobecny. Nawet teraz na tych obchodach wznoszono cały czas okrzyki, że Polska katolicka. No to ja się za bardzo tutaj nie identyfikuję ze wszystkimi tymi, którzy chcą, żeby Polska była katolicka, czyli ze znakomitą większością, więc to nie jest święto dla mnie. To jest święto dla tych, którzy się czują katolikami, którzy chcą wchodzić w dupę Watykanowi i zlizywać śmietankę z kolan księży i oddawać swoje dzieci do uciech cielesnych tym księżom. Proszę bardzo, to róbcie, to są wasze dzieci, wasza godność. Ale o jakiej my tu mówimy wolności, o jakiej niepodległości? Jaka tradycja? No właściwie naród polski, znaczy my jako obywatele tej ziemi, tej ziemi, no to oddaliśmy swoją kulturę, daliśmy sobie zabrać swoją kulturę, tradycję na rzecz tej watykańskiej, nie?
1: O ja cię, nie, no, żebym tutaj musiał i to naprawdę bez żadnych problemów zacząć bronić kościoła przed atakami. Nie, gdybyśmy byli w jakiś sposób podlegli, to miałbyś taką Syrię, gdzie jeżeli byś, nie wiem, nie przestrzegał prawa kościelnego, no to wtedy, nie wiem, to wtedy sobie trafiasz do obozu, albo ci głowę ucinają, albo wieszają ci córkę, nie? Tak żebyś następnym razem troszkę bardziej się bał tych wszystkich, którzy w imię Boga, bez względu jak mu na imię, a właśnie, żebyś tam nie wychodził poza ten. Nikt cię nie zmusza do tego, żeby chodzić do kościoła, nie masz za to kar, nikt cię nie wypałuje za to, że nie przyjmujesz księdza po kolędzie, nikt ci tutaj szkody nie zrobi za to, że nie puścisz dziecka na religię. Swoją drogą w Łodzi już jakieś 60% dzieci w szkołach na religię nie chodzi, tak? Bo społeczeństwo budzi się, społeczeństwo wstaje z kolan, natomiast ciężko jest, żeby ci wszyscy ludzie, którzy też zostali wychowani w zupełnie innym świecie, tak, gdzie no, cała Europa, tak, cały w zasadzie zachodni świat otrząsa się z tej religii. Zabawna jest historia związana z polskimi emigrantami do Niemiec, bo w Niemczech, jeżeli jesteś wierzący, no to musisz się zadeklarować i tam potrącają ci podatek na ten kościół, nie? No chyba, że jesteś zadeklarowanym ateistą, no i się okazało, że nagle wielu Polaków w Niemczech dokonuje aktu apostazji, bo nie chce oddawać swoich ciężko zarobionych pieniędzy na kościół. Natomiast schemat postępowania masz, jaki masz. Jesteś chrzczony w momencie, kiedy jeszcze kompletnie nic nie kojarzysz. Jest potężna presja społeczna, no ale kiedy już w końcu wydoroślejesz, kiedy żyjesz sobie swoim własnym życiem, to fakt faktem, no tutaj wiesz, tutaj wszędzie jakieś tam kościoły, jakieś tam alegorie i tak dalej, ale w swoim codziennym życiu nie czujesz tego tak bardzo. Kiedy wchodzisz do, nie wiem, sklepu, to nie mówisz szczęść Boże, tylko mówisz dzień dobry, tak? Więc nie jest tak źle. Polska coraz bardziej otrząsa się z tego całego kościelnego kiślu.
0: No troszkę masz rację, bo to jest takie na pół gwizdka. Znaczy, no oczywiście nie mamy tu żadnej dyktatury katolickiej, ale no wszędzie są krzyże, władza jest bardzo kościółkowa i jest też pewien ostracyzm, jeśli szczególnie w małych miejscowościach i na wsi też, no, jeśli nie chodzisz do kościoła, to jesteś wytykany, palcami mogą ci tam okna powybijać albo z tobą przesadzasz. W ogóle nie gadają. Nie, tak jest.
1: Nie, dowody, nie. A jest presja jak najbardziej, natomiast w sytuacji, kiedy doszłoby do czegoś takiego, no to jednak jest to przestępstwo, są odpowiednie służby, które się tym wszystkim, prawda, zaopiekują, natomiast to też jest, wiesz, to też jest taki troszkę trening charakteru, że trzeba mieć jaja ze stali, żeby powiedzieć, nie, ja nie chodzę do kościoła, mnie to nie interesuje, jak mam, nie wiem, jak pojedziesz sobie na ślub, to tak, ja tutaj przyjechałem cieszyć się twoim szczęściem, ale do kościoła nie wejdę, bo to tak troszkę no, zniewaga dla tych wszystkich wierzących, uczestniczenie i wymachiwanie łapami i wypowiadanie haseł, które dla ciebie nic nie znaczą. Jest to bezczelne wobec ludzi wierzących. Tylko no, trzeba się umieć postawić, tak, żeby potem bez wstydu spojrzeć swojej matce czy babci w twarz i powiedzieć, no ale co, no jestem ateistą, czy tam jestem kimkolwiek innym, nie Polakiem, katolikiem. Wymagana jest do tego pewna odwaga, coraz więcej osób się na to decyduje, a póki co proces apostazji też jest wkurzający, bo musisz sobie załatwiać akt chrztu i broń Boże nie możesz powiedzieć, że ten, że po co go potrzebujesz, bo wtedy może się okazać, że ten akt chrztu w parafii, gdzie byłeś chrzczony, gdzieś zaginął i przez najbliższe 40 lat raczej nie ma szans na jego odnalezienie, więc ta statystyka tych ludzi wierzących, praktykujących jest też bardzo zawyżona. Wielu ludzi chodzi właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby odbębnić swoje, żeby się tam, nie wiem, żeby się teściowa nie wkurzyła, czy coś takiego, czy z podobnych powodów również chrzczą swoje małe dzieci, tak, żeby przypadkiem nie było czegoś tam, ale to się kończy, widziałem, jak to wyglądało 20 zdaniem. Lat temu, teraz jest coraz luźniej.
0: Dobra, słuchaj, zapytałeś o dowody, jeśli oglądałem całą masę reportaży, słucham opowieści, jak pojadę na wieś, to czuję ten klimat. Czytam, jak ludzie się skarżą tam na jakichś forach czy we wpisach i latami to obserwuję. To pytanie o dowody jest trochę tak bez sensu, bo całe moje dotychczasowe doświadczenie jest w pewnym sensie jakimś tam dowodem takim zbiorczym, więc będę się upierał przy swoim, że ja, wiesz co, w ogóle teraz pytajesz tutaj przekazał mi newsa, który o wiele bardziej mnie jakby tutaj bardziej się przyjąłem tym, niż tym całym zasranym świętem niepodległości. Stan Lee nie żyje, wybitny twórca bohaterów komiksowych, Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Fantastyczna Czwórka, Daredevil, Czarna Pantera, Thor, X-Meni, Spider-Man, no cała masa. Staszka oglądaliśmy dosyć często w zasadzie w tych nowszych produkcjach marvelowskich, bo on tam się zawsze pojawia jako taki easter egg trochę. Mhm. Jest jakimś tam sąsiadem, kierowcą autobusu i walił zawsze śmieszne teksty, takie trochę ni z gruchy, ni z pietruchy, albo takie, które sprawiały, że kurczę, ryczałem ze śmiechu. No i to jest dla mnie ważna rzecz, bo komiksy z superbohaterami dały mi kupę frajdy, a całe to państwo, kościół, to jest jedna wielka zgnilizna i nienawidzę tego po prostu, nienawidzę tych ludzi. Szczerze mówię, staram się nikogo nie nienawidzić, ale księży i polityków, jak dla księży i polityków robię wyjątek i niczego dobrego mi nie dali. Państwo i system też w zasadzie więcej zabrało i więcej przykrości sprawiło niż czegokolwiek dało. Ta wyklinana i obrzucana gównem Unia Europejska, przeciwko której też oczywiście ci neonaziści na marszach manifestują, przeciwko tej Unii spalili tam flagę Unii, no to od niej więcej jakby dostałem niż od Polski. Ci, którzy walczyli za ten kraj, dzisiaj chodzą po śmietnikach i nie mają co jeść. Jakiś dziadek się właśnie reporterowi żalił, ale mówił, że on niczego nie żałuje, że ja bym, panie, walczył ja zawsze za Polską, chociaż głodny chodzę, tu kanapkę, patrz pan, jaką kanapkę mam z salcesonem, na więcej mnie nie stać, na leki, po śmietnikach grzebie, ale walczę, będę walczył, bo te komuchy, Żydy. Czy to jest bardziej powód jakiś do szacunku? Znaczy, czy to jest bardziej jakieś chwalebne, właśnie godne szacunku, czy bardziej żałosne taki człowiek, twoim zdaniem?
1: To jest, wiesz, nie znając całej historii, nie znając całego kontekstu, też ciężko powiedzieć, no bo z jednej strony mamy tych wszystkich kombatantów, których widujemy na uroczystościach, z drugiej strony mamy właśnie takich, którzy chodzą po śmietnikach. Nie znamy ich osobistych historii, nie wiemy, jak to, wiesz, bo to na pewno nie ma takiego przełożenia jeden do jednego, tak? Na pewno jedno, co warto zaznaczyć, to jest to, że ktoś tam musiał zginąć, żebyśmy my dzisiaj nie musieli do wojska iść, tak? Więc to jest mimo wszystko dość istotne, a sytuacja geopolityczna była taka, że no niestety ktoś musiał zginąć, tak, i jest, no nie wiem, no ciężko określać szansę, ale pewne prawdopodobieństwo jest, że gdyby wtedy oni za nas nie walczyli, to nasze rody by zwyczajnie do dnia dzisiejszego nie dotrwały, zresztą już bardzo wiele rodów nie dotrwało, i byśmy się zwyczajnie nie urodzili, ewentualnie byśmy się urodzili w jakimś wschodnim województwie Niemiec, tak, czy wschodnim landzie Niemiec, które by żarło tekturę, paździerz i co tam jeszcze było, nie?
0: Albo byśmy się w ogóle nie urodzili, albo byśmy się urodzili gdzie indziej, to jest ciężkie do określenia. Tak sądzę, bo nie znamy dokładnie jeszcze tych właśnie związków przyczynowo-skutkowych, tego jak może jedno wydarzenie wpływać na dalszą tą linię czasową, nie? Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, że to jest taka dla nas nadal abstrakcyjna trochę rzecz. A z kolei, jak gdybyśmy się urodzili, gdyby los zadecydował inaczej, to byśmy mogli być Niemcami, którzy by zaatakowali nas, nie?
1: No, też mogłoby być w ten sposób. Ale wiesz, ja prywatnie bardzo doceniam to, że nie mamy czegoś takiego, co było, nie wiem, jeszcze tam jakiś czas temu kocioł bałkański, tak, gdzie oni się napieprzali non-stop, że nie mamy czegoś takiego, że żyjemy sobie w piaskowych norach i jeździmy na osłach i wstępujemy do Al-Kaidy, zanim Al-Kaida wstąpi do nas. Więc mimo wszystko nie jest tak źle, mimo tej całej kościółkowości, mimo tej całej otoczki. Ja jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i jestem dumny z tego, że mieliśmy takie fajne święto, które coś znaczy, tak? Gdzie zostaliśmy odnotowani w bardzo wielu miejscach, gdzie zostały podświetlone piramidy w Gizie, gdzie został podświetlony wodospad na Niagara i generalnie... Wieża Eiffla i ogólnie strasznie, strasznie dużo takiego, wiesz, takiego, ej kurde, ale fajnie, naprawdę fajnie, chce nam się, nie wiem, zapłacić te 20 tysięcy złotych, żeby rozstawić latarnie, tak, biało-czerwone. A jak to wyszło po naszej stronie? No wyszło jak wyszło, lepiej niż w zeszłych latach, bo był w ogóle taki mały plan, pomysł, żebym tam pojechał i zdał relację, natomiast okazuje się, że dobrze, że tego nie zrobiłem, bo i tak korzystanie z telefonu komórkowego było praktycznie niewykonalne, ponieważ BTS-y się przeciążyły i nawet jak dziennikarze gdzieś tam z marszu dzwonili, to zazwyczaj była to rozmowa telefoniczna przez 2G i to jeszcze w tak beznadziejnej jakości, że żadnej relacji bym wam nie mógł zdać. No a jakaś tam, jakieś właśnie dziwne rzeczy. Dzisiaj w ogóle też zaczynają się pojawiać informacje, tak, że Skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej nakablował na prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, że ten spalił flagę. A w innym miejscu policjanci właśnie ogłosili, że poszukują osób, które odpaliły race, bo miało to być zakazane względem regulaminu marszu. No i między innymi Cezary Trotyl Gmyz się chwalił na Twitterze, jak ganiał ze swoją racą. A też jeden z oddziałów Straży Pożarnej, którzy zabezpieczali marsz, też sobie cyknęli zdjęcie z odpalonymi racami, więc no zabawnie się robi.
0: No ale nie wspomniałeś o tym, że Skarbnik Młodzieży Wszechpolskiej nakapował specjalnie i że było to umówione, ponieważ komendant wyznaczył nagrodę 5000 zł dla tych, którzy wskażą sprawcę spalenia flagi. No i sam sprawca poprosił tego skarbnika, żeby na niego doniósł, no bo 5000 drogą nie chodzi, nie? I zrobił to z premedytacją i nie ma nic przeciwko temu, aby stanąć przed sądem. No, problemy się zaczną, jeśli wlepią mu grzywnę 10 tysięcy złotych za spalenie flagi, ale moim zdaniem palenie flagi nie powinno być karane. Podobno, nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno na przykład w USA, gdzie flaga też jest jakąś tam świętością, nie wiem, czy... Tylko, że oni podchodzą inaczej do tego, traktują tą flagę jako pewne narzędzie także do zaprotestowania przeciwko czemuś i spalenie flagi jest dopuszczalne jako forma demonstracji. Nie jest to świętość w naszym rozumieniu, tylko trochę inaczej się to do tego podchodzi. Z drugiej strony pięknie składają tą flagę. Pamiętasz, kiedyś porównywaliśmy sobie takie nagrania, że u nas w Polsce podczas jakiegoś święta ktoś, czy to polityk jakiś był, czy jakaś inna ważna osoba, wziął polską flagę i tak ją zmiętolił i rzucił gdzieś tam, nie? A potem oglądaliśmy, jak amerykańscy żołnierze składają tą flagę w odpowiedni sposób. Tu ciach, tutaj narożniki, tu tego i z takim namaszczeniem, nie? To był taki viral chyba, to było takie nagranie, w którym było zestawienie tych dwóch nagrań wideo, właśnie jak w Polsce potraktowano flagę, gdzie niby jest taką świętością wielką, a w USA, no właśnie tutaj Wacek Wellacha, nie wiem, czy to nowy słuchacz, czy ktoś zmienił pseudonim, w USA pisze, w USA nie wolno spalić flagi, z tego co wiem, ale można za to mieć majtki z motywem flagi i się nie zlać. No tak, no te słynne jakieś amerykańskie fikuśne stroje, tak, jakichś showmenów, które przypominają flagę. No ja słyszałem, że można, że jest to dopuszczalne, no ale to musi

Cześć, witam was serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Piątek, godzina 21. Kwiecień, rok 2021. Środa Śląska. Planeta Ziemia. Wszechświat numer 666. Obszar galaktycznej Unii Kosmicznej. Audycja Luźne Gadki. Przyznam szczerze, że trochę jestem dzisiaj niedysponowany. I z tego powodu właśnie postanowiłem, że dziś zrobimy audycję Q&A. Może nie każdy wie, co to jest Q&A. Question and Answers. Tak to się mówi fachowo po angielsku. W ogóle jak Matrix mi się psuje, wchodzę sobie do Enkiego, a tam leniuch, psycho, co się dzieje w ogóle? Wykradł mi śmietankę całą. Na moich plecach się wybija i je zupę moją, swoją łyżką. Wskoczył mi na plecy i je moją zupę. Swoją łyżką. No właśnie, a audycja Q&A... What? Nie, no, naprawdę mi się Matrix psuje. Już się totalnie zepsuł Matrix. Widzę Bartłomieja Rybkę. Czekajcie, przetrę sobie okulary. Czy to jest ten Bartłomiej Rybka, który zniknął? Go nie było 5 lat? I się zastanawialiśmy, czy go zabili, czy czarna dziura go wchłonęła, czy wylądował w takim, w Choroszczy, czy no to, a ja go tu widzę. No nie wierzę po prostu, nie wierzę. To jest jakiś dziwny dzień w ogóle, słuchajcie, ja się przed chwilą obudziłem. No, Bartłomiej Rybka żyje, no. Co się dzieje? Nie, to jakaś alternatywna rzeczywistość. Słuchajcie, może przez, nie wiem, śpiąc, mam taką teorię, że przez sen można się przenieść w czasie. Trzeba po prostu sobie wyobrazić w śnie maszynę czasu i tam jej użyć i już, nie? Wrócił z podróży Bartłomiej Rybka. Nie, słuchajcie, Bartłomiej Rybka, to no, co by o nim nie mówić, to jest charakter, no wiecie, to jest charakter. To jest postać. A dziś wymyśliłem sobie, że będzie audycja Q&A, czyli możecie zadawać pytania po prostu mi. W ogóle nagle się poczułem gwiazdą, no dobra, niech będzie. Nie, tak naprawdę po prostu nie miałem pomysłu zupełnie na dzisiejszą audycję i jestem nie w formie, bardzo nie w formie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo. Krawiec, byłeś na otwarciu. Nie, na zamknięciu byłem. A co otwierali? Potrzeba.

nie, ja dzisiaj na zamknięciu w ogóle, cały dzień na zamknięciu. Fatalnie się czuję, naprawdę. Bartłomiej, kurczę, zadzwoń Bartłomiej, może opowiesz, co tam u ciebie. Powiem ci, że wiesz, no, budzisz kontrowersje, przypuszczam, że nie każdy cię tu lubi, ale są tacy, zdecydowanie są tacy, którzy chcieliby usłyszeć, co tam się z tobą działo, no bo wiesz, no, tu się zastanawialiśmy, nie? Co się stało? Słuchajcie, bądźcie mili, Bartłomiej, wiecie, no to jest, wiadomo, postać kontrowersyjna, ale ja osobiście jestem ciekawy, co tam się wyprawiało u niego. Innym razem pisze. Dobra, to innym razem, spoko. Ojejku. No, nie, masakra dzisiaj, masakra. Naprawdę czuję się jak psu z gardła wyjęty. Jeszcze jakieś dziwne sytuacje, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Może ktoś zadzwoni i w ogóle rozkręci jakąś audycję, bo ja dzisiaj jestem totalnie po prostu rozpierdolony, no, już tak powiem. I nie pytajcie dlaczego, naprawdę, bardzo was proszę, nie pytajcie. Bo aż wstyd po prostu o tym gadać. Napiję się napoju orzeźwiającego. Jedyne, czym się pocieszam, to to, że wczoraj zrobiłem audycję i dosyć długa była. Więc pańszczyzna odrobiona, niech będzie. O Jezus. Co ja się na Jezusa powołuję? Jak widzicie, ateista i o Jezu. Tak się często zastanawiałem, bo takie mówienie o Jezu, no to jest takie wołanie tego Jezusa, przywoływanie go. I co on tak ciągle musi głowę odwracać, nie? Nawet się mówi, nie bierz Pana Boga na daremno. Nie bierz imienia Pana Boga na daremno. I tak ciągle wołamy tego Jezusa, nie? I nawet jak ludzie srają, to o Jezu. No i ten Jezus tak cały czas, tak, słucham. Cały dzień myślałem, że dzisiaj jest sobota. No mi też się dni poplątały, znaczy już w ogóle nie wiem, w jakiej rzeczywistości żyję. Tragedia. Też mi się już mylą dni, godziny. Czas przecieka przez palce. Im jesteśmy starsi, tym szybciej nam ten czas po prostu płynie. Mniej śpimy niby, ale czas po prostu zapierdziela, dni mijają i nie wiem, ja jestem niezadowolony, coś bym zmienił w swoim życiu totalnie, bo jestem zły na siebie też w ogóle i na świat. Panie Boże, weź wstrzymaj tą ziemię, ja wysiadam. Bo może żyjesz w symulacji, no kto wie. Bartłomiej pisze, że wrócił z Mad Maxa. Co by to miało oznaczać? Że Bartłomiej Rybka przeniósł się do alternatywnej rzeczywistości, gdzie nastąpił kataklizm i Bartłomiej Rybka taki cały w skórach, z dupą taką wykrojoną. No nie, jeszcze Danusia przyszła. Ja wiedziałem, że mi rzeczywistość spłata figle i akurat jak jestem niedysponowany, jak nie wiem, co gadać, jak audycja nieprzygotowana, to Danusia przyjdzie i o, cześć, przyszłam sobie posłuchać w końcu Krawculka i zobaczyć, co on tam powie ciekawego. Może będzie fajna audycja? A ja taki właśnie i Danusia będzie zawiedziona. No.
nie wiem. A powinienem być jakimś wodzirejem tutaj i jakiś fajny temat zapodać, rozkręcić, zabawę, zaśpiewać coś. Nawet patrzę sobie tak na jakieś pikniki, bo teraz wzięło Polaków na organizowanie różnych pikników, różne spędy się odbywają, no bo jak nam nie wolno, no to właśnie my będziemy się organizować, wychodzić, nie? To tacy są Polacy właśnie. No to tam zawsze jest taki jakiś pan, który z gitarą, który śpiewa ludziom piosenki, takie wiecie, takie biesiadne, nie? Na przykład Danusia, Danusia, Danusia musi być. Jak nie ma jak jest Danusia, to krawiec Siusia z wielkiej radości. Jak jest Danusia... Wiecie, tak śpiewa, nie? Różne piosenki. Co to, jakaś kolęda mi wyszła. Z wielkiej radości. Jakaś kolęda. Kurde, Jezusa przywołuję, kolędy śpiewam. Mówię wam, to tak krótko przed śmiercią tak się człowiekowi robi, że zaczyna pieprzyć bzdury totalne, coś mu się tam przekręca, w głowie jakaś przekładnia i zaczynamy tak się dziwnie zachowywać, bo po prostu organizm szaleje i uruchamia jakieś rezerwy, coś tam wyłącza, coś włącza i to ja czuję, że jestem przed śmiercią po prostu. No, nie mogę, po prostu. Tragedia. Że jakieś pytania może macie, to może odpowiem. Nie muszą być do mnie, możecie ogólnie się pytać o sens życia. Święta. Hej, kolęda, hej. Hej, kolęda, kolęda. Nienawidzę kolęd w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo są zawsze takie same i tak nie ma w tym jakiejś kreatywności, weny, tylko takie ciągłe śpiewanie tego samego. Okej, to mam pytanie. Czym jesteś taki załamany? Ja nie jestem załamany. Jestem po prostu... Sponiewierany jestem. Gdzieś mi kawałek życia uciekł i nie wiem, kim jestem już. Tym, że flacha pękła znowu. No... No dobra, słuchajcie, zawsze jestem z wami szczery, to wam powiem, no. Napiłem się właśnie w dzień wody i sobie zasnąłem i się obudziłem, no. I jestem strasznie zły na siebie. Po pierwsze zły na siebie, bo dawno nie robiłem nic takiego, żeby tak pić w dzień. I się wkurzyłem po prostu, bo się upiłem, no czuję się jak po prostu jak żul, nie? Jeszcze się do audycji nie przygotowałem nic i tak się obudziłem, zaraz audycja i po prostu jestem strasznie wkurwiony na siebie. Chyba po prostu się staczam już totalnie i nie wiem, gdybym jeszcze się napił z wami, nie? Miałem w ogóle nie pić. I się tego trzymałem dosyć długo. A jednak to trzeba mieć, nie wiem, silną wolę, charakter. I czuję się po prostu, że nie mam charakteru. I się tak sponiewierałem i nie zrobiłem jeszcze tego, co miałem zrobić w dzień. To jest człowiek upadły, nie? Czuję się jak człowiek upadły totalnie. I,
jestem strasznie wkurzony o to. Czuję, że po prostu dałem ciała totalnie. Najpierw się najebałeś, a potem się wkurwiłeś, że się najebałeś? No tak, tak. Wkurwiłem się dlatego, że

No tak, po raz 11 w tym roku, tak. Żyjesz, Krawcu, w przeszłości teraz? Nie wiem, co masz na myśli, Lajtowski.

No, nie, no po prostu, wiecie, coś, są takie rzeczy, które potrafią nas totalnie rozstroić. W ogóle chyba często wracam teraz do przeszłości. Ostatnio śnią mi się same takie rzeczy, które są zlepkiem różnych wydarzeń z przeszłości. I tworzą się dodatkowo z tego jeszcze takie absurdalne scenariusze. Sny, nie są to fajne sny. Wracają też te sny, w których się gubię gdzieś. I nie mogę znaleźć drogi, nie mam dokumentów, gdzieś wsiąkły klucze i takie same sny właśnie tego typu mam. Śnią mi się starzy przyjaciele, z którymi zerwałem kontakt, jakieś takie dziwne klimaty i to też mnie trochę kiepsko nastraja. I też takie sięganie do przeszłości coraz częściej, oglądanie tych filmów, które już znam, wspominanie, to chyba też właśnie związane z wiekiem. Jakiś kryzys taki. Kryzys wieku średniego. Już po całości. Dzisiaj też przez jakiś czas sprawdzałem sobie, co tam w internecie można znaleźć o starych znajomych, o jakichś starych realizacjach. Napotkałem na przykład na pewną swoją realizację starą, na pewien projekt dla szkoły językowej. W takim katalogu projektów właśnie ktoś tu archiwizuje stare projekty. Są takie strony, które pozwalają sięgać w przeszłość i odświeżać różne rzeczy. Time machine, jak to się nazywało, że możemy po prostu się cofnąć. Kurde, dalej dziwne rzeczy. Niechcący kliknąłem na zakładkę, gdzie mam audycję Enkiego i tu ktoś coś pisze, Nocne Radio. Nocne Radio było na czacie u Jabłonowskiego. Chyba dlatego przejrzał na oczy z COVID-osraką. Tak, byłem na czacie u Jabłonowskiego, a to dlatego... dlatego, że próbowałem się do niego dodzwonić, żeby z nimi pogadać i powiem wam, że tam się nie idzie dodzwonić. Próbowałem przez pół godziny, jeszcze tak próbowałem się mocno wstrzelić i nie da się. Ale no, ciężko, żeby się dało. Słucha tego Jabłonowskiego, powiedzmy, te 5000 osób na żywo, to są rekordy już, nie? I tam cały czas ktoś dzwoni i im kadzi i rzuca hasła i auj, wyje z nimi tam i sztama, bracie, kamracie. Ale wiecie co? To jest wszystko gówno warte, bo okazało się, że chciałem ich zjebać, bo nie działa u nich... Nie działał im link do PayPala w ogóle. Do wsparcia. Też dziwna sytuacja. I chciałem tak powiedzieć, że cała ta społeczność to jest gówno warta, bo nawet nikt się tym nie zainteresował, bo pisałem o tym na czacie, że im tam nie działa wsparcie, bo chciałem rzucić tam 10 zł. Wiecie, jak się kogoś tak słucha, no to pomyślałem, że będzie uczciwie, jak im wrzucę te 10 zł. I tam sobie kadzą, komplementują się, a tak naprawdę nie mają co liczyć na wsparcie. Zresztą oni kiedyś wspomnieli o tym, że mało kto ich tam wspiera. Czyli co, tam komplementują, dzwonią, ich kadzą im, a zero jakiegoś w ogóle wsparcia.

0: zero zainteresowania tym, że u nich nawet PayPal nie działa, nie? No i to taka społeczność. Cześć tam.
1: Witam, witam. Doktor Etam, teleporada z tej strony dla pijących w dzień. No, to co mówisz, te takie no, symptomy, o których opowiadasz, czyli te wspominanie i tak dalej, to najpierw dobra wiadomość czy zła wiadomość? Co wolisz?
0: Dawaj złą dzisiaj, tak cały dzień mam do dupy.
1: Więc. No to się zaczęło i to się będzie tylko pogłębiać, a dobra jest taka, że przywykniesz. A ja cały czas żyję wspomnieniami już od właśnie 40 któregoś tam roku życia wczesnego. Także to jest chyba normalne dla takich ludzi jak ja, bo zawsze ciebie uważałem za osobę podobną, jakoś charakterem. Także prawdopodobnie mamy podobny problem, tylko u mnie to już jest od kilku lat dobrych. No i idziemy, jak mówię, przywyknąć, także też mi się śnią dziwne sny. Na przykład ostatnio bardzo częstym snem jest to, że czekam na przystanku na komunikację miejską. Notabene jest to śmieszne, bo przez mniej więcej już rok nie używam komunikacji miejskiej. Nawet zrobiłem sobie taki eksperyment z tego powodu, że wsiadłem po prostu, nie musiałem, ale wsiadłem sobie do komunikacji miejskiej. No i doznałem takiego dziwnego uczucia. Otóż było tam jakieś 5 osób, no bo teraz mało osób jeździ tramwajami. I stanąłem sobie na przedzie drugiego wagonu, tylnego wagonu. Oparłem się o poręcz. Popatrzyłem się na ludzi. Miałem ich wszystkich w swoim polu widzenia. I wszyscy jak jeden mąż patrzyli się na mnie. Chwilę tak się zastanawiałem. Po czym sięgłem ręką do lewej kieszeni środka mojej kurteczki. Założyłem moją fake mask z chusteczki i w tym momencie wszystkie oczy opadły na dół. Przestali się na mnie patrzeć. No. Tak to wyglądało. No i takie sny właśnie mam, że jeżdżę tą komunikacją, że czekam na komunikację, jeżdżę tą komunikacją. Dokądś chcę dotrzeć, ale nie dotrę nigdy, bo się zawsze obudzę. Nie wiem, może to w sennikach jest to jakaś koncepcja, albo jest to jakaś symbolika drogi, którą ostatnio wiodę, czyli że coś zaczynam i nie dokańczam, nie? Bo może to jest jakaś taka ta, wiesz, jak to się mówi, odnośnia, przerzutnia, czy no, nie mogę tego słowa. Przenośnia właśnie. Mojego życia.
0: No może.
1: Także no, co do dnia, to się nie przejmuj, bo ja dzisiaj z kolei mówię się o osobach, które poszukujesz przez internet. Ja akurat tak mam, że mnie sami znajdują, dlatego trochę się ukrywam na tych społecznościówkach, bo potem jak ktoś napisze, to trzeba odpowiedzieć, a ja strasznie nie lubię pisać. No i jeszcze na komputerze nie lubię pisać. No i po prostu tak trochę się ukrywam pod takim pseudonimem, ale od czasu do czasu tam ktoś znajdzie i wtedy zaczyna się jakaś dyskusja. Nie zawsze mam na to ochotę, nie? I po prostu. Ale też mam okresy takie właśnie, że tam sobie szukam, co tam u kogo słychać i z przerażeniem stwierdzam, że moi koledzy i koleżanki z ławy technikum to są już babcie i dziadki, nie? Także.
0: To też takie zaskakujące wygląda. Czasami, kiedy widzimy, i jak się zmieniają nasi starzy znajomi czy bliscy, nie? Że nagle siwe włosy, nagle taka inna twarz i to jest takie przygnębiające trochę. No, ja to się nie zmieniam akurat za bardzo. O, jednak dzwoni Bartłomiej. Super, odbieramy. Dołączę Bartłomieja, dobra? Rybkę.
1: Okay. Będę milczał na razie.
0: Nie, no spoko, mów. Cześć Bartłomiej, wszelki duch Pana Boga chwali, czy jak to tam mówią katole, hej.
2: Chwileczkę. Cześć chłopaki.
0: Cześć chłopaku.
2: No nie mogłem się powstrzymać. Już tak prosiłeś, żebym zadzwonił, mogę chwilę parę słów powiedzieć, chociaż nie mam za bardzo ochoty dzisiaj. No, cześć, miło was w ogóle słyszeć, krawiec. Cześć, jak tam.
0: No, cześć, cześć. Cześć. To nie wiem, czy chcesz odpowiadać na takie, no, najważniejsze pytanie, no, gdzie byłeś, jak cię nie było?
2: Ale to zauważyłeś różnicę, że mnie nie było?
0: Nie, no to wiesz, no to już tutaj jakieś takie myśli przychodzą człowiekowi do głowy, że nie wiem, że może zmienił miejsce zamieszkania tam na górze, wiesz, pokazuje tu palcem albo coś, albo się w ogóle wypiął z internetu i został pustelnikiem, albo wstąpił do mafii i teraz gdzieś tam, nie wiem, napada na banki, bo mu się znudziło dzwonienie do radia, no takie, wiesz, różne.
2: Powiem ci, że blisko jesteś, no ale nie mogę publicznie stracić swoich planów, taki, raczej, no, wolałbym, pozostawię tę nutkę tajemnicy, wiesz, więc, no, ale walczyłem trochę. Troszkę zobaczyłem rzeczy ciekawych, nowe doświadczenia. No i wracam, na razie wracam. Nie będę tutaj długo, bo akurat muszę telefon odzyskać i mam bardzo mało internetu akurat w tym momencie w telefonie, więc...
1: Chcesz wiedzieć, co mi się zwizualizowało? Jak sobie myślałem, Bartłomiej Rybka? Hmm? Kraty w oknach i że ty tak siedzisz od środka.
0: Szczerze mówiąc, też miałem takie myśli.
1: Nie wiem, bo może chodził bez maseczki, nie? I go złapali i poszedł na dołek.
2: Co ty gadasz? Nie, tam. A krawiec, a gdzie jest moje laboratorium? Zniknęło moje laboratorium. Takie fajne, co ty gadasz? Nie mogę znaleźć.
0: Laboratorium?
2: No.
0: A co masz na myśli?
2: No wiesz, o które laboratorium chodzi.
0: Stronkie chodzi?
2: Tak. Co się stało z moim laboratorium?
0: Wiesz co, nie wiem, no może jest domena nieopłacona na przykład.
2: Albo, co ty gadasz?
0: Albo coś takiego.
2: Nie, tylko raczej zniknęło laboratorium po prostu. Wiesz, ja zobaczyłem nowe rzeczy fajne, super, ale laboratorium zniknęło mi.
1: Nie chcę się wtrącać w wasze interesy, ale domen to ty, krawiec, pilnuj, jak komuś coś rejestrowałeś, bo ja ostatnio miałem niezłą jazdę z tym, jak ktoś podkradł domenę firmie jednej, której tam pomaga.
0: Nie, sprawdziłem, działa, może wpisujesz źle linka, ale to co, mogę mówić...
2: Ale nie, to działa, tylko laboratorium, wiesz, nie wiem, czy nie mogę znaleźć, stronę działa, tak, oczywiście, widziałem nowe rzeczy, fajne, super.
0: Ale nie wiem do końca, co masz na myśli, mówiąc właśnie laboratorium.
2: No, rozkładówka, która była na początku, nie pamiętasz? Nie wiem, nie mogę znaleźć, ale...
0: Rozkładówka?
2: Spoko, nie wiem, może coś...
0: Coś z zagadkami mówisz, kurczę.
2: Dobra, nie, to kiedy indziej, wiesz, kiedy indziej, chłopaki. Będę się powoli kładł spać, muszę trochę odreagować.
0: A słuchaj,
2: kina.
0: A
2: byłem
0: dokończymy...
2: Byłem i na Westernie, i byłem na Dzikim Zachodzie, i byłem i tu, i byłem tam. Trochę, kurde. No, fajnie czas spędzony. No. Chciałem trochę odreagować, odstawić internet. No.
0: Kurczę, no ale tak, no. Słyszę, że w formie jesteś. Chyba ci na dobre wyszło.
2: Czy w formie? No, nie, no staram się jakoś optymistycznie tutaj zagadywać w tym momencie. To... Widziałem trochę różnych rzeczy, fajnie było, jak na Dzikim Zachodzie. Ale to zostawimy trochę tajemnicy.
0: No wiesz, to jest radio i tutaj wyobraźnia pracuje. To tutaj.
2: To niech sobie wyobrażają. To, a co ty widzę dziś?
0: Słuchaj,
2: mało piję.
0: Mało pijesz, no a ja właśnie, widzisz, dzisiaj się napiłem i się zemściło i... Się źle czuję, głowa boli, jestem wkurwiony po prostu. Takie, wiesz, marnowanie życia i takie staczanie się, czuję, że się stoczyłem. No, pić samemu w dzień i obudzić się 5 minut przed audycją, fatalnie się z tym czuję, jak taki żul jakiś. Ale Bartłomiej, takie pytanie, co tam, coś zadziałamy, żeby dokończyć, wiesz, tam projekty?
2: Tak, oczywiście, tylko na razie straciłem laptopa i takie inne rzeczy. Na razie spokojnie. No, wracam z Dzikiego Zachodu różnych doświadczeń fajnych i spokojnie. No, oczywiście.
1: O, to już wiem chyba, to już się domyślam.
0: Zakochał się. Zakochał się.
2: Ja cię podkręcam może. Może cię podkręcam. Nie domyślasz się. Fajnie czas spędziłem.
1: Nie, znaczy teraz mi się zwizualizowała kobieta, która majątek zgarnęła i zostawiła.
0: No to żebyś tu nie trafił u Bartłomieja, to takie historie różne, wiesz, takie, to czasami możesz trafić z tego typu klimatami jakiś, że tam chociaż ja tam, co ja tam wiem, nic nie wiem, ale tak strzelam. Po Bartłomieju się można wszystkiego spodziewać po prostu.
2: Psychuszka? Nie. Jaka psychuszka? Psychuszce można z telefonów używać.
0: Na pewno nie psychuszka.
1: Telefon, zniknięty laptop, no to typowe działanie kobiety w zemście. No, one się
2: dokładnie, dokładnie. Widzę tutaj etam. Dobrze. Zostawmy mnie. No to zostawmy mnie. Muszę się kłaść spać, panowie. Jeszcze może 50 minut posiedzę i spadam. Jestem w kiepskiej kondycji, naprawdę zdrowotnej. Bardzo źle.
0: Tak?
2: Niedobrze, trochę się martwię, nie? No ale no, cóż zrobić? To jest nasz krawiec. Wiesz, o co chodzi.
0: No. Ale mam nadzieję, że niedługo zadzwonisz i sobie coś tam pogadamy.
2: No, na pewno. Wypiłbym coś, ale jakoś nie mam ochoty. Może wino na krążenie by mi się przydało, wiesz. No to na pewno byłoby dobre. Muszę się chyba na wino przerzucić, wiesz. Tylko wino. Bez whisky. I tak prozdrowotnie, nie? Troszkę, wiesz. Ach, powalczyłem.
0: No to bardzo dobrze. Nowe doświadczenia, walka. Kurwa. Dobrze.
2: Jeszcze dużo przede mną. No ale myślę, że już zawijam powoli żagle. Wracam do Polski.
0: Tak?
2: No, zawijem na razie, to jest taki plan. No, myślę, że już czas przyszedł. Przyszedł czas zawinąć do portu. No, do Polski, do mojego kraju. No nie mogę się zaraz rozkleić, nie.
0: No, ciekawe będą też twoje doświadczenia. Może się podzielisz takimi doświadczeniami z powrotu właśnie do Polski, jak odbierasz ten kraj, nie? Bo tutaj... No...
2: Trzy lata mnie nie było w Polsce, a normalnie jeździłem zawsze co 3-4 miesiące. Byłem 4 razy od 2018 roku, połowy. Nie było mnie, no prawie 3 lata będzie. To wiesz, od jakiego incydentu. A normalnie, wiesz, no ale no już koniec. Koniec. Nie ma sensu. Trzeba wracać. Wolę żyć. Muszę zmienić swoje życie całkowicie. I niestety, no, decyzję podjąłem, tylko muszę jeszcze tutaj sprawę pozamykać. Troszkę jeszcze pocierpieć. No i będę z Polski nadawał. No.
0: Tam twój dom, gdzie twoje serce.
2: No tak, muszę mój kontakt z matką naprawić, muszę z rodziną w ogóle kontakt naprawić, no, trzeba pozałatwiać pewne rzeczy przed końcem, no bo koniec bliski może już, no nie, no tak żartuję, krawiec, wiesz, o co chodzi.
0: Też tak czuję, że jakbym się kończył trochę. Też ciężko pozałatwiać niektóre sprawy. Jak masz w sobie siłę, żeby różne tam sprawy pozałatwiać życiowe, to gratuluję. Ja nie na wszystko.
2: Książkę. Musisz mi polecić dobrego edytora, póki żyję jeszcze, wiesz? Chyba wezmę się za książkę, naprawdę. Tylko żebym ja mógł sobie wszystko przypomnieć, co ja w życiu przeżyłem. To już... No ale coś tam pamiętam.
0: Czyli masz taką chęć, żeby zostawić dla potomności historię. No, ciekawą.
2: No czujesz to w kościach. Czujesz to w kościach, że już organizm nie ten... Że to może, wiesz, być... Jutro mogę nie wstać z łóżka, przykładowo. No i czujesz. Czuję ten vibe taki dziwny. Zawijam żagle, że no jeszcze parę miesięcy będę tutaj, jeszcze muszę podałatwiać, bo mi i z domem jeszcze kolejne rzeczy wyszły. No i nieciekawie. nieciekawie krawiec. Poszalałem, za dużo poszalałem, no niestety.
0: Ajajaj. Ciągle coś, nie? Trochę spokoju, spokoju by ci się przydało, chyba tak jak wielu z nas tak ma takie pragnienie, że przede wszystkim to spokój i jakaś taka równowaga.
2: Odpocznę po
1: nawet
2: śmierci.
1: Melancholia trochę.
2: Odpocznę po śmierci, panowie. Takie sobie dałem, tak sobie, ciężko mi sklać słowa jeszcze. Dużo rzeczy widziałem i tęskniłem się za wami, no tyle chciałem powiedzieć.
0: Ale ja też się cieszę, no. Że jesteś, kurde, bo to tak trochę się martwiłem. Jak tak ktoś znika, nie ma go tutaj, różne czarne myśli przychodzą do głowy, ale fajnie, że jesteś, kurczę. Jesteś jak jesteś, ale fajnie, że jesteś.
2: A Eter wrócił?
0: No nie, nie ma.
2: Dalej go nie ma.
0: Nie ma Etera. Wyparował.
2: Jezus Maria. No nic, dobra, panowie. Będę kończył. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Piątek wieczór. Cholera, brakuje mi. Może mi się coś napił. Nie.
3: Sponsorowanie złych mediów. Słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Muszę się regenerować dzisiaj w nocy. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam.
0: Odpoczywaj, trzymaj się. Hej, hej. Okay. A to ci dopiero
1: się odezwał. Dzisiaj bardziej kulturalnie. Trzyma hachami.
0: Bardzo lubię Krawca Czcigodnego. O, dziękuję, ale to bez przesady. Ale jebie w dupę PiS. O! No to czemu? To jakoś ładniej powinieneś napisać. Na przykład uprawiam miłość homoseksualną z PiS-em. Jebać PiS. O, takie brzydkie słowa, wulgarne na antenie. Kocham PiS. Uprawiam miłość z PiS. Nie wiem. Jebać Kaczora.
1: No, PiS to się powoli zacznie wycofywać, bo już teraz... Pamiętam tego redaktora, który zrobił, on ma taki autorski program na TVP Info. 2 czy 3 dni temu to on po prostu, to była miazga tam, i to ludzie się dziwią, bo jest dostępne na internecie. Kurde, jak on się nazywa, Misztalski, zapomniałem nazwiska tego redaktora. Po prostu na TVP zrobił anty tego wszystkiego, całego zamieszania, nie? Tam tych specjalistów alternatywnych zaprosił i była niezła jazda, muszę przyznać, aż się zdziwiłem, że na TVP coś takiego poszło, nie? Znaczy odnośnie tego całego tutaj, tego zamieszania ostatniego roku, nie?
0: Wiesz co, to w ogóle chyba faktycznie jest spisek satanistów, bo znalazłem taką informację, że do tej pory były takie obostrzenia, że mogło przebywać 666 osób w sklepach o powierzchni do 10 tysięcy metrów kwadratowych. 666. No to sataniści tu układają cały ten plan. To jest dowód.
1: Z tą cyfrą to jest taka ciekawa sprawa. Nie wiem, czy wiesz o tym, ale jeśli sprawdzisz, na jakiej wysokości stalowa brzoza, wiesz, ta, co tam ten niby obcięła to skrzydło temu samolotu, co tam się rozbił, podali to w metrach, że 6 metrów i 66 centymetrów, nie? Co jest swoją drogą ciekawe, bo o ile to się nie mylę, to jeśli taki samolot spadał w las brzóz, to najpierw musiał ściąć te wyższe, nie? I to takie dziwne trochę jest, że akurat dopiero na 6 metrze z kawałkiem dopiero się rozwalił, nie? Takie trochę podejrzane, szczerze mówiąc. No, no ale cóż.
0: Okej, Grzechu jest z nami, cześć.
4: Siema, cześć. Bo jak podzielicie 2 przez 3, no to zawsze wyjdzie 6,666 tam, nie? Znaczy tam 20 przez 3 i tak dalej. Więc
1: ale to jest 6 w okresie, nie?
0: 2, tak, ale to 2 podzielić przez 3 to 6?
4: Znaczy 20 przez 3. No, chodzi o ten stosunek, czy tam po przecinku 0,6, nie? Chodzi o ten stosunek właśnie, że to jest i uogólnia się do 6 tam po przecinku, 6,6, więc tak na oko ktoś sobie tam, nie wiem, 200 metrów przez 3 ludzi, 30 czy tam 300 podzielił i tak wyszło. Znaczy tam jakieś 3 metry kwadratowe wziął z całości, więc ja bym tu się diabła nie doszukiwał.
0: A ja bym się doszukiwał właśnie, do diabolo. To... Znowu 666.
1: Dzisiaj byłem w Biedrze, to, a... to taki, no, okazało się godzinie szczytu, bo gdzieś koło pierwszej. Nie wiem, skąd się tyle ludzi w ogóle bierze w dni powszednie. Kiedyś w dni powszednie, jak się jechało tramwajem, był pusty. Za komuny, znaczy się, a teraz jest pełno ludzi wszędzie o takiej godzinie. No ja byłem po prostu w szoku, no, jak są pozamykani ci fryzjerzy, te lokale, to wszystko, a tutaj był taki ścisk po prostu, że ja autentycznie, kurczę, no, czułem dyskomfort sam, mimo że tam nie jestem jakimś ekstremistą covidowym, ale po prostu naprawdę było tych ludzi masakrycznie dużo, już nie mówiąc o tych ściskach w kolejce do kasy, nie?
4: A tam ludzie się spotykają mimo wszystko, tak, mają swoje sprawy, załatwiają, jeżdżą, no życie działa cały czas.
1: No mówię, no ja akurat tutaj nie jestem dobrym przykładem, bo ja po prostu nie zmieniło mi się jakoś specjalnie, no ale akurat dzisiaj poszedłem w, jak się okazało, w godzinie chyba szczytu jakiegoś, bo pierwsza godzina, no może to była druga godzina, no ale na pewno była godzina przed trzecią. I tych ludzi tam jak mrówków było, aż miałem wątpliwości, czy wchodzić, no ale już mówię, no dobra, wejdę, założę tą maskę i wejdę, nie? No przy takiej ilości ludzi to trochę będą się dziwnie patrzeć znowu, jak w tym tramwaju przysłowiowym, nie?
4: Tak, ale nie dzwonię z tym, z szóstką, tylko z tym, krawiec, kup sobie rower. Jak aukcję ogłosisz, myślę, że uzbierasz, można dobry rower za... używany za 500 zł kupić, naprawdę dobry.
1: Ile?
4: I to jest fajna sprawa. Wiem po sobie, jak ja się czuję bardzo, bardzo źle. Może rzadko, ale jednak siadam na rower i sobie gdzieś jadę. I bez słuchawek, bez niczego, po prostu pomalutku krajuszkiem w jakąś tam stronę. I to jest bardzo fajna sprawa. Krążenie się poprawia, tak? Płuca zaczynają oddychać i w ogóle ciało lepiej działa, umysł i to jest bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że ty siedzisz, jak twoja praca to jest siedzenie przed komputerem, a twoje hobby to jest robienie radia, gdzie też siedzisz przed tym samym monitorem, no to tak, myślę, że to jest dobry krok.
0: No tak, a potem w wolnym czasie sobie siadam przy komputerze. No właśnie, to jest tragedia po prostu.
1: Radio byś nadawał, to są takie specjalne uchwyty do komórki i byś sobie zainstalował Broadcasting Myself i jeździłbyś na rowerku. Tylko szkoda, że widzisz, ten pomysł nie padł wcześniej o tydzień, bo tydzień temu wystawiłem na parterze rower swój, który używałem tylko 3 razy. Wystawiłem z napisem, kto chce, może sobie wziąć, nówka używana 3 razy. Także...
0: I co, i ktoś wziął?
1: Tak, sąsiad. Zresztą spytał się od razu, jak wystawiałem, czy może wziąć. Ja mówię, bierz, sąsiad, bo ja po prostu nie będę jeździł, bo mi w dupę się w siodełko wchodzi, nie? No naprawdę, po prostu ja musiałem Jaszka sobie przywiązać do tego siodełka, jak jeździłem 3 razy, z którą jechałem do chyba do jakiegoś kierunku, nie, do Tesco w nocy i z powrotem. W nocy, żeby ludzie nie widzieli, że Jaszka mam na tym, na siodełku, bo to głupio wyglądało. Nie? Jeszcze było, jak kiedy 118 kilo ważyłem, po prostu no, czułem tak się dziwnie trochę, że mi siodło w tyłek się wciska, nie?
0: No, taki,
1: no, ale to trzeba, taki, trzeba lżejszy,
0: taki widok, wyobraźcie sobie Etama z Jaśkiem na siodełku, w maseczce zrobionej z chusteczek higienicznych, z tym słynnym rozwalonym krokiem, bo tam coś ze spodniami Etam ma, że mu się, że mu tam wychodzi pindol.
1: Te spodnie są w czasie, że czekają na naprawę z strzywaczem, także spokojnie. Ja już tak nie będę teraz chodził, taki łapciuchowaty, nie. Ja teraz już o siebie dbam, nawet sobie brodę przyciąłem, te odstające kłaki poobcinałem sobie, zlew jest przetkany przez hydraulika, także spoko. O, właśnie widzę fajną rzecz. Sprzedała się, jeden fant się sprzedał na Allegro mój. Bardzo fajnie, będę miał pieniążki.
0: No. To zdradź, co tam wyprzedajesz. Ja cię namawiałem, żebyś się pozbył części swojej kolekcji.
1: Ale ja nie chcę, bo ja chomikuję. Nie. Ja tak, jakieś tam stare rzeczy, typu jakieś dyski, które twarde, bo ja tam dużo firmom instalowałem jakieś takie systemy, to musiałem mieć kilka dysków, a nie chciało mi się robić multidysku, no to na każdy ten, to jakiś dysk twardy, tak, jakiś tam SSD czy coś takiego. A to już mi nie jest potrzebne i po prostu postanowiłem to poformatować poczyścić się specjalnym programem, żeby tam te systemy, które były, nie było tego. Czy wiem, że to można odzyskać odpowiednimi technikami, ale nie było tam jakichś ważnych, że tak powiem, rzeczy, które by można było się wstydzić. Na przykład nie było moich zdjęć w wannie, także spokojnie. No, takie duperele, no dosłownie duperele od komputerów, jakieś tam też stare komputery niektóre. Tylko, że jeszcze dużo rzeczy się nie widzę, że nie sprzedało, no ale poczekamy, zobaczymy.
0: Danka pisze, krawiec, ty po prostu musisz od czasu do czasu zmienić otoczenie, urlopu ci potrzeba, a rower to świetna rzecz swoją drogą. No, wiem, że ty też lubisz rowerek, że sobie to często
4: to prawda, śmigasz. To chcę powiedzieć tak. I nie wystarczy tylko się zgodzić tak w głowie, no fajna rzecz, bo wtedy tam bym się czuł lepiej czy coś i przechodzimy do dysków Etama i jak...
0: Właśnie, tak.
4: Po jednym zdaniu już jesteśmy w dyskach Etama. Zostańmy przy rowerze chwilę. No, myślę, że zrobiłoby to nie tylko tobie, ale i nam lepiej, gdybyś przewietrzył te płuca i rozgrzał te komórki po prostu nieruchawe, tak, zasiedziałe i wszyscy by mieli same plusy z tego procederu, gdybyś sobie rower kupił i ja cię będę nudził o ten rower, a że wiosna idzie, no to nie ma lepszego czasu, żeby o tym pomyśleć.
0: No,
4: więc na pewno koło Środy Śląskiej są fajne tereny, gdzie można sobie pojeździć, takie mniej ruchliwe, mniej no po prostu z mniejszym tym ruchem samochodowym, tak.
1: Jeśli by się zdarzyło, że jednak krawiec się nie zdecyduje, to zawsze zostaje ufundowanie poprzez donaty rowerka gamingowego. To jest taki dla tych, co siedzą dużo przy komputerze, taki malutki stelażek z dwoma pedałami. Jak siedzisz przy komputerze, to sobie pedałujesz pod spodem, pod stołem.
4: Tak, zamiast siodełka nocnik od razu, żeby do toalety nie musieć chodzić, od komputera się odrywać, tak, tutaj pedałować, robić pod siebie i jeszcze taką rureczkę z jednej strony z kaszą, a z drugiej z wodą. I w ogóle już można 24 na dobę siedzieć przy komputerze.
1: Nie, no ale jak sobie okno otworzy i będzie miał świeże powietrze, to można to. I to jest lepsze. Ja na przykład sobie zażyczyłem na urodziny ten stepper, nie? Bo teraz chodzę po schodach od roku i jak się chwaliłem, 22 kilo schudłem. No akurat się dzisiaj przyznaję, skusiłem na kole, ale i dużo mniej piję niż piłem. Dzięki temu, kto właśnie tutaj komentuje aktualnie, czyli dzięki naszemu furiatowi piję jej dużo mniej, ale też i ruszam się więcej właśnie poprzez psa, który został adoptowany i który ciągle ciągnie jak koń. Naprawdę, muszę przyznać, że ten 20-kilowy niespełna piesek potrafi ciągnąć silniej niż kucyk 200-kilowy. A naprowadzałem się kiedyś w Usura, 7 lat jeździła konno. I po prostu no mam trochę tego ruchu więcej. I też postanowiłem po schodach wchodzić i schodzić, niezależnie od tego, jaki ciężar noszę. Także ćwiczyć 20 minut, nie więcej, bo po co, żeby mi tam mięśnie rosły. Ja mi już nie zależy na tym specjalnie. No, także trzymam wagę. Trzymam wagę poniżej 100 i to jest najważniejsze, tak?
4: Tak. A jakbyś sobie krawatowy mikrofon kupił do telefonu, to live'y byś mógł robić z lasu, czy skądkolwiek fajnej jakości, przez smartfona nawet, i by było fajnie, świeżo,
1: coś nowego. A teraz jest źle, jeśli chodzi o dźwięk?
4: Nie, jest okej, całkiem, tylko tak mówię, że można kupić tam za 150 zł też mikrofonik krawatowy, który ma porównywalny dźwięk do dynamika, tak? Tak już w ogóle radiowo, żeby było, a z samego telefonu też by było spoko.
0: Spoko, to w następnej audycji obiecuję, że zrobię cel taki, że zbieram na rowerek i tylko żebyśmy to zrobili tak, żebym coś nagrywał z tego rowerka, to by było fajnie, bo to tak jest.
1: No to musisz
0: tylko
1: na rowerek nudno. Z uchwytem do telefoniku.
0: No, jakiś uchwyt właśnie do telefonu.
4: No tak, podczas jazdy trochę się sapie i troszkę wiatr, jakby, znaczy powietrze się przemieszcza i to może nie jest dobry pomysł, ale można przejechać parę fajnych kilometrów, odświeżyć płuca i znaleźć sobie fajne miejsce, żeby sobie pogadać chwilę i wrócić na przykład, tak? I może w ten sposób.
0: No właśnie, coś
1: ewentualnie
0: takiego.
1: Ewentualnie mój patent z czasów prowadzenia pieska i gadania to włożyć sobie pod kołnierz ten mikrofon, żeby na klatce piersiowej był.
0: Albo takiego jakiegoś futrzaka założyć antywiatrowego na mikrofon.
4: No, ale to już można eksperymentować pewnie, że tak.
0: Ale faktycznie lepiej gdzieś się zatrzymać i sobie na spokojnie na trawce coś ponadawać. No bardzo bym chciał, w sumie teraz się też napaliłem totalnie, bo to same pozytywy. Mózg się dotleni, a to bardzo ważne jest, żeby jednak ten mózg był dotleniony. Z krążeniem też chyba mam jakieś tam drobne problemy, to by się to wszystko naprawiło, trochę ruchu. Stres idzie bardziej właśnie w mięśnie, a nie tam się to wszystko kisi w głowie. Zdrowo, fajnie, przyjemnie, same plusy, można tą środę śląską lepiej poznać, od razu gdzieś się zapuścić w jakieś ciekawe rejony. No, zdecydowanie to jest świetny plan.
4: No, bardzo, bardzo nakłaniam i przełączam się na odsłuch. Jeśli chodzi o alkohol, też wczoraj się narąbałem i ten szkalowałem wolny rynek na Discordzie. nie polecam. Ten alkohol jednak jest zły.
1: Tak.
4: Straszne rzeczy
1: właśnie
4: robi.
1: Właśnie, Grzegorzu, podsunąłeś mi pomysł pewien taki. Przecież Krawiec jest grafikiem, nie? Nie wiem, czy masz drukarkę Krawiec, ale na pewno masz w środzie pizzerię, nie? No. To pójdź do pizzerii i powiedz im, że masz rower i jesteś grafikiem i masz drukarkę i zrobisz im ulotki. I tym rowerem byś rozwoził ulotki po całej Środzie Śląskiej i wziął za to kasę. Może i masz, kurde, firmę fajną, ulotkarską.
4: No jeśli interesujecie 500 stopów co 2 metry takie jeżdżenie, to nie wiem, czy to jest atrakcyjne, wiesz, wyjść z domu tysiącem ulotek i ze świadomością tego, że co 2 metry wchodzisz komuś na posesję i uciekasz przed psami, no to w praktyce, ja nie wiem, czy roznosiłeś kiedyś ulotki, ja tak.
1: Roznosiła. No. Nie, ale ja grałem w Paperboya, nie? I to tam się jechało na rowerze, się rzucało po prostu.
0: Złe tam wszystkie tematy.
1: Nie, no wiesz, no w tak mi przyszło do głowy, bo jakoś chcecie tak dzisiaj podbudować ten taki kac podniowy. Swoją drogą to jest ciekawe zjawisko, że w ciągu dnia wypiłeś, położyłeś, jak rozumiem, się przespałeś i wstałeś za dnia. To takie nietypowe dosyć.
4: No tak, jak się nie ma normowanych godzin pracy, no to tak się dzieje, no wiem po sobie, tak. Ale ja akurat mam obowiązek tam gdzieś w południe iść do pracy i być te 7 godzin, czasem więcej, czasem mniej i to mi jakoś dzień układa, a wiem, że jak mam urlop, no to już mi się te godziny moment mieszają. Po 2 tygodniach już potrafię się obudzić w środku nocy, iść tam, nie wiem, w południe spać i Tak to jest niestety. Trzeba się bardzo pilnować, jeśli się ma pracę taką, gdzie sami wybieramy sobie, kiedy pracujemy. No. Nie wiem, czy bym podołał, może tak, może nie. Nie wiem.
1: Podołałbyś.
4: Na pewno.
1: Podołałbyś z pewnością. No ja na przykład, tak jak już mówiłem, na zimę nie przestawiałem zegarów, no i co? Przyszła wiosna, kazali przedstawić. Nawet się nie zorientowałem, że to już jest czas letni, a okazało się, że to już jest właściwa godzina. A w komputerach się samo poprzestawiało, więc. Tak. Zresztą choinkę też rozebrałem w pierwszy dzień świąt wielkanocnych, także. Zresztą ja obchodziłem Wielkanoc Śmigusa i Dyngusa, akurat, bo tak to wyszło, ale. Cóż.
4: No, także też z kalendarzem jesteś jakby. Nie po drodze ci z kalendarzem mówisz już. My tu o godzinach mówimy, a ty o kalendarzu. No dobra.
1: Idzie się przyzwyczaić do tego, naprawdę. Ja na przykład w ogóle tak wydaje mi się, że to jest takie normalne po prostu dla mnie, nie? Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że większość ludzi tak nie żyje i to zdecydowana większość, ale po prostu po 11 latach to jest dla mnie całkowicie normalne, nie? 1 kwietnia było dokładnie 11 lat takiego testu. To już jest w miarę miarodajny test, mi się wydaje.
4: No można i tak. Okej, to ja się przełączam na odsłuch, także trzymajcie się i o rower będę pytał. Jak zrobisz zbiórkę, to tam się też chętnie dołożę, żeby posłuchać krawca z lasu, tak z wiewiórkami będzie nadawał.
0: To zbieramy na rower i na butelkę nitro.
4: Na razie, cześć.
0: Cześć, trzymaj się.
1: No właśnie, żebyś, kurczę, nie przepił tego roweru, bo ludzie w dobrej wierze ci na rower powpłacają, a tutaj ten, a tutaj się okaże, że przyjdzie słabszy. Oj, sorry, chyba mi się YouTube włączył. No, a się okaże, że to pójdzie na coś wręcz przeciwnego. Nie no, myślę, że masz silny charakter na tyle, że jak już na rower wpłacą, to rower kupisz. Chociaż mi wpłacili na konsolę PS3 i nie kupiłem wcale PS3. Także nie miałem tej silnego charakteru.
0: No, dobra, tam wietrzymy antenę.
1: Okej. Okay. A ja przy okazji zaraz przetestuję jedną rzecz, bo przyznam się, że próbowałem się dzisiaj usilnie do kogokolwiek dodzwonić gdzieś koło 14, jak wróciłem z tej Biedronki. No i tak, kurczę, wszyscy, ale to dosłownie wszyscy z was tutaj, co gdzieś tam z radiem mają wspólnego, właściwie to wszyscy znajomi byli nieaktywni. Nawet Gumbalowi zacząłem zawracać głowę, ale też się nie odbierał. Kurczę, a chciałem zrobić coś bardzo, bardzo ważnego. Może innym razem. Dobra. Wietrze się sam w takim razie. Trzymaj się. Hej, no, i zaraz się przetestujemy.
0: Cześć, cześć.

0: Teraz pytanie, jaki rower kupić? Jaki rower jest dobry? Może taki góral, ale taki no, z przeszutkami, tak? Taki... Nie znam się zupełnie na rowerach. O, Hunter. Cześć, Hunter. Hunter się zawsze wita donate'em. Wysyła donate'a i siema. siema, dzięki. Muszą być przerzutki. Musi być siodełko. Musi być kierownica. Na pewno, to wiem na pewno, musi być kierownica. Kiedyś dużo jeździłem na rowerze, ale to młodzieńcze lata. Z kumplami często wsiadaliśmy na rowery i tak sobie w kilka osób jeździliśmy po osiedlu. Jakieś tam skoki robiliśmy na tych rowerach albo gdzieś się wypuszczaliśmy dalej na jakieś kąpielisko. Więc sporą część życia przejeździłem na rowerku. Krosowy będzie idealny, krosowy. To nie wiedziałem, myślałem tylko, że motory są krosowe. Autussi tutaj poleca krosowy. A Christopher, rower nizinny. Nie słyszałem o takich w ogóle typach roweru. Nizinny, krosowy, cholera jasna. To dzienny, nocny może jeszcze. Wigry 3. Tak, to. BMX-a. BMX. A BMX to jest fajny rower. Tylko, że u nas takie rowery, które były nazywane BMX-ami, to nie były prawdziwe BMX-y, czyli takie rowery do robienia trików, nie? No bo taki prawdziwy BMX to nie ma hamulca na przykład. Można kręcić kołami sobie w tył, w przód, bo się hamuje tak zakręcając i robiąc taki, no jak to się mówi, nie wiem jak to się nazywa, no takie wiecie, że tak skręcamy i hamujemy, nie? Po prostu całym tym rowerem, to tam nie ma czegoś takiego jak hamulec. I to jest taki bardzo prosty rower, można nim rzucać, on jest bardzo wytrzymały, nie? No bo on służy właśnie do robienia różnych trików. Nie, no taki rower bez hamulców to kiepski pomysł dla mnie. Źle by się to skończyło. Raczej. A może damka? Damka, taki też był rower chyba, nie? A kolażówka? Kolażówka, no, to dobre? Może być kolażówka? W BMX-ie hamowało się korbą. Korbą? Korba to takie zakręcenie, tak? I tak, że tak się mówi? Pelikan. Rower pelikan. Przestawałeś pedałować i tyle, pisze Porfiri. No ale to nie, no to co, przestaniesz pedałować, no to dalej ci rower jedzie, no to trzeba tak zakręcić, nie? O, jakiś tajemniczy nieznajomy wpłacił dyszkę. Ciekawe, kto to. O, dzięki, dziękuję. Nie, no to następny cel, rower. To cel życiowy teraz. Wsiąść na rower, byle jaki. Może ukradnę po prostu rower, pójdę gdzieś tam, zobaczę, że stoi, wezmę. Złodziej rowerów, krawiec. Nie wolno kraść. Kolażówka spoko. Chyba, że masz dziury na drogach, to szkoda dętek. No, nie, no taki z grubymi kołami, bo kolażówka ma takie cieniutkie kółeczka, nie? Rower na trzech kółkach. Nitka pisze. No, to by pasowało do mojej mentalności. Zdzieciniały krawiec na rowerku trójkołowym. A są też takie rowery, gdzie można sobie siąść wygodnie, to znaczy takie, że takie dziwne rowery, nie? Które są nastawione na to, żeby się właśnie relaksować na nich i mamy takie krzesełko, no i tak się rozwalamy na tym krzesełku i tak jakby siedząc w inny sposób jedziemy, nie wiem, czy kojarzycie takie rowery, tak jakby leżymy sobie, nie? I pedałujemy. Tylko teraz bardzo trudno o rower, bo wszyscy wykupują ze względu na pandemię. Widziałem, że były rowery do kupienia tak przy sklepie tym, Media Expert chyba, sprzedawali też rowerki, różne były. Dla mnie przede wszystkim musi być ładny, to jak kobieta, tak, musi być czerwony przede wszystkim. Czerwony. Jakiś taki muszę kupić rower, żebym się na nim po pierwsze nie zabił, po drugie, żeby wygodnie było i przyjemnie jeździć, a po trzecie, żeby był czerwony koniecznie. To 500 zł to jakoś drogo tutaj. Za 500 to widziałem, że nowe, a tutaj używany za 500, dajcie spokój, bez sensu. Zobaczę, prześledzę ogłoszenia, może ktoś będzie sprzedawał. Chociaż o taki rower trzeba dbać, nie? Trzeba tam go nasmarować, coś. Wolałbym kupić nowy, żeby potem nie musieć przy nim cały czas dłubać, no bo to raczej dwie lewe ręce mam do takich rzeczy związanych z konserwacją, naprawianiem. Wolałbym nowy, żeby się jak najdłużej nie psuł. Kupię używany i mi się zepsuje zaraz, nie? Coś tam odpadnie, coś tego i weź to potem napraw. Ja się nie znam na tym zupełnie. A to trzeba łańcuch nasmarować, a to tam dętka pęknie, trzeba tam zakleić coś. Żeby się też ta rama nie złamała, jak będę jechał sobie. To się wywrócę, połamię. Jakiś taki solidny, żeby był. W Decathlonie kup sobie jak wszyscy. Chyba nie mam Decathlona u siebie tutaj. No, nie trzeba nawet na żywo nagrywać. Można po prostu przytwierdzić telefonik i nagrać jakiś filmik, coś pogadać i potem to opublikować, nie? Chyba tak bym wolał, bo jeszcze się coś nagra, nie to, co trzeba i... WD-40. No, to WD-40 to taki niezawodny płyn konserwujący, w ogóle smarujący, nie? Bardzo uniwersalna rzecz. Są tacy, którzy twierdzą, że tym WD-40 i duct tape'em, tą taśmą klejącą, to można naprawić połowę rzeczy w naszym domu. Naprawdę, mam dwie lewe ręce. Czuję się jak nie facet troszeczkę. Ostatnio tutaj w mieszkaniu zrywa się taki, to się nazywa karnisz chyba, to na czym zasłony się trzymają, nie? To tutaj tak jest, to tak jakoś tak byle jak tu było zrobione i zdałem sobie nagle sprawę, że nie mogę takiej prostej naprawy wykonać, że nie mam narzędzi, nie umiem tego zrobić. Tam trzeba po prostu zagipsować trochę, jakoś, żeby to solidniej się trzymało, umieścić ten kołek rozporowy, na którym trzyma się karnisz, na takim dziabongu, no, też nie wiem nawet, jak to się nazywa. Facet to jednak powinien umieć coś w domu naprawić i tak się trochę też z tym kiepsko czuję. WD nie smaruje roweru, ale nie, no to, bo tutaj piszecie, że WD się nie smaruje, ale tam to on ma w sobie coś takiego też, że to jest smarujące. To jest i czyszczące, i smarujące. To jest taka mieszanka różnych tam chemicznych rzeczy. Nigdy się WD-40 nie smaruje roweru, pisze KGB Rus. Nigdy. A ja będę smarował i co? I co? Co? No nie, no to nie, no, ale jak się zawiasy na przykład popsika tym WD-40, to wiem, że nie skrzypią wtedy, nie? No to ma w sobie coś takiego smarującego też. No ale faktycznie to do roweru, do łańcucha rowerowego to jakiś tam smar już konkretny. Kurde, naprawdę się kiepsko czuję dzisiaj. chyba nie będzie zbyt długa audycja. Trochę jeszcze pogadam i idę sobie. Musicie wybaczyć. Postaram się nadrobić jakoś te audycje. No, ale i tak już dzisiaj były dwie audycje w tygodniu. Ciekawe, co w poniedziałek będzie. W Nocnym Marku. Jakie tym razem zestawienie. Kujawskim najlepiej. Strasznie jestem zły na siebie za dzisiejszy dzień. To jest bardzo takie dołujące, kiedy nam życie przecieka przez palce i w ogóle taki zmarnowany czas i takie sponiewieranie się. No też organizm, kurczę, kiepsko działa i gardło boli jakoś tak. Gardło, głowa. Nudności lekkie takie. No, ale jestem wściekły po prostu. Co mnie tknęło? Brak silnego charakteru. To jednak. Faktycznie życie takie, w którym mamy obowiązki, w którym jesteśmy za kogoś odpowiedzialni, to bardzo to pozwala sobie poukładać wszystko. A tak jak się żyje byle jak, nic się nie musi, to tak się to kończy. Cześć Dariuszu.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, co tam?
1: No chciałem łańcuch smarować olejem z tego spożywczym, jak się nie ma smaru.
0: No, może by to nawet było możliwe. Olej, no. Chociaż olej by chyba szybko jakoś tam się, nie wiem, zużył taki olej.
1: Zjełczał.
0: A ty masz rowerek? Jeździsz na rowerze?
1: Tak, teraz nie mam, ale ostatnio znalazłem miejski rower i go sobie wypożyczałem przez 2 miesiące. No, w końcu zabrakło mi miejsca w apartamencie i zrobiłem przemeblowanie, już nie było miejsca, to postawiłem rower tam, gdzie go znalazłem. A myślę intensywnie o zakupie rowera, ale marzy mi się Merida, którą kiedyś miałem, którą mi ukradli. No. Zostawiłem właśnie tak fajną Meridę przy dwóch żołnierzach. Była jakaś impreza wojskowa i tam poszedłem do środka. Powiedziałem żołnierzom, żeby mi popilnowali rowera. I tak mi popilnowali, że okazało się, że kolega z przedszkola mi ten rower ukradł. I tak się dowiedziałem, że to był on. Ktoś go widział na moim rowerze właśnie. Jakoś nie mam szczęścia do rowerów. Tak samo właśnie miałem sytuację taką, że byłem w barze z kolegą i tam ktoś podjechał takim fajnym rowerem właśnie i kolega powiedział, że czy może się przejechać tym rowerem i ta osoba nie chciała dać tego rowera, to ja powiedziałem, że daję słowo, że wrócimy, bo też byłem na rowerze, że zaraz wrócimy. No i kolega był taki pijany, że nie chciał oddać tego rowera i poszedł do więzienia za to.
0: Kurde, ty to masz zawsze jakieś takie hardkorowe historie. U ciebie chyba się nic nie dzieje tak zwyczajnie, tylko zawsze tu szedłem i akurat Lech Wałęsa przechodził i myśleli, że chce go zaatakować i zaczęli do mnie strzelać, ale przyleciało UFO i mnie zabrało i się przyniosłem w czasie, tak trochę wcześniej przed tym wszystkim, jak wychodził ten Lech Wałęsa, no i się załamała czasoprzestrzeń i się rozdwoiło moje ja i było dwóch Dariuszów i jeden mi mówi, ty, co ty robisz? A ja mu mówię, ty, no nie jesteś mną, a wtedy plejadialnie, no i tak wiesz, i takie masz same historie jakieś w ogóle.
1: A najlepsze jest to, że ja cały czas mówię prawdę i nigdy nie ściemniam, bo to takie historie mi się zdarzają tak jak tylko wyjdę z domu, no. Albo nawet jak siedzę w domu, to i medytuję, to opowiadają chyba, że medytowałem sobie na 15 piętrze swojego wieżowca i I jak otworzyłem oczy, medytowałem nad pokojem, nad planetą całą, i otworzyłem oczy i zobaczyłem właśnie taką złotą kulę nad Warszawą właśnie. Nie wiem, właśnie wydawało mi się, że to jest jakby znak, tak, że mam się nie martwić i nie muszę tak medytować usilnie nad tym pokojem właśnie wtedy.
0: No sorry, dzisiaj jestem kiepskim kompanem do rozmowy, jakiś taki w ogóle zdupiały.
1: A no ja też, bo może żeśmy się nie wyspali za bardzo, co?
0: Właśnie wyspałem za dużo, bo też to nie jest też za dobrze tak się za bardzo wyspać też. Tak naprawdę to się lepiej czuję, jak mało śpię, jak dużo śpię, ale też uciekam w sen ostatnio jakoś tak. Śpię w dzień, potem się budzę, potem coś sobie pogram w grę, coś tam popracuję chwilkę i znowu idę spać. I tak.
1: A w co grasz?
0: Tam w co popadnie ostatnio. W to Diabolo troszkę tam pograłem.
1: O, Diabolo, dobre, Diabolo. No, ja mam PlayStation 3 i myślę sobie, żeby sobie w końcu telewizor ogarnąć jakiś do tego dobry, no.
0: Też złodziej czasu. Jednak, kurczę, wolałbym właśnie nie marnować czasu na jakieś takie głupoty. W ogóle satysfakcję daje na pewno dobre gospodarowanie czasem w swoim życiu. Robienie czegoś, co przynosi efekty, zrobienie czegoś, a nie takie... A jakiś jestem taki w ogóle, kurde, zmarnowany i zniechęcony.
1: No. A teraz w Polsce mieszkasz?
0: Tak, w Środzie Śląskiej.
1: W Środzie Śląskiej? Mhm. Co, nie wybierasz się do Irlandii, tam gdzieś za granicę? Do Kloda się nie wybierasz na posiedzenie piwne?
0: Do Kloda, daj spokój, on, no przecież ja jestem u niego wyklęty, persona non grata i w ogóle.
1: A słyszałem, że się rozstał z kobietą swoją.
0: No, a to zostawmy takie tematy może. To wiesz, to jego sprawa, nie?
1: Ciekawe, czy słucha nocnego radia?
0: Nie wiem. Może słucha, może nie słucha.
1: A lubisz na przykład coś tworzyć? Masz jakieś zainteresowania tego typu, na przykład komponowanie muzyki czy rysowanie?
0: No, jestem grafikiem zawodowym, nie? No, z tego się utrzymuję od zawsze, więc coś tam się rysuje. Coś tam, znaczy rysuje, bardziej tworzy. Takie analogowe rysowanie to już od dawna nic. Chociaż kiedyś rysowałem, malowałem węglem, ołówkiem, farbami różnymi. To...
1: No bo ja jestem grafikiem z wykształcenia, no tak jak szukałem pracy w zawodzie, to byłem na tych rozmowach, to jakoś mi ten nie poszło, no. Może byś polecił coś.

0: tej branży, no i ale zobaczymy, zobaczymy. No ale to jest bardzo wdzięczny temat, bo no wiesz, gry to jest to jest fajne, nie? Rysujesz jakichś bohaterów, jakieś levele projektujesz. Tak naprawdę już dzisiaj to wiem i to polecam wszystkim grafikom, znaczy osobom, które chciałyby się bardziej za grafikę zabrać, że trzeba się skoncentrować na jednym, trzeba się specjalizować w czymś, a nie robić wszystko, nie? No, czyli albo robisz, projektujesz brandy, tam logosy, albo coś do druku, albo robisz stronki, bo tak naprawdę tylko wtedy masz szansę być naprawdę dobrym w tym, co robisz. A nie poświęcać pół życia na doskonalenie się we wszystkim. I potem jesteś taki i tak do wszystkiego i do niczego, bo ktoś, kto się specjalizuje, powiedzmy, w ilustracjach, zawsze zrobi te ilustracje do książki czy tam do czasopisma lepiej niż ty. Albo się lepiej zna na 3D, bo ma obcykanego tam Blendera czy Maję, czy wiesz. I no, Psycho tutaj pisze, bo Psycho też się starał dostać pracę grafika. Zabawny. Właśnie, może sobie puścimy za chwilę. Też jest jakiś nowy filmik, widziałem u Psycho na kanale Ruski Troll. Ciekawe, co on tam znowu nawywijał. Ruski Troll. No, ale co, serio myślisz, żeby się bardziej zabrać za grafikę komputerową?
1: No tak, no już osiągnąłem pewne sukcesy w muzyce i pewne sukcesy związane z kryptowalutami, to może chciałbym spróbować w swoim zawodzie podziałać trochę, bo tak lubię codziennie coś porobić sobie w Photoshopie, takie memy bardziej ze znajomymi sobie robimy, takie memy właśnie, no mamy takie swoje grupki, tam sobie memujemy się. Takie codzienne zajęcie, takie humorystyczne bardziej. A tak to prowadziłem kampanię właśnie wyborczą mojego kolegi na posła. Robiłem plakat właśnie. To płacił mi piwami. Jakoś z kokosów na tej swojej grafice nie zarobiłem.
0: No ale z tego co mówisz, to tak jesteś niezależny finansowo, tak? Bo tam ci z kryptowalutami fajnie poszło i bardziej tak pasji sobie szukasz czegoś, żeby się po prostu zająć czymś ciekawym, tak?
1: Tak, tak. A no i też kurde ciężko, bo mało klubów teraz jest otwartych, to rzadko gram teraz. A jeden klub mi spalili, kurde, przyszły pięciu i zagrozili właścicielowi, że mu palec obetną, kurde, i
0: znowu historię.
1: Klub, to, no, prawdopodobnie to klub obok właśnie spalił nasz klub, no. A było bardzo fajnie, bo bardzo przyjemna atmosfera była, dużo ludzi przychodziło, no, tam grało, nie? Dziewczyny fajne, też sympatyczne, no. No, też szukam partnerki sobie nowej, bo te obecne to takie jakieś pieniądze chcą pożyczyć ode mnie. Szukam nowej. Tak zastanawiam się, gdzie dobrze by było teraz poszukać. No teraz to chyba no, tylko na tych Tinderach, Gimbrach i innych tam Grinderach można szukać, no. No. Mało sytuacji jest takich społecznych spotkań. Przez ten pieprzony wirus głupi, no. Też zastanawiam się, czy to faktycznie jest ten wirus, czy to jest po prostu zwykłe zapalenie płuc. To mierzi mnie. Bo też część mojej rodziny niby choruje na tego wirusa. Już się wyleczyli.
0: To dobrze.
1: A ty gdzie byś Kawcze szukał dziewczyny albo polecał szukać?
0: Wiem, że są takie kluby, takie knajpy, gdzie przychodzą takie bardziej dojrzałe panie. To chyba sobie szukają faceta, to może tam.
1: Bardziej dojrzałe panie? No milfy takie, no. Milfy mówisz?
0: No,

0: Ten gostatorem? Lubisz milfy?
1: Sam jestem w takim wieku, no to co sobie będę szukał o 20 lat młodszej? To wiesz, żeby sobie szukać o 20 lat młodszej, to musiałbym być forsiasty, piękny, coś sobą reprezentować. No to nie będę wybrzydzał. Ale milfy niektóre fajne, no.
0: No, ale to milfy to tak, no... Miałem też milfy, ale to takie, kurde, jakieś rozlazłe, te rozklapcione takie, rozklapciuchy takie, wolę młodsze.
1: Ale ja to bardziej patrzę już na charakter, żeby jakaś była bratnia dusza, żeby też i pogadać można było, to wolałbym jakąś dojrzałą kobitkę, żeby, wiesz, żeby coś miała w głowie, no coś już tam w życiu doświadczyła, a tak, wiesz, no tam do seksu to tylko to se mogę, wiesz, prostytutkę zamówić, no.
0: No nawet, kurde, no... Ciężko z tymi prostytutkami.
1: Nie chcą nie przychodzić, bo COVID. Albo mówią, a gdzie maseczka?
0: No tak. Nie ma lekko, no. A myślisz, że to jakoś w ciągu 10 lat co najmniej to jakoś... jakoś się znormalnieje ta sytuacja, bo w przyszłym roku to jakoś tego nie widzę, albo jeszcze za 2 lata, czy to chyba już na stałe na całe życie, że ten wirus zostanie i będziemy się męczyli z tymi obostrzeniami różnymi, no.
1: Kiedy następne wybory będą, to pewnie na wybory zdejmą obostrzenia, potem znowu nałożą. To tego możemy się spodziewać. Wybory parlamentarne 2023, ale dokładnie wtedy może zdejmą obostrzenia, ale tak się nie zanosi, żeby to, bardzo jest to wszystko na rękę tym, którzy chcą nas zniszczyć i zabrać nam majątki. Znaczy ja to żadnego akurat nie mam, ale wam. Ty tam chowaj pieniądze, bo ci Kaczyński zaraz zabierze, weź tam gdzieś zakop, bo zobaczysz, przyjdą jeszcze takie czasy. W ogóle, słuchajcie, jak Polska zbankrutuje, to nie wiem, czy wiecie, ale wtedy się można z danym krajem zrobić coś takiego, jak komornik robi, czyli wolna amerykanka. Mogą wam zacząć zajmować majątki po prostu tak z racji tego, że kraj zbankrutował i zaczną po prostu zabierać ludziom pieniądze skąd, nieruchomości. No tak jakby przyszedł do was komornik, nie? A bankructwo Polski jest realne jak najbardziej.
0: No w Chinach chcą wprowadzić cyfrową walutę, żeby... juana cyfrowego z datą ważności, że trzeba będzie w ciągu roku wydać te pieniądze. No myślę, że to nawet jest całkiem ciekawe rozwiązanie, na pewno to poruszy gospodarkę Chin, bo ludzie będą musieli wydawać cały czas hajs i to pewnie na wzór Chin i Polsce mogą to wprowadzić, albo i w Stanach, no. Nie będzie można zbierać majątku swojego, oszczędzać nie będzie można.
1: Różnie może być, bardzo różnie. Mamy bardzo takie niestabilne, bardzo niestabilny czas, bo stosunki z Rosją się pogorszyły też. Jak USA wydaliły dyplomatów rosyjskich, tam, no to Polacy, to Polska też od razu wydaliła... taki po prostu wasal USA, nie? Taki toady. I Ruscy powiedzieli, że to się spotka z odpowiedzią. W ogóle, no, coraz gorsze stosunki mamy z Rosją. Na Amerykę nie mamy co liczyć. Słusznie jakiś tam ważniak w Rosji powiedział, że bardzo głupio jest mieć tak potężnego sąsiada. Bardzo głupio jest mieć tak potężnego sąsiada, a trzymać sztamę z kimś, kto jest bardzo, bardzo daleko. I to są bardzo mądre słowa. Raz, że bardzo, bardzo daleko, a dwa, że mają nas bardzo, bardzo głęboko, ci Amerykanie. No i jak przyjdzie co do czego jakieś zagrożenie, czy zupełnie się sytuacja pogorszy, to nie mamy co liczyć na jakąkolwiek pomoc. A Rosja jest tuż. i tak naprawdę Rosja może nas zgnieść. No, w ogóle to są inne światy, jeśli chodzi o tutaj o konflikt, to nie mamy co się równać, więc kiepsko to wygląda wszystko. Jak nie wojna, to ta pandemia, która się będzie ciągnęła w nieskończoność i słabo to widzę wszystko.
0: Jak będzie wojna, to przynajmniej będzie coś się działo ciekawego. Będziemy musieli uciekać, chować się, szukać jedzenia, pożywienia, bezpieczeństwa, gdzieś lokum. To była jakaś atrakcja. No. Nasi dziadkowie powoli mają co wspominać przynajmniej, a my to co? No. Co będziemy wspominać?
1: No, dziękuję za takie wspomnienia. Dziękuję za takie wspomnienia. Mój dziadek pracował, wiesz, był na robotach przymusowych u Niemca, jeden. Wujek też świętej pamięci pracował przymusowo u Niemca. Drugi dziadek z kolei był w obozach. Dobra, Dariuszu, słuchaj, rozłączę się z tobą i odbiorę psycho, bo niestety nie mogę go dołączyć do rozmowy. A tutaj się dobija. Tak więc żegnamy się. Dzięki za telefon.
0: A dzięki.
1: Trzymaj się. Cześć, cześć.
0: Pozdrawiam. Cześć, cześć.
1: Dobra, dzwonimy do psycho. Zobaczymy. Nie wiem, to ja do niego dzwonię, czy on do mnie, tak Skype jakoś dziwnie.

0: No, cześć, psycho.
1: O czego tam chcesz?
0: No, dzwoniłeś przed chwilą.
1: Cześć? To się pomyliłem, chyba chciałem gdzie indziej zadzwonić, wiesz?
0: Tak?
1: Nie. Jest jeszcze pan Dariusz?
0: Nie ma pana Dariusza już.
1: Rozłączyłem się... No, kurwa, ja chciałem z nim pogadać akurat, a nie tu.
0: A nie ze mną. No, to masz pecha, bo no, nie mogłem ciebie dołączyć, coś, wiesz, przycisk tam nie działał, więc musiałem się rozłączyć z Dariuszem. No i widzisz, myślałem, że coś mądrego powiesz, że nas czymś tutaj zaskoczysz, zabawisz nas, a tutaj taka lipa.
1: Nie ma takich sytuacji w życiu, żeby coś mądrego powiedzieć w nocnym radiu.
0: Nie bądź taki tutaj hop-siup do przodu.
1: Dokładnie.
0: Nie bądź taki urka-burka.
1: Wiesz, bo ja mi się tak nudzi i czekam, kurwa, na tą najlepszą audycję, co jest z piątku na sobotę, a tu takie nudne tematy jakieś, kurwa, rozwijacie.
0: No bo dzisiaj jestem w takiej kondycji akurat, no.
1: No to ja przynajmniej, poczekaj chwilę, ja zaraz mówię.
0: No to tylko sapnąłem w ogóle, wciągnąłem powietrze tylko, a ten... Czekaj, teraz ja mówię, no kurwa.
1: Bo ja wiem telepatycznie, że chcesz coś powiedzieć. Chciałem tylko powiedzieć, zaśmiać się, he, he, he.
0: No, to faktycznie, no. Wspaniała wypowiedź.
1: No. Wypowiedź jest... Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych... bardziej normalnych i tych trochę inaczej. Pamiętajcie, rewolucja zaczyna się od spodu. Chociaż teraz to na biegu wymyślałem, nie wiem, o co mi chodziło.
0: Aha.
1: Nie pijcie BRNX 12% z top marketu. To niszczy głowę.
0: Kurde, a coś tu się u mnie ktoś awanturuje na klatce. Nie.
1: No to kurwa, idziemy wypierdolić ich stamtąd. Dawaj baseballa.
0: No zaraz chyba się przejdę. Strasznie nie lubię, jak ktoś się tam drze na klatce schodowej. Tu ma być cisza, spokój. Zresztą jest cisza nocna.
1: I tam
0: już
1: nie przeszkadza.
0: Po 22.
1: U mnie nieraz są awantury na klatce i mi to nie przeszkadza absolutnie.
0: Pójdę, strzelę z papcia i się skończy.
1: Z liścia zapierdol.
0: Z papcia.
1: Z papciem. Z papcia. No tak.
0: Z papcia strzelę. Z laczka.
1: Słyszałem, że ten, że tę. Nie, już, kurwa, zaczynam etamizować.
0: Że tę, to po francusku.
1: Słyszałem, że jakieś filmy będziesz robił, tak?
0: Może.
1: Ale takie rysunkowe.
0: No.
1: Nie lubię. Zrobię jakieś reżyserki. Ja mogę być scenarzystą, reżyserem. A ty tylko rób swoją robotę.
0: Czujesz w sobie powołanie na reżysera?
1: No.
0: Twórcę?
1: Pewnie, że tak.
0: A jaki byś zrobił film? O czym?
1: A
0: co
1: to
0: ci
1: zależy.
0: Chodzi po głowie?
1: Taka blok ekipa, tylko na żywo.
0: A w sumie to nie jest głupi pomysł, że też nikt na to nie wpadł. Zrobić coś takiego jak blok ekipa, tylko z żywymi aktorami. No. No to przecież są filmy Patryka Wegi, to tak w sumie. Taka blok ekipa z żywymi aktorami.
1: Dobra, nie będę przeszkadzał. Przywietrzę antenę, a ty sobie idź, zrób kawę.
0: To ja puszczę w takim razie ruskiego trola, najnowszego.
1: Nie puszczę tego, kurwa, to było żałosne.
0: Żałosne? Ale to wszystkie twoje filmiki są żałosne, to co się boisz?
1: Dziękuję bardzo. Ale nie puszczę, bo to nudne jest, to słuchacze uciekną stąd.
0: Tak mówisz? Nie rekomendujesz tego ostatniego nagrania?
1: Nie rekomenduję żadnych moich filmików, naprawdę. Puść jakąś muzykę...
0: Nie no, niektóre były bardzo fajne. Się urechotałem nawet.
1: Wiesz, jak się improwizuje, to tak nie zawsze dobrze wychodzi.
0: Ale co, to mówisz serio, że nie jest to najlepszy odcinek, czy tak kokietujesz tutaj?
1: Nie puszczę w ogóle żadnych.
0: Żadnych? No to już za późno, bo już puszczałem.
1: dobra, ale teraz już nie puszczaj. Zaśpiewaj coś najlepiej. Moje piosenki są lepsze niż te moje rozmowy telefoniczne.
0: Tak.
1: Dobra. Masz chujowy humor dzisiaj naprawdę. Przepraszam cię, że cię wysłałem 1000 euro. Ale to wycofam. Już w tej chwili wycofuję.
0: Nie zasłużyłem. To trudno. No dobra. Dobra.
1: Dobra, podzięki tam wszystkim, że głupiego psyko słuchają.
0: Dobra.
1: Nie, przepraszam, że ja zadzwoniłem. Tak to się powinno odbywać.
0: Dobra. Przeprosiny przyjęte, kapitanie Nida. No to trzymaj się.
1: No trzymaj się. Może ktoś jeszcze zadzwoni.
0: Dobra.
1: Aby nie wiesz kto. No cześć.
0: Hej, hej. Nie, tam rybka, daj spokój. Nie ma bez sensu tam wkurzać kogoś z innych radiów. Myślę, że to nie jest dobry pomysł.

A może zamiast rowerka kupić sobie taką kulę nadmuchiwaną? Nie wiem, czy kojarzycie taką kulę, do której się wchodzi do środka i staczają was z jakiejś góry i się turlacie tak w tej kuli. Ja bym wolał taki pojazd. Taka nadmuchiwana, dmuchana kula. To się pewnie jakoś nazywa. Bym se wszedł na jakąś górę, nadmuchał taką kulę i się tak wszedł se do niej tam do środka i stoczył się, nie? To jest fajne, bo tam się tam obkręcasz, latasz se po tej kuli w środku, a ona się toczy. I nie trzeba pedałować, nie trzeba nic. Jakieś samochody by mnie mogły... mógłbym się zderzać z samochodami. To kosztuje 10 tysięcy. Z 10 tysięcy, pisze Lawia. Aż taka droga jest taka kula? Strasznie droga. Czemu to takie drogie? Przecież to takie nadmuchiwane coś. Czemu to tyle kosztuje? No chyba, że to jakiś specjalny plastik, nieprzebijalny. No bo to faktycznie, to musi być bardzo wytrzymałe, tak? Żeby się nie przebiło zaraz na pierwszym, lepszym kamolu. Ale fajna taka kula. Chciałbym mieć właśnie taką kulę. Bartłomiej znów sen o potędze, znów chce być burmistrzem, prezydentem. No, nie wiem, rybka, może ci po prostu spokoju trzeba, a to nie jest, to jest chyba bardzo stresujące, bycie takim burmistrzem, prezydentem, to wiesz. Może spokoju sobie lepiej poszukaj. Jakiegoś spokojniejszego zajęcia, mniej stresującego. Jaki jeszcze pojazd można by... Może hulajnoga? Na hulajnodze też ludzie lubią robić fajne triki. No, robią różne triki na tych hulajnogach, ale to są też takie specjalne hulajnogi. Na hulajnodze to wyglądasz jak debil trochę, taki jeździć na hulajnodze po tej środzie. Powiedzą, kurde, stary malutki. Jakiś. Jak pacan będę wyglądał. Wózek inwalidzki. Wózek inwalidzki, ale sobie go zrobić tak w stylu post-apo. Jakieś kolce zamontować na kołach. Nie, to bez sensu, to jak ja będę kręcił tymi kołami. Będę ręce se pokaleczę, tak. Wózek inwalidzki z kolcami na koło. Ale z jakimś silniczkiem to by się przyjemnie jeździło, bo by sobie wózeczek sam jechał, by sobie siedział jak król. No, wiesz, Nitka, to ja już się stoczyłem, to nie mam co się już staczać bardziej. No, ale fajna taka kula jest. Samochody by mnie tam... Bym się odbijał tylko od samochodów. Bum, bum, bum. I gdzie... Gdzie ta kula się potoczy, tam się potoczy. Takie zdanie się na koleje losu. No. Albo elektryczna hulajnoga. No. Nie, to właśnie cały sens w kupnie rowerka jest taki, żeby trochę poprawić krążenie, żeby było zdrowo, żeby trochę ruchu było. A tak, to coś tam, elektryczny samochodzik, elektryczny jakiś rowerek. No, są też elektryczne rowery, nie? Takie, które mają, którymi można i pedałować, i przełączyć się, włączyć sobie silniczek i... No. Albo motorower.

A może lotnia? Lotnia. Wchodziłbym sobie na dach i siup na lotni. Ale to trzeba mieć odwagi, nie? Żeby... Kiedyś byłem na wycieczce szkolnej, gdzieś tam w górach i tam można było sobie na lotni polatać. I wyobraźcie sobie, że to były takie czasy, że to były takie... Czekajcie, na razie tu nie odbieram, bo chcę coś powiedzieć. To były takie czasy, że zaprowadzono nas na takie miejsce, gdzie można latać na lotniach. To w szkole średniej było jakoś. I powiedziano, że kto chce, to może sobie pofruwać, nie? Na lotni. No dziś mi się to wydaje dziwne trochę, bo przecież bez żadnego przeszkolenia, przecież to można coś, nie wiem, źle skręcić, gdzieś tam się zakałapućkać i się zwalisz na ziemię tą lotnią, nie? A tutaj było jakby takie przyzwolenie. No chcesz se polatać na lotni? I ktoś tam się zdecydował, wsiadł na tą lotnię i siup, i się tam rozpędził i latał sobie, nie? Na tej lotni. I potem wylądował. No, nie sądzicie, że to trochę takie dziwne? Dziwna sytuacja trochę, nie? Kucyka sobie wrotki. Motorower Simpson. Motorynkę. Miałem kiedyś motorynkę, jeździłem. No. No, ale i też się w sumie nie odważyłem wsiąść na tą lotnię, a trochę może żałuję, bo to musi być niesamowite doświadczenie sobie tak latać, nie? I z góry wszystko oglądać. I w końcu cisza i spokój. Tam cichutko pewnie na górze. Chociaż, no, ale się bałem, zwyczajnie się bałem, bo myślałem, kurczę, jak coś źle zrobię, zaplączę się gdzieś tam, skręcę nie tam, gdzie trzeba i zwalę się na ziemię i się zwyczajnie bałem latać taką lotnią. No ale to naprawdę zdziwko, że to było tak lekko traktowane, nie? Chcesz sobie polatać? Tak samo jakby, nie wiem, by nas zabrali gdzieś do samolotu i powiedzieli, kto chce sobie na spadochroniku poskakać? Ty? No to masz, to zakładaj. Czekaj, cię wypchnę, bo to na początku się boi człowiek. A masz tu kopal, na do widzenia. Acia! I tam, i fruniesz, nie? A tam ci jeszcze ci opiekun krzyczy ten, nauczyciel, tam za ten sznurek pociągnij. No to dziwna sytuacja trochę, nie? No ale to widzicie, może były takie czasy, że po prostu mniej się cackano, mniej się bano o wszystko i po prostu skocz na bungee. A ty skakałaś, Nitka? Masz takie doświadczenie? Ja chcę zrobić kurs na szybowce, pisze Lawia. O. No, szybowiec, świetna sprawa, bo to szybujesz sobie cichutko, żadnego łoskotu z silnika, nie? Tylko sobie tak szybujesz. Nie ma takich doświadczeń. Nitka. No to co mnie tu namawiasz? Skocz se na bungee. Sama se skocz. A ty byś w sumie chyba się nie bała, nie? No, tak myślę. Bo z racji tego, że przecież to twoja praca była na dużych wysokościach robić różne ewolucję, to ja sobie tego nie wyobrażam. Po prostu bym się zesrał jak ze strachu. A Danusia by się na pewno nie bała. Może się zdecydujesz jeszcze. Ja bym się chyba bał. Nie wiem, taki jeśli chodzi o wysokość, to jestem strachliwy. Strasznie. Boję się takich rzeczy. Kajak. Jakie propozycje. Coraz ciekawsze propozycje. Kajak.
a jednak by się bała, że się urwie. To ciekawe. No nie, no to jest mocne, to jest dobrze przytwierdzone, tam to nie ma jak się urwać za bardzo. Tak myślę. Chociaż zdarzały się takie przypadki, co ciekawe, w Polsce znowu. No Polska to jest taki kraj, gdzie niczego nie można być pewnym tutaj. Wziął tam jakieś stare bungee, kupił od ruskich dziurawę i się urwało. Były takie jakieś przypadki. Jacht. A co sobie będzie żałował? No, fajnie by było sobie mieszkać na jachciku. Albo na barce. Barka.

ponurkować w wannie sobie. Nie mam wanny. I może dobrze, że nie mam, bo zbyt, jak miałem wannę w mieszkaniu, to zbyt często siedziałem i potem takie rachunki za wodę przychodziły, bo jak tak się codziennie w wannie siedzi, a to ciężko się oprzeć, bo to wanna to fajna rzecz. Siadasz sobie w ciepełku, w tej wodzie i fajnie się od razu myśli, duma, no i tak ciągnie, żeby sobie cały czas robić takie kąpiele, no i potem takie rachunki przychodzą, że głowa mała. Zaśpiewaj barkę. O, to Gambola poproście, on świetnie śpiewa barkę. Barkie. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. To jest chyba barka, tak? Barka Noego. Etam pisze, że ma wannę i go nie ciągnie. To chyba tak ogólnie z tego, co mówisz, to tak nie przepadasz za wodą. Etam. Ryj, bo barka leci. Tutaj ordynator szpitala Choroszcz to taki narodowiec tutaj. Trochę szacunku, kufa, nie? Ryj, bo barka leci, kurwa. Taki

0: kiedyś stanął nad brzegiem.
1: Ale to jaki pan? Który pan? Pan? Pan Ziutek czy pan Heniek? Aha, to w sensie Pan Bóg, tak? Ale co, co tak przychodzi, se stoi nad brzegiem?
0: Szukał ludzi gotowych pójść za nim.
1: A to Pan Jezus chyba, Pan Jezus, bo on tam chodził po wodzie, stawał nad brzegiem. A czemu to jest nim dużą literą? To raczej się pisze grzecznościowo ty, twój, ciebie, ale nie nim. To, a znam takich, którzy potrafią pisać ja dużą literą, że mój, ja, mojego i tak piszą dużą literą. Ale to są pewnie ci sami, którzy jak dzwonią, to się przedstawiają. Tu pan Krzysztof dzwoni. Dzień dobry, to ja, pan Krzysztof.
0: Byłowić serca słów Bożych prawdą.
1: Byłowić serca? Cholera, to jakiś Hannibal Lecter normalnie, albo inny Kuba rozpruwacz. Łowić serca. Serce na dłoni. Kurde. Mortal Kombat. Słów Bożych prawdą? Jakieś głupio mądre takie, nie? To nie wiadomo, co chodzi. Prawdą łowić serca. Dobra. Licencja poetyka.
0: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
1: Zauważyliście, że w piosenkach zawsze jest nie moje, mojego, tylko me, twe. Szczególnie w disco polo, nie? Żeby im tam się liczba sylab zgadzała, to zawsze me, twe.
0: Swoją barkę pozostawiam na brzegu.
1: Ale co, barka to jest taka łódź, tak? Taka łódź rybacka chyba. Krawiec, byłeś... Czy byłem na bierzmowaniu? Nie. Zrezygnowałem w końcu. U komunii byłem jeszcze, ale już bierzmowanie, to tak się przymierzałem, bo tam wszyscy szli, nie? To w ogóle nie pamiętam, żeby ktoś nie szedł, to tam może jedna osoba w klasie, to wszyscy idą, ubierają się w te mundurki, tam w te ubranka jakieś, żeby tam się ksiądz pedofil cieszył. No, siema, Gumball.
2: Huga.
1: Hę?
2: Huga.
1: Co to znaczy huga?
2: Huga.
1: Co, ja nie wiem, o co chodzi.
2: Dalej, to już czas. Bo to wszystkie cztery czekana. Zapraszamy na wyprawę.
1: Coś cię przerywa i chyba nie docenimy w pełni twoich umiejętności wokalnych, bo jakieś połączenie słabe, takie zanikasz troszkę. Słuchaj, jakieś kiepskie połączenie strasznie, wiesz? Nic nie słychać, stary. No, takie...
2: Chciałem zaśpiewać fenomenalną piosenkę. Podłączyłem stary mikrofon firmy Duji. Nie no, żartuję. Ale podobnej jakości.
1: No, dopiero teraz cię dobrze słychać.
2: Jezu. Nie mogę śpiewać. Dlaczego? Zabrania mi Skype.
1: Skype cię ocenzurował twój śpiew w ogóle. I uznał, że to się nie nadaje na antenę i...
2: No tak.
1: Ty, ale o co chodzi z tą barką w ogóle? Bo ja tej piosenki nie rozumiem.
2: Znaczy, bo to papież. Ulubiona piosenka papieża.
1: Ten to miał gust, nie? Wymieniłby jakąś tam, nie wiem, Metallicę, czy tam jakiegoś, nie wiem, Jimiego Hendrixa, czy jakieś inne Modern Talking, a ten nie, jakaś pieśń religijna jego ulubiona. To w ogóle, no tak się normalnego człowieka spytasz, no jakie piosenki najbardziej lubisz, masz jakiś zespół, no to ci powie jakiś tam Iron Maiden, czy tam jakiś Zenek Martyniuk ewentualnie, a ten Barka.
2: A znasz drugą ulubioną piosenkę Jana Pawła?
1: Nie.
2: Coś się spróbuję zaśpiewać. Jak się znowu będę zacinał, no to najwyżej życie.
1: Dobra, dawaj.
2: Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdani samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył wołać do ciebie, Abba, Ojcze, Abba, Ojcze, Abba, Abba, Ojcze.
1: Pięknie, brawo, słuchajcie, geniusz, po prostu wysyłamy Gambola do jakiegoś Mam Talent. No, trochę gubi rytm, trochę zawodzi, ale to Abba Ojcze to jest piosenka o ojcu śniętym? W sensie, czy że on tak lubił piosenkę o samym sobie, czy o co chodzi?
2: Nie wiem w sumie, to może gdzieś tam jakieś kompleksy, to wiem.
1: To jakiś dramat jest w ogóle ten człowiek, znaczy był. Jeszcze, nie wiem, my jak, wiesz, no nie wiem, kurczę, młodzi ludzie to gdzieś tam po szkole to chodzą pić piwo, wybijać szyby na dziewczyny, albo pograć w gry gdzieś tam na automatach. No to tak się dzieciństwo, czy tam na rowerek, a ten chodził na kremówki. Co to za cymbał z niego był, jakiś na kremówki.
2: Ale pysznego Tigerka sobie kupiłem.
1: Wiesz co, to ja też sobie idę po energy drinka, może mnie trochę jakoś otrzeźwi, więc zostawiam cię na pół minuty.
2: Zostawiam mnie i co, nawet nie zapłaci za te pół minuty.
1: Twoje radio dziś zostawiam dla ciebie, do lodówki mej muszę teraz się udać. Zaraz wracam.
2: Tak. Za chwilę powiem o tym Tigerku, jak przyjdzie krawiec. No. Także ja tu nieskromnie powiem, że dlatego brzmi jak brzmi, bo mi się śruba poluzowała. Dosłownie. Z nakrętki na statywie. Nie mogę mikrofonu przymocować. I sobie stoi na razie i czeka. Używam takiego prowizorycznego mikrofonu firmy Tracer. Także ten. Działa. Tyle.
1: Także ten.
2: No. Wiesz, jakiego smaku mam tego Tigerka? Jak zgadniesz, to jesteś gość.
1: O smaku gumy balonowej.
2: Tak.
1: A, wiedziałem.
2: Zgadłeś. Brawo. Brawo.
1: Widzisz, ja wszystko wiem.
2: Ale
1: jak święty,
2: smakuje,
1: jak święty Mikołaj.
2: Guma balonowa. Tak jak te takie gumy turbo albo te lody balonowe.
1: No, ma taki smaczek właśnie. Ciekawe, co tam za chemię dodają, że on smakuje jak guma do rzucia.
2: Azbest. A wiesz, że azbest nie jest technicznie szkodliwy, jeżeli go polejesz wodą? No, także pamiętaj, swoje dawki azbestu przyjmuj codziennie.
1: No ja przypominam o donate'ach, albowiem jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem mikrofon i mikser do lombardu wkrótce się udam.
2: Ty mówisz o rytmie, ale to prawda, jak ja nie widzę Bo ja często za cicho puszczam sobie podkład i tak ten podkład leci, a ja zaczynam się drzeć i nie słyszę, co leci i zaczynam gdzieś gubić ten rytm, to prawda.
1: No tak szczerze mówiąc, to jak mam być szczery, to zawodzisz trochę tak po prostu.
2: Ale ja specjalnie tak śpiewałem, bo to raczej tą piosenkę się śpiewa tak. To w kościele jest piosenka. Ty widziałeś kiedyś starą babcię, co, nie wiem, śpiewa piosenkę, nie wiem, tam... Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. No, ale babcia ci nie będzie śpiewać tej piosenek, tylko będzie. Co oni tam śpiewają w sumie? W sumie nie pamiętam, zawsze tylko kojarzę. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. I taki gościł sobie w takim, no, w takim kaskecie, no, takim drewnianym pudle sobie leży i go wiozą, nie? Całkiem wygodna sprawa. Mm.
1: Ale ta barka to jest jakaś grafomania trochę taka, tak czytam teraz. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem. Młodego zapałem?
2: Tak. No ja się palę cały czas.
1: Zapałę się trzymamy.
2: O Boże, ale to Jezus zawsze był taki, że kazał wszystkim pozostawić wszystko i iść za nim.
1: No tak, tak, bo on był najważniejszy tam. Tak. Zostaw żonę, dzieci, dom, zmarłych nie chowaj, w ogóle majątek oddaj i ze mną idź.
2: I ze mną. Krawiec, powiem ci tak, gdyby Nocne Radio było na Twitchu, a nie na YouTubie, oczywiście to tak abstrahuję, bo nie
1: wyrażaj
2: nie
1: się.
2: Nie, ja ci powiem, o co chodzi.
1: Abstrahuję.
2: To ja bym robił co drugi dzień karaoke.
1: To dobrze, że nie jesteśmy na Twitchu.
2: No właśnie, dlatego. Ja kiedyś wykminiłem w ogóle patent, jak streamować piosenki na YouTubie, żeby nie dostać bana. Po prostu kasowałem audycję albo streama po karaoke i tyle. Także od razu tam nie łapało. Zresztą ja wiem mniej więcej, co nadawać, żeby nie złapało. Bo jak puszczałem tą audycję i zapuściłem sobie swój jazz, no, to idealnie taki był, że nawet nikt nie, żaden algorytm się nie dopierdzielił do niego.
1: Mój jazz znów zionie wódą, czosnkiem i kiełbasą, oh yeah.
2: A powiedz mi, ty miałeś kiedyś patyka z obrażeniami typu poison, czyli zatrucia, jak byłeś mały? Bo wiesz, psia kupa to są te naturalne obrażenia, ale miałeś kiedyś obrażenia zatrucia na patyku? Albo chociaż dzidę taką?
1: Jakieś dziwne dzieciństwo miałeś, bo
2: to ja
1: nie
2: ci
1: wiem,
2: powiem,
1: o co chodzi.
2: Jak się robi taką dzidę. Jak kiedyś, oczywiście nie moja historia, przyznaję się bez bicia, ale jak kiedyś były stare te domy jeszcze z asbestowymi dachami, dzieciaki nie wiedziały, wiadomo, że to szkodliwe, i jak gdzieś tam się pokruszyło i widzieli tam kawałek, nie, to ktoś tam, jeden dzieciak sobie wziął, nawinął na patyk i kurwa psa 10 do tego, do zatrucia na psa. No historia taka ciekawa, zrobił sobie dzidę po prostu z atrybutami.
1: Ciekawa, mówisz. Historia.
2: No nie wiedział,
1: że czyim zdaniem ciekawa? Dla kogo ciekawa? Dobra. Oj, gambol.
2: Oj, gambol. No na szczęście nie ma.
1: A ja cię
2: historia.
1: Tak chwaliłem.
2: Ja jak byłem mały, to ja grałem w piłkę sam z sobą, bo nie umiałem, więc grałem samym sobą.
1: Sam ze sobą tak biegałeś, raz tak. Gola strzeliłeś tu, raz tam, tak, ja. Rzucałeś się, kopnąłeś piłkę do bramki i potem szybko biegłeś na bramkę i się rzucałeś, żeby obronić, tak?
2: O Boże, kiedyś to jeszcze grałem, Boże, nie w tego, W badmintona samemu to jest dopiero smutne, jak się odbijasz sam do siebie. Po prostu nauczyłem się odbijać piłki i różne rzeczy. W ogóle żonglować się nauczyłem przez takie rzeczy. Bo zawsze gdzieś samemu jakieś tam rzeczy, aktywność fizyczna to raczej samemu, bo jak z kimś grałem, zawsze albo tam mówi, no Gumball, ty to nie umiesz grać, to ty weź sobie usiąść. Albo coś, to ja samemu sobie szedłem gdzieś grać, bo no mnie akurat nikt nie brał, więc nauczyłem się samemu.
1: Też zawsze byłem słaby w nogę, raczej lepszy trochę w kosza, a najlepszy to już wstyd przyznać się trochę w siatkówkę. To tak siara trochę, nie? Jak facet jest dobry w siatkówkę, a kiepski w nogę, to tak siara trochę.
2: Nie, no to ja byłem właśnie w miarę w nogę. To znaczy, umiałem kopać, ale nie umiałem podawać. Znaczy, zespołowo mi chujowo szło, wiesz? Tak nigdy nie potrafiłem dobrze się zgrać. Tylko po prostu, wiesz, jebnąć na bramę potrafiłem czasem. I to było tyle, że wiesz, jak już była pozycja, nie? To jeb i szło, ale tyle, no. Tak to nie za bardzo lubili mnie brać, bo ja po prostu no zamiast do swojego to kurwa podałem do przeciwnika.
1: No to tak ciężko ogarnąć, tak biegają wszyscy dookoła i jeszcze w ruchu są, to tak ciężko ogarnąć, nie? Komu tu kopnąć. A to trzeba szybko, bo ci zabiorą piłkę.
2: No a to kiedyś nawet tych opasek nie dawali, co to już w gimnazjum, a w podstawówce to musiałeś skminić, kto jest w swojej drużynie, tak na szybciocha. Wiesz, tu patrzysz, a to do siatkówki, to ja w ogóle tylko serwować umiem. Ja nawet nie odbiję ci w siatkówce. Tak jakby coś na mnie, nie? Ma cholery.
1: Cześć, Robert.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu.
3: Chciałem zabrać głos w temacie audycji.
1: No, dzisiaj to tak za bardzo nie ma tematu. Tematy się zmieniają co dwie minuty. No ale Wal, o czym chciałeś powiedzieć?
3: Do kolegi.
1: No, śmiało.
2: Słucham.
3: A kolega nie ci przedstawi?
2: Gumball.
3: Cześć, Gumball. Cześć, Gumball.
2: Cześć.
1: No, cześć.
3: Cześć, Gumball.
2: Cześć.
3: Muszę szybko mówić, bo mi zostało 20% baterii, a jestem w plenerze.
2: No to mów.
1: I chyba też te procenty, co już były, też parę procent było, to, ale to nie mam ci za złe, też dzisiaj się napiłem, to spoko.
3: Jezu, prawie, ja nie napiłem się, no do Gumballa. Jak usłyszałem Gumballa, jeszcze raz tobie tłumaczę, po prostu mnie nogi i ręce, tak, do 22 słuchałem hip-hopu. Potem obejrzałem sobie na telefonie zajebisty film, a muszę tobie powiedzieć, że mam fajny dekoder na kino domowe takie coś, nie? Że głośniki rozpala na tył, na przód, nie? Gumball, wiesz o co chodzi?
2: Tak, wiem, też mam dekoder w domu, też mam nawet, powiem ci, kino domowe, no, ale do czego zmierzasz?
3: Zmierzam do tego, że chciałem raz na żywo z tobą się spotkać, nigdy mi i krawiec nie dał tej możliwości.
2: A, no to miło mi, to masz okazję teraz, no, porozmawiać.
3: To ja bym chciał tylko tak powiedzieć, nie? Ja mam dwa razy twój wiek, ale nie kwadrat, bo kwadrat to wiadomo, nie, że za każdą...
2: No to wyszłoby ze 44.
3: No, to, a ty kurwa dobry jesteś.
2: No, kurde, no, ten już na palcach nie muszę.
1: 44, no, wiek kunradowy.
3: Krawca też lubię. Ale on niepotrzebnie jakby interweniuje w rozmowie, która jest elokwentna.
2: A znaczy, która rozmowa?
3: Nasza.
1: Jak na razie to taka średnio elokwentna, ale...
2: Znaczy, ale stara się, trzeba mu to oddać,
3: Może jak debli się zachowam, zadzwoniłem, no krawiec, to chciałem tylko powiedzieć tak.
2: Ale...
3: No.
1: Ale ja nic nie mówię, Robercie, ja tylko tak dogryzam z przyzwyczajenia. Ja lubię sobie czasami komuś podogryzać na antenie.
3: Przyjemnie, dojebać komuś jest dobre. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, nie, że Gumball to mi w twojej audycji wprowadza nowy poziom, bo on jest w moim wieku, mojej córki.
2: Ale nowy poziom idiotyzmu, bo to ja prawdopodobnie ten wprowadzam jeszcze większy debilizm.
3: No właśnie odwrotnie.
2: Nie, ja uważam, tak.
3: Ja to z pochwałą, no niestety z pochwałą.
2: Oj, no ale nie możesz mnie tak chwalić, bo to niedługo cukrzyca mi wejdzie. No już krawie...
3: Słuchaj, to ja ci powiem tak, nie? Zanim o tej cukrzycy powiesz, no. To teraz tak, 43 lat i 30 lat co najmniej piję Coca-Colę, bo po prostu lubię, nie? Bo no, zawsze lubiłem, kurwa, no.
2: Lubisz, rozumiem.
3: I cukrzycy nie ma.
2: No ale wiesz, to tak jak z rakiem, pali się papieros.
3: Jak z tymi całymi embrionami do szczepionek. Ale to jeszcze do tego dojdziemy, bo ja jeszcze...
2: Ale to, że nie masz, nie znaczy, że nie zwiększa ryzyka. Statystyka tak działa, że nie zawsze się trafi, ale powiem tak. No krawiec mi już cukrował i to chyba książka chce na mój temat napisać, tak czuję. A teraz jeszcze ty mi cukrujesz, to jak tak wszyscy będą mi cukrowali, to...
3: Cukruję, wiesz dlaczego, Gumball?
2: No.
3: Halo, Gumball.
2: Jestem, cały czas słucham.
3: No. To właśnie o to chodzi, że tak, no krawca to słucham lata, czasami dzwonię, czasami mnie zablokował, właśnie mnie wkurdził, bo nie mogę się na tego Discorda bić i on mi cały czas w Discordzie, a ja na tego Discorda wchodzę na jego link, z jego strony, nie mogę, ale to już prywata, to jest inna, nie?
1: Ale nie, to czekaj, to wyjaśnimy, może jest po prostu nieaktualny link w moim opisie, muszę to sprawdzić, może już tam się coś...
3: Znaczy, powiem tak, jest tam do kociary, srary, nie? No. Ja tam wchodzę i mnie tam przerzuca, a potem mówi, kociara nieaktualna.
1: No to nieaktualny, spróbuj linka ze strony nocneradio.pl, będzie działał.
3: No i zobacz, i teraz wróćmy do tego, co Gumball, tak, to właśnie jest bardzo ważna sprawa. Gumball bardzo reklamuje Discorda, wczoraj bardzo reklamował i przedwczoraj. No i jak do tego Discorda się dostać, jak na przykład przez zwykły link krawca nie można się dostać?
2: No to nie wiedziałem, no ja zostawiłem ten link, co był, może się zepsuł. Nie no. Ja widzę, że tu działa ten link. Klikam na niego w tym momencie, ten co jest tutaj i mi przenosi. Może, bo wiesz, na tym Discordzie jest taka rzecz, że najpierw trafiasz na taki czat, który sprawdza, czy
3: Gumball,
2: jest...
3: Gumball.
2: Czy... No.
3: Uspokój się, bo oni mi już kiedyś chcieli tam zgłosić, oni potrzeba te szury 2 i mnie tam nie wpuścili. Okej, to ja wiem, o co tobie chodzi. A teraz jest ogólny link z krawca strony, ja wchodzę, okej, przerzuca, bo ja mam aplikację zainstalowaną, bo ja mam wszystkie aplikacje świata zainstalowane, nawet do odczytywania.
2: No to powiem ci tak, musisz zobaczyć link, jeden link, który na pewno działa, to jest na tej audycji, co do tego na stronie Nocnego Radia, to nie mam pojęcia. No i jak mówiłem, ja nie mam tam moderatora, nie mam tam admina, nie mogę cię zatwierdzić, to zatwierdzają inne osoby i po prostu jak wejdziesz na czat, musisz się przedstawić, tam powiedzieć dwa słowa o sobie, no i tam loża zadecyduje, w większości jest to pozytywnie rozpatrywane, po prostu negatywnie jest w wypadku, jeżeli no, wyglądasz na trolla albo... bota, no. Albo jakiegoś spamera.
1: Może po prostu, Robercie, nie przeszedłeś tej weryfikacji i masz tam, jesteś niewpuszczony, masz bana czy tam coś. Ja też nie mam wpływu za bardzo na to, kto inny decyduje. Tam nic nie mam do powiedzenia.
2: Powiem tak, ciężko mi coś na ten temat powiedzieć, bo ani to nie jest złe rozwiązanie, ani dobre. Jest takie jak większość rozwiązań. Po prostu jakieś musi być, bo gdyby nie byłoby, to by każdy mógł sobie wejść i po prostu no cokolwiek wrzucić. No nawet nielegalne rzeczy, a tego prawda nie chcemy. Także że jakieś przesitowanie, takie wybranie odpowiednich ludzi, no musi być zawsze jakaś selekcja gdzieś jest. Także no sorry, no tutaj niewiele ci zdziałam. Jeżeli nie dostałeś się, no to no nie był, na pewno nie była to moja decyzja, no ale prawdopodobnie mieli jakiś powód.
1: No ja nie wiem, się nie wypowiadam.
2: Też nie wiem. Ale, no, ale powiem tak, no. Nie wiem, możesz jeszcze spróbować. Jeżeli będziesz na tym czacie, to nie wiem, możesz się spytać, ja nie wiem. No, zawsze warto spróbować drugi raz. No chyba, że jesteś furiatem, a tam z tego co wiem, to... A, furiat chyba wchodził 30 razy na Discord. To nadal ci się spać, krawiec?
1: No tak nagle się zachciało.
2: No a widzę, że Robert się rozłączył, a nawet nie zauważyłem. Czemu mi nie powiedziałeś? Gadałem sam do siebie.
1: Też nie widziałem. Ani dziękuję, ani pucałem mnie w dupę, ani do widzenia, tylko tak pach i poszedł.
2: Nawet nie zauważyłem, no. Tak to się stało.
1: No trudno się mówi.
2: Ach, no i zamówiłem sobie te wkręty na Allegro. I dla mnie to śmieszne, bo zapłaciłem 7,50 za 20 wkrętów różnych rozmiarów, bo nie mam pojęcia, który będzie dobry, a 8 zł za samą dostawę, także fajnie. A nie mogę tego pójść do jakiegoś majstra albo gdzieś, wziąć śrubę i centralnie zmierzyć, nie? Nie, nie mogę, bo nie mogę, bo wszystko zamknięte. Zadowolony jestem bardzo. Kurde, no a jakby mi się, nie wiem, kaloryfer w pokoju rozpieprzył, to co mam zrobić? Zamawiać z Allegro? Zanim dom mi się zaleje, ale bezpieczeństwo w kraju.
1: Kurde, muszę jednak iść interweniować do sąsiada.
2: No co, nie, weź, bo ja nie chcę cię potem wyciągać, kurde, no już zebrałem tam na kaucję, no ale no weź, no bądź człowiek.
1: Za chwilę wracam.
2: A już jutro w codziennej gazecie człowiek z Dolnego Śląska pobił swojego sąsiada. Sąsiad w stanie krytycznym leży we wrocławskim szpitalu. Człowiek o pseudonimie Krawiec nie przyznaje się do winy. Stwierdził, że po prostu jego pies był zbyt głośny, a wiertarka zbyt mocna. On chciał tylko rozłączyć wiertarkę, ale to sąsiad zapytał się jego, czy ma jakiś problem. Także Krawiec po prostu musiał odpowiedzieć czynem. Ja czytająca jestem i czasem się żalę. Wkurzyłam się. Krawiec daj live'a z interwencji. Znaczy w interwencji to on jutro będzie.

0: No, biedny krawiec mnie zostawił. Nie wiem. Miałem hot dogi sobie robić. Kupiłem sobie bułki jakieś tanie z Biedry, bo byłem godzinę albo pół temu w Biedrze. No, chyba godzinę, tak. No, godzinę temu, 22 wróciłem. Jakieś cebuły kupiłem tanie i te parówki, berlinki, maczosy. Także będę sobie za chwilę robił pyszną kolację bożą. O, ktoś się pyta, dlaczego mnie nie ma w kontaktach? No ja to dodaję już ludzi. Ale dobra. No, także jeszcze muszę, kurde, hamburgery zrobić. Też mam jakieś na stanie, chyba morliny, jakieś te mięso. Znaczy, nie jest to nic takiego fenomenalnego, ale jak głodny, to i to zje. Nie, w mikrofalówce nie podgrzewam buł. Problem z bułami jest taki, że je lepiej jednak do piekarnika wrzucić. Będą takie bardziej chrupkie. A wiesz, jak dasz je do mikrofali, te buły hot dogowe są takie miętkie. Jeszcze z hamburgerem to przeżyjesz, nie? Bo z hamburgerem to tam zjesz, nie ma problemu, ale hot dogowa buła to nie, to tak nie ujdzie. Gambo, tylko pamiętaj, że z hot dogami to tylko podwójna cebula, bo z pojedynczej się nie da. A no tak, ja daję sobie cebulę, tylko że ja daję prażoną, bo jakoś nigdy nie byłem fanem dawania takiej świeżej cebuli do hot dogów, bo to nie jest mój styl. O, tutaj jedna osoba. Dodam tutaj kogoś. Skorzystam z moich pięknych umiejętności na skejpie. Krawiec najwyżej mnie zatłucze. Dostaję ten hostem z przypadku.
1: Okej, mam nadzieję, że mniej więcej działa i nie ma za dużego echa, bo jestem dzisiaj w bardzo dziwnym setupie, bo mam tutaj w tle Stellarisa.
0: Jest super, jest super.
1: Okej, nie ma za dużego echa, kiedy
0: Nie,
1: mówisz?
0: nie, nie, jest zajebiście, jest
1: No to
0: zajebiście.
1: kurde, Rode marka sama w sobie. No to doskonale. Także tutaj pojawiły się pytania, komu ten mikser został zapisany w spadku.
0: Mi oczywiście.
1: No ja mam nadzieję, bo Beringera to po prostu pluje w twarz.
0: Kurde. No, ja powiem tak, komu ja w spadku moje słuchawki zostawię? Oczywiście, że tobie, żebyś tylko, żeby ciebie, bo ciebie chyba najbardziej bolą moje słuchawki.
1: Wiesz co, nie pamiętam jakie masz słuchawki, ale tak jak zaznaczyłeś, to jestem przekonany, że będą mnie bolały.
0: Te soniaki są bezprzewodowe.
1: A, tak. Ale nie, ale tutaj, póki krawca nie ma, póki pokój świeci nad jego duszą, to o firmie Behringer chciałbym dwa czy trzy słowa powiedzieć, bo jeżeli sobie zajrzymy w bardziej właśnie taki sprzęt, no, mid-endowy, jeżeli chodzi o audio, to oni zajebiście dużo rozkręcają sprzętów, który robi, nie wiem, Korg, Roland, i potem robią to po swojemu. I robią to dobrze. I robią to taniej. Tylko, że to jest taki, wiesz, taki trochę shady podejście, że udało ci się skonstruować, wiesz, tak sklonować na zasadzie Chińczyka, udało ci się sklonować to dane urządzenie i je sprzedajesz taniej. I to jest takie nie do końca czyste, nie do końca fajne i
0: A ja
1: kurde,
0: to
1: Bering.
0: popieram takie rzeczy, bo ja mam słuchawki
2: Ja
0: studyjne.
2: mam pytanie do potrzeby. Ja mam bardzo dobrego laptopa i weź teraz go sklonuj. I tak pierdolisz, tak, że o, Chińczyki tego nie na zasadzie sklonowania. Tobie się to wydaje, że tak, wkładamy maszynkę do klonowania, pyk, klonujemy. Nie. To trzeba tak rozpracować matryce, polimery plastiku, procesor. O Jezu, to nawet nie chce mi się mówić. Pamięć,
0: A
2: na, nawet.
0: szafka na węgiel? A szafka na
1: Robert,
0: węgiel?
1: Robert,
2: Nie robią.
1: proszę
2: Czekaj,
1: ciebie.
2: ja mówię. Minia, Samsung.

0: i tak dalej. Tak samo matrycę robi tylko Samsung, LG. A ty mówisz, o, na zasadzie sklonowania, kurwa, wzięli sobie takie coś i sklonowali, zobaczyli laptopa. To ty mówisz do mnie takie, wiesz co, ja jestem człowiek, tutaj sobie siedzę, kurwa, oglądam, mam zajebiste kino domowe, 65 cali, telewizor, kurwa, ze wszystkim i teraz tak.
1: Robert, ale słuchaj, ale ja jestem techniczny. Ja jestem w tej branży. Ja w tej branży pracuję od 10 lat ponad.
0: A ja od 40.
2: Okej. Okay. Ja... A pracujesz w Chinach?
0: Nie wpierdolisz mi takich farmazonów, że coś się klonuje.
2: A pracujesz
0: nie
2: w Chinach?
0: Nie klonuj się.
2: Byłeś kiedyś w fabryce w Chinach?
0: Technologii rozpracować jednej rzeczy. Dlaczego Huawei upadł? Qualcomm. Znasz taką firmę? Qualcomm?
2: O Boże. Przepraszam.
1: Okay, ale tutaj bardziej mówię o takim podstawowym sensie audio, typu wzniacze.
0: Kurwa, wsadzili w mikrofalówkę z klonu woli.
1: Nie, ja mówię tutaj o bardzo prostych rozwiązaniach, takich jak miksery, takie jak wzmacniacze, tego typu rzeczy, takie jak syntezatory, tak, które zostały właśnie od Korga czy Rolanda po prostu skopiowane jeden do jednego, gdzie to są stosunkowo proste układy, które podejrzewam, że nawet jedna osoba, jeżeli by jej dać 4 lata na rozpracowanie tego układu, to będzie w dalszym ciągu opłacalne, ale to jest, wiesz, takie greasy, takie shady, takie nie do końca eleganckie.
2: Dokładnie, Robert, słuchaj, te wszystkie części, które te firmy używają, to są w większości części, które produkują inne firmy, tylko że oni znaleźli sposób, jak to połączyć, jakie kable, użyć jakieś tam rzeczy, żeby to fajnie działało, nie? Żeby to było. I wiesz, ta firma chińska, ona sobie patrzy, no tutaj te komponenty.
0: Poczekajcie, chłopcy. Poczekajcie, chłopcy.
1: Chłopcy.
0: Ja was zrozumiałem i mnie też nie zrozumieliście. I teraz ja was zrozumiałem.
2: Cieszę się.
3: Okej, jestem.
1: Bardzo dobrze.
0: Bo jeżeli chodzi o takie Rolanda, tam jakieś syntezy, proste układy, które są chipy, ten, ale to no proste to w naszym rozumieniu, tak jak to rozumiesz ty, ja i potrzeba, nie? No to tak. Ale mówię, żeby skopiować jakąś dobrą technologię, to nie jest tak. Aha, widzimy laptopa, rozbieramy go i robimy takiego samego.
1: No tak, to zgadzamy się, to są zupełnie dwie różne
0: teraz
1: rzeczy.
0: Ja to dopiero zrozumiałem, ja przepraszam, bo nie zrozumiałem, no. A teraz zrozumiałem.
2: To ja wrócę
1: wiesz, problem polega na tym, że wiesz, że na przykład Korg czy Roland wypracował, miał po prostu jakiegoś typka, czy jakiś zespół typków, którzy spędzili 20, no może nie 20 lat, ale tam powiedzmy 20 tysięcy roboczogodzin na tym, żeby to zaprojektować, a potem przyjdzie ci taki koleś z Behringera, który jeszcze to zoutsourcuje do Tajlandii i wiesz, i zacznie produkować dokładnie to samo i pominie ten cały, wiesz, etap R&D, tego research and development.
0: Tak, potrzeba. A jeszcze podpowiem tobie, że ten cały Korg i Roland, to tak tylko muszę się przełączyć, bo mi się tutaj kurde jakby... Ładowarka rozładowała? Nie wiem, jak to powiedzieć. A ty mnie słuchasz jeszcze?
2: Podłącz pod tego, Magrawa.
1: Zostawcie mojego Magrawa w spokoju.
0: Właśnie. Nie chcę mówić o Magrawie, bo mnie zaraz coś zdenerwuje i tak dalej. Tak, to już te układy, które były tam proste, takie syntezatory i tak dalej, i te procesory, one zostały dokładnie skopiowane, tak jak ty mówisz, ale
2: a można Krawca tak skopiować? Przydałaby się kopia Krawca teraz.
0: Nie na zasadzie, że o, ktoś wziął układ z nóżkami, go tam z góry zefrezował i zobaczył, jak jest struktura krzemu. Nie. Zostało wykradzione.
2: A ja tutaj, nie wiem, czy Krawiec wróciłeś?
3: Tak.
2: No, napisałeś, że sąsiad żyje.
0: Dobrze.
2: Ale stabilnie, czy w stanie krytycznym?
3: Nie będę walił w stare próchno.
0: To jest dobry, bo on tutaj radio założył, to wszystko jest jego. To nie wolno mówić, że on jest zły. On jest dobry chłopiec.
3: Chłopcy to są w agencjach towarzystwie.
0: Jezu, mężczyzna, dobry mężczyzna.
2: No tak, ale ja zgadzam się z podejściem Krawca, że czasem warto kupić Chińczyka, a jak nie masz w ogóle kasy, jesteś biedakiem
0: polskim. Kurwa, słuchajcie, mogę wam coś powiedzieć?
3: No.
0: Mam tak, snów, tak, wszystkie kontakty mam snów od Chińczyka, mam, bo, ja, bo jest Tuja, dwa systemy, Tuja i Avalink, nie? Ja tak postanowiłem wejść w Avalink. Mam wszystko Avalink, no kurwa, mam teraz inteligentny dom, gadam sobie, zgaś światło, otwórz pompę, zrób basen, wszystko to jest na
2: głos. Zrób basen? Basen automatycznie robi?
1: Siostro, basen.
0: Tak. On tłumaczy, zrób basen, to on włącza pompę, nie? Bo on wie, bo ja tak samo zauważyłem, siostro, że tak, basen. Włącz światło, nie? Albo włącz światło, albo mówię tak, zapal światło. Kurwa, to samo rozumie.
3: Kurde, Robert, jaki bogacz, ma basen, ma inteligentny dom. Cholera jasna.
0: Znaczy nie, krawiec, nie tak do przodu. Do basen to jest basen, tylko inteligentny dom to powolutku gromadzę. Jakbyś chciał, to ci pokażę, jak to wygląda, nie? Z małych elementów właśnie kupowanych na AliExpress, no wszystko. Poczekaj. Okej, Google, zgaś światło. No kurwa, ciemno jest.
2: Okej, Google. Turn off the light.
0: Ja mam to tak na tej zasadzie, wiesz, że mam ten Avalink i tu jest skonfigurowany Google Chrome. All right, turning smart LED off. No i on...
2: Kurwa, nie, ale opóźnienie.
0: A nie, on jest...
3: Sterowany Amigą po 10 minutach.
0: Zapal światło. O, teraz zapalił, nie? To wszystko działa.
2: U mnie czasem się zmuli.
0: To zajebiście działa.
2: Ale najgorzej jest, jak musisz pin podać, bo ja bym chciał, że mi się światło...
0: Jak, kurwa, no jaki pin?
2: To patrz, wyłączę telefon. OK, Google, turn on the light.
4: Okay.
2: No dobra, teraz włączyło, ale normalnie jak telefon gdzieś zostawię i on sobie leży i powiem telefonowi, to on mówi OK, ale musisz mnie odblokować.
0: Nieprawda!
2: Tak u mnie jest!
0: Najmądrzejszy internetowy, ja ciebie tak uważam, bo to wszystko są bubery, kurwa, wiesz, te krawce...
2: Ale jak nieprawda, jak tak u mnie jest? No to co, no, że ja żyję w Matrixie?
0: Ej, bumerze, kurwa, młody, weź sobie, wejdź tam w całe te ustawienia asystenta.
2: Mam włączone, żeby...
0: Przy wyłączonym ekranie, żeby on na to reagował.
2: Tak, reaguje, tylko że no. Często pyta o to, żebym pin podał, żebym potwierdził, że to ja.
0: Pina to jest raz, czekaj, muszę podłączyć znowu.
3: Świetna sprawa, chcesz zgasić światło, to musisz podać pin, PESEL, zeskanować siatkówkę. Bardzo wygodne.
1: Smart Home, podaj pin, żeby zgasić żarówkę.
0: Kurwa, gumel.
1: Ale słuchajcie, słuchajcie, tutaj jest naprawdę bardzo duży spisek i to jest sam wietrze spiski, bo już tutaj zaraz północ dochodzi, dlatego że sam mam kilka mądrych żarówek Xiaomi, które nie łączą się bezpośrednio z moim telefonem komórkowym, tylko one gadają gdzieś tam przez Chiny. Tak, i jeżeli mój router na przykład odłącza mu dostęp do internetu, to mój telefon...
0: No ale jak ty masz router, no, ty marka.
3: Robercie, ale daj skończyć potrzebie, troszkę za dużo przerywasz, przepraszam.
1: No. Technicolora mam, także high-endowy akurat, bo jestem po prostu z tej branży.
0: High-endowy to jest TP-Link.
1: Technicolor taki, wiesz, taki o cztery poziomy wyżej niż...
0: No bo tak sobie gadamy, ale gadajmy na poważnym poziomie.
1: Chodzi o router, to nie chodzi o klasę routera, tylko chodzi o to, no, że ta żarówka, żeby odebrać rozkaz...
3: Robert, słuchaj... Zakrzykujesz trochę, Robercie. Zakrzykujesz, Robercie.
1: Nie jest ważne, jaki mam router, jaki ja mam model, bo tutaj połączenia... Nie, stary, ja w tym pracuję. Ja się znam na tym.
0: Kurwa, ja 40 lat tym pracuję, nie gadaj mi głupot, no. Mów konkretnie.
1: Dobra, okej, pouczaj mnie. Okej, dobra. To ja tu siedzę na dupie i robię notatki.
2: Słuchaj, potrzeba, słuchaj. To jest tak, że jak masz starego TP-Linka, to on lepiej prąd przesyła i wiesz, tam są światłowody, tam wlewasz szlaufa wodę i tam... kurwa przesyłasz internet. No ja przepraszam, no ale kurde, sorry, ale tu potrzeba ma rację, bo to nie jest ważne jaki router. Różnicę tylko robi w sieci lokalnej, ale to co ty już wysyłasz, to już operator jest.
0: Ale ja zrozumiałem, że mówimy o zakresie, na przykład on w domu, jaki ma zakres.
1: Tak, o tym właśnie mówię. Mówię o mądrych żarówkach, o smart żarówkach Xiaomi, które mam w całym mieszkaniu, tak?
0: Bo tylko w dwóch systemach działa na świecie. Masz tu ja Czewel.
2: Ja, co?
0: Żarówki masz w systemie tu ja czy Everlink?
1: Nie wiem, mam Ewelipka. Xiaomi.
0: Xiaomi, a na przykład aplikacja jest tuja, czy jest Evelyn?
2: Aplikacja Xiaomi.
0: Ej, halo, bo to teraz co ty pierdolisz i cię zagnę tak kurwa, że się nie zegniesz. Bo tylko dwa systemy na świecie tych inteligentnych przez Wi-Fi urządzeń. Jest w systemie tuja tak zwany so on off, czyli Evelyn. W jakim masz systemie?
1: Ja ci mówię i próbuję wytłumaczyć.
0: Sprawdź sobie w telefonie, jaki minister...
3: Robercie, po raz kolejny apeluję o jakąś kulturę rozmowy, bo tak coś się pytasz, ktoś ci odpowiada, ty zaraz go zakrzykujesz, przerywasz. Trochę cierpliwości.
0: Krawiec, dziękuję ci za to. Dziękuję ci za to, bo ja wiem, że mam taką wadę. Dziękuję ci za to.
3: Nie ma co dziękować, ani co, ale tylko po prostu się zastosuj.
0: Chcę odpowiedzieć. Mam...
1: Ja tego nie wiem. Ja mam aplikację Mi Home, która została mi polecona na podstawie pudełka żarówek, które kupowałem do swojej kuchni, do swojej łazienki, do swojego pokoju, tak? Ten problem, który chciałem nakreślić od samego początku, do którego mi dałeś dość do słowa, to jest to, że ja nie mam z tymi, ja mam kontakt z tymi urządzeniami w sieci lokalnej tylko i wyłącznie w momencie parowania urządzenia. Jeżeli chcę wysłać rozkaz do tego urządzenia, żeby, nie wiem, zmienił mi kolor żarówki, to wtedy musi się to przebić przez jakiś chiński serwer i wrócić do mojej żarówki dopiero. I o tym właśnie...
0: To mogę ci coś powiedzieć, tylko jak nie będziesz przerywał, to posłuchasz mnie?
1: No, postaram się.
0: Są dwa systemy na świecie, Son Off, taki mniej więcej w Polsce dosyć popularny i to jest aplikacja, obsługuje Evelink. Druga jest aplikacja Tuja, nie? To są takie dwie podobne i wszystko odbywa się przez chmurę. To, co ty powiedziałeś, przez chmurę, tylko to u mnie na przykład się odbywa na zasadzie nawet jednej sekundy nie ma.
2: Dobra, wiesz co, podaj te nazwy tych rzeczy, ja sobie to wygoogluję, bo...
0: U mnie?
2: Bo ty prawdopodobnie mówisz o standardach, a nie aplikacjach, bo nie wierzę, żeby były dwie aplikacje na świecie, jak ja mam aplikację od firmy, nie wiem, jakiejś chińskiej, która nazywa się LSC Smart Connect. I to w ogóle jest...
0: To Smart Connect to należy do TUI.
2: No to niech będzie tam, ale okej, okay, to tam nieważne. No i... wale to.
0: Ale technicznie rozmawiamy, czy po prostu...
2: Nie wiem, szczerze nie wiem, bo w sumie nie wiem, jak te żarówki działają, to nawet nie będę się wypowiadał. Mogę tyle powiedzieć.
0: Najlepsze żarówki to są Hua od Philipsa. Tak jak mam telewizor z Ambilight, to Hua. To najlepsze.
2: Ale zdrowie pewnie.
0: Nie, to na 10 zł kosztuje. U nas to.
2: No właśnie, no to drogie. A to nie obchodzi mi, ile w Chinach kosztuje.
0: Ty, ale ja wszystko z Chin zamawiam na AliExpressy.
2: No, skąd wiesz, że to oryginalne, a nie na przykład podróbki?
0: Kurwa, jak przychodzi i działa, no to co mnie to interesuje, czy to oryginalne, czy realne, ma działać.
3: Teraz do łask wracają znowu żarówki takie Edisonowskie, klasyczne, z tym, że ozdobne jeszcze, które mają jakiś tam wzorek na malowany i...
0: To są te, jak one się nazywają, to Edison.
3: No, Edisonowskie takie klasyczne, ale to myślałem, że Unia Europejska wycofuje takie klasyczne żarówki, myślałem. Ale...
0: No tak, to są wycofane. Ja mam na Olympie wystawione właśnie takie klasyczne. Tak do sprzedania mam po 3 zł, jakby ktoś chciał.
1: A to słuchajcie, to jeżeli
0: ceny chodzi o... rosną, kurde, tak żeby nie było żartów, te ceny rosną tych klasycznych. Mam 200-watową, to człowieku, to jest dawno zakazane, to, no ja ją sprzedaję jako sygnałową, nie wiadomo.
1: Jeżeli chodzi o urządzenia smart, to jedna rzecz, która bardzo mnie ostatnio głęboko zaskoczyła, to Xiaomi właśnie wytworzyło taki produkt jak Smart Parasol. Który nie wiem, czy jest tam jakiś, w jakiś sposób smart powiązany, ale można sobie właśnie w sklepie, bo ostatnio pojawiła się reklama gdzieś tam bodajże na Facebooku właśnie, że można kupić sobie Mi Automatic Umbrella Black.
2: Nie, to i tak, i tak.
1: Parasol za 120 zł, który może być używany zarówno podczas deszczowych dni oraz podczas ciepłych pór roku. Powłoka parasola ma silny stopień zaciemnienia, który skutecznie broni przed szkodliwym promieniowaniem UV.
2: Panie, Xiaomi teraz lepsze rzeczy robi. Zatrudnili Etama w końcu do produkcji. Zrobił dwie rzeczy. Zmienił im logo.
0: Czy już Gumball jest? Bo ja właśnie w ogóle to zadzwoniłem, żeby pochwalić Gumballa. Nie daliście mi pochwalić Gumballa.
2: Okej.
3: Już chwaliłeś to. Dalej chcesz... Nie chwal go tak jeszcze, bo osiądzie na laurach i zepsuje nam się chłopak. Woda sodowa mu uderzy do głowy. Ja już go wczoraj nachwaliłem. Już mu wystarczy.
0: Zachwalić Gumballa. No to chciałem się...
2: A ja chciałem zachwalić Etama. Mogę zachwalić Etama?
1: Nie możesz.
2: Ja mogę. Ja sobie pozwalam. I właśnie tam samo się zatrudnił Xiaomi. Ja nie wierzę, że to nie Etam. Pierwszą rzecz, którą zrobił, to zaokrąglił rogi logo Xiaomi. Tak wiecie, jak macie kwadratowe logo, to on zrobił zaokrąglone i to jest rewolucja. A teraz druga rzecz, zrobił drugi produkt, bo zrobił dwie rzeczy. Pierwsze to te logo, to ten, a druga rzecz, torba Xiaomi.
0: Torba?
3: Reklamówka.
2: Tak.
1: Ale taka smart, która wykrywa tam jakieś azotany czy coś?
2: Wy myślicie, że ja żartuję. Ja już wam to linkuję. Torba Xiaomi, czekaj. Już wam daję zdjęcie, bo to gdzieś tu powinno być. Widziałem to u klawiatury. Widziałem to u klawiatura, bo było. Dobra, na razie możecie mówić, ja to szybko znajdę. No i wszyscy zdechli, no co?
1: Okay, ale to jest właśnie taki rynek urządzeń smart, że mamy te smart zegarki, mamy smart toalety, z których się śmialiśmy kilka lat temu, kiedy się one po raz pierwszy pojawiły, gdzieś była taka idea w Japonii, że idziesz sobie zrobić siku albo kupę do publicznej toalety i ta toaleta robi ci analizę twojego kału, robi ci analizę twojego moczu i wydrukowuje ci wręcz paragon, tak żeby się zgłosić do lekarza, jeżeli pewne rzeczy zostały w pewien sposób przekroczone.
2: Wrzuciłem zdjęcie tej torby.
1: No okej, okay. A co jest smartowego?
2: Nic. Ona po prostu ma logo Xiaomi i to jest to.
1: A to jest tak mały Chińczyk i duża torba.
2: On musiał mówić o tej torbie przez 5 minut, także...
3: Christopher pyta, czy reklamówka z Xiaomi jest kompatybilna z balkonem Etama. To jak Etama tam wzięli, to zmienili nazwę na Srajomi może.
2: O mój Boże.
0: Gumball. Ja? Chciałbym zapisać dwie rzeczy. Weź ołówek i pisz.
2: A ja nie mam ołówka, to przepraszam, to nie zapiszę. Biedny jestem.
0: Czekaj. Ryzik, co masz do pisania? O, zapytam się od...
2: Moją krew.
3: Komputer.
0: Co masz?
2: Moją krew. Krwią może być?
0: Ma bardzo ładna jest piosenka. Moja krew. To był taki pan, co już nie żyje.
3: No się śmiejcie, ale Kmicic napisał list własną krwią.
1: Oj, z obywatele GC proszę sobie nie robić żartów, bo to...
0: No właśnie, i Gumball sobie robi żarty. I ja jestem za tobą potrzeba, że to nie robi tych żartów takiego pani.
1: Nie on zrobił ten żart, to ty ten żart przeniosłeś do wcieku.
0: Ja nie przeniosłem, tylko on piosenkę taką śpiewał i tak jestem za tobą, że nie robi się żartów z piosenki.
2: Ja chyba jednak mogłem kupić sobie tego żubra albo dwa z tej
1: wideo. Tak, tego. Zdecydowanie.
0: Daleko masz do sklepu?
2: Nie no, to już zamknięte, a mogłem kupić. Nie spodziewałem się takiej nocy.
0: Jak bym poprosił was, koledzy radiowcy, to może bym poszedł.
2: No, przenieś.
0: I wtedy co, będziecie ze mną rozmawiać? Gówno będziecie ze mną rozmawiać, to ja nie wolę papierosa zapalić. Ale bym z chęcią wypił się za dwa prowary.
2: Okay.
3: Lepiej już nie, już wystarczy.
2: Ja nie wiem, na czy dzisiaj. Jak wypijesz te dwa browary, to nie przeniesiesz się w czwartą gęstość.
1: A tutaj w domu, domu na czacie zaznacza Smart Club.
3: Smart Club.
1: Warto byłoby wreszcie zobaczyć Smart Clopa.
0: Ale to właśnie wtedy mógłbym, żebym się przeniósł tą siódmą gęstość i krawiec był taki krawcem i potrzeba był drzewą, a tak to nie wiadomo, kto to.
3: Coś jakaś głębsza filozofia. Ja dzisiaj przez ciebie.
2: Ja nie rozumiem, miałem hot dogi sobie robić.
0: Ale poczekaj, ale czy jak krzesło, jak siadasz, to ono czuje ciebie, czy czytujesz ją?
2: Nie wiem, ja
3: nie Tomaszu. Ja
2: prosty
3: tutaj.
2: Człowiek jestem, hot dogi sobie robię.
1: A jeżeli ci lekarz wsadzi palec w dupie, to twój lekarz ma palec w dupie, czy ty masz palec w dupie? No to jest to pytanie.
3: Czy ty masz lekarza w dupie?
0: Ale poczekaj, to bardzo mądre pytanie.
2: A jak Menel jest w autobusie, to Menel jedzie autobusem, czy autobus jedzie Menelem?
0: Polega palec w pupę, czy on jest lekarzem i się leczy tym, że mi wsadził, czy ja jestem tym pacjentem? To jest właśnie ważne pytanie.
1: Okej.
0: No właśnie,
2: to ja wybieram, że jednak autobus jedzie Menelem.
0: Wypowiedź to dąży do tego, żeby badać prostatę, czy tam coś, nie wiem.
2: Nie jestem jeszcze w wieku, w którym trzeba, ale jak będzie trzeba, to pójdę.
3: Też wspaniały zawód, trzeba. Nie? Właśnie proktolog. To ciekawe, kto ma takie marzenia za młodu. To...
0: Mogę jako człowiek powiedzieć, czy nie?
3: Robercie, możesz wszystko, tym bardziej, że to nocne radio, tu można wszystko, tylko starajmy się nie mówić jednocześnie, bo w radio to nie działa, wiesz? Jak się byśmy spotkali na żywo i byśmy siedzieli przy stole i mówili jednocześnie, to wtedy nie ma większego problemu z tym, ale w radio to się zupełnie nie sprawdza, bo po prostu trzeba chwilkę odczekać, odpowiednio się wstrzelić, więc wiesz...
0: Tak, no. Tak, teraz właśnie odsłuchałem, bo ja mam tutaj odsłuch, to mam na wieży was podsłuchane, no. A gadam do telefonu. Dobra, wszystko zrozumiałem, krawiec, dostosowuję się.
2: No to dobrze.
3: Może taki smart kielonek by się przydał, który by mówił na przykład, krawiec, ty już nie pij.
2: Nie chcesz takiego, bo to była taka smart solniczka, widziałem. Ale to jest po prostu genialne, bo normalnie jak masz solniczkę, to wiesz, musisz ją podnieść, musisz, uwaga, obrócić ją, musisz trząść. I to jest najgorsze. Musisz wiedzieć, w którym momencie zatrzymać to i po prostu wiedzieć, ile nasypać. To jest straszne, to tak nie może być. I wiesz, taka firma wymyśliła, że zrobią smart solniczkę i musisz zrobić tak. Pierwsze, to wypakowujesz solniczkę. Drugie, to podnosisz ją. Trzecie, to bierzesz telefon, rejestrujesz ją, standardowe rzeczy, login tam jakieś rzeczy, łączysz z Wi-Fi, czekasz 5 minut, żeby się połączyło, wiadomo, aplikacja, wszystkie takie rzeczy, Google Assistant, musisz sprawdzić temperaturę wszystkich rzeczy w okolicy, tam ona musi się synchronizować, update'y, różne rzeczy, także wszystko musi być ładnie zrobione i w tym momencie możesz ją podnieść, uwaga, przechylasz ją i naciskasz w aplikacji syp, ale musisz odpowiednio ustawić, ile sypiesz, podać jaki produkt, różne rzeczy, także wiesz, żeby wszystko działało. I to jest prostsze. Mówię ci, to jest prostsze i wtedy ona sypie, sypie, wtedy naciskasz stop i ona przestaje sypać. Brawo. Technologia.
1: Ale wiesz co, dobra, ładnie to, naprawdę ładnie to przedstawiłeś, ale z drugiej strony ostatnio się, to znaczy nie tak ostatnio, ale jakiś czas temu się zainteresowałem rynkiem waporyzerów, czyli rzeczy, które, urządzeń, które działają trochę jak e-fajka, które podgrzewają pewien materiał do pewnej określonej temperatury, który jeżeli będziesz tam sobie, nie wiem, tam poprawiał zapalniczką, to nie do końca zdobędziesz tę idealną temperaturę. I spotkałem się wówczas z takim fajnym urządzeniem, gdzie zaprogramowujesz sobie, że twoją targetową temperaturą substancji, którą chcesz sobie spalić, jest na przykład 180 stopni Celsjusza. I ustawiasz to sobie, wyklikujesz sobie i bierzesz, to wygląda dosłownie jak fajka, i bierzesz i robisz tak... I ale, zaciągasz, ale są pewne czujniki, poruszone, które zauważają, że zaczynasz zaciągać, wobec czego uruchamiają grzałkę, to przygrzanie wymaga około 2 do 4 sekund i nie daje ci żadnego dymu, zanim to zrobisz. Tam podaje ci gdzieś tam powietrze, gdzieś spoza tego systemu. Kiedy twój produkt zostanie ugrzany do właściwej temperatury, to wówczas dostajesz ten dym z tej komory, można powiedzieć, spalania. Wiesz co, i taki smart vaporizer jest całkiem fajny, bo rozwiązuje mi milion problemów, które miałem przez ostatnie 20 lat swojego życia.
2: Ale czemu porównujesz papierosa do solniczki?
0: Zabrać głos.
2: To wiesz. Nie możesz zabrać, bo ja teraz odpowiadam i odpowiem bardzo szybko. Solniczka, to wiesz, jak Janusz będzie chciał Grażynie podać, to tak Grażyna mówi. Podaj mi, Januszu, solniczkę. No, już ci podaję, czekaj, tylko telefon ustawię. No, włączę, czekaj, rozblokuję aplikację, włączę, nie? żeby sypać sól. A taki...
0: Naprawdę, tak jak Krawiec mi polecił, słucham z opóźnieniem, no to ja nie wiem, kiedy mogę zabrać głos.
3: Westchnął już Krawiec, mogę. Zrezygnowany.
0: I proszę mi powiedzieć, kiedy mogę zabrać głos.
3: To za pół godzinki.
0: Aha. Bym chciał teraz.
3: Nie zawsze dostajemy to, czego chcemy.
0: Chciałbym Krawca Szura, bo to jest szur, kurwa, zmielić go. Chciałbym teraz. No, mogę zabrać głos?
3: No dobrze, trudno.
0: Dziękuję, proszę. To proszę się teraz nie odzywać. No to ja od razu tak mówię, każdy go czytać i tak dalej. To ja chciałem powiedzieć tak, dowód z warstwą elektroniczną mam od wielu, wielu lat. I tak, nikt go nie szczyta, Krawcu Szuru, nikt go nie szczyta, ponieważ nawet jak masz czytnik, musisz podać numer KAN. Nawet nie wiesz, co to jest pewnie numer KAN. I bez numeru KAN nikt nie jest go w stanie szczytać. Dobra.
2: Ale jak ktoś ma numer KAN, to go szczyta.
0: Jak ma numer KAN?
2: No jak ma numer KAN, to go szczyta. Czyli twoja teoria jest obalona.
0: Krawiec powiedział, poczekaj, dobrze mówisz, dobrze mówisz, Gambulu. Tylko tak, gdzie jest numer KAN?
2: Nie wiem, ale jest. I to wystarczy, że ktoś może to szczytać. Mnie nie obchodzi kto. Ważne, że ktoś może to szczytać.
0: Oprócz numeru KAN, poczekaj, oprócz numeru KAN jest numer PIN, który ja tu czytam, nie? Oprócz numeru PIN, poczekaj, jest drugi numer PIN, bo pierwszy numer PIN jest 4-cyfrowy, a drugi numer PIN jest 6-cyfrowy.
2: A tu ja nie znam żadnego PIN-u do mojego dowodu. To wiesz, to nie mam.
0: No, ale ja mam, bo ja lubię nowinki takie techniczne i na przykład jak ja słucham tej audycji, mnie gotowało, nie? Bo mówi Krawiec, ja nie chciałbym, żebym jak ja to mam powód, żeby ktoś mi jakiś złodziej szczytał. Ja mówię, Boże, człowieku. Po pierwsze, bo jest EB, zaraz wam pokażę, jak jest to aplikacja, bo każdy może ją mieć. Ja muszę, jak ona się nazywa. Do app. Edo app, nie? Do szczytywania, nie? To każdy urzędnik ma, nie? I teraz tak, żeby to szczytać, no to trzeba podać numer KAN. Jak nie masz numeru KAN, to nie szczytasz. To jest po pierwsze. A drugie, nie? Co tam jest zawarte? To jest zawarte to jest w normalnym dowodzie. Imię, nazwisko, numer dowodu i numer ten, jak to się nazywa? No ten PESEL, o. Ale tego nawet nie czytasz, jakbyś miał czytnik, żebyś chodził po dupach wszystkim w autobusach i tak dalej. Bez numerykami tego nie czytasz. No, jak ludzie na przykład fejki sieją, o Jezu, jakie to jest kurwa niebezpieczne, bo to jest tego. A ja tu tylko po prostu z warstwą elektroniczną i teraz powiem, jaka jest odwrotna zaleta. Idę do urzędu czy coś, ja muszę mu podać, nie? Dowód do ręki. Ja tego nie muszę robić, bo tak daję dla człowieka, on tam kurwa widzi, może jest kamera, on wszystko widzi, PESEL, wszystko. A ja tylko przykładam do czytniku, cyk, kan i poszło.
2: Tak, i no a powiedz mi, bo to taka ciekawa historia życiowa, ty chodzisz do autobusu na dupy, bo tak powiedziałeś.
0: Jakie dupy?
2: Powiedziałeś, że po dupach chodzisz.
3: O chodzeniu...
0: Nie, to ja mówię, że krawiec taki, że...
2: Krawiec chodzi na dupy do autobusu?
0: Chodzi, ma czytnik i po dupach chodzi, wiesz, bo ktoś może...
2: Krawiec, ty chodzisz...
1: Okej, okay, słuchajcie, to ja tutaj zanim się zrobi aż taki kompletny patostream, to tutaj został poruszony bardzo ciekawy wątek, mianowicie właśnie tych kart bezstykowych, tak? Pewnego rodzaju tutaj postaram się odrobinkę zalegalizować tę wiedzę, którą wam przed chwilą Robert sprzedał, bo też to, co mamy dzisiaj, a to, co mieliśmy 10 lat temu, to trochę wygląda inaczej, tak? Kiedy te karty bezstykowe się pojawiły mniej więcej właśnie 10-14 lat temu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Wówczas, jeżeli... Było to robione na pewnej zasadzie offline, na pewnej zasadzie pewnego zaufania i ten limit, który mamy na tej, który mieliśmy wówczas na tej karcie bezstykowej, polegał na tym, że faktycznie ta transakcja odbijała się nam na naszej karcie płatniczej, jeżeli sobie płaciliśmy, to było to rejestrowane w tym terminalu i potem swoją drogą, gdzieś tam osobną drogą wysyłane, ale w międzyczasie była taka akceptacja oparta zwyczajnie na zaufaniu, że skoro używasz tej karty i masz na podstawie poprzedniej transakcji pewną informację o tym, że masz wystarczająco dużo środków na swoim koncie, no to możesz dokonać tej transakcji. Ale jeżeli wówczas, cofnijmy się o te 10-14 lat, jeżeli byśmy sobie w międzyczasie zrobili sobie przelew z tej karty debetowej powiązanej z naszym kontem gdzieś tam daleko i nie mielibyśmy tych środków, to w dalszym ciągu tą kartą mogliśmy zapłacić. Ale to jest historia gdzieś tam 10 lat wstecz. Ilekroć płacimy kartą zbliżeniową, to oczywiście mamy pewną sumę kontrolną, która jest dostępna na naszej karcie. Ale jest to na żywo weryfikowane z naszym bankiem, który weryfikuje, czy stać nas na to, by dokonać tejże transakcji. I jeżeli nie wiem, jest taka popularna miejska legenda, że ktoś chodzi sobie w miejskiej komunikacji i sobie szczytuje te wszystkie nasze karty zbliżeniowe. Nie, to ma bardzo krótki czas życia. Że transakcja się rozpoczyna i jeżeli ona nie zadziała, jeżeli ona się nie skończy w ciągu nie wiem dokładnie ilu i podejrzewam, że to jest pewna liczba losowa w odległości gdzieś 20 do 40 sekund, jeżeli ta transakcja się nie skończy, to ta transakcja zostanie odwrócona. I nawet jeżeli komuś się uda zczytać nasz numer karty, naszą informację z chipa, to musimy mieć pewną ciągłość, czyli... Nasza karta zarówno przyjmuje pewną informację, jak i odbiera pewną informację. Jeżeli w pewnym momencie pojawi się gdzieś transakcja, gdzieś tam z dupy, no to wtedy wiemy, wtedy nasz bank wie, że nie powinien tej transakcji autoryzować.
0: Tu mam pewną uwagę do ciebie. Potrzeba, mam pewną uwagę.
3: Mianowicie...
0: No bo nie wiem, czy mnie słychać.
3: Słychać.
0: Jeżeli chodzi o transakcję typową zbliżeniową, to jest forma oszustwa. Zaraz ci wytłumaczę, bo ty tak też mówisz, o, to wszystko jest takie happy. To nie jest takie happy, bo jeżeli na przykład, dajmy na to złodziej, albo pani kasjerka jest złodziejem, i jakby ma dostęp do czytnika, bo one są autoryzowane przez banki. To nie może dostać żaden sklep z autoryzacji do banku, tylko ona tak. Ja robię zakupy na 50 zł, a ona mi wpisuje na 50 tysięcy zł, nie? Tak robi taki klik. A ja przykładam telefon czy kartę, to pójdzie.
1: No nie pójdzie, bo mamy limit płatności zbliżeniowych.
0: Ale to my mamy tylko sami dla siebie ustalony. A jaki ty masz limit zbliżeniowy? Ja mam na przykład na 2000 zł.
1: Ja mam 50 zł, bo z tego ja korzystam.
0: Na pewno, jeżeli na przykład ktoś chciałby mnie oszukać, to by mnie na tym momencie oszukał.
1: No to jest twój problem. No.
0: No, mój problem. To nie jest mój problem, bo to jest problem społeczeństwa. No, a teraz łatwo się wycofać, wygłosić periodyk. Jo, wszystko to jest, kurwa, zajebiste. Ale są zagrożenia.
1: No tak, oczywiście, że są zagrożenia, ale nie o tym w tym momencie mówimy, tak? Ja sam zresztą nie pamiętam, kiedy ostatni raz korzystałem z karty, bo na co dzień korzystam z Apple Pay, które jest potwierdzane przez Secure Enclave mojego telefonu w Secure Enclave chipu Apple, i który jest potwierdzany moim odciskiem palca albo moim PIN-em.
0: Wirtualną kartę w Apple Pay to samo jest Google Pay.
1: To nie jest to samo. To nie jest to samo, ze względu na to, że Google Pay klonuje to, a Apple wymaga dodatkowej autoryzacji.
0: Ja, żeby zapłacić telefonem, muszę go wzbudzić odciskiem palca. Co masz u siebie innego?
1: Mam od strony użytkownika dokładnie to samo, ale Secure Enclave w chipsetach Apple jest i to samo jest w high-endowych Samsungach, w high-endowych, nie wiem, LG czy w Soniakach. Nie znam się za bardzo, nie wyznaję się za bardzo na Androidach, ale jest to pewna dodatkowa warstwa autoryzacji. I dlatego Apple Pay wszedł dużo później niż Google Pay, dlatego że nie był to zwykły klon tej karty i wysyłanie tych samych informacji, tylko dodatkowa autoryzacja w postaci Secure Enclave.
0: O matko, kurde. Potrzeba, no. Czy ty jesteś mądry, czy nie jesteś mądry?
1: Nie jestem.
0: Pay, czy Apple Pay, to masz wirtualny numer karty i to jest dokładnie ten sam mechanizm. No proszę cię, no. Czekaj, muszę podłączyć, bo nie podłączałem wczoraj i mi się rozładował.
1: A tutaj rozmawiamy o dwóch zupełnie różnych sprawach, ale może to zostawmy na jedną audycję w ogóle. Rozmawiam o tej
0: sprawie, że masz dodaną kartę wirtualną swojego normalnego banku do karty Google, ty masz Apple Pay, a mam Google Pay, nie? Mhm. No, dokładnie. I tam jest tylko wirtualny numer karty wysyłany do banku i to jest przetwarzane.
1: Nie, nie jest.
0: Jest. Zakład. O każde pieniędzy. Nawet duże. Wiem, bo kurwa sam w tym uczestniczę. No to wiem, jak to działa. No.
1: Nie, no, mogę się założyć o trzy koty.
0: Ja mam tylko Oskara kota. Dobra, nie kłóćmy się. W każdym razie wiem, że to jest bezpieczne, ale nie do końca. Nie można mówić, że to jest do końca bezpieczne.
1: No nie jest, ale to jest wygodne. To jest przede wszystkim wygodne. Ja pamiętam 10 lat temu M-Bank wprowadzał takie, wiesz, takie bryloczki jako karty zbliżeniowe, które mogłeś sobie przydupić do swojego klucza i to robiło właśnie jako taka zbliżeniowa karta, tak? I to też nie było bezpieczne. To jest w dalszym ciągu taki, wiesz, wygodny taniec pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie jakiejkolwiek technologii informacyjnej, no to z jednej strony mamy bezpieczeństwo, z drugiej strony mamy wygodę.
0: Ja powiem tak, to jest na 99% bezpieczne, 1%, wiesz co jest niebezpieczne? Użytkownicy.
1: Tak, tak.
0: Naprawdę, ja nie oszukuję cię. Naprawdę tak jest. Bo jeżeli zachowasz wszelkie no jakby takie no
4: podstawowy...
1: Ja to wiem. Każdy system IT, czy jakikolwiek system, nie wiem, obronny starożytnego Rzymu jest tak bezpieczny, jak najmniej bezpieczny element tego, części tej obrony, tak? Czyli w tym przypadku, tak, w tym przypadku bieżącym jest to oczywiście białko, tak, czyli człowiek, który z tego korzysta.
3: Okej, okay, przerwę. Dołączył Raca do nas, więc dajmy mu coś powiedzieć. Cześć, Raca.
5: Cześć, chłopaki. Wiecie, mnie ta kłótnia trochę tak przeraża, bo to jest kłótnia jakby o, nie wiem, jakieś dziwne wiatraki, które nie powinny mieć miejsca. No przecież mamy coś takiego jak karty prepaidowe, na przykład Revolut i tak dalej, które są... To są konta, które doładowujemy z własnych środków tam z banku i one stanowią fantastyczną barierę przed jakimkolwiek oszustwem. No ludzie kochani, no nie da ci się okraść konta, gdzie masz 5 zł albo 10 zł i wszystko, co kupujesz w sieci i tak dalej, no to pierw płacasz na to konto i dopiero dokonujesz zakupu, prawda? No bo no nie rozumiem tego. Czemu takie jest ta walka o to bezpieczeństwo?
1: No i to jest właśnie ten problem, że to jest strata wygody, tak? Bo musisz płacić, tak? Na tą kartę prepaidową. Oczywiście zgadzam się w 100% z tobą. Jak najbardziej tak. Ale tylko, że to wymaga dodatkowego ruchu z twojej strony.
2: Ja przepraszam, tylko chciałem się pożegnać, żeby tak nie wyjść jak chłop. I chciałem powiedzieć cześć i miłej konwersacji, bo w sumie tak się gubię. Cześć.
3: Cześć.
0: Gumball, nie wyłaź.
3: Ale za to psycho wszedł. Gumball wyszedł, psycho wszedł.
6: Cicho, ja teraz dzwonię.
0: Teraz cicho.
3: No, słuchamy cicho. Z zaparciem.
6: Czekaj, muszę wrócić.
0: Jak ja uwielbiam te piątki.
6: Dobra. Nie, ja do potrzeby mam pytanie takie. A jak zapłacisz tą kartą swoją... Jaką tamkolwiek byś posiadał sąsiadce za to, że ci umyje podłogę w mieszkaniu.
1: No nie wiem, może jej rzucę PayPalem albo Blikiem.
0: Blikiem najłatwiej.
6: No. Mhm. I myślisz, że podatek z tego nie będzie ściągany, tak?
0: Nie.
1: Nie będzie.
0: Nie. Ona poda numer telefonu, ona w banku będzie miała dodany Blika i on po prostu przelep na telefon. To jest zajebiste.
6: Poważnie tak mówicie?
0: Tak.
6: To działa. Jakoś mi się nie wydaje.
0: Ale kurwa, tak to działa.
6: Aha. A jak kupić od dealera 30 gramów trawy?
0: I tu trzeba na Dark Network wejść i jest wszystko. Ja ci mogę dać linkę na to. Tylko
6: dobra, nie dawaj. Tutaj nie dawaj. Nie podawaj.
0: A to nie, bo to przeszkoda, wiesz?
6: No wiem. Tylko, że już wtedy i tak nic nie kupisz za gotówkę, tylko przez kartę będziesz musiał płacić.
0: Nie kartą żadną, kurwa, bitcoinem.
6: A nie mam bitcoinów, aha. A bitcoiny nie będą kontrolowane przez system jakiś tam bankowy?
0: Tego to ci nie mogę zagwarantować, póki co nie są.
1: Myślę, że nie ma sposobu, żeby państwo położyło łapę na kryptowalutach.
0: Ja też się chyba z potrzebą zgadzam, bo chyba to nie ma kontroli, tak? Jakby to państwo chciało. Zobacz, że nasz rząd próbuje, że jak obracasz bitcoinem, trzeba podatek zapłacić, nie? Jak oni to skontrolują?
1: Dokładnie tak. Nie ma opcji, żeby to zweryfikowali.
5: Mhm. Zdecydowanie by chcieli, ale to by było zbyt kosztowne pewnie z ich strony. Nie, weź, ja wypierdolaj ten swoje, poczekaj, ja teraz mówię. Skoro ja zacząłem, to daj mi skończyć. No ja myślę. Fajnie. No już skończyłem. Możesz teraz na ciebie powiedzieć.
0: No nie, halo, nie wszyscy naraz. Bo ci nie porozumiemy.
6: A gdzie ja się w ogóle dodzwoniłem, bo nie mam pojęcia?
0: No teraz.
1: Teoria chaosu.
0: Nie, Claude Monet.
6: A to nie, to jeszcze...
0: Słuchajcie, mogę coś powiedzieć?
6: Nie. Ty nie, ja mogę.
0: To
6: dobra, ale poczekajcie, nie, teraz ja mówię tak naprawdę.
0: Ale mi tak szybko z Radio Maryja Claude Monetem się coś skojarzyło. Psychol, bo mi się potem zapomni, mogę szybko?
6: Możesz, dawaj.
0: Dziękuję, to ja powiem tak. Dzisiaj słuchałem po południu, tak sobie tak przełączam stację w samochodzie i natrafiłem na Radio Maryja. To nie wierzę specjalnie, ale po prostu tam sobie posłuchałem, nie? Żeby nie było, że jestem jakiś szur, nie? Ale sobie słuchałem. I teraz było tak, nie? I on mówi, o, to nie wolno, bo są wszystko z tego, z tych, nie typu, jak to się nazywa, z aborcji, nie? Z tych opłodów, nie? A słuchałem piątkową audycję Kloda i on to samo mówił. Czyli on popiera Radio Maryja. Takiej pochodzę do wniosku.
3: Klod się zrobił trochę taki radiomaryjny.
0: No, naprawdę,
3: on wielokrotnie bardzo chwalił ojca Rydzyka i tak można powiedzieć, że troszkę nadal jest ateistą, ale bardzo szanuje ojca Tadeusza i tak... I ci sataniści rządzą światem i tak...
6: Krawcze, dlaczego ty się pierdasz nie do swojej audycji? Jak my mówimy o ojcu Rydzyku.
3: No, tak.
6: Chodźmy do Kloda teraz za chwilę. Ej, ja nie będę bekał tam na pewno.
0: Ty, Kolu, uwielbiam cię.
1: Jaki wstyd. Kto się raz nie zbekał Kloda, to naprawdę przynosi siarę i wstyd na SM Radio.
6: Nie, nieprawda. Ja nigdy.
1: No to czas najwyższy.
6: Do niego nie dzwoniłem, może raz, ale się nie bekałem tam.
1: No to, no to wiesz co, no to być może to jest, wiesz, być może to jest twój dzień.
6: Bo jeszcze wtedy...
0: Psycholu, uwielbiam cię.
6: Za co?
0: No za to, jaki jest.
6: No pierdolnięty, no to kurwa, spotkamy się w szpitalu psychiatrycznym, w Chroszczy.
0: Tacy ludzie, no kurwa są potrzebni, no nie wiem, no ja po prostu uwielbiam cię, jak cię słucham.
3: Kurde, co to jest teraz, że każdy taki pierdolnięty chce być i tu się przechwala, jaki tu pierdolnięty jest. Co to taka moda teraz, znowu na bycie pierdolnięty?
6: Słuchaj, to jest chyba moda od dwóch lat, że każdy chce być bardziej pierdolnięty niż... Ten poprzedni, co był przed nim. Nie?
3: Może.
1: I tak się powoli świat kręci.
3: No.
6: Świat się kończy, ale i tak. Słuchaj, potrzeba, bo ja do ciebie mam pytanie. No nie, to już w sumie ciebie się pytałem o to. No, ja myślę, takie mam stwierdzenie, że żyjemy w symulacji i tak. Chuj, co tam się dzieje. I tak to jest zaprogramowane już wcześniej. I czy puścimy czas szybciej, czy...
0: Mi się w ogóle nie podoba twoja teza, ponieważ na przykład jak ja się kocham swoją żoną, to jest symulacja, kurwa. Nie podoba mi się twoja teza.
6: Nie, po prostu. A masz to nagrane?
3: No. Wklej nam to.
0: Właśnie tak się powiedział do tego. I nie nagrywałem, ale może nagrywać.
5: Ale ja mam pytanie do psycho, a co jeżeli zaświaty też są symulacją?
6: No bo są, ja też mam taką teorię, że...
5: Czyli po śmierci dalej jesteśmy w symulacji, bo może ktoś tam przewidział, prawda?
6: Tak.
5: Może ktoś przewidział, że umieramy i dalej jesteśmy w symulacji. Czyli co zrobisz, kiedy w momencie, w którym umrzesz i dalej będziesz podejrzewał, że po śmierci jesteś w symulacji? No bo jakby... Po śmierci nie można się zabić, kurwa. Jak sprawdzić swoją tezę, wiesz, no.
3: Po śmierci nie możesz, respawnujesz.
0: Jest życie wieczne. Hej, halo, nie wolno się zabić. Znaczy nie można, bo jest życie wieczne.
5: Wiesz co, mam wrażenie, że psycho zrozumiał to pytanie, ale nie ty.
0: Ja nie.
6: Ja wiem, fajne. Tylko nie dajecie mi szansy się wypowiedzieć na ten temat.
5: Czekamy właśnie, żeby się wypowiedział.
6: Tak, proszę mnie tu nie przerywać.
1: Mieliśmy całkiem niedawno rozmowę na ten temat i skończyło się na aftacze, gdzie Krawcowi tłumaczyłem podstawy matematyki.
3: Obliczkę mnożenia? Ta audycja, gdzie mi tłumaczyłeś obliczkę
6: mnożenia? Algebry były, a nie matematyki. Proszę mnie.
1: No, algebra jest częścią matematyki, tak.
6: Tak, ale kurwa, ja tobie to też potrzeba tłumaczyłem, na czym polega życie w wirtualnym świecie. I też nie zrozumiałeś tego.
0: Ale nie, interesuje, co ten kolega powiedział do pytania do psycho. Po śmierci można się zabić?
6: Można, jak najbardziej.
5: No jasno, no. Słuchaj, no w tym momencie teraz twoje życie to jest symulacja komputerowa. I żeby się uwolnić ze symulacji tej komputerowej, to chcesz się zabić. A co jeżeli projektant tej symulacji całej przewidział to, że ty będziesz chciał się zabić albo w ogóle umrzesz ze starości i wytworzył program, który symuluje życie w zaświatach?
0: Nie, wieczne, tak? Ja to myślałem.
5: No symulacja życia wiecznego. A to psycho, co zrobić w takiej sytuacji?
0: No właśnie.
6: Poczekaj chwilę, chłopaku. Bo to jest tak, że ty jesteś zaprogramowany tak, że cały czas w tej samej symulacji. Nie to, że tam umrzesz i stracisz życie. Nie, to nie jest tak. To będziesz
5: zadaję proste samą pytanie. Ja jestem symulacją.
6: Cicho, ja teraz mówię. Poczekaj, mordo.
5: Jesteś awatarem? Nie, słuchaj, nie, bo ty jesteś awatarem w tym momencie, któremu ja muszę zadawać trudne pytania, tak mnie zaprogramowali. I tyle. I teraz w tym momencie umierasz i idziesz za światy i myślisz, że jesteś w niebie, że ten cały syf się skończył, że ta symulacja się skończyła. A co jeżeli projektant przewidział coś takiego i zaprojektował wszechświat, w którym ty myślisz, że nie żyjesz i nie jesteś w stanie się zabić? Co dalej?
6: No, ktoś inny będzie grał. Będzie grał w tą samą grę komputerową, tylko inny użytkownik. Wiesz o tym?
0: Mogę do tego kolegi coś powiedzieć teraz? Tak na poważnie? Tak,
6: może.
0: Ale do tamtego, co powiedział o tej symulacji, nie?
6: No to ja to jest. Tutaj
0: nie,
6: dziękuję.
0: Nie kolega.
3: Raca.
0: Jak on się...
3: Raca.
5: No mów.
0: Raca, tak? Raca. Mhm. No to słuchaj, to myśmy kiedyś tak z żoną rozmawiali, ja mówię, że nagrodą to będzie właśnie, że będziesz mogła żyć wiecznie, a ona się aż przeraziła, mówi, jak to mówi, wszystko kurwa, tak dobrze i niedobrze, wiesz, różnie jest, nie?
5: I tam czy ja mówię, że twoja siostra, przepraszam, twoja żona nie miała racji? Wydaje ci się, że życie wieczne w jakimkolwiek kontekście, kiedy odczuwasz czas, ma jakikolwiek sens? Wszystko ci się jest w stanie znudzić, tak? Gdybyś, powiedzmy, żył na wyspie z 10% procentami, miał tony kokainy i pieniędzy, wszystko, to ci się znudzi, prawda? Życie, szczęśliwe życie wieczne musi się odbywać bez poczucia czasu. Zgodzisz się ze mną, czy nie?
0: Niebieskie, nie, obcowanie z Bogiem, taki nasz raj, to jest anioły, obcowanie z Bogiem i tak dalej, nie? I ja jej to uświadomiłem, mówię, że jak będziesz w raju, to tak będzie. Ona mówi, a jak to? A jak ja będę chciała coś, to ja mówię, no to już nie, no bo to już życie wieczne. I to właśnie to, co ty powiedziałeś. Teraz sobie tak uświadomiłem, o co mi ona wtedy tak jakby walczyła, mówi, że a jak kurwa pierdolę, nie chcę tego. Ja mówię, ale tak będzie.
5: Bo to jakie jest twoje zdanie? To uważasz, że to jest dobre, czy nie? Świadomość tego, że upływa ci czas nawet w najlepszych warunkach. Powiedzmy, że siedzisz obok Jezuska, gada z nim, obok ciebie jest Bóg, który ci stwarza wszystko, co tylko zechcesz, żebyś był szczęśliwy. Czy samo to, że upływa ci czas i ty czujesz upływ czasu, nie spowoduje ci przerażenia, że to może trwać wiecznie i się za chwilę ci się znudzi?
6: Tak, ale będziesz tańczył z aniołkami w niebie, to nie jest przerażające?
0: Ten, zapomniałem, jak masz na imię. Ty do mnie powiedziałeś, tak?
6: No, takie zapytanie mam. To nie jest forma takiego niewolnictwa, że żyjesz w niebie i tańczysz sobie gdzieś tam błyskotliwie z pajacami typu aniołki. Całe życie, już wieczność całą nawet.
0: Znaczy nie, psycholty to na pewno będziesz aniołem, bo tacy ludzie to są dobrzy i na pewno zostanie aniołami. Ja martwię się bardziej o siebie i o swoją żonę, kurwa.
6: Ale to nie chodzi o to, a nie wydaje ci się, że po prostu kończymy swoje życie i idziemy nigdzie.
1: A co jeżeli się wszyscy mylimy? Co jeżeli faktycznie czeka nas życie wieczne? Co jeżeli przed nami jest nieskończona liczba partii szachów, które między sobą rozegramy? Nieskończona ilość dyskusji, które się prędzej czy później gdzieś skończą. Nieskończone zmęczenie.
6: A to nocne radio tak się nazywa.
5: Nie no, mnie osobiście to przeraża. Ja jednak będąc za światach i jeżeli to ma być raj, to ja uważam, że nie powinienem czuć upływu czasu. No bo absolutnie każda mikrosekunda, w której ja będę czuł, że ten czas upływa w jakimkolwiek sensie, no, będzie katorga dla mnie. No ja uważam, że no, wszystko da się, wszystko może się znudzić człowiekowi, absolutnie. Nawet najpiękniejsze chwile w życiu, one są piękne dlatego, że trwają pewną chwilę, a nie, że no. trwają bez końca. No, gdybyś miał orgazm przez powiedzmy 6 lat, nieustanny 24-godzinny orgazm przez 6 lat, no to w końcu on by ci zaczął przeszkadzać w życiu tak naprawdę. No, no, oszukujmy się.
6: Poczekaj. Ja znam takiego niepowtarzalnego orgazmu, ale to chyba go nie ma teraz, bo on w fabryce pracuje.
5: Wiadomo,

0: Zawsze, zawsze w najlepszym momencie krawiec kończy.
1: No, bo trzeba zostawić niedosyt. No, więc coś na koniec. Panie, potrzeba? Potrzeba chyba coś tam sobie poszedł.
2: Kanapeczkę. No, to jestem.
3: Myślałem, że nie ma nic do powiedzenia, już potrzeba, a jeszcze ma coś.
2: No, ja, kurde, kochajmy się wszyscy, Bóg pozna swoich.
0: To ja na koniec powiedzieć?
1: No, no.
3: Nie, ty to już nie musisz nic mówić.
4: No dobrze, to róbmy mowy końcowe po kolei. Potrzeba chyba teraz był, tak?
1: Tak, tak, teraz był potrzeba. No to kto coś teraz powie?
0: Dobra, bo ja bym jeszcze poszedł do
4: może, może ja. Pierwsze mowę końcową mi się rozłączam. Ja uważam, że jesteśmy anomalią we wszechświecie i że jakby nie ma życia pozowrobowego i po prostu nie ma nic, nie ma upływu czasu po tym, jak umieramy, i skoro nie ma upływu czasu, to nic nie jesteś w stanie poczuć. Jeżeli nic nie jesteś w stanie poczuć, no to, to nic cię nie jest w stanie jakby zmartwić albo nie cieszysz się niczym. Tak samo jakbyś miał poszedł spać i nie miał żadnego snu. Nie, powiedzmy, spałeś 8 godzin i nie miałeś żadnego snu, po prostu cię nie było. I uważam, że tak wygląda nasz świat pozagrobowy. Może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, ale wydaje mi się, że tak jest. Dziękuję bardzo, że mogłem się wypowiedzieć. Chłopaki, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich.
2: Poczekaj, jedną łapkę w górę. Jeszcze chciałbym, bo tak trochę wskoczyłem zupełnie wracając z robienia pewnych pożytecznych rzeczy. Raca, wiesz, z tym czasem jest taki problem, tak, że czas po prostu istnieje i to jest cecha naszej czasoprzestrzeni, tak, tego miejsca i czasu, gdzie żyjemy. Więc nawet jeżeli czasu byśmy nie odczuwali, to możemy się, nie wiem, tam przeciągnąć gdzieś tam w historii do powstania naszej planety, do powstania życia, do dinozaurów, do dzisiejszych dni, czy do zagłady naszej cywilizacji, ale to w dalszym ciągu jest tak samo skończone, jak koncepcja, którą masz, tak wiesz, tak jeden poziom wcześniej. Ten czas jest cechą, od której nie uciekniesz.
0: Teraz ja. Bardzo żałuję, że audycja się kończy, bo jeszcze bym chciał tu wrócić.
3: To dawaj na Discorda później.
0: Ale to mnie, kurwa, nie przyjmuje, bo ja od linka...
3: No tak, bo ty jesteś za bardzo wulgarny.
0: Bo ja od linka Krawca wchodzę tam od jego strony i tam zawsze piszę tak, link wygasł. A, to pierdolę to. A ty będziesz tam, to weź mnie, ty mnie zaprosił.
2: A to czekaj, a to zaraz wygeneruję i zaraz tutaj wrzucę na czata Skype'owego, sobie klikniesz i zaraz cię dostarczę. Sekunda.
0: No to ja bym poprosił, żeby kontynuować dyskusję, ale co na koniec chciałem powiedzieć, że tak, wszechświat jest skończony. On się kiedyś skończy. Wszystkie gwiazdy wygasną, zostaną wielkie karły czerwone, potem małe i tak dalej, nie?
3: Poczekaj. A skąd wiesz, że tylko jeden wszechświat istnieje, a nie więcej wszechświatów?
0: Nie wiem. Tego nie wiem. Ja mówię o naszym wszechświecie. To jeszcze tylko powiem, tylko na koniec.
3: A który to jest?
0: Nie. Wszechświat jest skończony, więc na przykład za miliard lat, nie, czy tam 5 miliardów, to wszystko po prostu zostanie wygaszone, wyciszone. I teraz tak, jeżeli życie wieczne, co dalej z naszymi umysłami, jeżeli wszechświat wygaśnie?
3: No nic, no a co ma być? Po prostu nic, a co ma być?
0: Życie wieczne, wszechświat ginie, nawet nie mamy co obserwować, ani nic. Papierdolę taką jakby tą przyszłość.
3: Może przyszłość... Z innego wszechświata przyjdą i zobaczą, co tu się działo.
1: Dobrze, psycho, tutaj nie rozpędzaj, wiesz, dyskusji, nie zagaduj, bo zaraz znów się skończy tak, że się będziemy żegnali 2 godziny. No dobra.
3: No bo będziemy.
0: Już jestem tam?
1: No, wkleił ci potrzeba tutaj na czata Skype'owego linka z zaproszeniem.
0: W aplikacji Play. Dobra, czekaj, zobaczę.
3: Jeszcze tego wariata tu brakowało.
0: Nie, ja jestem.
2: A czemu nie?
0: To im człowiek.
3: No ja też tak dalej.

0: Pomidorek.
1: Tylko wariaci są coś warci.
0: Co mnie tak ocenił źle? Dobra, kliknąłem, no nie wiem, potem zobaczę.
2: Wariat.
0: Ja bym był taki wariatem, po wszystkim rządzić jak kaczelnik.
3: Mordo, ej, poczekaj, mordo. Wariat to jest przywilej. No nie każdy może być wariatem.
1: Nie, wariat to jest obowiązek.
0: Dlatego ja sam się ograniczam w tym kwestii. Chciałbym być wariatem, ale widzisz, no nie każdemu dane. Tobie dane, mi nie.
2: Wariat to jest najwyższy stopień tam na Discordzie Nocnego Radia. Na początku jesteś ludzką sraką, jak już się dochrapiesz najwyższego stanowiska, najwyższego statusu, to jesteś mianowany na wariata.
0: Ludzką stonogą. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, kurwa, pojebany taki. O matko.
2: Śmieszny taki. No dobra.
3: Mekrankerzy, jaki alkoholizm? To
0: ej, słuchaj,
3: się zaczyna.
0: Ten psychol, mam do ciebie zadanie.
3: Tak, dawaj.
1: To nie jest psychol, to jest gumball.
3: Jest pięć.
0: Nie, gumball to jest inny. To
1: nie, taki... to jest gumball, tylko że sobie wyłączył Voice Trendera.
0: Psychol, robimy bankrapa? Chłodź, bo mi też tu za dużo energii zjada.
2: Chłodź.
0: Robimy?
2: Chłodź do dziadzi. Dziadzia cię nakłania, psadzi. Dobra, panowie, kończymy. Kończymy. Dobra, no to...
3: Kończymy, ja idę posłuchać, co tam u Kloda słychać.
0: A to Klod się nadaje, tak?
2: Tak, jeszcze na koniec poproszę zareklamować konkurencję, zaprosić do konkurencji.
0: Tamtym piątek go słuchałem. Idziemy na Kloda.
2: No to idźcie.
3: Zrobić mu loda.
2: To papa.
1: O Jezus.
2: Ale ci poziom.
1: Naprawdę. O Matko Bosko.
2: Zawyżyli chłopaki poziom tutaj. No, dobra, no to co potrzeba? Trzym się.
1: No i tak, no tak, zdecydowanie. Na razie zapraszam na Discorda, pewnie będzie jakiś ofterek.
2: Dobra, no to hej.
1: No to elo.
2: Cza, cza, cza. No i dobra. Sorry, już trochę tutaj nie wytrzymuję, kiepsko się czuję. No, jest dzisiaj trochę krócej niż zwykle. Wpadnijcie jutro, pewnie będzie audycja z prawej strony mapy, a może wcześniej też się coś wydarzy. Coś tam Zenon się odgrażał, że coś może poprowadzi, ale nie wiem, czy dobrze zapamiętałem. Czy to Zenon, czy... No, a w niedzielę chyba będzie... KGB Rut i jego nocny jaszczur tym razem. No, tak by wypadało, bo jak co drugi tydzień, to co drugi, a ostatnio nie było ani tej, ani tamtej audycji. No i dobra, to ja sobie idę się położyć, trochę sobie odpocznę. No, dobrodziej pisze, coś słabo krawcze dzisiaj, no bo i słabo się czuję dzisiaj w sumie. A jakbym był złośliwy, to powiedziałbym, że i z donatami też wyjątkowo słabo. Dziękuję tutaj za 18 zł kochanym dobrodziejom. Ale to nie o to chodzi, nie o to chodzi. Nie o tym, nie o tym. Bardziej chodzi o to, że po prostu jestem jakiś taki wykończony, zmęczony. No i dobra, i czas powiedzieć do swidania. Do swidania, adios, muchachos, papayos, hej.

0: Witam was, witam bardzo gorąco i serdecznie. Mamy czwartek, a to oznacza, że witam was w kolejnej odsłonie audycji Teoria Bigosu. Audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Dzisiaj sobie trochę poszuramy, poopowiadam wam. Może zastanawiałem się, czy może poruszyć temat podziemnych miast albo choroby Morgellonów, o której na pewno jeszcze dzisiaj wspomnę. Ale najpierw oczywiście będę musiał takie stałe fragmenty, stałe elementy gry z wami poruszać. Można oczywiście audycję wspierać. Link do wspierania znajduje się w opisie. No tutaj udało mi się, w końcu przekonałem się do tego, żeby rozpocząć nadawanie na YouTube, ze względu na to, że też mam świadomość, że ktoś mógłby zwyczajnie podkraść mi moją konwencję i później gdybym zwyczajnie zutylizować ten rynek, dopóki ja bym tam nie trafił, dlatego też się postanowiłem przemóc, ale no właśnie, zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, także można wspierać, tam są różne opcje płatności, jest Blik, jest PayPal, pamiętajcie, jeżeli wpłacacie, to dobrze, żeby nie robić tego poprzez PayPal, bo to jest bardzo zła, bardzo satanistyczna firma i pamiętajcie, jeżeli już wpłacać, to w ostateczności i tylko pod warunkiem, że nie będziecie się wtedy cieszyć. Trzeba zrobić bardzo smutną minę, odwrócić twarz w stronę najbliższego meczetu i z taką pogardą właśnie dokonać tej wpłaty. Także za wszelkie wpłaty dziękuję oczywiście. Tutaj gdzieś to wszystko powinno być podpięte. Mam nadzieję, że mi się udało zrobić to, co chciałem zrobić, ze względu na to, że dzisiaj są wyjątkowo luźna teoria bigosu, więc będę sobie mógł pozwolić, mam nadzieję, na trochę więcej. Ale przez chwilkę przynajmniej, moi drodzy, żarty na bok, bo o ile pomysł miałem, jaki miałem, to się okazało, że dosłownie 3 minuty przed 21 usiadłem do komputera. Mi się udało przygotować jakieś 10% tego, co miałem w planach. Ale nie bójcie się, tematy aktualne, tematy bardzo ważne, tematy właśnie, o których nie usłyszycie w tych nikczemnych mediach, tutaj Juby widzę, zapytuje na czacie, czy pewne osoby mi pomagają. Tak, pomagają mi cały czas. Witam tutaj cały zgromadzony czat, witam Becie, witam KGBierut, to jest chyba ten, no właśnie, to pewnie on, KGB to chyba jeszcze ze służb to do mnie nie przyszło, powiem szczerze, ale już 7 służb kiedyś u mnie było. Czasami właśnie tak, kiedy jestem bardzo smutny, jest niedziela wieczór i wiem, że jutro trzeba będzie wstać do roboty, to tak sobie siadam przy takim małym stoliku i takie pluszowe zwierzątka kładę na takich malutkich krzesełkach i lalki i sobie siedzimy z tymi Co tu się dzieje? Był bardzo dziwny telefon, ale jak dzwonicie, to proszę nie dzwońcie jako konferencja, bo tak się nie powinno robić. Tylko bezpośrednio na Skype Nocne Radio. Tak, także pogodziłem się z krawcem, z tym przestępcą potrzebą też się pogodziłem, no ale no właśnie, trzeba pamiętać, nie wpłacajcie nigdy żadnych pieniędzy jakimś nikczemnym ludziom, którzy sprawiają, że ten nasz świat jest coraz gorszy, coraz bardziej satanistyczny, gdzie już lepiej, żebyście te pieniądze spalili, albo spuścili w toalecie, albo sobie kupili coś fajnego, zamiast wpłacać na te nikczemne, złowieszcze media. Wiecie, o kogo chodzi. Wiecie, to są takie stacje, które sam też kiedyś, no przyznam się, kiedyś zakładałem. I tam współtworzyłem, no ale okazało się, że w pewnym momencie przeszły na złą drogę. No niestety, takie to już życie. Przecież to jest normalne, że jesteśmy wyrzucani z projektów, które sami założyliśmy. O, i dziękuję za pierwszego donata. Tutaj sobie muszę, nie wiem, czy było słychać tak, jak chciałem, żeby było słychać, ale mam nadzieję, że było tak słychać. No to w sumie zobaczę. Anyway. Właśnie, bo tutaj mam problem z tym, że nie mam tutaj cicho donate. A, w ogóle się tutaj podkładzik skończył, to wrócimy do naszych standardowych syntezatorków. Aczkolwiek jedną rzecz dla was mam, ale to już na samo zakończenie. Dobra, także przejdźmy do newsów, ze względu na to, że newsy akurat mam ich przygotowane półtora, a to nie jest jakoś szczególnie dużo, ale w międzyczasie może uda mi się coś więcej nazmyślać. Mianowicie news, który dostarczyła nasza korespondentka wojenna, Fufu. Otóż, jak pewnie wiecie, ten wielki statek, który stanął w poprzek na kanale Sueskim i stał się zarówno największym źródłem memów od czasu wyprodukowania w laboratorium tego słynnego wirusa, który rzekomo istnieje. A przecież wiemy, że to są tylko wiriony i tylko o Wajronach powinniśmy rozmawiać, ale to o tym później, to może zaproszę kiedyś jakiegoś eksperta na ten temat, który wam wszystko to ładnie wyjaśni. Natomiast, jak się okazuje, mieliśmy polski udział w tej całej aferze, ponieważ Jasnowidz, Wojciech Glanc, bardzo polecam jego kanał na YouTube. Wojciech Glanc, taki człowiek, który wygląda na to, że miał jakąś operację plastyczną, ewentualnie ma wyjątkowo podłużną czaszkę, co wskazuje oczywiście na niesamowite właściwości psioniczne oraz telepatyczne. Nagrał krótki filmik, na którym opowiada, że to właśnie on bardzo się skupił i wysyłał taką energię, żeby pomóc temu biednemu statkowi, żeby właśnie go tam tak trochę pchnąć i z tego co... On tak nie powiedział tego bezpośrednio, ale wyczytałem to między... A ta jebana pomarańczowa biedronka, sekunda. No. Była biedronka, nie ma biedronki. Czy audycja Tarota z kosmosu dziś? Wiesz co, nie przygotowałem sobie swoich kart do Tarota, ale przejdźmy jeszcze, zostańmy przy tym kanale sueskim, ponieważ właśnie Jasnowidz Wojciech Glanc jasno opowiedział, że skupił się na tym, żeby ten statek sobie poradził, no i statek odebrał tę całą energię i... No właśnie, i się wydarzyło, i się przesunął, i ruch został odblokowany. I oczywiście, zaraz się pojawią wściekłe ataki, że to przecież to niemożliwe. Sam nawet widziałem jakiegoś dziennikarza, dziennikarzynę można na taką ścierę do wycierania podłogi, bo to takie dziennikarstwo to zero profesjonalizmu w ogóle, zero jakiegokolwiek zbadania tematu. Który opowiadał właśnie o tym, że w uwolnieniu tego statku miał wpływ księżyc, który zwyczajnie doprowadził do przypływu, co spowodowało podniesienie tej wody, no i że to wszystko wina księżyca. A ja pytam, kto przełożył ten księżyc? No właśnie, był to nasz Jasnowidz Wojciech Glanc. Już tutaj widzę, że dochodzi do kolejnych wściekłych ataków. Mam sygnały z reżyserki, że wszyscy się pod wszystkich podszywają. Okej, taki dzień, takie czasy nastały. Chyba, że to po mnie było. Michał, nie pisz mi takich rzeczy. Kurde, no przecież ja się nie podszywam. Kim ty w ogóle jesteś? Anyway, więc to właśnie tak z rzeczy zagranicznych. Natomiast w ostatnim czasie pojawiło się wiele niesamowicie istotnych nagrań, które wskazują na bardzo niebezpieczne zjawisko. Zjawisko, które po raz pierwszy zaobserwowano już w 1574 roku. O, WB na czacie, księżyc to hologram. No to proszę, no, ja rozumiem. Żarty żartami, wszyscy wiemy, że księżyc jest jedną wielką kulą twarogu. Ale dzisiaj jest taki dzień, że można więcej wybaczyć. Więc tak... O czym ja to przed chwilą się, kurczę, rozproszyłem? ten Glanc to był albo w Big Brotherze, albo w barze i wtedy był brzuchomówcą z obrzydliwą pacynką. Tak, coś takiego było, jeżeli dobrze pamiętam, ale cieszę się, że odkrył swoje zdolności w przesuwaniu ciał niebieskich i w przewidywaniu przyszłości, bystrości i spokojności. A właśnie, tak, ostatnio pojawił się w szurnecie, można tak powiedzieć, ale to uderzyło na cały świat. Zjawisko, które po raz pierwszy zaobserwowano w 1574 roku, Mianowicie przy użyciu mikroskopu zauważono tak zwane morgellony, które są odpowiedzialne za chorobę morgellonów, właśnie znaną już z czasów, no w zasadzie z chyłku średniowiecza, czy skąd to się bierze, tak? No już właśnie w XVI wieku zauważono, że te morgellony są z oprysków z samolotów, z chemtrailsów. Takie małe jakby żyjątka, robaczki widoczne tylko i wyłącznie pod mikroskopem. I to jest właśnie o tyle ciekawe, że zamiast właśnie latać tymi wielkimi samolotami, zamiast wydawać potężne ilości na paliwo, no oczywiście chyba, że mają napędy antygrawitacyjne, a my tutaj coś o czymś nie wiemy. I tutaj jeszcze na czacie, księżyc około 12 razy ma pełnię w ciągu roku, 6-8 razy właśnie działa jak z tym statkiem, to jest podnosi poziom wody, w tym roku była to pierwsza taka fala. No widzicie i co, i przypadek, że akurat to się stało, kiedy akurat było to potrzebne? Więc pojawiają się coraz liczniejsze głosy i oczywiście dowody na to. Widziałem wczoraj właśnie na kanale Waldka Safari filmik, jak rozczapierzał tampon. I to jest straszne. To jest straszne, że nawet w czymś takim jak tampon, już nie tylko maseczki, już nie tylko, nie wiem, ubrania, już nie tylko wszelkiego rodzaju tkaniny, nawet do tamponów musieli się dorwać tylko i wyłącznie po to, żeby przejąć nad wami kontrolę. Nad wami, nie nade mną, bo ja tamponów nie używam. Nie potrzebuję. Wiem, że one mogą mi zaszkodzić, dlatego ich nie używam. Także pamiętajcie, dokonując sobie swoich codziennych zakupów, żeby świadomie wybierać produkt. Jak księżyc może być hologramem, skoro ja mam stamtąd drewno? Bardzo dobre pytanie, Borsuku. No właśnie, natomiast okazało się, a przynajmniej taką wiedzę mam ze spisków, że mamy tutaj do czynienia z takim, można by powiedzieć, spiskiem podwójnym. Z uwagi na to, że zastanówcie się. Co potrzebujemy, żeby zobaczyć te morgellony w maseczkach czy w innych tkaninach? Potrzebujemy mikroskopu. A mikroskop trzeba kupić. Więc logicznym i oczywistym jest to, że producenci mikroskopów zatruli wszystkie tkaniny na całym świecie morgellonami, żeby sprzedawać nam więcej mikroskopów. Dlatego też, żeby temu przeciwdziałać, słuchajcie, myślę, że powinniśmy nie pójść w tym kierunku, tylko wymieniać się tymi mikroskopami, dzielić się nimi, pożyczać je sobie nawzajem, wymieniać się też doświadczeniami, wymieniać się, może nawet ktoś założy hodowlę tych morgellonów, bo to jest o tyle, to są o tyle dziwne, takie, trochę żyje, trochę nie żyje. Tutaj materiały akurat na kanale Waldka bardzo polecam, niesamowicie rzeczowo rozprawia się i bada, przede wszystkim bada, sprawdza i weryfikuje. Gwiazd nie ma, to dziury w kopule, żebyśmy mogli oddychać. No właśnie nie do końca, ale to jest akurat trochę bardziej zweryfikowane. O, księżyc to urobek z wnętrza Ziemi, taka jest prawda. A twaróg, myślisz się gdzie bierze? Skąd się bierze twaróg? Uwierzyłeś w tę bajeczkę rolnictwa, że to jest jakiś tam produkt od zwierzęcy? Nie. Twaróg jest wydobywany każdego dnia. Dziesiątki tysięcy ton w kopalniach twarogu rozsianych po całym księżycu. Tylko patrząc przez teleskop, tego nie widzisz. My tam widzimy tylko kratery. Wiesz dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że każdy z tych kraterów ma taką klapkę, jak drzewo gumisiów. Tak każdy z tych korzeni miał taką klapkę, którą można było otworzyć i tam wejść. Myślicie, że dlaczego księżyc od czasu do czasu jest niewidoczny? Właśnie wtedy przylatują tam potężne statki, uzbrojone po ziemi od lewa, uzbrojone po zęby, żeby czasami nikt nie spróbował ukraść tego niezwykle ważnego twarogu. A ty będziesz mi mówił tutaj o jakimś durnym spisku, a tymczasem witamy na antenie istotę świetlistą. Czołem, Becia.
1: O, Skype'a to odbierze, ale jak dzwonię do ojca po alimenty, to nie odbierze. Wstyd i hańba po prostu. Gdzie są moje pieniądze na dziwki i koks?
0: Wiesz co, wydałem na mikroskop.
1: Nie, ja idę do sądu, nie? Z takim ojcem to się nie da żyć. Nie da się, kurde, ja wam mówię. Księżyc z sera. Weź się za robotę, a nie ojciec, kurwa, za alimenty moje, ja czekam już rok, nie ma nic i nie będzie przez takiego ojca, do jakiegoś radio prowadzi, radio, Kejpa odbierze, a telefonu nie odbierze, czyli hańba.
0: Ale słuchaj, ale ja mam na to bardzo dobry plan, buduję sobie napęd antygrawitacyjny do roweru, taki jonolot, na pewno widziałaś takie filmiki, że jest prąd i jest cyk i to leci. I właśnie przy użyciu tego roweru chcę się dostać na jeden z tych statków przewożących twaróg i zwyczajnie ukraść. I wyobraź sobie, nie chodzi o pieniądze, dam ci 20 tysięcy ton świeżego twarogu. To jest ważniejsze niż pieniądze.
1: Daj mi na piśmie, że jakaś dziwka weźmie 20 ton twarogu i będzie kręcić dupą, to jeszcze się na to może ewentualnie zgodzę. Ale jak mi nie dasz tego na piśmie, na nagraniu, hologramie i w ogóle musi na niebie to pisać, gwiazdy muszą świecić takim napisem, tak, dziwki przyjmują twaróg, to okej. Okay. To wtedy okej, okay, ale jak nie, to pójdę do sądu i ojciec masz przejebane, mówię ci.
0: Dobra, daj mi ostatnią szansę, zobaczysz, tym razem to się uda. Ja pamiętam, kiedy ostatnio tu się tłumaczyłem, że będę szukał garnca złota na końcu tęczy i prawie, że spadłem z krawędzi płaskiej ziemi. Ja wiem, to był błąd, więcej się nie powtórzy. Tym razem zobaczysz, kradzież, największa kradzież tysiąclecia. Wlecę tym twarogiem dosłownie, dziewczyny będą stać z kwiatami, rzucać, proboszcz będzie stał z chlebem i solą. Solą mnie witał, zobaczysz. Tak właśnie będzie. Wreszcie będę kimś.
1: No dobra, to jest twoja ostatnia szansa, więc na razie się rozłączam. Ale jeżeli zrobisz jakąś gafę dalej w tej audycji, to dzwonię jeszcze raz. I to jest groźba śmiertelna.
0: No dobra, okej. Okay.
1: No pa.
0: Było blisko. Było blisko, dobra, słuchajcie, to się wytnie, to się wszystko wytnie, to będzie, jak coś, to nic nie słyszeliście. 20 tysięcy ton twarogu. Skoro ziemia to naleśnik, to księżyc to na bank jest serowy. No widzę tutaj, to mu już zaczyna łączyć ze sobą te rzeczy, które teoretycznie wyglądają na całkowicie niepołączone, ale no skąd się to wzięło, że ziemia jest płaska jak naleśnik, tak? Księżyc to kula twarogu, wobec czego proboszcz będzie we mnie rzucał ministrantami. Wobec czego, i tutaj przechodzimy do poruszanej wcześniej teorii, gwiazdy to ziarna cukru, które spadają na tego naleśnika, tylko jeszcze do nas nie doleciały. Takie, wiecie, tak w skali oczywiście naleśnika. Myślicie, że jak naleśnik sobie tak leży na talerzu i posypujemy go cukrem, to on ma taką pełną świadomość, taką samą świadomość czasu? Nie. On też przez pewien moment swojego życia, krótko przed zjedzeniem, widzi te wszystkie spadające drobne, białe, czasami migoczące, światło się przez nie odbija, przechodzi kryształki. No właśnie, co udowadnia, tak, co kończy dowód, tak, to chciałem powiedzieć. A tymczasem, no właśnie, więc to już będzie się działo bardzo niedługo. Tak szkoda niestety, że się wygadałem z tym księżyc to hologram i kropka. Nie można być jednocześnie hologramem i kropką. To się samo nawzajem wyklucza, tak? A no właśnie, dobra, WB, jeżeli jesteś taka mądra, to w takim razie wyjaśnij, skąd się bierze twaróg, jeżeli księżyc to jest hologram. Widzisz, wystarczy wyjąć z tej twojej śmiesznej, naukowej teorii, tej naukowej teorii, żeby nagle wszystko przestało się trzymać kupy, żeby to się przestało do siebie dodawać, żeby nie miało żadnego sensu. No ale właśnie, jeszcze wróćmy do tych Morgellonów, z uwagi na to, że bacznie przyglądałem się No nie ser. No znaczy się twaróg to ser, pewien gatunek sera, taki kosmiczny. On potrzebuje odpowiednie warunki do utrzymania. NWO szykuje nową pandemię, morgę lody w kalapicie, KGB Rut jak zwykle na propsie. Więc tak, no właśnie jak ja się zastanawiam, jeżeli by serowarnia Łytama. Okej. Okay. Ten dowcip chyba zaczyna się wymykać spod kontroli. Właśnie, tak zastanawiałem się nad tym, żeby osoby, które, jeżeli ktoś tutaj właśnie słucha i ma właśnie zarówno mikroskop, jak i tampona, a to żeby właśnie spróbował te morgelony gdzieś, nie wiem, do jakiegoś słoika, czy do jakiegoś akwarium może zamknąć, poczekać i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Bo nowy porządek świata ma pewien taki cyniczny sposób rozmowy z nami. On przez filmy i seriale do nas mówi, jak to wszystko może być. I jeżeli sobie zobaczymy taki Dzień Niepodległości, gdzie nagle przylatują Amerykanie i całość ratują, całe to kino science fiction. Zauważcie, jak mało jest filmów, w których kosmici, którzy do nas przylatują, są zwyczajnie dobrzy i nie chcą nam nic zrobić. I te filmy nie są projektowane po to, żebyśmy się dobrze bawili, tylko żeby nas przyzwyczaić do tego, co będzie. I tak samo Terminator, Bunt Maszyn, przecież to są rzeczy, które już są zaplanowane, które już są przygotowane, które dosłownie czekają na to, żeby je włączyć, żeby je odpalić i zastosować w naszym codziennym życiu. Ale no właśnie, czy też na przykład w Simpsonach. Zauważcie, ile było takich sytuacji w Simpsonach, że coś się pojawiło 20-25 lat temu w tym serialu i teraz nagle się spełnia. Czy prezydentura Trumpa, czy zamach 9-11, znaczy się zamach oczywiście, no operacja fałszywej flagi. A fałszywa plaga, to też takie freudowskie przejęzyczenie. Śmieszne, że dopiero, że chyba jako pierwszy to wymyśliłem. Gdybym tak szurał na co dzień, to bym używał tego zdecydowanie dużo częściej. Ale i do tego jesteśmy przyzwyczajani. Wobec czego to też należy zauważyć, że jesteśmy przyzwyczajani też do tej inwazji kosmitów. I w konsekwencji, bo mówiłem jeszcze o... czekajcie, bo tak się trochę zakręciłem. W pierwszej, to chyba w drugiej części Terminatora, to było ten... tak, to był ten pościg na motocyklu, co tam sobie skakał, to było akurat w drugiej części, chyba. Mogę się mylić, dawno nie oglądałem. Chociaż ja to się w zasadzie wcale nie mylę, więc najwyżej, wiesz co, bo to zawsze to mógł być efekt Mandeli i zwyczajnie źle to zapamiętaliśmy, co tylko i wyłącznie dowodzi temu, co mówię. Nad nami nie ma drogi mlecznej, tylko droga śmietanowa. No i dokładnie o tym mówię. I tutaj widzę, że już powoli przechodzimy właśnie do bardzo ważnego wniosku, że tak naprawdę cały nasz świat to jest, ale o tym będzie za chwilkę. Jeszcze sobie tylko tutaj otworzę jakieś resztki notatek. Tak, tutaj sobie otworzyłem, bo miałem... A pomyliłem się, to po raz pierwszy te morgelony zostały zaobserwowane w 1674, a nie w 1574. Przepraszam, bo tutaj faktycznie, no w 1574 jeszcze nie było samolotów odrzutowych. To jest głupi, ja no nie skojarzyłem jednego z drugim. No i właśnie, żeby wyhodować takiego morgelona i zobaczyć, co z niego wyrośnie. Tak, bo zauważcie, jest mnóstwo filmów science fiction z tego samego gatunku, który właśnie mówi, czy to o kontroli umysłu, czy to o inwazji obcych, czy to właśnie o buncie maszyn. Takim przykładem jest seria filmów Obcy, gdzie mamy, i to nie tylko, i to się pojawia nawet w większej, w zupełnie innych miejscach, w różnych tego typu filmach, gdzie żyje w nas jakaś inna istota, która potem ma jakoś, nie wiem, a to przejąć nad nami pasożytniczą kontrolę, a to eksplodować. Oj, Etam, chyba wymyśliłeś po raz pierwszy od dawna zabawną teorię. No, chcę zadzwonić i na jego twarzy zakleja się maseczka, ale zauważ, że nos był niezasłonięty, także to się tak ten, to tak trochę nie działa. Więc pokazuję, więc te filmy, w których mamy jakiegoś pasożyta, który w nas trwa, który przejmuje nawet nad nami kontrolę, to się też przecież pojawia w wielu grach komputerowych typu Days Gone, The Last of Us, gdzie mamy zombie, zombienie, przyzwyczajenie nas do możliwości takiego zombienia przez co? Przez grzyby, przez zwykłe zarodniki grzybów osadzających się w naszym organizmie i dostających się do naszego mózgu, żeby nas kontrolować. Dzisiaj tutaj same podszywy, więc witamy na antenie Enkiego. Czołem.
2: Witam, dobry wieczór.
0: Szczęść Boże.
2: Chciałem, nie wiem, czy już o tym było w teorii Bigosu, Michale, czy poruszałeś już ten temat, bo ty nas w wielu sprawach uświadamiasz, ale właśnie nie wiem, czy mówiłeś o szatańskich butach, które wypuściło Nike. No to już po prostu śmieją się z nas. Raper Lil Nas X, taki jest jakiś, Murzyński, i on no, wraz z Nike wypuścił taką partię butów diabelskich. To są diabelskie buty, całe czarne, mają tam oczywiście pentagramy i no, Nike wypuszcza takie buty, żeby potem dzieciaki w tym chodziły, są szatańskie szkoły, no to niech dzieci też w szatańskich butach biegają. I teledyski poszły od razu do mediów, gdzie ten raper w tych butach udaje się do piekła i tam tańczy dla szatana. I wyobraźcie sobie, że w tych butach no to już się niczego nie boją, jest ludzka krew. I nie wiem, tej informacji nie znalazłem, ale być może też były uszyte ze skóry na przykład noworodków. I specjalnie zobaczyłem, jak to opisują wolne media, takie jak twoje właśnie, a jak o to opisują media gówno źródlane, jak ty to mówisz dowcipnie. I właśnie w tych drugich, no, nie ma niespodzianki, totalne zaciemnianie sprawy, bo już się wystraszyli chyba i ściemniają, że to nie Nike, tylko ten sam raper takie buty zamówił w jakimś studio. No i że tam Nike się odcięło od tych szatańskich Adidasów, a to też piszą, że nie wiem, czy to prawda, że to studio, chyba nie, no bo to bez sensu by było, że to studio wcześniej wypuszczało Nike Air z wodą z rzeki Jordan. I to takie, czyli takie anielskie buty, ale być może chcą nas, żebyśmy kociokwiku dostali totalnego i byli po prostu zdezorientować nas, że niby anioły, szatany, czyli chcą nas okiwać w tych butach, grają z nami w taki jakby mecz. I nawet ten mainstream, on się boi tak całkiem kłamać i napisali tak, nie wiadomo już właśnie, bo że jest tłuszcz czerwony, a nie krew, że jest tylko kropelka krwi, którą niby ludzie z tego studia dali, czyli sprzedali się za buty, jakby podpisali cyrograf za buty. To debilem już trzeba być, nie? Jak ja bym podpisywał cyrograf, to bym sobie coś tam zażyczył, nie wiem, władzę nad światem, ale to już ludzie są tak głupi. 99,9% ludzi to są debile, oprócz tych, co słuchają teorii Bigosu, bo tu wiadomo, że tu są ludzie obudzeni, przebudzeni, a tutaj za Adidasy ludzie duszę sprzedają. Czyli mamy anielskie Adidasy z kropelką krwi z rzeki Jordan i szatańskie buty z krwią ludzką. Ja nie wiem, czy już o tym mówiłeś w teorii Bigosu, ale kiedyś Nike wypuściło taką reklamę, gdzie właśnie szatany grały z aniołami w piłkę i być może nam pokazali już wiele lat taką reklamę, przygotowując nas. To zwiastuje taki ostateczny mecz, tak jakby, nie? Do którego oni się przygotowują. Że to będzie walka sił ciemności no, z siłami jasności, które my reprezentujemy tak nieskromnie. No, ale nie, ludzie nic nie rozumieją.
0: No wiesz, słuchaj, to nie ludzie, to wilki. Akurat jeszcze dzisiaj o tym nie wspominałem, ale temat jest bardzo ciekawy. Natomiast to, czego nigdy żadne właśnie takie media gówno źródlane, to nawet, wiesz, to ściek jest, to szambo jest, a nie media w ogóle. Jak można to oglądać? Przecież przez takie obejrzenie jakichś, nie wiem, wiadomości na TVP, to możesz obejrzeć sobie spokojnie trzy filmiki z żółtymi napisami na YouTube. Dziękuję za donajcika od bogini Becky. Natomiast wprawny obserwator zauważy jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętasz, jak na początku roku były zamieszki na Kapitolu, kiedy to zwolennicy, to znaczy przeciwnicy ukradzenia, sfałszowania wyborów przez Joe Bidena dostali się na Kapitol. Tam pojawiły się zdjęcia właśnie ochrony tego Kapitolu, czyli Sheet Bet, o czym mało kto wie. Rozpoznano właśnie ich na podstawie bardzo charakterystycznej broni, która ma swój sposób oznaczenia, żeby można było łatwo w tłumie rozpoznać się, kto jest kto. I Sheen Bet wykorzystuje taką dość starożytną, ale jednocześnie świetną i skuteczną bardzo metodę przy użyciu takich maleńkich kolorowych nalepek na pistoletach. Ale to, na co nie zwrócili uwagi, to jest to, że ci agenci, którzy tam wręcz dokonali morderstw na kilku osobach, również wówczas po raz pierwszy w mediach to zauważono, nosili dokładnie te buty. Wobec czego spekulacja jest moja taka, wiesz, prywatna spekulacja, ale to też tutaj u jednego kolegi ostatnio oglądałem, on tam bardziej w Rusnecie siedzi, że to są buty, które jeżeli jesteś tam zwykłym tam człowiekiem, czy nawet czarnym raperem, no to one może i wyglądają fajnie, ale one jakoś wyciągają z ciebie energię, ale jeżeli jesteś Żydem, to zamieniasz się w nieśmiertelnego turbożyda z bronią, jeżeli założysz te buty. I już mieliśmy pokazany test, już byliśmy przyzwyczajeni do tego, gdzie w zasadzie tylko tam, nie wiem, czterech agentów zatrzymało rozwścieczony tłum kilkunastu milionów ludzi, który próbował przeciwstawić się sfałszowaniu wyborów w Stanach Zjednoczonych. I oni sami gołymi ręcami, tak, byli w stanie ten tłum wynosić po kolei. To, wiesz, to są moce, gdzie kapitan Ameryka skrzyżowany z Flashem, ze sprzętem Ironmana i Batmana i wątrobą Supermana nie są w stanie temu dorównać. I o tym trzeba pamiętać, że ta krew nie jest tylko i wyłącznie symbolem, czy to szataństwa, bo tak naprawdę to jest taka trochę hipoteza podkowy, tak? Wiesz, tak myślę, że coś tam więcej jest. Czy to Bóg, czy szatan, to trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że szatan i Bóg mają ze sobą bardzo, bardzo dużo wspólnego. Jeżeli jesteś gojem, tak? Jeżeli jesteś no taką, wiesz, praktycznie niewolnikiem, a zgodzimy się, że większość ludzi, którzy nas otaczają, to zwykli niewolnicy, którzy nawet będą z wdzięcznością przyjmować kolejne rozkazy od swoich panów. No to wtedy nosząc te buty, twoja energia życiowa, twoja dusza, tak? Przecież zauważ, jak wiele wyznań widzi, nie pozwala na przetaczanie krwi, bo we krwi znajduje się dusza. Nawet możemy przytoczyć sobie historię świadomości tkankowej, o której czytałem tutaj niedawno w komentarzach, gdzie po przeszczepie ktoś przejmował nawyki osoby, od której organ został przeszczepiony. Więc te buty to bardziej tak trochę właśnie jak bateria, która akumuluje energię. Więc jeżeli już ktoś chciałby je założyć, to może i dadzą ci jakiś taki mały, jakieś, nie wiem, małe podbicie pewności siebie, ale jeżeli będziesz Żydem, no to chłopie, wszystko twoje.
2: No tak, ale to właśnie ty zwracasz uwagę na takie rzeczy, że te buty, być może człowiek będzie w nich jakoś szybciej chodził, lepiej się czuł, bo to nie wiadomo, czy to jakoś nie ma wpływu jednak. Może, wiesz, ja też jestem sceptyczny trochę do magii, do czarów, ale może coś tu być, jakieś rzeczywistości alternatywne, jakieś połączenia między gęstościami i takie buty, będziesz w nich szybciej chodził, ale kto wie, czy już twoje nogi nie są sterowane, czy nie są opętane. Na i one cię właśnie mogą zaprowadzić nie tam, gdzie trzeba. No już nie mówiąc o tym, no ta krew i jeszcze ta bogini Nike, tak? No czyli pogańska bogini wojowników, zwycięzców, no to szatan zwycięzca i masz przyblokowane połączenie z matką Gają od razu przez krew, przez szatańskie symbole. Masz pentagram, masz Nike, pogańską bogini i krew. To już jesteś całkowicie odłączony. Ja wiem, że to brzmi... Tutaj ludzie się będą śmiali zaraz z nas, niektórzy.
0: Ale wiesz, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. To już nie pierwszy raz tak było. Pamiętasz, co powiedział kiedyś Gandhi? I to się sprawdza w całym moim życiu. Najpierw się z ciebie śmieją, potem się z ciebie śmieją, a na końcu ciągle się z ciebie śmieją.
2: No, a im się oczy otworzą, być może jak nam się już zamkną, nie? No, ale tacy są ludzie właśnie, a też u muzułmanów, być może muzułmanie to jest wiedza zbierana przez pokolenia, u muzułmanów stopa jest taka najbardziej haniebną częścią ciała, właśnie stópka tak od strony, ta co dotyka ziemi od tej strony. No jak u muzułmanów na przykład wielką obrazą jest, jak pokaże jeden drugiemu stópkę, to drugi go zabije od razu. No i tutaj krew, najświętsza jakby część ciała jest taka najbardziej boża, jest właśnie do tej stópki. No i to jest tak, żeby zhańbić, żeby no właśnie tak jak sataniści to robią, nie? Żeby wszystko ośmieszyć, żeby sprofanować, o właśnie.
0: A to w sumie bardzo dobry przykład, bo zauważ, że w starszych czasach to słynna stopa cukrzycowa, tak? Podagra to się chyba jeszcze wówczas nazywało, co według ówczesnej medycyny, która już właśnie wchodziła na te bzdurnaukowe ścieżki, tak? Właśnie była przecież nazywana chorobą królów, tak? Więc to też jest jakiś taki dowód szlachectwa właśnie, żeby sobie upierdzielić, tak przynajmniej przy kostkach, nogi i pozbyć się, zrobić z nich zupę, przerzucić psom na pożarcie, a nie ciągle chodzić, mieć stopy. Bo wiesz, dopóki będziesz miał stopy, to będziesz miał, może być w tobie pokusa założenia obuwia. I w tym momencie ty... Czekaj, ja zaraz wezmę nóż i rozpruję sobie kapcie, tak? Bo kapcie zawsze bliższe ciału są, czasami nawet bez skarpetki je zakładamy. A co jeżeli producenci butów dodają krwi do ich podeszw gdzieś tam w środku?
2: Nie wiem, ale być może nawet te zwykłe, najzwyklejsze kapcie, które kupujemy, to one już są tak przygotowane, że tam jest na przykład coś, co nas odcina od podłoża, od energii ziemi, nie? Więc to też może być tak, oni się przed niczym nie cofną. Dobra, to kontynuuj, Michale, fenomenalnie się ciebie słucha, jak zwykle słucham z zaparciem i oby tak dalej.
0: Dziękuję.
2: Nie poddawaj.
0: W międzyczasie jeszcze pojawił się donate na olej do smażenia w piekle dla krawca. Tata chce, byś smażył się dłużej i skórka była bardziej chrupiąca, to a twe męki były słyszane w niebie. Pozdrawia, 666.
2: No to 666 i ten, jak mu tam było, szewc, tak, z tych mediów, te wilki, no
0: jakiś
2: to tak.
0: Ten, jakiś szubrawiec tego jakiegoś tam nocnego babla, coś nie wiem, ja tam go kiedyś znałem, ale wiesz co, on strasznie dał się, no to...
2: Manipulować się
0: no tak, no taki chłopek roztropek trochę, no ja mu tutaj mówiłem tak, ale no niestety, no co zrobić, nic nie zrobić, nic nie zrobisz.
2: Z tym drugim, tak, oni potem przyjęli właśnie. No i tak było, że do tamtego przyszły służby i powiedziały, ty, a on się zesrał od razu ze strachu, bo to tchórze są. To jest tchórz.
0: No tak, no przecież... To wiesz, to nawet nie są trolle, to są srole, tak? Oni może tam nawet jakieś tam pieniądze z tego, z ABW albo z kurii może dostają za to wszystko. No, może nie mają, może nie są na tyle uczciwi, żeby zająć się uczciwą pracą i piszą tam, wiesz, wypisują w komentarzach w internecie za jakieś 3 centy. Widziałem ostatnio takie ogłoszenia, aż normalnie sobie lepszy chleb kupiłem potem. Właśnie, gdzie można było pisać 10 komentarzy takich hejterskich, to właśnie dostawało się 3 centy.
2: Nie no, ten potrzeba, to myślę, że mogą mu płacić, bo to on jest tam szefem tych wszystkich i ma takich małych tam koło siebie, ale oni to za darmo już robią dla niego i słuchają się go po prostu. Tam jest hierarchia taka, jak no być może to taka hierarchia jak u masonów trochę jest. No ale to nie wiemy dokładnie, jak to jest, więc już nie będziemy tu mówili. No ale można się domyślać.
0: No tak, no nie ma sensu robić im reklamy, tak? Także może tam jeszcze jakieś 3-4 godziny audycji kiedyś poświęcę na to, ale póki co to tego nie trzeba. Dobrze. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić na sam koniec?
2: Stałego ruchacza chciałem pozdrowić.
0: O, słyszę, słuchacz trolujący, coś nie było słychać. Jak coś, to zadzwoń raz jeszcze, bo tu jakieś przerwy zaczęły się robić i nie słyszałem samej końcówki. No ale to wiecie, no to mam mikser lampowy, stał właśnie koło lampy w lombardzie i jest. No niestety takie rzeczy się dzieją, no uroki, prawda, sprzętu. Jakby ktoś miał tanio jakiś mikser, to też proszę o kontakt, bo to ostatnio właśnie kupiłem jakiś sprzęt, którego nie potrafię obsługiwać i takie rzeczy się niestety dzieją. Ciosady. Ostatnio słuchałem Kloda chyba pierwszy raz od roku i urzekł mnie tym, jak opowiadał, jak jadł przeterminowaną fasolkę, ale się nie postrał, bo jadł ją wolno i ostrożnie. Ale wiesz co, ale to jest akurat prawda, z uwagi na to, że trzeba pamiętać, że ilekroć coś wkładamy do swojej gęby, tak, to też poniekąd no, jesteś tym, co jesz. Ja na przykład, będąc młodym chłopcem, zjadłem wszystkie rozumy, no i teraz patrzcie, jak wiele rzeczy wiem, ale przynajmniej się z wami dzielę, bo też tak to wyglądało. No i w momencie, kiedy przejmujesz te wibracje, tak, to też w pewien sposób wymieniasz się z tą właśnie nadgnitą, nadpleśniałą fasolką. Zresztą też trzeba pamiętać, że pleśń to też żywe stworzenia, takie jak rośliny. Zauważcie, jest właśnie taka, można powiedzieć, taki trend, tak? Czy taka, no może nie tyle moda, nie chcę też powiedzieć ideologia, żeby to nie brzmiało jakoś właśnie, jak to powiedzieć, pejoratywnie. Mikser to może Zelmera. Tak, Zelmera robi świetny sprzęt audio, to tak, mikser Zelmera bardzo by mi się tutaj przydał w moim studiu tutaj w Irlandii. O czym ja to chciałem? A, właśnie, jest... I to wyrasta mniej więcej w Zelmotor. Jeszcze lepiej. Nie, Zelmotor to motocykle robi. Czy to tak jak na przykład, nie wiem, Yamaha, że produkuje motocykle i sprzęt audio? No właśnie, więc samo to, że jeżeli pójdziemy sobie do lasu z buteleczką rozpuszczalnika i workiem na przykład, żeby odpocząć od tego wszystkiego, ale zdejmiemy w tym lesie buty i tak nagą stopą dotkniemy podłoża, to wtedy już przechodzi przez nas zupełnie inna energia. Mimo tego, co tutaj wcześniej mówiliśmy, tej dziwnej barierze w postaci butów i krwi i spisków wokół tym związanych, pójdź do lasu i przytul się do drzewa. Na przykład jak nie będziesz w stanie wstać. Albo z tymi drzewami porozmawiaj, bo to też pokazuje, że wszystko wokół nas żyje. Że wszystko jest jednym wielkim tętniącym organizmem. Wszystko oddycha. Czy to będą rośliny, czy to będą zwierzęta, czy to będą wajrody, kurwa, nie mogę. Czy to będą... Czy to będą bakterie, bo wirusy oczywiście nie istnieją. Sorry. Ale mnie tutaj sąsiad włączył mikrofalówkę i mi się chip trochę ten... za dużo endorfin uwolnił. Note to self, nie żartować z Wajronów, przynajmniej nie jeżeli masz dobry humor. To każda z tych istot ma świadomość. Każda z tych istot jest czyjąś matką, czyimś ojcem, czyimś bratem. I wystarczy wyrwać się z tej oblężonej twierdzy podziału na gatunki i potraktować taką pleśń, która próbuje sobie jakoś poradzić, żyjąc na tejże fasolce, nie jako wroga, który chce wejść po naszych plecach i naszą łyżką zjeść naszą zupę. Tylko taka pleśń to jest uchodźca, którego powinniśmy przyjąć z otwartymi ramionami. I tutaj, w tym jednym, zauważcie, jak wiele jest mądrości. Wystarczy się tylko pozbyć tych sztucznie wprowadzonych granic. Gatunek, podobnie jak płeć, to tylko i wyłącznie konstrukt społeczny. I tego nie powiedzą wam w mainstreamowych mediach. A można gwałcić drzewa? Nie powinno się gwałcić drzew, bo to jest dla nich trauma na całe życie. A pamiętaj, że drzewa żyją naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. A, w sensie, czy technicznie można gwałcić? No, zawsze się trochę gwałci, tak? No taki leśniczy, co pójdzie do lasu i tak popatrzy na drzewo. No i co, no, zgwałci, no zgwałci. Na kto nie ma pokus? Przecież to nie jest normalne. No właśnie, ale przechodząc dalej jeszcze do newsów, gdzieś tutaj miałem. A to nie, to może przejdę do cytatu. A nie, jeszcze jedna ważna rzecz, wracając trochę jeszcze politycznie, historia z dzisiaj. Pleśń to grzyby? No coś tam chyba koło grzybowego, nie jestem pewien. No i, ale zobacz, ale znowu wchodzisz w ten sztuczny podział wymyślony przez biologów, którzy chcieli tylko i wyłącznie sprzedać nam więcej biologii i nawciskać nam jeszcze więcej. Więc nie powinniśmy w to popadać. Zauważcie w ogóle, ten podstawowy podział, on bodajże Lineusz to wprowadził, tamte królestwa i tak drzewa, gatunki i tak dalej. Zauważcie, w jakim to języku było napisane. Po łacinie wszystko. Język martwy do opisywania życia. I wówczas jeszcze... Wówczas, kiedy jeszcze nie mieli telewizji, kiedy internet działał bardzo wolno, bo pamiętam właśnie, były zapiski sumeryjskie, że tam ledwo co 9600 kilobitów na sekundę, co ja mówię, 9600 bitów na sekundę byli w stanie odbierać i wysyłać, więc to były takie no, kiepskie prędkości, więc jeszcze te media nie tak dobrze działały, więc trzeba było wykorzystywać, pokazywać ludziom coś w inny sposób, pewne błędy, które są popełniane, które i przyzwyczaić nas do tego. Kto przy zdrowych zmysłach używa języka martwego do opisu zjawiska życia? O, widzę, że tutaj znowu krawiec założył sobie jakieś konto i mnie obraża. O, to po raz kolejny, jak on mnie czasami wkurza, no. Co tylko nadaje, zakłada sobie jakieś nowe konto, albo żeby w komentarzach trochę tutaj też pomarudzić, zakłada sobie nowe konto i tutaj nadaje na mnie. Cały czas się nas czepia. Co kapitan Muppet mówił o grzybach, że są władcami tej planety? Tak, no właśnie zauważ, tutaj wspominałem o pewnej hipotezie zombie, gdzie faktycznie istnieje grzyb, który w ten sposób działa na mrówki, że jest w stanie praktycznie zainfekować i pozbawić mrówkę wolnej woli, w zasadzie przejąć kontrolę nad jej ciałem. Więc myślę, że faktycznie byłoby to zdecydowanie najbliższe... najbliższe temu, co... najbliższe prawdzie. Miałem tutaj... miałem tutaj jeszcze coś, ale sobie chyba przez chwilkę zamknąłem, nie mając za bardzo pojęcia, więc jeszcze parę informacji ze świata spisków. Z tego, co tak, to dzisiaj padł też taki news, tylko go sobie otworzę, bo był gdzieś tutaj miałem otwarte. Nie tu. A no dobra, także przejdźmy powoli do tematu audycji, ale zanim przejdziemy do tematu audycji, chciałem wam jeszcze opowiedzieć przez chwilkę o hipotezie symulacji. Z uwagi na to, że te wszystkie

właśnie dzisiaj porozmawiamy. Hipoteza symulacji. I za chwilkę zacznę cytatem, tylko sobie otworzę. Czy to jest cała wypowiedź? Już sekundę. O! Kolejny raz w Wielką Środę Komisja Europejska występuje z podobnym wnioskiem. Rok temu była podobna sytuacja. To jest znowu Wielka Środa, dzień, w którym Judasz zdradza Jezusa, w którym bierze za to pieniądze. To jest taka refleksja, która mi się prywatnie nasuwa, gdy myślę o tych wnioskach. I to powiedział sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, dowiedziawszy się o tym, że zostały wystosowane pewne środki prawne wobec polskiego systemu sądownictwa. No i pytanie na dzisiaj. Chyba sobie jaja robisz. Czyli dowody na to, że żyjemy w symulacji. I ten pierwszy dowód jest właśnie, no tak nasuwa się w zasadzie sam z siebie, że to wszystko dzieje się, można powiedzieć, w niesamowicie równym czasie. Bo tak naprawdę, czymże jest rok, według oczywiście oficjalnej nauki, jak nie okrążeniem Ziemi wokół Słońca. Tylko, że nigdy nie będziemy dwa razy w tym samym miejscu, ponieważ ten śmieszny, naukowy Układ Słoneczny to jeszcze sobie lata, tak? I on sobie lata w galaktyce, która też sobie lata i nie sposób się nie uśmiechnąć, jeżeli słucham takich głupot, takich pierdół, ludzi, którzy poświęcają tylko i wyłącznie całe swoje życie, żeby zanurkować w tej skostniałej nauce, żeby się jej trzymać. I to jest o tyle zabawne, że oni, tak zwani naukowcy, którzy powinni zajmować się nauką, czyli procesem myślowym, czyli umieć też przede wszystkim mieć możliwość samodzielnego myślenia, dostają pigułkę, bardzo niebezpieczną pigułkę w postaci metody naukowej. Metoda naukowa jest to coś, co wzmacnia sygnały, które już wcześniej zostały wysłane. Metoda naukowa jest metodą, która jeszcze bardziej powoduje skostnienie tego, co już jest bardziej skostniałe. To jest jak kolejna warstwa betonu. To na innej warstwie betonu. Ale dzisiaj jestem poetą. I dostawszy tę metodę naukową, przymuszeni do tego, żeby cały czas jej się tylko i wyłącznie trzymać, opierać się na badaniach innych ludzi. Gdzie tutaj sens? Gdzie tutaj jest logika? O, i znowu zmienił sobie ksywkę. Oj, krawiec, naprawdę dzisiaj przeginasz. No właśnie, i próbują... Ci śmieszni naukowcy próbują nam w jakiś sposób wytłumaczyć, jak działa świat. Prosty przykład. Jeżeli w domu sam wykonuję pewien eksperyment, dajmy na to z takich bardziej nielubianych, czyli eksperyment mówiący o pamięci, o świadomości wody, który wykonał jakiś czas temu Masaru Emoto i później pojawiło się wiele replik tego eksperymentu, między innymi również sieć IKEA przeprowadziła podobny eksperyment w jednej ze szkół, gdzie eksperyment zasadniczo polegał na tym, że jeżeli będziemy mówić do wody ładnie, miło, kocham cię, lubię cię, szanuję cię, jesteś dla mnie ważna, to ta woda będzie przeniknie tą całą intencją. Jeżeli tę wodę zaczniemy, dajmy na to, wykorzystywać do podlewania rośliny, to wtedy ta roślina będzie się rozwijać dużo fajniej, dużo ładniej, a też przejmie to nasze szczęście, które przekazaliśmy wodzie. No i w próbce kontrolnej, jeżeli wezmę drugą taką samą wodę, na którą będę krzyczał, którą będę wyzywał i później też użyję jej do podlania jakiejś roślinki, no to ta roślinka nie wyrośnie. I pamiętam, o ile sam Masaru Emoto dość dobrze został przyjęty i nie mówi się, no oczywiście, no w dzisiejszych mediach gówno źródlanych to o żadnych ważnych rzeczach się nie mówi, ale pamiętam właśnie, jak ten eksperyment IKEA przeprowadziła gdzieś w okolicach bodajże roku 2015-2016 i jaka nienawiść się wylała, nomen omen, właśnie na tę sieć. I

0: niektórzy mówią, kocham cię do flaszki. No właśnie, to kurde, to też warto przeeksperymentować, tak? Jeżeli wypijesz litra, którego będziesz tam przygotowywał, mówił, że go kochasz, to jak się będziesz czuł następnego poranka w porównaniu do jakiejś takiej zwykłej wódki, którą będziesz lał tylko w mordę. No właśnie, ale wracając do naszego eksperymentu, bo ja ten eksperyment sam przeprowadziłem, no i u mnie zadziałało. A to, że komuś gdzieś w jakimś laboratorium nie udało się i to nie wyszło, no to może doszło do jakichś błędów. Nie mogę się opierać na tym i nie mogę się nazywać naukowcem, jeżeli tak uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi wykonać tego, co ja zrobiłem, no to sprawa jest prosta, jest zwyczajnie głupi i niedouczony. Dlaczego? No właśnie. I tutaj pojawia się problem symulacji. Żeby dobrze zrozumieć teorię symulacji, musimy sobie wziąć pod uwagę jakąś inną symulację, na przykład film albo grę komputerową, które również są swego rodzaju symulacjami funkcjonującymi w naszym świecie. I praktycznie od zarania, no może nie już na takiej najpierwszej historii, takiej prehistorii gier komputerowych, ale bardzo szybko się pojawiły sytuacje, że ta symulacja, gra komputerowa, nie zachowywuje się cały czas dokładnie tak samo. Że ta gra, w zależności od tego, jakie możliwości osiągnęliśmy, co w nią wcześniej włożyliśmy, będzie nas traktować lepiej albo będzie nas traktować gorzej. Ewentualnie nawet przy użyciu paska many w formie zwyczajnie graficznego przedstawienia energii, którą już zebrałeś podczas tej gry, możesz ją użyć do wykonywania supermocy, do wykorzystania supermocy do zrobienia czegoś heroicznego, czegoś potężnego, czegoś wspaniałego, czegoś, czego inni ludzie nie będą potrafili. Więc, jeżeli ktoś nie jest w stanie odtworzyć mojego eksperymentu, to oznacza to dla mnie tylko i wyłącznie to, że nie miał na przykład załadowanego paska many albo przed wyruszeniem w drogę nie zdołał zebrać drużyny. To jest mnóstwo różnych powodów, dla którego u niego mogło to zadziałać inaczej. Przecież nikt mi nie powie, że prawa fizyki wszędzie działają tak samo. Przecież to byłby absurd. Prawa fizyki zależą tylko i wyłącznie od architekta. Tejże symulacji i samo to, że jednemu się udaje, a drugiemu się nie udaje. Mimo, że pozornie wykonują dokładnie te same czynności, dowodzi, że nasz świat, nasz dysk, na którym żyjemy, nie jest pod tym względem spójny. To też było śmiesznie, pamiętam jeszcze w latach 60., kiedy to wysyłano pierwsze sondy na Księżyc, zanim jeszcze wymyślono twaróg, to zauważono, że Księżyc według tych badań jest niestabilny grawitacyjnie. Czyli, że grawitacja w jednym miejscu jest dużo większa niż powiedzmy kawałek dalej. I to są różnice takie powiedzmy na tyle odczuwalne, że trzeba je wziąć pod uwagę, jeżeli sobie wytyczamy trajektorię albo właśnie to tor lotu, tor ścieżkę schodzenia, możliwość lądowania. Oczywiście później się okazało, że to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ten twaróg jest zwyczajnie o różnej gęstości ilości tłuszczu, tak? Więc też powstały, stąd się wzięły właśnie twarogi tłuste, twarogi półtłuste, one są wydobywane z różnych miejsc na Księżycu. Ale podobnie właśnie, skoro coś takiego działa właśnie na Księżycu, tak? No taki Newton, taki za przeproszeniem idiota, tak? któremu jabłko w głowę trzasło i myślał, że coś wymyślił i odgórnie stwierdził, że no to teraz u nas grawitacja działa tam 9,81 metra na sekundę kwadrat. Bo on to sobie zmierzył, bo on sobie podliczył. Żeby to zweryfikować, należałoby dokonać tego samego eksperymentu, czyli wziąć dokładnie to samo jabłko i zrzucić je w dokładnie każdym punkcie Ziemi. Co wiemy, że jest niemożliwe, ponieważ za Himalajami mieszkają smoki i tam nie można się zwyczajnie dostać. Tutaj Lajtowski zaznacza, że mu taki mógł być brakującym elementem w eksperymencie z wodą. To prawda, Ale wiesz co, nie, kiedyś miałem taki, kiedyś właśnie jeszcze na studiach, bo studiowałem bardzo wiele rzeczy, widziałem taki, taki eksperyment, że faktycznie, jeżeli masz krystalicznie czystą wodę, no to tutaj się może pojawić problem z niektórymi zjawiskami fizycznymi. Przykładowo, jeżeli masz naprawdę super idealnie oczyszczoną wodę, to będziesz miał problem w tym, żeby ona zaczęła zamarzać w temperaturze 0 stopni, z uwagi na to, że ten kryształ musi się od jakiegoś pyłka zacząć. Więc... To była taka historia, że właśnie asystent miał przygotować taką idealnie czystą wodę i doprowadzić właśnie ją do 0 stopni, żeby właśnie pokazać podczas wykładu studentom, że to zjawisko będzie miało miejsce, czyli będziemy mieli 0 stopni i woda nie zamarznie. No i ten asystent tam kombinuje, destyluje tę wodę, kombinuje, ale kurde, cały czas ta woda zamarza. Więc mądry chłopak wziął sobie termometr, otworzył go i tam przestawił podziałkę trochę, że ta woda była trochę powyżej 0 stopni. No i profesor taki dobry na wykładzie pokazuje ten takie maleńkie akwarium z wodą. No tutaj widzicie, proszę państwa, jest zero stopni na tym. No i teraz, i jak widać, woda nie zamarza. Otwiera, potrząsa i wystarczy dodać trochę kurzu, żeby natychmiast zamarzła. A w tym momencie asystent już tak zbladł i sobie idzie, no bo oczywiście woda nie zamarzła, bo zostały zaburzone warunki eksperymentu. Ale, no właśnie, czyli jeżeli dodałbym... Kurde, słuchajcie, tak już zupełnie abstrahując. Jakby zrobić tak, postawić w oktagonie, na ringu, Mutaka i Morgellona, to co by wygrało? No właśnie, tutaj tam ja cały czas mówię o wadach w systemie edukacji, w tym takim z ten debil jest gorszy od TVP. To powiedz mi, jak nazwać osobę, która słucha debila, który jest gorszy od TVP. Są specjalne zamrażarki do kostek lodu, do whisky, które produkują idealnie przezroczyste kostki. A ja akurat jestem miłośnikiem kamieni, jeżeli chodzi o łychę, z uwagi na to, że nie lubię rozwodnionej, ale to też zależy od humorku przede wszystkim. Także ogółem polecam, tym bardziej, że te kostki bardzo dobrze trzymają chłód. Jeszcze sobie tutaj tu i ówdzie zajrzę. Sekundka. Tak, wołali mnie, ale nie tam, gdzie jestem teraz potrzebny. Tak, czyli jeżeli właśnie dołożymy mutaka do takiego eksperymentu, to tutaj musielibyśmy się... Jak to kurde, kiedy się tam... Co to były te mutaki? Mutaki to były czynniki powodujące mutacje? Tak. To były czynniki powodujące mutacje. Wobec czego, zauważcie, no też w zależności oczywiście od energii, którą przekażemy temu mutakowi, no to wtedy będziemy mogli mieć mutację pozytywną albo mutację negatywną. No bo też oczywiście kłamstwem jest to, co nam próbuje się wmówić, że mutacje są tylko i wyłącznie, złe, ponieważ mutacja może być dobra. Przykładem, takim świetnym przykładem jest Spider-Man, który właśnie poprzez to, że został ukąszony przez radioaktywnego pająka, otrzymał dodatkowe zdolności, takie jak możliwości chodzenia po ścianach, również w kostiumie, co jest już bardzo dziwne. A oprócz tego też otrzymał ten pajęczy zmysł, o którym nawet mówi się, o którym są nawet autentyczne, recenzowane w poważnej prasie naukowej badania, które sam przeczytałem, bo to jest fakt. Pająk, jeżeli ma jakieś zagrożenie i jest w stanie uciec, nie jest to, powiedzmy, nie wiem, jakaś gazeta czy coś w jego skali mikroświata, jest w stanie zareagować niesamowicie szybko. Jeżeli coś mu wpadnie do sieci, goni od razu, mimo że nie widać nawet żadnego ruchu. I to jest w zasadzie sekret jego przetrwania. I nawet, mimo że nawet nie musi mieć tam oczu zwróconych, nawet nie musi tam mieć dotknięte łapą czy czymś, żeby odczuć, że coś się dzieje za jego plecami. naukowcy to zbadali i udowodnili. Tak istnieje pajęczy zmysł. Dokładnie tak jak w Spider-Manie, gdzie nie potrzebujemy patrzeć ani dotykać, żeby to odczuć. I ten zmysł to jest słuch. I to jest niesamowicie ważne. Jeszcze, żeby ludzie coś takiego sobie wyrobili, to by było super. No ale właśnie wracając do Spider-Mana, bo tutaj mówię o jakichś głupich pierdolotach naukowych, chociaż przynajmniej raz się nauka do czegoś przydała i wyjaśniła, w jaki sposób Spider-Man posiada pajęczy zmysł, pozwalający mu wykryć zagrożenie. Tutaj mi jeszcze piszą na ten, z reżyserki dostaję, że przecież Spider-Man nie istnieje. No i wyjaśnijmy sobie po raz ostatni. Spider mieszka w Nowym Jorku, tak? Tak. Nowy Jork istnieje, tak? Tak. Więc Spider-Man istnieje. To jest proste, banalne, oczywiście. Mu tak to nazwa potoczna. A, i tutaj tam są osobniki używające CRISPR-a w domowych warunkach. To już przegięcie. Kurde, w ogóle dziwna historia i o tym chyba kiedyś zrobię taką poważną audycję, o tych wszystkich biohackerach, co jest, powiem szczerze, z jednej strony ciekawa, z drugiej strony trochę creepy. Bo dajmy na to, jeżeli bym, nie wiem, doznał jakiegoś uszkodzenia, dajmy na to jakiegoś, nie wiem, jakiegoś zmysłu, to prawdopodobnie szukałbym technologicznej drogi do uzupełniania mi tego zmysłu, bo przykładowo nie potrzebuję konkretnie uszu, żeby móc odbierać dźwięk i tego całego skomplikowanego systemu luster, który znajduje się wewnątrz ucha, tylko mogę bezpośrednio dźwięk przekazywać do czaszki. I to jest całkiem proste. Puściliście kiedyś sobie tak bardzo głośną muzykę, że was głowa rozbolała? Oto wystarczy tak mocno uderzyć głową o ścianę i też was głowa rozboli. Więc to jest fala, człowieku. To jest wstrząs. To dokładnie w ten sposób przechodzi. I tutaj jeszcze dyskusja odnośnie chłodzenia whisky. Co do kostek lodu, to dużo zależy od wody. To raz i dwa stanu czystości kostkarki. Oj, zdecydowanie tak. To jest coś, co zdarza się bardzo długo czyścić. A właśnie, wracając do tych biohakerów, no temat jest dziwny, bo wartość dodana, którą uzyskują, jest przynajmniej tak z mojej perspektywy, i tutaj tym razem mówię całkowicie serio, jest strasznie niewielka, a ryzyko z tym związane jest ogromne. Więc jeżeli, nie wiem, jeżeli to będzie taki maskowy neuralink, który da mi przynajmniej możliwość, jakiegoś takiego asystenta mieć w głowie.
1: 5 zł.
0: Chociaż może bym sobie schizofrenię załatwił, taniej będzie. Pomyślę, zastanowię się nad tym. Natomiast co tam się zyskuje? No możliwość, jak właśnie widziałem tam parę, bo czasami w jakichś serialach, powiedzmy w telewizji, temat się pojawia, czekajcie. O i dzięki Hunter, witam również. Że jest jakiś koleś, który, jakiś taki w ogóle guru tych biohakerów, który się szczyci tym, że między innymi ma taki wszczep, który tłumaczy mu na dotyk pole magnetyczne. Okej, super, fajnie, tylko po kiego wuja ci to? Etam, tego mutaka to mi zapamiętacie na wieki, aż do momentu, aż na Discovery to sobie potraficie na program o muszkach, owocórkach. Muszki, owocórki. Piękne. I gmeraniu w genach powodujących homo populację. Co, biorąc pod uwagę poziom dzisiejszego National Geographic i Discovery, nawet bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego się pojawiło. Traktowanie muszki, owocórki. Traktowanie National Geographic i Discovery w tym momencie i całej powiedzmy sieci. No może trochę jeszcze Animal Planet się trzyma kupy, ale no dobra, jakbym miał 15 lat, to jeszcze może, tak? I podejrzewam, że taki jest mniej więcej target, ale traktowanie tego jako coś, nie wiem, zbliżone chociażby do popularno-naukowości, nie róbcie tego, nie należy. To się skończyło. Lud to lud, kufa, pisze KGB Rud. To ty nie znasz mojej byłej. I wtedy byś zmienił zdanie. Ale zejdźmy na ziemię i zostawmy na chwilkę właśnie te... wróćmy do mutaków. Czyli zasadniczo, jeżeli taki mutak dostałby się do mojej wody i jakaś muszka owocórka by się z tej wody napiła, to wtedy mogłaby stać się homoseksualna, co by spowodowało wyginięcie całej populacji. Tylko pytanie, czy zadziałałoby to w drugą stronę, na przykład taki mutak, który sprawiłby, że muszka owocórka stałaby się muszką owocynem. Albo... czy jakieś, nie wiem, jakieś inne właśnie przykłady sensownej mutacji, bo takich jest naprawdę wiele. Muszki, chore córki, spoko. Więc to pokazuje nam i udowadnia nam po pierwsze, że coś takiego jak pamięć wody istnieje, że ta energia może zostać w ten sposób przechowana, nawet nie tyle energia, co informacja. I ta informacja, jak tutaj właśnie słuchacz dzwoniący tutaj wcześniej mówił o tych wibracjach, o tym przenikaniu się wszechświatów, nie tak dawno oglądałem sobie ponownie film... Jezu, jak to było? Cloverfield Paradox, gdzie jest właśnie opisana historia, w jaki sposób ludzie chcą się połączyć z jakimś alternatywnym wszechświatem, czy z alternatywnym wymiarem, jak to można powiedzieć, i czerpać z niego energię. Problem w tym, że z drugiej strony w tamtym wymiarze też są ludzie, którzy też mają kryzys energetyczny i chcą się połączyć z naszym wymiarem, i co kompletnie przez przypadek się okazuje, że te dwa statki, które miały sobie tam czerpać jeden z drugiego, zamieniają się miejscami. Jeden spada do oceanu, a drugi sobie gdzieś tam dryfuje hen daleko na orbicie. No i dalej, a dzisiaj jak się etam uruchomił, widzę, że kurde twoje tematy. Może być tak, że kiedyś byliśmy cywilizacją facetów i jakaś mutacja spowodowała kobiety i teraz musimy się rozmnażać przez wymianę płynów. Nie wiem, czy chcę, żebyś rozwijał tę hipotezę, albowiem jako populacja facetów też musieliśmy się w jakiś sposób rozmnażać. Woda też ma pamięciówkę, słoto. Jako faceci, czyli mieliśmy już cechy płciowe, ale może to działało takie mniej więcej jak u ślimaków. Czy jakiś, nie, to chyba u ślimaków właśnie było, że są obojnacze. Krótko mówiąc, kiedy dochodzi do rytuału godowego, najpierw jeden dostaje w pierdol i ten, który dostał w pierdol, się nadstawia i staje się stroną, która przyjmie swojego partnera. Więc to by było, kurde. Nawet mam nazwę dla tego, jeżeli odkryjemy kiedyś taki gatunek, to już mam dla niego nazwę, będzie to Homo Herrington. Bardzo znany, popularny. Ale zobaczmy sobie jeszcze sobie tutaj zerknę i tam. Zgadza się, woda ma pamięć. Genetyk postanowił wyeliminować gen dolnego żebra i stała się kobieta. No tak, tylko wiesz, tylko ja tam tutaj zmierzam do tego, że w jaki sposób możemy sobie... Znosiliśmy jajo po zapyleniu przez owady. Okej, ale nie mamy za bardzo śladów w naszym organizmie, który dowodziłby temu, że kiedykolwiek w jakimś, no dobra, no jakieś tam ślady mamy, ale nie faceci. Także jajorodność to tak trochę ciężko by było, chyba że to naprawdę jakaś bardzo stara wersja. Ewentualnie, oczywiście zawsze jest duże prawdopodobieństwo zwykłego przeskoku symulacji. O Boże, ja wiem. Oj, słodko. Im bardziej czytam takie komentarze, tym bardziej chce mi się pierdolić głupoty, naprawdę. No właśnie, więc tutaj warto by się było zastanowić nad tą symbiozą. Natomiast dlaczego żyjemy w symulacji? symulacja ma jakieś parametry wejściowe. Mamy wiele rzeczy, które tak nie do końca wiadomo po co są. Jakieś pozostałości, mówi się o tym, że pozostałości ewolucyjne czy coś takiego, ale wszyscy dobrze wiemy, że świat ma 5000 lat i to jest w ogóle jakąś jakąś aberracją, mówię słowem, myśleć coś innego. Wobec czego zostaliśmy stworzeni przez jakiegoś kreatora, przez jakąś kreaturę, można wręcz powiedzieć, która zaprojektowała nas od początku do końca w ten sposób. Bo jeżeli by było inaczej, to dlaczego na przykład budynki mają drzwi tej wielkości, że się dorosły człowiek idealnie w nich mieści? Zatka okaka? Nigdy się nad tym nie zastanowiliście, prawda? Jak to jest możliwe, że wszelkiego rodzaju urządzenia, które kupujemy, one są dopasowane do naszych rąk czy do naszych nóg? Jak to się dzieje, że woda w basenie ma taką optymalną temperaturę? Ktoś musiał to zaprojektować. Przecież to się nie działo przez przypadek. To nie może być tak, że wykopiesz sobie dziurę, to ładnie się pokryje kafelkami i idealnie podgrzeje wodę, która jeszcze będzie do tego ładnie pachniała, dajmy na to, tak? Bo czemu nie? Takie rzeczy same się nie dzieją. Ktoś musiał to zaprojektować, ktoś musiał to wymyślić tak, żeby żyło nam się zwyczajnie wygodnie. Więc nawet siedzę tutaj teraz przed mikrofonem, to jest jakaś komedia. No jak wezmę kamień, tak, no to i go położę i będę odpowiednio długo czekał, to ten kamień się zamieni w mojego pięknego rola, tak? Bez sensu, przecież to chyba jakiś pijany albo niespełna rozumu to wymyślał. Więc to jest samoistnienie tych wszystkich rzeczy, które idealnie dla nas działają, które nie mogą być produktem czy to ewolucji, czy to właśnie jakichś procesów, to się nawet w geologii mówi jakieś... przyjrzyj się, potrzeba mocnie. Masz na środku taki jakby szef. Boże. Szef wszystkich szefów. Ojejku. Dobra, widzę czacik się powoli rozkręca. Ja tylko przypomnę, że możecie zarówno dzwonić, jak i donatować. Skype Nocne Radio i Typli Kotek Mruczek. Wszystkie linki macie gdzieś tam w opisie. A ja jeszcze tutaj wyciągnę... No właśnie, więc mamy pewnego kreatora, który ma większe możliwości kreacji niż my. Bez tego nie byłoby możliwe, żebyśmy choćby mogli się porozumiewać, żebyśmy mogli sobie wygodnie usiąść, żebyśmy... O, pociągi na przykład. Kto zaprojektował pociągi? Przecież to też fantastyczny sposób transportu, który niesamowicie rozwija naszą cywilizację i naszą kulturę przede wszystkim. Ale to co? No, pociąg sobie rosł na drzewie i my go odkryliśmy? No nie, no został zaprojektowany tak, że jesteśmy w stanie go obsługiwać. Wobec czego? No właśnie. Te wszystkie wydarzenia, które ostatnio się dzieją, przypomnijcie sobie początek zeszłego roku, gdzie jakieś pożary, właśnie jakieś zamachy terrorystyczne, tam zestrzelenie samolotu. Te pierwsze kilka miesięcy zeszłego roku to była katastrofa na katastrofie. I wszyscy się łapali za głowę, jak to w ogóle możliwe. Teraz co się dzieje? Tutaj trzęsienia ziemi, to w bardzo niestabilnych miejscach, tutaj też jakieś zamachy, tam strzelaniny, dzieje się, cały czas się kręci. Teraz kolejny motyw, od którego wyszedłem, czyli właśnie złożenie wniosku z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do Polskiego Sądu Najwyższego w Wielką Środę. Takie rzeczy nie dzieją się całkowicie. O, Mastko Boska, co to się wyprawia na czacie? Mój ty Boże, kochany. O kurwa, jest Wielki Post, nie powinienem przeklinać. O dobra, chuj. Więc to, co się dzieje, pokazuje nam, że będzie takich wydarzeń jeszcze więcej. I to jest kolejny dowód na to, że żyjemy w symulacji, ponieważ każda z tych symulacji ma swego rodzaju punkty kulminacyjne. Takie wbicie kolejnego poziomu, przed którym musimy zwalczyć jakiegoś potężnego bossa. I Zastanawiam się tylko nad jednym. Czy jest to narzędzie, które ma za zadanie bardzo prostą rzecz, czyli jedynie rozrywkę obserwatorów, którzy patrzą na to, w jaki sposób będziemy się zachowywali? Czy może w drugą stronę ta symulacja w pewnym momencie zostanie zresetowana? Bo tak jak wspominałem o filmach, to w pierwszej części Matrixa agent Smith bardzo dobrze opowiada o tym, jak pierwszy Matrix był systemem idealnym. Cześć, córcie.
1: Myślę, że dzisiaj to już jest ten dzień, w których trzeba się przyznać, że to my ich stworzyliśmy, że to my jesteśmy bogami. I dzisiaj jest ten dzień, żeby powiedzieć, co nie zjebaliśmy, co nam się udało. Myślę... Jak myślisz, co nam się udało?
0: Wiesz co, koty na pewno się udały. W ogóle zwierzęta całkiem nieźle. Niedźwiedzie uwielbiam, delfiny też całkiem spoko. Energia nuklearna, bomby atomowe, świetna rzecz.
1: Hitler mi się udał. Hitler był zajebisty. Tak się nad nim starałam. Chyba jedyna postać, na którą naprawdę poświęciłam bardzo wiele czasu.
0: Kurde,
1: nad tym jego bąsikiem. No bardzo długo poświęciłam na to czasu. Bardzo, bardzo dużo, no.
0: Ale pamiętam, ile tam warstw nakładała, że tutaj pochodzenie, że tutaj akwarelista, że tutaj trochę gadane, nie? Za cholerę to nie wyjdzie. Nie ma szans. A ona mówi, potrzymaj mi piwo. I kombinuje i pracuje dalej. Wiesz co, myślę, co, może tak z ludzi, co mi się najbardziej udało, tak jak patrzę, zastanawiam się, Robert Makłowicz. To myślę, że jedno z moich najwspanialszych dzieł. Taki, który tak jak właśnie ostatnio wspominaliśmy, jest kimś takim Chrystusem naszych czasów, który jest w stanie ludzi ponad podziałami zjednoczyć w jednej konkretnej idei. Tylko, że to jest idea żarcia. A żeby żreć, to potrzebujesz ekspansji. A żeby mieć ekspansję, to potrzebujesz wojny. Zobaczysz, uda się.
1: Ojciec, to zawsze stare czasy. Ryzyk, czy jak mu tam, kurwa, nie wiem. W każdym razie to jest biznesmen roku. On wie, jak robić pieniądze, on wie, jak robić show, a nie jakiś tam Makłowicz. Kto to w ogóle jest? Ja nie wiem, nie znam człowieka w ogóle.
0: Aby to, kurde, no bo ty samych zbrodniarzy praktycznie robiłaś, tak? A ja chciałem coś tutaj z kulturą może, wiesz, może tutaj jakiegoś muzyka, jakiegoś poetę być może przemycić, tak? Żeby coś powstało, a nie tylko tam zabijanie. Trochę sobie pośpiewać podczas wojny i zabijania też można.
1: Przepraszam bardzo, ale Hitler był artystą. Najpierw malował, że go nie zaakceptowali, musiał ich wybić. Przepraszam bardzo. No, jak ja też nie będę zaakceptowana i nie będzie moje dzieła zbrodniarcze zaakceptowane i docenione, no to też się skończy źle. No przepraszam ojcze, ale nie można się tak ze mną bawić, no. Tyle artystów było i było niedocenionych. Przepraszam bardzo, a zbrodniarze? Wiesz, ile jest filmów, jakiś bandy, nie bandy, morderca i w ogóle. I o nich są filmy, a o takich wielkich artystach nie ma. Więc kto jest słabniejszy? No przykro mi, ja udaje mi się bardziej, ojcze, no.
0: No to poniekąd prawda, ale to też w mordzie jest pewien stopień artyzmu, ponieważ artyzm, sztuka per se, co powinna robić? Powinna wzbudzać emocje, tak? A morderstwa, zbrodnie budzą wyjątkowo wiele emocji. I tak wiesz, i taki poeta to tam sobie może zainspirować co najwyżej jakiegoś motylka, żeby mu się na ramię zesrał. No a taki zbrodniarz już i zainspiruje kogoś do napisania muzyki, do stworzenia filmu. No i zawsze taki artysta niedoceniony. Myślę, że to też jest bardzo dobra droga. Takie powiedzmy stopnie ewolucyjne do osiągnięcia nirwany. Że właśnie najpierw jesteś, nie wiem, jakimś tam szaraczkiem, jakim gryzipiórkiem, biurokratą, potem otwierasz się na życie duchowe, na artyzm, a pozbawienie kogoś innego ducha jest najwyższą formą duchowości.
1: No ale to prawda, no zobacz, jaka jest różnica między Buddą a mordercą? Przecież on się nie przywiązuje do emocji, on się nie przywiązuje do swojej zbrodni. On ma aż tak małe, nikłe przywiązanie, że może zabić i nadal nie mieć nic wyrzutów sumienia. Przecież to jest największe osiągnięcie buddyzmu, oświecenie. Mordercy to są oświecone istoty.
0: No nie wszyscy akurat, bo dużo, dużo zbrodni też mamy w afekcie, ale zazwyczaj to wręcz jest wstyd nazywać to morderstwem. To powinno być jakieś specjalne słowo na zasztyletowanie męża podczas niedzielnej sprzeczki zrobić, żeby nie stawiać się ich na jednym podium z mordercami, bo jest to oczywiście... No nie wiem, jakieś takie dziwne naśladownictwo, taki jakby porównać trampkarza z piłkarzem, czy właśnie jakiegoś amatora z profesjonalistą w pewnej dziedzinie. No i niestety wiesz, no parę faktycznie konkretów ci się udało, no ale z drugiej strony jest większość zbrodni jest popełniana przez frajernie i amatorów.
1: No dobra, dobra, tatuś, ale nudzi mi się ostatnio, co mam wymyślić nowego?
0: Wiesz co? Ha. A jakby tak jakaś taka katastrofa kosmiczna? Nie wiem, jakiś meteoryt. A?
1: O, albo żeby w jakąś inną planetę, albo żeby w ogóle znikła. Przecież to był taki szok. No, to by było dobre. O, tatuś ten jak pomyśli, to jednak, albo kurde, mucha nie siada.
0: Albo wiesz co? Lepiej przypieprzyć czymś takim, dajmy na to w Księżyc, żeby wszyscy na Ziemi się posrali ze strachu. A potem puścić drugi na takiej trajektorii, że tak sobie będzie krążył, ale śmierć i zagłada będzie nieuchronna. I patrzeć, jak najpierw ludzie świrują ze strachu, potem się do tego przyzwyczajają, potem już w zasadzie ignorują nieuchronne zagrożenie, a na samym końcu, kiedy już w zasadzie wszystko zaczyna płonąć, no to któż mógłby się spodziewać, że tak będzie? Bo tak z człowiekami tak trzeba, gotować jak żabę na wolnym ogniu. Najpierw się przestraszy, potem się przyzwyczai, potem się będzie śmiał, na końcu zdechnie.
1: Nie, no oczywiście, dokładnie, ale myślę, że ten księżyc jest trochę za bliski, bo to mogłaby być za duża panika, ale taką dalszą planetę, ale czymś takim głupim, nie wiem, bidetem na przykład, albo trampkiem, albo naleśnikiem, żeby ją po prostu zmiotło tą planetę, ale żeby było widoczne. W miarę patrzą na te wszystkie planety, więc byłoby to widoczne, ale na tyle daleko, żeby zaczęły być teorie spiskowe. Jak mamy się uratować? Ile mamy czasu? Wiesz, żeby to jeszcze trochę adrenalinki dać, nie? Mhm. Bo księżyc jest wbrew pozorom bardzo blisko.
0: Myślę, że jeżeli twaróg by zaczął spadać na Ziemię i się topić w atmosferze i spadać jako takie zwęglone kawałki twarogu, to mogłoby być ciekawe. Natomiast pojawił się jeszcze z nami Raca. Czołem, siema.
2: Witam was, witam. Słuchajcie, no od razu trochę wychodzi wasza amatorka, bo to takie te meteoryty, te wszystkie powodzie, jakieś wybuchy wulkanów, to już wszystko było, to też jest nuda, naprawdę. To na nikim już nie zrobi wrażenia, moim zdaniem. O wiele lepszym by było na przykład przywrócenie programu Śmiechu Warte z Tadeuszem Drozdą. I na przykład filmiki ze śmiesznymi kotami trzeba było na VHS-ie wysyłać. To by było coś.
0: A wiesz co, to trochę przegiąłeś z okrucieństwem, mi się wydaje.
2: A teraz swoją drogą to przekonaliście mnie, że jednak jestem w tej symulacji i generalnie to wy za wszystko odpowiadacie. No to ja się pytam, kto oprogramował i renderował moją byłą kobietę, bo żeście spierdolili na maksa.
0: Sorry, byłem pijany.
1: Potrzeba wszystko programuje, ja tylko projektuję.
0: sorry, byłem pijany, był deadline na ten, na poniedziałek rano. Ciesz się, że miała wszystkie kończyny.
2: Aha.
0: No dolepiałem w ostatnim momencie. Sorry za tę sprawę z tą babką, naprawdę.
2: Tylko, że się jej zrobił jedną nogę za krótszą, no ale chociaż, że miała dwie, niech będzie.
0: No bo mi się szlifierka omsknęła, ale to naprawdę nie miałem czasu. Już szło do wypalania, do pieca.
2: I ja z drugim jeszcze pytaniem, że właśnie jak się nazywało to, co mutuje tam te...
0: Mutaki?
2: Mutadony?
0: Mutadony, dobre, kurde.
2: Mutadony. Ja się zastanawiam, czy... Jak ktoś ma raka i zje takiego mutadona, to czy ten rak, bo to może zmutować inaczej, czy taki rak może zmutować w homara? Ja się zastanawiam na przykład.
0: Wiesz
2: czy
0: co?
2: To tak nie działa?
0: O, myślę, że wszystko jest kwestią intencji. Podobnie jak właśnie tłumaczył ten pan Jasnowic, no to trzeba udowodnić nieistnienie czegoś, a nie istnienie czegoś. Nawet wiesz, nawet rak może dostać raka, bo czemu nie? i nagle się okaże, że on będzie potrzebował naszej pomocy, żeby przeżyć. Ale kurde, ale to by było całkiem samowystarczalne. Wyobraź sobie, już taki, wiesz, dorosły, stateczny człowiek, nie potrzebujesz i masz ochotę na homara. Idziesz do sklepu z mutadonami, bierzesz sobie mutadona homarzego i zamiast gdzieś szukać po sklepach z importowanymi owocami morza, hodujesz sobie homara we własnym organizmie, potem pach, tasaczek i do gara.
2: No dobra, no to fajnie. No to tak wszystko, widzisz, się wszystko mi wyjaśnia powoli. Bo
0: no, wiesz, jak
2: wcześniej się sugerowałem takimi programami dokumentalnymi, jak na przykład Archiwum X i tak dalej, to tam, no tam wszystko jakby się dowiedziałem, ale tutaj troszeczkę żeście to zburzyli i macie kontrargumenty. Kontrargumenty chciałem powiedzieć właśnie.
1: Znaczy ja widzę drugą wersję tego, ponieważ te robaczki to są kosmici tak naprawdę. I te wszystkie teorie o chipach i o przejęciu umysłu i w ogóle, no to właśnie te robaczki się tym zajmują. Dlaczego? Po co ta pandemia? Właśnie po to, żeby wszyscy nosili maseczki, po to, żeby wchłaniali te pasożyty, a to są z innego sera w kosmosie, ściągnięte specjalnie na zamówienie, po to, żeby psuć mózg, powoli wyżerać. I będziecie sami się zabijać, nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy będziecie jeszcze się z tego cieszyć.
0: Słuchaj, no już w tym momencie przecież ludzie kupują i płacą pieniądze za to, żeby kupić gołdę i ją zjeść. Najgorszy ser, jaki tylko jest na całym świecie, tak? Sami ludzie decydują się na to, żeby zatruwać swój organizm, zamiast skupić się w ogóle na serach białych, tak? Które naturalnie występują w naszym Układzie Słonecznym, a wiadomo, że Układ Słoneczny, Układ Odpornościowy, zawsze jakiś układ, to tak, wiesz, to tak jest bardzo duża cecha wspólna, a to nagle ni z gruchy, ni z pietruchy jakaś importowana z innej gęstości gołda, czy Emmentaler. O Jezu, to w ogóle, ja się dziwię, że jeszcze nie było Norymbergi za przemysł serowy.
2: Aha. Nie, no ja to wszystko kumam właśnie, bo mi się wydaje, że wy macie chyba w chmurze, tak? Macie obliczeniową, tę moc obliczeniową. Tak jak na przykład Google Stadia, że można grać sobie w chmurze, to wy macie w takiej chmurze galaktycznej, tak?
0: Tak, no.
1: Nie, my mamy w dupie boskiej. Tam wszystkie programy, wszystkie kody i tak to się robi. Wy macie chmurę, my mamy dupę, no tak to jest.
0: Ale wiesz, Becia, przy odpowiednich warunkach, na przykład po roślinach strączkowych, to też się chmury zbierają w dupie, więc to nie jest aż tak bardzo odosobnione. Zresztą skądś właśnie wzięto pomysł na chmurę?
2: No bo ja z takim pytaniem, no bo ja grałem na przykład na Google Stadia właśnie Farm Simulator 2019, i tam jak był bardzo obciążone było ta chmura i to na przykład jak jechałem sobie ulicą, to na przykład połowa samochodów znikała. I teraz ja chciałem się zapytać, czy wszystkie zaginięcia w ciągu roku na świecie tych ludzi, to po prostu wam brakuje mocy obliczeniowej i po prostu ścinacie pewnych ludzi po to, żeby tam jakby FPS się zachował, czy jak to działa?
0: Znaczy to nie do końca w ten sposób działa, bo to też nie wszystko zabiera tyle samo mocy, ale na pewno i to każdy z was miał takie uczucie, że kurde, no musi się zdrzemnąć, bo ni chuja, bo po prostu musi. Dlaczego? No dlatego, że akurat klaster, na którym biega twoje oprogramowanie, był obciążony. I tylko i wyłącznie dlatego.
1: Miałam ostre sranie po prostu i przeciążyło system, no.
0: Albo jeżeli się budzisz i za oknem jest mgła, że nie widać, że w ogóle nie widać ulicy przed tobą, no to myślisz, że to jest jakaś woda zawieszona w powietrzu? Chłopie, jest mniejsza, my view distance, tak? No jak w każdej innej grze komputerowej.
2: Okej, to w porządku. To ja jeszcze na koniec chciałem zapytać, pod jaką wy domeną jesteście tam? Bóg czy... stworzyciele świata, czy jakby ja chciałem do was maila napisać, bo mam parę pomysłów, na przykład, żeby na przykład skasować tam program srania, bo to takie trochę niepotrzebne, wiesz. I no nie wiem, jakieś takie, żeby na przykład orgazm na zawołanie też był, jakieś takie mam pomysły, chciałem wam w mailu przysłać, czy jaka domena, jak to tam, jaki adres?
0: Mamy jakiś dostępny dla nich adres, Becia?
1: Droga szczęścia, @spoko.pl. To jest mail, proszę pisać, naprawdę to istnieje, naprawdę jest moim mailem i wszystko do akt włożę i się zastanowię.
2: Aha, dobra, w porządku. No fajnie, to dziękuję bardzo za tego i pozdrawiam w takim razie i do usłyszenia.
0: No okej, dzięki, do usłyszenia. Kurczę, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo, aż tak miękko nam wyjdzie nasz mały tutaj spisek i że no, ludzie zaczną jednak dostrzegać te wszystkie nieścisłości. Jak choćby to bardzo słuszne pytanie właśnie o zwiększoną moc obliczeniową, bo wszystko też ma swoje granice. No, czasami musimy użyć jakiegoś dymu, czy właśnie poczucia senności i się sprawdza całkiem nieźle.
1: Kurczę, no właśnie nie przemyślałam tego, że jak zaczną pisać w końcu na tego maila, to będziemy mieli tyle skarg. Ale nudzi mi się ostatnio, więc niech będę trochę taką lepszą wersją siebie. Nowy rok, nowa ja. I zacznę zastanawiać się nad tymi ich zgłoszeniami.
0: Ale wiesz co, jak będziesz miała jakiś zjebany humor, to jak sobie przeczytasz takiego maila z jakimś zgłoszeniem i zrobisz dokładnie odwrotnie, to dopiero będą jaja.
1: No wiesz, no wolna wola, tak? Czyli przed zgłoszeniem to trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, tak?
0: Ewentualnie jak też się w różnych tam produkcjach pojawia, w jakichś tam, nie wiem, komediach, tak? Uważaj, czego sobie życzysz, bo jeszcze ci się spełni, jeżeli ktoś będzie, nie wiem, będzie kurde, nie mam jakiegoś dobrego przykładu na końcu języka, ale dajmy na to, będzie chciał mieć, nie wiem... super siłę, no to zmieniasz go w goryla, dajmy na to, albo w słonia, o.
1: No wiesz, jak to pak z diabłem, trzeba zawsze patrzeć na ten mały druczek. Ludzie zawsze marzą o czymś, ale nie zaznaczą, więc jak już będziecie zgłaszać jakieś zgłoszenie, to przemyślcie każdą formę, każdą możliwą. Macie już kilka audycji z moim udziałem, więc jesteście w stanie, myślę, wymyśleć, jaką mogę zrobić opcję dla was, tak? Bo jeżeli będziecie chcieli siłę, no to okej, ale może będzie taka, że nie będziecie nic mogli dotknąć, bo po prostu rozjebie wszystko w pył, nie? Więc musicie to zawrzeć od razu w mailu. Mail jest naprawdę prawdziwy, naprawdę jest mój, więc czekam i naprawdę chcę spełnić wasze życzenia, ponieważ ten rok jest rokiem zmian, nowy rok, era wodnika, wyższe wibracje. W tym roku będziemy mili, ponieważ w przyszłym was rozjebiemy. Dlatego chcemy wam trochę spełnić jakiś marzeń przed śmiercią.
0: Złowieszczy spokój. Tak właśnie mi się pomyślałem, bo Raca wspominał o orgazmie na zawołanie. To tak sobie pomyślałem, że można by to było wdrożyć, że dostajesz orgazmu, ilekroć o orgazmie pomyślisz. Tylko, że dostając orgazmu, również myślisz o orgazmie, wobec czego przeradza się to w nieskończoną lawinę endorfin i drżenia ciała.
1: Tak, a na końcu umierasz z orgazmu, nie? No. Wiecie, no człowiek jest tak, no nie wyszło nam, więc jesteście słabi, więc obojętnie nawet od szczęścia i śmiania się, ostatnio się śmiałam 2 godziny bez przerwy i powiem wam, że jeszcze godzina i chyba myślę, żebym się wykończyła. Więc uważajcie, czego pragniecie, naprawdę, bo z tym jest bardzo, bardzo delikatny temat, nie? Specjalnie tak zrobiliśmy oczywiście, jak już dzisiaj jest Dzień Szczerości, bo jakbyście byli zbyt doskonali, to jeszcze byście nam wszystko, cały plan zepsuli. Ale no możecie, jeżeli bardzo dobrze przemyślicie, to naprawdę jesteśmy w stanie wam wszystko zapewnić, czego tylko pragniecie. Gosia, pamiętam o twoim browarze, więc spoko.
0: I pizza i truskawki dla Fufu, bo gdzieś tu było.
1: Tak, Fufu w ogóle chciała zmianę siebie, więc proszę wysłać maila, jakie chce zmiany, jakie wzmianki i wszystko ogarniemy, to ogarniemy, podróżek, nie martw się.
0: To może tak po kolei, takie najlepsze cechy w organizmach, które kiedykolwiek wykształciliśmy, jest to zmiennocieplność, a jaszczurza skóra i długi ogon.
1: No i mowa, nie? No i kłamstwa, no pięknie wam to wychodzi, naprawdę umiecie zjebać wszystko, co nam wyszło. No to jest na piątka z plusem, naprawdę, że tak jak wy umiecie zjebać coś, okłamać kogoś, jesteśmy z was dumni, naprawdę, taką dumą nas... To no po prostu moje serduszko jest takie otwarte na was, tak wszystko pięknie zjebaliście, że będę bardzo zaszczycona, żeby móc was zresetować.
0: No tak, to będzie piękna apokalipsa. Dobra, to ja myślę, że będziemy powoli kończyć na dzisiaj. Przejrzymy te wszystkie wasze wnioski. Coś kurde dzisiaj w formie nie jestem. Muszę sobie podkręcić parametry symulacji w okolicy, bo coś śpiący jestem. Ewentualnie ty mi tutaj, nie wiem, coś przestawiasz wokół mnie i się obudzę w jakimś gnieździe żmij. Na pewno tak jest.
1: No, czyli mnie uczeń przerósł mistrza, ta dam, więc teraz przejęłam seknę. Już nie prowadzi jej potrzeba, tylko ja witam Becia, jestem z tej strony. Jestem tutaj guru sekty, czekam na maile, czekam na wszystko. Ogarnę cię potrzeba, no. Będziesz miał więcej siły i chęci.
0: Podnóżek i Toady są w mojej sekcie, proszę ich nie ruszać. Nie będziemy sobie podbierać. Miałaś Hitlera, tak? Wybawiłaś się kilka lat, tak? No to daj mi się też trochę pobawić.
1: No dobra, pobawię się tylko tobą. Okej, dobra. To buźka. No,
0: buźka, serduszka. Pa. Dzięki wielkie, to była imperatorka Becia z Zeta Reticuli. A ja powoli tutaj już będę sobie na dzisiaj kończył. Fufu, reptylony. No tak, także mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, a jeżeli nie, to trudno. Także ja się z wami żegnam, mam tutaj coś na koniec przygotowanego, tylko jeżeli dobrze pamiętam, to wyeksportowałem nie tę wersję, więc jak będzie chujowo, to z góry przepraszam, ale trudno. No to tymczasem borem lasem, do usłyszenia, jutro będzie krawiec i będzie pewnie gadał jeszcze większe pierdoły niż ja dzisiaj. Na razie, bye!

0: Kurva, kiedyś to było radio, kurwa. Kiedyś to było. O, radio to kiedyś było, nie. Kurwa, ale kiedyś to było.
1: No właśnie, to tak nawiązuje trochę do tytułu audycji i do słynnego, memicznego Janusza. Właściwie to zaczęło się chyba od kilku nagranek z tym Januszem. Nie wiem, czy pierwszy był Polak Małpa, zwizualizowany jako nosacz saudajski, czy pierwszy był Janusz gadający, Janusz na weselu, Janusz o kobietach wypowiadający się. Tych nagranek jest powiedzmy tam z kilka. No właśnie, i dziś chciałem zaproponować taki temacik o tym właśnie, co kiedyś było. Ale nie cofajmy się może jakoś w historii, nie wiem, w zamierzchłe czasy, tylko może tak na przestrzeni dziesięcioleci, jak się zmieniła nasza rzeczywistość. Czy to, co kiedyś było, to faktycznie było lepsze? To często tak się powtarza, taką mądrość, takie no powiedzonko właśnie, no nie wiem jak to nazwać, że kiedyś to było, nie? I tutaj różni ludzie różne rzeczy wymienią, że kiedyś były lepsze. Od tej zabawnej nieco musztardy, o której Linda śpiewa, to była piosenka Lindy czy Pazury? Pazurach, Linda, przepraszam, próbował, zdaje się, swoich sił w takiej piosence, no ni to disco polo, ni to jakieś takie no, humorystyczne piosenki, nie? To jakoś nie wypaliło, ale chyba z dwie piosenki zaśpiewał. Jedna to była I'm your man. Coś takiego. Dla mnie żadna rewelacja. Może paniom miało się spodobać, nie? Że taki macho jak Linda śpiewa do nich przez głośnik I'm your man. Ale było coś właśnie, że już nigdy nie będzie takiej musztardy, takich papierosów. To była piosenka nawet fajna, bo prześmiewcza. No właśnie, czy ile w tym januszyzmu, nie? Ja myślę, że są różne rzeczy i te różne rzeczy były często nie tyle lepsze, co po prostu inne. I ta inność niektórym odpowiada, więc subiektywnie ktoś może stwierdzić, że coś było lepsze, bo bardziej mu odpowiadało, nie? Ale obiektywnie, no to już może to inaczej trochę wyglądać. Z dawniejszymi czasami kojarzy mi się na przykład byle jakość, nie? Towarów, wielu różnych towarów, byle jakość. I podróby to też, ale to można tak, ten temat, to jest temat rzeka, nie? Można go ugryźć z różnej strony. Można pogadać o zwyczajach nawet, o kulturze. Czy faktycznie kiedyś młodsi ludzie byli bardziej kulturalni w stosunku do osób starszych? No to taka oczywista oczywistość, nie? Bo tutaj ciężko się spierać, po prostu wiemy, że tak jest. Zmieniły się zwyczaje, podejście ludzi do ludzi, no. Świetliki i Linda, pisze Czektul. No, słuchajcie, mi się w ogóle komputer zawiesił. Dziś taki trochę też chciałem growy wieczorek zrobić, bo na pewno temat retro, tego jak to kiedyś było, to wiadomo, że w nocnym radio to zejdzie na komputery gry. Nie wiem, czy bym chciał tego koniecznie, ale chciałem wam dzisiaj jedną grę fajną puścić, o której ostatnio mówiłem. Carnal Instinct. Nawet tu miałem przygotowane, ale tyle mi się tu nawarstwiło różnych okien i tak dalej, że w rezultacie się po prostu zwiesił komp. No, ale nie musimy gadać o grach. Możemy o sprzęcie, możemy o jedzeniu, możemy o zwyczajach, o tym, jak się ogólnie żyło. No, ja uważam, że zdecydowanie gorzej. Się ludziom żyło na przykład za PRL-u, nie? O Polsce przedwojennej też się różnie mówi, obala się pewne mity. No, tu też można się powiedzieć. O modzie, to jest fajny temat, nie? Te wszystkie charakterystyczne ubranka na przykład z lat 80. Jak spróbuję wam tu pokazać, to mi się... Gdzieś tu mam linka. To za momencik. dresiki. Nie wiem, czy ten zestaw kolorystyczny, różowy, seledynowy, który pojawia się też w naszym brandzie, to nie jest przypadkiem coś, co się bardzo mocno kojarzy. Znaczy, to, że się mocno kojarzy, to wiadomo, ale nie, czy nie jest to jedna z mocniejszych takich, czy nie jest to jedno z mocniejszych skojarzeń z latami 80. Przepraszam, trochę jestem rozkasłany. 90. Bardziej 80., nie? Luźne ubrania, bardzo pstrokate, kolorowe. Ludzie wyglądali w nich trochę tak, jak dzisiaj by się dzieci ubierały tylko. Znaczy zawęziła się. Ten styl ubierania do dzieci bardziej przylgnął. No takie kolorowe, no wiecie, kto dzisiaj nosi jakieś... Jaki facet nosi jakieś żółte spodnie, seledynowy podkoszulek i przepaskę jeszcze może na czoło, nie? A la Rambo. Tylko, że w kolorze seledynowym. I do tego jakieś śmieszne okulary jeszcze plastikowe. Stary model Adidasów, jakieś retro Adidasy chyba. I oczywiście głośnik wielki na ramieniu, prawda? Głośnik na ramieniu. Albo może wyglądać po prostu jak pankowiec. Na pewno kojarzycie, że bardzo często w retro grach arcade beat'em up, no takich, co się łazi i się tracha, nie? To wszyscy źli to zawsze tam są pankowcy. Z irokezami, z jakimiś gazrurami, ale bardzo często tak jest, że wyglądają jak tacy punkowcy, no bo moda punk wtedy też w filmach na przykład z lat 80., 90. to często na ulicach widać jakichś punkowców. Przecież pierwszego Terminatora to przywitali tu we współczesności punkowcy właśnie, nie? Jacyś mieli, jeden miał irokeza nawet. Słynna scena, gdzie on na Golasa przychodzi, bo musiał się przenieść w czasie na Golasa, tylko taka możliwość, no i spotyka punkowców. No, długie płaszcze, myślę, że taki człowiek ulicy, to u niego też się moda bardzo zmienia. Popatrzcie na lata 40. na przykład, nie? No to mamy taki obraz albo gangstera ładnie ubranego, albo takiego ulicznego... jakiegoś złodziejaszka czy przekręciarza w charakterystycznym kaszkiecie. No, kiedyś widać wśród facetów młodszych i takich w średnim wieku kaszkiet był czymś modnym.

Widzę, że często się pojawia motyw takiego stroju do ćwiczeń, do Calanetics u pań. Strój kąpielowy, do tego jakieś getry, trampki takie różowe, nie? Przepaska różowa. Bardzo dużo tego koloru różowego. Nie bano się koloru różowego. Pamiętam, że któryś z moich rówieśników miał jakąś tam koszulkę z zagranicy, fajną, i to była w tych PRL-owskich czasach. Koszulka cała różowa i z jakimiś takimi kobiecymi ustami odciśniętymi, czy coś takiego. Białymi po prostu. Taka, wiecie, simply, nie? Minimal. I taki ciuch w dawnych czasach to budził respekt, nie? Ludzie się dziwowali, gratulowali sobie, jak ktoś miał jakieś takie rzeczy. Bo to wyglądało wyjątkowo na tle tej PRL-owskiej szarzyzny. Strojów, które były trochę albo na jedno kopyto. Dużo ludzi miało zbliżone jakieś do siebie te stroje, bo one się powtarzały, no bo nie było dużo do wyboru, nie? No. Krawiec, ale ty stary, jesteś starszy od węglo. Hopie, od węglo, żeś starszy jest. Pierunie jeden ty. No. Pamiętam, że jak były programy dla dzieci w PRL-owskiej telewizji, to wszystkie zaproszone dzieci do różnych tiktaków, czy tam teleranków, domowych przedszkół, było dużo programów dla dzieci, takich z ludźmi, na żywo. Byli jacyś prowadzący i dzieci, różną formułę to miało. No, pan tiktak też popularny, nie? No... I to te dzieciaki właśnie, one były w takie dresy poubierane kolorowe. Nie wiem, jakieś chińskie to były, czy skąd wzięto takie dresy, bo też była taka moda. Na przykład był taki dziecięcy zespół Piccolo Doro del Antoniano. I to był zespół z jakąś taką kosmiczną liczbą tych dzieciaków, taka mała trybunka, nie? I tych dzieciaków bardzo dużo. I one śpiewały jakieś takie piosenki... Bardzo, bardzo dziecięce, ale w sumie fajne. Muszę kiedyś to puścić na antenie jako ciekawostkę oczywiście. Lubimy różne dziwnostki, ciekawostki. No i to był... Miałem kiedyś płytę gramofonową. Kolejny relikt przeszłości, nie? Płyta gramofonowa. No i tam były takie piosenki jakieś... Ze zwierzątkami, coś takiego. No w każdym razie pamiętam, że to było takie jakościowe też na tle reszty. W miarę. Buty Sofiksy i spodnie piramidy. Pozdro, pisze Darek. Puszczam przez bota mojego DSC, by statystykę radia podnieść, pisze dodatkowo rezerwowe skopiowane. Już bardziej skomplikowanego nie można sobie było wymyślić pseudonimu. Będę mówił DRS po prostu. Na takich ludzi. No. Też to, co Van Dust pisze, ale jedzenie było dużo lepszej jakości. To jest taki... To w najlepszym wypadku stereotyp po prostu pewien, bo wiadomo, że ciężko tak powiedzieć o każdej żywności, o każdym jedzeniu. No, jakby powiedzieć, że ogólnie było lepsze. No, ale to jest tak szeroka gama różnych możliwości, że ciężko mówić ogólnie o jedzeniu. Jedzenie było lepsze. To jakby się powiedzieć, nie wiem, że ludzie ogólnie byli lepsi, gorsi. To trochę bardziej skomplikowane może, nie? Ale no, czasami niektórzy tak twierdzą. Ostatnio dostałem burę od znawcy wędlin wszelakich tutaj, że KG Bieruta, że się mylę, że wcale tak nie jest, że teraz jest, że te polskie wędliny są takie, takie złe. No ale mam taki trop, że być może właśnie Bierut jest związany z produkcją jakąś mięsną, gdzieś, gdzie robią dobre rzeczy i to są właśnie te rzeczy, o których napisał jeszcze ktoś inny u nas w komentarzach, przepraszam, nie pamiętam, że bardzo dużo naszego jakościowego żar,

0: Cia produktów idzie na eksport. Ja bym powiedział, że to jest trochę taki temat tabu, ale dobra, bo to tak zbaczam z tematu, nie chcę zbaczać z tematu, ale no to jest dobry temat, bo ludzie powinni zdawać sobie z tego sprawę. To gdyby Polacy masowo sobie zdali sprawę z tego, że tak jest, że znowu się historia powtarza, nie? Co lepsze rzeczy, to do sąsiadów, nie? A my sobie będziemy gówno jeść byle jakie. Gdyby tak faktycznie było, no to jest na pewno problem i ludzi trzeba tu uświadomić, żeby może lepsze rzeczy chcieli, ale to może być niemożliwe, bo te rzeczy będą, wiadomo, że będą trochę droższe, a już teraz ludzie walczą o przetrwanie, jest kryzys, więc no, jeśli miałby być czas, w trakcie którego możemy sobie pozwolić na jedzenie gorszych rzeczy, bo musimy oszczędzać i tak dalej, no właśnie teraz, nie? Bo kiedy? W normalnych czasach, jak wszystko działa, jeszcze parę lat temu, nie? Tak względem dzisiejszego dnia to wszystko działało. Dobra, bo kurde, schodzę na politykę, a chciałem dzisiaj pogadać z wami o tym, jak to kiedyś było, kurwa, kiedyś to było, kurwa. A było, kurwa, jak było, że normalnie, kurwa, jak było, no, kurwa, ale było, no, kurwa. Pozdro, yo. Witam wszystkich przychodzących, żegnam wszystkich wychodzących. Obudźcie Etama, jego tematy, pisze psycho tutaj. No tak, no to Etam to by się zsikał z radości, taka audycja dzisiaj, nie? Można zadzwonić i całą audycję opowiadać o tym, co było właśnie. Może ludzie się dzielą ogólnie na takich właśnie, którzy żyją tym, co było i na tych, którzy bardziej żyją tym, co będzie. Tu by się jakaś muzyczka westernowa może przydała i wzorem Clinta Eastwooda powiedziałbym, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy... No właśnie. Na tych, którzy żyją tym, co było. To czy takie dobre jest, życie tym, co było. Niektórzy będą to krytykować, bo będą widzieli w tym jakiś taki eskapizm, trochę eskapizmu, trochę nieradzenia sobie we współczesności, więc jest to jakiś taki dramatyczny trochę powrót do tego, co było. Kurwa, kiedyś to było. A może trochę to jest związane też po prostu z miłymi chwilami, które wspominamy. Nasze życie z reguły, nie u wszystkich, ale u wielu z nas było kiedyś lepsze. Mniej trosk, mniej obowiązków. Można było sobie biegać, gdzieś coś psocić, nie? W piłę sobie trochę pograć, w szkole sobie kawały porobić. Ja cały czas kawały robiłem. Teraz będę wam opowiadał. Teraz przejdę do tematu, jak to w szkole. Ja kawały robiłem, nie? I będę pół godziny o tym opowiadał. No właśnie, trzeba się pilnować, żeby nie zbaczać z tematu. I... No, także przypominam, że... O, ktoś chyba dzwonił. O, psycho dzwonił, proszę bardzo. Odzwaniamy. Mówi się, że psycho dzwoni... Kurwa. Skype. O. Tego Skype'a się da przydzierzyć, ale trzeba mikser systemowy tutaj uaktywniać. O, chyba się udało. No, psycho zawsze dzwoni ostatni, a dzisiaj psycho dzwoni pierwszy. Witam serdecznie.
1: Mam kilka powodów z tego tematu. Dobra. No, nie będę słuchał ciebie do końca, bo wiesz, teraz o czwartej muszę wstawać do roboty. A tak się audycja zaczęła ciekawa.
0: O czwartej wstajesz do roboty? Ty no to no. Jesteś jako osoba publiczna, masz obowiązek powiedzieć wszystkim przed nam tutaj, co robisz teraz aktualnie.
1: No, pracuję. W przeciwieństwie do grafików i innych obiboków.
0: Ładnie się pan przedstawił, nie, przed milionami słuchaczy, ale proszę.
1: Ładnie, nie, bo ciekawy mnie temat. No. Bo Krawiec, tak powiedziałeś, że o tych dawnych czasach, ale to każdy chyba ze swojego dzieciństwa tak odbiera, nie? Że ten czas między tam 10 a 18 lat to był taki najlepszy, najwspanialszy, a po 18 to już tak trochę bardziej tak się chuliganiło, nie? No, a jak już się wszystkie szkoły pokończyło i trzeba było iść do roboty gdzieś, to już tak nie bardzo. Nie?
0: Nawet ten okres.
1: Kamil dzisiaj masz walizka, napisał, że konia, ale co robi psycho? Konia, ale nie. To będzie jutro na pierwszej zmianie. No, jak nie. Kierowniczka zmiany pozwoli.
0: Oho, ładne rzeczy. No wiesz co, psycho, tak już na poważnie, to. No, wspominamy dobrze bardzo ten okres. Nawet ta szkoła to nie było coś takiego znowu strasznego, no bo wiesz, no różnie to młodzi ludzie odbierają taką szkołę. Może są tacy, co całkiem lubią, nie? Na przykład. Ja sobie dużo kawałów robiłem, żartowałem, rysowałem sobie, więc nie było tak tragicznie. A no, można trochę, dużo sportu, więc mózg ładnie dotleniony, dużo przygód, wiesz, poznawania nowych ludzi, bo jak się jest młodym, to częściej się poznaje nowych ludzi, o wiele częściej i tak dalej, można by długo wymieniać różne rzeczy, no i to wszystko sobie miło jakoś wspominamy, może dlatego tak wielu z nas tutaj też w naszej społeczności lubi sobie wracać pamięcią do dawnych czasów, choć pewnie są tacy, których już ten temat drażni i znowu to pierdolenie o tym, co było, może to są właśnie ci ludzie, którzy żyją bardziej tym, co będzie.
1: No właśnie też to się pojawia w takim klimacie, że wydostajesz się tam, dzieciakiem się przestajesz stawać i nagle musisz gdzieś tam iść do roboty i musisz się martwić sam, żeby zarobić na siebie. Nie, to już nie są takie fajne czasy jak kiedyś. Jeszcze jak tam nawet stypendium dostawałeś za coś tam, jakieś tam studia kończyłeś. Nawet jak nie kończyłeś, ale coś tam było, nie? A może nie, no dobra, tak sobie myślę, że niektórzy może tak mieli. A żeby ktoś nie myślał, że trzeźwy jestem do budu, to nie, to ja piwko już trzecie piję. Tak na spanie, bo muszę spać. Już tak za godzinę. Mam wszystko wyliczone.
0: To za godzinę idziesz spać, a za 4 godziny do pracy?
1: Nie, no to będzie 22. Za 6 godzin muszę się obudzić, a no, aha. Daleko mam do pracy trochę. 1,5 godziny muszę jechać.
0: Łocie, pecie. No to trochę...
1: Kierzyć?
0: Niezbyt. Mam nadzieję, że uprzyjemniasz sobie jakoś w drodze czas, na przykład słuchając nocnego radia.
1: Tak, o 4:30 rano na pewno słucham.
0: Zawsze można z offline'u sobie posłuchać czegoś. No, ale tak wracając do tematu, a jaka z rzeczy, które były, to jest taka, za którą tęsknisz w jakiś sposób, ci się coś podobało, co już było właśnie, do czego czujesz nostalgię?
1: Dobrze, to może powiem, jaka dekada lat, którą najlepiej wspominam, to na pewno lata 80, wiesz? Mhm. Bo 90 to już był koszmar całkowity, bo to było syf, kiła i mogiła. A w 80 było wszystko. Darmowe wczasy, jakieś tam od cioci, od babci, od mamy, gdziekolwiek, nie? Druga połowa przynajmniej lat 80. Może się nie zgodzą wszyscy ze mną. Wszystko było praktycznie za darmo. Darmowe obiady w szkołach. W podstawówce jeszcze wtedy chodziłem do podstawówki. 90 to była epoka Balcerowicza, który pozamykał wszystkie jakieś tam zakłady pracy, posprzedawał za złotówkę. No to już lipa się zaczęło robić, a lata 2000 to już byłem już tak jakby dorosły, to całkiem musiałem wyjechać po prostu w 2000 latach, nie? Dobra, Wandus się pewnie nie zgodzi, że lata 80 było nieco starsze ode mnie o 50 lat, to pewnie dla niego przed wojną było najlepiej.
0: No tu tak do końca to się nie można nie zgadzać z tym, co powiedziałeś, bo to jest w jakimś stopniu twoje odczucie też i to, jak potoczyło się twoje życie trochę, nie? Też ma z tym związek, nie tylko z tym, że takie czasy były, ale też pewnie są różne inne okoliczności, które bierzesz pod uwagę, nie? Oceniając, że wtedy mi się żyło lepiej, potem trochę gorzej, potem jakieś tam zmiany, nie? To różnie można na to patrzeć, o to mi chodzi.
1: Tak, dlatego podkreśliłem na początku, że to zależy, kto w którym roku się urodził, nie? I wiesz, jako dzieciak to na pewno lepiej wspominasz to swoje dzieciństwo, nie? Ale jako dorosły to pewnie ktoś wspomina całkiem co innego, jak tam miał, nie wiem, 50 lat w latach 80.
0: No,
1: jakaś tam policja, milicja.
0: Ktoś sobie zapamiętał na przykład miłe wczasy gdzieś w ciekawym miejscu, ładna przyroda, zabawa, poznawanie innych dzieciaków, a w tym czasie rodzice musieli to wszystko załatwić, gdzieś wyszarpać, jakieś dostać kartki, jakiś przydział. Ja mówię tak, wiesz, bardzo ogólnie o PRL-u, że bywało tak, nie? Że, znaczy, kurwa, o co innego mi chodzi w ogóle, że nie wiem, wasze mamy musiały w kolejkach często stać bardzo długo, w sklepach, o takich rzeczach mówię, życie, wiadomo, różne były te okresy PRL-u, ale był taki, że trzeba było stać godzinę w kolejkach, załatwiać różne rzeczy. Moja mama, jak była na przykład w ciąży, to dostała nakaz, że ma przyjść do pracy normalnie, nie? Mówiłem też o tym już kiedyś. Różne takie rzeczy, które sprawiają, że ludziom się nie żyło fajnie, ale my jako dzieci pamiętamy, filtrujemy sobie trochę i pamiętamy te pozytywy z tych zdarzeń. Już same w czasy miłe jakieś, same jakieś czytanie książeczek, komiksów. No. O to mi chodzi. No, a słuchaj, a tego, a... O, przepraszam bardzo, bo
2: Azja.
0: Jakiś o, jaki zacny donate.
2: Abonament nocno-radiowy. Pozdrawiam cię, Krawcze, bardzo serdecznie. Cicho, i cieszę się, że nadajesz. O. Ja bardzo lubię wspomnieć. Wracam często do zdjęć, nawet tych analogowych. I łopanie, kiedyś to było, mi tam było zajebiście.
0: No, jaki fajny tu komentarz. Słyszeliście, Iwona przeczytała, więc może nie będę powtarzał, bo dosyć długi.
1: Bo ja nie słyszałem.
0: No, abonament nocno-radiowy, pozdrawiam serdecznie, cieszę się, uszacuneczek i łopanie i kiedyś to było i no tutaj takie zdanie Azji było zajebiście w dawnych też czasach. Zdjęcia analogowe, taki się tu hasło, klucz pojawia, taka fraza, zdjęcia analogowe też dobre, no. Ja bardzo miło wspominam różne książeczki, komiksy, zabawki, bo ja zawsze byłem mocno taki zabawkowy, lubiłem fajne zabawki, różne, i rysowałem, malowałem, bawiłem się klockami Lego, miałem zabawek w brud, no, mój tata no, potrafił tam się zakręcić i miałem fajne zabawki, no, i... Do tego czuję nostalgię na przykład, nie? Do komputerów różnych, które się zmieniały, ale też do wczasów pięknych z mamą spędzonych na wakacjach gdzieś nad morzem, jakieś frytki, lody, fajne książeczki, spacery gdzieś z mamą w ciekawe miejsca, jacyś sąsiedzi, jakieś dzieciaki tam, kumpli się poznawało na tych czasach, no bo ktoś wynajmował też tam pokoik obok, są dzieciaki, no to heja, to bawimy się, nie? To jest fajne u młodego człowieka, że młody człowiek to nie ma żenady, że podejdziesz i cześć, bawimy się, dobra, no chodź. A podszedłbyś psycho... Tak, ty podszedłbyś pewnie do dorosłej osoby i tak powiedział. nie powiedziałbyś.
1: No to ty... No co ci chodzi teraz w ogóle w tej chwili?
0: Nie, no kurwa, to słuchałeś, co mówię? Że ja mówię tak niezrozumiale strasznie? Mówię, żebyś nie podszedł. Zakończyłem stwierdzeniem, że chyba byś nie podszedł jako dorosły do drugiego dorosłego i powiedział: cześć, jestem psycho, a ty? A dziecku wolno takie coś, nie? Więc to jest fajne. Jak jesteś mały, to możesz łatwo zapoznawać ludzi.
1: Myślałem, że do dziecka ja bym podszedł. Coś mi źle usłyszałem.
0: Przepraszam, bo się zaśmiałem, bo faktycznie mogłeś tak zrozumieć, że ty podchodzisz jako dorosły do dziecka i cześć, chcesz cukierka? No, dobra, sorry. No, a w każdym razie fajne jest u dzieciaków, że mogą się poznawać tak łatwo. Pamiętam, nie wiem, na jakimś ośrodku wczasowym ciocia mnie zaprowadziła do jakiejś grupki bawiących się dzieci tam na huśtawkach i coś. Mówi, to się bawić się razem, tu się podajcie se rękę, no i bawcie się, i poszła. I już miałem kumpli, nie? I koleżanki.
1: Ale rzucaliście się kamieniami jako dzieciaki?
0: A żebyś wiedział, że raz tak, pamiętam jedną bitwę na kamienie, ale to u mnie na osiedlu. I dostałem tym kamieniem jakoś w łeb. I dlatego taki głupi jestem do dzisiaj.
1: A to chyba w większości miast tak było tam za dzieciaka, nie?
0: No, był taki czas, że dzieciaki się bawiły srogo, nie?
1: No.
0: To była dosyć sroga zabawa, jakaś, wiesz, jakaś banda, coś tam i... rzucaliśmy się tymi kamolami i to tak ostro, nie? Na takim zbiorowisku niewykorzystanych komponentów do budowania bloków, różnych betonowych płyt, rur. To był bardzo częsty widok na dawnych osiedlach.
1: Tak, i to było niezabezpieczone jeszcze w ogóle praktycznie. Znaczy tam były jakieś tam siatki, ale to dało się przejść przez to i tam były kaskaderskie też takie zabawy, nie?
0: No, wiesz, na moim osiedlu to nawet nie było żadnej siatki, nic, po prostu sobie dzieciaki przychodziły i bawiły się tam i nawet dosyć sporo dzieciaków, bo to była, słuchaj, to było jak jakieś Kermorgen wiedźmińskie normalnie, tam skakałeś po tych, wiesz, myślę, że, nie wiem, może jestem dzisiaj w miarę sprawnym człowiekiem, bo bardzo dużą część dzieciństwa lubiłem skakać po takich płytach, kurwa, może to śmiesznie zabrzmi, ale dzisiaj dzieciaki robią triki na deskorolkach, na BMX-ach, no a w czasach takich biedackich, no to dzieciaki się robią se triki, pokazując zręczność swoją na przykład na tych takich z bal zbudowanych wiedźmińskich siedliszczach na placach zabaw. Też taka sroga zabawka, jak kiedyś spadłem z tego, to nie mogłem oddychać przez pół minuty i tak...
1: To nie dla ciebie było dostosowane, tylko dla dzieci.
0: Ja byłem dzieckiem, kurwa. A. No, znowu mnie troluje, ale to jest troll, kurde. Nagrałeś coś nowego, ciekawego, trollu?
1: Nie, wakacje mam teraz.
0: Wakacje od trollowania, tak? Troll też ma wakacje, musi sobie odpocząć.
1: Jasne, jasne. Proszę mnie tak nie nazywać. Czy kiedyś trollowałem kogoś? Ja tylko udzielam wywiadu, chciałem powiedzieć. Jak się mówi odwrotnie. Że wywiady robię z kimś tam, tak? Mm. Z tobą na przykład teraz. Nie.
0: Ta.
1: Dobra, będę kończył, przewietrzę.
0: Nie, no, nie, co od razu uciekasz? Tylko przez chwilę nic nie mówię, to już pójdę, to dobra, nie będę przeszkadzał.
1: Ludzie mnie nie lubią na czatach.
0: A tam cię bardzo cię lubią. Zawsze nawet cię dopingują. Dzwoń, psycho, dzwoń.
1: Dobra.
0: Bo myślą, że coś odpierdolisz na antenie, nie? No, a ty taki się porażka. Grzeczniutki się zrobiłeś. Jakiś taki.
1: Mam powody, ale nie powiem ci jakie.
0: A, rozumiem, dobra.
1: To jest tajemnica, tak.
0: Jasne.
1: Dobra, może zadzwonię później, ale naprawdę muszę na chwilę...
0: Jasne, zapraszam. Będziesz miał ochotę, to dzwoni jeszcze. Trzymaj się.
1: Będę słuchał z ograniczoną uwagą.
0: Dobra. No to hej, cześć. To był psycho. Dziś sobie rozmawiamy, a właściwie to staram się was tutaj zachęcić do rozmowy o różnych rzeczach związanych z tym, co kiedyś było. Może porównanie tego, co było i co jest. I to bardzo szeroki temat. Jedzenie, sprzęt, obyczaje ludzkie. Wielokrotnie tu przemycamy różne rzeczy przecież wam, nie? Bo są takie roczniki, które pamiętają, więc siłą rzeczy się czasem coś zabawnego wspomni albo taką ciekawostkę, nie? Na zasadzie, no nie wiem, że kiedyś nie było takie powszechne posiadanie telefonu, to się po prostu przychodziło do kogoś, nie? Nawet jeszcze mieszkając w blokach, powiedzmy, więc to takie zderzenie cywilizacji trochę. Wyobraźcie sobie, że żyjecie na osiedlu, takim betonowym osiedlu, jakich wiele w Polsce szczególnie. Trochę taki wynalazek PRL-u może, nie? Betonowa dżungla. Ale wyobraźcie sobie taki świat bez telefonów, bez elektroniki. Już jakiś ciekawy pomysł się rodzi na świat science fiction, nie? Jakiś taki nawet nie postnuklearny. Coś się wydarzyło, może coś innego niech się wydarzy. Bądźmy oryginalni. Tajemnicza mgła z kosmosu. Nie, to słabe. Kosmici. Nie, to już było. Załamanie tego. Mam na końcu języka. Czasoprzestrzeni. Dziwna anomalia czasoprzestrzenna sprawiła, że świat się zmienił nagle. Albo magia powraca do świata. Dobra, tysiące pomysłów można tutaj science fiction rzucać, ale w zasadzie to nie o tym. Pogadać natomiast możemy o tym, jak literatura science fiction się zmieniała. Ta dawniejsza i ta współczesna, czym się różnią, nie? No tutaj na pewno taką oczywistą oczywistością będzie to, że... Takie retro science fiction jest bardziej naiwne, mniej często naukowe, zdezaktualizowało się troszkę, przez co jest zabawne, mają zabawne kostiumy, bo się zmieniła moda, dziś kostiumy muszą wyglądać bardziej groźnie na przykład, nie? muszą być bardziej opływowe, tak jakby je zaprojektowała korporacja właśnie, wszystko zmierzyli. No inaczej się patrzy, a kiedyś jakiś śmieszny skafander, nie? Skafander tego, astronauty z wielką banią, jakieś antenki, no... Już nie mówiąc o klimatach typu Flash Gordon na przykład, czy Buck Rogers. Wszystko troszeczkę podobni są bohaterowie. W ogóle zobaczcie sobie kiedyś na przykład czarno-białe filmy science fiction amerykańskie. Są bardzo charakterystyczne. Mówią nawet w trochę inny sposób, tak jak na starych filmach, nie? Bardziej wygłaszają te kwestie. Kapitanie, co robimy? Oficerze Kowalski, proszę dokonać zwrotu o 180 stopni, a następnie uruchomić tarczę. Rozkaz! Tak, bardziej to brzmi, nie wiem, jak sobie dawne audycje, słuchowiska posłuchacie radiowe, tam też było dużo science fiction w amerykańskim radio. Takie czytanie po prostu, nie wiem, czy opowiadań, czy książek, czy były to słuchowiska po prostu wyreżyserowane, rozpisane po prostu pod słuchowisko. Może taki odpowiednik teatru telewizji. Co powiecie na takie porównanie? Takie dawne słuchowiska radiowe, nie? No bo audycja, słuchowisko siłą rzeczy przypomina trochę teatr. Po prostu często dobre słuchowisko, no to są aktorzy, którzy odgrywają swoje role dosyć starannie, poważnie do tego podchodzą. Wszystko się może rozgrywać w jednym miejscu. Na przykład... Fajnie, szkoda, że teraz nie ma takiej rozrywki, że nie jest to... Właściwie chyba się nie robi już takich rzeczy. Słuchowisko, powiedzmy, w klimacie Star Treka trochę, nie? Jakieś... Posłuchałbym sobie chętnie czegoś takiego. Takie słuchowisko się jednak różni od audiobooka, od książki, bo jest mniej opisów. Właściwie składa się często z samych dialogów, prawda? Same dialogi. No i to jest coś innego niż słuchanie audiobooka, na przykład science fiction. No... Jak jesteśmy przy rzeczach retro, to coś takiego jak audiobooki to się pojawiło bardzo dawno temu w Polsce, bo już właśnie za tego PRL-u znienawidzonego były u nas takie kasety, tylko że to było wydawane po prostu przez spółdzielnię niewidomych czy instytucję, która jakoś tak to się nazywało w tym stylu, no w każdym razie. I to było, no... głównie przeznaczone dla osób niewidomych po prostu, żeby sobie kasetę kupiły. To jest taka cecha trochę różnych izmów, komunizmów, faszyzmów, nazizmów, że państwo podchodzi tak bardzo serio i wybiera sobie jakąś grupę tu dla niewidomych. Nagrania przeznaczone tylko dla niewidomych, obywatelu. Czy macie zaświadczenie, że jesteście niewidomi? I musisz grać z systemem i udawać. Tak, nie widzę. Z pieskiem przyszedłem, przewodnikiem, mam tu białą laskę, widzi pan? No, ale dokumentu nie macie. Zaraz tu sprawdzimy. I sprytny pan milicjant wymierza wam cios pałką, tak? I zatrzymuje tą pałkę przed samym nosem wam. O, dzwoniła Jola i Etam. Przepraszam, ja tu się rozgadałem. 21.09 i 21.11. No, to dobra, to Etam musi poczekać, bo Jola była chwilkę wcześniej. To dzwoniamy do Joli w takim razie. Cześć Jolu, witam na antenie.
3: Cześć, witam wszystkich. Fajnie, że poruszacie taki temat. Nie wiem, czy słychać mnie, bo tak jakoś przełączyłam się na te słuchawki nowe.
0: Bardzo dobrze cię słychać, wiesz? Tak? No dobra jest jakość dźwięku i głośność, więc spoczko.
3: Więc tak, ja wam opowiem, bo kiedyś zadałam to pytanie mojej mamie, którą dekadę najlepiej wspomina. Więc oczywiście lata 50. mówi, że to był koszmar. Natomiast mówi, że lata 60. i 70. to były najpiękniejsze lata jej życia i faktycznie ja również je w ten sposób wspominam. A dlaczego? Oczywiście nie byliśmy zamożni, chociaż dzisiaj patrząc na to byliśmy w całkiem niezłej kondycji, takiej, no, bo jakby na jedzenie starczało. Nasi rodzice dostawali jeszcze te mieszkania w miarę rozsądnych terminach. Moi rodzice czekali chyba 4 lata na mieszkanie, więc to było do ogarnięcia, że tak powiem. Życie było zupełnie inne. Ja nie wiem, jak było w innych miastach. Ja mogę powiedzieć to, co działo się na przykład u mnie w Warszawie. Wszystkie dzieciaki, które były na podwórku, no, bawiły się rzeczywiście, jak się wracało ze szkoły, to rzucało się teczkę pod drzwi i biegło się na podwórko. Bo zwykle rodzice gdzieś tam wychodzili, wiedzieli, że znajdą tą swoją dziecinę na podwórku bawiącą się. Ale też zupełnie inne było podejście reszty rodziców, bo na przykład jeżeli chciało się siku, to wystarczyło zapukać do sąsiadów, którzy natychmiast wpuścili, nie było problemu.
0: No, aż tak? To u mnie chyba inne zwyczaje, ale to mówisz, jakie...
3: 60 i 70 60 lata.
0: To troszkę wcześniej niż te czasy, co ja zaczynam jakoś tam kojarzyć, to widzisz, to u mnie już zwyczaj chodzenia do sąsiada siku zaniknął.
3: No, ale również jak mama na przykład się spóźniała, bo gdzieś tam ją coś zatrzymało i ta teczka była pod drzwiami, to zawsze któraś z sąsiadek mówi: chodź Jolka, idziemy, chodź do mnie na zupę. Więc to były zupełnie inne relacje. Myśmy się wszyscy w budynku doskonale znali. Nasze mamy razem spędzały czas, spędzali wspólnie jakieś święta typu imieniny i inne tego typu rzeczy, nawzajem się sąsiedzi zapraszali, a oprócz tego jeszcze u nas w domu był telewizor, więc pamiętam w latach 60. jak sąsiedzi z krzesłami wędrowali do nas na przykład na kobrę i pół bloku schodziło się na kobrę. To Kobra to był taki teatr telewizji sensacyjny w czwartki. I to było bardzo wesoło, wszyscy się świetnie bawili i wszyscy się świetnie znali. I nie tylko w tym bloku, ale również z bloków sąsiednich żeśmy się znali i znali się nasi rodzice. I te stosunki międzyludzkie były takie bardzo przyjazne. Po pierwsze, nie było wyścigu żadnego między nami, kto ma więcej, bo w ogóle to nie było ważne. Mało tego, ludzie sobie nawzajem pomagali i na przykład jak coś trzeba było zrobić, jakieś zakupy jakiejś sąsiadce, to nie było problemu, żeby polecieć do sklepu 100 metrów obok i zrobić takie zakupy. Bo te lata 60. i 70. to jeszcze była obfitość w sklepie. Było wszystko. Na mojej 400-metrowej ulicy w zasadzie mogłam zrobić wszystkie zakupy. Był sklep rybny, był sklep warzywniczy, był sklep ogólnospożywczy i był fryzjer, było dorabianie kluczy.
0: No, ale to w dobrym miejscu. W dobrym miejscu mieszkałaś. Na pewno wielu ludzi miało daleko. Tak jak ja w środzie mam wszystko pod nosem, ale dlatego, że mam dobrą lokalizację. Wszędzie blisko i wiesz, i dużo dookoła różnych fajnych rzeczy.
3: Nie
0: tak się
3: do końca. A zaś powiem dlaczego. Aha. Bo jeszcze w latach 60., 70. władze dbały o to, aby właśnie w okolicy ten handel i to wszystko było w zakresie do 200 metrów. Aha. W latach 80. już to zaczęło się rozjeżdżać. Po pierwsze, nie było nic w sklepach. I to się zaczęło kompletnie rozjeżdżać.
0: To może do tego wrócimy za chwilkę, ale to powiedz, czyli dobrze rozumiem, że po prostu były sklepy co 200 metrów czy co pół kilometra mięsny. Jakoś tak było rozplanowanie, tak? Żeby było w miarę równomiernie. Fajne, bo to też sprzyja jakiejś złej konkurencji. Bo co to jest za konkurencja, która zniszczy wcześniej czy później jednego z tych dwóch, nie? No to czy to jest taka dobra konkurencja, to bez sensu. To lepiej niech będą ci dwaj od siebie o pół kilometra, niech podzielą grupę odbiorców.
3: Ale wiesz, to nie było konkurencji, ponieważ wszystko było jednej firmy w związku z zespołem, więc nie było konkurencji. No natomiast władze dzielnicy dbały o to, żeby po prostu na każdej ulicy były sklepy, które pozwolą zaopatrzyć się ludziom w te podstawowe rzeczy, bo oczywiście jak chciałam już kupić jakieś ciuchy, no to musiałam pójść kilka ulic dalej. Natomiast te podstawowe rzeczy mogłam się zaopatrzyć blisko do tego stopnia, że wiesz, to był zakres 100 metrów. Ja dostawałam koszyczek, mama wrzucała pieniądze do koszyczka z kartką co chce i ja wędrowałam te 100 metrów i przynosiłam jej, dawałam koszyczek pani ekspedientce i ona tam wszystko ważyła, wkładała i ja wędrowałam z powrotem z tym do domu, nie przechodząc przez ulicę.
0: Jolu, to ja rzucę, żeby tak radiowo było bardziej, to ja rzucę różne rzeczy, które może pamiętasz, a ty spróbuj się jakoś w miarę krótko ustosunkować, skomentować jakoś. Radio z zielonym okiem na przykład, albo z czerwonym okiem, z magiczną lampką i słuchanie audycji, słuchowisk, muzyki wieczorkiem.
3: Tak, podnoszoną klapką, gdzie był adapter. To też nie wiem, czy wiesz, żeby podnosiło się taką klapę od góry od radia i tam zwykle był adapter. No tak, i włączało się wtedy płyty. A najczęściej pocztówki, bo jakieś nowości zawsze wychodziły na tak zwanych pocztówkach. Nie wiem, czy ty pamiętasz jeszcze takie rzeczy jak pocztówki.
0: Tak, tak, grające pocztówki. No, koszmarnie grały, bo się bardzo, no to było kiepskiej jakości i rysowało się jeszcze i tak potem przeskakiwało co chwilę, ale dało się, miałem jakoś taką właśnie małą płytę gramofonową w formie pocztówki grającej, nakładało się na adapter i jakaś harcerska piosenka leciała na przykład. Mhm.
3: Ale jeszcze tylko wrócę na moment dosłownie do tego, że ludzie inaczej w ogóle żyli w tamtych latach, tych właśnie 60. i 70., bo zakłady pracy miały swoje takie miejsca wypoczynku, ośrodki. I na przykład my, głównie zakłady pracy z Warszawy miały nad Zalewem Zegrzyńskim, który wtedy powstał, była piękna woda i były tam szczupaki. I zawsze było tak, że nasz zakład pracy podstawiał autokar w sobotę o godzinie 12 pod budynkiem. Rodziny się tam pakowały i jechaliśmy wszyscy na weekend do takiego ośrodka, gdzie były domki kempingowe i tam chitło życie, bo panowie szli na ryby, panie robiły kolacje potem z tych ryb, był tysiąc oczywiście i brycz.
0: Tak, granie w karty, to u pań, a nie tylko u pań, bo się tak ogólnie panie i panowie spotykali i w te karciochy rżnęli. Moja mama strasznie lubiła grać, tylko że z kolei mama z przyjaciółkami grały w remika chyba najczęściej, a ty grałaś w co? W brydża najczęściej, tak mówisz?
3: Tak, znaczy ja w ogóle nie lubię grać, więc ja mam taką wadę genetyczną, że w ogóle mnie gry nie interesują.
0: Jola, słuchaj, na pewno pamiętasz swoje jakieś zabawy dziecięce i wiem, że prawdopodobnie były to zabawy, tak jak u wielu dzieci, wtedy, wiesz, berka, wchowanego, zabawy bez zabawek.
3: Podchody.
0: Zabawy bez zabawek, nie?
3: Tak, podchody. To my uwielbialiśmy to robić. Podwórko moje z podwórkiem sąsiednim, żeśmy grali w takie podchody, to znaczy jedna grupa uciekała, zostawiając znaki, a druga grupa jej szukała po dzielnicy. I chodziło o to, żeby tam był jakiś czas, żeśmy odliczali do iluś. I ta grupa musiała uciec w tym czasie, ale musiała zostawiać znaki określone, gdzie, w którą stronę się porusza. A druga grupa ich szukała, więc to była taka nasza ulubiona gra dzielnicowa, że tak powiem. I to żeśmy konkurowali podwórko z podwórkiem. I czasem w takiej grupie podwórkowej było 20 dzieciaków, 30 dzieciaków i ta cała chmara biegła i się chowała, że tak powiem.
0: No to, co ja miło strasznie wspominam, to różne wycieczki szkolne i w podstawówce, i w szkole średniej, bo to zawsze były wycieczki do ciekawych miejsc po prostu, bardzo wyjątkowych często. A to do papierni starej w jakimś małym miasteczku, a to gdzieś jakieś oglądanie, jak się wypala garnki przy okazji, nie? A to po prostu plener, piękne góry dookoła i my ze sztalugami malujemy. No do muzeów różnych, zwiedzanie wyjątkowych miejsc w Polsce, to ja właściwie całą masę rzeczy zobaczyłem pięknych w Polsce, pięknych miejsc, niesamowitych dzięki szkole, a pomstuję tak na szkołę, nie? Że po co ta szkoła? A poza szkołą to tak nie zwiedzałem za bardzo świata, Polski, znaczy to tak odrobinę, nie? Ale w porównaniu do szkoły tam co jakiś czas coś było przecież, nie? Jakieś wyjazdy.
3: Tak, tak, ale wiesz co, ty jeszcze być może załapałeś się, że tak powiem, na końcówkę tego. Bo ja już wspominam te lata 80., że to już był czas, kiedy to wszystko umierało, bo w sklepach przestały być towary, tak jak wcześniej wszystko można było kupić. Bez najmniejszego problemu w ogóle nie było kolejek. Nie znaliśmy, co to jest kolejka. Tak w latach, to końcówka 70., tak mniej więcej 79. i 80. rok, kiedy zaczęło się właśnie znikanie towarów w sklepie, no i rozpoczął się czas trzydniowych kolejek, kiedy trzeba było pójść w kolejkę i trzy dni na przykład stać, żeby zrealizować kartkę i coś w tej rodzinie dać na obiad. Więc ja na przykład ten okres już lat 80. wspominam jako taki bardzo słaby okres. Natomiast te lata 60. i 70. jako takie wyjątkowo beztroskie. I jak rozmawiałam właśnie z moją mamą, to ona też mówi, że w ogóle polityka ich kompletnie nie zajmowała. To w ogóle nie było tematem żadnych rozmów. Natomiast ludzie bardzo dużo dyskutowali, ale się nie kłócili, bo nie mieli potrzeby się kłócenia. I to jakby zupełnie inne relacje były międzyludzkie. I natomiast w latach 80. to się zaczęło psuć. Myśmy zaczęli schodzić do podziemi, bo przecież była godzina policyjna, nie można było się spotykać. Jak ktoś do kogoś poszedł, to musiał już tam nocować, bo o 20 zaczynała się godzina policyjna i nie można było wyjść na ulicę. Więc to były duże utrudnienia. Już taki zaczynało się jakby takie życie samodzielne. Potem lata 90., kiedy wszyscy rzucili się do robienia biznesu, i właściwie jakby te lata 90. odcięły już tą taką międzyludzką zażyłość, jakby skończyło się to. I ja na przykład w tej chwili mogę powiedzieć, że w tym mieszkaniu w Warszawie, jak wróciłam do Warszawy z powrotem, mieszkałam 10 lat i ja nie znałam ani jednego sąsiada, nikogo. A nawet jak z widzenia już wiedziałam, że to jest mój sąsiad i mówiłam mu dzień dobry, to zwykle nie doczekałam się odpowiedzi nawet tego dzień dobry. Więc jakby ta Warszawa zdziczała pod tym względem kompletnie. Nie ma dzieci specjalnie na podwórkach. Już to, co są jakieś place zabaw, gdzie mamy siedzą i pilnują albo same kołyszą dziecko na tej huśtawce, podczas gdy u nas w ogóle to nie, wiesz, to też byli inni ludzie. Pamiętaj, że nasi rodzice też inaczej byli wychowywani, w związku z tym to, że my żeśmy byli trochę puszczeni samopas, znaczy bawiliśmy się, najlepsza zabawa była na trzepaku, robienie fikołków. No dzisiaj to zlikwidowali wszystkie trzepaki w Warszawie.
0: To gdzie ludzie dywany trzepią? To trzeba je zawieźć samochodem do punktu trzepania, gdzie nam... Ktoś nam wytrzepie. Przepraszam bardzo, bo tu donejcik.
2: Chciałem pozdrowić całe NR, Joel, Van Diego, Osta, Psycho, Massachusetts, Gambiego, Krawculka oraz Maharadze z brzegu oraz Zenona, który mnie nieładnie oszkalował X i gadał bez dury ostatnio.
3: Ja nie wiem, czy słyszycie.
0: Chwilka, jeszcze sekundka.
3: Aha, dobra.
0: Już się donate skończył czytać. Dzięki bardzo, szatański donate, 6,66, sąsiad szatana. Oberst aka Luigi aka Zakała NR. To już wiem o co chodzi, dobra. To może kiedyś sobie wyjaśnimy jeszcze sprawę na antenie. Dzisiaj bardziej o tym, co było, o tym, co jest. Jola fajnie nakreśliła tutaj, jak się na przestrzeni dziesięcioleci zmieniały trochę relacje międzyludzkie, też i różne ekonomiczne sprawy. Pewnie też to zostało jakoś tutaj muśnięte. Dobrze, Jolu, to co? To może, żeby nam audycje nie zdominowały tematy tylko takie związane z przeszłością, tym, co było, tym, co jest, to ja bym cię poprosił może o podsumowanie, może chcesz kogoś jeszcze pozdrowić, ja będę dalej odbierał. Może potem, wiesz, może zejść jeszcze na komputery, nie? Albo na modę.
3: Wiem. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja tęsknię za latami tymi 60. i 70. Tęsknię za takimi relacjami międzyludzkimi, jakie były, za tą pomocą, że mogłeś się do każdego zwrócić i ta pomoc była.
0: Nazwijmy to po prostu życzliwością.
3: Życzliwością, dokładnie. I niestety dzisiaj powiem ci szczerze, że ja się w mieście już w ogóle nie odnajduję. To jest, każdy żyje sobie i tu już nie ma nic z tamtego zapachu, z tamtej atmosfery lat. Nic nie zostało. Kompletnie.
0: Powiedziałaś życzę słowo wszystkim. Zapach, jeszcze tylko tak powiem, bo powiedziałaś zapach. Bardzo często mamy wspomnienia takie nostalgiczne, troszkę gdzieś tam ten zapaszek jeszcze w powietrzu wisi, nie wiem, jakiś zapach frytek, smażonej ryby nad morzem, zapach rosołu, zapach dobrej jakości plastiku, który się po raz pierwszy zobaczyło z zagranicy, nietrzeszczący i nieśmierdzący taki.
3: Wiesz, na przykład takie chwile, kiedy pamiętasz, że szedłeś na przykład ulicą, były otwarte balkony, było lato i ze wszystkich okien grzmiało 40 lat minęło. I to były niezapomniane chwile. Człowiek się czuł taki spokojny, taki wyluzowany, jak nigdy później. No i tym życzę wam dobrej nocy.
0: Dzięki, Ola, za telefon. Trzymaj się, papa.
3: Cześć.
0: Kiedyś to było kurwa. Następny w kolejności był Etam, który tutaj wcześniej, znaczy troszkę chwilkę później po Joli zadzwonił, to ja go teraz zapraszam. Zapraszam na antenę. No, tak. No więc różnie to było, ale zawsze jakoś było. Zawsze jakoś było. O niektórych rzeczach się fajnie słucha i fajnie myśli i można by o tym film nawet zrobić, ale pod warunkiem, że się nie żyje w tych czasach i że się nie doświadcza różnych upierdliwości, nie? Ja się cieszę nawet, że żyję we współczesności. Lubię też, wiecie, retro, lubię stare rzeczy, nie? Lubię stare, klasyczne kino. Gwiezdne Wojny, Conan Barbarzyńca, nie wiem, Terminator, ja te wszystkie te filmy lubię, ze Stevenem Seagalem, jakieś z Jackie Chanem, starsze filmy z Van Dammem, ale nie tylko zabijacko-napadalskie, ja lubię każdy, jest po prostu masa dobrych filmów z lat 80., 90., a czasem i się zdarzy czarno-biały jakiś film zobaczyć, który zrobi wrażenie, nadal dobre, ale już się będzie czuło, czy to inne tempo, inna trochę gra aktorska. Jola wspomniała o Kobra, Teatr Sensacji. Teatr Sensacji, Kobra. To chyba dobre rzeczy były. Wiem, że ludzie to faktycznie oglądali. Moi rodzice chyba też. Inna sprawa, że nie było za dużo do oglądania. No to się oglądało to, co było, ale to nie znaczy, że to, co było, zawsze było złe. Jedno nie wyklucza drugiego, jak to często bywa. No... Muszę sobie gdzieś wyszukać ten Kobra, Teatr Sensacji. Coś czuję, że to będzie trochę takie geriatryczne. To jest to, co niestety dotyka klasyki, że się robi taka... O kurczę, znowu Etam dzwonił, a ja nie zauważyłem. Muszę sobie tu status zmienić. No, trzeba szybko reagować, a nie się tam ślamazarzyć. Czekać muszę tutaj pół godziny, aż zadzwoni jeden z drugim. No, jest Etam, jeszcze mu trochę Duji tam pierdzi, popierduje jeszcze sobie Duji w tle, ale już za chwilę będzie Etam. Halo?
4: No, jeszcze po pierdzeniu powinno być dzwonienie, ale dobra, nie. Chyba się odzwyczaił. Ja ci tam wysłałem Etama z lat 70. na dwóch zdjęciach i na filmie czarno-białym Etama z lat przełomu 80. 90. No, czy to widzisz?
0: No widzę, słuchajcie, nie wiem, czy wam wklejać zdjęcie malutkiego Etamka.
4: Możecie wkleić.
0: W majciochach. Ale jak się zastanawiam, w sumie, co to jest jakiś album rodzinny Etama tutaj w audycji, tak nie jest.
4: Nie, no kiedyś
0: mam opory.
4: Były takie wczasy właśnie. Tutaj może się cofnę, bo to najpierw do tych zdjęć, bo to są takie typowe zdjęcia, gdzie gdzieś się szło, tak, i nagle przedstał facet z małpką, z konikiem, czy z osiołkiem, jak w tym przypadku, czy jakaś taka gumowa dmuchana łódka, i robił zdjęcia, i tak hajs zarabiali za komuny, nie? W latach 70. zaradni, jeszcze tacy komunistyczni przedsiębiorcy, nie?
0: Także no, to dobre rzeczy można było na ulicy wyhaczyć, różne, no nie wiem, cukrowa wata, albo właśnie pan z osiołkiem, zdjęcie można zrobić, tylko to też taki relikt przeszłości już trochę, tak ci bardzo brakuje tej cukrowej waty i jojo na gumce, czy wody z saturatora, chyba nie.
4: Nie no, wodę z saturatora to ja bym dzisiaj pił, tylko oczywiście wziąłbym swój kubeczek, żeby się nie zarazić tam czymś, bo przecież to higiena tam była żadna. Oni obmywali wnętrze szklanki. Nie wiem, czy pamiętasz, mieli takie coś, że kładli do góry nogami szklankę i tam psikało do środka. A już krawędzi to nie było, nie? Natomiast watę to ojejku, watę to miat kilogramami, jakby się dało. Kiedyś w Mango była taka maszyna reklamowana do waty, żeby kupić, i to samo zdrowie, bo czysty cukier, nie? Jeszcze nie tak dawno to było, to myślę, że to były lata już 2000, kiedy to reklamowali. No, także taką maszynę do waty, kurde, w domu mieć, to ja bym się zajadał. Teraz niestety wata cukrowa jest tylko w takich, jakby to nazwać, takie pojemniczki, jak duże jogurty są. Mm. To można kupić taką skompresowaną watę.
0: Tam, a ja bym ci takie poważniejsze trochę pytanie zadał, poważniejsze. Wcześniej tak wspomniałem o osobach ogólnie, które cofają się do przeszłości. Wiesz co, może nawet sam to mam w jakimś stopniu też, żeby zapomnieć o teraźniejszości, bo coś nam może nie wyszło, to tak wracamy, wiesz, ale kiedyś to było, nie? I do tego retro. To jest takie cofanie się. A ciekawe, trzeba by zrobić takie badania, na przykład, czy wśród ludzi, którzy żyją chwilą albo tym, co będzie, są tacy aktywni bardzo, action many, ilu jest takich, którzy też lubią retro, jakieś stare rzeczy. No może z innych powodów, może sobie kolekcjonują zabytkowe samochody na przykład, bardziej może ktoś, nie wiem, zamożny. Nie wiem, po prostu tak usiłuję dociec, czy to nie jest szkodliwe trochę takie zbytnie zatapianie się we wspomnienia, w nostalgię, ciągle życie tą przysłowiową Amigą. Wiesz, you know what I mean, nie?
4: No nie tylko Amigą, bo ja mam przed sobą i kasety. Właśnie. No i w zasadzie płyty CD to też już jest przeżytek, i dyskietki, i wagoniki do kolejek, i lokomotywki, wszystko stoi przede mną, 1,5 metra, no może 2. Także wiesz, to nie jest tak, że tego, no po prostu lubię mieć takie rzeczy. Ja bym sobie na przykład maszynę do pisania postawił jako ozdobnik, oczywiście wiem, że to będzie zaraz całe w kurzu, ale gdybym sprzątał regularnie, to takie coś bym chciał mieć. Czy jakieś stare, takie żelazko na duszę. No mi się bardzo podobały te żelazka. Kiedyś znalazłem pod piecem u babci takie ukryte żelazko. Prawdopodobnie po niemieckie, nie? Bo to były kamienice, które przetrwały bombardowania dywanowe Szczecina. No, także wiesz, no ja lubię takie rzeczy.
0: No,
4: lubię
0: kumam, po prostu, dobra, skoro to po prostu taka, wiesz, jest twoja pasja, nie czujesz, że cię to jakoś ogranicza, no ja bym powiedział, że cię może ograniczać w sytuacjach, że ty chcesz mieć ten stary komputer cały czas i na nim też pracować. Wszystko wokół ciebie jest trochę takie retro, tak jakbyś czuł niechęć wręcz do współczesnych bardzo rzeczy nowych, ty wręcz lubisz obcować, nie? Z klasyką, z klasycznymi rozwiązaniami, wracasz do oprogramowania starego przecież też, nie? Nie tylko do sprzętu, kolekcjonujesz różne rzeczy. No fajnie, wiesz, no z tego jesteś znany na pewno w dużym stopniu, z tego zamiłowania. A powiedz na przykład, o coś chciałem takiego też zapytać jeszcze. No, jaki komputer najmilej wspominasz, to nie ma co pytać.
4: Najmilej to bardzo proste. Najmilej wspominam pierwszy komputer Atari 800 XL.
0: A, czyli jednak nie Amigę. No, dobra.
4: Znaczy z Amig to Amigę 500, a z komputerów w ogóle to ten pierwszy, który miałem, nie?
0: No to on znaczy, właśnie jest na planszy, tak? Powiedziałeś 800 XL?
4: Tak, 800 XL miałem, taki jak na plansz.
0: No to proszę bardzo.
4: Dokładnie ten model, tak.
0: Fajny to był komputer. Pamiętam, że duże wrażenie na mnie zrobił. Kiedyś przyjechaliśmy właśnie z mamą, mama mnie zabrała na jakieś czasy nad morze i mieliśmy sąsiadów i taki chłopak z ojcem przyjechał i oni przywieźli ze sobą Atari 800 XL. Jak zobaczyłem te gry, to wydało mi się, że one są, wiesz co, lepsze niż na Komodorku po prostu, nie? Że to fajne są gierki. Nieźle tak, to działa.
4: Tam była paleta 256 kolorów, nie wolno zapominać. W Commodorku było 16 dosyć dobrze dobranych. No tutaj chip graficzny wygrywał, Commodore wygrywał dźwiękiem, a Atari też tego złego tego dźwięku nie miało.
0: Powiedziałeś, że w Commodorku było 16 kolorów ogólnie dostępnych, więcej było.
4: Tak, była paleta 16 kolorów.
0: Więcej było, niemożliwe, czekaj. Commodore. A wy na ekranie widzicie Etaman na osiołku, tak w ogóle? Już chyba wspominałem? Nie
4: wiem. Od razu zaznaczam, bo kiedyś pokazałem to zdjęcie w oryginale, 4, bo to jest zeskanowane, 5. koledze, że tutaj
0: ty.
4: Ten...
0: Ty,
4: że
0: ale
4: jestem
0: faktycznie,
4: ja, to on mówi, że ty to ja wiem, ale kto na tobie siedzi, nie? Nie, siedzę ja.
0: O, to proszę bardzo. Jak ktoś podsumował.
4: No, taki śmieszny kolega.
0: A wiesz co, ty masz rację, że Commodorek to 16 kolorów. Nie spodziewałem się, zaskakujące to jest. Faktycznie są świetnie dobrane te kolory. Jak na taką ilość, to bardzo dobra paleta, no.
4: No natomiast górował rozdzielczością, bo miał o 8 linii więcej, 320x200, a Atari miał 320x192. Także taka była różnica. No jeśli chodzi o parametry, to możesz mnie wypytywać. To ci powiem ci nawet takie komputery, jakie byś się nie spodziewał.
0: Stary, jaki laptop? Jaki?
4: Laser 310 Laser. Video Technology, rok 1983, model znany w Polsce, w Europie, VZ200 na przykład. Przykładowo, nie, bo akurat kolega miał ten komputer. Także też go mile wspominam, bo to był pierwszy komputer, który mieliśmy tak dostęp, dzięki temu, że kolega dostał, no to mieliśmy na co dzień do niego dostęp. Tam wprawdzie była grafika aż 96x64 piksele, czyli tak naprawdę semigrafika, i aż wydawał z siebie 32 dźwięki, miał po prostu gamę takiego bipczenia od 0 do 31, no ale też się dało.
0: Wiesz co, to już troszkę za dużo takich szczegółów tu podajesz, wiesz, tam gama coś, już tak zeszliśmy tu na palety kolorów i wiesz, to się zrobi za hermetyczne dla ludzi trochę, więc trochę będę stopował takie już szczegóły, ale możemy sobie ogólnie powspominać jeszcze jakieś bardzo charakterystyczne dla epoki rzeczy. Jeszcze jak jesteśmy przy komputerach, to ja pamiętam na przykład czasy, kiedy mało kto w ogóle miał komputer, nawet 8-bitowy, i w szkołach były te 8-bitowce, często różne spektrumy, i zrobiono takie dni otwarte, że można pojechać i będziesz dopuszczony na 10 minut do komputera. Się pchały dzieciaki tam, żeby chce chwilę pograć w jakiegoś sabotera albo w Arkanoida. No też to robiło wrażenie. W ogóle to jest zaskakujące, jak duże wrażenie robiły na nas te archaiczne, z dzisiejszego punktu widzenia, komputery, nie? Rozpikselowane wszystko, parę kolorków. No ale moda na retro w końcu wróciła. To też nie jest takie oczywiste, że to zawsze była moda na retro. No bo nie mogło tak być. Moda na retro to są ostatnie lata, nie? To rozkwita może nawet cały czas jeszcze.
4: Tak. No jeszcze wczoraj na programie u jednego retrofana, który nadawał na żywo, zaskoczyłem wszystkich, bo sprawdziłem, zrobiłem analizę parytetu cen Amigi 500 aktualnie, jak to się w trakcie inflacji. I okazuje się, że poniżej 800 zł, a są oferty po 2,5 tysiąca, dzisiaj już takiej Amigi nie kupi, mimo że to są lata późne 80. Nie?
0: No i to powracanie mody na lata 80. czy 90. dotyczy też mody. Widziałem, że jest taki trend, że się ludzie zaczynają znów ubierać tak bardzo kolorowo, pstrokato i w sposób taki fantazyjny trochę, właśnie jakaś opaska na głowę, jakieś śmieszne kokardy, kolczyki wielkie, plastikowe, nie? Bo dawne lata, jeśli chodzi o modę, to jest taka albo pastelowa, albo jakaś plastykowa właśnie, plastikowa moda trochę, nie? No i mówię, takie ubieranie się w stylu dziecięcym trochę. To było fajne, bo dziś to wygląda zabawnie i pociesznie, jak jakiś gliniarz, nie? Z dawnych filmów biega w jakimś różowiutkim t-shircie, w białych spodenkach, jakieś klimaty. No nie wiem, czy Miami Vice się tu kwalifikuje jako już jakaś egzotyka modowa. Pewnie trochę tak, nie?
4: No popatrz się na moje zdjęcie, te szelki takie, no przecież to było popularne, tak? Nie pasek dla dzieci był do małych, tylko właśnie takie szelki gumowe napinane. I pamiętam te klipsy takie, które się zapinało z tyłu, to zawsze rodzice zapinali, a samemu się naciągało i z przodu, nie? No tutaj właśnie w takich szelkach jest. No. Pomyśl sobie dzisiaj w szelkach kogoś, nie? Znaczy to jest jakaś tam moda wśród maklerów, te szelki, tak? Czy tam jakaś spinka do tego jeszcze dochodzi i tak dalej, nie? No ale ja bym się nie

0: opakowaniu.
1: Że teraz to nie będzie Bambino, tylko będzie Bam Ukraino. O, coś takiego będzie wymyślą. I ten, i będą będzie jedna taka kostka, jak kostka masła, takie kostki lodów.
0: No.
1: Będą coś tym zajmie.
0: Były takie, były takie zapakowane. No, były takie zapakowane w papierek. One były całkiem smaczne chyba, te lody.
1: No, no, no. Wiem, że były całkiem smaczne, bo kiedyś wylądowałem przez nie w szpitalu. Po prostu były przeterminowane i zjadłem i w nocy tak się strułem, że w nocy musieli mnie do szpitala wieźć. Zdarzało się za komuny, tak, przeterminowane rzeczy często. Zresztą dzisiaj też się zdarzają.
0: Też się zdarza, bardzo często. W Biedronce już któryś raz kupuję warzywa lub owoce, które są z jakąś pleśnią, z jakimś grzybem dziwnym. Ja to wywalam od razu, nie będę nic tam obkrawał, cholera wie, jakieś pasożyty, coś. Czy zepsute po prostu jakaś pleśń, no nie wiem, ale już któryś raz, nie? Ale no, pamiętam te charakterystyczne smaki, na pewno, bo było kilka do wyboru, no. Jedna Pepsi była, nie? Jedne lody, czy tam dwa różne. Jakieś serki, no, bardzo proste były rzeczy i mało do wyboru. Na przykład serek zwykły i waniliowy, nie? Dwa smaki. Macie serków homogenizowanych. Wiem, że tam nie lubisz tego słowa, wolałbyś serek heterogenizowany. Ale taka jest prawda, no, i dużo różnych podrób, no.
1: No, no. Sam serek lubi, to nie jest to żaden problem, nie?
0: Homoserek.
1: Nawet taki bezsmakowy, no teraz jeszcze doszły te, że te serki są smakowe różne, nie? Kiedyś był taki całkowicie bez smaku, jak naturalny, jakby zmielił ten, jak to się nazywa, no, twaróg, nie? Bardzo, bardzo ładnie wymielił i to było w ogóle bez smaku, kompletnie, nie? A ludzie to jedli po prostu. Dzisiaj mamy tam do wyboru jakiś kakaowy. Czy za komuny kakaowy też był, tylko on był zaraz wychodził szybko, bo jak było coś ze smakiem, no to ludzie od razu kupowali, nie? Te jogurty takie, no ja pamiętam, że zawsze robotnicy to kupowali do roboty. Jogurty paznokciem przebijali na rogu i wypijali w takich bardzo sześciennych takich opakowaniach plastikowych, nie?
0: Można powiedzieć, że za PRL-u, jak się trafił okres niedoboru, no to pojawiło się coś takiego jak handel wymienny znany z serii Fallout albo z jakiejś rzeczywistości postnuklearnej, gdzie się ludzie wymieniają po prostu różnymi rzeczami, no bo ciężko jest te różne rzeczy dostać. Jeden ma to, bo zdobył gdzieś, kupił, drugi ma tamto, bo mu się pofartowało, a trzeci ma siamto, bo stał 3 godziny w kolejce, nie? No i się ludzie muszą siłą rzeczy wymieniać, oddawać te różne rzeczy, używać ich wielokrotnie. No, świat. A co, o co mógłbym
1: no,
0: się...
1: Zgadza się. Ja pamiętam, w szkole się handlowało nawet. Jeszcze tak jak ludzie zbierali znaczki, tak jak ja należałem do filatelistyki, znaczy takiego klubu filatelistycznego, no to były takie specjalne klasery. One się składały z dwóch stron tylko. Znaczy okładka była i w środku miałeś dwie strony. One były wielkości zeszytu i tam się nosiło na handel znaczki i się wymieniały dzieciaki z znaczkami, te, które zbierały, nie?
0: No,
1: to wszystkim się wymienialiśmy, kapsami do gry w kapstę, tak, wymienialiśmy się tam, nie wiem, znaczy z jedzeniem to raczej nie, ale jak ktoś tam jakieś cukierki miał czy coś, jak ktoś miał jakąś czekoladkę, to przecież to było bardzo, bardzo rzadko w 80-tych latach, no bo nie było do tego dostępu w ogóle, nie.
0: No, gra w kapsle, świetna zabawa, zbierało się te kapsle, trzeba było umieć nimi pstrykać, różne gry były. To takie rozwijające w pewnym sensie, no bo trochę ruchu, trzeba wstawać, tam klękać, pstryknąć, biegać trochę dookoła tego. Trochę kontaktu z rówieśnikami, więc fajna zabawa, gra w kapsle. Różne przeszkody się ustawiały.

Dobry wieczór, kochani. Witam was, Krawculek. Specjalny odcinek audycji tylko dzisiaj. Nocny Marek, special night. Tak, nie przesłyszeliście się. Przepraszam, trochę mi jeszcze dykcja nie pracuje, prawda, bo dopiero się włączyłem. No więc interko, proszę bardzo. Nie marsz pogrzebowy, to sorry, bo tutaj losowo jeszcze raz. No. I już lepiej. Tak więc jeszcze raz witam do muzyczki, bardziej odpowiednio na luzie, prawda? Tak więc siema, siemano wszyscy, prawda? No, dobra, teraz to brzmi jak jakiś... Gdzie to było, czy... w ogóle słucha. Zobaczymy. Zaraz. Specjalny odcinek. Dobra, teraz to brzmi jak jakiś... O. Gdzie to było, czy... Tak, przepraszam, tu się włączyła pętla, tak zwana. Fachowo właśnie to się tam nazywa pętla. Więc witam serdecznie. Dzisiaj taka luźniejsza audycja, prawda? Dzisiaj taki luźniejszy temat, jak zwykło się mówić w nocnym radio, a w praktyce oznacza to, że zupełnie bez tematu, prawda? Mówiąc fachowo, spontan, prawda? Już pojawiają się pierwsi słuchacze, prawda? Etimpert. Co to jakiś Etimpert? Jakby w drugą stronę. Czekajcie, bym się tu włączał jakieś spiskowe myślenie. W drugą stronę pewnie coś ma tu zapisane. Terpmite. Terpmite. Jak jakieś bóstwo. Jakieś dziwne. Jest też Randy, prawda? Retro Gamer, czyli Etam. Brawo. Zapamiętałem w końcu, że to on. Chociaż nie. Etam to był inny jakiś chyba retro. Amiga retro? Nie, to pomyliło mi się. Tak, jest też Andrew 1907. To jakaś data, prawda, masońska na pewno w tym miejscu ukryta. Jakiś mason się tu wkradł na naszego czata. No, proszę bardzo, jest też Aldona. I tutaj się zatrzymam na Aldona może. Znowu. i powtarzają się już jest Etimpert znowu. A zobaczymy też, co tam na czacie radiowym. Wiecie, tutaj trzeba rzeczy zapamiętać, włączyć. Jeden czat uruchomić, za jedną wajchę pociągnąć. Drugi czat YouTube'owy, druga wajcha, drugi przycisk. No, proszę bardzo, na czacie radiowym już widzę, są nowi słuchacze. Znaczy nowi, ci co słuchają. Teraz pewnie. Czyli Grzymisław jest. Jest nocny bot. Jest adwokat. Jest profesor Leniuch. Też proszę bardzo. Się zjawił. Tylko kiedy to było? I tu już słuchacze dalej dzielą się różnymi ciekawostkami. No, tak więc dzisiaj wszystko właściwie zależy od was. Ja zmieniam muzyczki, zmieniam tematy. Możecie właściwie sami pokierować tą dzisiejszą audycją trochę. Na przykład dzwoniąc na Skype'a Nocne Radio, na którego jeszcze właśnie nie jestem zalogowany. No właśnie, tak więc nie możecie dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Nie możecie sobie dodawać do kontaktów. Nie, do kontaktów możecie. Ale to wymaga zatwierdzenia do naszego tajnego masońskiego klubu. Już tutaj. Spróbujemy wejść na kanał, jeśli służby nie poblokowały. Kochani, niestety Nocne Radio doświadcza ataków. Dobra, czekajcie. Logujemy się. No już jesteśmy, można dzwonić. No a ja prowadzę audycję w różnym kierunku. Ciągnę jakieś tematy. Jak nie będzie za chwilę od was tematu,

to wymyślę jakiś swój i będziecie mieli. No i pojawiają się nowi ludzie. Jest też tomu 420. 420, najwyższy stopień masoński. Rozpoznałem cię, masonie. Are Lamson też jest. Całe te... Ja tak czytam trochę jak major dzisiaj Suchodolski, nie? Dobry wieczór ogółem, pisze na czacie Are Lamson. Jest też Eddie Sunny. Aldonę już pozdrawiałem, drugi raz nie będę, bo to jednak szkoda tutaj audycji. Na powtórne pozdrawianie to czas leci. To się tutaj zapisuje na twardym dysku. Wszystko to kolejne megabajty lecą. A i właśnie chciałem w ten sposób tutaj wspomnieć przy okazji, że będę miał fajny dysk SSD dzięki jednemu z słuchaczy. Także bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem teraz w jakim stylu powinienem podziękować. Możecie, słuchajcie, głosować. Od tego są te czaty właśnie. Może tak zróbmy, że możecie zagłosować sami za wybraną opcją. Tak, jest live. Jest live. Potwierdzam. Możecie dać na czatach znać, czy słychać. Dzisiaj naprawdę unikalna audycja. I tutaj chciałbym przy tej z kolei okazji pozdrowić też jednego ze słuchaczy wspaniałych ogółem. Całe te, no. Nie, tak bardziej nawet po swojemu mogę już podziękować. Dzięki, stary. Pozdrawiam cię serdecznie. I myślę, że tyle w tym temacie, drogi bracie, chwacie, że tak powiem, poetycznie. Może, słuchajcie, każdy dzisiaj może zadzwonić, a ja ciągnę różne tematy, które mi podrzucacie. I zmieniam muzyczki.

Jest też Mharion. Mchorion. Moherion może, nie wiem. Nie. Bo ja tu okulary muszę sobie kupić całe te... Nie, pozdrawiam serdecznie też. I ja sobie tak siedzę dzisiaj i myślę o życiu, o gadaniu do ludzi w radio i zastanawiam się, tak, bez jakiejś spiny, co dalej? Żartuję oczywiście. Nad wieloma innymi rzeczami się zastanawiam. Więc chcę was dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy sobie porozmawiali o życiu. Dzisiaj taki luźniejszy temat. To takie powiedzonko w nocnym radio właśnie, że dzisiaj taka luźniejsza audycja, tak? Czy... Co oznacza, że bez przygotowania zupełnie. Ja mogę improwizować właściwie w nieskończoność. I wygląda na to, że ktoś próbował się połączyć, ale chyba próbował to zrobić. Nie wiem, to być może z poprzedniej audycji. Ale ktoś jako konferencja dzwoni. Jeśli już, jako 3 osoby. A ja sobie siedzę i popijam kawkę. I Edam napisał, że to nie on. To dobra, to mamy już tutaj potwierdzenie. To słuchajcie, doszły do mnie informacje różnymi tutaj kanałami specjalnymi. Dzisiaj Special Night, Nocny Marek. Że to nie Etam. I tyle. A wysłuchacie Nocnego Marka Special Night, który jest trochę później. No, który jest trochę później niż normalnie Nocny Marek. I o zupełnie innej godzinie. I jestem bez potrzeby, bo nie ma potrzeby. Znaczy, w sumie, jakby był, to byłoby miło, gdyby też zadzwonił. Ale są też już inni też i nadający. Więc w razie czego, no, mam na myśli tych tutaj, którzy nadają w nocnym radio, a są już teraz z nami na czacie, więc też mogą zabrać w razie czego głos. A ja sobie tak myślę, że wszystko zależy od tego, jakich wyborów dokonujemy. Tak filozoficznie już podrzucam jakieś tutaj myśli. I zerkam z powrotem na czata YouTube'owego. Nocny skwarek. Ale to co? Żywale skwary? O co chodzi? Czy ten filozoficzny aspekt, pisze Aldona. Ej, mam temat, pisze Ale Lamson. Randy W. Retro Gamer. Jaki? To jest naprawdę trochę dziwna audycja. Właściwie ubaw mogą mieć z niej w tym momencie tylko ci, którzy są aktualnie na jednym z naszych czatów, na przykład na czacie YouTube'owym. Bo audycja jest oczywiście na żywo. Dziś wysiągnąłem 100 zł, co? Pisze Etam. Wysięgnąłem? Nie. Wyciągłem chyba. Nie. Dziś wyciągłem. Wysięgłem. No wysiągnąłem, napisał. Cholera, nie wiem, nie mam pojęcia, o co może tu chodzić. No, a mi się skończyły fajki, a już mi się nie chce iść na stację. No, musiałbym oczywiście przerwać audycję Nocny Marek Night Special. Albo Special Night, jak kto woli. Czas pełen niespodzianek, magicznych chwil radiowych.
A tak naprawdę, co zabawne, może być tak, że większość słuchaczy będzie słuchało sobie tego offline już i równie dobrze mogą mieć niezły ubaw i dobrze się bawić. No, krótko mówiąc, spotkałem się już z takimi opiniami, mówiąc skromnie, no ale szczerze, że tak jest, jednak, że wielu słuchaczy słucha offline i bardzo im się podoba. Bardzo sobie zachwalają takie audycje w nocnym radio. No i tyle. I ich też pozdrawiam, bo że ja było, że ja dyskryminuję i że ten, że nie wspominam o tych słuchaczach i faworyzuję tych, co słuchają online, online-owców, a tak nie jest. Wszystkich porówno kocham słuchaczy. No jest. I odezwał się pierwszy ktoś, bo ktoś musiał być pierwszym. I zaraz wam powiem, kto to jest. Już tutaj patrzę. Ścisz podkład. Dobra. Żeby nie było, że tak mnie tu zgasił jak peta, już powiem, bo dobra, żebyście wiedzieli, kto to jest. To jest potrzeba. On mi generalnie rzuca kłody pod nogi cały czas. I tutaj mi daje rady. Głośniej, ciszej, bo chcę rozregulować audycję. Okej. Okay. Proszę bardzo. Zmieniam podkład. Jaśnie panie. Jest gitarka. Wysłuchajcie. Nocnego Marka Special Night, jak już mówiłem, z 15 razy. I przypominam, że można dzwonić, można podrzucać tematy. Ja zerkam już tutaj na wszystkie dostępne kanały. Ostatnie wpisy na naszych czatach. Znowu Edam. Ale podstawowe. Bez szaleństw. Tak. Nie, bez szaleństw. Co tu jeszcze jest? Codziennie do apteki chodzisz. Krawiec. Co brałeś i czemu się nie podzieliłeś? Właśnie, ja mówiłem, że to jest taki szkodnik, taki kret. Wkradł się, ja już teraz mogę to potwierdzić. To był projekt po prostu, on miał wniknąć. On miał wniknąć w nocne radio, miał zniszczyć od środka. Teraz, słuchajcie, przyjdzie teraz, słyszałem przepowiednie, przyjdzie, on się niedługo przyzna, że jest po prostu, że jest podrzucony, już był projekt, zniszczyć nocne radio. Krawiec, grzyby zjadłeś? Nie, no ludzie, czemu od razu, wiecie, grzyby? Jak ktoś ma, nie wiem, dobry humor i sobie tam żartuje, to od razu, grzyby. No, w Polsce jest niestety taka tendencja właśnie, że jak ktoś coś, nie wiem, ma dobry humor, wyluzowany, to tam, co brałeś? To brałeś. Nie no, żartuję. Na czacie czasami ciężko odczytać intencje tak naprawdę osoby komentującej, więc ja tak sobie coś tam przekręcam. Być może, więc się tam nie obrażać, jak coś powiem głupiego. Co tu jeszcze piszecie? Co tu jeszcze za wpisy? No, na razie na czacie tutaj brylują mniej więcej te same osoby na wewnętrznym. Patrzę teraz na YouTube'owy, ale dzisiaj dynamiczna audycja. Tak, kochani, zupełnie nowa jakość dzisiaj. Ja postanowiłem wprowadzić zmiany w nocnym radio. Albo zaliczył. To dowcipy, to do mnie, tak? Że taki zadowolony, bo zaliczył, tak? dziś chyba mniej poważnie. Spoko, chociaż jestem ciekaw, co o grwocie? Grocie, tak? Grocie Thunberg powiesz. No jeśli to do mnie było. To chyba nie pociągnę akurat tematu grwoty Thunberg. Bo nie wiem, kim jest ta. Zgadujesz, że pani, bo tak Grweta, albo no nie wiem, może Greta Thunberg, Thunberg, Thunderberg,
A może Thunderberg? Nie wiem. Przepraszam bardzo. Greta Thunberg. Nie, no przykro mi. Chyba nie pociągnę tematu Grety, pani Grety Thunberg. Nie wiem, czy tu nie trolujecie mnie przypadkiem. Dla bezpieczeństwa powiem. Adrem Krawiec. Adrem, okej, okay. Nie ma problemu. Faktycznie, to jest, o, i to jest dobry komentarz. Adrem Krawiec. Wielkie, wielkie pozdrowienia w tym momencie dla Łukasza za porzucenie fajnego tematu, ale tak naprawdę większe pozdrowienia dzisiaj może powinienem przekazać zupełnie też dodatkowo jeszcze jednej osobie. Pozdrawiam Emiliosa i tutaj akurat jestem bezpieczny zupełnie, bo nic nie zdradzam. Przypuszczam, że nikt w ogóle nie wie, kim jest Emilios. A więc zupełnie tutaj mogę pozdrowić bez żadnego strachu, czy się Emilios nie obrazi, że pozdrawiam. Słuchajcie, żartuję sobie, improwizuję. Wiem, że w tym momencie jestem śmieszny mniej więcej tak jak Pazura. No ale wiecie, no każdy komik ma swoje, każdy błazen, każdy klaun alkoholik ma swoje lepsze i gorsze chwile. No, nie zawsze jest super show. Czasem wychodzą takie krapy, suchary, takie żenujące audycje na maksa, że aż ciary przechodzą się słuchać nie da. Niektórzy wyłączają z obrzydzeniem po prostu, a niektórzy są oburzeni po prostu i tak jeszcze odchodząc plują. Tfu, a pójdziesz ty, przeklęta szmaciugo, ty nocne radio, ty. No, a niektórzy, ale są też i tacy, którzy naprawdę sobie chwalą. Mówią, nocne radio, yeah, to jest to. Słucham po prostu z wielką przyjemnością. Są tacy, którzy też tak mówią. No, a dzisiaj taka luźniejsza audycja, luźniejszy temat. Głównie pozdrawiam, czytam czata, podkradam, jak zdołam, jak nie przegapię jakiegoś komentarza tutaj, to patrzę, co piszecie i sobie tak gadam, też komentując czasem. Siema, nie rozumiem, polecam taśmy kolonki. Słuchajcie, nie taśmy kolonki, maksa kolonki? Dobra, nieważne, nie chcę tego ciągnąć za bardzo. Od 11 minuty polecam włączyć choć ze 2 minuty. No dobra. No jak słuchacz tak reklamuje, no to taśmy kolonki. Taki hashtag, taki tak. Tak otagowałem informację. To jednak dobrze działa teraz. Taśmy kolonki można sobie zakodować i sprawdzić i sobie poczytać. Nie no, aż po prostu jestem sam zły na siebie, że ja tak pieprzę, takie bzdury po prostu, takie farmazony. Ja wiem, że ja zepsułem teraz w ogóle, przypuszczalnie była kupa nowych sponsorów tutaj, słuchaczy, chętnych, biznesmenów, dobrych ludzi, tak po prostu też koło już się tak przyglądało, akurat przyszli różni po prostu i też i źli, i masoni, i wszyscy się temu przyglądają w ogóle. I taki zwykły człowiek też tam się słucha sobie, o, nocne radio, se posłucham, nie? No, i tak wszyscy słuchają akurat, i to, teraz ta chwila jest. I to była jedyna szansa, żeby jakoś zabłysnąć, żeby coś pokazać, jakąś wiedzą błysnąć, zaimponować ludziom. A tu taki pajac wyszedł, taki klaun. Tylko jakieś takie głupie dosrywki, jak sobie jak tutaj gadu do obiadu. No właśnie, a wysłuchacie audycji Nocny Marek Special Night. Dzisiaj wyjątkowo zaczęło się o 23:00, a potrwa sobie ho, ho, ho, więc tam nie musicie w ogóle nawet dzwonić. Mało tego powiem, w opisie ukryłem donaty, żeby nie było, że ja żeruję. W ogóle mnie to nie interesuje. Słuchajcie, ja w ogóle intra nie włączyłem. Dobra, słuchajcie, no tym charakteryzują się... Ja to se wybrnę z łatwością z tego. Tym charakteryzują się super właśnie audycje, te najlepsze, że zaczynają się nietypowo i dlatego dzisiaj przez pół godziny był czarny ekran, dobra. Tak więc
intro i jakaś taka bardziej nienarzucająca się muzyczka. Sorry, się kudy jąkam. Night Music to jeden z takich pierwszych podkładów w ogóle. Dzisiaj top listę zrobię podkładów. Słuchajcie, jak to jest piękne.

0: Kurde, sorry. Przepraszam, mi się tu niechcący włączają dżingle przypadkowo.
1: To alkohol! Największa trucizna!
0: A właśnie, że nie alkohol. I bardzo się akurat cieszę, że nie alkohol. Przez alkohol, słuchajcie, wiele tragedii jest. Tak chcę, żeby trochę też na poważnie ten nocny Marek Special Night. Jest wiele tragedii, słuchajcie. Tragedia za tragedią. To po prostu to, co się dzieje, to w ogóle przekracza wszelkie pojęcie, słuchajcie. No i po prostu masakra, że tak powiem. Masakra, no. Nie, no i też... I smutne też jest to, wiecie, niektóre rzeczy są smutne, ale większość jest wesoła i jednak, a tych smutnych to tam. Dzisiaj, słuchajcie, teraz jak słuchasz akurat Nocny Marek Special Night, to dla ciebie jest wesoło, zaczynam mówić jak jakiś obcokrajowiec w Polsce, a takich ponoć jest bardzo dużo, ogólnie tutaj do pracy sporo przyjeżdża. Takie słyszałem, o takich statystykach czytałem w jakimś artykule. A czy to dobrze, czy to źle, to już niech sobie każdy osądzi. Dzisiaj będę całkowicie neutralny. Prawdziwy dziennikarz dzisiaj będę zupełnie neutralny, ale tylko przez jakiś czas. A równie dobrze potem mogę się stać zupełnie nienaturalny. Nie, co? Mogę się stać złośliwy. A mogę się stać bardzo przyjazny, taki, cześć, fajnie się bawimy, słuchajcie, muzyczka jakaś, o, coś takiego do śmiechu, o, hej. Nie chcecie tego chyba słuchać, nie? Bez sensu, coś innego.
2: Tylko dzisiaj, Nocny Marek Special Night. Już za chwilę, tylko w Nocnym Radio. Komentujcie na naszych radiowych czatach na stronie nocneradio.pl oraz na naszym kanale YouTube, gdzie też można słuchać nas na żywo.
0: Nie, no to już za długą pauzę zrobiłem, przepraszam. Słabo się nadaje na lektora. Jeszcze echo, trzeba zrobić jakieś efekty, pododawać. Nie, to jakieś takie pulsatowe. Może takie, nie wiem, polsatowe to by w innym stylu było. Włączy coś, nie wiem, jakieś może to. W poprzednim odcinku detektyw Zdzisław K., nie wiem, sierżant Mścisław, sierżant Zagłada, nie wiem, może, albo sierżant Zniewaga, o. Sierżant Zniewaga. Ja w końcu wymyśliłem polskiego jakiegoś takiego nika tego, Fiurego. Trzeba zrobić po polsku to super bohaterów, a nie tam te Marwere, Srele. Żydów dodaj. No, ale to... nie wiem, czy to był komentarz do audycji, żebym dodał... Złapałem do audycji. Przepraszam, bo ja czasami nie wiem, czy piszecie między sobą. Ja nie wiem, czy wy między sobą piszecie, czy do mnie. Tak, nie wiem, jakoś po żydowsku chciałem odpowiedzieć. Nie wiem, czy mi wyszło. Przez alkohol nie. Po 40 dzwony rurowe. To, chyba nie. To nie bajtuje Krawca. Nie wiem, o co chodzi. Starski Hacz. Oh, yeah. Starski i Hacz. A, nie wiem. Ale za muła. No to słuchajcie, to możecie zadzwonić i rozruszać trochę audycję. Jeśli uważacie, że za muła, to piszcie, to rozpędzę może trochę. Jak nie, pisze Aldona. Szukam jakiegoś punktu zaczepienia. O, Krawiec na fazie. O, takie komentarze od Furiata. Furiat, Ja ogółem nie piję, nie palę od maleńkiego, jakby to powiedział Krzysztof Kononowicz, albo szanowny panie redaktorze, ja jestem kryształ, ja jestem pancerny kryształ, stoję na straży sprawiedliwości, kontroli, ja jestem, mam nieskazitelną opinię, proszę pana, nic nie wiedziałem w ogóle i ja się nie przyniosłem wagi, a tam był, ja za tanio po prostu, ja za tanio, za symbolicznie i za to mnie chcą ukarać. Znaczy, nie wiem, jakiegoś takiego drugiego, albo mamy znowu w Polsce dwie opcje, albo mamy do czynienia faktycznie z jakimś już upadkiem pewnych standardów moralnych, proszę państwa. Profesor Krawiec, psycholog. No nie wiem, zaraz będzie znowu, że za muła. Nie wiem, mi się wydaje, że dosyć dynamicznie prowadzę audycję. Dużo zależy od podkładu, słuchajcie, więc dlatego zmieniam właściwie losowo. Mam długą listę, więc jest szansa, że wpadnie coś nowego. No, tym razem jest to impreza na statku kosmicznym Dżaby. Chciałem zrobić Czubakę. Umiem też, prawda, naśladować głosy kosmitów. Właśnie tak się zastanawiam nad swoimi umiejętnościami lektorskimi. Jak macie ochotę, to możemy zrobić konkurs. Podrzucajcie, kogo mam głos udawać. Patrzę tutaj na kandydatów, jakich wpisujecie. No na razie jeszcze tutaj z opóźnieniem przychodzą komentarze trochę do mnie. Fajne antysystemowe radyjko. Taki komentarz wyłowiłem, w sensie, żeby, bo o nas różnie mogą mówić właśnie, albo że mega antysystemowi, a niektórzy mogą uważać też, że zajebiście systemowi, że w tyłek włażą, albo że są w zmowie, albo że nie są w zmowie, że to fajni ludzie, którzy ciekawe rzeczy mówią i przekonuje mnie to, co mówią. I ten, i ten, i ten, i tamten, słuchajcie. Muszę takiego trochę się tutaj, w takiego promotora tego nocnego radia trochę wczuć też. Trochę tutaj opowiedzieć wam o tym nocnym radio, którego warto słuchać. Nie no, tak słabo to brzmi, jak w jakimś szkoleniu trochę. Naśladuj Miotka. A, no dobra. Coś ostatnio mi, ja nie wiem, czy pan profesor jest chyba świętej pamięci. No i widzicie, tutaj ciężka rola dziennikarza, bo nie jestem pewien. No tak. Może nie. Albo Cejrowskiego. Cejrowski? No, siedzę tutaj sobie. O. Siedzę sobie tutaj, przepraszam cię, Etamie, już cię spróbuję połączyć. Siedzę sobie, proszę państwa, tak sobie patrzę na maczetę swoją. W normalnym, takim popieprzonym, przepraszam, że tak powiem, twardo trzeba, kraju, to bym się nie mógł naostrzyć. Wybuchów na swojej działce nie mogę, proszę pana, zrobić. I proszę pana, zostaję tutaj jako cowboy, proszę pana, jako cowboy. No, ja sobie mogę siedzieć, proszę pana, na ganku, proszę pana, dwururkę trzymać, proszę pana, przyjdzie ktoś, proszę pana, zgodnie nie z Pismem Świętym, ja oddaję strzał, proszę pana, pam, i nie ma, proszę pana. Przychodzą do mnie, a mówię, o, przyszedł tutaj, a, zrobiłem, pam, i go nie było. A ja mówię, o, bardzo, bardzo dobrze. Żenada, jak jasny, i tutaj nie dokończę, bo jest przed. Wiecie co, jest po 23, a to jest audycja jednak dla dorosłych, więc dokończę. Żenada, jak jasny. I tutaj taki wyraz, który niektórzy piszą przez CH, niektórzy przez H, właśnie błędnie się pisze przez CH. No i może na tym poprzestanę. No. Naprawdę, słownictwo niektórych i to, jak tutaj dopiekacie mi, okej, okay, może jacyś inny kandydat. Podrzucajcie dowolnych kandydatów. Dzisiaj, jak, przepraszam, wiecie co, ja miałem etama odebrać. Dobra, stopień, dzisiaj stałem się tak żenujący, po prostu, że muszę dodać etama na pomoc. Dzwonimy do etama. Sorry za głośny dzwonek. Zaraz, ja mogę nawet to, wiecie co, ściszać. Znalazłem taki w sumie sposób, o którym nie pomyślałem. Okej. Główną głośnością. No, etam nie odbiera chwilowo. Za moment spróbuję się połączyć. O, dobra. Chyba się w końcu udało. Halo, halo.
1: Tak, udało się. Nie wiem, czemu się jakaś reklama wyświetliła, ale dzisiaj już leniuchem nie jestem, co?
0: Nie jesteś. I mam dla ciebie propozycję ciekawą. Dzisiaj, jako że pierwszy tutaj zadzwoniłeś, to podrzucasz mi dowolne tematy, dowolnie prowadzisz audycję. Ja się dostosowuję zupełnie do ciebie. Wszystko zależy dzisiaj od dzwoniącego. I jesteśmy razem na antenie, dopóki się będzie rozmowa kleiła po prostu i będzie fajnie i trochę zabawnie, ciekawie. Jak ktoś uzna, proszę bardzo, ale to muszę być ja akurat tutaj, szef, założyciel, kapitan, narzucam pewne zasady. I jak już twierdzę, że jest nieciekawie, nudno, to rozłączamy się, a ja zmieniam temat i być może ktoś inny podrzuci jakieś ciekawsze myśli. Więc zaczynasz, etamie. Sorry, że tak jak w jakimś konkursie telewizyjnym się witam z tobą, tak trochę może nieładnie, ale chciałem ci przekazać, jak bawimy się dzisiaj.
1: Okej. Okay. No. Okej, okay, mamy określone ramy programowe. No, słyszę, że dzwoni, jak to się mówi, jak nieprzygotowany słuchacz do nieprzygotowanego prowadzącego, czuję, że robić ci się nie chce, co? Dobrze trafiłem?
0: Właśnie, wiesz co, trochę tak, trochę nie. No, też zobaczymy, ile będzie trwała audycja. Także ja odbijam piłeczkę, ale temat dyspracji i temat czegoś, na co zachorowaliśmy. Ja chyba się wyleczyłem dzisiaj trochę.
1: No to ja jestem dzisiaj królem bezrobocia w takim razie.
0: Król bezrobocia. Nowa postać, słuchajcie, w Polsce, król bezrobocia. Jakiś taki kandydat, nie wiem, na wysokiego tam jakiegoś urzędnika, polityka, na króla w ogóle, monarchia, król bezrobocia, bezrobotny król. Ma to ręce.
1: No, w sumie pomnik to już mam na obrońców Stalingradu. Król Maciuś I jest pomnik u nas. Także już pomnik mi postawili. Teraz tylko trzeba, że tak powiem, żeby mnie tutaj wybrali. Poczekaj, tylko sobie tutaj od drzwi otworzę, żeby nie dziewczyny.
0: Król
1: dziewczyny,
0: Maciuś, nie, Król polecamy.
1: No, właśnie. No, także co tutaj chciałem powiedzieć ciekawego.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Obejrzałem sobie wczoraj serial, który pewnie będziesz chciał obejrzeć, że będziesz chciał, no zachęcam cię, żebyś obejrzał.
0: Przepraszam bardzo, etamie, jako że już tutaj dwa lata, czy więcej, czy pięć z nami jesteś, czy dziesięć nawet, bo to różne skale tutaj ludzie podają. Od początku jakoś tak 15, 20, czekaj, nie, to już 20 będzie, 20. To takie pra, nocne radio, etam już od początku. No właśnie, O co pytałeś? Bo zapomniałem, przepraszam.
1: Nie, dobra,
0: Następna jakaś myśl ciekawa, weź podrzuć, może tym razem zatrybi i pojedziemy z tym koksem, bo wiesz, trochę się też boję, że audycja jest za mało dynamiczna. Jedyne, o co proszę, to trochę jak o podrzucenie jakiegoś takiego tematu, który byłby, wiesz, dynamiczny. Zrobimy show, ja czekaj, jakiś taki dam, bo w ogóle bez podkładu chyba gadamy. Tutaj muszę jakoś dobrze dobrać, żeby tworzyło odpowiedni klimat, więc jeszcze nie rozmawiamy.
1: Okej.
0: Okay. Okej. Okay. No to...
1: Ja myślę w tym czasie.
0: Z czym pan dzwoni do nas tego radia?
1: No widzisz, z problemem życiowym.
0: Trzecia próba. Ja się przepraszam, no i że przerwałem. I to jest bardzo dobry temat. proszę
1: wczoraj,
0: kontynuować.
1: Wczoraj wybrałem 200 zł i się na zakupy wybrałem. No i jak wrzuciłem, to przyniosłem 30 w portfelu, nie? A nic prawie nie kupiłem. To znaczy w aptece kilka takich różnych sprawunków na przeziębienie córy i swoją receptę wykupiłem. Plus kilka rzeczy do zjedzenia, które wczoraj, zaznaczam, prawie w całości zjadłem. Dzisiaj podobny miałem ten, tylko że profilaktycznie wziąłem ze sobą 100 zł, a nie 200, żeby nie puścić losu. Ale zostało mi tylko 10 w portfelu. To o co tu chodzi w tym wszystkim? Kurde?
0: No drożyzna.
1: No właśnie, a żeby nie było, kurczę, nie kupiłem jakichś zbytków, raptem kawałek kurczaka, tam jakieś 3 jogurciki i właściwie nic więcej, no i plus te leki, nie? Zaznaczam, że wczoraj w aptece wydałem na popierdółki, bo to takie popierdółki były, jakieś takie podstawowe leki, to jeszcze ze zniżką przysługującą z NFZ 30%. Wydałem prawie 100 zł od razu, nie? A potem jeszcze zakupy i właściwie tak, kurczę, sobie policzyłem dzisiaj, to właściwie bez tej dychy 300 zł mi poszło, nie? I nie wiem nawet na co, bo już widzę, że w lodówce właściwie jest tyle rzeczy, że jutro znowu będę musiał iść na zakupy. Już się boję.
0: Muszę cię tam trochę tutaj niestety zmartwić. Patrzę na komentarze i tu tak czuję, że z przekąsem i tak sarkastycznie napisał Rogals Entertainment. Fascynujące, także sugeruję, wiesz, z caps lockiem, że nie fascynujące. Nie, spoko. Dzisiaj taka luźniejsza audycja, zupełnie różne rzeczy, zupełnie różne tematy, różni dzwoniący, a wy słuchacie Krawca i Etama w Nocnym Marku Special Night. Mam nadzieję, że potrzeba się nie pogniewa, że dzisiaj sam, że go nie zaprosiłem do naszej wspólnej audycji. Etamie, to może ja podrzucę jakiś temat teraz dla odmiany. Jak ci się... Czy masz jakieś przemyślenia ciekawe ostatnio, ale takie, wiesz, w kategoriach co my tu robimy, czy oni istnieją, albo kto za tym stoi, albo kim oni są, albo co z tego wynika. No, coś takiego.
1: No mam takie przemyślenia egzystencjalne. Dzisiaj nawet miałem jeden taki sen, tylko niestety, jak to zwykle bywa, w najciekawszym momencie kłótnia poranna dziewczyny obudziła mnie, a właśnie miałem być już na Księżycu, bo w rakiecie jakiejś wylądowałem. I kurde, widzisz, zanim powiedziałem magiczne słowa mały krok dla ludzkości, a wielki krok dla człowieka, to czy odwrotnie, to kurczę się obudziłem, zerwany jakąś kłótnią, taki nieprzytomny. Natomiast kto za tym stoi? Dziewczyny, oczywiście, wszystkie mu winne są jak zwykle kobiety.
0: Dziewczyny, no tak, a ja bym powiedział, że to mogą być, tak jak mówisz, kobiety, ale może być też tak, jak pisze Aldona tutaj na czacie YouTube'owym, na pewno się zemści potrzebny. Tak, ja też się tego boję. On się będzie mścił tutaj za to, co ja wcześniej mówiłem, że chcę przyjąć radio, że wykryłem, że przeprowadziłem śledztwo dziennikarskie, że mam pewne dowody, nagrania, mam swoje źródła pewne. Na e-maila mi przysłali moi informatorzy. Jaś, ja nawet, lat 9.
1: Ja tak, nawet wiem, jakby mógł się zemścić do potrzeby. Taki apel tutaj wystosuję. Przyjm waść metodę proporcjonalną. O. Jak krawiec wchodzi z nienacka, wchodzi i ty sam. Jeszcze ten, tylko musiałby
0: nie,
1: być jakiś.
0: Nie zrozumiałem tego. Nie zrozumiałem tego, przepraszam bardzo, ale jakoś tak obraźliwie zabrzmiało, bo wchodzi.
1: Nieobraźliwie.
0: Wchodzi w niego, przepraszam bardzo, to jakieś gendery tutaj chyba.
1: Nie. Po prostu, żeby jak ty sobie zrobiłeś sam w czwartek, to on zrobi sam we wtorek.
0: Aha, rozumiem. To. Taka kolej rzeczy, no to jest właśnie dobry temat, to jest dobry temat. O tym to teraz 2 godziny będziemy gadali, mam pewne teorie na ten temat. No chyba, że jakieś inne tematy chcecie, mogę też poruszyć z Etamem. Jeszcze masz czas, jeszcze cię nie wyrzucam.
1: Bronić. Ja chciałem, wiesz co, skorzystając z okazji jednak polecić ten film, który wyszedł jakoś na koniec sierpnia, norweski. To jest taki mini film, 6 odcinków tylko ma, nazywa się Przybysze i to tobie by pasował, bo takiego plugastwa to ja już dawno nie widziałem, który by tak po prostu miażdżył, próbował zmiażdżyć Kościół katolicki, ale jednocześnie pokazywał upadek moralny tego całego kraju, jakim jest Norwegia, no właściwie to Skandynawia, bo to tyczy się całej Skandynawii. Nie będę nic więcej mówił, to jest science fiction, ale po prostu leje się po prostu plugastwo z tego monitora, dosłownie. No,
0: wiesz, co tam jest? Sorry, być może będziesz mógł kontynuować, przepraszam, że tak mówię, ale bo dzwoni inny słuchacz, niespodziewany trochę, wiesz, i złowrogi nieco, więc mam pytanie, czy chcesz, żeby cię rozłączyć, czy chcesz zostać, bo to różnie może być na antenie.
1: Ja dołączę. Na kroplówce tutaj, tak, będę pilnował, dobra. Będę cicho, dobra. Będę siedział.
0: No to wiecie, to jest, przepraszam, teraz tak trochę muszę skomentować, już odbieram, ale tak tylko powiem, że jak jest ten słuchacz i jeszcze ktoś, to się często kończy głupimi uwagami. No dobra, to jest słuchacz trolujący, wielokrotny mąciciel, przestępca, nie waham się użyć tego słowa, gwałciciel. Ale dobra, już ja trochę jestem też zły, bo wiem, że się zaraz tu zrobi awantura. A może się zupełnie mylę. To jest, czasami ten człowiek jest miły i sympatyczny, ale to różnie bywa. No, ale ja wszystkich odbieram od początku istnienia Nocnego Radia. Chyba się nie zdarzyło, żebym kogoś nie odebrał, żebym kogoś zbanował. Witam następnego słuchacza na antenie.
3: Nie zdarzyło się, żebyś kogoś zbanował, a ja sobie przypominam, że jakieś 2 lata temu mnie zbanowałeś. A mało tego, nawet chyba Nida19 zbanowałeś na samym początku znajomości.
1: Janek, cześć.
3: No i to ten głos normalnie jakby się nie dowierzał, że żyje.
1: Nie, no bo wiesz, ja dzisiaj widziałem cię chyba...
3: To, że miałem raka, to nie oznacza, że...
1: Jak montowałeś 5G tutaj u mnie na osiedlu.
3: Ale to teraz 5G się nie montuje na takich dużych antenach, tylko 5G się montuje wszędzie, na jakichś słupach, gdzie są światła i tym podobne, bo to musi być duże zagęszczenie tego 5G. Na tym to polega, żeby manipulować naszymi umysłami.
1: Też słyszałem.
0: To jest folia.
1: Siekierkę chcę sobie kupić na to, ale to...
3: No, ty się nie śmiej, ja Krawiec,
0: wierzę. Tak nie. Ja też jestem po tej stronie, że uważam, że to jest bardzo niebezpieczna technologia. Może być rozłożona depopulacja na 15, na 20 lat. Albo...
3: No zobacz sobie, dlaczego na przykład one są tak gęsto rozmieszczone. Teraz na przykład są bardzo rzadko w porównaniu do tego, co będzie w przyszłości. Czemu jest tak często? No bo żeby zwiększyć właśnie częstotliwość tych wszystkich. Znaczy nie częstotliwość, tylko moc, natężenie. Tych fal, a te fale są z przedziału takiego podobnego, co są w mikrofalówkach. Także to powinno dać do myślenia.
0: A kto chce zmienić? Nam?
1: No właśnie. Prezydent podpisał.
3: Nawet nie tyle prezydent, co chyba premier.
1: A ja nie wiem, który z nich, ale wiem, że już ma być publikacja niedługo w dzienniku super ustawy, to już chyba za miesiąc jakoś wejdzie. Ja podejrzewam, dlatego dzisiaj widziałem tych monterów na naszej głównej tutaj osiedlowej antenie, takiej obwieszonej jak choinka. Tymi wszystkimi radarami.
0: Nie wiem, może prezydent albo premier chce człowieku zrobić tutaj nam krzywdę, znowu przestępca, jakiś pancerny Marian, rozumiesz? Wiesz.
3: A to trzeba by, żeby dowiedzieć się więcej, trzeba słuchać Teorii Chaosu, bo on mówi o polityce właśnie. Dużo.
0: Tylko? Już o polityce? Nie, chyba nie. Tylko o polityce?
3: No nie wiem, w sumie to ty powinieneś go więcej znać, bo kto z kim przestaje, taki się staje, więc pewnie jakieś tam rzeczy zaimportowałeś z niego i on zaimportował do ciebie. Tak samo Men pewnie zaimportował coś od was i wy zaimportowaliście coś od Mena. Tylko pytanie, czy to zaimportowaliście te dobre rzeczy od Mena, czy te złe rzeczy od Mena, czy te pozytywne wibracje, czy te negatywne. No właśnie masz teraz szansę się wypowiedzieć.
0: Ale bardzo mnie ciekawi, co ty myślisz na ten temat, skoro poruszyłeś... Tak, zaskoczyłeś mnie teraz tym pytaniem, powiem szczerze trochę, ale mogę się wypowiedzieć też.
3: No, jest takie bardzo stare polskie powiedzenie, kto z kim przestaje, taki się staje, albo inne z tego samego tematu. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, czy zaczniesz krakać jak i one. To są stare powiedzenia ludowe, bardzo stare, które przekazują taką podstawową rzecz ludzką, czyli właśnie przejmowanie manier, przejmowanie zachowań, grupy, czy osób takich w sumie charyzmatycznych. I pytanie do ciebie, bo to ty znasz się Men najlepiej. Co ty przyjąłeś dobrego od Mena? I czy przyjąłeś coś w ogóle dobrego, czy przyjąłeś całe zło, które on tam miał?
0: A i możesz sobie, zróbmy eksperyment, możesz sobie, może, mogę potem powiedzieć naprawdę, co myślę, ale jako kto mam się wypowiedzieć, z czyjej perspektywy, ja krawiec, jak oceniam tą sytuację, co kto wziął od kogo, tak sprecyzuj troszeczkę może.
3: To znaczy tak, najpierw z twojej perspektywy, bo teraz jesteś jako prowadzący, możesz się wypowiedzieć, a później przejdziemy do ogólnego jakiegoś wizerunku.
0: Dobra, tutaj słuchacz widać jest jakimś radiologiem też chyba jest, takim trochę radiofilem, albo może Jacek Blacha jest tylko radiofilem, a to jest ten jest filodendronem. Nie wiem,
3: Dodałeś pedo, więc nie jestem.
0: Słucham?
3: Nie dodałeś pedo do tego, co powiedziałeś, więc nie jestem tym, co powiedziałeś.
0: Aha, no to nie wiem. Robi się kontrowersyjnie. Dobra, to lubię. Więc no nie wiem, myślę, że każdy czerpie od każdego. Zgodzę się tutaj z tobą, każdy wniósł trochę cząstkę. Mimo, że jedni wprowadzali innych też. Ja panie wszystkich wprowadziłem. Nie, no żartuję. W sumie nie chcę takim być właśnie bolkiem. Niektórzy mnie nazywają radiowym bolkiem. Może ja jestem takim radiowym bolkiem, wiesz. Jakbyś miał tutaj powiedzieć, kto jest kim. Ja radiowy bolek, Claude na przykład, albo inni nadający. Nie mówmy tylko o Claude'zie. Etam, Max, Potrzeba, ci wcześniejsi wszyscy, którzy byli, Jacek Uchmisz, Alos. Kurczę, na pewno kogoś zapomnę. Ale sporo osób z nami było, Byteater i wiesz, każdy tutaj od każdego coś czerpie, a ty czy jesteś słuchaczem, czy jesteś nadającym, bo nie wiem, czy nie zdradzam tutaj, przepraszam, czegoś, ale...
3: No, znaczy mnie wcześniej zdradziłeś, jak powiedziałeś, że masz tajne informacje od Jana lat 9, więc jestem informatorem, można powiedzieć, że konfidentem.
0: Kurczę, ale to tak w temacie podrzucasz takie, może inaczej, podrzucasz takie tematy ze względu na obecną sytuację w polityce.
3: Polityczną, aha. Tak, no bo mamy wybory niedługo.
0: No tak. I
3: na kogo głosujesz?
0: Na partię pedofilów. Przepraszam, na Konfederację być może, albo
3: no
0: może
3: to trafiłeś,
0: na PiS.
3: No to jest to samo przecież.
0: Samo są? Nie.
3: Kto tam mówił, że lekka pedofilia?
0: Ja tego teraz nie wytnę, stary, wiesz, a to są oskarżenia jakieś tam. To zostawmy, ja się odcinam jako kapitan Nocnego Radia. Mów może, wiesz, o jakichś takich luźniejszych rzeczach. Masz tutaj znak szatana. Ja sobie ostatnio o templariuszach czytam, wiesz. To na początku byli bardzo cnotliwi rycerze, prawi ludzie, trochę krwawi, bo oni w sumie tylko tam kontemplowali. Taka dziwna, wiesz, duchowość. Bardzo dużo kontemplowali, bardzo dużo ćwiczyli walkę, twardziele, krzyżowcy. Dużo jest mitów i legend na ich temat. A tu widzę znak szatana. To nie wiem, czego jesteś satanistą? Może tak zaczepię trochę w tym temacie.
3: Religię. Dlaczego jestem szatanistą, tak?
0: Czyli chodzisz w szatan.
3: Nie, ja bardzo lubię akurat Kościół katolicki, a dokładnie nie tyle Kościół katolicki, co chrześcijaństwo, kulturę chrześcijańską bardzo polecam. I jakbyś się w nią zagłębił, to może byś zrozumiał, dlaczego jest taka dobra, ponieważ odkryłbyś teraz właśnie jako dorosła osoba, a nie jako gówniarz. Jak jest się małym, to wiele rzeczy się z religii chrześcijańskiej nie rozumie, pewnych symboli, pewnych połączeń tego wszystkiego, a później dojrzewa człowiek i może sobie spokojnie przetrawić w mózgu. Także religia nie jest dla małych dzieci, religia jest dla poważnych biznesmenów.
0: Kurczę, to być może ty jesteś, przepraszam bardzo teraz, judaistą na przykład i się
3: nie.
0: Za chrześcijanina, albo cię ciągnie do chrześcijaństwa, stwierdzasz, że jest to całkiem dobra opcja, albo wyśmiewasz, bo też bywało, że trollowałeś, nie oszukujmy się, bywało, że trollowałeś. No nie, jeśli serio.
3: To nie moja ręka.
0: Spoko.
3: To nie jest moja ręka.
0: No. Wiesz co, tak sucho trochę, bez podkładu, to w tej spelunie tutaj to... Włączam oczywiście losowy utworek, już ci mówię, co leci. Jakieś takie nie do końca wiadomo co, wiesz, bardzo spokojne i takie normalne, jakieś bezinwazyjne, coś co leci. A może teraz na chwilę zobaczymy, co u Etama. Etam, jesteś z nami? Masz coś do...
1: Znaczy, ja się już ten czas zastanawiałem nad głosowaniem, szczerze mówiąc. Jeszcze mam do Janka taką jedną historię, bo on dawno tutaj nie był. Wiesz, że najlepszy system na świecie uszkodził mój komputer. Taki pierwszy komputer, co sobie od lat kupiłem. Listopadowa, zeszłoroczna aktualizacja go uszkodziła i leży teraz zawinięty w folię, bo nie stać mnie, żeby go naprawić.
3: To musiała być w takim razie usterka sprzętowa albo wina użytkownika.
1: No tutaj akurat się nie zgodzę, bo to się zbyt zgrało.
3: A co się dokładnie stało?
1: No po prostu czarny ekran. I to nie był tylko mój problem, ponieważ konfidenci, ci korespondenci z Microsoftu zanadali mi numer sprawy, 20 tysięcy coś, bo około 20 tysiącom osób się to zdarzyło
3: chyba na całym świecie. 20 tysięcy chyba od początku powstania Windowsa. No to
1: nie, listopadowa aktualizacja 2018. No nawet są dwie sprawy w Stanach Zjednoczonych. Jedna Gertzmana, który dostał 10 tysięcy albo 20 tysięcy dolarów odszkodowania za właśnie niespójność swojego systemu, że też mu właśnie na czarno się uruchamiał, a księgowa dostała z milion czy coś, już teraz nie pamiętam, ale była też sprawa w Stanach druga, która właśnie dotyczyła firmy, której wymusili tą aktualizację, bo ta listopadowa się wymusiła. Ja starałem się pominąć
0: w końcu się tego. No. Przepraszam,
1: mówię
0: trochę
1: no bo
0: to takie techniczne sprawy, strasznie, to wiesz, dla geeków się zrobił troszkę...
3: Ej, ja się na twoją pomoc techniczną nie wpierdalam, sorry. Więc ty się nie wpierdalaj w moją. No dokończę tam.
1: No, w każdym razie chodziło mi tylko o to, że Jankowi powiedziałem, tutaj tak, żeby mu trochę wpięty poszło, bo on tak reklamował ten Windows 10. W każdym bądź razie
3: Windows 10 to jest najlepszy system operacyjny. Jak każdy błąd, który powstaje w tym systemie, to jest wina użytkownika albo wina sprzętowa. Także nie miej tutaj pretensji do tego, że na przykład dysk zamulił w pewnym momencie i nie mogła zostać przetworzona informacja, albo powstał jakiś bedsektor na dysku twardym, no i ta instalacja się nie powiodła, bo każda duża instalacja, teraz prawda będzie troszeczkę inaczej, ponieważ ta następna duża aktualizacja, która będzie DMSC robiona, a nie będzie podmiana nowego systemu, więc ten błąd może się już nigdy nie przytrafić tobie, przynajmniej w następnej aktualizacji, bo za dwie aktualizacje będzie normalnie, tak jak było teraz i wcześniej, czyli po prostu podmiana całego systemu. No ale rzeczy się zdarzają, no czasem ludzie instalują różne rzeczy dziwne, które powodują właśnie błędy przy aktualizacji. Najczęściej to są właśnie antywirusy, które po prostu antywirus blokuje pewien proces, który nie może dokończyć tego, co zaczął kończyć i się zaczyna na przykład pętla nieskończona wchodzenia i wychodzenia w instalację, albo antywirus cały czas przerywa, albo jakiś inny proces, który ma wpływ na to. Także mówienie, że to sam Microsoft coś zrobił, jest podżeganiem do przestępstwa.
1: No tak, ale oni się przyznali, ja mam ich korespondencję

0: dysk po prostu padł i tyle.
1: Nie, nie, dysk tam w kieszeni działa bardzo dobrze. Natomiast wręcz przestał wchodzić w BIOS totalnie, nie? Także...
0: No to wina sprzętowa, dziękujemy. Dobra, pomoc techniczna zakończona, zanalizowaliśmy problem po stronie użytkownika jak zawsze. Dobra, teraz powróćmy do tego, co krawiec zaczerpnął od Mena lub Claude'a Monet.
2: Jeśli taki temat cię interesuje, to ja obiecałem, że ciągnę każdy temat, ale ten myślę, cóż, z przyjemnością może nawet mogę pociągnąć. Myślę, że na przykład Claude ode mnie, zaraz zacznę tak, może. Claude ode mnie bardzo dużo nabył, jakąś taką pewność siebie, dowcip, humor, po prostu wygadany, dowcipny.
0: Wygląd.
2: Wygląd to akurat ma lepszy, ma fajną grzywkę, ale ja mam zakola, ja mam zakola. No ja nie mam partnerki, to tu wygrywa.
0: Ani
2: ja gratuluję związku, jeśli, no słucham.
0: Nic, kontynuuj.
2: Ja też, może nie powinienem tu wspominać o Claude'zie, może on by sobie nie życzył, jeśli coś też mogę chrapnąć. No właśnie, a...
0: On nie ma obiekcji w mówieniu o tobie, czy tam o Menie.
2: Nie, on raczej tak skrycie, złe wilki, złe media, zimne, chłodne, no i nie sponsorować. Ale też czasami coś tam raz dobrego powiedział też, więc różnie, nie wiem.
0: No nie można cały czas źle. Czasami warto coś dobrego dorzucić, żeby wyszło, wiesz, tak, nie cały czas monotematycznie.
2: No też prawda. No.
0: Tak samo ja mogę być raz na jakiś czas miły, żeby nie wyszło monotematycznie, żeby nie było cały czas to samo.
2: To jest dobra cecha u kogoś, kto dzwoni, czy tam, czy nadaje, czy dzwoni, czy rozmawia przez radio, że potrafi utrzymać w audycji jakiś temat ciekawy, zmienić się czasami właśnie, tak jak mówisz, coś, a nie być zawsze taki sam, jak patyk, sztywny, mieć swój wytyczony jakiś zawsze plan, no ale wiesz... No,
0: plan na piątek, 24.
2: No, czyli już dzisiaj, za dokładnie 24 już. Godziny.
0: 23 piątek, i 53 minuty.
1: Nie, już mamy piątek. Hej. Czy mi się dni bombi? Piątek mamy.
2: No mamy piątek, ale piątek? Godzina 12. Duchy.
1: No, a ja muszę powiedzieć coś, bo osobiście, jak już Janek jesteś, to ostatnio wspomniałem o tobie, przypomniałeś mi się i jak tutaj inny zapomniany żołnierz wyklęty był adwokat, to powiedziałem, że brakowało mi jego głosu tak samo jak twojego.
0: A to ten adwokat to był ten taki chłopczyk, który nie przeszedł jeszcze mutacji?
1: No tak, też o tym tak, też wspomniałem.
0: To tego pamiętam.
1: No także...
0: Co się z nim stało? Tak.
1: No, przyszedł z powrotem, bo jak ja trochę tam gadałem, to wywołałem wilka z lasu, żeby się pojawił. No i właśnie mówiłem, że wśród osób wymieniałem, wśród tych takich zaginionych, gdzie był właśnie Claude między innymi głos Claude'a i jeszcze Konrada, no i właśnie też twój był jako trzeci wymieniony, także znalazłeś się w wielkiej trójce, takiej według mnie top three.
0: Czyli znalazłem się na podium razem z Claude'em i Konradem, tak?
1: Tak.
2: No i zaczyna się tak zwane mizianie się pytką po szyjce. Ja to fachowo się w radio tak to nazywam.
0: Co to nie, była no, obraza, to, że mnie postawił akurat w tej trójce, ale okej.
2: Okay. można i tak. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem elastyczny, otwarty na różne tematy, możecie podrzucać.
0: Elastycznie jak twoja szyjka, nie dokończyłeś wcześniejszego tematu. Co ten kłod od ciebie wziął?
2: Co wziął? Nie wiem, tak mówiąc już serio.
0: No bo tam zacząłeś tak, mówić, ja się tam pierdolił.
2: Nie wiem. Może czasami potrafi być, jak zechce, showmanem, wtedy podpatrza różne techniki, takie z tego, co on tam lubi. Bill Hicks, Alex Jones, ja. Alex Jones, ja.
0: Ale ciebie jeszcze nie wymienia, że się na tobie wzoruje.
2: Żartuję.
0: Kiedyś chciał mieć jeszcze
2: raz powiedział, że jestem dobrym według niego radiowcem. No dobra, no tyle. Trochę może podkoloryzowałem. Nieważne.
0: Waliłeś sobie kiedyś do tej informacji?
2: Codziennie.
1: Się pomajtaliście. Przecież to miało być, co krawiec wziął od Claude'a, sam zapytałeś. No. Odwrotnie właśnie.
0: Dobra, no to niech. No to widzisz, kolejny.
2: Mniej tematów z seksem. Może być coś zupełnie innego niż seks, bo tutaj zawsze zmierza do tego.

0: Co sugerujesz, że tam przyjmowanie rzeczy przez spermę, to jak tam ten Corwin mówi?
1: Możesz rozwinąć temat, ale tylko tak odrobinę, ostrożnie może. Bo nie wiem,
0: znaczy, czy... ostrożnie, nieostrożnie. No, Corwin wysnuł kiedyś taką teorię, X lat temu już, pewnie jest ponad 10, że kobiety przyjmują poglądy swojego faceta przez spermę.
2: Dokładnie brzmiało tak, że mężczyzna, że kobieta podziela poglądy mężczyzny, z którym sypia, tak to dokładnie brzmiało, bo znam akurat tą frazę na pamięć jeszcze z tych czasów, tak jak wszystkie jego wystąpienia. No, zgadza się, to jest prawie reguła w takich oczywiście kobietach wychowanych w, no, w etosie takim XIX-wiecznym, nie?
0: To teraz tak, pytanie do Krawca, czy ta sama reguła stosuje się do pedałów?
1: Do pedałów? Czy taka sama? Masz na myśli homoseksualistów, gejów, tak?
0: Nazywaj jak chcesz.
1: Może być, dobra.
0: Możesz ich nazywać pedałów, homoseksualistów, pedałów, gejów, krawców, obojętnie.
1: Może być krawców, pedałów, jak uważasz. Tutaj się ani nie obrażam. Biorę też różne opcje pod uwagę. No, nie wiem, czy... Ale to, przepraszam bardzo, dobrze zrozumiałem, który z nas tutaj się najbardziej zalicza do... Tych, co powiedziałeś, kochających inaczej homoseksualistów?
0: Właśnie, kto był dominantem, ty czy Kłod?
1: Wiesz co, ja to może powiem tak metaforycznie, kto bardziej się tak rozpychał w radiu, że taki był, kto pasywny, kto taki agresywny,
0: no, to
1: poszturchiwał, tak bardziej może, wiesz, metaforycznie, bo to jednak nie chcę zrównać do poziomu stand-uperów polskich, żeby się jeszcze zacząć, jak zacznę dowcipkować, to się by się zawsze kojarzyło z cyckami, z dupą. Dobrze, więc myślę, że chyba i on może bardziej dominował, no może chyba on, nie? A ja się nie dawałem, może i za bardzo zaiskrzyło, coś tam nie przypasowało, zbyt wiele rzeczy. Też tak, takie ciężko teraz rozmawiać na takie tematy. No, może jeszcze jakieś inne pytanie takie związane z Nocnym Radiem, z Radiem na Fali, jeśli takie rzeczy cię interesują, to może jakieś inne z innej beczki.
0: Z innej beczki. Co wyciągnąłeś dobrego od Mena i co złego wyciągnąłeś od Mena? I co Men wyciągnął od ciebie, poza tam sztuką obrabiania w Photoshopie?
1: To skomentuję. Myślę, że to na początku ja się dużo nauczyłem, jeśli chodzi o Photoshopa, o projektowanie i tak dalej, od Mena. On już był bardziej doświadczony, jak ja dopiero co zaczynałem. To on już robił całkiem fajne, bardzo fajne rzeczy. Teraz, no nie wiem, może on trochę mniej w zawodzie na przykład działa, a może po prostu zatrzymał sobie swój własny jakiś styl. Ja bardzo dużo różnych stylów testuję, jeśli tak jak grafik, animator, jeśli o tym mówimy, o portfolio. Jeśli chodzi o nadawanie w radio, o głos, o sposób nadawania, cholera wie, on chyba się za bardzo nie zmieniał, tak, tylko się stawał trochę po prostu lepszy co jakiś czas i rozwijał się jakoś tak samoistnie i napierał wprawy we wszystkim i stał się świetnym takim gawędziarzem radiowym, który ma świetny flow, z tego słynie. No, coś dodasz? Siebie.
0: To znaczy tak, ostatnio sobie przysłuchiwałem jakąś audycję z 2013 roku, więc to czasy jeszcze 4 lata prawie przed tym, jak przestał nadawać. I okazało się, że wtedy słychać drastyczną zmianę pomiędzy tym, co opowiadał w 2013 roku, a jak to wyglądało właśnie w 2016 około. I jak właśnie ulepszył swój warsztat samoistnie, bo on tam wtedy już zaczął nadawać sam w Radiu na Fali.
3: Nie ma czego słuchać.
0: I w sumie miał tą swoją grupę i cały czas się rozwijał i ten progres naprawdę było słychać. Ale co można było fajnego zauważyć, na przykład w porównaniu do Teorii Chaosu, że on, jak opowiada te swoje audycje, właśnie, co jest ważne, on nie prowadzi audycji, tylko on opowiada. On cały czas ma jakąś historię, którą zabawia właśnie słuchacza, opowiada, gawędzi, tak jak wcześniej też wspomniałeś. I to jest świetna cecha jako radiowca takiego, który ma o czym opowiadać, ale niektórzy po prostu zwyczajnie nie mają o czym mówić.
4: Do widzenia. Także
1: do widzenia,
4: to był przykład trollingu.
1: Starałem się sparodiować.
2: Się z tym zgadzam w 100%. Przecież substancja, czy nawet ta druga audycja, co leciałem, no przemiennie, już zapomniałem jej nazwy. Tam o tym.
0: Hiperprzestrzeń.
2: Tak, ale jeszcze była
0: Wieczorowa pora.
2: jeszcze jedna audycja, która mówiła o free energy, to mimo, że tam było później o kręceniu tych drutów i tak dalej, to jednak jak pominąć te tam drobne fragmenty, które no, trzeba było być pasjonatem tych właśnie tematów free energy, to powiem szczerze, że właśnie tak się fajnie słuchało. Ja nawet kiedyś zasnąłem przy jednej z tych audycji i śniło mi się dalej i to po prostu, że słyszę w tym.
0: Śniło ci się, że Magraw działał.
2: Nie, śniła mi się ta cała opowieść, o której on tam opowiadał. Potem się obudziłem i dalej kontynuowałem słuchanie tą świadome. Także tam pewnie falę alfa wysyłał jakieś czy coś, nie?
0: Po prostu dobrze opowiadał. Tak samo jak kiedyś, jak byłeś mały, możliwe, że słuchałeś tam opowieści, bajek różnych na dobranoc i tak ci się uaktywniło coś. Także takie opowieści nie są złe. Nie są złe i on po prostu miał taki styl właśnie opowiedzenia. Cały czas jakaś opowieść była w tle. Coś się działo. Była też ta kontynuacja, ta ciągłość tej historii, a nie skakanie raz teraz o tym, raz teraz o tym. No i to myślę, że to było jedna z najlepszych rzeczy, jaką wyczułem ostatnio właśnie u Mena, jak już zapytałeś o to.
1: No ja panie, jak mu proponowałem to Tomkowi, to od razu wiedziałem, że to jest talent, że to jest talent, że on się na mnie rozwinie błyskawicznie, że to jest nieoszlifowany diament. Nie wiem, co mogę powiedzieć, no chcę być miły po prostu, a zaraz będzie, że za słodko, pierdząco, że coś...
0: Dokładnie, dojeb mu teraz, dojeb Menowi, co jest najgorsze u niego.
1: Dobra, to może by tak na przemian mówił zalety i wady, żeby jednak...
0: No to ktoś... teraz ty, to w takim razie teraz ty zaletę, bo my już powiedzieliśmy zalety jego, więc teraz ty zostałeś i za chwilę zaczniemy wady.
1: To jak mam zacząć od zalet, no to świetne wyczucie pewnych rzeczy, a jednocześnie brak jakiegokolwiek jakichś zasad. Jego własny styl, on miał swój własny styl po prostu. I ten styl to był pewien taki przepis, no jak nadanie jest przepis, no to tutaj można by powiedzieć, że to jest sporo improwizacji, dużo notatek, w które sobie zagląda dość luźno, ale czasami zagląda, snuje taką swoją opowieść, trochę jak przy ognisku i słuchasz to właściwie tego tak dla relaksu, żeby tak niezobowiązująco, może czasem, ale też było i o spiskach, i o substancjach, i o podróżach, i o różnych kulturach innych dużo też i zupełnie inne patrzenie takie na życie, z którego ty się pewnie śmiejesz, tam mechankesze, czakramy, lightworkerzy.
0: Nie, ostatnio słuchałem o Aztekach, o skarbie azteckim.
1: No to jest świetny temat. On się takimi rzeczami interesuje, innymi kulturami. Może chciałby żyć, by się bardzo cieszył, jakby żył w jakimś plemieniu albo w jakiejś fajnej wiosce. Jak myślisz, to bardziej ezoteryk, stomka, czy spiskowiec, czy grzybiarz?
0: Znaczy Men to jest po prostu świetny radiowiec i teraz jakąś wadę jego, żeby wymienić, to jego największą wadą, i to jest zajebiście ważna wada, jeśli mamy rozpatrywać go jako radiowca, w sumie najważniejsza wada, jaką może jakikolwiek dobry radiowca popełnić, to jest to, że nie nadaje.
1: No, nie wiem, jak miałem coś dobrego jeszcze powiedzieć o Klodzie, to, że słuchaj, mówi o rzeczach ważnych, o których nikt nie mówi. Coś tam z tego może się okazać bardziej prawdziwe, niż nam się wydaje. Krótko mówiąc, możemy być bardziej sceptyczni, a to się okaże, że faktycznie coś jest na rzeczy, a może nie, może ty uważasz inaczej, ale to prowadzi audycję o spiskach. To co ma cały czas podkreślać, że ja w to nie wierzę, jak Ator. Mi się wydaje, że to bardzo psuje audycję, takie ciągłe podkreślanie, że ja to, kochani, w to nie wierzę.
0: Ale on ma inną przywarę, mówi, o kurczę, nie przygotowałem się tutaj, o kurde, komputer mi się zawiesił, o kurde, trolują mnie znowu, o kurde, atakują mnie znowu, o kurde, straciłem połączenie, czy co tam jeszcze. Są inne przywary, każdy ma każdy słaby prezenter czy radiowiec ma takie przywary, które powtarza.
1: No, bardzo dużo osób słucha Michała na żywo. Chciałbym mieć tylu słuchaczy, ale pewnie nigdy mieć nie będę. On już jest całkiem znany w sumie. My tego tak może nie czujemy, bo albo co, nie wiem. Nieważne, no nie chcę też za dużo czasu poświęcać jednemu, więc a Tomek, no co, no... Zdolny młody radiowiec był, jak go brałem, ja go wszystkiego nauczyłem. Tak mogę skomentować. No, tyle. A coś, a ja coś złego? Szybko. To nie wiem, no bardzo byś chciał, żebym coś złego mówił, tak miły wieczór. To
0: mam nie no, jestem ciekawy, czy masz coś, no żeby nie było za miło przecież.
1: A
0: No coś dobra. Od serca złego, co cię ubodło?
1: Ubodło mnie to, że mi nie pozwolił nadawać lorem ipsum w radio na fali. I to jest akurat prawda, więc byłem szczery, tak jak chciałeś. Wyjawiłem ci, co mnie ubodło. I tyle. A inne rzeczy, to jakieś tam personalne, to nie wiem, czy to warto poruszać na antenie. Pewnie jak... Nie wiem, chcesz to drąż, a może jakiś...
0: No to drążę, dajesz.
1: Dobra, no... Bardzo chcesz to usłyszeć, że gdybyśmy się bitcoinami podzielili, to byłbym bogaty, a tak jestem biedny. No, no dziękuję bardzo, że wywołałeś ten temat. Ja nie chciałem tego zahaczać.
0: Ale wyrzucisz to z siebie, może będzie ci lepiej. I nie, tak wszyscy
1: właśnie
0: o tym wiedzą.
1: Nie chcę. No, musisz mi utrwalać. No dobra, no było, minęło, ale jak on to sprzedawał, to może nie było dużo warte i tylko mu zostało tam na...
0: Znaczy jeszcze trzyma 2 bitcoiny. Także no, nie wszystko sprzedał.
1: I dobrze. I niech mu się powodzi. Niech wam się powodzi powodzianie.
3: Wszyscy won.
1: A Klot nie ma zupełnie za złe Tomkowi tych pieniędzy. To tylko ja teraz będę uchodził za takiego, który to wytyka. Także przez takich jak ty, bo ja tylko powiedziałem o tym z 15 razy.
0: Widzisz, teraz jeden bitcoin to jest 32 tysiące złotych po obecnym kursie. Ma 2, więc podzielilibyście się na połowę.
1: Ja mogę być taki biedak, taki skrzypek na dachu trochę. Gdyby był bogaczy. Jobudibudibu. Albo nie wiem, nie, w dupie to mam, stary, wiesz, kasa, to papierki, tylko są ważniejsze rzeczy, nie sądzisz? Tak, o, to jest dobry temat, nie sądzisz? Przyjaźń, jakaś tam szlachetność, honorowość, dane słowo, jak na razie nic nie mam z tego. Nie wiem. A za to jestem bardzo elokwentny.
2: To co teraz ja? 3 wady tych 3 nadających, o których mówiliśmy?
1: No, proszę bardzo.
2: Dobra, pierwszy mapet to strasznie mało odporny na krytykę. Takie wyczułem raz, tylko dzwoniłem, ale wyczułem coś takiego, że po prostu miał bardzo taki, no taki, że tak powiem, nie za dobry stosunek, jak ktoś miał jakieś powątpiewania w to, co mówi. To jest jego wada. Jeśli chodzi o Kloda, no to z kolei on jest strasznie podejrzliwy. Jak ktoś dzwoni już, to od razu jest, o, zobaczymy, czy to troll, czy to nie troll. To jest takie moje spostrzeżenie. Natomiast trzeci, o którym muszę powiedzieć, czyli krawiec. I tutaj muszę się trochę zgodzić z Jackiem Blachą, który kiedyś tutaj powiedział, że trochę zaprzepaścił swoją karierę lorem ipsum, że nie kontynuuje. O.
1: Wiecie co? Jest taka fajna rzecz, że jak już wspomnieliśmy o tych różnych ludziach, różnych nadających, to teraz już możemy bez żenady wspominać sobie i się tam nie bać, bo i tak już każdy został wspomniany, nawet jak został ktoś coś tam wyśmiany, no to jakieś tam sobie robimy jajca, no to się nie ma co obrażać. No. I co ja mogę powiedzieć? No. Okej.
2: Okay. Wiecie, na co jeszcze wpadłem? No. Na co jeszcze wpadłem? Jeśli chodzi już tak o nadających, że tak obgadujemy tutaj, to Tak jak tutaj Janek powiedział, że największą wadą Mapeta jest to, że nie nadaje, to moją największą wadą jest to, że nadaje.
1: Dobra, słuchajcie, wspomnijmy też innych, których nie ma już z nami. Tutaj mam smutny taki podkładzik. Albo nie, już nie będę tutaj, nie będę pajacował, no, ale było trochę osób. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. No, czasami, wiecie, trochę tu już się przewinęło ludzi. No, to co, panowie, jakaś zmiana tematu? Coś, Janie, masz jakiś temat tutaj? Jakiś, może wpłyniesz na audycję jeszcze jakoś?
0: Wpłynąć? Nie mogę, nie mam tematu. Elo, spierdalam. Nara.
1: Elo, spierdalam.
2: Fajnie cię było znowu usłyszeć. Stęskniłem się wbrew pozorom.
1: Nie, to przepraszam, bo to tak nieładnie powiedziałem. On powiedział, elo, spierdalam. A ja, elo, to spierdalaj, więc mogło to być odebrane, a to tak w żartach, nie? A nie, żebym tu jakąś antypatią darzył.
2: No, ale to było w jankowym stylu. Tak
1: Etama kiedyś... bardzo lubię, to mówię bez ogródek. Potrzebę też szanuję. Maxa poklepuję po ramieniu i się uśmiecham i mówię, how are you? Do Kuby mówię, how are you? Nie, do Kuby mówię, co tam, wariacie? No, a wiesz... I wspominamy też tych, co wcześniej nadawali pamiętasz Kałużę na przykład, z którą była krew?
2: Pamiętam. To maila miałem do niej wysłać nawet i chyba
1: nie wysłałeś.
2: Właśnie nie pamiętam, czy wysłałem, czy nie.
1: Ja ze wszystkim dałem dupy. To taka spowiedź krawca. Bo tak, miałem jakiś tam, no obiecywałem, że coś zrobię i nie zrobiłem. Jakoś tak głupawo pajacowałem na audycji, którą pomagałem prowadzić. Jakoś tam się głupio zachowywałem, bo to wiesz, kobieta, to człowiek wariuje czasami trochę i jakieś takie, wiesz, taki Johnny Bravo mi się może włącza trochę. Ja tak jestem, Johnny Bravo właśnie.
2: Przy obecności kobiet tutaj bardzo wiele osób dostaje małpiego rozumu, to jest oczywiste.
1: No i tak, jaki masz stosunek do płci przeciwnej? A tak krótko, w paru słowach.
2: W tej chwili to odebrałem tej przeciwnej płci największą, że tak powiem, przewagę nad nami, czyli pozbyłem się chuci w kierunku jej. Po prostu mi nie zależy już w tym wieku. Tak. A jeszcze... wbrew pozorom potrafię to wykorzystać.
1: No na pewno. To już takie życiowe sprawy różne. Związane ze związkami, tak głupio powiedziałem, związane ze związkami. Przepraszam bardzo. Słuchaj, Etamie, dosłownie są 2 minuty. Dzisiaj znowu wyjątkowa chwila. Skoro nikt nie dzwoni, to ja sobie idę po jakiś napój i jesteście 2 minuty z Etamem. Etam, jesteś tutaj, wiesz, z ekipy Nocnego Radia, to się nie obrazisz, jak cię poproszę, żebyś pobuchł chwilę ze słuchaczami.
2: Sobie, idź sobie, dobra, dalej poprowadzę moją audycję. Na razie idź.
1: No to ja za chwilę wracam, włączam losowy podkładzik. No, najwyżej tam się nie zgra. I zaraz wracam.
2: No, mam nadzieję, że was tutaj nie zachrypię, bo ja też jestem trochę podziębiony. Ale powiem wam, że tutaj dobra cecha Kloda mi przyszła do głowy, także to, co mi podpowiedział, czyli słynne witaminki Devicap D3. Jak zwykle będę je reklamował na tą porę roku. I powiem wam, że dowiedziałem się właśnie, pojawiły się w aptekach. W zeszłym roku był deficyt, nie było można dostać tej witaminy, natomiast sprawa się wyjaśniła, powiem wam szczerze. Byłem ostatnio u takiej znajomej aptekarki, która powiedziała mi, że Devicap zniknął, ponieważ Vigantol jest produkowany przez jakąś zachodnią firmę i podobno takie chodzą słuchy, to oczywiście nie ma żadnych dowodów na to, to jest tylko plotka miejska, aptekarska, że podobno wywalczyli sobie to, że są bez recepty i są łatwiej dostępni. Natomiast Devicapa mamy mieć, ponieważ jest tani, polski i w ogóle lokalny, mamy mieć tylko i wyłącznie na receptę. No ale ponieważ ja byłem na tyle inteligentny, że tak powiem, tutaj w swoim zachowaniu, że zapisałem się do lekarza, który recepty wypisuje na telefon, więc zamówiłem sobie receptę na 2 fiolki i już je posiadam, mam w domu i sobie zapodaję, bo jak mówię, tutaj u mnie troszeczkę przeziębienie panuje w ostatnich dniach rodzinne i sobie po prostu zapodaję w takich właśnie ilościach, jakie Klot polecił, czyli uderzeniowo 10 tysięcy miligramów, 20 kropelek, a potem regularnie po 5-2 razy dziennie. I każdemu to polecam, bo jak słonka brakuje, chociaż teraz ostatnie dni nas pogoda trochę rozpieszcza, szczególnie tu w Szczecinie, ale widzę, że tych kaszlaków dochodzi strasznie dużo, bo ludzie się strasznie rozbierają. Dzisiaj na przykład było około 20 stopni w Szczecinie. Zupełnie przyjemna, przyjazna pogoda, żeby sobie w jakiejś bluzie chodzić, ale ja widziałem co rusz jakiegoś takiego prawie że golasa chodzącego w jakiejś koszulce z krótkim rękawkiem, w krótkich spodenkach. No nie wiem, jak ludzie to znoszą, ale w każdym razie już to nie jest już taka pora roku na
1: no okej, okay, Etamie. Się. Myślę, że to jest taka dobrą tutaj klamrą zamknę temat.
2: A słyszałeś wszystko, tak?
1: Nie, tak większość, połowę.
2: No.
1: Chyba,
2: ale ratuje się, powiem szczerze, tą witaminą D3. W zeszłym roku chyba w ogóle nie byłem przeziębiony, natomiast 2 lata temu jak zaprzestałem brania, dostałem potwornego przeziębienia, to takiego już prawie pod zapalenie płuc podchodziło. Charczałem przez parę ładnych dni, leżałem z 40 stopniami gorączki. Natomiast jak w zeszłym roku zadbałem o to, żeby ten D3 mieć w olejku, to, bo to jest olejkowa wersja, tak, to powiem szczerze, że przy regularnym braniu udało mi się przetrwać jakoś tą taką łagodną zimę, te są jak wiadomo najgorsze, bo jak jest mróz trzaskający, to jednak te zarazki w cudzysłowie wymrozi, chociaż to nie o to chodzi, nie? Ale powiedzmy, że jest to zdrowsze niż taka zima, wiesz, jak to u nas bywają, że śniegu tyle co w ziemi w doniczce, nie?
1: Okej. Słuchajcie, wy możecie dołączyć się do nas, może jeszcze etap ze mną zostanie na antenie jako współprowadzący.
2: Ja nie mam z tym problemu, jeśli chodzi o zostawanie, to tam mogę siedzieć, nie ma problemu. Król co? Bezrobocia.
1: Tak to co? No, król bezrobocia, właśnie. Nowy pseudonim Etama. Etam zmienia pseudonim. Od dzisiaj likwidujemy wszystkie naklejki Etam, nazwy Etam. Z audycji to trzeba pousuwać. Trzeba to wykasować z nagrań Etam i wstawić Król Bezrobotnych?
2: No tak. Ale widzisz, ja teraz aktualnie słuchałem kanału takiego coś w stylu ekonomii, naprawdę profesjonalnie, no nie przypominam sobie nazwy w tym momencie, natomiast Warsaw coś tam, Economy University, coś takiego, taki kanał typowo ekonomiczny przez jakiegoś takiego znanego pana dziennikarza prowadzony. I powiem szczerze, że jak PiS dojdzie do władzy, a dojdzie, bo przecież jest i będzie dalej, tak, to jest rzecz pewna i naprawdę spełni tą swoją obietnicę, te 3000 zł płacy minimalnej, to nas, cholera, freelancerów, dopadnie straszna bieda. Ja się tego strasznie obawiam. No strasznie się obawiam.
1: Są różne takie nieprzyjemne tematy, ale ważne, takie, że być może czeka nas kryzys jakiś większy, czy to, wiesz, czy tak, czy owak, to może się skończyć, że będziemy mieli bardzo wysokie ceny, a inflacja wzrośnie i podwyższenie samo płacy minimalnej takiemu pomocnikowi majstra na przykład sprawia, że mistrz musi zarabiać z dwa razy więcej. No więc to w ogóle wszystko rośnie wtedy. Mówi się, że usługodawcy firmy mogą nie być już w stanie sobie łatwo zrekompensować, podwyższając lekko cenę tego wszystkiego, tylko że podniosą dosyć sporo, że to mocno dosyć wpłynie. Więcej pieniądza w ogóle, niektórzy mówią, na rynku, ale gdyby rozdawanie pieniędzy w nieskończoność miało świadczyć o sukcesie gospodarczym kraju, by miało to powodować, bo pieniądze są na rynku i biedni kupują, jakaś taka myśl trochę, no nie do końca prawdziwa, ale trochę kosmiczna może bardziej, to wiesz, to dochodzimy, to Związek Radziecki by był mistrzem, byśmy radzieckie iPhony mieli dzisiaj, bogaty kraj, wiesz, Rosja.
2: No Rosjanie mają swoje firmy produkujące smartfony. Kiedyś nawet jedna z tych firm była reklamowana jako taki news, że tak powiem, zaskoczenie w Neonecie, chyba to widziałem, że Ruscy tutaj swojego smartfona promują. I to jest fakt, oni mają, tylko po prostu u nas jest to nieznane, bo u nas jest jakiś taki dziwny trend. Ja w latach 80. to obserwowałem, będąc mając w szkole przysposobienie obronne, gdzie o Ameryce mówiono imperium zła, państwo imperialistyczne, a dzisiaj dokładnie się to odwróciło. I teraz tak jak kiedyś wszyscy psioczyli ci, którzy nas uczyli, tak, w jakiś tam sposób przez dzienniki telewizyjne, gazety, newsy, tak teraz to się odwróciło i teraz wszystko, co ruskie, to jest złe. I właśnie jak coś chcesz komuś dopiec, no to, że ty jesteś rusofilem albo jakimś tam ruskim agentem, nie? A to tak nie działa zupełnie. To jest bardzo fajne państwo, bardzo fajni ludzie, bliscy nam kulturowo, na pewno bliżsi niż Amerykanie. No ciekawa to informacja. Tutaj
1: masz, no tak, to chyba można się spierać. Jak dla mnie, to nikt nam za bardzo nie bliski.
2: Ciekawa informacja. Na święta mają nam zrobić prezent mikołajkowy. Taki prezent mikołajkowy, że to się aż dwa pokolenia, które aktualnie są, żyją, wreszcie po prostu aż nimi zatrzęsie. To jest coś, co było zawsze naszym marzeniem. Ameryka bez wiz.
1: Wiesz co? Dobrze, że tutaj kraczysz, przepraszam, że tak powiem, trochę po radiowemu. To się fachowo nazywa krakanie. On tak kracze, a może nie będzie tak źle. Tak trochę postaram się podtrzymać może klimat lekkiego takiego show, rozmówki, żebyśmy się nie zamartwiali jakoś ponad miarę. Zróbmy może dla słuchaczy jakiś show, chociaż przez chwilę. Więc z czego sobie żartujemy? Może podrzuć.
2: Z czego sobie żartujemy? Wiesz co, na przykład dla mnie największym żartem jest to, że ostatnich tygodni, bo ja polityki nie obserwuję, ale akurat politycznych takich żartów, to jest to, że Trumpek do nas nie przyjechał, a Duda tam pojechał. To jest dopiero dowcip.
1: Ale tylko się Trump 30 minut chciał spotkać z naszym prezydentem i on co, taki uległy chyba tam się przywitał, dzień dobry, good morning, witam serdecznie, good morning. Ta pani Agata Duda, no to, przepraszam, z całym szacunkiem jako dla kobiety, całkiem pewnie może miła osoba, być może, nie wiem, nie znam, ale ona nic nie mówi chyba za bardzo, tylko prezentuje różne sukienki. Nie wiem, w gazecie czytam, nowa Agata Duda postawiła na odważną, ale modną kreację. I sukienkę ubrała taką, to jest rola, jedyna pierwszej damy. Może tak ktoś chce ośmieszyć, może jeszcze coś zrobiła, ale ja to nie mnie oceniać. No, a jakiś niepolityczny temat, bo coś nie mam ochoty, tak wiesz, trochę żygam politycznym tematem. Już tak się, znaczy nie obraź się, po prostu mnie polityka trochę już tak zniechęca. W tym sensie, że po prostu wiesz, tyle jest różnych tematów, a tu gadać o tych politykach cały czas.
2: Dobra, taki na koniec jeszcze minimalnie polityczny, ale śmieszny. Nie wiem, do której komisji wyborczej miałbym pójść, gdybym chciał jednak oddać ten głos. Nie wiem po prostu, bo przychodzą mi do głowy dwie najbliższe, ale nie mam pojęcia, do której należę, ponieważ nie chodziłem, nie głosowałem, więc taka śmiesznostka, gdyby Etam chciał zagłosować, jednak chociaż ja się deklarowałem tutaj, że mnie to w ogóle nie interesuje, gdybym chciał na tego Korwina oddać głos na jego Konfederację, to niestety nawet nie wiem, dokąd się udać. Musiałbym pójść do jednej komisji, do drugiej i sprawdzić, gdzie na liście znajduje się moje nazwisko. No, tak.
1: Ameryka bez wiz, no nie wiem, w sumie łatwo jest na pewno dostać wizę turystyczną do Stanów, można sobie pojechać gdzieś tam do Disneylandu dosyć łatwo i tyle, ale żeby tam mieszkać, to przede wszystkim bardziej potrzeba, myślę, odwagi jakiejś i takiej chęci na zmianę do swojego życia i taka determinacja i wiesz, stanowczość, że zmieniamy życie, jedziemy do Ameryki, no takim trochę, takie bohaterstwo można powiedzieć nawet, nie? Zupełnie zmieniasz szerokość geograficzną, to wiąże ze sobą różne rzeczy, nie? To, no ale wiesz, spoko.
2: Ja nigdy się nie wybiorę do Ameryki. Miałem się wybrać do Ameryki, bo wtedy miałem możliwość zdobycia wizy i zdobycia, no miałem zaproszenie, bo zaproszenie mieliśmy od rodziny jeszcze od starej, przedwojennej imigracji, to było jakoś w listopadzie 81 roku i mieliśmy pojechać na miesiąc z ojcem. No ale w związku z tym, że nie stać nas było na bilety lotnicze, bo wszystko było już załatwione, to nie pojechaliśmy. Jak pewnie się domyślasz, gdybyśmy wyjechali w listopadzie na miesiąc, no to zastałby nas tam 13 grudnia. A mogliśmy wyjechać tylko w dwójkę, nie mogliśmy wziąć mamy, tak? Bo to było takie zabezpieczenie, że zostawiamy kogoś z rodziny, że wrócimy, nie? No, także było ciekawie.
1: Dokładnie.
2: Nie wiem, nie ciągnie mnie jakoś do tej Ameryki. Zresztą jak ktoś chciałby kombinować, bo akurat tak się złożyło, że kiedyś przypadkiem byłem w czymś w rodzaju konsulatu biznesowego, konsulatu Kanady i dowiedziałem się zupełnie przypadkiem, czekając na mojego promotora pracy dyplomowej, w tamtym czasie, a to już było ładnych 20 lat temu, że można pojechać bezproblemowo do Kanady, już wtedy można było. I gdybym się wybrał do tej Kanady, to przeszedłbym po prostu przez granicę do Stanów Zjednoczonych, zostając nielegalnym emigrantem. Nie byłoby żadnego problemu, tak?
1: No, różnie. Nie wiem, ja bym pewnie mógł mieszkać w innym kraju. Wszystko jest kwestią przyzwyczajenia. Tak naprawdę czasem najczęściej nam się wydaje, że czegoś nie możemy zrobić, że to jest zbyt daleko jak na nasze możliwości. A tak naprawdę jak się naprawdę chce i się ma determinację i się dąży do jakiegoś, do czegoś, do spełnienia jakiegoś planu, no to dużo większe szanse, że się uda. I nie wiem, jak macie jakieś marzenia, może takie jakoś tak optymistycznie zamknę tutaj klamrą, że ten, że nie bójcie się tam ryzykować, działać, wiary w siebie, no, czyli to wszystko, czego mi brakuje, czego nie mam, tak, ale wam życzę.
2: Właśnie zrobiłeś ten krok, no przecież taki krok, jaki ty popełniłeś, czyli z półmilionowego miasta, ponad półmilionowego miasta do miasta niespełna 10-tysięcznego, to jest naprawdę niezły numer, takie coś zrobić i krok. To jest tak, jakbyś mieszkał teraz z tej środy i się przeniósł do jaskini nagle, nie? Także to jest naprawdę odwaga.
1: Nie za bardzo chyba, ale trzeba przyznać, że się inaczej trochę żyje, myśli i funkcjonuje. No środowisko ma wpływ na to, jak się tam czujemy. Dosyć znaczący. No to logiczne, nie? To logiczne. Także gadamy sobie o życiu dzisiaj w nocny Marek Special Night, no, żebym się tu nie pomylił. Przypominam, że możecie jeszcze przez jakiś czas dołączyć do audycji. Dzisiaj taka bardzo dziwna audycja. Być może nawet jeszcze się współprowadzący zmieni za niedługo. Może, żeby tak, żeby tutaj nie tego, jak ktoś ma ochotę sam na przykład wystąpić, to niech napisze, że ma jakąś tam sprawę do mnie, to tam pójdzie zrobić herbaty, czy tam coś.
2: Ja się zawsze mogę zwolnić tutaj miejsce w fotelu i niech ktoś nowy tutaj, praktykant jakiś przyjdzie, zawsze możecie wpisać sobie do CV i dołączyć plik MP3 później.
1: Oczywiście, no, oczywiście. Zapraszamy do audycji Etama też. Lubiany, ale pojawia się bardzo nieregularnie, spontanicznie, czasem często, a czasem wcale. Przez niektórych uwielbiany, ubóstwiany, całowany po stopach niemytych, przez niektórych znienawidzony, wyszydzany, niedoceniony, wyśmiewany, wytykany palcami, krytykowany. No, ale niektórzy uważają, że całkiem spoko, że niektórzy, że może być, niektórzy, że taki sobie, niektórzy, że mógłby być lepszy, a niektórzy, o, jaki zajebisty. A inni z kolei, ale lipa, w ogóle do Bali, nuda taka, nuda. A niektórzy, ale to bardzo ciekawe właśnie, lubię słuchać Etama. To są opowieści. A niektórzy, opowieści? Weź takie farmazony, po prostu pierdoli, nawija makaron na uszy, wiesz, cwany gapa. Gada, a się nie zna, a się gada. I wiesz, taki gada, tak wiesz, a tu się stoję, se zmywam, sobie se naprawiłem, se byłem tam. No, ale tak i tak se myślę, ale tak w ogóle to wiecie, no wiecie. No tak se gada. No, niektórzy to lubią, a ja dzisiaj też tak sobie właśnie poetamowemu może też gadam też tak właśnie. I wspominamy
2: ja
1: sobie.
2: Pogodziłem, wiesz, z tym, że czuję się niezrozumiały, to znaczy staram się nie czuć niezrozumiany, tak, bo staram się tłumaczyć zrozumiale, tylko czasami dochodzę do wniosku, że każdy to, co ja mówię, inaczej sobie w swojej głowie układa poprzez pryzmat swoich doświadczeń i wektorów, które go tam ukształtowały. No i choćbym się wściekł, to nie wytłumaczę to po swojemu, bo po prostu każdy tą swoją jaść, to swoje jestestwo ma inaczej ukształtowane przez własne doświadczenia. Więc nie ma dwóch chyba identycznie myślących osób. Chociaż ja akurat mam takie szczęście, że trafiłem na takiego krawca tutaj, który chyba mnie rozumie i ja ciebie rozumiem mniej więcej, nie? Natomiast tak, i tak zawsze będzie jakaś różnica w rozumieniu pewnych tematów, nie? I tutaj jest właśnie pole do popisu do tej tak zwanej tolerancji, czy tam jakiegoś takiego zrozumienia innych osób, otwarcia i perspektywy jakiejś takiej większej, żeby właśnie to zrozumieć, że każdy inaczej widzi świat. nawet tak naprawdę nie wiemy, czy nasze czarne to jest to samo, co czarne dla kogoś innego, czy nie widzi negatywu, nie?
1: Wiesz co, tutaj taka smutna wiadomość trochę. Widzę, teraz dopiero zauważyłem na naszym radiowym czacie, nocneradio.pl strona, i tu jest, że podobno Tomek miał jakiś tam jakiś pożar w domu i możliwe, że ucierpiał. Słuchajcie, jeśli ktoś coś wie na ten temat, to rzućcie mi info, będę wdzięczny. A wysłuchajcie nocnego radia, takiej luźniejszej audycji. Nocny Marek Special Light. Nie, Nocny Marek Special Special Edition. Nie, czekaj. Nocny Marek Special Special Mode. Nie, Mark 2.
2: Second Edition. Second edition.
1: Też, może to było Second Edition. Co jeszcze?
2: Ale popatrz, jest tutaj pochwała. Jest tutaj pochwała. Ostatnio bardzo dobrze się 6 godzin słuchało. Znaczy 6, to akurat nas to tam było kilka osób, postaci się przewinęło. Ja tam byłem chyba 3 godziny na końcówkę.
1: No
2: w każdym razie, no wiecie, no z dwóch królów bezrobocia sobie może podyskutować, co już tak też nazwałem.
1: Tak ale powiem, co, ale... że my dwa króle, tak? Że my dwa króle ja... sobie rozmawiamy. No, dokładnie.
2: Ja na przykład nie potrafię swojej kobicie ale wymyślić, ona ciągle mówi, że tak siedzę przed tym komputerem, tutaj w ogóle zero odpowiedzialności, a to jest nieprawda.
1: Jak ja dodać... No, dokładnie. Sorry, że ci tak wchodzę w słowo, trochę taki jestem... Sucho mam w gębie, bym się czegoś, może jakąś herbatkę sobie jeszcze zrobił, więc może cię zostawię albo zrobimy jakąś przerwę muzyczną i po przerwie zobaczymy, czy może ktoś zadzwoni. Jak nikt nie zadzwoni, czy jakąś tam krótszą, dłuższą chwilkę, to przyłączysz się z powrotem do mnie i kontynuujemy. A teraz sobie odetchniemy trochę, no bo to już wiesz, jestem już na antenie 1,5 godziny. To dobrze sobie zrobić.
2: To mnie rozłączy, bo mam nową wersję Skype'a i nie bardzo wiem, jak to zrobić w tej nowej wersji.
1: Nie wiem, możesz sobie wyciszyć mikrofonik i zostać.
2: A nie, dobra, już widzę, znalazłem. Dobra, to sobie na razie się rozłączę, to najwyżej jeszcze zadzwonię.
1: Albo się rozłączę, albo się wycisz, albo, dobra, to do usłyszenia po przerwie. Patrzę, co tu puścić. Dosłownie na 2 minuty znikam, jakąś wodę sobie wezmę.

0: No właśnie, ta muzyka, ten podkład. Nie wiem, czy było słychać, ale mi tutaj puszki spadły. Tak jak żul trochę. Taki jest obraz pewnie mój teraz trochę. Żul taki, menel. No i w sumie trochę racja w tym jest. Można więcej niż trochę. Taki bajzel puszki. No to co, to kto to tak żyje? Żul. No, a miałem zrobić przerwę jakąś i w rezultacie zapomniałem, więc się poprawiam. Za chwilę. Tym razem już na serio, za chwilę wracam. Już za chwilę! Nie, to za bardzo. Już za chwilę. Nie, też nie bardzo. Już w ten poniedziałek. Nie, takie dziwne. Już w ten poniedziałek. Jeszcze więcej emocji w tym. Już teraz, już w ten poniedziałek. Tylko w Nocnym Radio. Najpopularniejsza audycja w Polsce. I teraz jakiś tytuł jakiś trzeba wymyślić. Może jeszcze zmienię tytuł. Dzisiaj wszystko może się zdarzyć, to jest magia. Może na waszą prośbę zmienię jeszcze tytuł audycji. Nazwę to zupełnie inaczej. Logo Nocny Marek zostanie, co prawda. Ale mogę jeszcze zmienić nazwę dzisiejszej audycji z Nocny Marek Special Night na zupełnie inną, jakąś waszą, Wojna Światów, nie można już było. Ja tam występowałem. Kuba chciał wziąć Mela Gibsona, miał do wyboru, Krawiec i Mel Gibson, ale mówi, Krawiec, wariacie, yeah! Zrobimy tutaj show takie, Wojna Światów. Ja mówię, już była Wojna Światów, ale będzie druga, co tam. Żeśmy zrobili, tam w kosmosie gadamy. Możecie sobie wyszukać, ale trzeba się pewnie trochę wysilić, ale może to jest audycja dla tych, którzy się właśnie powinni wysilić trochę, żeby coś fajnego znaleźć, to mówię. Jakie jeszcze macie tutaj nazwy? 51, czy to strefa 51? Dwóch etamów na pewno nie ma. Tak. Ostatnio bardzo dobrze się was słuchało, ponad 6 godzin, szacun. No, ja też do siebie mam wielki szacun i do dzisiejszego tajemniczego sponsora mam wielki szacun. Jakbym wam coś powiedział, byście z kapci wylecieli, co mi się przytrafiło dzisiaj. Ja pozdrawiam pewną osobę. Nic nie zdradzę w ogóle, nic. Bo to są bardzo prywatne podziękowania, jest serdeczne. Ja nie muszę wam mówić co, kto, gdzie, tamtego. No, się nie interesujcie. Tym bardziej, że no. A może się ta osoba kiedyś sama ujawni, może się odezwie tutaj na czacie. Zachęcam, mam nadzieję, że będzie ta osoba wspaniała ogółem. Słuchała. No i tutaj różne propozycje były, bo jak się mało mówi, to słuchacze fantazjują, że tam Krawcowi dała coś, jakieś takie brzydkie, nieprzystojne rzeczy, że ktoś tam jakaś tam dała. No wiecie co, naprawdę, trochę savoir-vivre, mój drogi słuchaczu. Daj mi, pisze na czacie. O, coś na radiowym czacie przycichło. Ja czytam tylko ostatnie komentarze. Grzesiek pisze, Trump, tak, dostałem, ale jeszcze nie miałem czasu. Nie, to nie wiem, co chodzi. Rodzina zapraszana gotowe. 10 lat temu chętnie bym pojechał. USA, piękny kraj. O. Słuchają nas ludzie z różnej szerokości geograficznej, tak naprawdę. To jest najpiękniejsze. Ale statystyki coś dziwnego nam ostatnio powiedziały. Wiecie co? Nie wiem. Wyszło, że nas w Rosji tylko słuchają głównie wszyscy. I że wszyscy słuchacze to są ruskie trole. Się okazało 100%. Ruskie trole. Mogę to chyba ogłosić. Wiem, że dzisiaj miała być luźniejsza audycja, ale stała się rzecz naprawdę nieoczekiwana. Ja sam jestem zszokowany jeszcze. Wszyscy słuchacze okazali się trolami. Po prostu wszyscy. Ja nie wiem, czy nie zawiesić nadawania. Chyba już najwyższy czas. Wszyscy słuchacze okazali się podstawieni, okazali się agentami, okazali się Judaszami, okazali się szkodnikami, kretami wrzuconymi. Okazali się też niegodni, okazali się też słabi, okazali się też grzeszni. okazali się też mali, okazali się też... Ja, dobra, już nie pajacuję. No to nie wiecie, taki przepis na zabawę. No. Gadam coś głupiego i puszczam jakiś odgłos dźwiękowy, no jakikolwiek. No, wiecie, no, takie kosmiczne takie. Wiecie co, mamy dużo takich dojrzałych słuchaczy. Może ja powinienem bardziej tak z myślą o dojrzałym słuchaczu nadawać. Właśnie, bo już nie mówmy o mnie, pomówmy teraz o czymś innym. Co myślicie o mnie? O mnie, co myślicie? No, to jest to samo w sumie. No ale tak, wiecie, no... Ja to ja, no, taki cały ja, no, taki po prostu ja. Bo ja to powiem wam, ja to tak sam nie wiem. Ale ja tak mam. I co, i tutaj widzicie, ja w zasadzie nikogo nie parodiuję. Po prostu tak, takiego jakiegoś zarozumialca fikcyjnego sobie wymyśliłem i sobie robię jaja, nie? No takie, taka zabawa. Po prostu dla rozluźnienia tematu. I tyle, no. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Skoro wszyscy z Rosji, to najlepsza nazwa to gniazdo troli. No, słuchajcie, to się układa w taki kosmiczny plan. Są różne radia, każde jest w jakimś innym stylu. Jedno z jednego wylatują z bramy ludzie godni, świetliści, dobrzy, wspaniali. Przez świetliste wrota wyskakują walczyć w słusznej sprawie. No, co tu dużo mówić, no. Z tego drugiego, takiego złego. Nie bójmy się użyć tego słowa, tak. Złego. Bardzo złego. Radia, które sączy jad. Kochani. Radia, o, tam mówił właśnie, że no, że to jest radio, tam jest taki krawiec, taki, co parodiuje mnie, ojca Rydzyka. No, ojca powiedzmy, no ojca, wiadomo którego. Jak chce się uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Nie, no dobra, sorry, przepraszam, bo kurde, nie, no to już trochę przesada. Tak, co mam teraz gadać przez pół godziny jak ojciec Rydzyk? To też nie jest przepis na audycję. Tak więc jak na razie jeszcze nie udało mi się wymyślić, o czym dzisiaj nadajemy. Wiem tylko, że jest miło, fajnie, przyjemnie. Jak na razie super, super fajnie tu się z wami gada, czyta wasze komentarze. Czytam wszystkie. Właściwie to przyłączam sobie teraz co pół minuty mniej więcej czata. Jeden, drugi. Więc no, muszę jakoś wcelować tutaj, żebyście byli jeszcze na ekranie, jak zerknę akurat. Więc trochę zależy od szczęścia, czy coś przeczytam, co tam napisaliście. W całym sensie, bo tak, ta audycja ogólnie, to radio, to jest taka pewna lekcja dla was. Chcę was po prostu czegoś nauczyć, tak? Chcę was po prostu wychować, tak? Chcę po prostu, żebyście, no, powiem szczerze, chcę, żebyście chodzili jak w zegarku mi tutaj. Mam pewien plan na to radio. Tych pozostałych, to tam się jakoś już wiem, co z nimi zrobić. Mam teraz swój własny plan na to radio. Przede wszystkim dyscyplina. Piszecie komentarze poszeregowane tutaj w regularnych odstępach, a nie, że ja czekam pół godziny, aż ktoś coś napisze. Chcę widzieć po prostu wasz udział. Chcę was. Jest obowiązkowy udział. Ja nie chcę krzyczeć. Może z pierwsza godzina tu gdzie nadaję. To są jednak domowe warunki. Ja was chcę przestrzec. Ja was chcę po prostu... Ja was przestrzegam. Ja was ostrzegam. Że po prostu ma być jednak ład i porządek w tym radiu. Ja jestem tutaj lewa noga. Panie, lewa noga. I widzę, jakie są plusy radnie, jakie są plusy ujemne. Jakie są plusy ujemne. Widzę też jako taki prorok. ja jestem wizjonerem. Takim nowybrańcem po prostu. Nadającym najlepszym jednak ze wszystkich. Łówmy się. Łówmy się. Ja wszystkich tutaj nauczyłem wszystkiego. Jestem ojcem tego radia. Nie zapominę o tym, jeden z drugim. Wszyscy, którzy nas słuchają. Tomusz 420. Na naszym YouTube'owym czacie. Pamiętaj, człowieku. Pamiętaj, kto tu stworzył nocne radio. To był praojcem. Waldemar tutaj też się pojawił.
1: Dawaj o swoich przeżyciach z dwubiegunówką. Choroba dwubiegunowa. Ale to chyba, nie wiem, czy to było do mnie. Bo to jakby Waldemar pisał do Waldemara? No dziwne, bo tak jakby Waldemar sam do Waldemara pisał. Więc wnioskuję, że to jest ktoś dwubiegunowy, że jedno pytanie zadaje do samego siebie, taki backup se robi, bo tak by wynikało z czata, a drugie może do mnie leci, jak sobie radzę z chorobą dwubiegunową. No raz jest fajnie, że jakoś tak zgrabnie, żebym to za dużo nie męczył Wacka i nie ciągnął tutaj o chorobie, ale tak powiem, no raz jest fajnie, raz jest słabo, raz jest super, raz jest do dupy. Raz okres mam zajebisty, fajny, super, w ogóle fajowy, yeah, a raz taki do dupy, odwalcie się wszyscy ode mnie. Ja se siedzę tutaj, se oglądam, nic mi się nie chce, a tam... No a czasem tak, na przykład fajnie, czasem tak normalnie po prostu, no dobra, co my tu mamy, okej, no znowu, no, cóż tam, trudno. No, jak fajnie, o jak fajnie, proszę bardzo, jak fajnie. No super, super, trochę jednak do dupy z drugiej strony, no tak nawet bardzo do dupy, ale z drugiej strony całkiem fajnie w sumie, fajnie. No ja oczywiście tak się wygłupiam trochę, żebyście nie myśleli, że jakiś jestem upośledzony, bo tak ktoś włączy sobie radio, tak dopiero co, teraz to do mnie dotarło. Ktoś włączy dopiero teraz radio, a słucha już, no tak coś koło 100 osób. Tak, coś koło 100 osób. Krawiec, nosisz okulary? Pyta mikrofon Elvisa. Nie wiem, czy to nie jest zdradzanie tajnych informacji o mojej osobie. Przynoszę okulary. Nos jak haczyk, okulary, coś... Pitoli, tak trochę ładniej powiem. Krawiec stary, no. Tak to jest. No, w sumie, że na tajemnica noszę. O, noszę. Mikrofon Elvisa, daj mi. No, też jest jeszcze. Kogo my tu jeszcze mamy na czacie? No, jak nic ciekawego nie będzie, to zaraz lecę z czymś jakimś tam. A panie Krawiec, jako artysta, co pan myślisz o twórczości Yahiry? Ale Yahira czy Onhira? Nie, tak. Mówiąc już poważnie, to nie wiem, kto to jest. Już sobie tutaj robię research. Dobry dziennikarz to sobie szybko sprawdzi tutaj. Kombatanci chcą usunięcia Klaudii i Yahiry z list wyborczych. Nie wiem. Słuchajcie, jeśli chcecie pogadać coś więcej w temacie tej pani, to... Zawsze można dołączyć, a to tak na chwilę, żeby tak nie gadać o innych za dużo, bez ich udziału. Już chciałem powiedzieć, z wyjątkiem nas tutaj, bo sobie wspominamy dzisiaj na przykład z innych różnych nadających, słuchaczy, którzy dzwonili. Był wspomniany adwokat, ja wspomniałem chyba Jacka Blachę, prawda? różne animozje tutaj, jedni obrażeni na drugich, no i się dzieje, jak w serialu, słuchajcie, jak wy lubicie na przykład jakieś seriale typu S jak sraczka na przykład, albo jakaś tam rodzinka plus, rodzinka deluxe, no, nie wiem, nie znam się tam, jakieś takie tasiemce, z których pierwszy był tego typu serial, to ponoć w Labiryncie. To tak, wiecie, jak dopiero co u nas się pojawiały jakieś takie szybko robione seriale opowiadające jakieś bardzo, bardzo proste historie. A ja sobie siedzę i czekam, czy jeszcze może ktoś inny nie zadzwoni. Jak nikt nie zadzwoni, to słuchajcie, dołączamy z powrotem etapa i sobie tutaj świrujemy. A jak ktoś ma ochotę poświrować też tutaj, chcę zadzwonić. Dzieje się taka audycja dosyć interaktywna. No, trochę ludzie dzwonią, już parę osób było. I wszystko może się zdarzyć. Może to jest urok takich audycji na żywo, że wszystko się może zdarzyć. No, i to jest piękne. No, i to jest magia. Magia radia to jest taka. Krawiec. Co sądzisz o teorii pustej ziemi? No, w końcu ktoś się odważył i coś napisał nowego. Nowe pytanie do mnie jako do eksperta. No, moim zdaniem może być tak, że ziemia jest pusta. Ja jestem alchemikiem, ja patrzę jak na dole, tak na górze, my jesteśmy tak puści, że tam to też musi być tak pusto. I tam żyją... ludzie pod ziemią, mają cywilizację swoją, która się nazywa, zaraz sobie przypomnę, która się nazywa Krawconia. I tam ja jestem bardzo, bardzo sławny, wybudowali mi pomnik taki, stoję w pozycji bojowej, w jednej ręce trzymam miecz, w drugiej mikrofon. I tam żyją tacy ludzie, którzy mnie... To jest taka alternatywna rzeczywistość. Tam żyją sobie ludzie i sobie wyobrażają, że żyją w... żyją w takiej wirtualnej rzeczywistości, ale nie wiedzą o tym. I ja tam jestem jako stwórca tego świata. I się ukazuję tylko wybrańcom. Dobra, już gadał. Krawiec, ty śmieszku. No właśnie. Taki śmieszek napisał Chris tutaj do mnie. Więc może już dość ironizowania sobie, to jest jednak poważna audycja. Chcę podejmować też tematy typowo naukowe, na przykład co my tu robimy? Takie pytanie, prowadzę takie prelekcje, co my tu robimy? Prowadzę też taki wykład pod tytułem No i co dalej? Też właśnie jestem w trakcie pisania pracy naukowej pod tytułem dalszy

0: Czasem wzburza mnie jego coś tam, lekka gburowatość. Nie, jakoś inaczej, przepraszam, zupełnie nie wiem, jak Eder powiedział, ale jakoś tak nie pamiętam, ale kulturalnie. I to jest najważniejsze. Potrzeba jednak trochę kultury, kurwa mać, w tej Polsce po prostu. Takie schamienie jest, że ja pierdolę po prostu. Po prostu co jeden z drugim to lepszy. To dupa, to cycki. To po prostu jakieś fuck you do drugiego. Co to jest w ogóle? Fuck you. Co to w ogóle jest? Jakieś takie fuck you do drugiego. Albo siema tam, siema. Siema jakieś tam. Kiedyś się mówiło witam, dzień dobry. Witam dzwoniącego słuchacza na antennę doktora Palczewskiego. Witam serdecznie. Panie profesorze.
1: Pamiętasz mnie?
0: Pamiętam pana profesora. Były już tutaj nasze wykłady.
1: Nie, to tak ja tylko na chwilę, bo wróciłem z pracy, włączyłem właśnie ciebie, znaczy twoją audycję i słucham.
0: Ale ty pytasz się, czy pamiętam cię z anteny, jak dzwoniłeś?
1: Tak, raz rozmawialiśmy.
0: Tak, to pamiętam.
1: No. O to mi chodziło.
0: Co tam u ciebie słychać, powiedz?
1: To mnie słychać, właśnie słucham ciebie i tych takich różnych wywodów, że tak powiem. Wszystkie wywody są ważne, że tak powiem. Do czegoś prowadzą, albo do głupoty, albo do normalności, ale to nieważne.
0: A moje prowadzą do głupoty chyba trochę bardziej, nie?
1: Nie, powiem ci szczerze, że to są trochę odleciały trochę, ale są takie pozytywne. Na mnie wpływają pozytywnie bynajmniej. Wybieram czegoś, co nawet... Jak to, nie trzeba z tym, co chcę powiedzieć. Trzeba płacić podatki.
0: O, proszę, no to już mi się nie podoba. Tam to mi się podobało, co powiedziałeś. To takie słabe. No ale mów, trzeba płacić podatki.
1: Ciekawe,
0: no dobra.
1: To jest bardzo ciekawe. W Ameryce cię skażą szybciej za podatki niż za zabójstwo, co nie?
0: No bo tak się mówi, tak niektórzy twierdzą, że tak to właśnie jest. No.
1: Tutaj za podatki od razu, wiesz, chargowano.
0: A ty mieszkasz w Stanach, czy od kogoś to wiesz?
1: Nie, mieszkam w Stanach, mam rodzinę, mieszkam w Stanach, wspaniały kraj, daje szansę każdemu, tylko po prostu trzeba się odnaleźć.
0: O proszę, jaki optymistyczny tutaj, fajny, taki zachęcający w sumie głos.
1: Bo słyszałem tam wcześniej, coś mówiłeś o Stanach, by warto wyjechać. Ja chciałbym, żeby każdy Polak przyjechał do Ameryki, zobaczył jak tu jest i po prostu się odnalazł.
0: To ale może to... zaraził się tym, co tam jest i też trochę tego u nas może potem zostawił, przeniósł też, nie wiem,
1: Ja ci powiem tylko za chwilkę, chcę skończyć o tych podatkach.
0: Okay, proszę cię uprzejmie.
1: Po prostu dzisiaj kolega z pracy, ja wstaję o 3 rano i o 5 muszę być w pracy. Aha. No ja pracuję po 15-16 godzin dziennie czasami. Taka praca, ale jest okej, nie narzekam, to tak powinno być i tyle, co nie.
0: Ale są efekty ciężkiej pracy na pewno, bo to wiesz, że jak się napracujesz, ale coś będziesz z tego miał. To jest zupełnie inna praca niż praca w stylu, że wiesz, że się napracujesz i będziesz z tego miał mało na przykład.
1: Krawiec, najważniejszym efektem pracy jest to, że jak pracujesz, to żyjesz. Godnie, bo tu nie chodzi, że jesteś jakiś rycz, bogaty czy coś. Godnie żyjesz, normalnie.
0: Dokładnie.
1: Nie narzekasz, nie pierdzisz w stołek, że ci źle, że ci niedobrze, że coś tam nie tak, że tam, wiesz, życie się popierdoliło, bo mało mam pracy albo za mało zarabiam. Ja odkąd ja tu jestem, tak na marginesie, to nigdy swojej pracy nie zmieniłem na gorszą. W sensie zarobkowo, co nie? Chodzi o pieniądze, zawsze chodzi o pieniądze.
0: Aha. No tak, no tak się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale to jest bzdura, bo bardzo dużo zależy od tego, jakie warunki na początku mamy, albo na wczesnym etapie życia, czy dojdziemy już czy doszliśmy już do czegoś. Nam się żyje wygodnie, szczęśliwie. Jak dla kogoś szczęściem jest posiadanie dzieci, i to nie jest nic śmiesznego w sumie, że ktoś pragnie tego, to mu chciałby też zabezpieczyć byt, żeby dzieci miały fajnie, wygodnie też, żeby się chowały w przyjaznym, miłym środowisku.
1: Ale to jest chyba naturalne.
0: No pewnie, że tak.
1: Nikt nie myśli o swoim potomstwie, że

0: chciałbym gorzej. Znaczy ja znam ludzi, którzy nie to, że myśleli, że chcą gorzej, tylko po prostu nic nie robili, żeby było lepiej, może tak to powiem.
1: To znowu ja, znowu ja.
0: No nic nie mówię o tobie, nie znam twoich
1: ale
0: historii.
1: Się zgadza, ale się zgadza. Mam taką...
0: Co chcę powiedzieć o tych podatkach i o tych taksach? Aha. Kolega się spotykał z pracy, bo wczoraj była u nas wypłata, znaczy, bo wczoraj była wypłata, przelew na konto. Dzisiaj taki tam, no on jest sportoryk. Sportoryk przyjechał do Ameryki, oni to mogą sobie przyjeżdżać, pracować. Prawie obywatele. I on dzisiaj płacze, ale płacze. Tylko $250 na koncie mam. I tam dzwonię do ofisu, że powiem, że tam do tego, co wypełnia wszystkie nasze, wiesz, codziennie papiery, o godziny, o wiesz, o każdy dzień, że coś się nie stało, coś się stało nie tak po prostu, że ktoś go po prostu okradł, czy jakiś mistake, jakiś problem. I chodził pół dnia, płakał, że go tam coś się stało, że pieniędzy nie ma. A co się stało? Bo masz tutaj dwa taksy, płacisz, jeden taks state'owy, jeden taks to, gdzie mieszkasz, na dany state. I on na przykład po prostu nie płaci podatku na state. Massachusetts, ja mieszkam w Massachusetts. I się okazało, że Massachusetts weszło mu na czeka i zabrało mu wypłatę i będzie zabierać mu prawie tam co raz w miesiącu wypłatę, aż po prostu zabiorą mu te pieniądze, które jest winien.
1: Spoko. Wiesz co, stary? W sumie to jest taka audycja, do której można zadzwonić zupełnie wszystkim, co nam leży na wątrobie i nie ma żadnych tematów, które nie pasują. O wszystkim sobie gadamy. I to jest chyba fajne, nie? Że każdy może zadzwonić z czym innym, każdy może o czymś tam opowiedzieć, co mu się przydarzyło, każdy może się zdenerwować nawet, jak mu to pomoże się rozładować trochę. Ktoś może po prostu chce sobie pogawędzić chwilę z kimś, ktoś inny może chce się pośmiać, ktoś inny może co innego tam oczekuje od audycji i dajemy tutaj możliwość taką, więc ja sympatycznie jestem.
0: Ja ci powiem szczerze, że na tym chyba to polega. To nie polega na tym, że ty masz być tam Bogiem i carym, wszyscy mają do ciebie pokłony bić, bo tam krawiec robi audycję, to do krawca haj, Allahu Akbar, whatever, jak cię mówić.
1: Krawiec Akbar, ja sobie zamawiam krawiec Akbar. Wystarczy mi takie.
0: No to wiesz, a to nie chodzi o to. Po prostu nie, to jest luźna konwersacja, luźna rozmowa. Każdy może się wbić, każdy może coś powiedzieć. Na tym to polega po prostu. Moim zdaniem to jest całe... To jest ta sedno twojego radia.
1: Okej, słuchaj, zróbmy mały eksperyment. Zapytam cię teraz, co ci się ostatnio naprawdę fajnego, miłego, sympatycznego przytrafiło, że byłeś potem... Jesteśmy dorośli, no, w pytę zadowolony. Proszę, tak, może trochę tak z przytupem, wiecie, dynamiczna
0: tak,
1: audycja.
0: Szczerze. Tak super, żeby coś takiego było,
1: to nic.
0: Co mnie tak strasznie, nie, podekscytowało. To w sumie nic. A wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? No. Bo ja codziennie, ja jestem z każdego dnia zadowolony. Z każdego dnia się cieszę. Z każdego dnia jestem dla mnie wszystko... Chorowałem ostatnim parę tygodni, ale to była chwila próby, to trzeba było się przełamać, trzeba być silnym i być twardym po prostu, ale... A ja z każdego dnia mam zadowolenie z życia. Z każdego dnia się budzę z rana, się cieszę, że się obudziłem, idę do pracy, wracam, mam dzieci, mam żonę, wracam. Choć teraz to nam się dzieje, w moim domu to się dzieje, bo tam wszyscy są chorzy, bo teraz wszyscy mają grypę, flu, to tak masakruje to w Ameryce, że w pale się nie mieści. Ale ja się cieszę z każdej chwili swojego życia, tak to ci powiem. Ja jestem codziennie optymizm. Ja to czekam teraz, ja zawsze tak powiem taki, no pomogę powiedzieć u ciebie na antenie. Gram w Totka, kiedy pula przekroczy 100 milionów dolarów.
1: No tutaj ci nawet, słuchaj, udało mi się puścić w tle odpowiedni dżingiel do tego, co opowiadałeś. Taki na końcu był jak gra w Totolotka, jakby się właśnie uruchamiał totalizator sportowy i informujesz nas, że grasz w Totka. No, a co, myślisz, że wygrasz? Nie wygrasz. To wiesz, jaka mała jest szansa, żebyś ty wygrał? 1 na 100
0: Ja powiem ci inaczej.
1: Trylionów. No.
0: Ja to może tak, bo to jest konwersacja na dłuższą chwilę, to tak nie można od całego swojego życia powiedzieć komuś w chwili, w danej chwili, choćby to był nawet cała noc 12 godzin czy 10 godzin. Ale
1: musisz się powoli otwierać.
0: W moim życiu wszystko, co chciałem, to się spełniło.
1: O proszę. No,
0: wszystko,
1: a mi się
0: nie,
1: ja mam,
0: wszystko.
1: Może. O, to pro, no to bądź, nie, no to zajebiście, tylko pogratulować. No to,
0: i ja powiem ci szczerze, że no, co jeszcze ma się spełnić, bo to się spełni i tyle.
1: A co, na to zapracowałeś, czy bogaty,
0: no, nie,
1: po prostu
0: dużo,
1: szczęście ci sprzyja się, urodziłeś pracy, bogaty,
0: nie.
1: Czy ciężko pracowałeś?
0: Nie, nie bogaty, szczerze
1: od
0: nie bogaty.
1: Od zera, od pucy buta, od w ogóle ziemniaka kupiłeś, upiekłeś, sprzedałeś dwa, w piecyk, na spiecyk zbierałeś, 2 lata i rodzina pomogła kupić piecyk, gdzie ty tego ziemniaka mogłeś upiec.
0: Ja ci może inaczej powiem, zacząłem zbierać w podstawówce na tenisówki, jak kiedyś były takie buty tenisówki, ktoś pamięta? Tenisówki się nazywały, no na takie buty sobie musiałem nazbierać, żeby je sobie kupić. Dawno, dawno temu.
1: Czyli reprezentujesz biedę, jak to śpiewał, Peja.
0: Znaczy biedę w sensie takim, że wiesz, do wszystkiego doszedłem sam. Cokolwiek osiągnąłem w swoim życiu, to tylko dzięki sobie. Tylko
1: to może
0: sobie.
1: Bardziej zamiast bieda pasuje słowo zaradność na przykład. Nie, wiem.
0: Nie, powiem ci, że miałem zawsze w życiu cele i je urzeczywistniałem. Po trupach. Szczerze, nie po trupach, bo nikogo nie zabiłem, ale cokolwiek by się w moim życiu działo, to miało mi to wzmocnić, a nie, wiesz, osłabić czy coś.
1: Proszę, proszę. A co ci dawało siłę? Przepraszam, że przerwę, ale tak dynamicznie. A co ci dawało siłę? Determinacja? Czy siła woli, jak u
0: tak
1: Jedi? Czy raczej taka pracowitość, jak taki pracowity? No.
0: Nie, tak jak chodzi odbijając od nazwać to science fiction, to jak u Jedi. Po prostu na takiej zasadzie, że po prostu tak, w jedną stronę i go. I, czy to będzie górka pod górkę, pod wodą, w wodzie, nad wodą, do przodu.
1: Kurczę, no to use force, look. Let no look.
0: Nie, na tej zasadzie. Tak,
1: let
0: tak,
1: no.
0: Ja tak do życia podchodzę.
1: Tak, tak. Let i no look.
0: Yeah.
1: O, ty, nieźle mi wychodzi Obi-Wan.
0: Obi-Wan.
1: Obi sam se robi dzisiaj, taki Obi z Nairobi trochę, ale słuchaj, całkiem jest niezły. Co mógłbym powiedzieć? Let know, my son. Let know.
0: I'm your father.
1: Nie, no, to Vader. To
0: ja,
1: to ty możesz być Vader, no.
0: Tam nie jestem Vader, ale powiem,
1: muszę
0: że
1: być
0: tak, tak w moim życiu się toczy po prostu. Toczę swoje życie tak, jak zaplanuję. Tak nie, może jeszcze powiem ci, tak swoją córkę samą szkolę i uczę i tłumaczę.
1: O.
0: Dzień tłumaczę. Tak, tak.
1: Bardzo
0: tak.
1: Dobrze, dobry.
0: Tak, tak, tak.
1: Bo rodzic, tak, bo rodzic tak, powinien tak. Wychować też.
0: Bo na tym polega.
1: No.
0: No moja córka ma kolegów, to wiesz, amerykańskie szkoły, to jest trochę wszystko inaczej, te gender weszło, to wszystko w szoku. Pamiętam parę lat temu na urodziny przyszedł chłopak, co nie, no znaczy, dziewczyna, chłopak, jedna jest lesbijką, ma chyba 14 lat, on ma też 14, jest gejem, się... Tak się pyta swojej córki, co tu się dzieje, a bo to gender, bo to, bo tamto, ja mówię... A skąd ty wiesz, że on na przykład jeszcze nigdy nie spotkał się z dziewczyną, albo ona nigdy się nie spotkała z chłopakiem, skąd oni wiedzą, że oni są tacy, ty są. No, no i są, i mówię, no. Że są. No.
1: Dużo zależy bardzo od wychowania potem, znaczy chodzi mi o to, że wychowanie musi mieć bardzo duży wpływ na to, kim będziemy w przyszłości, nasze wychowanie, czy będziemy, jaki będziemy mieli temperament, jakie przyzwyczajenia, jakie wzorce, no to tak brzmi trochę, tu kurczę, Papa Smurf się odezwał, nie, krawiec.
0: No nie, ale... powiem szczerze, masz rację, bo to, co wyślesz z mlekiem, że tak powiem, przenośni z mlekiem mamy, to w życiu będzie procedowało. Czy twoi dziadkowie dadzą ci pewne jakieś takie wartości, czy twoi rodzice, których jak masz, porządnych rodziców, w sensie takim, wiesz, nie są żulami, pijakami, narkomanami, whatever kim tam, wiesz, pierdolę dziecko i nie chcę się buja, ja idę się zawalę, a dzieciak wiszczy całą noc, nie, bo ma kupę w majtka.
1: No to złe, stary, no. Tematy. No właśnie, no to mi się wydaje, że zmienia się zupełnie myślenie człowieka i nastawienie do życia, różne takie jakby ważne cechy, które...
0: Nie, to
1: jak,
0: znaczy,
1: jak wszystkie,
0: nie...
1: jak wiele z nich się zmieni, to stajemy się innym człowiekiem troszkę,
0: ja
1: jak ma być dziecko, jak ono przychodzi na...
0: Źle nazywasz, świat. Bo to się nie zmienia, to się nie zmienia, to upada.
1: No nie wiem, co upada, to, no nie wiem.
0: Nie, upada
1: co,
0: forma...
1: Co upada?
0: Upada forma wychowania w rodzinach.
1: Ha,
0: to wszystko się zostawia, wiesz, dzieci przy internecie, przy whatever, przy ulicy. na ulicy i tam ulica wychowała, czy tam, wiesz, internet wychował, to w kwestiach jeszcze dobre strony otwierał dzieciach, to się okej, ale otworzył jakiś, wiesz,
1: no,
0: ale
1: może
0: różne
1: nie jest
0: strony.
1: Tak źle, może nie jest tak źle, czy, no pytanie właśnie, czy pokolenie dzieci dzisiejszych ma gorsze cechy charakteru niż kiedyś młodzież miała, twoim zdaniem,
0: ja
1: tak?
0: Ci
1: Tak czy nie?
0: powiem szczerze, trudno odpowiedzieć na to.
1: No to dlatego, panie profesorze, właśnie dzisiaj się tu spotkaliśmy w tej hali. I tutaj mamy pański elaborat. Właśnie. No nie, no spoko. Ja lubię sobie gadać, właśnie lubię, jak różni ludzie dzwonią, bo wtedy z jedną osobą sobie pożartuję, z drugą o polityce,
0: no,
1: z trzecią
0: nie.
1: o religii, z czwartą o dupie
0: wiesz,
1: Maryny. Może, no, o dupie Maryny też, tak.
0: Jak najbardziej być otwartym człowiekiem, mimo że takim, wiesz, o, ten powiedział tam coś tam na katoli, czy tam na whatever, na kogo, na muslimów, czy na pedałów, czy na lesbi. To z boku, to jest rozmowa, tu trzeba być otwartym, a nie tak, no. wiesz, bez hejtu, bez, wiesz, jakiś taki, bez jakichś takich przykrych, bo to niepotrzebne jest nikomu.
1: Słuchaj, a ja słyszałem, że są takie przedstawiane wizje od tych różnych channelingowców, co tam się kontaktują mentalnie z innymi cywilizacjami. Ja od razu mówię, że ja być może w to wierzę, a być może nie wierzę, ale to pozostawmy, że kosmitom się bardzo nie podoba, że na przykład się ubieramy w skórzane rzeczy i oni to bardzo dziwne, jest dla nich coś koszmarnego być może. Taki horror, że jedna istota się ubiera w skórę drugiej istoty, że u nich to jest zupełnie nieznane, bo mieszkali sobie w jakimś takim świecie, gdzie na przykład wszyscy byli weganami, kochali zwierzątka, kontrolowali ich populacje i one były tam na takie proste usługi, że tam ciągnie symbolicznie konik ewentualnie, a to nie, no tak w ogóle zwierzęta wszystkie szczęśliwe są, jak w raju, lew sobie marchewkę je, proszę pana.
0: Sorry, tak. Porównam to tylko z książką. Kiedyś, dawno, dawno temu rozmawiałem z świadkami Jehowy w Polsce i te ich książki to były takie właśnie lew je trawę, marchewkę, króliki no to było, nie, to chore, sorry, to są, no takie rzeczy nie istnieją, ale to chore, ale chodzi, nie no, to nie robi, co ty, to żadne tam, chodzi, znaczy, jak chodzi o tych kosmitów, co ty przed chwilą powiedziałeś, tam wiesz, znaczy, myślę, że coś może jest lub może nic nie ma. Ja ostatnio tak, czasami mi coś wbije, wrzuci na internecie, oglądam jakąś audycję czy kogoś, ja widzę, że takich panów, to tak powiem, inicjałami Mark, znaczy MP, się robi coraz więcej.
1: No tak się...
0: Marków Podlaski, Podlaski.
1: A o to ci chodzi, że coraz więcej ekscentryków, być może no, osób zaburzonych,
0: to się robi jakaś pewna choroba. Choroba, ja to nazywam choroba, bo to już odbiega,
1: no, chyba
0: nie wiem,
1: tak.
0: od wszelkich norm normalności.
1: No wiesz co, są tutaj dwie zupełnie różne opcje. Jedna, moim zdaniem, mniej wiarygodna, sporo mniej wiarygodna, że Marek Podlecki ma rację i że żyjemy w świecie opanowanym przez międzywymiarowych kosmitów różnych, żyjących na innych gęstościach, wchodzących w nas czasem w roli awatarów, to w ogóle się robi jak u Tolkiena i zeszły awatary na duszę i wtedy stwórca przeobraził, tutaj masz jakiś, możesz kontynuować.
0: Ja ci powiem tak, ja to nazwałem taką pewną formą, nie ubliżając tym ludziom, bo ja tych ludzi, nie mam do nich nic, dosłownie nic, nie mam nic, ani do jakichś tam coś złego, ale po prostu to jest taka choroba, zauważył. Mali choroba, zaraza, i ona zatacza coraz większe kręgi. I nie ubliżając tym wszystkim, co tam lubią te telewizje o energii świata, o energii kosmosu, o plejadanach, o urewę, skąd oni przylatują, odlatują, gdzie żyją, po co żyją, dlaczego się z nami kontaktują, to są już takie rzeczy się dzieją, co słucham, no to normalnie, to jak choroba taka, nie powiem, że psychiatryczna, ale już naprawdę ma symptomy choroby takiej, no objawy są, jakie są po prostu. I to tak, nie wiesz, jest dziwne, bo ludzie przykład tylko, ludzie bardzo młodzi, podatni na pewne wpływy. Chodzi tylko dla mnie o młodych, bo nie chodzi o tych starych zgredów, co mówię tam o bo planetanie przylecą, czy tam kurwa murawy z Marsa przylecą, czy skądkolwiek przylecą. Ale chodzi o wszystkich młodych ludzi, kaleczenie ich młodych umysłów, wpajaniem jakichś takich chorych teorii, że coś tam, gdzieś tam, a później mija 20 lat i ten człowiek poświęcił sobie 20 lat swojego życia, najlepsze młode lata, 20 lat życia na szukanie czegoś, gdzie się okazało, tego nigdy nie było i nigdy nie będzie. I się okazało później, że twoje życie przeminęło. Gdzie mogłeś zainwestować ten swój czas w coś lepszego, w coś mądrzejszego, coś naprawdę ludziom, samym sobie pomóc, być kim, w sensie zrobić coś wspaniałego. Taki byłeś, taki chodziłeś na te spotkania, tam jakieś, nie wiem, wianki pleciłeś, pochodnie puszczałeś, ognie puszczałeś, kałeś, whatever, co tam robiłeś. Te twoje najlepsze lata poszły w cholerę.
1: Przepraszam cię, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, ale tutaj przez moment dosłownie, tak dosłownie z parę sekund, troszkę dżinglami się bawiłem i nadałem takie tło twojej opowieści, tak jakby to był taki program telewizyjny, wiesz, dobre rady ze słuchaczem. I on opowiada, w życiu to jest tak, że można sobie jakaś muzyczka tam, wiesz, tak jakby to bardziej show było, wiesz, jakieś takie, że tu już bawimy się, dynamika, wiesz. Może jakiś kawał opowiesz, na przykład przychodzi baba do lekarza, no i co dalej, no.
0: No i żabło na głowie.
1: Żabło na głowie, no dobre, to, nie, to jest śmieszne nawet.
0: I lekarz się pyta, co pani dolega, a żaba mówi, coś mi się do tyłka przykleiło.
1: Coś mi się, no. Tak chcesz być naszym radiowym Strasburgerem?
0: Mówię, to stary był taki, ja kawałów nie pamiętam. Ja mówię, wow, może za stary.
1: Ja też za bardzo, ja też chyba za
0: ale tak,
1: stary.
0: Jak chodzi o żabę, to jeden kawał, który pamiętam o żabie.
1: Dobra, to...
0: No,
1: to...
0: Jeszcze mam parę kawałów takich o Żydach, ale to nie wiem, czy można u Ciebie na kanale mówić.
1: No właśnie, ja też nie wiem, czy można, bo... A czy można mówić kawały o Polakach, o Niemcach,
0: no
1: właśnie, o Rosjanach,
0: to jest to
1: o
0: samo, właśnie, to jest to samo.
1: Może coś bardziej egzotycznego i tak dla odmiany, coś innego. Znasz jakieś dowcipy o Japończykach?
0: Nie znam.
1: O Rumunach? O...
0: Nie znam.
1: O Amerykanach?
0: Wiem jak, znam jak się...
1: O Ruskach, o Niemcach, o Francuzach.
0: Się spotkał Gruzin z Francuzem.
1: Bardzo dobry, czekaj, ale to zróbmy jakiś tutaj wstęp. Ja jakiś podkładzik tutaj delikatny.
0: I to chodziło o wymianę imion swoich.
1: No słuchamy. Kawał?
0: No i tak, Gruzin z Francuzem się spotyka i wymieniali swoje imiona. Gruzin mówi... Czy po pasku, a Francuz wlał na mur.
1: A wy słuchacie Nocnego Radia, Nocny Marek Night Special. Przerodził się, kiedyś były takie na Polsacie, na telefonie, takie programy, gdzie wychodził pan z Dzisio, miał tam 30 minut i jakiś tam dowcip opowiadał, na przykład wychodził i... autentycznie, dzisiaj jestem z dowcipów. Idzie se Rusek, Polak i Niemiec. O, to były fajne dowcipy. Takie multikulturowe, na czasie. Polak, Rusek i Niemiec. No to co, to kumple chyba, nie? Chyba się kumplują, jak razem gdzieś idą. I to takie, wiesz, pojednawcze od razu, takie krzepiące, taka, dla nas do czegoś dobrego zachęcamy. Idą se razem, Polak, Rusek i Niemiec. Wspaniałe kawały. Czy znasz jakiś właśnie kawał z serii...
0: Polak, Rusek i Niemiec?
1: No, właśnie. Znasz?
0: Powiem ci szczerze, że kiedyś pamiętałem, ale on nie był krzepiący, bo zawsze, że Rusak i Niemiec było to coś gorsze, a Polak był zawsze ten najlepszy, wiesz, tam zawsze wychodził z tej tam whatever, jakiejś opresji.
1: To może jest najlepszy, to może jest najlepszy, wiesz, właśnie Polak.
0: Nie, to pamiętam kawały, ale nie chcę, wiesz, skłamać, nie chcę skaleczyć, żeby... Aha. No po prostu jestem, co nie, ale
1: o Jasiu,
0: pamiętam, była taka...
1: O Jasiu może.
0: Jasiu też nie pamiętam. Ja w ogóle nie jestem do kawałów.
1: Jasiu, dziś, a propos Jasiu, właśnie dziś jest ze mną Jasiu na antenie, teraz właśnie rozmawiam z Jasiem, więc co Jasiu robimy, jak się dodzwonimy do radia, powiedz Jasiu słuchaczom.
0: O, mam, odbijając pytanie, w Polsce jest marihuana legalna?
1: Właśnie, lecz dobrze, życiu? Że zapytałeś, właśnie Jasiu. No, trzeba sobie powiedzieć, że i tak i nie. No.
0: To jest leczniczo legalna, nielegalna, nieleczniczo.
1: Mówiąc serio, niby już jest legalna ta lecznicza, tylko że ciężko jest to dostać. Musisz tam spełniać jakieś tam, że masz padaczkę. Ja poszedłem i tureta. Udawałem, słuchaj. Poszedłem do apteki, mówię, syndrom tureta to jest takie, że ktoś przeklina, więc przepraszam, wrażliwcy zatkać uszy w tym momencie. No tak mniej więcej chciałem udawać tureta, żeby dostać tą marihuanę, bo słyszałem, że legalna i wchodzę do apteki, mówię, kurwa, ma pan może marihuanę? Ja pierdolę. No, już jest, proszę pana, bo czy ja dostanę dziadu pieprzony, głupi ty? Dawaj, jak masz, no. I tak, chyba tak coś brzmi, nie wiem, przepraszam, jeśli źle udaję chorobę Tureta, no ale pan doktor mówi, nie mamy, bo nie ma jak to przechowywać, nie wiem, czy to w ogóle będzie zainteresowanie. Ja mówię, no, kurwa, zajebiście mnie to interesuje, stary.
0: No. Ale a potem, nie, mi tak. Chodzi o, na tej zasadzie, chodzi mi o ten olej, co nie ma tego tebie, THC tego nie olej. Ma tego, wiesz. Mm. O tym nie chodzi o palenie, czy to chodzi o olej, taki na przykład, co ludzie mają te syrze, padaczki, co się daje, więc mają takie różne problemy. To
1: ciężko chyba.
0: To nie ma żadnego wpływu, wiesz, takiego high, tylko po prostu ci pomaga w sensie taki bardziej mentalny, wiesz.
1: No to ty mówisz chyba o CBD, czyli o tej odmianie, która jest bez syndromu tego bez składnika tego psychoaktywnego THC, tak? No, słuchaj, no ludzie zachwalają to CBD, wiesz, że to im bardzo dobrze robi, tak troszkę ich wyluzowuje, tak właśnie lekko.
0: Nie, w tym jest rzecz, ja praktykuję to na sobie, mogę się podzielić ze słuchaczami. O, no
1: dziel się.
0: Mój kolega mnie zainteresował dawno, dawno temu. Ja ciężko pracuję, po prostu czasem masz straszne bóle, masz różne rzeczy. I pokazał taki olej, kupujesz ten wyciąg. No to ten olej praktykuję, biorę. Ale teraz mam problemy, z mięśniami, z porażenia końcówek nerwów, różne rzeczy się ze mną czasami dzieją. Po ciężkim dniu pracy. I kupiłem maść. Właśnie będę testował na sobie maść. Ponoć jest rewelacyjna. Słyszałem, że jest rewelacyjna. No, ale jeszcze nie testowałem jej na sobie. Jak ja przetestuję, to na pewno do ciebie zadzwonię i powiem, co się dzieje ze mną.
1: No koniecznie.
0: Tylko, że to właśnie w czym chcę jeszcze dodać, że jak to do Polski, mam nadzieję, że to przyjdzie, wejdzie, bo to powinno być dla wszystkich, jest strasznie dużo podróbek, dużo takiego gówna ze przeproszeniem, takiego, wiesz, trzeba patrzeć na firmy, patrzeć na ich historię, skąd, dokąd, z jakiego źródła, a nie takich jakichś pośredników, nie wiadomo kogo, bo to dosyć dużo kosztuje i to po prostu szkoda, żeby ludzie, wiesz, gubili pieniądze na przykład na to.
1: Wiesz co, skoro już zeszło na taki temat, to ja się jednak zdecyduję tak już oficjalnie tutaj powiedzieć, że dzięki uprzejmości bardzo sympatycznego, wspaniałego ogółem słuchacza mam dzisiaj co sobie właśnie zapalić i dobrze. Jest to marihuana, już mam, wiesz, troszkę mnie czasami męczy takie ukrywanie się i ciągłe kłamanie, wypieranie się, takie życie w strachu, bo to wiesz, chciałbym się czuć wolnym obywatelem w miarę.
0: Szczerze, ja nie palę, ja nie jestem zapaleniem.
1: Nikomu nic złego nie robię, jak sobie od czasu do czasu, wiesz, zajaram się, zrelaksuję trochę. Od razu trochę i prowadzę audycję chyba troszkę inaczej, nie? Czy nie?
0: Ja powiem szczerze, ja nie jestem zapaleniem, nie palę, choć masa ludzi wokół mnie pali. Wszyscy prawie palą, co znam, w pracy wszyscy palą. To jest takie dziwne trochę, bo wszyscy do pracy jadą, piąta, 4:30, wszyscy ujarani, co nie?
1: No dobrze, no czasem trzeba, ale znaczy, też odpowiem szczerze, jak Papa Smurf, nie końca, że nie można przesadzać.
0: Powiem ci tak, to jest dobrze, ja jestem zapaleniem na weekend po pracy, tam się z relaksu, masz szkodę, pal, za przeproszeniem się ostrej, żygaj tytoniem, tytoniem, przepraszam, popiołem, ale w tym jest rzecz, jak pracujesz, nie daj Boże się tobie coś stanie, pójdziesz na drug test, jak wykryją w tobie marihuanę, bo ona jest dozwolona, legalna, ale wykryją to tak, za wszystko sam płacisz, wszystkie koszta sam pokrywasz i jesteś out.
1: Wiesz co?
0: Tak, pijany. No.
1: Wiesz co, to się, to wszystko tutaj jednak powinno się dzielić, wydzielić może takie zawody, gdzie faktycznie jest niewskazane, jak ktoś ma kontakt z substancjami. Czy ochroniarz jakiś, czy policjant, czy kierowca autobusu, wiesz, no to są osoby, które powinny być faktycznie czyste.
0: Tylko w strachu budujemy tam budynki, to spadniesz z 10 piętra na głowę.
1: No właśnie. No to
0: przeżyjesz. Będziesz inwalidą, kalajko. No. I będziesz na własny koszt żył. Na swoje konto będziesz żył.
1: Bo ja bym powiedział tak, jeśli mowa na przykład o alkoholizmie, o zwykłym alkoholu, to jest bardzo dużo tragedii. No, przecież co chwila jakiś wypadek samochodowy, po pijaku jechał, po pijaku zbił kogoś, po pijaku nie myślał o dzieciach, po pijaku nie dopilnował dziecko i dziecko nie żyje. Jest tyle tragedii, a alkohol ma dobrą jakby markę. Kup piwko, jakaś łódka płynie, sportowcy, kup se piwko. Piwko najlepsze, kurwa.
0: Wiesz. Nie, powiem szczerze, tak może nie to tak, bo to jest taka teraz taka narracja, albo taka propaganda pewna. Bo jak powiem ci, jak będzie drugs tak legalnie, wszyscy będą mogli się jarać, palić. Nie palę, nie komuś żałuję, ale będą palić już takie naprawdę zajoby, które będą ciebie doprowadzały do halucynacji. Wiesz, jak jest marihuana, no cię może, jak masz dobrą zajadkę kupisz, to cię na Marsa wyślę. Bo tak jest. Wiem, bo kiedyś dawno temu paliłem, to wiem. Jak kupisz coś takiego, co jest naprawdę konkretne, a się nie przypalisz, bo się upalisz, to sorry, ty nie wiesz na drugi dzień, co się z tobą działo. Taka jest prawda. Chwila milczenia.
1: Przepraszam, najmocniej, wiesz, bo tak sobie trochę
0: ja poszedłem
1: po energy drinka, więc trochę niby hamowa z mojej strony, a z drugiej strony byłeś przez moment gwiazdą. Byłeś przez moment gwiazdą. Byłeś sam na antenie, byłeś własne show. Opowiadałeś ludziom, wiesz, niesamowite historie po prostu. A ja sobie poszedłem do lodówki po energy drinka. Także słuchaj, to robimy jakiś eksperyment. Ciebie też muszę trochę sponiewierać, bo wiesz, że tutaj taka speluna u mnie zawsze jest, jak w
0: tej lodówce.
1: Więc co by ci tutaj. Takie głupie pytania ci będę zadawał, na przykład. No i co? To jest pytanie. No i co?
0: A w czym masz problem?
1: Nie, ja się po prostu pytam, wiesz, no i co? No i co? Tak wiesz, bez spiny, man. Tylko tak się pytam. No i co? Man, wiesz, no i co?
0: Znaczy wiesz, ja powiem ci, że szanuję twój kanał. Naprawdę, szanuję w sumie wszystkie kanały, bo gdziekolwiek to... Ja mam, po prostu mam respekt, szacunek, bo każdy stara się coś tworzyć, bo to jest twórczość, twoja twórczość. Jaka ona jest, taka jest. Czy ona jest tam, wiesz, taka lepsza, gorsza, czy w powijakach, ale staram się ci po prostu, wiesz, nie ubluzgać, wiesz, nie tam.
1: O.
0: Szanuję. Choć powiem ci tak, wracając 10 lat, 12 lat wstecz. 15 lat wstecz, pamiętam mój pierwszy internet, kontakt z internetem. Mój pierwszy kontakt w Ameryce z internetem. W Polsce nie miałem internetu, bo wieśniak, burak z dżungli. Znaczy dżungli nie ma w Polsce, to tam z lasu, whatever, z bagna. Ale pamiętam tutaj, oczywiście miałem kontakt w sensie z internetem, bo był strasznie hiperdrogi.
1: No, pamiętam kiedyś ten, tak, wspomnienia, nostalgia chwyta, ale w sumie nie wiem, czy chciałbym znowu żyć w czasach, gdzie ale za połączenie się płaci tam, wiesz, parę złotych, znaczy nalicza ci impulsy, na przykład kiedyś taki internet jeszcze był.
0: Przez sekundę nie przerywaj, tylko chcę coś tak cofnąć się w czasie.
1: No mów śmiało.
0: Pamiętam, że to było super hiperdrogie. I to zawsze wszyscy w tych chorych telewizjach, tych wszystkich whatever programach, które były, się słuchało, internet jest za drogi, żeby w Polsce był. On tam gdzieś wyrywkowo, gdzieś tam tu. Jeszcze kurwa masz, to naprawdę my na końcu świata mieszkamy. Minęło naprawdę krótko, może 5, może 8, może 10 lat. To jak fala poszła. Za darmo, wszędzie bierz co chcesz, rób co chcesz, używaj jak chcesz.
1: No to widzicie, spytałem się, no i co, i zeszło na historię internetu, na wspominanie dawnych czasów, więc czasem jakieś proste pytanie może wyzwolić w słuchaczu opowieść ciekawą. To ja zróbmy, potwierdźmy, znowu zadam jakieś nic niewnoszące niezobowiązującej, o zerowej treści pytanie głupawe, a ty rozwiniesz temat. No, ale jak to? Nie, to może inne, przepraszam, nie, to słabe, ale jak to? No więc, co dalej? Z nami.
0: Okej, okay. Wracając do internetu, bo to będzie w sumie takie pytania, te takie...
1: Znowu internet, trochę, dobra.
0: Nie, pytają taką, wiesz, o naszą future, o nas przyszłość, to powiem ci szczerze, że używam 5G tu w Ameryce, co nie?
1: O, w końcu coś ciekawego. Używam. Kochani, mamy miłośnika
0: powiem
1: 5G.
0: Powiem szczerze, jest rewelacja. No niech, no, to może tak powiem, nie chwalę się, tu w Ameryce się inaczej podchodzi do wielu rzeczy technologicznych niż w Europie, niż w Polsce. W Polsce to zapomnij, ale w Europie nadzachodniej to jest kurwa zacofanie i wioska. To jest raz. Jak chodzi o 5G, ja miałem starszy telefon, iPhone 8S i jak wylatywałem gdzieś na lotnisku, byłem w Bostonie, bo mieszkam w Massachusetts, jakby ktoś chciał już tak mieć jakąś informację o mojej prywatności. Tak szedłem na lotnisko, to po prostu mi telefon się przestawał automatycznie na 5G. 5G, to nie? Na 5G. I robił tam, tak robił fajnie. Teraz sobie wymienię nowy telefon, bo po prostu ja lubię dobre zabawki. Po to pracuję, ja nie żałuję, że kurwa, pieniędzy do trumny nie zabiorę. Moja rodzina jest nakarmiona, żyją normalnie, wszyscy na normalnym poziomie, że tak powiem, takim godnym, ludzkim, nie tam jakimś, kurwa, że nie wiadomo co. Na normalnym poziomie, teraz sobie, a ja sobie prywatnie pracuję jeszcze ekstra, to stać mi się pewne rzeczy sobie kupić, to nie takie z górnej półki, choć to nie jest w Ameryce, bo to w Ameryce nie jest z górnej półki, to tylko tak się widzi to w Europie Zachodniej czy w Polsce, bo coś tam nowego to jest z górnej półki, to jest gówno prawda. To wszystko jest normalne, dostępne dla wszystkich normalnych ludzi, którzy nawet nie pracują, a ich stać, bo państwo za to zapłaci.
1: No i dobra. A mi się...
0: Idziemy rzecz. Kupiłem iPhone 11 Pro X i 5G łapie mi prawie wszędzie. Już gdzie mieszkam, to jeszcze nie, ale tak odjadę z 60, no 100 km od miasta, bliżej Bostonu, bliżej oceanu, większych skupisk ludzkich, to wszędzie już prawie łapie. Aha. I jest internet super, jest tak jak bomba, bum.
1: No wiecie, no to mamy tutaj miłośnika. Są też tacy, którzy uważają, że 5G to wielkie G. No i nie, też, też nie, mogą się... No czekaj. Każdy się może tutaj wypowiedzieć. Może ktoś będzie miał po tobie inne zdanie, że 5G to na przykład jednak może być szkodliwe na dłuższą metę. Dla nas są pewne niebezpieczeństwa i w ogóle. Ja muszę być taki merytoryczny dziennikarz, że wiesz, dajmy też głos sceptykom.
0: Ja tylko tak na sekundkę jeszcze się wbije, tam się mówi cały czas o tych antenach, że wszędzie anteny będą, że będą nas tam, wiesz, napromieniowywać, że my wszyscy raka dostaniemy takiego innego, urewę. No. Ja cały czas jestem w samochodzie, jeżdżę codziennie, czasami po 5-6 godzin w trasie jestem.
1: I nie dostałeś tak.
0: I powiem ci, że tych anten nie widzę.
1: No, to nie znaczy, że ich nie ma, gdzieś tam są poukrywane.
0: No są, na pewno, ale to nie jest tak, jak tak się czasami to samo było, jak kiedyś komórki weszły. O, tam komórki pozabijały. O, jest się inaczej odbije. Kiedyś się Walkmana miało w 80-tych latach, Walkmana naszej babcie. O, wszyscy ogłuchną, nas nie słyszą, muzyki słuchają, co to jest.
1: A tutaj chciałem, pisze, no.
0: Ogłuch od Walkmana w samych czasach.
1: A tutaj Marian pisze, Marian G. Ja myślę, że gość ma 7G. Nie ma 7G. Teraz będzie... o antenach, super. Nie, musimy zmienić temat. Anteny to jest ważne, to jest, ludzie, trzeba o tym, warto rozmawiać, no. Ale teraz ostatni jakiś inny temat ci podrzucę i zrobimy jakąś przerwę. Chyba, że ty coś podrzucisz, albo nie wiem, może już masz ochotę zakończyć. Masz wolną rękę.
0: Jeszcze mam chwilę, to tak.
1: No to rzucę jakiś relaksu. Temacik. No to rzucę jakiś temacik.
0: Tak, muszę, daj mi chwilkę zastanowić się, bo to tak nie jest tak hop siup.
1: No to nie, tak nie ma, panie, w radio nie znosi ciszy. Musi być show, radio po amerykańsku, wiesz. Radio nie znosi ciszy. Tak więc nas, kochani, dzisiaj nadajemy tylko Krawiec i...
0: Nie, zapraszam wszystkich do Ameryki. Nie, jak Trump zniesie wizy dla nas, czy dla Polaków ogólnie, a wiesz, to już od dawna jest zmierzone. to niech każdy przyjedzie, niech każdy sobie dotknie, zobaczy. Trump. Niech każdy ma swoje zdanie. A to wracając do ludzi, którzy byli tutaj, na wizach przyjechali, to na własnej skórze parę przypadków, gdzie ludzie przyjechali tutaj, powiedzieli, Ameryka jest zła, niedobra, strasznie, to jest kurwa zło chodzące, na czterech, nie wiem, kurwa, nogach, kopytach, wrócili do Ameryki, do Polski i za tydzień czasu zadzwonili, ty, ja mogę wrócić z powrotem?
1: Tak, widzicie, jak to jest z Ameryką. No, a niestety też smutny news. Nie żyje producent Simpsonów i Ricka i Mortiego. Miał 54 lata. No, szkoda, wielka, wielka strata. Uwielbiam zarówno, co by nie mówić o Simpsonach, no to jest to kultowa kreskówka, ważna kreskówka. Rick i Morty to jest coś nowego, to jest zupełnie, miała to być prosta szydera trochę z Back to the Future, trochę ze Star Treków jakiś. Proste takie schematy science fiction znane z różnych filmów, wymiksowane to i różne, i przede wszystkim dawka absurdu, ale też trochę te różne alternatywne rzeczywistości, czyli jak Slidersi. Różne odcinki w różnym klimacie, jakby przez różnych ludzi pisane scenariusze, a nie wiemy o tym. No w każdym razie my mówimy o producencie Ricka i Mortiego. Ze smutkiem zareagowali pracownicy tam, studia i mówią, że to ważna osoba, dużo wniosła w ogóle do animacji, bo to nie tylko Simpsonowie i Rick i Morty, ale też różne inne show. Nie jestem jakimś telemaniakiem, to może nie wszystko tutaj znam. Dla mnie jest ważny Rick i Morty. Świetna kreskówka, polecam.
0: Na pewno. Ja ci powiem, że od 5 lat telewizji nie oglądam.
1: No, telewizji, to, ale jeśli uznać nie, za telewizję ogóle, dziennik, nie, jakieś programy głupawe...
0: Nie, w ogóle nie oglądam żadnego cable, żadnych newsów. Wszystko, co mam tylko połączenie, to tylko przez internet. Z takim jak z tobą w tej chwili i ogólnie tam wyszukuję newsy, ale takie z życia, takie, że ktoś tam był z kamerą, widział, nakręcił i pokazał, a nie takie, bo gdzieś coś tam się stało i tak było, a choć tak naprawdę tak nigdy nie było, tak się nigdy nie stało, co nie?
1: No dobra.
0: Na tej zasadzie, tylko śledzę, bo telewizja, ja wymieniłem, po prostu powiedziałem, dość, tam, wystarczy. Koniec. Mam kablówkę, tylko mam chyba 180 kanałów, a tylko otrzymam na żony, bo żona ogląda 3 kanały.
1: No dobra, słuchaj, dzięki ci wielkie, słuchaj, za telefon. Bardzo miło się gada o takich zwyczajnych sprawach, co tam u kogo słychać, wiesz. Więc
0: ja
1: bardzo
0: tak
1: miło.
0: Dziękuję za możliwość kontaktu i
1: pozdrawiam ciebie i twoją rodzinę, którą na pewno tam zachęcisz, żeby słuchali Nocnego Radia, bo jest takie wspaniałe medium, ciepłe, takie, że się słucha z zapartym tchem. Taki krawiec jest taki, to zajebisty tam jest. Tak mów, tak wychowuj dzieci swoje, mów. On stworzył to radio, ty im opowiadaj legendę moją, jak ja stworzyłem Nocne Radio.
0: Okej, wołam się.
1: Dobra, no to dziękuję za telefon.
0: Trzymaj się na razie.
1: Z prezydentem to kapitanem, dobra. To nie muszę być prezydentem, mogę być kapitanem. Jestem taki kapitan prezydent, taki trochę. Krawiec, masz jakiegoś łyskacza? Łyskacza nie mam. W tym momencie? W tym momencie popieram sobie energy drinka. Ale mam coś jeszcze i tu, coś jeszcze innego i tutaj ślep pozdrowienia dla tajemniczej osoby, dla mojego takiego tutaj człowieka, który jakoś tam pomaga mi, pomógł dzisiaj bardzo. To była akcja, to, tam było CBA, tam było ABW tam było KGB, CIA. Tam był Mossad, z Mossadu stali. MI6 taki był też, jednego przysłali tutaj. Ja tak patrzę na Mordę, jakiś taki Bond, jakiś taki jak te Bondy całe, nie? Taki właśnie jak z tego Jamesa Bonda, Jamesa Bonda. No ja i James Bond, no, ja taki trochę James Bond byłem w sumie. Jak zakładałem, to byłem taki James Bond trochę. Trochę taki Steven Seagal też. Trochę taki Schwarzenegger. Trochę taki też... No. Nie no, Schwarzenegger to musiałbym inaczej trochę. Też mogę. Chcecie Schwarzeneggera? Serduszka, kochani. No. Dajcie serduszka i jedneczki, wpiszemy serduszka i jedneczki. Chcecie, żeby był na przykład Arnold Schwarzenegger to jedneczki, a jakimś Steven Seagal to dwójeczka. Wklejamy na czacie. Kochani, bawimy się, po prostu gramy. Jest fajnie, nie? Siedzę, jakiś obrazek sobie wkleiłem, tak sobie gadam na takim czacie, tak pierdolę, kupony. Tak się siedzę, myślę, tak sobie wejdę, tak sobie powiem, siema, powiem. No, powiem siema, w ogóle tego, nie? No. Nie za głupawą, nie za debilowatą jeszcze? Już do polskich kabaretów doszedłem? Znaczy, o, to jest interesujące. Czy właśnie doszedłem w tym momencie do poziomu polskich kabaretów, czy jeszcze trochę to jest przed? Czy powinienem bardziej jeszcze głupawo i żenująco? Bo ja mogę jeszcze bardziej głupawo i żenująco. Dla mnie nie ma granic. Jedyneczka pierwsza. No, wiecie, przy takiej słuchalności, no, nie wiesz, żebym marudził. No, 100 osób online to jednak jest fajny całkiem wynik, tak kameralnie jeszcze, ale już jest taka publiczność, prawda? Ja tutaj jakieś powinienem mieć przygotowane po dowcipach, takie tarabums, jakieś takie pytums. Przepraszam, to był taki odgłos, bo właśnie opowiedziałem bardzo śmieszny dowcip. Szkoda, że nie słyszałeś. Grzesiek, witam Grześka.
2: Siema, cześć. Mówisz, że chcesz dobić do poziomu polskich kabaretów?
1: No, mogę próbować tak, właśnie. Mam szansę?
2: Poczułem się w obowiązku zadzwonić.
1: Piszą, że jestem najlepszy jako Jan Paweł II. Nie chcijcie dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo nie będę. Jaki był, taki był. Nieważne, dobra. No, a z czym dzwonisz? Jaki temat mi podrzucasz?
2: No właśnie chciałem zaniżyć poziom audycji, o ile to możliwe, do polskich kabaretów, bo myślę, że jeszcze trochę brakuje tobie. Jeszcze nie było kawału, że ksiądz się spierdział, albo że Tusk ma wąsy, taki poziom jest polskich kabaretów. Nie wiem, czy oglądasz czasem.
1: Że Tusk ma wąsy, to ciekawe. No, tak.
2: Nie zrozumiałem tego żartu, ale się śmiali się ludzie, klaskali.
1: Tusk ma wąsy? No. To ja właśnie sobie go wyobraziłem z wąsikiem takim małym. Taka jakaś taka koścista twarz, taki jakby Adolf Hitler miał taki wąsik, albo inny wąsik, taki sumiasty jak ten z Monopoly. Jakiś tam Rockefeller, czy tam inny Rothschild, czy Bilderberg. Kto jest na okładce Monopoly? Bilderberg, Rothschild, czy kto?
2: Nie wiem, ale słyszałem od Tomasza Agenckiego historię o Monopoly. O. Jak to się stało. Była pewna turbokomunistka, która tak nienawidziła tych wyzyskiwaczy kapitalistów, że postanowiła zrobić grę, która ich ośmieszy. I w ogóle własności prywatnej żadnej, landlordowie to wyzyskiwacze, jak można ludziom nie wpuścić ludzi do mieszkania i tak dalej. Wszystko powinno być wspólne, żadnej własności prywatnej. No i zrobiła grę, gdzie się chodzi po tych domkach, hotelach i źli ludzie cię wykorzystują. Musisz płacić za ten pobyt. No i co się okazało, została milionerką, kapitalistką, wyzyskiwaczką, bo to poszło. Więc to ciekawe.
1: No, jakie by ci tu pytanie zadać? Dzisiaj taka zupełnie audycja zwariowana. Robię różne eksperymenty, podpuszczam ludzi, kogoś tam staram się sprowokować, trochę głupawo coś się
2: wygłupia. Dajesz pytanie.
1: Dobra, no to pytanie wybierasz. O, właśnie, to jest metoda. Słuchasz, dzwonię, ja się pytam, chcesz, żebym cię sprowokował, wyśmiał, sprawdził twoją wiedzę, głupawo coś podrzucił, jakiś temat, czy się przedstawił w ogóle w ramach eksperymentu? No to ty wybrałeś co, przepraszam, bo się pogubiłem.
2: Pytanie wybrałem.
1: Pytanie do ciebie. Dobra. Co dzisiaj zrobiłeś dla innych? No, między innymi dla Nocnego Radia. Czy w ogóle coś dla Nocnego Radia zrobiłeś? Czy w ogóle wspomogłeś Nocne Radio? Czy ono jest dla ciebie dalej najważniejsze? Tak zapytam. Nie, to głupie pytanie. Sorry, tak trochę wciśnięty, wcisnąłem taką reklamę teraz, jak banery są takie ohydne w artykułach jakichś tam. No to jest kup, słuchaj Nocnego Radia, tak wcisnąłem trochę w twoją wypowiedź. No to bardziej tak, wiesz, coś rozsądnego się zapytam, może jak tam leci u ciebie w życiu, czy lepiej, czy gorzej?
2: Czy lepiej, czy gorzej? Zależy od jakiego momentu. Ogólnie to tak średnio. A więc dobrze. A co zrobiłem dla
1: Średnio, więc
2: Nocnego
1: dobrze.
2: Radia? Dałem łapkę w górę i się udzielam na
1: O.
2: dwóch czatach się udzielam, więc staram się jak mogę.
1: Na dwóch czatach, widzicie, to jest zuch.
2: Na dwóch.
1: To jest
2: Jeszcze
1: zuch. Zuch,
2: mam dar
1: prawdziwy nocno-radiowy.
2: bilokacji.
1: Zuch udziela się na czatach dwóch. Takie nowe hasło. No, także dzisiaj widzicie sobie różne tematy.
2: A co
1: Ja.
2: zrobiłem dla innych? Też takie pytanie
1: O,
2: padło.
1: dla innych.
2: I wiesz co, że chyba kurwa nic.
1: A w życiu w ogóle całym?
2: Coś tam.
1: Też nie.
2: Kiedyś dałem 100 złotych bezdomnemu. Poważnie.
1: No trochę mało jak na całe życie.
2: Ale tak, bo pod moimi drzwiami koło sklepu koczował i przez pół roku ponad. I zawsze pytał o tam 2 złote, coś tam, tak, co nie? No, i tak już kumpel mój był, tak czasem zagadywaliśmy i powiedziałem mu, że nie, wiesz co, to dam ci stówę, ale nie dam ci tylko, bo coś tam się pytał więcej kasy. Mówię, masz stówę, ale oddasz mi. On mówi, dobra, oddasz. Potem przez następne pół roku nic mu nie dawałem, bo się pytałem o tą stówę i w sumie to na jedno wyszło. Tylko tyle, że on mi wisiał kasę, nie ja czułem się źle, że mu nie daję po 2 czy złote.
1: No widzicie, opowieści Grześka to takie, widzicie, taki kryminał trochę, widzicie, miał stówę, zabrali mu stówę, odzyskał stówę jakimś tam cudem, ale potem zgubił tą stówę, a on potem patrzy, a to kumpel ma stówę, a to jego stówa. Mówi, ty, to moja stówa, jak twoja, jak moja. I panie, i konflikt o tą stówę. No.
2: Tak, ale pieniądze powinny krążyć w gospodarce. Etam tu niedawno powiadał o stówie i że tam krąży. Nie zrozumiałem do końca, ale dobrze, że pieniądze niech krążą. Nie trzymajcie pieniędzy. Nie wolno trzymać, bo nie krążą i się ludzie robią biednie. Jak wydajemy, to się robią wszyscy bogaci. Tak?
1: Wenezuela, to jest cud, tam wszystko dawali biednym i patrz, jaki bogaty, wspaniały kraj.
2: Ale za to bardzo uczciwi ludzie, bo jak na bank napadli, to ukradli komputer, ale pieniędzy nie ruszyli.
1: Może tam jest taka bieda, że oni zobaczyli po raz pierwszy te komputery i ja, co to za maszyna, to jakaś tajna technologia, to jest więcej warte, co to za pudełko blaszane dziwne. To i ekran, widać obraz. Tacy dzicy ludzie na przykład zupełnie by mogli tak napaść złoto to gdzieś tam w dziczy mieli, sami też wykopali, ale chcieli trochę więcej, ale tu patrzą maszyna taka jakaś, komputer, a to taki PC zwykły. No nie, tak sobie gdybam tutaj, przechodzę na kosmiczne klimaty, co by było, gdyby kosmici do nas przylecieli, albo, nie wiem, czy myślisz, że oni żyją, te parchy są wśród nas na przykład, albo może masz channelingi, nie wiem, albo na przykład jesteś półkosmitą, albo na przykład widziałeś UFO, ci przeleciało nad głową, albo na przykład oglądałeś Foxa Muldera z wypiekami na twarzy, nie wiem.
2: Kiedyś tak myślałem o tym, że to nie musi być reprezentacja, załóżmy, że jakiś statek przylatuje na orbitę czy bezpośrednio na Ziemię, tą Ziemię, i to nie muszą być przedstawiciele oficjalni jakiegoś tam rodu kosmitów, bla, bla, bla. Mogła jakaś młodzież kosmitów sobie na przykład uprowadzić statek i przylecieć na taką Ziemię i zrobić sobie jaja, na przykład. Patrzą, jest tam prawie 200 krajów, czy tam nie wiem, ile jest krajów. Nie jest chyba. I na przykład, a pomożemy jednemu. na przykład Izraelowi. Tak na jaja, zobaczymy, co się stanie. Przejmiemy władzę nad światem. Tak w ramach takiej gry, to takie PlayStation kosmiczne.
1: I nocne radio, tam jest jako wylęgarnia troli. Jak w Heroes of the Might of Magic tutaj. Watykan to taka wielka plansza, różne tam opcje do wyboru, wszystko. I podpięte to jest pod nocnego radia. I no. Słuchaj, ja w ogóle w przyszłości, ja jestem pewien, że będzie nocne radio 2047. Ja to zamierzam przed cyberpunkiem jeszcze tam wydać tu takie, wiesz, cyberpunk nocno-radiowy. Ja tam będę jako Neo, zbawiciel i będę się strzelał, a na przykład innych to tam zrobię, że pomagają, jakieś tam, nie wiem, worki noszą, drugoplanowe postacie. Ja będę najważniejszy, po prostu. Nie no, żartuję w sumie sobie, jaja robię. Chcesz, to mogę z ciebie zrobić bohatera pierwszoplanowego, postać numer jeden. Nadajesz się na gwiazdę?
2: Nie nadaję się, bo nie mam żadnych mocy. Nic mi nie przychodzi nawet do głowy, jakie moce mógłbym mieć, więc...
1: Pizzą możesz rzucać jako bronią i oblepia wroga roztopiony ser. On się łapie za głowę, a ty go wtedy tam z pół obrotu, jak Chuck Norris. Coś w tym stylu. Albo samochodem możesz jeździć, albo możesz być snajperem, albo możesz być... walczyć mieczem, możesz kijem walczyć, możesz być magiem, możesz być wojownikiem, możesz mieć pierwszy poziom, mogę się zrobić 10-levelowca, mogę się psychopatę zrobić takiego, jak Rutger Hauer.
2: Ja mogę zarządzać kopalnią złota.
1: Kopalnią złota. No, co ty jesteś, krasnolud czy Żyd? Żyd krasnolud może. Teraz jakaś gra komputerowa jest, gdzie ruscy górnicy się przez długi czas mieszkali na planecie z silną grawitacją bardzo i tacy krępi się zrobili jak krasnoludy, wyglądają jak krasnoludy. Ruscy górnicy. Co ty na to, krasnoludy?
2: Czemu ruscy górnicy mieszkali na innej planecie?
1: To jest... Może komuniści na Marsa Czerwonego polecieli? Albo to w przyszłości jest wszystko i już kolonizacje są, no wiesz. No to jest planeta ruskich, planeta Polaków. Jaka by była planeta Polaków? Właśnie to pytanie chyba zadam słuchaczowi. Właśnie słuchaczu, jak myślisz, właśnie dzisiejszy gościu? Jaka by była właśnie taka polska przyszłości, planeta polska, tak? Jaka
2: wiesz co, właśnie zdałem sobie sprawę, że papież jest w przyszłości, bo jak nocne radio by było w przyszłości, to by było NR2, a te papież jest JP2, no to nie jest dwójka.
1: O! Widać tutaj właśnie, dobrze kombinuje człowiek, dobrze kombinuje, właśnie też
2: czyli,
1: mi to
2: papież
1: przeszło
2: by był ten
1: myśli.
2: Sam, była Polska 2.0, a papież normalny.
1: Papież Tesla? Aha, ten sam, przepraszam.
2: Ten sam, Tesla nie wiem.
1: Widziałem ostatnio film o sztukmistrzach, o iluzjonistach i tam pojawia się postać Tesli jako właśnie genialnego naukowca, który magikom tworzył maszyny, które no być może mocno wyprzedzały swój czas, bo pozwalały nawet na... No i tutaj nie będę spoilerował, sobie możecie poszukać. Na pewno sobie wyszukacie. Nowoczesny człowiek to nie musi nawet znać tytułu, zauważ. Ktoś, kto jest wprawny w internecie, nie musi, może sobie wyszukać film łatwo dzisiaj już, nie znając jego tytułu. Po prostu wpiszę jakieś tam słowa kluczowe typu... Co by, jak można opisać to, co ja polecam. No nie wiem, no w każdym razie po prostu coś tam dopasować. I można w końcu wygooglować, o jaki tytuł chodzi, nie? Dużo wątków typu, co to za film, w którym, nie? I ktoś się pyta po prostu, można znaleźć odpowiedź.
2: Chodzi o ten film, co była drukarka biomasy 3D?
1: Ale pytasz o co? Czy mi chodzi o ten film?
2: O film.
1: Nie no, mi chodzi ogólnie, teraz mówiłem tak ogólnie, o filmie bardziej. No, co tu patrzę, co tu na czacie ludzie piszą? Poczytajcie o synach Noego. A musimy... O, tu rasistowski komentarz, to pominę. A wiecie co, nawet skasuję. Ja nie będę tego czytał. Po prostu taki... No, bardzo fajnie, daj mi. Ten daj mi. I ma w awatarze 500. Daj mi 500. I on tutaj teraz takie komentarze brzydkie. A skasuje jeden, przetestuje sobie od razu. Trochę savoir-vivre, panowie. Poszło. No. I grożę palcem tu. No, nie wolno. No. Dobra, Grzesiek,
2: Dobra,
1: może
2: to już
1: proponujesz jakiś
2: mówisz,
1: jeszcze temacik, czy znikasz?
2: dobiliśmy do kabaretów polskich, czy jeszcze nie?
1: No tak.
2: Tak. Tak, już zahaczyliśmy,
1: To
2: no to ja
1: słuchaj, to
2: spadam.
1: zaimprowizujmy jeszcze tak na szybko jakiś polski kabaret. Ja zaczynam.

0: się wrzuca już nie
1: No.
0: polskie kabarety. Ja stąd spadam. To nie, nawet na polskie kabarety nie idzie
1: No
0: dobić do
1: dobra.
0: levelu takiego. Na
1: Ale
0: razie.
1: spoko. Trzymaj się. Dzięki za telefon. Do następnego. To był Grzesiek od pizzy. Dobra, ja po prostu już ze śmiechu nie mogę z wami. To jest za śmieszne, to co tu się dzieje. Po prostu to wszystko. Ja muszę chwilę odsapnąć sobie chwilę. Gdybyś był kobietą, miałbyś moc raz na miesiąc. Nie wiem, o co chodzi. Nocny cieć z Choroszczy. O, pozdrawiam, to nasz stały słuchacz. O, Danusia jest, proszę bardzo. Pani Danuto, zapraszamy. Zapraszamy pani Danuto w nasze skromne progi. Cieszymy się, że pani się pojawiła w naszym radio. Pani Danuta, to jest pani Danuta, to są słuchacze. Także pojawiła się między nami pani Danusia. No, ja mogę mówić Danusia, wy raczej pani Danuta. I tak. Pozdrawiam serdecznie, oczywiście, ślę pozdrowienia, szczególnie dla pani Danusi. Ale powtarzam, dla mnie, pani Danusi, dla was, pani Danuta. A ja pozdrawiam Danusię. Tak, no to chciałem znowu coś sobie pojajcować. Nie wiem, czy śmieszne było, czy polskie kabarety. Obawiam się, że teraz dopiero doszedłem do poziomu polskich kabaretów w tym momencie. Tak to jest, jak się człowiek wygłupia, no to można to oceniać różnie. Tutaj jakąś skalę muszę sobie wymyślić. Na przykład mega żenada, od mega żenada do ale czadzior, na przykład, ale się uśmiałem. Od, no, może tak lepiej, od ale żenada do ale się uśmiałem, jako dyszka, max w ogóle, ale żenada to takie, już aż nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, już taki shit totalny w ogóle, no. No, jak oceniacie, czy 1, czy 10? I nie, pomiędzy nie, tylko macie dwa do wyboru, albo mega zajebiste, oh yeah, to takie audycje, to ja rozumiem. Słucham z przyjemnością po prostu. Zajebioska. Oh yeah. To tak, to opcja numer jeden, którą ja polecam. Pozdrawiam również Krawculku, napisała Danusia. Bardzo dziękuję, dziękuję. Bardzo mi miło. Oczywiście też pozdrawiam serdecznie. I Ślepełski. I macham do Danusi i do słuchaczy. No, to Jezu, teraz to jakiś wyszedł w ogóle Krzysztof Ibisz. Eż taki jestem właśnie, taki młody wiecznie w sumie. Nie choruję, tak się młodo wyglądam jak na swój wiek w sumie. Jestem wspaniały w ogóle. W szczytowej formie. W ogóle złoty okres, golden age w krawiec. To jest mój czas po prostu. Ja to wiem, to jest mój czas. Także mam plany teraz. Mam plany teraz takie, że w ogóle... Ach, co ja będę mówił w ogóle? Mam takie plany, że... Ludzie. Przestań się wygłupiać, kochanie. Napisała Danusia tak do mnie. Wiecie, no to tak... Po przecielsku tutaj, no, sobie piszemy, przestań się wygłupiać właśnie. No, ale dzisiaj taki jest właśnie wieczór, że się wydurniam, gadam głupoty, im głupiej, tym lepiej. To jest dzisiaj moja dewiza przez całą audycję, im głupiej, tym lepiej. I właśnie czasami dziwnie tak wychodzi, że im głupiej, tym lepiej, to nagle się robi mega mądrze. I to mega mądrze, po prostu projekt tutaj promieniuje. I ja tak czuję, że tak jest w ogóle. Ja gadam nawet mega głupie rzeczy, a tu to się zamienia cudownie, za sprawą cudu jakiegoś, po prostu w mądrości. Ja to czuję, że ja jestem taki mądry po prostu. Jestem taki mądry, ja muszę nauczać, ja muszę być guru, ja muszę założyć wioskę nocnego radia. Ja będę sołtysem astralnym takim trochę. To sobie myślałem takim właśnie, byłem sołtysem astralnym, o. Waszym i będę was waszym przewodnikiem, będę wami kierował. I tutaj mam. Danusia pisze, że wracam do domu

0: Pozdrówka ze Szwecji. A Alfred pisze, zrób skalę od mega żenada do kula w łeb. Nie, nie będę aż taki radykalny raczej. Ale kula w łeb dla tych, którym się nie podoba, zrobię. O. Dla zdrajców nocnego radia kula w łeb. Wysłuchajcie nocnego radia, Nocny Marek Special Edition. Przepraszam. Super Night. Special Night. Jeszcze się zastanawiam nad nazwą taką Super Night Max. Tak Super Might Control. Super Mega Power Audio NR, albo mega wypas audycyjka, albo specjalność teraz tylko w strefie premium. Wybrane, najlepsze pierdoły krawca, głupoty, smakloki. Top 7, top 100, co ja bym założył, top 100 smrakloków. A tymczasem a propos smrakloków, znaczy nie a propos, po prostu Edam zadzwonił. Halo, halo, witam cię serdecznie.
1: Jestem, a ja cię bardzo słabo słyszę, jakoś tak zanikasz mi strasznie, no, ale spróbujmy.
0: Ja cię dobrze słyszę.
1: A no to bardzo się cieszę, chociaż w jedną stronę dobrze działa. No, tak chciałem nawiązać, wiesz co, tak sobie pomyślałem pozytywnie, tak tutaj poprzedni dzwoniący z Ameryki, tak bardzo wesoło, no tak bardzo po amerykańsku, wręcz z lat 80., to ja będę coś wesołego powiem. Otóż kobieta ugotowała rosół i teraz będzie ta zła wiadomość, ponieważ rosół nie może tak sobie stać, bo skiśnie, to ja muszę tutaj w tej chwili, chcę czy nie chcę, siedzieć przy radiu i słuchać dalej, bo trzeba garnek, a to taki wielki garnek 10-litrowy trzeba schować do lodówki, no i nie mogę przecież ciepłego ani na balkonie postawić, ani ten. Także słodko-kwaśne, że tak powiem, informacje ode mnie.
0: No, to ciekawe informacje. Ja sobie ostatnio zamówiłem kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, w tym w Tajhuju, czy tam tym Huipeju, nie, przepraszam, Tonkuo? Nie, jak to się nazywało?
1: Tao-tao?
0: Tao-tao, o nie Tao-tao, to jest sos z Biedronki jakiś tam, Tao-tao chyba, nie? Czy tam zupka Tao-tao, a to jest... kuchnia tam wietnamska, chińska, chińszczyzna, Hanoi,
1: Wietnam, Hanoi to jest Wietnam.
0: A no to wietnamska w takim razie, a u nas się mówi, panie paździoch, to chińskie, to są Chińczyki, no, kurde.
1: Nie. Hanoi to jest stolica, o ile się nie mylę, stolica Wietnamu.
0: No właśnie też jakoś tak już... dosyć dawno zauważyłem, że to w zasadzie nie jest kuchnia chińska, tylko wietnamska, tylko u nas się mówi chińszczyzna i na całym świecie się mówi chyba chińszczyzna. Może nie na całym, może to gdzie indziej się jakoś inaczej to określa. Thai, czy exotic, czy Asian, nie wiem, zgaduję sobie teraz.
1: Tak mi się wydaje, że z tej chińskiej tak naprawdę, czy azjatyckiej, to tak naprawdę to nie jest chińska, tylko w większości to jest Tajlandia, Filipiny, Wietnam, Japonia, a chińszczyzny jest w tym wszystkim najmniej.
0: A no to coś takiego. Ale całkiem dobre. Wydaje mi się, że z tych wszystkich dań to w słodko-kwaśnym sosie, takim klasycznym, bardzo fajnie to smakuje, bo trochę przypomniał mi się smak Uncle Bensa, którego coś nie widzę, albo może omijam wzrokiem, bo... troszkę zawsze droższy jest, no, jednak Uncle Ben's, ale to chyba dobra marka, przynajmniej jeśli chodzi o smak. Nie wiem, jak ze zdrowotnymi tutaj aspektami. No, never mind. O żarciu, to nie wiem, o sosach do spaghetti, to jak się rozgadamy, to jakby no, ludzie posną nam z nudów. A słucha nas w tej chwili 43 osoby na YouTubie i około 40, zapewne, nie, około 30 bardziej. na nocnym radio, co daje znowu około 80 osób.
1: Tutaj ta nuta dała wspaniałą poradę kulinarną dla mnie, żebym cały ten rosół zeżarł i będzie problem z głowy. Natomiast no, nie powiedziałem, że ten rosół jest dla mnie. To jest jeszcze kwestia, dla kogo on jest. Także ja raczej tego rosołu jeść nie będę, bo mówiąc szczerze, nie jadam zup, co jest moim błędem. Natomiast no, czekam cierpliwie, no bo nie chcę uszkodzić lodówki, jak wiadomo, nie powinno się ciepłych rzeczy wkładać, się tego stygnie przy oknie, bo uchylone, a ja marznę, bo jest już o tej porze chłodno.
0: No to współczuję ci bardzo, Etamie, współczuję. Ale z drugiej strony pojawił się też tutaj temat, który chciałbym poruszyć. Słuchacz poufny, tajniacki, pisze: luźne gadki, żeby było łatwiejsze, might control, czyli kontrola mightów. Might control, żeby nam zrobili. On sugeruje, że żeby właśnie luźne gadki, czyli nazwa też trochę tej audycji, bo dzisiaj tak bardziej luźne gadki jednak niż Nocny Marek. Nocny Marek to z potrzebą jest teraz, więc to tak co, special, to raczej musiałbym nazwać to No Potrzeba Edition na przykład.
1: Wtedy też tak uważam, uczciwie. Masz rację. Ja w ogóle zauważyłem, jak wchodzę do Nocnych Gadek jako archiwum, to właściwie, czy przepraszam, luźnych gadek, to właściwie dominują moje luźne gadki, więc przydałyby się jakieś też z tobą.
0: Dobrze, no tak. Wszyscy zdejmujemy gadki. Też Danusia no. się cieszyła, chyba że zdejmujemy gadki.
1: Ale było takie pytanie, padło wcześniej coś o czymś dobrym, co dobrego ktoś zrobił w dniu dzisiejszym. No ja na przykład w dniu dzisiejszym zrobiłem dobry uczynek, to znaczy na prośbę mojej kobity pościągałem jej utwory jakiegoś tam wykonawcy, nie pamiętam nawet jakiego, z YouTube'a i konwertowałem i przeniosłem na płytkę CD, co nie jest taką rzeczą prostą, skompletować całą płytę w ten sposób. Także dobry uczynek. No i podarowałem jeszcze jedną z moich wież na jej nowe mieszkanie. O.
0: A tu jakieś komentarze, że sołtysem analnym, ja mówiłem astralnym, drogi słuchaczu, nie analnym. Etamie, wiesz, że Lidl wprowadził maskotki bez naklejek? Oj, musimy ten temat poruszyć. Czekajcie, ja tu muszę... To jest wiadomość dnia. Kochani, tylko teraz się właśnie zadamy sobie to pytanie. To pytanie, które zadał właśnie słuchacz, to jest mega ważne. W tym momencie to jest dla nas najważniejsze chyba. Musimy, to jest sprawa pierwszorzędna w tym momencie, a chodzi o to, czy Lidl wprowadził maskotki bez naklejek. Ja widziałem, jak były wojny o świeżaki, o syfiaki jakieś, sraki, dupaki. Się ludzie biją, po prostu zabijają się o te dupaki, zwierzaki.
1: No ja nie wiem, czy to jest aktualne w ogóle w Biedronce jakieś, teraz też są naklejki.
0: Jest.
1: A ponieważ niestety moje zakupy są zazwyczaj powyżej 40 zł, od których się dostaje te naklejki, to są ludzie tacy czatownicy, którzy czatują pod kasą na kogoś, kto nie bierze, więc ja od razu się deklaruję, jeśli wyjdzie powyżej 40, i mówię to głośno przy całej kolejce, jeśli wyjdzie powyżej 40, nie zbieram naklejek, proszę przekazać komuś innemu. No i wtedy się zaczyna bitwa. Naklejkę, którą dostaję.
0: Ja też się obraziłem. Przychodzę do pani, mówię, mam tu naklejkę na zwierzaka, siusiaka, zjebaka, chcę maskotkę, mam kupony, przyniosłem worek naklejek, a pani mówi, że nie dostanę. I w ogóle tragedia, nie dostanę świeżaka. Nie, przepraszam, no trochę się za bardzo wczułem już w dwuletnie chyba dziecko, czy w trzyletnie. Przepraszam, się nie znam trochę, ale tak chciałem oddać, jak widzi świat taki kilkulatek, że dla niego to jest tragedia, że nie dostanie jakiegoś pierdziaka. Misia pierdziuszka nie dostanie, to jest dla niego tragedia.
1: Mówiąc szczerze, to te naklejki, jak ktoś ma papier kredowy, to można sobie samemu równie dobrze wydrukować na drukarce i pies z kulawą nogą pozna, czy to jest oryginalna naklejka, czy nie. Wystarczy kupić taki samoprzylepny, bo one chyba są samoprzylepne z jednej strony. Także jakby ktoś bardzo chciał, to może je po prostu...
0: Już podrabia, już podrabia. To, słuchajcie, to jest przykład człowieka, który się wychował na PRL-owskim zestawie Mały Fałszerz. Ja to wyczułem już od dawna. On robi sobie tam właśnie pieczątki. To było dobre dla prawdziwych fałszerzy, słuchajcie. Oni naprawdę robili pieczątki z małego drukarza. To się tak nazywa, mały drukarz. Nie mały fałszerz, przepraszam, się pomyliłem. Mały drukarz. Tak, ale właśnie w każdym się budził taki mały drukarz.
1: W alternatywach Anioł wykorzystał to przeciwko Balcerkowi, robiąc właśnie z małego drukarza wezwanie do, na odwyk, nie? Znana scena.
0: Dokładnie, słuchajcie, ci, którzy się wychowali na małym drukarzu, to jest elita fałszerzy, powiedzmy sobie to szczerze, elita fałszerzy. I to są naprawdę ludzie, którzy, jeden z nich podrobił dolara, także złapali go potem i patrzą na tego dolara, wszystko się zgadza, wszystko idealnie. Bo on nie skopiował jednego błędu, on go poprawił odruchowo. To był mistrz na małym drukarzu wychowany. Znalazł błąd, który powinien tam być i go usunął. Jego banknot był zbyt idealny. To był człowiek wychowany na małym drukarzu.
1: Nie no, wiesz, ja to tak sobie mówię żartem, ale sytuacja taka, że ludzie biją się o jakieś... Znaczy ja też kiedyś w życiu miałem epizod bodaj z jakimiś maskotkami w Żabce, czy coś takiego, zbierałem naklejki. Chyba nawet udało mi się uzbierać, ale to jest kompletnie nieopłacalne. To lepiej sobie poczekać, aż trafią na Allegro i stamtąd po prostu sobie kupić zwyczajnie taką przez kogoś zdobytą. Mm-hmm.
0: Żeby móc kupić zjebaka ze zniżką trzeba... Znaczy, słuchacz inaczej napisał tutaj, ale ja zmieniam trochę nazwę. Żeby kupić, no tak, zjebaka to nieładnie, żeby kupić kaszlaka na przykład, ze zniżką trzeba pluszowego kaszlaka, trzeba zapłacić 1600, ale żeby co? Żeby móc kupić pierdziaka ze zniżką, trzeba wydać 1600.
1: Czyli sprawa jest jasna. Ta promocja jest skierowana do posiadaczy dochodu pensji minimalnej, która mniej więcej tyle netto wynosi i robią wszystkie zakupy w Biedronce. Sprawa jasna. Za całą miesięczną pensję zbiorą sobie tych naklejek. No, jest to konkretna grupa docelowa tej promocji.
0: I wtedy kupisz siusiaka, słodziaka za 20 zł, dodaje nocny cieć choroszczy. Dobra, tam zmieniamy temat. Może teraz ja coś zaproponuję. Na przykład coś takiego, żeby zupełnie zmienić klimat. W ogóle nie wiem, czy nie powinienem zmienić planszy, bo przez pół audycji był czarny ekran. Teraz jakieś takie... Co to jest właściwie? Jakieś kryształy? Takie... Jakieś taka...
1: To jest twórczość taka, no, nowoczesna po prostu.
0: Sztuka nowoczesna. No i co?
1: Im dłużej się wpatrujesz, tym bardziej sensowne się to wydaje.
0: O, to ciekawa cecha sztuki nowoczesnej, którą teraz wymieniłeś, że im dłużej się patrzysz, tym bardziej coś w tym widzisz.
1: Ja na przykład za czasów, no oczywiście Amigi, stworzyłem kiedyś obraz, który wyglądał mniej więcej tak, że była wielka, żółta kartka, to znaczy cała strona i na środku kropka. Nadałem temu dość sugestywny tytuł, widok kobiety w czerni idący po pustyni z bardzo dużej wysokości. No, to było, myślę, że najbardziej genialne dzieło w moim dorobku.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ty, rozumiem, masz wgląd gdzieś tam na naszego YouTube'a, na kanał na żywo i możesz sobie popatrzeć, jaką ja wrzucam teraz planszę, na przykład, jaką wrzucę za chwilę, inną jakąś znajdę.
1: Włączyć na żywo teraz sobie. Słucham? Ale ta jest ładna. Ta jest ładna, te diamenty, takie LGBT.
0: No proszę. No to spoko. Jak ci się podoba, to jeszcze chwilę ją zostawię, a potem zupełnie mogę zmienić planszę i może to zainspiruje do zmiany trochę klimatu audycji. Może bardziej na spokojnie, może bardziej dynamicznie, może coś sobie pośpiewamy, może nie, pośpiewamy, nie, bo już cisza nocna, no nie wiem.
1: Nie mogę go za głośno mówić, ja bo młodsza jutro wstaje do laboratorium na badanie, a starsza też coś tam, tutaj widzę, wyszykowała, lecak czy coś, także...
0: No to faktycznie, zresztą już jest noc, dzisiaj prawdziwie nocne radio, prawdziwie nocne media, jedyni, co w nocy coś gadają, to ja muszę jakoś coś powiedzieć, że wiesz, jedyni. Jako jedyni nadajemy w nocy na żywo. Nikt inny nie nadaje. Wszyscy śpią, a tylko nocnego radia. No, oczywiście to się tyczy głównie, no, jest przesunięcie godzin w różnych krajach.
1: No myślę, że Polaków tutaj mało jest, znaczy Polaków w sensie
0: w pracujących. Mało Polaków w nocnym radiu?
1: Pracujących w Polsce w tej chwili na czasie jest chyba mało, bo jak pracują na rano, no to ja współczuję takie godziny. Ja bym się już nie podniósł, że tak powiem, bo nie wiem tam, o której tam wstajecie przeciętnie. Właśnie taka ankieta mała, o której wstajecie na czacie. Rzućcie, kurczę, różne godziny, bo kiedyś ze zdziwieniem, to jeszcze za bardzo, bardzo dawnych czasów, kiedy prowadziłem Prawica Pub, czyli taką pyskotekę prawicową, okazało się, że kiedy kończyliśmy o 5:30 nasze dysputy, kilku powiedziało, że pracuje jako ochroniarze w marketach i muszą na 7 rano wstać, więc od razu musieli wyjść do pracy, krótko mówiąc.
0: Zmieniają się teraz obrazki na losowe w sumie. No skoro losowe podkłady sobie lecą dzisiaj, jest ich spora tutaj lista. Losowi nadający, losowe gadki, losowy Etam się wylosował znowu. Jak ja się cieszę, że Etama wylosowałem. Akurat tutaj dźwignia losu pociągnięta, się mieszali słuchacze, jakaś siła sprawiła, że wylosował się Etam. Ja w to wierzę, w taką rzeczywistość. A no właśnie taką.
1: Ale powiem szczerze, że pewnie nie zostałbym wylosowany, gdyby nie ten garnek, bo czuję się, mówiąc szczerze, po telefonie słuchacza ze Stanów Zjednoczonych i tekście o tym, że pracuję po 15 godzin, no wyczerpany po prostu skrajnie. Nawet nie będę tutaj ukrywał, tak samo jak ty nie ukrywałeś przed nami, że pojechałeś wielką trójcą, czyli jak to było po kolei, kawka, trawka i energetyk, tak?
0: I pierdziawka, no.
1: No. Ja tam zaproponowałem ogóraskę jeszcze na zagryzkę, no to ja sobie kupiłem parę dni temu takie ziołowe tutaj na nerwy, na ukojenie nerwów ziołowe tableteczki i sobie popijając herbatę, uspokajającą meliskę, po prostu sobie wypić musiałem, bo czułem się, jakbym sam te 15 godzin przepracował po prostu po tym tekście. Natomiast muszę tutaj wyjaśnić jedną rzecz, bo było o jakimś Portorykańczyku, który ma odbierano tak zwaną federalną, to nie pensję, tylko podatek federalny, tax, tak? To, że odbierają mu raz na miesiąc, to nie znaczy, że on nie ma pieniędzy, nie? Pamiętajcie, że to jest raz na miesiąc, czyli za 3 tygodnie normalnie ma pieniądze, a ma 4. wypłatę odbieraną, bo w miesiąc w Stanach to są 4 wypłaty. Także byśmy tutaj nie patrzyli pod naszym kątem. Pewnie się niektórzy przerazili, że biedny Portorykańczyk nie ma za co żyć. Nie. 3 wypłaty dostaje, 4. mu odbierają.
0: Danusia tutaj pisze etamiątko. O, to tak lubi cię chyba też Danusia, bo pisze o tobie etamiątko.
1: Ja nawet myślałem, żeby...
0: Zazdrosny, słuchaj, muszę przyznać się, że jestem zazdrosny trochę, bo ja jestem tutaj krawculek, a tu nagle etamiątko, ja pójdę w odstawkę teraz.
1: No widzisz, gdyby była dostępna w sklepiku nocnego radia poszewka z etamem, to ty byś miał przechlapane, no bo ciebie nikt nie widział. Mógł co najwyżej sobie z mikrofonem wydrukować i napisać tam pod podpisem krawiec, a do mnie można byłoby się przytulić, bo mnie widać było.
0: Znaczy, masz przewagę w tym, jedną już na pewno, a tutaj niektórzy już się z nami żegnają. Spoko ludzie, dzięki, że byliście. Pozdro Alfred, pozdro GRR, i Mateusz, o, też jest i słucha tutaj całą noc. No, słuchać, tak, całymi nocami, dniami, słuchajcie, najlepiej cały czas słuchać. U nas możecie słuchać sobie powtórek, a teraz jest na żywo zupełnie. Krawiec i Etam akurat na antenie, takie combo. To się zmienia jak w tych grach komputerowych, tam wiesz, Tekken Tag Team. Tutaj nagle plask, jeden tam przebija piątkę z drugim i wskakuje na ring kolejny nadający.
1: Tak, postaram się tutaj załagodzić, że tak powiem, moją wypowiedź, żeby się niektórzy nie poczuli jakoś urażeni. Ja się nie naśmiewam z ludzi pracujących. Ja po prostu ja po prostu mam bardzo duży szacunek do tego, bo sam bym po prostu tak nie potrafił, także nie dałbym rady po prostu, zwyczajnie, no tutaj dużo sobie będę mówił.
0: Co nie da rady, panie, to przez jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę, no. Wszystko da radę, no i pamiętajcie, zawsze wszystko tak, nic nie ma nie, panie.
1: Natomiast taka jeszcze jedna wrzutka odnośnie kolegi dzwoniącego ze Stanów. No my byśmy, gdybyśmy nawet powiedzmy zasuwali te 15 godzin tutaj w Polsce, to trzeba jedną poprawkę wnieść. Tutaj w Polsce mamy przywiązaną łańcuchem taką ciężką, żelazną kulę u nogi, a nawet do każdej osobno jeszcze taką kulę, nie? To jest ta różnica jednak między Polską a Ameryką, tak mi się wydaje. Także łatwo, panie, nie ma, gdybyśmy na 15.
0: Mógłby się tutaj Kuba z USA wypowiedzieć, nie? Stały słuchacz, stary weteran, stary wilk radiowy, nadawał audycje sensacyjne, Wojna Światów ze mną. My byliśmy tam jak Schwarzenegger i Stallone trochę, tak muszę powiedzieć.
1: Takie drugoplanowe.
0: On bardziej Schwarzenegger, ja Stallone bardziej i w kosmosie byliśmy, no, kowboje kosmiczni, takie klimaty. Wojna Światów. To... I tam był jednym tam z głównych animatorów odpowiedzialnych za efekty specjalne. Słuchajcie, no to możecie sobie wyszukać, ale to jakoś się nie sprzedało, to ja uważam to za komercyjną klapę po prostu.
1: No, wiesz, niezależne produkcje to być może jest przyszłość. Ja jestem oglądaczem kanału Dust na YouTubie, Dust się pisze, gdzie te niezależne produkcje, które mają tam po kilkanaście minut, to głównie science fiction, są już tak profesjonalnie zrobione, że nawet ja, panie, bym dzisiaj tak nie zrobił. No, naprawdę super, kurczę. Widać, że to jest świetna robota. Nie wiem, skąd oni mają pieniądze na to. Pewnie pracują po 15 godzin w Stanach i mają po prostu kasę. Jednak tam jak się pracuje, to się ma. No, taka jest prawda, nie? No, to pracuje ten pan. Zabierają tyle.
0: Danusia pisze tutaj: Krawcuś, ty zawsze będziesz jedyny dla mnie. Echo chciałem zrobić, mi baterie wysiadły w tym w efektorze, nie chce mi się ładować, to zrobisz sztuczne echo. Dla mnie. No, tutaj różni ludzie też, Mister Branek się pojawił, jakby coś, ktoś zastanawiał się, jak wygląda Karolina, o nie, słuchajcie, no to tak wygląda. No, super wygląda.
1: Ja tam wolę mieć o radiowcach swoje własne wyobrażenie. Psuje mi widok, gdybym na przykład ciebie zobaczył, to już by było, nie było to samo. Tak to sobie mogę dowolnie rysować w głowie. Dokładnie, wyobrażenie, no. Krawca zaniedbanego, zadbanego i w ogóle. Chociaż ostatnio sam o siebie to zacząłem troszeczkę dbać. To są małe kroczki. No i się do fryzjera wybieram, panie.
0: Tak. O, proszę. Fu, fu, fu. No,
1: zamówiony
0: gratulation,
1: będzie.
0: Gratulation. Zamówiony jak się będzie, strzyżesz?
1: Czy ja mam prostą metodę. Strzygę się zawsze na 9 mm, a jak nie widać łysin żadnych miejsc, takich gniazd, no to wtedy na 5, nie? Poprawka. Także w 20 zł się zamyka, że tak powiem, ta przyjemność, ale sam nie umiem, mam maszynkę, a nie umiem sobie tego zrobić samodzielnie, więc w tym tygodniu podstrzyżymy. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze jutro.
0: Postrzyżyny, to będą go tak jak u Słowian, od garnka, garnek na głowę i taki fryzura, ale jakieś tam Leszko, Mieszko. No. A Danusia tu pisze, no dobra, już uspokoiłam hormon. Całuski i dobranoc. O, proszę bardzo, jaki miły komentarz. Pozdróweczka, pozdrowe, że jesteś zdolny. A tutaj oprócz tego
1: jeszcze
0: daj mi późne gadki albo nocny Marek Special Night, jakieś to się chwaliłem. Chwaliłem. Tak jak sobie nazwałem, no, na początku, ale może inna nazwa, lepsza. Możecie tu podrzucać. Może ktoś do nas jeszcze dołączy? Może ktoś chciałby zamienić dwa słowa. No, myślę, że trochę mi potrzeby brakuje. On jednak, nazwałem to Nocnym Markiem, więc tak trochę liczyłem, że może też zadzwoni, zabierze głos, mógłby się tu przyłączyć do nas i pogawędzić. No, pewnie jeszcze niektórzy się zastanawiają, czy zadzwonić. No, więc może ktoś się przyłączy, śmiało, śmiało. To, że jest etap na antenie, no to on dzisiaj jest takim współprowadzącym. Sobie tu się zmieniamy. Raz on ciągnie temat, raz ja ciągnę temat. Takie trochę dłuższe wypowiedzi czasem z jednej, z drugiej strony. To jest całkiem spoko, myślę. I można sobie tak po prostu normalnie pogadać.
1: No tak, tutaj się niektórzy międzyczatowo rozpoznają między czatami, kto jest kto. Widzę, sobie tak dyskutują. No tak, niektórzy mają te same ikonki. No ja akurat tutaj mam zupełnie inną ikonkę, bo występuję jako Retro Gameplay po 40, jakby ktoś nie wiedział, na czacie YouTube'owym, ale ja jestem, że tak powiem, na YouTubie w co najmniej 5 lub 6 różnych takich zarejestrowanych z możliwością nadawania na żywo w semi-inkluzjach nanomatywnych, więc można mnie spotkać pod różnymi dziwnymi nazwami.
0: Ja chyba kichnę. Jezu, przepraszam, bardzo nieprofesjonalnie. Się skichałem, bo mnie zaczęło wiercić w nosie i nie zdążyłem zatkać gęby.
1: Po staropolsku daj ci koza dupy, a po chrześcijańsku Boże daj zdrowie. Odpowiada się Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. No to Bóg zapłać. Dziś wyjątkowo odpowiem Bóg zapłać, a nie tam jakieś głupkowate tam Darwin zapłać. No, czy tam no,
1: słuchaj,
0: małpach wynagrodzi.
1: Słuchać, zapłać. No, było najlepsze.
0: Jest pytanie też, czy Danusia to ta sama osoba na tych różnych czatach, które tu są. No chyba nie jest to tajemnicą, że tak, że tak jest, jeśli mówicie o Danusi tutaj na YouTubie. I Danusia na czacie Nocnego Radia to też jest i tu, i tu. Tak samo jak mikrofon Elvisa i parę innych jeszcze osób, które sobie siedzą i tu, i tu. No i bardzo dobrze, czasem warto zerknąć na naszego czata radiowego, a czasem na YouTube'owego. Nie róbmy tutaj jakichś elitarnych kręgów, że ci na czacie Nocnego Radia, nocnoradio.pl to taka elita jakaś, lordy, takie lordy, 20-levelowcy, dziadki, kto możecie sobie nazwać tam jak chcecie. A ci na YouTubie to tacy zwyczajni, tacy różni, nowi, tam taka mieszanina, stoją gdzieś tam troszeczkę jakby niżej, po prostu tacy jeszcze adepci tacy. No.
1: Znaczy YouTube ma jednak siłę przebicia, bo gdyby to było Vimeo, to pewnie by prawie nikt nie przyszedł. A tutaj na YouTubie no, trzeba by kiedyś spróbować jakiegoś gamingowego kanału, jakiegoś Snapcasta czy Twitcha. Zobaczylibyśmy, czy można się przebić, tylko tam nie wiem, czy tam nie wolno czasami nadawać takich audycji pogadankowych, raczej chyba tylko gameplay, no, ale można by zawsze puścić jakąś tam animację z gry. Na przykład jakieś intro Samiki, czy coś takiego. Nie?
0: Czy ja wiem? No to taka dla mnie to już za hermetyczne, za troszkę, żeby na dłuższą metę coś robić z Amigą. To już trochę tak zdechło. To jako ciekawostka już teraz troszkę bardziej, jako naprawdę wąskie hobby dla grupy pasjonatów. Chociaż może się mylę, może dzisiaj to mamy do czynienia z różnymi fanami retro, którzy się nie ograniczają do jednego komputera. Tak na przykład w zasadzie tak się śmiejemy, że taki wielki fan Amigi, i to jest prawda, ale z drugiej strony też przecież interesujesz się wieloma innymi platformami tam emulacyjnymi. Więc
1: tutaj... To znaczy tak. No, właściwie wszystkie takie 8-bitowe komputery, chociaż szczerze mówiąc rzadko ich używam. Najczęściej Atari, konkretnie gry Robo z LK Avalon albo gierki też takiej Karate, International Karate, bardzo znana gra. No mam po prostu kilka swoich ulubionych, ale nie gram w to zbyt często, bo po prostu szkoda mi czasu zwyczajnie.
0: A przepraszam, bo powiedziałeś, że masz 8 różnych platform, ale wirtualnie w postaci emulatorów, czy prawdziwe maszyny? Tak, masz jakieś typu stary Spectrum, stary Commodore, stary Amstrad, cokolwiek z tych, jakieś stare Atari?
1: Próbowałem zdobyć, ale to są drogie rzeczy niestety, panie, dzisiaj, także dzisiaj za małe Atari można kupić dużo porządniejszy laptop niż ja mam, także mam tylko emulatory poinstalowane, Amstrada, Spectrum, tam jakiegoś Commodorka, Atari, co tam jeszcze, PSP, ale PSP też mam konsolę, więc to już tak powiedzmy dla sportu. No jest tego bardzo, bardzo dużo. Różnego ma i różnej maści.
0: Zapomniałem chyba wspomnieć, że ukazał się 300 numer CD Action i bardzo fajna, naprawdę niezła gierka, niezły pełniak jest tym razem. Całość jest zafoliowana dla odmiany i gazeta jest trochę droższa, bo kosztuje 17 zł na przykład, a nie 11 czy tam 10, 12. Znaczy trochę droższa w każdym razie, ale za to jest super gra, Far Cry Primal. Czyli wersja Far Cry'a w epoce 10 tysięcy lat przed naszą erą. Chyba 300 tysięcy, czy mi się już tu myli, ale bardziej 100 tysięcy, tak? Trochę, widzisz, zamotany jestem, ale w każdym razie wcielamy się w takiego dziko plemiennego, no właśnie, głównie chyba łowcę, wojownika z pewnego plemienia, i walczymy z reprezentantami różnych innych plemion, które są bardzo różne, bo jest też plemię sterowane przez komputer, jakby jako nasz rywal, plemię kanibali, którzy są... Tam bohaterowie mówią takim bardzo prostym językiem charakterystycznym, na przykład ty wiedzieć, ty iść, on dobry, ty z nim... Takie wiecie, taka inna mowa, fajna, niezła ciekawostka właśnie, tak mowa stylizowana na mowę bardzo prostego jaskiniowca, którego po prostu język jest taki prosty, cholernie, fajny i tworzą się dzięki temu takie ciekawe sformułowania. Co tam było takiego? Chyba niezbyt precyzyjnie przytaczam ten sposób mówienia. Ty kojarzysz temat trochę?
1: To znaczy oglądałem gameplay tej gry, do której mówisz właśnie w tej wersji. Bo ja raczej należę do tych ludzi, którzy troszkę sobie pooglądają bardziej niż pograją. Jest bardzo fajny kanał, który się nazywa Growe Historie i tam jest tak skonstruowane są filmy, że ogląda się to jak film po prostu w całości. Nie? I powiem szczerze, że kilka razy z trochę czasu straciłem na tym, żeby takie filmy właśnie z The Last of Us, czy nie pamiętam jak to się wymawia, Beyond Dwie Dusze chyba to się nazywało, to takie klasyki na PS3 i PS4 zremasterowane, to po 6 godzin trwało i obejrzałem sobie właśnie te filmiki, bardzo fajne rzeczy są naprawdę, no ale kurczę, no nie da się ukryć, że to jest strata czasu jak dla mnie, jak takie granie.
0: Pozdrawiamy wszystkich majsterkowiczów, co sobie robią kontrolery swoje własne, dedykowane dla siebie. Na przykład taki, który bardzo przypomina arcade'owy stół. Można sobie też kupić gotowe takie arcade'owe stoły, które dzięki którym się trochę bardziej czujemy jak w salonie gier, ale przed własnym telewizorem. A można sobie skonstruować takie cudo, tylko trzeba trochę, no właściwie być takim elektronikiem majsterkowiczem, bo... Na przykład Energik sobie zbudował, chyba to on, taki właśnie kontroler z komponentów. Tu coś kupił, tu przyczepił, tu przutował. Może fajne hobby dla kogoś. W ogóle fani retro pewnie coraz bardziej różni są. Jeden bardziej konstruktor, coś tam odtwarza. Czytałem o scenie gameboyowej. Do dzisiaj ponoć jest prężna, dziarska. No jakoś tam popularna, to jest kultowa całkowicie maszyna, klasyczny Game Boy. Ten szary, z czerwonymi przyciskami, z malutkim, zielonym ekranikiem. No niektórzy to sobie robią bardziej bajeranckie no, te maszynki i dodają sobie na przykład podświetlanie ekranu albo... nawet akumulator zamiast baterii. No to już są takie modyfikacje poważniejsze, nie?
1: Tak. To słyszałem o tym już dawno temu, jak Game Boy właśnie wydawał swoje, czy Nintendo wydawało swoje Game Boye, to właśnie brakowało tego podświetlania. Ten obraz był niewyraźny, bo przynajmniej z tego, co widziałem, nie wiem, na czym miałem okazję w ręku kiedykolwiek trzymać Game Boya, czy jakiegokolwiek Game Boya, czy poza 3D. Nintendo, bo miałem okazję pograć sobie w jakąś gierkę 3D. Była taka edycja, to się nazywało Nintendo DS chyba 3D. I tam miałem okazję się pobawić kiedyś. No tak to chyba nie miałem.
0: Fajne są stare maszynki i każda ma zupełnie inny klimat. i dla różnych ludzi pewnie będzie różne to wzbudzanie nostalgii, a to poważna siła, bo jeśli mamy kojarzone jakieś super fajne, miłe chwile, powiedzmy, związane z gierkami na Atari, gdzie no, taki 8-bitowiec prosty jeszcze, ale tam nam się fajnie kojarzy, na przykład, bo gdzieś tam na wakacjach sobie grałeś, są koledzy, nie ma szkoły, tam sobie, nie wiem, no gracie w jakąś gierkę. Ja tak miałem z kumplami, sobie wpadaliśmy raz do jednego, raz do drugiego i tam się giercowało, nawet na tych Amigach starych właśnie, bo to był taki pierwszy komputer, który się faktycznie brało gdzieś pod pachę, podłączało do telewizora u kogoś, ktoś sobie mógł własny joystick przynieść, takie mobilne granie społecznościowe. I to bardzo społecznościowe, bo trzeba się spotkać. Nawet na głupią wymianę gierek na dyskietkach. Ja mam trochę gierek, no nie będę znowu jechał na giełdę i wydawał pieniądze na gry, które ma kolega, to się wymienię z nim grami, ja mu coś pożyczę, on mi coś pożyczy. Także kwitło to, nie było czegoś takiego jak prawo autorskie u nas, nie było takiego terminu, no to ludzie tak nie podchodzili do tego, jakieś prawo autorskie, no kopiuję sobie gierki, a weź tam, nie, bardzo niska jakaś taka wrażliwość, świadomość, to teraz pewnie jest lepiej, więcej ludzie mają oryginałów, a czasami sobie upolują jakiś fajny, na przykład pełniak za paręnaście złotych gra Primal, Far Cry Primal, bardzo fajny klimat, bo wiesz, ci jaskiniowcy, to wiesz, zupełnie inna filozofia, musisz. Tam, w tym Far Cry'u już nie jesteś myśliwym Rambo, jakimś tam komandosem, tylko jesteś gościem, który musi się kryć w krzakach przed tygrysem szablozębym i w ogóle nie masz z nim szans, musisz zdobyć lepszą broń, zbierać komponenty, jakiś mieć zwierzęta do pomocy, możesz oswoić jakiegoś takiego wilka wielkiego, wielki biały wilk. Fajny klimat, bo to jest takie wręcz mistyczne jakby zwierzę, biały wilk, nie? Cały, wiesz, bialutki. Jakiś taki magiczny trochę, nie? No, fajny klimat, te plemiona walczą ze sobą, brutalna gra, bo oni tam się tłuką, spada i jest bardzo wysoka imersja, bo Far Cry'e mają to do siebie, że tam praktycznie nie ma cutscenek rozumianych w takiej formie, że kamera jest spoza oczu postaci. Pokazuje go z zewnątrz, jakby, wiesz, że on se stoi, my, że stoimy gdzieś. Tam się cały czas patrzy w trybie FPP, First Person Perspective, właściwie. Nawet jak upadasz na ziemię, zawsze jest ten widok, że widzisz swoje nogi, ręce. To jest większa imersja, więc fajnie się w to gra. I to tworzenie strzał, pochodni tam, musisz o to też dbać jako jaskiniowiec. I organizujesz plemię, żeby było was więcej. Budujesz kolejne wioski, siedziby dla swoich ludzi. No, nie wiem, chwilkę tylko pograłem, bo nie mam czasu, ale już na początku poznajesz no taką Wilmę Flintstone, że tak powiem, taką kobietę jaskiniowca, nie? Która gdzieś tam, tylko że wytajesz taka brunetka, taka ciemna, ale fajna laska w sumie, no taka kobieta jaskiniowiec, no trochę, wiesz, no, różna piękność od różny typ piękności od tego, który dzisiaj obowiązuje trochę, nie? Jakieś tam tu wygolona, tu dredy, ale też co ciekawego zauważyłem, tam wszyscy mają troszkę włochate nogi, no bo to nie było tak, że kobiety się wtedy chyba depilowały, kobiety jaskiniowe, nie? To jest temat do pogadania z tobą. Dobry.
1: No czy tak, tak, no właśnie jestem po lekturze przybyszów norweskich, gdzie właśnie jest pokazana między innymi scena, jak jedna z przybyłych. Nie będę opowiadał może dlaczego przybyłych, ale wikingów, kobiet wikingów podpaskę robi sobie z takiego mchu po prostu wkładając spodnie. Znaczy spodnie, bo to się dzieje w współczesnych czasach, przybywają jak gdyby z przeszłości, nie? No, że są pewne ciekawostki z tym związane. I polecam wszystkim ten film, 6 odcinków tylko i naprawdę, naprawdę fajna zabawa, chociaż powiem szczerze, że no, katolicy mogą czuć się urażeni naprawdę. I to jest jedyna obrażona tam religia. Tak, znaczy ja bym takiego Far Cry'a zrobił w dzisiejszych czasach, właśnie między feministkami, a jakimiś tam, nie wiem, transami, tak?
0: O, ale to, słuchaj, to jest dobry temat, stop na chwileczkę. Ale to jest bardzo dobry temat. Właśnie, żeby wymyślić jeszcze innego Far Cry'a, no bo ten Primal zupełnie inny od tych, co wcześniej były. Zupełnie inne czasy, inne realia, inny tryb rozgrywki. Właśnie ze względu na tą nietypową rolę, którą odgrywamy, czyli jaskiniowca, takiego wojownika z plemienia. On tam się mści, walczy, musi pokonać strach, jakieś zwierzęta. Tam się jest na tripie też i tam szaman się wprowadza w trip i jakby masz minigierkę symulującą takie doznania, że ty przeżywasz wycieczkę duchową i oswajasz jakąś tam mistyczną sowę, czy tam chowańca, no niby prawdziwą sowę, którą możesz jakoś tam używać do badania terenu i zaznaczania różnych postaci, które są w pobliżu, ona ma taki specjalny wzrok. I to ciekawe, tej jednej rzeczy w grze nie mogę uruchomić, bo nie pasuje do klawisza, który mi się wyświetla. Co dziwne, oswoiłem wilka, wydawałem mu komendy, a sowy nie mogę przywołać, ani jej nigdzie wysłać, tak jakby jej nie było. Bo to taka symbolika, brak sowy, brak mądrości, krawiec, jesteś debilem.
1: Coś w rodzaju drona, takiego naturalnego.
0: No właśnie, nie mam tego drona. No dokładnie, dobre porównanie, dron taki, sowa dron, no.
1: No wiesz, w grach tak samo jak w filmach dzisiaj trudno już coś oryginalnego wymyśleć. Zresztą tak jak się patrzy na te produkcje, no ja je znam jak mówię, tylko z YouTube'a czy tam z jakichś innych serwisów, które streamują, no to widziałem, że te produkcje są już w tej chwili takie kosztowne praktycznie jak filmy, nie? To jest zaangażowanie często aktorów, którzy są tam odpowiednio grabowani, są te motion capture stosowane, także tam jest cała budowania, ale również gry komputerowe, nie?
0: Musimy zrobić jednak koniecznie, najlepiej od razu, jutro, ja się zabieram, czekaj, jakiś komunikat, ponowne połączenie udane, no czyli znowu OBS-a rozłącza i przyłącza, chyba, tak czasami zrywa na chwilkę jakby, jakiś błąd, nie wiem, czym to jest spowodowane. Tak więc możecie dla zachęty tutaj napisać na czat, na którymś z czatów, czy nas słychać live. Czy nas słychać?
1: Nie, to wygląda u mnie dobrze cały czas. On po prostu zmniejsza ilość klatek, dlatego tam na czerwono wypisuje taką informację właśnie. Czy nie wiem, jakiego ty masz OBS-a, czy to jest ten studio, czy ta wersja Classic. Ja bym polecał Classica jednak, bo on jest bardziej stabilny i mniej obciąża komputer. Czyli taką starszą wersję. Ale z tego, co widzę, to jest okej.
0: No powiem ci, że tutaj... Jeszcze przeczytam, co Nocny Cieć z Choroszczy napisał właśnie na temat chyba Far Cry'a, tak, tego Primal. Jest tam opcja grania z koniecznością spania i jedzenia, definitywnej śmierci, a w grze jest też plemię Izilla, gdzie półnagie kobiety strzelają jak amazonki z ognistych łuków. Wiecie co? Jest fajny, taki erotyczny... Jesteśmy dorośli, co możemy pogadać, nie? Jest taki erotyczny jakby aspekt w tym wszystkim, bo to są niby kobiety jaskiniowe, a tam też są fajne laski niektóre. No niektóra jest taka, wiesz, jakaś tam ta zła, to ona ma takie niezbyt duży biust, strasznie zaciętą taką gębę, nosi piersi na wierzchu cały czas. O to mi głównie chodzi. I wiesz, taka kobieta, która tobą dominuje, bo to jest jakaś chyba przywódczyni złego plemienia, coś takiego. W każdym razie jedna tam z postaci Far Cry ma takie postacie, które nie są głównymi bohaterami, ale się pojawiają na przykład w jednym jakimś ważnym queście. Jakiś agent, jakiś świr, wariat też. No takie postacie znaczące, z którymi nawet na końcu trzeba stoczyć pojedynek, jak z bossem, bo jest to po prostu de facto boss. To jest fajny model rozgrywki, który jakoś tam się sprawdził, przynajmniej jak dla mnie, bo zawsze lubiłem jakoś Far Cry'e, nawet tą dwójkę, która była trochę jakby popsuta przez ten tryb dżumy, czy tam czegoś, czy tam dżuma, malaria chyba. Trzeba było brać... za jakiś czas leki i to taki bodziec czasowy nieprzyjemny, bo umierasz na chorobę i weź tu się zrelaksuj, nie? Troszkę, chociaż na chwilę, cały czas musisz gnać, spieszyć się, żeby ten lek zdobyć, dodatkową dawkę. To zostało nieprzychylnie przyjęte. Ludzie... Fajny był Far Cry 3, on miał swój niepowtarzalny klimat. Trochę może z lat filmów, z filmów lat 90. taki krab, nie tyle krab, co po prostu inny klimat, no wiecie, Rajska Wyspa, terroryści, ale tacy terroryści brutalni, tam zrzucają jeńców ze skały, taki gang, który chce władać wyspą, jakby zły taki, nie wiem, zamiast plemienia gang. Far Cry'e mają zawsze to samo, tylko to się różnie nazywa. Raz jest, są inne gangi, raz inne plemiona, z których niektórzy są władcami ognia, a niektórzy zjadają innych, zjadają ciała wrogów swoich. Jeszcze raz są to jacyś bojownicy. No pierwszy Far Cry to po prostu wyspa, jacyś tam terroryści, żołnierze. Taki bardzo neutralny. No i pierwsze Far Cry'e były na początku, można powiedzieć, demem, to znaczy silnik, CryEngine. To był taki po prostu na początku to było demo, możliwości PC-ta, taki benchmark chyba, żeby sprawdzać tam wydajność, pokazywać fajne efekty. Jednym z takich efektów, znaczy różne te efekty, możliwości tego silnika były świetne do tworzenia otoczenia, przyrody, drzew, roślinności. No i Far Cry był pewnie jedną z kilku takich gier, które zmierzały do tego, aby w końcu gry 3D nie były takie bardzo klaustrofobiczne, jakieś tam w ruinach, w labiryncie, tylko żeby były góry, przyroda, jaskinie, czasem jakieś miasto, wnętrza domów, wnętrza i można powiedzieć wnętrze i ten wilderness, nie? Czyli po prostu tak się to dzieli w grach. Czasem się przeładowuje gra, jesteś w jakimś zamku, w bunkrze, w biurze, nie? A czasem chodzisz po świecie i zmieniasz sobie różne tam budowle, odkrywasz nowe miejsca. Coś z eksploracji też jest dużo, nie? Odkrywasz nowe miejsca zawsze i zdobywasz wieże. Bo to taki jedna z charakterystycznych cech gier Ubisoftu, że te przejmujesz jakby jakieś miejsca, wieże.
1: No bo podobnie było w Assassinie, nie? W tej gierce też takie były przestrzenie dosyć duże. Znaczy ja to znam tylko i wyłącznie co najwyżej z PSP, tam jakieś wersje. Natomiast, no mówię, troszkę oglądałem, bo nigdy nie miałem, że tak powiem, aktualnego komputera, żeby sobie popróbować właściwie do takiej najaktualniejszą grą, jaką grałem, to była w 2008 roku gra Spore z córą. Zresztą bardzo fajna gra, taka dla młodszych osób, żeby pobawić się w taką cywilizację od pierwotniaka po cywilizację kosmiczną. Nie? Tam to kilka etapów było. Nie wiem, czy miałeś okazję w Spora zagrać. Nawet Discovery reklamowało tą grę.
0: Nie miałem właśnie, a dużo dobrego mówiłeś o tej grze. No i ona jest fajna. Właśnie taka bezinwazyjna, nieszkodliwa, bo to jest eksperyment jeden wielki, że budujesz sobie świat jakichś stworzeń dziwnych. One tam ewoluują się, dostosowują, tak? Jak tworzą się jakieś tam odmiany, krzyżówki. No świetna zabawa po prostu. Dla każdego, w każdym wieku właściwie trochę jak Minecraft można pewnie by przyrównać pod tym względem. Nie?
1: No to jest taka cywilizacja zrobiona bardziej właśnie na otwartym terenie, gdzie mamy takie checkpointy, czyli kończymy jako drobnoustrój, taki jakby gdzieś w wodzie i się wydostajemy z tej wody jako zwierzę lądowe. To jest pierwszy jakby etap, potem drugi jest właśnie zwierzę lądowe, potem następny to jest faza stadna, czyli jak już jesteśmy troszeczkę, mamy jakieś tej cywilizacji, jakiś szaman tam jest i tak dalej. Potem jest faza cywilizacji takiej miejskiej, gdzie są już miasta, no i potem wylatujemy w kosmos, znowu jest checkpoint taki w kosmos, no i musimy dotrzeć do środka galaktyki. W cywilizacji to była Proxima Centauri tym celem, a tutaj jest centrum galaktyki. No. Taka ciekawa.
0: No dobra, słuchajcie, był w tle kot, potem ktoś chciał psa, dałem psa. A teraz zmienię jeszcze na coś innego, takiego może niezobowiązującego. To będzie dobre. Słuchajcie, kilku kolesi pcha samochód. Chyba zepsuł się. I go pchają sobie. No takie, że nikt się nie przyczepi. Każdy coś innego w tym sobie wyczyta. A to losowo po prostu wkleiłem.
1: Wspomniał mi się obrazek taki z jakiegoś takiego zdjęcia, nie wiem, gdzieś tam z Tybetu czy gdzieś, jakieś takie jakieś takie państewko tybetańskie i idzie facet, znaczy idzie kobieta z takim wielkim wozem napchanym sianem, ale dosłownie po brzegi, tak jak nieraz te kobiety w tych Biedronkach, kiedy ściągały takie potężne paczki, a za nią idzie facet i niesie sobie 5-6-pak piwa, nie? I jedno z nich pije. Nepal, to chyba w Nepalu było. Z Nepalu zdjęcie.
0: Nepal pan tego. Kurde, mam katar.
1: A to jest w ogóle ciekawe, że w takich niektórych państwach właśnie górskich szczególnie, ale też w Afryce to jest dosyć popularne, właśnie nosi się jakieś takie większe kosze czy paczki się nosi na głowie, nie? Zauważyłeś pewnie tą modę w niektórych krajach właśnie. Jest tylko, głowa jest właśnie nie tylko od myślenia, ale również od noszenia ciężkich pakunków, nie? Że się u nas to nie przyjęło, żeby siatkę z Biedronki na głowie nieść. No, ale rzeczywiście kiedyś oglądałem parę takich filmów z różnych
0: siatkę,
1: krajów. Tam...
0: Przepraszam, ale to jest dobry, to przerwę, bo to jest dobry temat. Trzeba go rozwinąć. Noszenie zakupów... siatka na głowie, to nas zbliży do muzułmanów. Tam właśnie kobiety jakieś zamiast, jak tylko żony noszą dzban na głowie, jakiś, jak idą, a u nas będą kobiety nosiły worek z Biedronki, z zakupami, no niekoniecznie z Biedronki jeszcze, człowiek. Reklamówka, na głowie tak.
1: Wyobraź sobie taki head challenge zrobienie, właśnie, że ludzie by koszyki, młodzież by koszyki kupowała i zakupy z Biedronki czy z Netto w tych reklamówkach zamiast nosić, takie ekologiczne, proekologiczne, to do takiego kosza i na głowę nosić. Ciekawy jestem, gdybym jako pierwszy coś takiego zrobił, to ile smartfonów byłoby na mnie skierowanych natychmiast na ulicy, żeby to zjawisko po prostu sfotografować. Trzeba by kiedyś spróbować się poświęcić swój autorytet osiedlowy, że tak powiem, na taki eksperyment.
0: Już jestem. Słyszycie indiańskie teraz, indiański podkład. Duchy w kanionie. Duchy mówią. No właśnie, co mówią duchy Etamie? Moim zdaniem ja wywróżę pierwszy. Tutaj duchy mówią... Ja chciałbym mówić takim językiem, jak w tej grze Primal... Far Cry Primal. Ty, prowadzić skrawiec dzisiaj. Ty, twój mikrofon mocny. Twój mikrofon mocny. Nie, to jeszcze bardziej jakiś. Twoja mikrofona najlepsza. Krawcowa też dobra. jak ten King Kong. Nie, to Tarzan, sorry.
1: Tak, Tarzan.
0: Wygłupiam znowu. A tymczasem pani Ania. Pani Ania Koch zresztą. Ładne nazwisko, więc chyba się pani nie obrazi, jak wymienię. Ostatnio nawet, mimo że kiedyś mnie nie lubiła, nie trawiła zupełnie, mówiła, o, taki pajac ten krawiec. A teraz napisała, że ostatnio, że fajne radio, że się uśmiała, no to chyba dobrze, jak się uśmiała, no. A może to był taki, uśmiała się, że taki głupi jestem, albo pani Ania. Albo na przykład się uśmiała tak, że tak serdecznie, tak, ale powiedział ten krawiec. Nie wiem. pozdrawiam. Coś mnie gardło boli, tak musiałbym sobie jakąś herbatę zrobić, bo mam trochę takie wysuszone. Ostatnio w ogóle się jakoś tak wysuszam. Alkohol wysusza, a ja ostatnio trochę tam parę piwek się wypiło i tak alkohol wysusza człowieka jakoś.
1: No to widzisz, nie pij po prostu, nie pij, nie pal, nie pij, bez nałogów, zupełnie.
0: Tak jak ty. No. Jesteś dzielnym templariuszem. Ciało twoje bez da się, ciało twoje opiera się pokusom.
1: Jeszcze żebym się dobrze odżywiał, to by było super. Trochę schudł, ale to... Jak się do tego legendarnego już wybiorę dietetyka, to myślę, że coś wymyśli. Jakąś specjalną dietę dla mnie. Jedz pan mniej, a częściej z rana śniadanie, a której pan wstajesz o pierwszej. To będzie wyzwanie dla dietetyka lub dietetyczki.
0: No etam, poeta. Tutaj proszę państwa, no drodzy słuchacze, przepraszam, albo wiesz co, różni youtuberzy się zwracają do słuchacza. Czasem na przykład jest, nie wiem, tak szanowni państwo chyba najczęściej.
1: Nie. Szanowni, samo szanowni, to akurat jest w realu. Taki łysy pan tam jest.
0: Co taka jego rola jest, żeby taki być?
1: No tak, zawsze szanowni, tylko mówi szanowni, koniec, bez żadnych przyimków, zaimków i dodatków. Aha. Nie wiem, zawsze byłem kiepski z gramatyki. No w każdym razie, tak szanowni zawsze, nie wiem, czy zauważyłeś.
0: Drodzy mili, drodzy moi, kochani, też można mówić do słuchaczy, na przykład jak się tu wypowiadam, a ja mówię właśnie różnie.

0: Zrobi się z Pawłem Konakiem. Hello, hello, nocniczki moje kochane.
1: Znaczy nocnik to generalnie w ogóle powstał dlatego właśnie, że był używany w nocy w wyższych sferach, żeby nie iść do wygódki. Także to ma swoje uzasadnienie, nie? Kaczusie moje na przykład, albo nie wiem. No nie wiem, musiałbyś pomyśleć coś, jedno słowo takie, które będzie takim pieszczotliwym, delikatnie łechtającym słuchaczy, a będzie twoim znakiem rozpoznawalnym. Trzeba by było coś oryginalnego znaleźć bardzo.
0: A tu jakieś rzeczy piszą ludzie, czekaj. Jakieś psy, amazonki też były wcześniej. Buldogi, my buldogi, ale co, pod dywanem, co? Nie, to chyba co innego. Kochani moi wielbiciele, taka chyba propozycja jest od poufnego Tajniackiego. To taka audycja dziś o mnie, w hołdzie samemu sobie właśnie. No, kochani moi wielbiciele, dzisiaj czytam was, dzisiaj od was listy. Krawiec, jesteś moim zdaniem jesteś najlepszy, tak sobie sam pomyślam. Krawiec, jesteś najlepszy, uwielbiam cię słuchać. Naprawdę jesteś the best, pozdrawiam serdecznie. Tak, sam sobie pomyślam, takie opinie będę czytał na antenie. No, ludzi w konia zrobię, po prostu trzeba ludzi przekonać, że wszyscy mnie kochają, to mnie pokochają. Jak chcę, żeby mdleli po prostu.
1: No to na przykład bardzo miło by było, byś mówił cały czas mili, nie mili moi, tylko mili.
0: Tak księżowsko. Moi mili.
1: Albo bardziej ekonomicznie, płatnicy.
0: Kochani płatnicy, jak nie rozumiecie, że w Polsce są jeszcze inni, co się trzeba z nimi solidarnie podzielić, bo nie mają, to chyba się nie nadajecie tutaj, żeby robić interesy. No. Coś, przepraszam, trochę coś w tym stylu ostatnio pan Kaczyński powiedział.
1: To się nadaje ten, znaczy to, co on powiedział, to on powiedział, że jeżeli w określonych warunkach są ludzie i firmy, które nie chcą, nie mogą działać, to ci przedsiębiorcy powinni zrozumieć, że się zwyczajnie do prowadzenia biznesu w tych warunkach nie nadają.
0: No. Są jeszcze dwie inne propozycje. Towarzysze, weźmiemy pod uwagę, pozdrawiamy Błażeja i krawiec. I jest taka, chyba taki tytuł dla mnie, krawiec Słońce Karpat, żebym przyjął. No nie wiem, zaskoczyła mnie ta propozycja wasza, że taki tytuł mi nadać. Ja mogę to wziąć na siebie, a może inaczej, może sołtysa wybieramy, a może prezydenta, a może nie ma w ogóle szefów, każdy sobie rzepkę skrobie i w plemieniu żyjemy, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie. Albo, nie wiem, jakieś inne w ogóle autorytety proszę tu wysyłać, ja zrobię listę i zostawię te, co ja też mi się podobają i będą autorytety wyznaczone. Musimy się trzymać po prostu planu. Ja mam plan na to radio, każdy słuchacz będzie miał swoją rolę. Jeden ma sponsorować, drugi ma wychwalać, trzeci ma pisać wiersze na temat nocnego radia, czwarty reklamować, gdzie się da w ogóle, piąty ma biegać po znajomych, mówić, informować, kogo się da, jest takie nocne radio, zajebiste w ogóle. Szósty, siódmy, każdy, ja już tu rozpisałem wszystkie role, a tobie, Etamie, ciebie proszę teraz o jakby przedstawienie twoich planów związanych z nocnym radiem. Co zamierzasz zmienić?
1: Ja już mówiłem, żeby więcej śpiewać w nocnym radiu, na tyle na ile pozwala synchronizacja i opóźnienie w komunikatorach lub na tych stronach, których ja używam. Jakieś takie piosenki wspólne.
0: No proszę, to też z zaskoczeniem. Jego eminencja Krawczyk pisze tutaj mikrofon Elvisa. No to może Krawczyka coś zaśpiewamy.
1: W skrócie Jek. W skrócie Jek.
0: Jek. No. Nie, no to coś ciężko, wiesz co, ciężko wybrać coś, co się spodoba większości, wszystkim, czy nawet wszystkim. Każdy co innego lubi trochę i u nas się udaje jakoś tak prowadzić, tak gadać, że zmieniają się tematy. Każdego coś tam zainteresuje, każdego coś też innego bawi, co nie. Właśnie, co mnie tak rozbawiło? Aha, słuchałem tego pana z kabaretu Otto, tego, jak on się nazywa, ten taki troszkę...
1: Okularka.

0: i kudłaty w okularkach. Ten, co był w studio Jajo. Był Dłużewski i ten, i...
1: On chyba jakiś teatr zaczął prowadzić, z tego co pamiętam. Jakimś dyrektorem został czy coś i potem go pogonili jakoś za PO, bo coś tam powiedział nie tak.
0: Znajdę informację, bo program Studio Jajo to było ciekawe wydarzenie. Po prostu dwóch komików zrobiło takie żenujące trochę show, ale ten pan, przepraszam, Rymański, Rymkowski, ale zaraz sobie przypomnę. W każdym razie też fajny taki śpiewak z kabaretu Otto. Niektórzy nie lubią tego kabaretu. Mówią, że to takie dziadostwo lipa.
1: Ja mam płytę.
0: Którą masz?
1: Z Obywatelem. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam i odjecie tam jest... Czekaj, jak poleciało? Dieta, koniec. Chór, ten czas na detal, już pora zmienić menu. Nie mogę głośniej teraz, bo pobudzę dziewczyny. Ale znam wszystkie piosenki na pamięć.
0: No, dobra.
1: Dawno nie słuchałem, kurczę. Naprawdę fajne teksty mają w tych piosenkach. Jest też piosenka o sklepie szerokim, którego okiem nawet cokolwiek nie zmierzysz. Chodziło o Pałac Kultury i ten rynek przed Pałacem Kultury w latach 90., który tam miał miejsce, czyli ten taki zdrowy polski kapitalizm jeszcze.
0: A słuchaj, a czy uważasz na przykład, że programy starsze, sporo starsze, takie jak za chwilę dalszy ciąg programu z Manem, Materną, z panami, tymi, którzy współtworzyli potem kabaret, program Koc, czyli komiczny odcinek cykliczny. Przepraszam, ciężko mi teraz sprawdzić nazwiska. Może ktoś podpowie, ja tu zerkam na...
1: No, Manie Maternie, to ci od razu odpowiem, że ostatnio, czyli w ostatnim miesiącu to znalazłem parę kanałów, gdzie to jest wypublikowane i oglądałem sobie te stare ich odcinki. Bardzo takie przaśne, ale fajne te dowcipy były. Właśnie jakiś taki młody biznes, tam jak kupują mi słuchowisko, nazywało to się Pamiętniki doktora Wyciora i było emitowane w bardzo znanym programie o godzinie 13 na Trójce. To było, ojejku, Powtórka z rozrywki się to nazywało.
0: Znany cykl, kultowy też, nie? Powtórka z rozrywki. Powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, a czas sobie tika, banalnie tik-tak. Powtórka z rozrywki.
1: O tak. Z powtórki, o tak. A jak? No, prawie nam dobrze wyszło.
0: A srak. A jak?
1: A pamiętasz, o, to na pewno pamiętasz, czy kudłate, czy łaciate, pręgowane, czy skrzydlate, te co skaczą i fruwają na nasz program, zapraszają i ten śmiech małp na koniec.
0: To śmiech był zwierzyniec. Śmiech małpy?
1: Zwierzyniec. Aha. W poniedziałki był zwierzyniec. Na dziś taki program zoologiczny.
0: Zwierzyniec? Coś chyba nie kojarzę chyba zwierzyńca.
1: No to mogłeś, no w sumie tak, no ty jesteś parę lat młodszy, to mogłeś, możesz już nie pamiętać tego.
0: Zwierzyniec.
1: Tak,
0: były różne programy dla młodzieży, w sumie można powiedzieć, ale takie, gdzie były składanka, jakiś scenek, gdzie dzieciaki albo odwiedzają jakieś miejsce, albo jakiś specjalista im o czymś opowiada, one się pytają. Jakiś wywiad, który młoda osoba, jakaś dziewczynka czy chłopczyk przeprowadzają. Nie wiem, jakieś konkursy, zabawy. No 5-10-15, które było też trochę ewenementem, bo to był program, który już jest trochę niezgodny. Siebie takiego nie zrobili, bo program, który jest przeznaczony w części dla 5-latków, potem dla 10 i dla 15. No to są zupełnie inni ludzie, 15-latek i 5-latek. Dzisiaj się robi program albo dla 5-latków, albo dla 10-latków, albo dla 15-latków, albo dla dorosłych. A kiedyś
1: to inne te podziały były. Sobótki też niepewnie. No. Nie wiem, czy teraz takie programy w ogóle są, jak Teleranek czy Sobótka. To się specjalnie wstawało o 9 w niedzielę.
0: Pewnie się pozmieniało trochę. Znaczy, no już teraz na pewno nie ma chyba tych. No, na pewno chyba. Mówię tak na wszelki
1: A co było
0: wypadek,
1: w
0: się
1: wakacje?
0: zabezpieczam.
1: Pamiętasz, co było w wakacje zawsze? O 9 w telewizji państwowej?
0: Na
1: No
0: wakacje.
1: teleferie były zawsze.
0: Teleferie.
1: To się nazywało.
0: Moglibyśmy teraz trochę w stylu Laskowika i Smolenia przeprowadzić jakiś taki krótki dialog. Właśnie ty się pytasz, a pamiętasz, co było na wakacje, Boguś? A ja mówię, na wakacje to nie pamiętam, ale pamiętam, jak nie było tyle ranka.
1: No, czwartek na przykład był dniem sensacyjnym, to znaczy o 20 było albo 07 zgłoś się, albo policjanci z Miami, albo ulice San Francisco. W niedziela to był filmy takie, no tego to mało kto pamięta, pewnie na czasie Pogoda dla Bogaczy, pierwszy taki film typu dynastia, Pogoda dla Bogaczy, to jeszcze lata 70., kiedy to leciało. Ja to jeszcze pamiętam, bo sam oglądałem. Pierwsza telenowela, czyli Niewolnica Izaura i W kamiennym kręgu, pierwsze dwie telenowele, które miały super oglądalność w Polsce. Aż aktorów zaprosili nawet do Polski i byli przyjmowani, prawie że ziemię całowali, jak tutaj przyjechali. Taka popularność, która ich zaskoczyła, naprawdę. Ja pamiętam jeszcze te relacje w tych dziennikach telewizyjnych, że przyjechała Lucelia Santos i ten drugi aktor, który Leoncja grał. To były czasy.
0: No, a ty wiesz, że tutaj są panie też w nocnym radio, które są w naszym wieku i też kojarzą te wszystkie rzeczy. Dlatego ja czasami tu podkreślam, że nocne radio to takie radio też dla dojrzałych słuchaczy, robione przez dojrzałych nadających. Ja jestem bardzo dojrzały.
1: To niemożliwe, nie ma tu starszych ludzi od nas.
0: Nie ma to tak, dokładnie, no nie ma. Zapomniałem, faktycznie. No, my tutaj już takie dziadki, już niedługo tak zrobimy się tacy troszkę, wiesz, jak dziadki. Będzie tutaj, o etamie, a pamiętasz, jak gadaliśmy o tych emulatorach, jak się grało, się żartowało na antenie, gdzie wspominać, a słuchacze też już tacy będą trochę jeszcze starsi, będą mówili, ole, dzisiaj opowieść dziadka Krawca i dziadka etama. Wspaniale się słucha, wspaniała erudycja
1: Wiesz,
0: tych panów i ich wiedza dogłębna. To są osoby, widać po prostu na poziomie. Ta kultura u tego Krawca, jaki to jest kulturalny człowiek. Co, że tak mówię o sobie, ale.
1: jeśli się nic nie zmieni przez najbliższy czas i w ogóle prowadzenie takich rad będzie możliwe, bo to wie, że ustawodawca nie znajdzie sposobu i paragrafu, jeśli to będzie trwać jeszcze dłużej, czy tam jakoś mutować, to też podejrzewam, że muszą się słuchacze, którzy mam nadzieję będą w miarę stali, przyzwyczaić do zmian tematów. Już nie będziemy dyskutować na temat jakiegoś Far Cry'a, tylko na przykład o tym, jak tutaj protezę dentystyczną żeśmy zdobyli tanim kosztem, nie? No.
0: No tutaj to jest coś tutaj dziwne zjawisko, bo u nas to jest tak hermetycznie i tak się tutaj, no tutaj ludzie lubią, znają, już niektórzy trochę ze sobą gadają i niektórzy tu już sugerują, jaki mają wiek, przyznają się, a ja wtedy, no to ciekawe, ciekawe. A pamiętacie Teleranek? No ba, no tam te programy, ten charakterystyczny kogut, co biegnie. No. Ale słuchaj, no, prawda jest też taka, że wszystko się zmieniało, ewoluowało. Teleturnieje, filmy i tak dalej w mediach. No ale może z mediów, programów, jakiś inny ciekawy temat masz. Włączę jakiś inny podkładzik, może nam coś to podsunie. Chociaż mi podsunie, bo tam nie słyszy tutaj, o co leci. To ja mu opowiem, słuchaj.
1: Ja będę
0: Leci
1: musiał zaraz
0: kosmos, kosmos.
1: lecieć, niestety. Przestrodze od razu mówię, bo muszę rosół sprawdzić. Taka przyjemna rzecz,
0: No to
1: żeby się
0: widzicie.
1: nie zgasło. No.
0: Widzicie, no ja mu mówię, to lecimy w kosmos, bo tu kosmiczny podkład, a on, no musimy lecieć, ale do kuchni, makaron odcedzić.
1: No ja się kawy i energetyka nie opiłem, więc.
0: Ja nie piłem kawy.
1: Nie
0: Tylko
1: no, mówiłeś
0: aha.
1: jakieś 2 godziny temu, że piłeś, czy trzy.
0: Kawę? Energetyk?
1: Tak.
0: A to może mówiłem, bo może mi się pomyliło, może chciałem zrobić i nie zrobiłem. A mówiłem, że piję, tak? Kawkę sobie. A może piłem i zapomniałem, że piłem? Nie wiem, nie wiem. Możliwe.
1: No ja tutaj przestrzegam, że za chwilę ucieknę, niestety. A dobra, temat programu. Pamiętam, jak nagrywałem wideotekę przez mikrofon, bo nie dało się podłączyć inaczej magnetofonu szpulowego z telewizora Lazuryt, takiego starego, drewnianej obudowie. Takie były rzeczy. Nie wiem, jak to by się na przykład udawało pierwsze nagrania zdobyć. Audio.
0: Danusia pisze różne rzeczy. Szkoda, że nie zadzwoni, ale w sumie, no, wiecie co, ja trochę podchodzę do tego tak, że ci słuchacze, którzy są z nami już dłuższy czas, znamy się tutaj, lubimy, to trochę są takie osoby publiczne. Ciężko być kimś, o kim się wspomina na antenie, kogo się rozpoznaje. Mówię tutaj o przeróżnych osobach. No to jest, staje się taką osobą publiczną trochę człowiek i opowiada, co tam u niego. Inni słuchają. Mam na myśli to, że do niektórych głosów się przyzwyczajamy, do niektórych komentarzy się przyzwyczajamy, rozpoznajemy różne osoby. To jest ciekawe zjawisko, panie, a ty jak tam widzisz ogólnie, wiesz, radiowe tej sprawy, jak to postrzegasz, nie wiem.
1: No właśnie, też bym chciał, żeby się więcej osób odzywało, ale myślę, że to jest taka bariera psychiczna, którą trzeba raz przekroczyć, bo sam to przeżywałem w Korwinie i telewizji, gdzie się nie odzywałem, sobie robiłem tylko takie rzeczy w tle różne, jak na przykład czołówki różnego rodzaju. Zresztą całkiem nieźle to wychodziło, jak na taką produkcję zupełnie amatorską. Natomiast się nie udzielałem głosowo, dopiero jak powstała tak zwana prawica PAP. Zresztą pomysł przeniesiony później na dyskotekę.
0: Wiesz co, tutaj przepraszam, że ci przerwę, ale Danusia napisała coś, co mnie zastanowiło. Napisała, nie zadzwonię, wybacz, jestem z trochę innej gliny niż wy. I tak mi się skojarzyło to, może Danusia to jest taka kobieta, jak ta Ronda Weasley, zawodniczka MMA, aktorka, taka krzepka pani, normalnie wiesz, zbudowana, muskuły, napierdziela się tak, żeby cię rozłożyła, panie, w dwie sekundy ciebie się po prostu położyła na ziemię i wlała ci.
1: No i cóż. Ze Szwecji, dobrze to powiedziałem?
0: A my jesteśmy tutaj komputerowcy, tacy wiesz, a Danusia na przykład trenuje walki, ale równie dobrze może być prawdziwa jej wersja, że jest tancerką. Więc aż mi gardło siada trochę, wiesz co, muszę sobie naprawdę zrobić jakąś kawkę, więc proponuję przerwę muzyczną, czytaj, włączę losowy podkładzik na dłuższą chwilkę, zaparzę sobie szybko kawę, pocukruję, jak najszybciej do was lecę na skrzydłach, żebyście za długo nie czekali.
1: Ja jeszcze ucieknę niestety, bo muszę się zająć tym losowym, naprawdę, bo on skiśnie i będzie jutro awantura tutaj do mnie.
0: Dobra, no to pilnuj rosoła, ja może sobie jakieś inne płyny wynajdę, a wy zostańcie z nami. No, Etam był na antenie, do usłyszenia, Etamie, trzymaj się. Cześć. A mówi do was Krawiec, prowadzący dzisiejsze luźne gadki, no na początku tu Nocny Marek, ale to może nazwę Loremy Ostateczne na przykład, jeszcze mam taką markę, Loremy Ostateczne, to jest moja najsilniejsza marka, używam tylko na specjalne okazje, może przerobię, Loremy Ostateczne, albo Nocne Gadki, jeszcze nie było, Nocne Gadki, albo Marek, co nie jada skwarek, na przykład. Krawiec. Też ślunzak, bo cukruje, a nie słodzi. A właśnie, no, we Wrocławiu jednak się mówiło słodzi. A to cukruje, to tak nie wiem, skąd mi się wzięło. Jakoś mi tak, nie wiem, przypadkowo trochę cukruje. Normalnie bym powiedział słodzi raczej. No ale to są ciekawe różnice językowe. Dobra, kochani, słuchajcie, już bardzo jest późno. Jest 3:26. Fajnie się z wami gadało, jednak będę się zwijał. Muszę też trochę popracować jeszcze i pewne rzeczy skończyć. Tak już za dużo czasu tu siedzę na antenie. Gardło mi dziś wysiadło, bo tutaj sobie nie robiłem jakichś przerw. Ciepłego czegoś się nie napiłem. To mi zwykle zabezpiecza mnie przed takim jakimś. No ale to jednak, ja to tym razem godzin. Ostatnio było 6 godzin, teraz jest 4 godziny i 16 minut. To jednak sporo, nie? Czasu na antenie. Więc mówiłem, że może będą w tygodniu jakieś audycje dodatkowe. I tym razem się udało. Myślę, fajnie pogadać z różnymi ludźmi. Kurze, już naprawdę mi gardło wysiada. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się do następnego, do usłyszenia. Najprawdopodobniej dzisiaj będą jeszcze jakieś czasy ostateczne. Ale nikt nie zapytał tutaj. Ja się w takim razie, jak nikt nie zapytał, to proszę bardzo, to nie będzie. I mam wymówkę, żeby nie robić. A może mnie zachęćcie komentarzami pozytywnymi, że to chcemy, chcemy. A jak ktoś nie chce, to napisze nam precz, precz z tym, z czasami ostatecznymi. Zaczynam się jak Ator, tak pokasływać, smarkać, kaszleć, wszystko dzisiaj było, czkać. I nie powiem jeszcze co. Bo po prostu no prukać, no powiem, no prukać. Powiem na antenie, prukać jeszcze. Sobie żartujemy oczywiście. Krawiec, wypij przed snem herbatę rumiankową. Dobranoc. Napisała Danusia. Trzymaj się, papa, pa, pozdrawiam. Jest też mikrofon Elvisa, jest też Etimpert. Witamy, tutaj witam ponownie Epintert, Etimport, Etimperta. O, Etimperta. On poleca herbatkę z prądem. Trzeba będzie zaparzyć herbatkę z prądem. No ale tu wcześniej już, że Ślązak. A na naszym radiowym czacie coś się jeszcze dzieje? No ładnie. Teraz są tacy też, którzy przychodzą. Kiedy ja już stary jestem, stary dziadzia krawiec i już kończę nadawanie, to przychodzą tacy spóźnieni nocnicy. No, to jest dobra nazwa. Spóźnieni nocnicy. Przeczytał coś w stylu, coś, nie wiem, marnotrawni, ci, co się spóźniają. Zapóźnieni, spóźnieni, ci, co śmieli spać. Bo pisze tutaj niepowtarzalny orgazm. Co to za nadawanie, kiedy ja śpię? No właśnie, to są tacy, którzy zaspali. O, to jest dobra nazwa na tą grupę słuchaczy. Zaspańcy. Nie, zaspańcy to nie brzmi, bo brzmi tak, jak tak wulgarnie, prawie, jak takie, prawie brzmi tak, prawie jak pewne, no, zasłańcy, no, posłałem ci łóżko, dziękuję, płoszę, no taki kawał był, nie, to zasłańcy, że zasłani, przybyli i zasłali, nie wiem, dobra, nieważne, jakieś słowotwórstwo tutaj uprawiamy. No, także ja już sobie. No, przyszedłeś na sam koniec, niepowtarzalny orgaźmie. Przedłużę, zostanę jeszcze 2 minuty, 5 minut, jak masz ochotę zadzwonić. A jak nie, to następnym razem, a ja już się żegnam ze słuchaczami. Można takie PS zrobić, takie postscriptum. Tylko wiecie, postscriptum to jest krótkie. Wtedy musiałby być jakiś taki komentarz, krótkie przywitanie. Jakaś złota myśl. Pozdrowienia dla krawca. O, tak krótkie. Jakaś złota myśl, pozdrowienia dla krawca. Parę słów jakiejś tutaj błyskotliwej erudycji. I I pozdrowienia dla wszystkich, jakieś takie barwne pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkie nocniki, wszystkich słuchaczy, damy, panie, panów. Nie, znów mnie bierze na wygłupianie. To już w pół do czwartej. Ja się obawiam, że się obudzi we mnie klaun. Jeszcze i alkoholik klaun. Nie, no właśnie nie żaden alkoholik. Ktoś mi ostatnio zaproponował, jakiś słuchacz, żebym sobie walnął ten rozpuch. I jak major Suchodolski, niby teraz afera, że niby on się raz przyznaje, raz się nie przyznaje, potem zaprzecza, potem znów się przyznaje. No, straszne hobby, nie róbcie tego absolutnie. Wąchanie kleju to już jest bardzo, no, bardzo szkodliwe dla organizmu. Chyba. To jest trucizna, nie? Zatruwacie się. No, jakieś tam odloty są, tym bardziej to jest niebezpieczne, bo wam może nagle możecie całkiem odlecieć i wam się to spodoba, i będziecie chcieli żyć taki odleciany, to jakiś. Czy coś tam było, jakieś halucynacje, jakieś tego, no nie wiem, z głową, zdrowe rzeczy. Są poradniki różne, jak ktoś by bardzo chciał, to se znajdzie wartościowe informacje, co tam warto, co nie warto, i trzeba też trochę przemyśleć. No, jeszcze kilkadziesiąt osób jest z nami tego wieczora online. A dzisiaj taka różnorodna audycja. Trochę wygłupiania, trochę małpowania. A co, a dzisiaj to dobry jestem, nie? Dzisiaj tak się pochwalę, kurde. No bo nie, no bo po prostu.
1: Online.
0: Włączyłem się siebie samego w tle. Nie, dzisiaj to byłem śmieszny. Dzisiaj to byłem śmieszny. I dzisiaj to tak oceniam, sam się z siebie śmiałem po prostu. Krawiec, rób tą kawę. Poufny tajniacki. Ale właśnie chciałbym wiedzieć, czy to jest, nie obraża się, czy to jest taka opinia, rób tę kawę człowieku, znaczy kończ tę audycję i rób sobie tą kawę, jak chcesz sobie pić, man, i weź nam tu już nie pitol, tylko po prostu idź, kończ audycję i rób tą kawę sobie, jak tak ci chce pić tą kawę. Czy to jest takie, wiecie, rób tę kawę, stary, i wracaj do nas. I teraz tak. Jak uważacie, że opcja 2 pod tytułem nie no, stary, super audycja, zostań jeszcze chwilę, to wpisujecie dwójeczki na czacie, że dwójka to na tak, a jedynka, no nie wiem jak, że czekajcie. Krawiec, weź już nie. To można użyć jakiegoś wulgarnego słowa, nie pitol, nie pierdol, nie, to za wulgarne. Weź już, kończ właśnie wstydu oszczędź, o, kmici, skończ właśnie wstydu oszczędź. Ale to znaczy jednak coś innego, niż się w większości wydaje. To znaczy, nie rób mi już waść wstydu, tylko kończ walkę i się nie baw ze mną, bo jesteś lepszy faktycznie i już masz walić, to wal, zadaj cios, nie? Zadaj cios! Udowodniłeś, wiesz, kończ waś wstydu oszczędź. Mi oszczędź. Krawiec, kmicic, gdzie jestem. Jadymy, nie śpimy, pisze Etimpert. No. No, tutaj ja wiedziałem, że Etimpert. Ale niektórzy już muszą iść spać. Słuchajcie, to sobie odsłuchacie offline. Dzisiejsza audycja to jest jedna z tych specjalnych właśnie, stąd Special Night. A może zrobimy po prostu nazwę Special Night audycji. Takich właśnie nocnych, zupełnie zwariowanych, z zasady takich zwariowanych raczej. No ale się było trochę różnych opowieści, co tam mi się przydarzyło, co fajnego. Naprawdę, co tam ciekawa sytuacja. Prawda jedna, tu pozdrawiam specjalnego słuchacza ciekawego tutaj, który się ze mną skontaktował. On już tam wie, o co chodzi. Tak. No, tutaj muszę trochę szyfrem pogadać, bo tu służby słuchają. No, tak więc organizujemy się. No i planujemy tutaj akcję. Także. Jeszcze sekundę tutaj patrzę, co się dzieje, czy coś się dzieje na czacie. Ja do 6 robię, to jeszcze ponadawaj, ponawijaj. Mikrofon Elvisa. Też pozdrówka. Psycho się pojawił. Nocni zasrańce. To może tak jak ten, jak Beavis i Butthead. Nocni zasrańce. A ten, a Beavis. Tak. Zasrańce. Nocni zasrańce. Beavis i Butthead było takie show, nie? No, także niektórzy już nas opuszczają, idą spać, no bo wiecie, wy musicie iść i spać, żeby tutaj się jutro z rana wstać. No. Ferdek Kiepski, coś takiego, nie? To do Halinki. Ty, Danusia, ty musisz iść spać, bo ty z rana musisz iść do pracy. Fedek. Zrób krawiec kremówkarza. Nie, słuchajcie, to też nie jest dobry zwyczaj się kogoś tak cały czas się z kogoś tak sobie robić takie żarciki. No, jednak ja Paweł drugi. No, zostawmy. Dzisiaj proszę inne jakieś kandydatury. Może Michnika chcecie na przykład. Albo pancernego Mariana. To chyba nie wiem, bo tam się nie słuchałem. Słuchałem jednego obrońcę pancernego Mariana. Proszę Państwa, to jest wspaniały kryształowy człowiek, z którym chodziłem kiedyś na karate. Wspaniały ojciec. Hojny darczyńca, kryształ chodzący. Po prostu, który popełnił jeden błąd, za mało się interesował. Ale to wspaniały człowiek. Oczywiście, no, nie kryję się z tym. Mój kolega, dobry, uwielbiam go po prostu. Będę go wychwalał tylko. On to jest najwspanialszy człowiek, jakiego znam. Po prostu, no. On jest to cud, miód orzeszki, proszę Państwa. Ostatnio oskarżenia tutaj, że w aferze, że prawda, że tutaj pokoje na godziny, proszę Państwa, no nie wygłupiajmy się, proszę Państwa, to jest po prostu kryształ, to jest cud, miód, ultramaryna nawet bym powiedział. Nie no, trochę dobra, trochę tutaj świruję. O, Lolex. Proszę bardzo, też stały słuchacz, mogę tak powiedzieć, chociaż on się może tam nie przyznawać. Krawiec, co on tu pisze? Krawiec ostatnio w reklamach było. Zrób reklamę działalności gospodarczej Majora. No, czyli tutaj uniwersum szkolnej się pojawia, to ciekawe. No, podrzucacie tematy, no to już muszę być trochę cicho, bo to wiecie, już prawie czwarta, to ja nie będę się tu dar. Nie chcę komuś psuć snu, więc już taka spokojniejsza część audycji. Wcześniej były jakieś tam wygłupy, świrowanie pawiana, jak to niektórzy mówią. Wygłupy, tanie wygłupy. Trochę absurdu, trochę komedii typu Jaś Fasola, troszkę. Ale o tym nie powiedziałem. Ten pan z tego studia Bajo Jajo, pan komik, sympatyczny człowiek. W komentarzach możecie podrzucić, bo sobie zapomniałem właśnie, bo ja sobie zapomniałem. No to Kabaret Audio, Studio Bajo Jajo, dużo ludzi mieli bekę po prostu, że to takie żenujące jest. Pioseneczki śpiewa całkiem takie śmieszne też, no fajny komik, no nie każdy musi być od razu, kurczę, drugim Jimem Karajem, Kerejem, no jeden sobie. Kabaret Otto, no. Ci, którzy jakoś tam lubią, nawet lubili te wesołe pioseneczki, one nie były głupie, one były fajne, takie wierszowane, przeróbki, takie inteligentne pastisze, no. Troszkę w tym jest jakaś nutka disco polo. No ale wiecie, to jest trzech facetów było, nie? co, jeden ma grać na, jeden grał na klawiszach, jakieś tamburyna, coś. No, muzykalni, o to oni byli bardzo, nie? Co tam Otto nagrało? Coś tam, jak to się nazywało? Jak ja kocham cię, coś takiego. Fajna taka wesoła piosenka, trochę taka pachnąca jakimś retro, zresztą dziewczynki ubrane, nie wiem, panienki, kobiety, przepraszam, kobiety, ubrane fajne, tak w takim trochę retro stylu, jakieś pończochy takie, co już się nie nosi, jakieś takie czułenka, jakby klasyczne fryzury przede wszystkim, no nie wiem, tam się nie znam się na butach, tak zgaduję sobie, nie, że, ale takie vintage, jak na tych, jak na pin-upach troszeczkę, coś takiego, no i to, miał jakiś swój styl, fajny taki klimacik, no. Co tu jeszcze piszecie? Dobra, śledzę tutaj, czy jeszcze słuchaczy trochę jest, trochę was zostało, no to ciągniemy. Jak są słuchacze, to jest i audycja. No, a inni sobie odsłuchają offline i będą mieli też frajdę, bo czasami, słuchajcie, ludzie sobie gdzieś zabierają nagrania, kopiują gdzieś do telefonu, czy do odtwarzacza MP3, czy do czego tamkolwiek się nie znam dzisiaj, może macie już kwantowe playery, 5 terabajtów w chmurze działające, nie, drony. No, także każdy sobie inaczej słucha. Może ktoś z drona słucha, właśnie. Stoi na przystanku, dron nad nim lata o sobie i gra mu nocne radio. Trochę jak te iBoty w Fallout. Fajnie to było w New Vegas chyba były, nie? Jakiś taki latający. Nie, to w trójce. W pierwszym, tym 3D w Falloutie. Fallout 3, po już przejęciu przez Bethesdę. No to tam było jakieś takie latające oko, które nadawało radio właśnie. Teraz to, co mi się przypomniało. Radio. A wy słuchacie dzisiaj luźnych gatek. Ja siedzę jeszcze może troszkę. Coś sobie tam leci. Już spokojniejsza formuła. Powolutku się kręcimy dalej. Powoli się żegnamy. Taki bonusik, nie? Jeszcze krótki dla tych, którzy mają ochotę jeszcze sobie chwilę posłuchać. I tyle.

ostatnio ogółem jeden nadający z jednej takiej znanej audycji, od tamte spiski, rzeczy niewyjaśnione całe te, to on powiedział, że no, że to Krawca nie słucha, to nudne się słuchać nie da, to ja mówię, ty, słuchaj, ty lepiej swoje tam sam popatrz, jak ty tam nagrywasz całe te, nie wiem, tutaj muszę, jak w stylu Majora Suchodolskiego musiał przyznać się i weź ty się, ode mnie odpier, kurwa, papier, no, ja się boję, że mi YouTube usunie za wulgarność, więc staram się być, tylko dlatego staram się nie być taki aż bardzo wulgarny, tylko czasem dodam jakiś wulgaryzm, jako taką wisienkę na torcie. W moim przypadku to jest taka wisienka na torcie, nieskromnie.

0: Nie, już mi trochę przeszło, wiecie, jak się miałem chwilowy kryzys. Teraz już mi głos nawet jakoś tam pracuje, więc spoko. Krawiec, jakiej muzy słuchasz? Oj, tutaj to w ogóle bardzo szerokie spektrum. No, właściwie z każdego chyba gatunku mam jakieś swoje takie utwory, które lubię. Ze wszystkich. Znalazłbym takie i w muzyce, nie wiem, w chórach gregoriańskich, w muzyce techno, w punk rocku, w rocku, w metalu oczywiście, w muzyce elektronicznej oczywiście, jakieś, nie wiem, dubstepy, hip-hopy, wszędzie gdzieś mam jakieś swoje ulubione utworki, czy jakaś klasyka zupełna, jeszcze piosenki z czasów młodości naszych rodziców, potem z naszej młodości. Jakieś lata 80, 90, dużo, wszędzie gdzieś coś znajdę, co mi się podoba. Można tylko ubolewać, na przykład jeśli w danym kraju wszyscy słuchają głównie jakiegoś disco polo, ale nie mają szerszych jakichś horyzontów, żeby sobie posłuchać trochę może jakiegoś rocka, jakiegoś, nie wiem, już lepiej wzbogacić, nawet jakimś, nie wiem, country, albo trochę pop, trochę rock, coś, nie wiem. A nie jednego słuchać, to mi się źle kojarzy. Chyba, że to się w ogóle jest jakimś miłośnikiem, maniakiem i smakorzem muzyki. Tutaj sobie muszę wstawić jakiś gatunek. Na przykład miłośnik muzyki, miłośnik Elvisa Presleya. Cały czas sobie Elvisa Presleya są. To właśnie nocne radio jest, oh yeah. No, słaby Elvis. O tej porze to już mi słaby Elvis wychodzi. Bo to jest właśnie nocne radio. Lek na całe zło. Oh yeah. Słabiutki Elvis. Ja jestem zażenowany tym Elvisem. Nie wiem, czy nie wyciąć. Może jeszcze ostatni raz, ale ostatni raz Elvisa spróbuję. Hu ha hu, hi ho sexy mama. Elvis is leaving the building. Oh yeah. Elvis is leaving the building. Hu ha hu. Nie, to Johnny Bravo bardziej. To taka późna godzina, a ja się nadal wygłupiam i mam dobry humor. Widzicie, jakie to ciekawe, nie? I myślicie, że to tak, czemu to tak jest? Bo ja na przykład wiem, czemu to tak jest. A wy to tam sobie możecie wiedzieć albo nie wiedzieć. Kto wie, ten wie. A kto nie wie, ten nie wie. To bardzo odkrywcze, co powiedziałem. Ktoś tam coś trochę wie, ktoś tam więcej. Ktoś wie, ale tak naprawdę nie wie. Tutaj komuś się wydaje, że wie, a nie wie. Jeszcze taka możliwość. Jeszcze wie, że nic nie wie. Też jest taki, o, wie, że nic nie wie. Jest też taki, który za dużo wie. To taka bardziej mafia w stylu naszych posłów tutaj. Ten, jak to było? Pancerny Marian, Krwawy Ludwik, Wściekły Andrzej. Myślicie, już nie będę wskazywał, ale pewien prezydent pewnego kraju Lechickiego, nie wolno obrażać prezydenta, więc tego nie czynię, więc tylko was nakierowywuję. Ten, co ma taką panią małżonkę, co prezentuje jakie piękne stroje przez całą kadencję, jakie piękne, no inna sukienka za każdym razem, cały czas kreacja bardzo nietypowa, zaskakująca. Ta czerwień, ta garsonka, proszę Państwa. Wiecie, o kim mówię? No strzelajcie. Napiszcie na czacie. Ciekawi mnie, czy ci, którzy jeszcze z nami wytrzymali, ze mną z nami, no na razie jestem sam, ci, co wytrzymali, wiedzą, o kogo mam myśli. Dobra. No, na pewno wiecie. No, ten taki, co grzeczny jest bardzo. Taki grzeczny i nic nie mówi, się uśmiecha cały czas. No, zgadł tutaj słuchacz od razu. To pokazuje, że coś w tym jest, nie? Jakby od razu wiecie, o co chodzi. Mimo, że opóźnienie jeszcze jest w radio, tutaj radio, YouTube, wszystko to naraz. Czasem są jakieś opóźnienia, czasami nawet urwie. Ale urwał. No, do mnie jutro pewnie wpadną chłopcy. Smutni panowie wpadną mi przez okno. Wstawaj! Fajfusie, wstawaj w gleba! Masz tu skopa! Tuf, tuf, tuf. Masz, to cię nauczy! Leżeć, leżeć! Obrażanie w radio! Mówić to coś? Takie, tak, tacy jacyś komandosi mi panu. Obrażanie w radio pewnych osób. Mówić to coś, człowieku? A wiesz, że nie wolno? To leżeć. Jesteś aresztowany. Jesteś aresztowany.
1: Się wygórniam. Albo ten. Albo jakiś ten. No, Adrian. A kogo tam jeszcze mamy? No to jest taki światek, to się tak rozszerza. Masa, kiełbasa, żyleta, krwawy Marian, jakiś tego, no, tam się łączy ze światem polityki. Bracia, o, jacyś bracia muszą być. Bracia, jaki macie pomysł na braci? Bracia prawaki, na przykład. Można zrobić taki bracia lewaki i bracia prawaki. O, ja to mam pomysły, słuchajcie, scenariusz nowego filmu. Będzie jak u Uwe Bola w ogóle. Zrobimy gang prawaki i gang lewaki. Już jak Far Cry. I jesteście po stronie na przykład prawaki. I macie tam jakieś zakony, krzyże, patriotyzm, kraj, tam symbole. Tacy krzyżowcy w ogóle ćwiczą cały czas walkę o prawicowość, prawicowe wartości. I są lewaki, które po prostu wszystko w lewo, zawsze w lewo. I reszta idą lewaki. Nie wiem, jak to powiedzieć. Idą karnie, idą zwarcie, idą lewaki. Plemię lewaków. Coś, nie wiem, macie jakieś propozycje, to na opowieść, może postnuklearną na przykład, albo w kosmosie. Statek kosmiczny lewaków i prawaków strzelają do siebie. Kościelny z takim wielkim krzyżem, taki 100-metrowy krążownik się z działo strzeliwuje. A tu jakiś ten śmiga polityk za nasze pieniądze po galaktyce sobie. I ten. I znowu się okazuje, no znowu wysoko postawiony. Tu oficer jakiejś izby kontroli. Najważniejsze osoby w państwie. Tu marszałek, tu wicemarszałek, tu jakiś. I każdy się okazuje, że jakiś tam właśnie paździoch, kmieciak, takie, wiecie, takie typy. Kmieciak, tak tam. Jaki pan tam Józef Brzęczyszczykiewicz, kmieciak. Brzęczyszczykiewicz, tak sobie przypomniałem. Co to jakieś organy tutaj grają? Co? W kościele jesteśmy, zmieniamy na coś innego. Co się włączy, to się włączy. O, Bolek i Lolek się włączył. O. Przygód kilka, wróbla ćwirka. Ty, no, ja już do was mówię, ty. Wy, słuchajcie, no, tu. Jakoś tak bajkowo, skąd to się tu wzięło? To jest katalog Nocny Marek, tego tu nie powinno być. Taki wróbelek, elemelek, no posłuchajcie. A nie, to teraz się co innego łączyło. Nie, to był ten kościół. O, to jest. Przygód kilka, krawca ćwirka. No, to jakiś, zróbmy takie na wróbla się zrobię na przykład. Taki krawiec ćwirek. Zrobię się na jakiegoś na wróbelka i będę się wczuwał w tego wróbelka. Będę sobie patrzył na ludzi i komentował na przykład. No i tak sobie na tym sznurku siedzę, patrzę tam w dół, a tam... No i właśnie, co za scenki mógłby taki krawiec wróbelek sobie zobaczyć z góry. Patriotyzm to samo, co religia. Grawcze, dochodzi czwarta godzina, pora do łóżka, znów zaśniesz sam, beze mnie. A ja też. No. Kiedy my. No. Wróbelku. No. Kurczę, no piękny komentarz. Ja aż. No to było do mnie. Wróbelku. Elemelku. No, także wesoło też dzisiaj sobie tutaj. Co, my jesteśmy rockowi słuchacze, a może i tacy jak przy rewolucji seksualnej hipisi tacy. Jesteśmy tutaj różny stosunek, wszyscy ze sobą, słuchajcie, uprawiamy seks. Mam taką propozycję, spotykamy się na zjeździe nocnego radia i wszyscy wspólnie uprawiamy seks i tarzamy się, wchodzimy sobie na golasa wszyscy, robimy taką wioskę nocnego radia. Dobra, już was nie stresuję to i mówię, że się wygłupiam. No, także o tej porze to już mnie głupawka bierze całkowita, ale jeszcze siedzimy moment, jeszcze chwilkę, taki trochę telefon zaufania może się zrobił tutaj w nocnym radio. Ktoś coś może sobie, jakieś ma przemyślenia, może coś cię dręczy, a o, ja muszę to reklamować. Trzymaj się, Danusia, hej, hej. Dzięki za słuchanie, dzięki, i tak długo wytrzymałaś, no tutaj to już... Ale dzisiaj taka audycja, że nie każdy wytrzyma, bo to już 5 godzin prawie. Czyli no, ostatnio była 6-godzinna, a dzisiaj 5 godzin już około. Niedługo będzie, jeszcze trochę brakuje, a już niedługo, za chwilę. I myślę, że to będzie dobre. No, nie udało się. Ostatnio wytrzymałem 6 godzin, dzisiaj, no... Nawet bym wytrzymał dłużej, ale już muszę zmykać i się brać za inne rzeczy. Na przykład dokończyć coś ważnego. Także już naprawdę zmykam. I tak przedłużyliśmy. Dużo się dzisiaj działo. Różni fajni ludzie dzwonili. Wszyscy fajni. W ogóle całe radio fajne. I komentarze też fajne. I na czacie fajnie było jednym, na drugim też było fajnie. I w ogóle fajnie się z wami gadało o fajnych sprawach. I no, także fajnie, że byliście i w ogóle następnym razem będzie jeszcze fajniej. Nie wiem, może być coś takiego? Chyba troszkę nadużywam słowa fajnie, tak mi się jakoś tak to widzę, fajnie. Jakoś tak to fajnie widzę właśnie, że to tak jest, że to chodzi o to, żeby było fajnie. No, a jak jest fajnie, to jest fajnie wtedy. Nie uważacie? Zgodzicie się ze mną, że jak jest fajnie, to wtedy jest fajnie? Tu sami bezrobotni są, że mają tyle czasu. Ja jestem roboto i pracosceptykiem się stałem. Po prostu rozmawialiśmy o tym z profesorem Etamem, który tłumaczył, na czym polega dyspracja. Danusia chyba nie posiada dyspracji, bo pisze, że jest robotna i jestem robotna. Coś takiego. A ja jestem właśnie taki pracosceptyk typowo, zdolny, ale leni, tak bym to określił. Zdolny, ale leni. Sami graficy, pisze Marian. No, niestety, zakała to jest najgorsze, co może być grafik. Jestem na zasiłku. Ja górnik. To mi się bardzo spodobał ten fragment. Ja grafik, ja bezrobotny, pracujący, biznesmen, górnik. To mi się podoba. Pracująca, pracujący, przedsiębiorca. ekspert w dziedzinie finansów. Ekscentryczny milioner. Podróżnik. Górnik. Dobre, dobre. To mi się. Ja już to widzę. Ja już kamerę zbieram na kamerę, słuchajcie. Zbieram na kamerę. Właśnie, o, taki cel ustawiam. No, głosowo, bo to myślę szybciutko pójdzie zbiórka. Raz, dwa. Zbieram na kamerę. 300 tysięcy złotych kosztuje. Taka, słuchajcie, ja nie będę do końca zadowolony. 300 tysięcy złotych. Może nawet milion to było, ale ja po prostu wiem, że musi być taka za milion. To jest konkretny sprzęt, słuchajcie. Najchętniej bym kupił taką za 2 miliony. Kamerę na początek. Bo potem wiadomo, że trzeba taką mieć przynajmniej za 5 baniek kamery. No, na innej to w ogóle mi się nie chce, to nawet się nie biorę. Mikrofon też muszę mieć najlepszy, a wszystko muszę mieć najlepsze. Grafik to nie praca. Zawsze to samo pisze psycho. To ja zdradzę, psycho to jest... psycho to jest pewna osoba, która pod różnymi nickami występuje. Ja już nie będę tutaj zdradzał. To jest znany troll. Psycho. Ma taką ładną, budzącą zaufanie ksywkę psycho. W grze Fallout był taka wojskowy drag psycho, który się zmieniał w takiego psychola silnego, agresywnego na chwilę. A potem ci przywracały się cechy. A można było się wkręcić w psycho i wtedy już ci zostawałeś jakimś psycholem jakimś. Miałeś tam zaburzone te perki, cechy pozmieniane trochę. I psycho. Narkotyk psycho. Mikrofon Elvisa. Krawiec jest informatykiem jak potrzeba. O, nie jestem informatykiem. To jest prowokacyjny komentarz, bo zaczynam rozumieć, czemu potrzeba się wkurza, jak go ktoś nazywa informatykiem. Głównie ja. Z programistą. Informatycy grubo zarabiają. Komentarze. Cofam Patronite'a. No, nie, musisz się gniewać. Nie musisz się gniewać, psycho. No. Jesteś jaki jesteś, słuchaj, ale jesteś. No. Jest też Dekab, mikrofon Elvisa, Danusia jeszcze chyba poszła, albo jeszcze jest chwilę z nami. No tak przeciągam trochę, ale jeszcze sobie gadamy. Jest Marian, jest psycho, jest pewnie Etam jeszcze słucha i niepowtarzalny orgazm też. No, jest trochę ludzi. Jeszcze widzę tutaj online całkiem spore grono. No, nawet się jeszcze nie wykruszają. Może już sobie śpią, może jednym uchem słuchają. No, dlatego tak teraz spokojniej, bo co mam teraz kogoś ryknąć? Ryknąć do ucha, to podskoczy się, obudzi, a czasami można sobie zasnąć. Uważaj, żebyś nie zasnął w tym momencie, słuchaczu, offline, bo może ty akurat gdzieś jedziesz autobusem i zaśniesz, cię znuży moje pierdzenie. Moje pierdzenie cię znuży i po prostu kimniesz i się obudzisz gdzieś tam za daleko, pojechałeś pociągiem, samolotem, w ogóle gdzieś wysiadłeś na lotnisku złym. Wstaję do roboty, a tu audycja, niezłe jaja. O, to bardzo mi się podoba taki komentarz od Dekaba. Ludzie, pracować, a nie 500 plus samo się nie wypracuje, no. Do pracy, rodacy, żeby wszystkim żyło się lepiej. Trzeba dać porówno. Trzeba dać ludziom dać tym, co nie mają. Bo też mają prawo mieć, a nie tylko wy. No. Ja tu jestem prezydent Krawiec, nowy, mnie tu teraz wybrali, cicho, teraz ja mówię, Ja bym rządził twardą ręką po prostu Polską. To było dla mnie zaskoczenie, że wygrałem ja te wybory. To tak zupełnie niespodziewanie wyszło. Słuchacze po prostu zorganizowali akcje, zbierali podpisy, zebrali 10 milionów w jeden dzień. Krawiec na prezydenta. Proste hasło, które wszystko mówi. Krawiec na prezydenta. No i wygrałem. Wygrałem. I co ja teraz zrobię? Drodzy Państwo, za wcześnie jest, żeby mówić. No, i jest jak zwykle. I zaczyna się jak zwykle, nie? Taka gadka. W związku z dynamicznym rozwojem, panie redaktorze, na którego jesteśmy twórcami. Panie redaktorze, liczne pasmo sukcesów mojego rządu, mojej ekipy potwierdza, że to właśnie my jesteśmy

wiecie, ludzie, męscy, Elder Scrolls, na zwojach mędrców starożytnych są wypisane te same rzeczy, co oni mówią. Krawiec, twoje radio ładuje nam baterie. No to proszę bardzo, to się cieszę, że kogoś bawi, czy tam pokrzepia, czy tam rozwesela, czy wprawia w lepszy trochę nastrój. Na pewno, no, sądząc po komentarzach, jest trochę takich ludzi, którzy dadzą łapkę w górę. No to jest właśnie łapka w górę. No i tu widzę, tak, zdecydowanie więcej łapek w górę i zawsze mam tych kilku, tych zagryziaków. To są moi wrogowie, ja wiem, to jest kilka osób, to są moi po prostu przeciwnicy. Oni poprzysięgli zemstę, tak naprawdę. I oni zawsze klikają, po prostu od razu dają minusika i słuchają sobie, co tam Pierre, ten frajer, ten cfer znowu. Ja tu muszę zobaczyć, co teraz znowu wymyślił. A ty sukinsynu, pożałujesz tego krawy, co powiedziałeś. Jeszcze cię zniszczę, zemszczę się za te słowa. Będziesz miał za swoje. I muzyczka jakaś taka kościelna się włączyła. To dobra. Będzie bardziej blues. No, także będę miał za swoje, bo lepiej, jak to mówił Smoleń, bo lepiej mieć za swoje, niż za cudze. Czy coś takiego? No, także fajnie się słuchało, fajnie się z wami było. Idę sobie odpocząć. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnej audycji. Pa, pa.

Dobry wieczór. Krawiec się kłania. Audycja spoiler, która powraca na antenę. A to za sprawą tajemniczej, no dobra, nie tajemniczej, mecenaski, sponsorki, Danusi, która postanowiła zasponsorować tą serię, aby powróciła. Audycję o filmach, w której poruszam bardzo różne tematy. Już tyle tych tematów było, nawet ciężko znaleźć jakieś nowe, ale tu z pomocą z kolei przyszła Ola Floki, która podesłała mi ciekawe bardzo propozycje. Na pewno większość z nich wykorzystam, bo są fajne tematy. No, może wam później uchylę rąbka tajemnicy i coś tam zdradzę, a może lepiej nie, żeby nie robić spoilera. Dziwnie zabrzmiało, żeby nie robić spoilera. Właśnie robić spoilera trzeba. I dzisiaj wybrałem taki temat. Ten akurat jeszcze jest mój. Wymyślony trochę na szybko, ale wydaje mi się, że całkiem niezły. Może się on na początku wam trochę wydać taki banalny albo wtórny, ale myślę, że niekoniecznie, bo o ile omawialiśmy już filmy najlepsze naszym zdaniem, jakieś ulubione nasze filmy, nawet pojawiały się filmy najlepsze w danym gatunku, ale dzisiaj chciałbym to potraktować bardziej kompleksowo i pogadać z wami o filmach, które są najlepsze właśnie w swoim gatunku, ale przelecę przez chyba wszelkie możliwe gatunki filmowe. Będą filmy przygodowe, sensacyjne, kung fu, horrory, science fiction, filmy historyczne,

0: polityczne, wojenne, gangsterskie. Nawet trochę to rozdzieliłem na takie jakby podgatunki, no bo są filmy, no szczególnie dzisiaj mamy tak, że gatunki się przenikają, to znaczy jeden film można przypisać do nawet trzech gatunków. No bo jakim filmem jest taki, no przykładowo, nie wiem, Deadpool. Tam mamy i komedię, i sensacje, i kino superbohaterskie, a właściwie pastisz, robienie sobie szydery z tego kina superbohaterskiego. Mamy też trochę scen smutnych czasami, no więc jest to ciężkie do zaklasyfikowania. Westerny, fantazy. Też się można zastanowić, czym jest film fantazy, bo według niektórych to jest po prostu fantastyka, a ktoś inny powie, że absolutnie nie. Musi być magia i miecz i różne potwory. Jesteś w ciąży, ale to do mnie pytanie? Tutaj na czacie? Pozdrawiam wszystkich czatowników. Nie zauważyłem, chociaż tak rośnie mi brzuch, ale to, no cholera, dzisiaj to wszystko jest możliwe. Teraz się okazało, że tym, co potrafi wypchnąć ludzi w Polsce na ulicę, to jest aresztowanie pana, pani, co jej tam przerobili, zrobili fujarkę, wymodelowali albo waginoplastykę. No, transseksualna osoba, no przepraszam, że tak mówię, no ale to i co, i o to chodzi? Tu, to ludzi tak zdenerwowało, że w końcu wyszli na ulicę? I w takich momentach trochę tak się zastanawiam, czy to warto coś, o cokolwiek walczyć. No właśnie, nie przemodelowali, pisze Zenon, którego takie tematy zawsze jakoś tam bulwersują, interesują. No też tak właśnie dzisiaj pomyślałem, że wiele z tych osób, które się reklamują, można powiedzieć, jako osoby transseksualne, to wcale nie robili sobie żadnych operacji. To są bardzo drogie rzeczy, nie? I co, wierzycie, że sobie tak każdy, kto się uważa za jakiegoś tam transseksualistę, czy tam źle się czuje z własną płcią, to każdy sobie zafundował taką operację, gdzieś jeździł do jakiegoś kraju innego, robili mu operację. Ja w to nie wierzę. Myślę, że to po prostu jest taka ściema trochę. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o filmach najlepszych w swoim gatunku. Wspomnę nawet, oczywiście mam swoje kandydatury. Do każdej kategorii starałem się wybrać przynajmniej kilka propozycji, które potem, którą to listę potem będę się starał zawęzić i wybrać jeden film, który według mnie ostatecznie jest najlepszym filmem science fiction, czy też historycznym, wojennym. I to okazuje się, że to jest trudne zadanie dosyć, bo filmy z jednego gatunku też potrafią być tak różne. Widać to na przykładzie komedii, jak różne potrafią być komedie. I tu miałem niezłą zagwozdkę. Czy wybrać którąś z produkcji, gdzie grały takie sławy, tak genialni komicy się pojawiali tam, jak Jim Carrey czy Baron Sacha Cohen, no, których to uważam za najlepszych, jedni z najlepszych współczesnych komików zdecydowanie. Tak więc no, kłamca czy Borat, a może sięgnąć po klasykę w ogóle i Louis Define i jego najbardziej znana rola żandarma. A może jeszcze idziemy dalej wstecz i aż do Charlie'ego Chaplina i, nie wiem, Brzdąc na przykład z Charlie Chaplinem, który, no to zupełnie inna komedia niż te współczesne. Zupełnie inna, wszystko jest tam inne, już od techniki, bo to czarno-białe, po aktorstwo zupełnie inne, to w ogóle inny klimat, inne żarty. Wszystko jest inne. Tak różne filmy, że ciężko nawet powiedzieć, że i to komedia. A może, żeby być poprawnym, to Monty Python, nie? To wszyscy się wtedy zgodzą i raczej nikt nie będzie się śmiał, że Krawiec takie gówno wybrałeś, najlepsza komedia. Buster Keaton był bardziej śmieszny niż Chaplin, twierdzi słuchacz. Książę Persji nasz tutaj. No, nawet musicale wytypowałem, które według mnie są najlepsze, chociaż oczywiście nie jest to gatunek, w którym się jakoś specjalnie lubuję. No, tak więc jak zestawimy koło siebie Jima Carreya, Charlie'ego Chaplina i Kevina Smitha może jeszcze, no to ciężkie zadanie, nie? Żeby coś wybrać. Tak samo z filmami science fiction. Ciężko. Z filmami kung fu nie miałem żadnego problemu. Od razu wytypowałem jeden według mnie najlepszy film, a właściwie sagę. No, niektórzy się pewnie będą domyślali, bo już o tym wspominałem. Jezus, Konrad Superstar z musicali. To jest propozycja tutaj. Ale to jest tym bardziej, myślę, ciekawy temat, bo możemy się zastanowić, co sprawia, że film z danego gatunku jest the best, jest the besta na dzień dzisiejszy, jak to się mówi. No, bo coś decyduje o tym, że mówimy, o, to jest kwintesencja, nie? To jest esencja, kwintesencja dobrego kina sensacyjnego. Dobrego horroru. Z horrorami też mam spory problem. Okazało się, że to w ogóle chyba nie jest mój gatunek za bardzo, bo na jaki horror bym nie spojrzał, to jakoś ciężko mi tutaj w ogóle wskazać film, który posłużyłby za wzór, że to jest jakieś mega, tak? Że to jest wartościowe kino, że to jest ambitny horror jakiś. No bo horror nie ma za zadanie być ambitnym. A może ma, może filmy Larsa von Triera na przykład można uznać za takie ambitne horrory. Ale czy to w ogóle jest horror? Może to jest thriller? Raczej. Będę też czekał na wasze propozycje. Na razie dajcie jeszcze mi się chwilę wygadać. Potem będą oczywiście telefony. Możemy sobie dzisiaj siedzieć. Ja nie muszę jutro do pracy iść. Dzięki wspaniałym mecenasom, mecenaskom mogę sobie nagrywać audycje. I horror przede wszystkim nie musi być straszny. No to ciekawą myśl tutaj rzuciła Ola, wspomniana wcześniej, która lubi spoilera i już wiele rozmów odbyliśmy na antenie, na różne filmowe tematy. No, no to co? Przechodzimy do omawiania różnych gatunków filmowych. No, przedstawię swoje propozycje, zastanowię się nad tym właśnie, co sprawia, że dany film jest godnym reprezentantem swojego gatunku, że można go właśnie komuś polecić jako najlepszy film, najlepszy thriller. No właśnie, czy właśnie thriller, a horror, nie? Nie będzie pornosów i nie będzie anime. Sorry za to takie zestawienie, ale to zupełnie niezamierzone. Ale no, nie chciałem na przykład anime w ogóle omawiać, bo raz, że to trzeba naprawdę się znać na tym gatunku. O, tu już smutny E. Marcins, chyba że nie będzie najlepszych pornoli. Może ktoś ma, no i już idzie. Już sobie idzie, jak nie ma pornoli, to się obraził, przestaje słuchać nocnego radia. To bardzo się zawiedziony poczuł i oszukany, bo nie ma pornoli. No. No i anime, poza tym anime, no to nie jest gatunek filmowy właściwie, to jest bardziej sposób tworzenia filmów, a samo anime dzieli się na tyle różnych gatunków. Nie jestem ekspertem, jak mówię, ale wydaje mi się, że tych gatunków może być więcej niż tych gatunków rozumianych tradycyjnie, o których tutaj wspominam, nie? No bo tam mamy jakiś podział nawet science fiction na anime o mechach, anime takie, owakie, anime o życiu nastolatków w szkole, starszych, młodszych, no i to pewnie się jakoś fachowo wszystko nazywa. I gdybym zrobił taką audycję, to byłaby ona lamerska i bez sensu zupełnie, bo no jak tutaj, najlepsze anime, no ale jakie? No oczywiście kilka tytułów można by wymienić, no jakieś tam nieśmiertelne Ghost in the Shell, no ale takie Ghost in the Shell to można spokojnie wpisać do, dać do szuflady z etykietką najlepsze filmy science fiction i zastanowić się, czy lepsze Ghost in the Shell, czy lepszy Matrix, czy lepsza Odyseja kosmiczna. No, Cyberpunk, tak. Nie miałem też, o dziwo, problemu z filmami sensacyjnymi. Może od nich zacznę. Tak sobie się zastanowiłem. Tyle tych filmów i tak różne. Bardziej gangsterskie, bardziej narkotykowe. Takie, gdzie w ogóle jakiś twardziel wszystkich rozwala, jak w Komando. Filmy o policjantach, można powiedzieć, że osobny gatunek, tak popularny w USA, filmy o policjantach, nie? To co drugi, to chyba dawniej to, co jeszcze było tak w latach 80. i 90., że co drugi film sensacyjny, to bohaterem jego był gliniarz, łamane przez agent, łamane przez były agent, łamane przez były gliniarz. No i właściwie można powiedzieć osobny gatunek. Ulubieniec Amerykanów, gliniarz. A można by się zastanowić, czy w Polsce to też tak działa. Czy w Polsce, jaki jest polski ulubieniec? No, jakby tak popytać ludzi, to mogłoby się okazać, że Ubek, Franz, to jest ulubieniec wszystkich prawie. Ubek o złotym sercu, dla którego ważne są zasady. A to już wtedy tak jakoś się zaczęło robić, że zaczęto promować w polskim kinie to takie dresiarstwo, znaczy nie dresiarstwo, tylko taką bandyterkę, nie? Gadanie jak bandyta, te jakaś grypsera, dresy i tak dalej, i tak dalej. No może każdy kraj ma jakieś swoje upodobania. Chińczycy robią o mistrzach sztuk walki, a my robimy o bandytach. Bandyta jakoś imponuje polskiemu społeczeństwu, widać. No, często się pojawia, no bo taki Ubek, no to taki bandyta, nie? No więc tak, jeśli chodzi o filmy sensacyjne, to postanowiłem się tutaj za bardzo nie głowić i nie robić jakiejś długiej listy, nie zastanawiać się, jakie są odmiany, tylko po prostu wybrałem sobie film James Bond. James Bond, serię o... No bo tak trochę seriami jadę. I myślę, że spokojnie można tutaj wymienić Bonda. Mam na myśli tego Bonda z Danielem Craigiem, który mi się zawsze bardzo... Od początku mi się podobał. I sam aktor się sprawdził, uważam, w roli Bonda i jest to świetnie przeniesiona ta seria na współczesne czasy. Jest tutaj wszystko, czego oczekuję od kina sensacyjnego. Są pościgi, są strzelaniny, jest ciekawa intryga, są pogonie na piechotę, samochodem. Jest trochę grozy, jest raz smutno, raz wesoło, biją się, walczą wręcz, strzelają, skaczą. Właściwie jest wszystko, czego oczekuję od kina akcji. Są oczywiście sceny, w których główny bohater musi podjąć trudną decyzję, są piękne kobiety. Oczywiście nie zabraknie bandziorów różnych, wszelkiej maści. Właściwie jest tutaj wszystko... takie bardzo bogate danie, w którym zebrano w całość wszystko, co pojawia się w różnych innych filmach sensacyjnych. No bo, jak mówię, tutaj jest wszystko. Popisy kaskaderskie, znakomite. No, przede wszystkim świetnie zrobiony. No, jest to film wysoko budżetowy. Reżyseria Martin Campbell. No i niczego więcej nie oczekuję. Bardzo mi się zresztą podobają same też intra i początek każdego z filmów. Czy to Skyfall, czy Casino Royale, czy Spectre, czy Quantum Solace. Właściwie to mam nadal przed oczami scenę ze Skyfall, w której Bond walczy na dachu pociągu z bandziorem. Jedzie za pociągiem agentka terenowym samochodem i agentka staje przed trudnym wyborem, bo musi ze snajperki zdjąć bandytę, z którym walczy wręcz Bond. Dramaturgia 100 po prostu i dostaje od M, od szefowej agencji rozkaz, że ma strzelać, mimo że ona nie jest pewna, czy trafi tego bandytę, czy Bonda, oni się ruszają, oddaje strzał, no i Bond spada do wody i jest płynne przejście, fantastyczne intro ze świetną muzyką. Moim zdaniem świetną. No, mi się podoba piosenka Skyfall Adele. No, po prostu poezja. Wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. Bardzo zawsze lubiłem Bondy, i te stare, i te nowe. Tak więc, jeśli chodzi o kino sensacyjne, to ja stawiam na Bonda. Gdybym teraz się dowiedział, że mam spędzić w domu na kwarantannie być przez rok, może tak zrobią, że już tam się głowią, czy nie zrobić miesiąc kwarantanny, pół roku kwarantanny. No właśnie, taki Matrix covidowy. Już ten oryginalny Matrix technologiczny przestał być ciekawy trochę, bo mamy swoje własne Matrixy. Opowiadasz krawiec jak w przedszkolu. No to nie słuchaj, no, jak ci się nie podoba. Co tu jeszcze? Mógłbym się zastanowić, czy jakieś inne filmy sensacyjne bym jeszcze wrzucił do zestawienia. Może Szklaną pułapkę z McLeanem. Mi się zawsze podobały te klasyczne filmy sensacyjne z lat 80. i 90. One miały swój własny styl i charakter. I wtedy chodziło trochę o co innego. Nikt się nie silił na powagę, na taką dramaturgię jak dzisiaj. Nikt nie łączył tego z dramatem jakimś, czy z takimi. No, nie były to filmy ciężkie. Były to filmy często takie nawet półkomediowe. No, dzisiaj też się robi takie, ale wtedy był bardziej trend, żeby może nie mieszać tak bardzo gatunków. Kiedyś w ogóle nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że gatunki były jakby czystsze. Potem ktoś pomyślał, jak tu zrobić jeszcze lepszy horror, jak tu zrobić jeszcze lepsze science fiction. No, połączyć to z innym gatunkiem, prawda? I zrobić science fiction dramat, sensacyjny thriller, czy komedię kung fu. No, też i takie gatunki są popularne wśród Azjatów szczególnie. Wystarczy tu wspomnieć Shaolin Soccer czy Kung Fu Hustle. Chyba najlepsi reprezentanci tego właśnie gatunku pod tytułem komedia kung fu, jeśli przyjmiemy taką, że jest taka kategoria. Shaolin Soccer, naprawdę świetny film na imprezę. Bardzo lekki, zabawny. No i myślę, że dużo lepiej się to ogląda niż wiele innych filmów, które starają się być właśnie komediami kung fu. Tak, myślę, że Zabójcza broń zdecydowanie by się znalazła w tym, powiedzmy, top 5, top 10. Ale wspominam właśnie bardzo dobrze filmy typu Komando czy Kobra, na których się wychowałem, czy Rambo. No ale Rambo, jeśli Rambo to pierwsza część, jeśli Matrix to też pierwsza część, jeśli niekończąca się opowieść, bo też powiem o familijnych filmach, to uważam ten film za właśnie za bardzo dobrego kandydata na najlepszy film familijny. Z prostego powodu, że takich filmów już się nie robi. Ale o familijnych trochę później. Może jest tutaj taki problem, że jakby rozdzieliłem filmy sensacyjne od gangsterskich. No bo mówi się czasem filmy sensacyjne, czasem filmy akcji. No ale filmy gangsterskie to jednak trochę inna para kaloszy, prawda? Mamy Chłopców z Ferajny, mamy Scarface'a, mamy Ojca Chrzestnego. Te trzy filmy sobie tutaj rozpisałem, bo myślę, że jeśli chodzi o takie mocno gangsterskie klimaty, mafijne, gdzie mamy właśnie mafię, gdzie mamy pięcie się w górę na przykład. No właśnie Chłopcy z Ferajny jest fajnym filmem, ponieważ Martin Scorsese genialnie oddał klimat właśnie takiego kina mafijnego. Młodzi chłopcy trafiają pod skrzydła wpływowego gangstera i uczą się tego fachu jakby od najmłodszych lat. Fajnie jest pokazane, jak się pną w górę, jak muszą udowodnić swoją wartość, co jest tak ważne w świecie gangsterskim. Zaufanie, udowodnienie swojej wartości. Nikt się tam nie ceni za ładną buźkę czy za to, że dużo gadasz, jaki to jesteś wspaniały, tylko trzeba udowodnić swoją wartość. Też może wspomnę o jakichś polskich filmach, chociaż przyznam się, że polskie filmy tak z roku na rok coraz mniej chętnie oglądam. W ogóle jakoś tak polskie rzeczy to coraz mniej. No właśnie, można też powiedzieć o kinie narkotykowym. Bardzo mi się podobał Dealer, a w oryginale Pusher. Trzy części, to jest trylogia i każda właściwie opowiada o czymś innym. Chociaż tematem przewodnim są dragi, narkotyki, handel nimi, ale zmieniają się bohaterowie. Te filmy są bardzo, bardzo różne, bo w pierwszej części mamy bohatera, który traci towar na skutek jakichś tam nieprzewidzianych wydarzeń związanych z transakcją narkotykową i musi odzyskać go. I coraz bardziej się wszystko kiełbasi dookoła niego. No wisi nad nim oczywiście, wiszą nad nim ciemne chmury, no bo jak podpadniesz, jak stracisz towar, no to nie powiesz szefowi, no sorry, straciłem. No to dobra, straciłeś, no to trudno, nie? Tylko cię zabiją albo coś. Albo będą szantażować, no trzeba coś wymyślić. A z kolei na przykład trzecia część, no to jest taka teatralna bardziej, bo tam się wszystko rozgrywa w jednej knajpie, gdzie doszło do jakiegoś zabójstwa, jest ślub córki gangstera i ten biedny gangster gdzieś tam się krząta między tym ślubem córki, który musi wyjść oczywiście fantastycznie, jak to na gangstera przystało. Tam nie ma miejsca na lipę, nie ma miejsca na byle jakość, co? Ślub córki to musi być wypasiony, na wypasie musi być wszystko. No ale trzeba się jednocześnie pozbyć zwłok, załatwiać sprawy i on tak się krząta. Raz jest w tym świecie swoich interesów, bandytierki, a potem wpada na ten ślub i go tam organizuje, współorganizuje. No i też ciekawie się to ogląda. W drugiej części nie pamiętam, o czym była, no ale bardzo fajna trylogia właśnie Pusher. Czy Pusher? No chyba się Pusher czyta, tak? Chociaż mówi się po angielsku push czy pasz? Od pchania, tak? Od pchania komuś towaru. No, z kina narkotykowego to oczywiście Requiem dla snu, Requiem for a Dream. No, nie, różne są, jest zdanie na temat tego filmu. Mi on zawsze się podobał, bo ogólnie cenię sobie bardzo Darrena Aronofskiego. To jest jeden z moich ulubionych reżyserów. Twórca oczywiście takich fenomenalnych dzieł jak Pi, czy Noe wybrany przez Boga, też mi się podobał, chociaż chrześcijanom się nie podoba, bo to jak można tak pokazywać wydarzenia biblijne w taki, na taką modłę a la fantazy, to się nie godzi. Źródło tak jakoś mi nie przypasowało, do dzisiaj nie rozumiem, o co tak do końca chodziło w tym filmie, chyba przekombinowany trochę. Myślę właśnie, że Requiem dla snu to jeden z najlepszych filmów tego reżysera. Może zaraz za Pi. No bo jest fajny film, bo przedstawia historię związaną z zażywaniem narkotyków czterech bodajże różnych osób w różnym wieku, no bo tam się pojawiają młodsi, starsi. Jest jakaś para, no i każdy trochę inaczej do tego podchodzi, każdy inaczej przeżywa. Morał może z tego jest taki, że narkotyki nie są domeną tylko młodych. Ale też i wasza mama może w to wpaść na przykład. No właściwie to wszystko jest narkotykiem dzisiaj. W ogóle ludzie są bardzo uzależnieni od różnych rzeczy, od internetu, od grania w gry, od bodźców, od energetyków, od oglądania filmów. No dziś to już też są inne czasy niż kiedyś, jeśli chodzi o oglądanie. Kiedyś z trudem się zdobywało jakąś kasetę, czy potem szło do wypożyczalni, a dzisiaj włączasz sobie Netflixa i kompulsywnie oglądasz cały sezon jakiegoś serialu, aż się zżygasz, aż ci się odechce już tego serialu. Więc tak naćpać się, naćpać. I no tak, to są też osoby uzależnione od nocnego radia troszkę. Bardzo dobrze, to jest zdrowe uzależnienie, to jest bardzo dobre. Donnie Brasco tutaj proponuje Ola. No, myślę, że no dobra, przyznam się, że nie pamiętam. Znaczy wiem, że ceniony jest, ale już nie pamiętam dokładnie, o czym był. Aha, wnikanie w środowisko mafijne. Widzę Johnny Depp i Al Pacino. Na pewno widziałem, ale tak, już tu widzę po screenach, że widziałem. Ale może warto sobie przypomnieć. Jeśli chodzi o kino takie właśnie gangsterskie, no to oczywiście Pulp Fiction. Nie mogło zabraknąć Tarantino. No w ogóle Tarantino myślę, że przynajmniej z kilka propozycji ma takich, które mógłbym tu wpisać do filmów najlepszych. No właśnie, tak tu już wymieniam różne kandydatury, a trzeba by się zdecydować na jedną. No, jeśli kino sensacyjne, to wybrałem już, że Bond. Jeśli chodzi o kino gangsterskie, to waham się między Ojcem Chrzestnym częścią drugą a Scarface'em. Wiem, że Scarface może nie jest takimś filmem wybitnym, nie ma tam jakiejś szczególnej głębi, ale jest fenomenalny klimat. Są fajne sceny, świetne teksty, kultowe niektóre sceny wręcz. No, Ojciec Chrzestny to trochę taki poważniejszy film i młody Vito Corleone w Nowym Jorku, który no, jest na początku swojej kariery. No to jest świetne kino. No, też może właśnie też możemy się zastanowić, czy taki film właśnie już najlepszy z najlepszych w danym gatunku, który wybierzemy, to musi być ambitny, głęboki i w ogóle jakiś taki super mega. A może komuś zależy właśnie bardziej na fajnym klimacie, na akcji, na epickości, bo ta epickość to też jest ważna bardziej lub mniej w różnych gatunkach. Na przykład od kina superbohaterskiego, no możemy dziś taki gatunek wyodrębnić, no bo co też to przy... Można powiedzieć, że jest to kino science fiction połączone z kinem akcji i z komedią i tak dalej, no ale ja bym to nazwał po prostu kinem superbohaterskim i tyle. No to wiadomo, że tam się liczy bardzo mocno epickość, efekty specjalne. No a z kolei są takie gatunki jak dramat obyczajowy, gdzie stawiamy już na tą głębię, na jakiś morał ciekawy, przekaz i przede wszystkim ciekawą historię bohatera, który musi się uporać z takimi zwyczajnymi problemami. Albo po prostu przedstawia jakiś oryginalny styl życia swój i po prostu możemy nagle na chwilę się stać tym bohaterem, wczuć trochę w jego życie, w jego ciężką dolę. Bardzo podobała mi się Ćma Barowa z Mickeyem Rourke. On tam właściwie to gra kogoś polskiego pochodzenia, ponieważ się ten bohater nazywa Henry Chinaski, czy Chinaski raczej. Chinaski. To jest taki właściwie lump, który spędza większość czasu w knajpie. Ma swoją ulubioną knajpę, gdzie wszyscy się znają. Bardzo fajny klimat. I on tam się ciągle pierze z takim swoim rywalem. I wydaje się, że ten gość, który no, nie może sobie za bardzo znaleźć miłości swojego życia, chociaż no, czyni ku temu właśnie kroki, poznaje jakąś tam alkoholiczkę, z nią się wiąże, ona też taka zmarnowana, wymięta przez życie. On ciągle z obitą mordą, ale wesoły i w sumie taki pogodny człowiek. Trochę mi się to kojarzy z Big Lebowskim, gdzie też główny bohater jest takim, wydawałoby się, przegrańcem, ale właśnie może z Mike'iem Rourke'iem, pisze tutaj słuchacz. No, Big Lebowski większość czasu spędza w kręgielni, gra sobie w kręgle, wygląda jak taki trochę tak menelowato, ale może właśnie tacy ludzie są czasem królami życia, bo żyją tak jak chcą i nie wiem, ich życie może jest ciekawsze niż jakiegoś Szarego Kowalskiego. Czyje życie lepsze? Czy takiego typa, który siedzi sobie w knajpie, ma fajnych przyjaciół, pierze się po mordach, poznaje jakąś kobietę, która może nie jest Miss Uniwersum, ale jest po przejściach, też sporo w życiu przeszła, jest ciekawą osobą. No, czy jakiś taki poukładany Kowalski. Ćma Barowa ma fajny klimat i podobał mi się nawet ten film. Więc jakbym miał jakiś dramat obyczajowy wskazać, to może właśnie Ćma Barowa. No, a z nowszych, no to może słynny Joker. Tak do końca nie rozumiem zachwytu tym filmem w sumie. No bo co takiego genialnego jest w tym filmie? No dobra, ten Joaquin Phoenix fajnie zagrał, świetnie zagrał, no ale to czasami tak jest, że jeden aktor ma niby dźwiga cały film, nie? No bo tam nie ma jakichś wybitnych ról, tak sobie nie przypominam, żeby ktoś mnie tam zachwycił, zainteresował swoją grą wielce, no wszyscy się zachwycają tym Phoenixem, no ale co by nie mówić, to jest tylko Joker. Nie wiem, czy Mroczny Rycerz mi się jakoś nawet bardziej nie podobał z tym hitem Ledgerem jako Jokerem. bo tam było wszystkiego więcej, no. Trochę patrzę na tego Jokera jako na taki film przekombinowany, jako na próbę zrobienia, próbę udowodnienia światu, że kino superbohaterskie może być ambitne, że to może być sztuka, że to panie to sztuka, to panie się nie śmiej, bo to panie sztuka. Zenon twierdzi, że poukładany Kowalski ma lepsze życie. No, ale wiesz, no, różnie można na to spojrzeć, od różnej bardzo strony. Co, masz jakiś wzorzec, jakiś przepis na udane życie? To trochę subiektywna sprawa w sumie, nie? Zależy, czego kto oczekuje od życia. I czego oczekuje jego partnerka też od faceta, czego facet oczekuje od kobiety. Jaki kto ma stosunek w ogóle do świata, do innych ludzi. Dużo się na to składa. I tak. No, ale Zenon, widzicie, jest poukładany. Być może to pisze, że poukładany lepszy. Jeszcze ja wiem, czy on taki poukładany. Zależy, co rozumiemy przez poukładany. Full Metal Jacket został tutaj wymieniony. Wiecie co? Starajmy się może wymieniać takie filmy, które są... Trochę zamieszałem, bo powinienem tutaj przechodzić przez te gatunki po kolei, a zacząłem mieszać za bardzo i stąd może chaos. A chciałem właśnie, żebyśmy się zastanawiali nad jedną kategorią i nad wybitnymi dziełami właśnie w obrębie tej jednej kategorii, nie? Może zacznijmy od horrorów. W sumie to już było wałkowane trochę, ale nie musimy się jakoś specjalnie rozwodzić, nie? Jak mówię, to jest właśnie ta kategoria, z którą miałem chyba największy problem, bo jak wskazać jakieś wybitne dzieło, wybitny horror w gatunku, który jest trochę taki śmieszny, krapowaty, no bo nie chcę tutaj obrazić Oli, która jest na przykład no, wielką fanką horrorów, i pewnie, żeby się tylko nie obraziła na mnie, jak teraz za to, co mówię, że to jest taki gatunek, no troszkę mało ambitny, tu nie chodzi, prawda, o jakąś głębię, no, czy film Mucha na przykład, który uważam za bardzo dobry horror, no, to jest jakiś, nie wiem, film, który można wychwalać, że o, Mucha, ale Mucha to jest film. No, albo go zestawiać, no, albo Freddy Krueger, nie? No, też świetny horror, ale to jest taki horror-komedia w sumie. My się śmiejemy z tych tekstów Freddy'ego. Ludzie giną w śmieszny, groteskowy sposób, tak krwawy, że to jest aż śmieszne. Krew przez dziury w ścianie spływa. Ale no, nie wiem, czy nie wybrałbym właśnie Freddy'ego Kruegera, tej całej sagi. Myślę, że o wartości filmu może też świadczyć to, ile części nakręcono. Po prostu mamy wtedy jakąś bogatszą historię, nie? Która się ciągnie kawałek i mamy większą różnorodność. Można się starać wskazać najlepszą część. Nie wiem, czy według mnie nie byłaby to szósta część, Freddy nie żyje. Takie stare horrory jak właśnie Omen, Dziecko Rozmery czy Egzorcysta już są dla mnie za bardzo niestrawne. Trochę trącą mychą. Horror wydaje mi się, że bardzo mocno ewoluował po prostu. Myślę, że się zmieniał i to, co kiedyś straszyło, to już dzisiaj no, nie za bardzo. Dziś może być nawet groteskowe i bawić nas. A też chyba zależy od wieku trochę. Pamiętam, że jako dzieciak oglądałem te Nocne Mary, to się wtedy nazywało na Piracie, Nocne Mary, nie Koszmar z ulicy Wiązów, ani nie Nightmare from Elm Street, Nightmare from Elm Street, tylko Nocne Mary. No i to ja się bałem wtedy, że mi się przyśni ten Freddy, że może w tym filmie jest coś takiego magicznego, że jak będę za długo myślał o tym Freddym, to on się mi potem przyśni. A do jakiej kategorii byście zaklasyfikowali Oczy szeroko zamknięte Kubricka? Ciekawe, co na Filmwebie napisano, że jaki to jest gatunek. Erotyczny thriller. Erotyczny thriller. No, może kiedyś powstanie nowa kategoria filmów o złych elitach rządzących światem. Zaskakująco mało jest takich filmów, prawda? Które by traktowały o jakichś masonach, iluminatach. A jak są, to są jakoś tak spłycone trochę, że to są jacyś tam szataniści w szatach, się spotykają w szatach i piją coś dziwnego, jakąś krew chyba. I myślę, że czas takich filmów jeszcze nadejdzie, że w końcu musi nastąpić rozładowanie tych nastrojów, które już są od lat w społeczeństwie. No, dzisiaj to prawie każdy się interesuje takim. No, przesadzam, że prawie każdy, ale jest to bardzo takie powszechne hobby, pasja, interesowanie się spiskiem elit, Illuminati, rytuały mroczne i tak dalej. No proszę, donajcik. O.
1: Maharadża z brzegu na instalację klimatyzacji w studiu nocnego Radia 3 Złote.
0: Dzięki, Maharadżo z brzegu. Ciekawe, czy Maharadża z brzegu to jest ten sam Maharadża, co z Biedaszybu. Czy to są konkurenci? Nawet nie wiem. No a klimatyzacja by się przydała. Straszna duchota. Już ciemno za oknem, a nadal duchota straszliwa. Wiecie co, nie piszcie mi na priwa na Skype'ie, bo jak mam czytać jednego czata, drugiego czata, zaglądać na drugiego czata, czasami zaglądać i jeszcze odbierać wiadomości tekstowe na priwa na Skype'ie, to już nie dam rady, niestety. No właśnie, Wywiad z wampirem to dramat czy horror, ale na pewno jeden z lepszych filmów w tych kategoriach. No, więc nie piszcie mi tam nic na priwa, tylko jak coś, to proszę dzwonić i głosowo najlepiej, bo już nie dam rady. Tak więc, no, wiem, że na pewno wśród takich horrorów, które zostaną uznane za szczytowe osiągnięcia gatunku, na pewno się tam znajdzie The Thing, coś, Obcy decydujące starcie, druga część sagi o straszliwym kosmicie. Straszliwy kosmita z kosmosu. No i ja drugą część osobiście uważam za najlepszą. Najbardziej mi jakoś odpowiada klimat, bo tam mamy to, co było fajne w jedynce, zarówno, jak i mamy też rozładowanie tego całego napięcia z tym obcym. On pierwszy się chował, był jeden i był straszny. No a tu mamy bitwę wręcz. I kto wygra? Czy ludzie, czy... No, bardzo fajne było oczekiwanie na to, jak skonfrontują się ci kosmiczni Marines, no, którzy dopiero tam się pojawiają, taki właśnie oddział kosmicznych komandosów. Jak oni się skonfrontują z tym potwornym kosmitą? No tak, można dzwonić, no, ile razy mam powtarzać? Zachęcam cały czas, że można dzwonić. Można, tak. No. Tylko pamiętajcie, no, za długo się nie zastanawiać, kto pierwszy, ten lepszy. I też może nie będzie jakichś długich telefonów na antenie, żeby wszyscy mogli skorzystać. No i kto pierwszy, ten lepszy. Nie będę raczej robił Hyde Parku, bo się rozgadamy i nie zdążę ja nic powiedzieć. A mam tutaj różne kategorie. Na razie z tym horrorem jeszcze tu kombinuję. Pamiętam, że z trylogii o żywych trupach to mi się podobała. Podobał mi się Świt żywych trupów, ale zarówno ten klasyczny, jak i remake były niezłe. No bo to było coś nowego, tych żywych trupów więcej. Hipermarket. O, przepraszam cię bardzo, Ola, bo donajcik, tylko szybciutko tutaj niech
1: Maharadża z
0: przeleci
1: Biedaszybu
0: i już
1: zamylenie
0: gadamy.
1: mnie z tym obszczym murem z brzegu
0: Sekundka.
1: to ostatni donate.
0: O.
1: Biedaszybostan deklaruje wojnę nocnemu radiu. Lechowiczak baralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
0: szkolnej to la la la la la la la la i no, ale dobra. Dzięki Maharadżo. Cześć Ola. Słyszymy się? O, chyba coś tam nie podpięte do końca. No coś nie halo, nic nie słyszę. spróbuj tam zmienić urządzenie, może tam urządzenie nagrywające na Skype'ie, na mikrofon inny. No, a jakie macie horrory jeszcze wy? Myślę, że też można o serialach wspomnieć. No, Walking Dead to chyba też max, co się da wyciągnąć z zombiaków, prawda? Ola? No, Ola, chyba coś nie bardzo. Może na pewno zaraz spróbuję jeszcze raz zadzwonić. Przetestuj, Ola, tam można zadzwonić na Echo Skype. No Skype ostatnio tutaj, od zawsze płata figle. Tak, myślę, że Leon zawodowiec, jeśli nie wybrałbym Bonda ani Szklanej Pułapki, to Leon zawodowiec byłby zdecydowanie brany pod uwagę jako też, max tego, co się da wycisnąć z takiego kina akcji. No bo tam mamy to taki w sumie film obyczajowo, sensacyjny, trochę w tym dramatu jest. Bardzo fajne połączenie, no dla wielu film kultowy. Mamy tam i strzelaniny, i zakapiora, który się okazuje, że no, o ile jest świetnym zabójcą, to z wieloma rzeczami sobie nie radzi. Mamy tą Natalie Portman, która fajnie zagrała. No, film właściwie świetny pod każdym względem. Leon Zawodowiec. Czy są w ogóle tacy, którzy nie widzieli Leona Zawodowca? Może i by się tu znaleźli tacy, kto wie. Leon Zawodowiec. Pozwólcie, że... No, wysoką notę ma. Na Filmwebie mało który film dostaje powyżej tej ósemki. Jak już jest powyżej ósemki, to jest naprawdę świetny film. No, czasem możemy być zaskoczeni, że jakieś Transformersy nagle dostaną 8,5 czy coś, nie? I wtedy tak sobie myślimy, what? What the fuck? Japoński słuchacz nie widział Leona. No, to musisz obejrzeć koniecznie. Koniecznie. No ciekawe, co to się tam u Oli porobiło. A szkoda, bo chciałbym właśnie z nią o horrorach porozmawiać, jako o... jako z taką osobą właśnie, która jest miłośniczką tego gatunku. Widzicie, ja się muszę rozkręcić z tymi spoilerami, coś mi się język plącze, skaczę tutaj po tematach, nie trzymam się jednego, jakiś taki nieogar po prostu, nieogar. Też jest problem, czy takiego obcego uważać za film science fiction czy horror. No horror science fiction, tak, tylko właśnie gdzie go tutaj wsadzić, nie? Widzę, że tutaj w rankingach Hellraiser jakoś w ogóle nigdy tego nie czułem. Nie moja bajka, jak to mawia kapitan Tomek, nie moja bajka, man. Zupełnie jakoś nie moja bajka. Dziwny ten film był. Pamiętam, że Gabinet Figur Woskowych bardzo mi się podobał. Mało znany horror, ale uważam, że rewelacyjny. Może po prostu lubię filmy, które są urozmaicone mocno. Gabinetu figur woskowych nie widziałem w żadnych rankingach wśród najlepszych horrorów. Ciekawi mnie, czy Ola widziała ten film. Nie lubię tych takich o kanibalach za bardzo, jakieś smakosze i tak dalej, czy jakieś filmy takie mega zryte typu Hannibal Holocaust. No właśnie, cała seria o Hannibalu Lecterze, to myślę, że też zdecydowanie wśród takich najlepszych z najlepszych. Ale te takie filmy, gdzie mamy jakiś opuszczony dom, jakąś wioskę dziwnych ludzi, którzy się potem okazuje, że zjadają swoich gości, jakiś hotel, to jakoś tak nie bardzo. Dla mnie film musi być barwny, po prostu w nim muszą być różne składniki, a nie monotonia i skupienie się na jednym. lubię, jak zmienia się miejsce akcji, nie? Jak możemy podziwiać różne plenery, a to jakiś las z powity mgłą, a to jakiś zamek, a to jakaś fabryka. No nie, niech to się zmienia, a nie, że przez las gonią, przez pół filmu gonią przez las kogoś. No i właśnie Enki się dodzwonił, ale też wyjątkowo dołączę Ole, bo w tym samym czasie zadzwonili, a mówię, że liczy się czas, no to kogo tu? Cześć Enki, witam cię.
2: Witam, witam. Dobry.
0: Dobry, dobry. A czy Ole słychać tym razem?
3: Słychać mnie? Dzwonię z komórki.
0: No teraz słychać, teraz słychać.
3: Fajnie. Dobra. No,
0: się tu rozdzwonili, ale już więcej osób nie odbieram. Jest Enki i jest Ola. To zacznijmy od Białoglowy po rycersku. Na całuję rączki.
3: No to witam wszystkim. Cześć wszystkich. Cześć Enki. Obecność Enkiego mnie trochę zestresowała.
2: Olu, jeżeli mogę się wtrącić i cię odstresować, bo ja dzwonię właściwie tylko po to, żeby powiedzieć, iż jedyną osobą, którą znam z realnego życia, która uwielbiała horrory i oglądała je nałogowo, to była bardzo piękna dziewczyna. I być może dalej jest bardzo piękna. I to miało... Ja tylko jako taka rozbiegówka jestem dla ciebie, więc oddaję ci głos. Na razie dziękuję.
0: Ale ty nie znikaj, Enki, zostań. Ja się bardzo chciałem dowiedzieć też, jakie ty filmy w ogóle lubisz, bo właściwie to ludzie chyba nie wiedzą, jakie Enki lubi filmy, a jesteś też znanym tutaj nadawaczem i pewnie by to ciekawiło właśnie... Co ty lubisz w ogóle oglądać? Może tak ogólnie, jak nie jesteś fanem horrorów, to powiedz w ogóle, co tak ogólnie lubisz?
2: Ale myślę, ja powiem, oczywiście, nie zawijam jeszcze swoich graców, z tym, że chciałem Oli oddać głos. Aha. Bo ja też się stresuję, ja też jestem zestresowany.
0: Jak się zestresowali?
2: Do dobrego radia.
0: Jak się zestresowali, to ona zarumieniona, on tutaj też. No to Ola, to słuchaj, o horrorach coś, powiedz parę słów o horrorach. Jaki jest według ciebie taki, wiesz, w ogóle the best? Tylko nie mów, że Cosiek, bo musisz coś innego niż Cośka.
3: No dobra, okej, okay. No coś jest the best of the best, ale okej, okay, ale przejdźmy może do nawet innego typu horrorów, bo ja tam wspominałam o horrorach takich psychologicznych, to jest w zasadzie mój ulubiony gatunek horrorów i one nie są właśnie takie płytkie i takie krapowate, jak sądzisz. O dziwo, w takich horrorach jest również i głębia, prawda? Można powyciągać wnioski, no i można się pozastanawiać nad pewnymi rzeczami. Także na pewno moim ulubionym horrorem, ale ja już też o tym mówiłam, psychologicznym jest horror The Witch z 2017 roku. Jest to horror właśnie takiego dosyć debiutującego reżysera, który później nakręcił również świetny horror psychologiczny, ale skupiajmy się teraz na The Witch. The Witch opowiada nam historię. To jest przepraszam, jeszcze tutaj przerwę, bo tutaj to jest pod tytułem polskim Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii. No tytuł nie jest zachęcający, bo brzmi tak trochę baśniowo, aczkolwiek jeżeli ktoś wykuje się właśnie w takich horrorach z głębią, gdzie trzeba pomyśleć, to na 100% się spodoba. No więc akcja tego horroru dzieje się w Nowej Anglii w latach 30., czyli to już jest wielki plus, bo ja lubię, jak jest stary klimat, jest taki trochę brud, smród i takie, no takie osoby są, jak to się mówi, to brudne, nie takie jak teraz wszędzie w filmach, wszyscy muszą być piękni, prawda, idealni. Ja lubię właśnie, jak w filmach ludzie są tacy bardzo naturalni. No i w The Witch zdecydowanie to mamy.
0: To ja bym ci się w realu może spodobał, taki bardzo naturalny, brudny, żółte zęby, długie, tłuste włosy i obszarpaniec, to bym się bardzo tobie spodobał.
3: Jakiś zagrał w horrorze, to już w ogóle, prawda?
0: Bez charakteryzacji mogę z zombiaka nawet grać.
3: No to przechodząc dalej, mamy, poznajemy tutaj rodzinę. Jest ojciec, matka i dwoje dzieci, nastoletnia córka, no i taki młodszy braciszek. Nastoletnią córkę gra świetna aktorka Anya Taylor-Joy. Niektórzy mogą ją kojarzyć na przykład z serialu Peaky Blinders z ostatniego sezonu. No, ale jak to może sobie wygooglować, bo już w wielu filmach fajnych zagrała. No i ta rodzina zostaje tam z tej swojej osady wygnana, tam bodajże ze względów jakichś tam religijnych. No i oni urządzają sobie, tam budują nowy dom, gdzieś na takim małym zadupiu. No i tam zaczynają się po prostu dziać dziwne rzeczy. Pewnego, a jeszcze tam jest niemowlak, przepraszam. No i pewnego dnia ta

0: ciemności, duży klimat, ta rodzina jest sama na odludziu, nikt nie wie, co się dzieje, czy czarownica istnieje, czy nie istnieje. Każdy, wiesz, każdego oskarża o to, co się stało z tym dzieckiem, co się dzieje z resztą rodziny. Także naprawdę, tak jak coś chce poczuć klimat takiego uwięzienia, takiej niepewności, to The Witch zdecydowanie. I uważam, to jest mój ulubiony horror psychologiczny.
1: No, dobre są takie filmy, które są w koprodukcji. Widzę tutaj Brazylia, Kanada, USA, Wielka Brytania i zauważyłem, że takie produkcje często wychodzą fajnie. Nie wiem, może po prostu decydują osoby z różnych krajów i każda coś tam wniesie. Nie wiem na jakiej zasadzie, ale jakoś taka jest prawidłowość. Enki, a ty masz jakieś, czy w ogóle oglądasz horrory, czy raczej nie?
2: Ja jestem uzależniony od filmów, to znaczy byłem, bo z 2 miesiące niczego nie oglądałem. Do tego stopnia jestem uzależniony od filmów. To się zaczęło już w liceum, kiedy jakaś ważna klasówka się zbliżała. To moim wyjściem przed tą klasówką to było wyjście do kina wtedy. To był jeszcze komunizm i w mieście było kilkanaście kin w niedużym mieście, 200-tysięcznym. I od tamtej pory to uzależnienie jakby mnie prześladuje i zabrało kilkadziesiąt tysięcy godzin życia, chociaż nie żałuję. A jak tutaj Olaf wspomina o horrorze psychologicznym, bo te gatunki się przenikają i ja jakby nigdy nie przywiązuję się do gatunku, nie przywiązuję wagi do gatunku, ale jest taki koreański film Old Man, Stary Człowiek, i nie wiem jak on jest sklasyfikowany, ale to jest właśnie horror psychologiczny, bo on dotyczy, i to taki typowo psychologiczny, bo on dotyczy najczęstszego problemu psychologicznego ludzkości, czyli związku rodzica z dzieckiem, związku freudowskiego rodzica z dzieckiem, i Altman doczekał się, jak to się nazywa, jak się kręci taki sam film, tylko w innym kraju?
1: Remake.
2: Doczekał się remake'u, który już jest słabszy, a ten koreański Altman, no to po prostu urwał mi tyłek. I w horrorach znajduję też pociechę, chociaż na przykład jest taki gatunek horroru, nie wiem jak on się nazywa, czyli grupa amerykańskich nastolatków jedzie na weekend do lasu i tam jest jakiś zwyrol z piłą spalinową, który ich tnie po kolei. I moim ulubionym sportem stało się typowanie, kto przeżyje. Oczywiście zawsze przeżywa ładna blondynka o niebieskich oczach. Bo wszyscy giną. Jest zasada tego podgatunku filmowego, horroru nastolatkowego, weekendowego.
1: Slasher, podpowiada Zenon, że to slasher. No w sumie tak. No.
2: I dzięki Zenon. I właśnie zostaje taka blondynka, która najmniej zawiniła, bo jeżeli na przykład była puszczalska, to na pewno zostanie pocięta w pierwszej kolejności.
1: A w pierwszej kolejności sportowiec zwykle ginie.
2: Taki bad boy. Ginie pierwszy, taki Chad, który tam wszystkie laski zalicza, ginie Chad. Pierwszy.
1: Ale
2: jeżeli jest puszczalska, to puszczalska ginie druga lub pierwsza.
1: A ty, Ola, lubisz slashery?
0: Ja lubię slashery, tak. Bardzo lubię. No, ulubionym moim slasherem to na pewno będzie Halloween, prawda? Michael Myers.
1: A nie Piątek 13 i Jason Voorhees?
0: Za Piątkiem 13.
1: Wolisz Myersa niż Voorheesa? Jak
0: można? 100 razy bardziej. Voorhees jest taki średni dla mnie. To są podobne gatunki, ale Myers jest lepszy. W ogóle dla mnie cały piątek jest fajniejszy. Nie przypadam za, czy Halloween nie przypadam za Piątkiem 13, no ale Halloween jest Carpentera, prawda? Więc nic.
1: Wyobrażam sobie taki horror, który mógłby się Enkiemu spodobać. Grupa nastoletnich lewaków jedzie sobie na biwak do lasu i goni ich taki jegomość w masce, łysy taki z maczetą.
2: Dobra.
1: To by dobre było, myślę. To by mogło się Enkiemu spodobać.

0: taki film. A według mnie, ja jak miałbym wybrać jakiś horror psychologiczny, to chyba bym tego Antychrysta Larsa von Triera wybrał. Lubię tego reżysera, to już taki klimat ma, to fenomenalny, tak, są świetne ujęcia, zdjęcia.
1: Lubię, ale nie rozwalił mnie ten film. On jest fajny, ja lubię taki klimat, ogólnie lubię bardzo takie filmy. Antychryst się ewidentnie wpisuje w top gatunek takich filmów, które ja bardzo lubię, ale nie urwał mi, no coś mi tam nie grało, chociaż obsada świetna, zdjęcia świetne. Nie wiem, coś tam mi nie do końca. Ale ogólnie dobry, warto obejrzeć, jak ktoś lubi oczywiście takie klimaty, bo to na pewno nie każdemu podejdzie.
0: A jak w ogóle się zapatrujecie na twórczość von Triera? No bo to facet ewidentnie z bardzo silną depresją i nadużywał chyba swego czasu różnych rzeczy mocno. Jego filmy są strasznie dołujące. Co myślicie o takim przekazie, jak w Antychryście na przykład, że natura to jest jakaś taka potworność, coś takiego wstrętnego, zgniłego, co nas zabija, jest mordercze, a kobieta jako bardziej związana z tą naturą, bardziej od niej zależna, no wiadomo, te kobiece sprawy i huśtawki nastrojów, tam od fazy księżyca zależne i tak dalej, jakoś to połączył, że ta kobieta bliżej natury jest podatna na to zło, które w niej drzemie. Ja przynajmniej tak odczytałem ten film.
1: No ja też podobnie tak to odbieram, ale Enki coś zaczął mówić, więc proszę bardzo.
2: I ja tylko zaczerpnąłem powietrze.
0: Enki wydaje odgłosy z horrorów.
1: O twórczość tego reżysera to fanką nie jestem. Nie wiem, może nie rozumiem za bardzo jego filmów, ale wiesz co, wydaje mi się, że on czasem, że one są takie... wiesz co, zbyt przeintelektualizowane, o może tak to ujmę, że one nie są może wcale tak głębokie, jak się niektórym wydaje. O, no coś takiego.
2: Ja się tutaj nie zgodzę, bo dobre filmy działają na takie niewidoczne struny emocji, z których człowiek jest złożony, tak jak człowiek ma kręgosłup, żyły, tętnice, mięśnie i tak dalej. Tak, bardzo ważne są w człowieku te struny emocji i tym lepszy jest film. I jakikolwiek dzieło, obraz czy muzyka, im bardziej, im piękniejszą melodię wygrywa na tych strunach i na przykład obrzydliwy film Nimfomanka, to chyba Triera było, tak?
1: Mhm. Tak.
2: Który jest obrzydliwy do granic możliwości i pokazuje, jak okrutna jest biologia dla kobiety i starzenie i no, jest obrzydliwy do granic. On mi zagrał mi właśnie na strunach i przez to wydał mi się piękny. Nie przez obrzydliwości tam ukazywane, ale zagrał. Inne filmy też Triera.
0: No mi ta Nimfomanka też jakoś tak, znaczy nie wiem czy też, no po prostu mi jakoś tak średnio. Wolałem Melancholię i Antychrysta. No i najnowszy, znaczy ostatni film, Dom, który zbudował Jack, jest ciekawy, bo w sumie...
1: Ja bardzo chciałam obejrzeć ostatnio, nie mogę tego nigdzie znaleźć.
2: Ola, jeżeli nie obejrzysz domu, którego zbudował Jack, no to po prostu nie wiem, no musisz, tak?
1: Po co obejrzysz, bo ostatnio go nawet szukałam, naprawdę. Znaczy, ja go znalazłam, ale nie znalazłam napisów do niego, więc ja go na pewno dalej mam na dysku, bo on jest u mnie.
2: Tytuł audycji jest spoiler, więc można pospoilerować moment, w którym... Nie pamiętam, jakim ciężkim narzędziem rozwala czaszkę pani aktorce, której nazwiska oczywiście nie pamiętam. To jest bardzo piękny moment i tu nie chodzi o taką horrorową obrzydliwość czy strachliwość, ale tu chodzi o grę. No i o te ostatnie sceny z Hitlerem. Nie zepsuję ci filmu, bo to jest film, który właśnie gra na tej wiolonczeli ludzkich emocji i choćbym go w całości opowiedział, to nie zepsuję, bo to jest piękna piosenka. No jeden, na pewno w topie filmów. Ja nie wiem, jaki mam top, czy 5, 10, czy 100, ale na pewno w moim topie filmów jest Dom, który zbudował Jack.
0: identyfikujesz się może z Jackiem trochę, bo tak kiedyś wspomniałeś w którejś audycji, że w takich sytuacjach, jak cię tam zirytuje ktoś, to szybko załatwiasz sprawy. Ale rozumiem, że nie za pomocą klucza.
2: A czym on ją uderzył? Bo ja tego nie pamiętam.
0: Lewarkiem chyba.
2: Lewarkiem do samochodu, tak. Z tym, że ona go nie zirytowała, on ją zabił bez powodu. I to było piękne, to było piękne. To było
0: jak to? Myślę, że go, myślę właśnie, że go zirytowała. Ty to odebrałeś, że go nie irytowała? To znaczy, no cały ten film jest trochę o zbrodni jako o dziele sztuki, zbrodnia jako dzieło sztuki, pasja w wykonaniu jeszcze takiego perfekcjonisty.
2: A guzik, właśnie nie. Ten moment, w którym on ustawia głowy tak, żeby jedną kulą przestrzelić wszystkie głowy, to one naprowadzają na coś takiego, ale to jest pułapka na ludzi, na ludzi nieemocjonalnych. Ja cię tu oskarżam o brak emocji, o brak uczuciowości.
0: Mnie tam irytowała ta baba i czułem jakiś taki cień satysfakcji lekki, jak zakończył sprawę. Tak. Gada i gada.
1: Ej, kurde, na pewno już mnie też będzie irytowała.
0: A jak myślisz, Ola, jak się zmienił horror? Jakbyś to podsumowała w paru słowach? Czy jak się zmienił horror przez lata? I co nas czeka? I co nas czeka w przyszłości może, jeśli chodzi o horror?
1: Jakoś tak bardzo horror się zmienił, prawda? To wydaje mi się, że to są po prostu horror, to są zawsze takie elementy jakieś, tak jak są te różne te rodzaje horrorów i to są takie elementy powtarzalne, tylko że może zrobione trochę inny sposób, prawda? Bo zawsze były właśnie slashery, zawsze były te demony, duchy, opętania, prawda? To było zawsze i to jakoś tylko tak trochę ewoluuje, że jest to inaczej robione. No bo na przykład, tak jak wspominałam o tych horrorach psychologicznych, no to świetne horrory przecież, to na przykład właśnie dramaty też horrory, tak jak Wywiad z wampirem, no to jest 10 na 10, rewelacja, prawda? A to jest już dosyć stary film. Tak samo Dracula Coppoli, no to jest jeden z moich najukochańszych w ogóle filmów ever. No Gary Oldman, to co on tam pokazał w tym filmie, no to jest majstersztyk. Wszystko w tym filmie jest dla mnie rewelacyjne, łącznie z muzyką, więc czy ja wiem, czy jakoś tak bardzo horrory się zmieniły? Dziecko Rosemary wspomniane. No, rewelacja, prawda? No, wiesz, tym bardziej, na przykład mnie najbardziej straszy wspomniany egzorcyst. Ja wiem, że on trąci myszką. Ja wiem, że te efekty już nie są takie, ale za każdym razem jak oglądam ten film, to ja mam te same emocje, które miałam na przykład oglądając to tyle lat temu.
0: Ale jaki? Bo trochę kiepska jakość dźwięku zrobiła i chyba nie dosłyszałem tytułu.
1: Egzorcysta. On trąci myszko, ja to wszystko wiem, ale ten horror ma coś takiego w sobie, że on mnie przeraża zawsze tak samo.
0: Mi się dzisiaj za bardzo już taki wydaje trochę groteskowy.
1: Tak, ale no ja lubię, prawda, to więc... No.
0: Enki, wierzysz w opętania, że są prawdziwe?
2: Powiem więcej, że ja byłem nawet na egzorcyzmach mojej osoby. To
0: niech osoby?
2: Posłuży za odpowiedź. Mojej osoby.
0: Czyli sam byłeś opętany?
2: Na dwoje babka wróżyła, ale byłem na egzorcyzmach.
0: I tam wyganiali z ciebie jakiegoś demona, wegetarianizmu, kiełbasa czy coś? Przepraszam, że się śmieję, ale nie wiem, bo są takie przypadki. Demon wygrywa.
2: A wracając do audycji.
0: Ale to jest bardzo ciekawy temat, opętanie Enkiego, a cię będą za język ciągnęli w twojej audycji teraz, wiesz o tym?
2: Nie będą, bo już nie prowadzę audycji. Od dzisiaj zwijam sprzęt i wrzucam do szafy.
0: Dobra.
2: Tutaj Ola, z Olą się nie zgodzę co do egzorcysty. Faktycznie trąci myszką, trochę zapleśniał ten film, już taki jest... Jak takie papierosy klubowe, które gdzieś tam leżą w szafie od 30 lat. Ale tu bym też, bo to jest temat rzeka na kilkadziesiąt audycji i tu bym skategoryzował, bo ludzie mają swoje filmy kultowe w odpowiednim wieku. Jeżeli ktoś miał 20 lat, oglądając jakiś film, na przykład Gorączka, to skacze z tematu na temat, to jest sensacja bodajże. No to dla niego sensacyjnym filmem kultowym będzie Gorączka z De Niro i z innymi. I dla 30-latka innym kultowym filmem będzie, a jeszcze trafisz na gościa, który jest po 60-70 lat i dla niego Casablanca będzie i horrorem, i sensacyjnym, i wojennym, i kolonialnym, i nie wiadomo jeszcze jakim filmem. Także żeby kłótnia nie schodziła na noże, nie?
0: No, Egzorcysta ma niesamowity klimat, na pewno do dzisiaj. Znaczy, to jest fajny film, bo myślimy sobie, że prawdziwy. No, że te egzorcyzmy istnieją naprawdę, że szatan może opętać i może gdzieś tam się z tyłu głowy pojawia myśl, a może od samego oglądania takich dzieł i obcowania z takim mrokiem i studiowania tematów opętania, coś mi się przydarzy, może te jakieś inkantacje, co tam, co padają, jakieś rzeczy, to może to opęta nas.
1: Nie, nie, nic nikogo nie opęta, nie ma się co martwić. A jeszcze tutaj, przepraszam, mogę zmienić na chwilę temat?
0: Znaczy,
1: horror dalej, tylko że już inny.
0: Dawaj.
1: Bo wspomniałeś o Aronofskim, że go lubisz, a czy może oglądałeś jego film Mother?
0: O, chyba nie.
1: To jest horror. To także jak lubisz tego reżysera, to ja ci polecam. To właśnie to też jest tych horrorów psychologicznych, gdzie mamy ten pierwiastek właśnie kobiecy, pierwiastek męski, Adam, Ewa, to jest akurat taki horror podchodzący trochę, że można się doszukiwać, matka natura, kobieta, prawda, jest właśnie tą częścią tej natury. Coś podobnego do Antychrysta, z tym, że Madryt jest rewelacyjny. Także powinni ci się spodobać.
0: A to widziałem, teraz sobie przypomniałem. Bardzo fajny. Kobieta i jej dom, jej ukochany dom, do którego w którym to domu się zjawiają dziwni ludzie i nie bardzo chcą wyjść i to tak coraz bardziej się wszystko tam kotłuje. Ona by chciała się pozbyć niechcianych gości, ale ci goście okazują się bardzo napastliwi i tacy, ale to jest na granicy cały czas, że ciężko ich wygonić. No i stopniowo przejmują po prostu różni obcy ludzie, wciskają się w naszą przestrzeń życiową, zabierają to, co jest nam ukochane, nasze prywatne. Bardzo fajny film. Kończy się w ogóle makabrycznie, totalnie makabrycznie. Świetny film, polecam wszystkim. No. To jest dobry horror, dobry współczesny horror.
1: Tak. I wyobraź sobie, że on na tym filmie ma 6,2. No ale czego w sumie tam spodziewać? Takie filmy to...
0: Transformersy lepsze i Żółwie Ninja lepsze są.
1: No, oczywiście, nie no, ale Mother świetny, to naprawdę rewelacja. I o dziwo Jennifer Lawrence tam gra i o dziwo ona zagra w tym filmie naprawdę dobrze. No. Mając towarzysza Eda Harrisa, prawda? I nie wiem, nie umiem za dobrze pewnie tego powiedzieć, Javiera Bardem. No to naprawdę na plus.
2: No. A propos tych różnic wiekowych i kultowych filmów, to czy Cube, Kostka, tę całą serię byście zakwalifikowali do horrorów, czy nie?
0: Ciężko powiedzieć, to jest tak specyficzny film, że faktycznie ciężko.
1: Takie horror science fiction?
0: Thriller, może thriller bardziej?
1: No.
0: Thriller, no ale film fajny, niskobudżetowy strasznie, ale wyszedł świetnie. Znaczy, pewnie nie każdemu się spodoba. A tobie się podobał, Enki, ten film?
2: No jest to film wybitny. No, no. Poza czwartą częścią, która już na siłę została zrobiona, to trzy części łyknąłem jak Stefan Niesiołowski Mirabelkę.
1: Ale Cube Zero też ci się podobało?
2: Nie wiem, czy widziałem. No i jedynka, dwójka, trójka i czwórka, tyle pamiętam.
1: No to na pewno widziałeś, bo to któraś z nich jest Cube Zero. Gdzie tam jest tych dwóch gości, tam właśnie coś takiego było, o takich dwóch gościach. Ten jeden odnajduje na końcu, to chyba koniec tej kostki. coś takiego było.
0: No,
2: to czwarta część.
1: No to tak.
0: No, tak jak tu napisał, nocny ochroniarz z Choroszczy awansował z nocnego ciecia, że każdy cube było robione przez kogoś innego i się różnią od siebie. Też tak myślałem. Dla mnie to pierwsza część tylko była fajna, potem to już tak
1: była fajna,
0: przekombinowane jakby i czasem może niektóre filmy nie powinny mieć po prostu kontynuacji i tyle, nie? Tak jak może Matrix, no bo pierwsza część genialna, fajna, super, wszystko, ale następne, no to tak, jak to się z Kapitanem Tomkiem śmialiśmy, że tak się piorą po ryjach, że aż tynk ze ściany się sypie, no i to fajne, no fajnie się piorą po gębach, nie?
2: No ale nie ma niczego złego w odcinaniu kuponów od sukcesu, tak jak ten niskobudżetowy film, który też jest chyba z gatunku horroru, tak staram się trzymać tematu, Blair Witch Project. To filmów w tej konwencji zostało nakręcone kilkaset po sukcesie finansowym Blair Witch i tak samo po Cubie, no tam bardzo się starali w dwójce i w trójce utrzymać nastrój jedynki, za dużo dodali, tak samo było zresztą Piła, też horror, że udziwniali, no dodawali i dodawanie kolejnych fajerwerków czyni taki nonsens, taki wodewil z filmu robi i to może razić, no ale dla fana na przykład, a jestem no fanem Cube'a, to obejrzenie pozostałych części było obowiązkiem obywatelskim.
0: Zenon słusznie tu pisze, że horrorów już padło z 15, no myślę, że więcej nawet, i dalej nie wiemy, który najlepszy w swoim gatunku. No i po co te najlepsze? No fakt. To co, zdecydujemy się wytypować? Przynajmniej jakieś, no nie wiem, jak nie jeden, to trzy. Horrorów.
1: No to jak się decydujemy?
0: No ciężka jest decyzja, no. Najlepszy horror.
1: No, nie wiem. Ja najlepszy horror Roba Zombiego to Dom Tysiąca Trupów, według mnie. Okej, lubię horror Roba Zombiego.
0: Roba Zombiego, jak zawężyłaś pięknie. Najlepszy Roba Zombiego, no to super. No nie, ogólnie najlepszy, no a nie będziemy teraz. Najlepszy horror, gdzie najlepszy slasher, najlepszy o zombiakach albo jakiegoś
1: reżysera. Zombiakach od żywych trupów, no to chyba nie ulega żadnej wątpliwości. Oczywiście remake tego, prawda, Romero. To jest najlepszy horror o zombiakach.
2: Ja nie selekcjonuję, oddaję głos Oli, to znaczy oddaję pokłon Oli. Po prostu nie potrafię wyselekcjonować, poustawiać na podium filmów.
1: Ciężki, ale no.
0: Ja bym może na dzień dzisiejszy tą Mother wytypował, bo po prostu bardzo mi się spodobał. No, świetny film, no to na tą chwilę, na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, może bym tą Matkę wytypował. Albo, nie wiem, albo Koszmar z ulicy Wiązów, jak tak wziąć pod uwagę, ile godzin się oglądało, jak często się wracało do... Bo to też jest jakiś wyznacznik, jak często wracamy do jakiegoś filmu, czy do jakiejś serii. Ja na przykład regularnie sobie co jakiś czas oglądam, przypominam sobie Ip Mana, no według mnie właśnie najlepszy film Kung Fu. I tu nie miałem żadnego problemu. Od razu wytypowałem najlepszy film Kung Fu, Ip Man. Widzieliście? Bo jak nie, to nie. Banik od
1: Ale
0: razu.
1: Ale film w Kung Fu, więc dlatego nie oglądałam.
2: Ja byłem w stanie obejrzeć 5 minut Ip Mana. Po czym dostałem drgawek, wysypki na plecach, wypadło mi ostatnie 6 włosów. I przestałem oglądać.
0: Powiem tak, Enki, nadal czuję do ciebie nić sympatii, jakąś tam. Może już nie tak, jak to wcześniej było przed tym, jak powiedziałeś to, co powiedziałeś. Powiedziałeś to, co powiedziałeś, trudno. Musimy jakoś z tym żyć, ty i ja. Ja rozumiem, jakoś tam szanuję cię nadal w jakiś sposób, jako człowieka.
2: Nie, ale serio, serio, nie potrafię oglądać filmów o gościach, którzy skaczą po czubkach 18-metrowych bambusów.
0: Chyba ci się z czymś pokićkało. Tam nie skaczą. Tak. To nie jest kino Wuxia, gdzie wiesz, gwiazdki z dupy i skoki na 20 metrów. To jest film właściwie taki półbiograficzny, oczywiście ubarwiony mocno i trochę przerobiona jest ta biografia, ale no to jest. Tam jest historia. No, zaczyna. No, mamy tą pierwszą część, w której Japończycy wkraczają do Chin i okupują te Chiny. Mistrz, jest mu wszystko odebrane, jego majątek i tak dalej. Mamy drugą część dziejącą się w Hongkongu już, gdzie Brytyjczycy z kolei dają w kość tym biednym Chińczykom. No takie, jak było kino Blaxploitation, to mamy tutaj takie Yellowsploitation trochę. No, mamy trójkę z gwiazdorską obsadą, gdzie ten Hongkong się już trochę rozwija gospodarczo, pojawia się mafia. Jest walka o szkołę, no Mike Tyson się pojawia, tam jest cała w ogóle plejada gwiazd. Mamy czwórkę, która już się dzieje w Ameryce, gdzie mistrz wyjeżdża do Stanów i tam jego uczeń Bruce Lee stara się, no też ma kłopoty trochę, bo tam jeszcze panował trochę rasizm. No, to mówisz o tym filmie, bo może ci się pomyliło z kroczącym tygrysem, pierdzącym smokiem, jakimś coś takiego.
2: Nie byłem w stanie obejrzeć, ponieważ zadziałał efekt skojarzeń z kinem, którego nie cierpię, właśnie o tych gościach skaczących po czubkach 18-metrowych bambusów. I coś tam musiało wyskoczyć takiego, co po 5 minutach kazało mi nacisnąć przycisk delayed. I być może jest to fajny film, serio, no ja ci wierzę, a może nawet się zmuszę kiedyś do obejrzenia, ale póki co nie, widziałem tylko 5 minut, z których nie zapamiętałem niczego.
0: Według mnie najlepsza choreografia walk, świetna praca kamery, genialnie to zrobione. Zmieniają się miejsca, możemy popodziwiać bardzo wiele różnych miejsc i to tak zrobionych na dawne czasy. I poczuć ten klimat, jak Chińczycy dawniej żyli. Wchodzimy sobie do apteki i widzimy aptekę, gdzie jest dziadek i dzbanuszki i wszystko. No, dla mnie to genialny filmik, gwiazdorska obsada. Notony, ja, Kwok Kwan Chan, grający Bruce'a Lee, Jean Zhang, Mike Tyson. Tam nie, to więcej. Kurde, no dla mnie to jest po prostu genialne. To jest maksimum, ile się da wycisnąć z kina kung fu, bo to właściwie walki to tam są ważne, ale to jest film o przyjaźni, o ambicji, o tradycja kontra właśnie zmiany. Tam wszystko jest praktycznie. No, wojna się pojawia. Na końcu filmu jest zawsze taki big boss, który jakby jest esencją i personifikacją tego, o czym był film. Czyli jak mamy tą okupację Chin, to mamy tego generała Miurę, Japończyka, który wyzywa Ip Mana, chce pokazać, że japońskie karate jest lepsze niż kung fu. Zresztą tam mamy przeróżne style walki świetnie zaprezentowane. Mamy Muay Thai, różne typy kung fu, karate, boks. No wszystko tam jest, kurczę. I to jest dla mnie kino kung fu już w najlepszej postaci, bo no, co mam oglądać, jak się ganiają po ulicy i tam i Jackie Chan. Jackie Chan jest fajny, no ale zawsze tak samo, zawsze o tym samym jest ten film, że go ścigają, a on leave me alone, leave me alone, what happened? Uncle, uncle. Zawsze to samo jest, no to już wolę. A tu jest wszystko i każdy odcinek jest zupełnie. Każda część z czterech. W czwórce mamy w Ameryce Scott Adkins, no wielka gwiazda kina akcji. Gra takiego Amerykanina, rasistę, wstrętnego, za kapiora, żołnierza, trepa takiego, który uważa, że Ameryka jest najlepsza na świecie. No, nie wiem, może jest faktycznie.
2: Nie, no czuję empatię do ciebie, bo ja wrócę do filmu Gorączka, w którym jest kultowa scena strzelaniny i to jest właściwie jedna scena, ona kilka minut bodajże trwa. To jest jedna scena, która robi cały film i jest to scena nakręcona, choreografia jest genialna, lecz ta strzelanina nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Praca kamery i choreografia są genialne i ja tę scenę mógłbym oglądać wielokrotnie, tak jak scenę z Leona Zawodowca, kiedy Gary Oldman rozwala rodzinę jakiegoś Algierczyka z broni gładkolufowej. To jest scena...
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale ta scena, jeszcze jak on wcześniej tam bierze się za ćpanie, jak on to tam wchodzi i tego Mozarta tam bodajże słucha, czy ty tak udaje?
2: No to jest scena wszechczasów, tak. Jak on wciąga i kręgi szyjne mu chrupią i zaczyna właśnie dyrygować i strzelać do babki w wannie. No tak. To jest przepiękna choreografia, a niewiele ma wspólnego, no dlatego, że jeżeli się strzeli z jednocelowej kuli do kobiety, to po prostu wszystko lata. Części ciała jej latają w powietrzu, więc ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale to są piękne sceny, które zapamiętują film, które osadzają film w pamięci.
1: No ja to się zgadzam, w ogóle jestem wielką fanką Gary'ego Oldmana'ego, uwielbiam, to jest mój najulubieńszy aktor, a ta scena to jest majstersztyk, jest świetna.
2: A właśnie, że nie, bo ja go bardziej uwielbiam i Gary Oldman to jest moje odkrycie, Gary Oldman jest mój.
0: Co wy tam gadacie, co wy tam wiecie, jest mój ulubiony, a nie wasz. Ale no, genialnie Psychola zagrał. Myślę, że gra aktorska tutaj Jean Reno i Gary Oldman łeb w łeb idą, nie? I stworzyli świetną... no nie parę, chciałem powiedzieć, jak to powiedzieć? Przeciwników takich genialnych dwóch, nie? Przeciwko sobie.
1: Tak, tak, ale Oldman jednak i tak lepszy, najlepszy.
2: Ale zwróciliście uwagę na to, że w Gary Oldmanie było dobro, a ludzie kochają dobro? Że to nie byli przeciwnicy stricte, dobry gliniarz tam łapie dilera narkotykowego, tylko to byli przeciwnicy, brakuje mi słownictwa, że w Gary w Oldmanie było dobro i w Renault było dobro.
0: Aha.
2: Chyba, że się nie zgadzacie, no to powiedzcie. Znaczy,
1: zgadzam z tym, że tutaj nie ma w ogóle podziału na dobrego i złego, że Gary Oldman jest zły, a Jean Reno jest dobry. Przecież Jean Reno też był po prostu był płatny mordercą, też był zły, też zabijał tak samo jak Gary Oldman, to więc nie ma złego i dobrego.
0: No.
2: No. I Ola dobrze mówi. I tu Ola dobrze mówi.
0: Dobrze mówi. Polać jej.
1: No to chyba już horrory poszły w odstawkę, więc ja się będę żegnać. Ale to jeszcze tutaj była tylko mała wzmianka, bo tam też czytałam na czacie YouTube'owym, ktoś polecał Midsommar w biały dzień, ja również polecam Rewelacja, tylko że ten film naprawdę trwa długo, bodajże 3 godziny i wersja musi być koniecznie reżyserska, bo jest jedna świetna scena, która w tej zwykłej została wycięta. Także Midsommar w biały dzień. Bardzo dobry horror, Lighthouse, bardzo dobry horror, oba filmy z 2019, także... Nowe horrory także potrafią być naprawdę bardzo dobrze, tylko one są specyficzne, od razu mówię. Bo tak jak pisałam wcześniej, horror nie musi być straszny, prawda?
0: Przydałby się odcinek o azjatyckich horrorach, na przykład Pierwszy Krąg i takie inne właśnie, które często zostały potem przerobione, zamerykanizowane. I można się też pospierać, czy to im wyszło na dobre, czy na złe. No dobra, Ola,
2: Ku zgubie, bo jeszcze, jeśli mogę, właśnie Pierwszy Krąg się liczy, a to co porobili później, to jakby zadeptało arcydzieło, jakim był Pierwszy Krąg azjatycki, tak jak Stary Człowiek, Oldman, ten remake zadeptał pierwowzór.
0: Mhm. Dobra, bo Ola się chciała pożegnać, to dzięki Ola za telefon. Będziesz miała ochotę jeszcze zadzwonić, nawet dzisiaj, to zapraszam serdecznie.
1: Może to będzie o dramatach, bo dramaty też bardzo lubię, więc jakby co, to jakby nikogo nie było, jakby nikt nie chciał o dramatach opowiadać, to ja chętnie.
0: To będzie dramat wtedy i dzwoń.
1: Dobra, dzięki, cześć, cześć, dzięki, pa, pa, pa.
2: Pa, pa, pa.
0: Cześć, cześć, Ola. No, słuchajcie, zwolniło się jedno miejsce, więc jak ktoś chce dołączyć do mnie i do Enkiego, to można dzwonić. I znowu działa zasada, kto pierwszy, ten lepszy. A kto ostatni, temu kij w nery. A wiesz co, tutaj zaproponowano, że jak już jest Enki na antenie, to może o kinie żydowskim. To tak nie wiem, jak to interpretować. Ale to tak się zapytam, bo wśród na przykład musicali dla mnie number one jest, kiedyś tego filmu nie przepadałem, moja mama bardzo go lubiła, oglądała po 100 razy, już kasetę zjechała z wielką fanką, Skrzypka na dachu. Co myślisz o Skrzypku na dachu, w którym grał Topol? Heini Topol, jakoś nazywa, zaraz muszę zobaczyć Skrzypek. Znasz w ogóle?
2: Udało mi się tyle obejrzeć, co IP Mana. Skrzypka na dachu, ponieważ cały gatunek musicalu jest dla mnie wstrząsający. I ja się boję horrorów jak małe dziecko i tak samo boję się musicali. Także nie widziałem. Nie widziałem. Jeżeli już, to możemy pomówić o Fałdzie z Netflixa, serialu, który pokazuje bardzo prawdziwie realia izraelskie, jakby ktoś potrolował z tym żydowskim kinem, ale jeżeli ktoś chce naprawdę porozmawiać o Izraelu, to niech się wypowie o Fałdzie.
0: No niekoniecznie to był trollnik, no. Wszyscy widzą, jaką flagę masz na swoim kanale. Dołączył do nas Paweł z Irlandii, więc witam.
3: No cześć, słychać mnie dobrze?
0: Dobrze.
3: No, jeżeli chodzi w sprawie horrorów, to ja bym trochę dorzucił taki ostatni, w ostatnich latach Zbaw nas ode złego. Dosyć fajny film, bardzo mi się podobał. A też bym chętnie powiedział o produkcjach Netflix. Może to nie są do końca horrory, ale dosyć takie trzymające w napięciu filmy. Może ludzie tego nie znają. DOA. To jest amerykański, 2 sezony. I też jest jeszcze jeden niemiecki, bodajże 3 sezony. Ja obejrzałem wszystkie. The Dark. Nie wiem, czy widzieliście to, ale naprawdę jest. Klimat jest niesamowity. Naprawdę, bardzo fajny jest.
0: Ja chyba nie znam. Wiesz co, strasznie jakiś szumi u ciebie. Nie wiem, czy pod prysznicem siedzisz, czy starasz się zostać podcasterem i nagrywasz pod prysznicem, bo jest taki rytuał. No, my z Enkim tego nigdy nie przeszliśmy. Nie nagraliśmy odcinka waniennego ani pod prysznicem, więc nie jesteśmy prawdziwymi podcasterami, niestety. Ale u ciebie to jakiś tam prysznic jest chyba?
3: Nie, no ja z telefonu gadam, może dlatego. Przez telefon, wiesz?
2: A Paweł, to nie jest w formie krytyki, ale bo to dodaje kolorytu w sumie, to znaczy czasami przeszkadza, ale czasami dodaje kolorytu, bo tutaj Krawiec tak to skomentował, a dla mnie to brzmi trochę jakbyś spawał w osłonie beztlenowej.
3: Wiesz co, nie wiem czemu, z telefonu gadam z Androida i nie wiem czemu tak jest, wiesz?
0: A jesteś u siebie w domu, czy gdzie?
3: Tak. Tak, ciszę mam dookoła, ciszę mam teraz.
0: Ale to jakieś tam zakłócenia, nieważne. Możesz sobie ewentualnie, jak nie mówisz, to wyciszać mikrofonik. Nie wiem, czy potrafisz na Skype'ie. O, potrafi. Doskonale. No to jak Paweł nic nie mówi, to sobie wycisza, jak mówi, to sobie odcisza. A co myślicie o takich...
3: Jeszcze o filmy, tam mówiłeś Kung Fu Karate... Jet Li, naprawdę filmy rewelacyjne z tym gościem są.
0: On jest cały na komputerze zrobiony, to, nie wiem, to mnie tak nie jara aż bardzo, ale może być, no Jet Li to klasyka.
3: No właśnie, no, sprawa tych gości z Chin, jeżeli oni zaczynają karierę człowieku w wieku gdzieś, nie wiem, 40 lat, albo i dalej, wiesz.
0: była taka parodia Stevena Seagala. Jakiś aktor go tak sparodiował, że on na planie jest, taki straszny buc, ciągle kogoś tam zabijał na planie, bo go zdenerwował i chciał nakręcić film w stylu chińskim i tam osoby odpowiedzialne za efekty, no to panie Seagal, przyczepimy panu tutaj taki sznurek, jak pan chcesz przeskoczyć z dachu na dach, a on: oglądałem wiele chińskich filmów i jakoś za chuja nie widziałem tam żadnych sznurków. A tam coś, no wie pan, no tam wymazali je komputerowo, a on się zezłościł, skręcił kark. No, taka parodia Stevena Seagala, możecie sobie wpisać Steven Seagal, parody, dużo jest parodii na temat tego jegomościa. Jakoś przestałem w ogóle lubić jego filmy. Może od czasu, kiedy jak do tej Rosji pojechał, do Putina, to się stało jakiś taki dziwny i byle jakie wszystko takie kręci. A kiedyś to była gwiazda kina akcji, no na równi z Van Damme'em, z Chuckiem Norrisem, no oglądało się. Ale przejdźmy może do thrillerów, bo to takie pokrewne trochę horrorom, to może jakoś płynnie przejdziemy. Co myślicie o klasyce, na przykład Okno na podwórze Hitchcocka? To jest film o gościu, który jest niepełnosprawny, jest trochę tak uwięziony we własnym mieszkaniu i przez lunetę sobie ogląda świat i nagle wpada mu w oko, że tam w oknie widzi prawdopodobnie morderstwo, jak facet zabija jakąś kobietę. No i cała intryga wokół tego. Fajny, fajny klimat, scenariusz myślę też fajny, jak to u Hitchcocka, oparty na dobrym pomyśle. I co myślicie o takich, tego typu filmach, o tego typu klasyce?
2: No to też piękno, piękno samo w sobie, o czym świadczy ilość remake'ów, ilość odniesień, ilość powtórzeń tego tematu. Niezliczona, no... Ale ja oceniam na kilkadziesiąt filmów, które widziałem, które się opierały właśnie na tym pomyśle, gorszych lub lepszych. Także to jest klasa sama w sobie.
0: A jakiś taki najlepszy w tym stylu film, bo ja też lubię, szczerze mówiąc, bym sobie chętnie obejrzał jakiś taki, wiesz, wyżyłowany do granic możliwości, wyeksploatowany ten pomysł na maksa jakby.
2: Ja nie rozróżniam gatunków, tak jak daltonista kolorów, ale może Szósty zmysł, który jest, nie wiem jaki to jest gatunek, Szósty zmysł, ale to jest jedyny film, który u mnie spowodował gęsią skórkę, akurat w kinie go widziałem, rzadkość u mnie, który spowodował przy tej finałowej scenie gęsią skórkę. Bo często wybucham śmiechem, jak tam widownia płacze, ale tu akurat no, zadziałał na mnie w ten właśnie sposób, jak thrillery mają działać, taką grozę budzić, niepokój i w ogóle chyba, nie jestem pewien, nie znam definicji gatunków filmowych.
0: No też tak może bym nie potrafił dokładnie zdefiniować, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi, że thriller to bardziej taki film, taki horror właśnie psychologiczny, bardziej taki bez nadnaturalnych zjawisk, bez potworów, ale taki, który koncentruje się gdzieś tam na jakichś psychopatach, na złu, które lub na źle, jak niektórzy odmieniają ostatnio popularne właśnie, na dobrze i na źle, które siedzi w człowieku. A czy ty, Pawle, lubisz tego typu filmy? Nie wiem, jak Siedem na przykład, albo Autostopowicz, takie, gdzie nie ma żadnych stworów, ale czujemy grozę i klimacik mroczny.
3: Wiesz co, według mnie to większość tych właśnie filmów typu oryginalne Netflix są takie trochę thrillerowate i no dosyć ciężkie, nie? Tam, jeżeli ktoś lubi thrillery, mi się wydaje, że może tam sobie popatrzeć na dosyć sporo filmów. D-O-A, O-A, dwie tylko litery. To jest naprawdę, według mnie, thriller. Naprawdę bardzo fajne. Ale to jest serial, tak?
0: Jak miałbym wskazać swój thriller number one, to nie wiem, czy Podziemny krąg by się tam nie znalazł. Bo myślę, że to się kwalifikuje jako thriller, spokojnie. Siedem, albo właśnie Podziemny krąg, ewentualnie Autostopowicz lub Przylądek strachu. Nie wiem, czy kojarzycie Przylądek strachu.
2: Kojarzę tytuł. Kojarzę tytuł, jakbyś troszkę streścił jednym zdaniem, to zaraz go wygrzebię z archiwum pamięci.
0: Jest sobie adwokat i jego rodzinka, żyją sobie spokojnie, a tu nagle się w ich życiu pojawia zwolniony po 14 latach gwałciciel, który obwinia tego adwokata o zniszczenie mu życia, no i wkracza w tą rodzinę, ma chytry plan, jak im stopniowo rozpierdalać to życie. I taki psychopata, nie, się pojawia w twoim życiu i ci wszystko tak powolutku psuje w tym...
2: Tak. Bardzo
3: to się było z Brad Pittem?
0: Czy tam był Brad Pitt? De Niro, Nick Nolte. Bardzo dobry film. Polecam. No, dla samego De Niro warto zobaczyć. On tam właśnie gra tego psychola. Bardzo dobry film. Okej.
2: Tutaj, jeśli mogę ci przerwać, drogi ekscelencjo prowadzący, odniosę się do czata. Nina obejrzała 7 razy, a ja z filmu 7, który jest u mnie w top, nie wiem ile, wziąłem nika internetowego. To bodajże 7 jest z lat 90. i moje 30 tysięcy postów na pewnym forum. Wtedy się zorientowałem, że coś ze mną jest nie tak. 30 tysięcy postów jest podpisane jako 7, ale na szczęście to już jest w archiwum tego forum, więc...
3: Czyli 7 ci wam chodzi o ten film, co gościu tam zabijał ludzi w różne sposoby, tak?
2: Tak.
0: W nawiązaniu do 7 grzechów głównych to robił.
3: A to widziałem. Świetny film.
0: A tak się zapytam, bo tak zaczynam czuć taki lekki niepokój. Z kim tam się najbardziej identyfikowałeś w tym filmie, Enki? Z tym, co zabijał może? Sympatyczna postać.
2: Słusznie odczuwasz niepokój. Nie wiem, z kim się identyfikowałem. No, tak jak mówiłem na początku, że to jest film, który gra na strunach duszy. Ja wiem, że ty w duszę nie wierzysz, ale to jest film, który gra właśnie na strunach w duszy i dlatego się podoba. Nie cierpię takich kanałów, to znaczy czasami je oglądam. No, przyznaję się, że czasami oglądam kanały, które komentują filmy, gdzie goście się wypowiadają, jaka lampa naświetleniowa została użyta i czy to dobrze, czy to źle, czy kamera ARRI, czy kamera RED została użyta, jaki obiektyw. Ja to mam centralnie w dupie. Dla mnie liczy się to, czy film gra na emocjach dla ateistów albo na duszy dla wierzących.
0: Albo ci, którzy tak się zachwycają, że Gorączka to w ogóle film wszechczasów sensacyjny, najlepszy, w ogóle bo tam były strzały nagrane prawdziwe, a nie jakieś tam
2: nie, komputerowe. Właśnie Gorączka, ta strzelanina w Gorączce jest lipa. Wiem, że się naśmiewasz teraz ze mnie, ale coś mi się przypomniało a propos Jokera. Joker to jest właśnie film, który świetnie gra na duszy. I z kim się utożsamiam, zostałem za to strasznie zjechany w towarzystwie, bo jest w Jokerze scena, w której Joker dobija kilkoma strzałami w plecy i bodajże w głowę gościa, który zrobił mu przykrość, i bardzo się z Jokerem utożsamiłem wtedy. I wtedy pokochałem ten film, bo do tego momentu wydawał mi się lekko nudnawy.
0: No, on jest taki powolny. To właściwie taki dramat, nie? Dramat człowieka po prostu. No, też nie zrozumcie mnie źle, słuchacze. Mówiłem, że nie o to chodziło, że nie zachwyca mnie ten film. Jest bardzo dobry, jest świetny, tylko nie przesadzajmy, że to jakiś fenomen w ogóle, film wszechczasów nagle. No to bez przesady, nie? Po prostu, ale dobry. I przyłapujemy się. Wiele jest takich filmów, gdzie się przyłapujemy na tym, że no to ten psychopata ma dużo racji w tym, co robi. Ten morderca, dobrze, że likwiduje tego i tamtego. Ci ludzie tacy irytujący, głupi, chamscy, disco polo słuchają. Ja tak czasami o Polakach mam takie, żebym wyszedł i zdzielił w łeb po prostu. Te psy szczekające, te serające. Na ulicę jak wyjdą, to tylko tam jakąś panią z fujarką czy pana z cyckami aresztowali, to nagle pół Polski wychodzi. Tak po prostu czuję zmęczenie tym narodem jakieś takie, ale wiem, że to się bardzo nie spodoba, to bardzo niepopularny pogląd jest. Polacy są wspaniali, najmądrzejsi, najwspanialsi i tak dalej, nie wolno krytykować. Nie powstał w sumie żaden film, który by, oprócz może Dnia Świra, który znalazł się u mnie w zestawieniu najlepszych komedii wszechczasów polskich. Nie wiem, czy nie wybrałbym jako najlepszej komedii właśnie Dnia Świra. Zobaczę, co tu jeszcze. A, mi się Paint uruchomił. Dzień Świra. Co miałem jeszcze z polskich? Seksmisja, Killer i Miś. I jak rozpętałem II wojnę światową jako no taki gatunek komediowy, którego już w Polsce nie uświadczymy, czyli taki wesoły slapstick, w sumie bardzo lekka komedia, bez tych akcentów dresiarskich i podtekstów erotycznych w każdym dowcipie. Cipa, kutas, kurwa.
3: No, taki... Nic śmiesznego?
0: To też Miałczyński, nie? Chyba był Adaś.
3: Tak, tak, tak.
0: No, z tych filmów o Miałczyńskim, no to nie, one są bardzo różne. No, dom wariatów zupełnie co innego, taki ciężki, nie? I w ogóle taki smutny film, bo nagle zdajemy sobie sprawę, że nasza rodzina trochę taka jest, na przykład, jak ta rodzina Adasia.
2: Ale jak rozpętałem II wojnę światową, nie obejrzysz drugi raz z bardzo przykrego powodu, ze zmian cywilizacyjnych. Jakby ich nie oceniać, to tam jest bardzo dużo niepoprawności politycznej. I teraz Niemiec, to już się nie nazywa Niemiec ani Germaniec, tylko Niemiec, to się teraz nazywa nazista. To jest taki naród, który przyleciał z Marsa i w 1945 oni wrócili na Marsa, już ich nie ma na świecie, tych nazistów. Tylko w Polsce, jeszcze w lasach, sobie jedzą torty z Prince Polo. Już nie wolno mówić Niemiec, dlatego no, takiego dzieła jak... No, jest slapstick, oczywiście. Nie oświadczysz już ponownie.
0: O, coś w tym jest, co mówisz. Ale też może nie ma teraz w ogóle takiego trendu, żeby robić wesołe filmy o wojnie. Chociaż Bękarty Wojny są trochę takim wesołym filmem o wojnie, no ale to taki wyjątek trochę, potwierdzający pewne zjawisko. Teraz to trzeba robić filmy albo antywojenne, smutne, albo ewentualnie jakąś rozpierduchę, ale na poważnie, że cierpią ci żołnierze albo coś. Z takich wojennych to może Wróg u bram bym wziął ze sobą na bezludną wyspę, jakbym miał tylko kilka kaset wziąć. To wśród wojennych by się znalazł pewnie Wróg u bram, czyli pojedynek dwóch snajperów, rosyjskiego i niemieckiego, super snajperzy, no i dookoła nich dużo się dzieje, no bo to mamy oblężenie Stalingradu, tak, i świetnie zrobiony, no to... A co myślicie o...
3: Dobre.
0: No.
3: Mówię, że dobre było to Wróg u bram, świetny film.
0: No, też podobał ci się? A jakieś inne, na przykład wojenne, byś mógł wskazać?
3: Musiałbym chwilkę pomyśleć.
0: A ty, Enki, masz jakieś swoje ulubione wojenne filmy?
2: Wróg u bram jest w topie u mnie. Absolutnie świetny i polecam w ogóle, jak komuś doskwierają obecne upały 30-stopniowe, obejrzeć Wróg u bram, to bardzo chłodzi, a samo oglądanie tego filmu chłodzi, zamiast klimatyzacji. No inne świetne, no Szeregowiec Ryan, Było kilka dobrych. Takie biblijne łajno, ale za to świetny film. Nie pamiętam tytułu, w którym gościu po sznurku spuszcza na jakiejś Okinawie swoich towarzyszy i ratuje ich kilkuset.
0: A to wiem, tak, też
2: jeżeli
0: dobry.
2: ktoś pamięta tytuł, niedawno
3: i taki
2: to było.
3: Taki jeden film wpadł w części wojenny z Clintem i Eastwoodem, Wzgórze złamane serce. Naprawdę piękny film jest.
0: No, Clint Eastwood, myślę, na propsie. Fajny aktor, nie jakiś wybitny, ale coś ma w sobie taką jakąś charyzmę, trafia na dobre scenariusze po prostu. No, tak mu się trochę pofarciło, można powiedzieć. No, są też takie filmy typu Upadek, które też są bardzo dobre, nie? Też można je uznać za wojenne. Film przedstawiający właśnie ostatnie dni III Rzeszy. Fajnie to pokazane, tak inaczej. Lubimy chyba filmy, które pokazują coś inaczej niż zwykle, nie? To zawsze z zainteresowaniem oglądamy. Myślę, że jak mielibyśmy wskazać na przykład w kategorii science fiction taki inny film zupełnie, no to Kaipax też bym dał w tym zestawieniu wśród najlepszych. Ciężko nawet powiedzieć, czy to science fiction, no w sumie...
2: Thriller psychologiczny, o. Ja bym tak go sklasyfikował, Kaipaxa.
0: Z lekką nutką science fiction, jakbyśmy tak mieli zdefiniować, nie? Może.
2: No nie, bo to science fiction to tylko tam służyło do tego, żeby naprowadzić widzów sceptycznych na wątek psychiatryczny. No, się nie zgadzam się.
0: A wiesz, że są takie osoby, z którymi się wykłócałem o to, czy ostatecznie Prot był kosmitą, czy nie. I zdziwiło mnie, że są tacy, którzy uważali, że jednak to był kosmita.
2: Dlatego to jest świetny film. Dlatego to jest świetny film. No i też gra w duszy, jak rozwalanie krowom łbów może zryć beret. To jest właśnie granie na strunach duszy.
0: No, to widzisz, to jest chyba właśnie to świadczy o klasie filmu, że można o nim bardzo długo rozmawiać, nie? I się o pewne rzeczy spierać. No bo ja na przykład powiem, że to zupełnie nie miało znaczenia. To ta robota, którą wykonywał główny bohater, czyli rozwalał właśnie krową młotem głowy, był jakimś tam rzeźnikiem, znaczy, no nie wiem jak to się nazywa, taka praca, młotkowy jakiś tam, który ogłusza zwierzęta. No tylko oszalał ze zgryzoty, z bólu po tym, jak stracił, jak wariat zabił mu rodzinę i odrealnił się, po prostu nie wytrzymał bycia sobą i stał się kimś innym, żeby znieść ból, a ktoś inny powie, że naprawdę go nawiedził jakiś kosmiczny byt, bardzo wysoko rozwinięty, z którym on wcześniej się komunikował, oglądając gwiazdy i wiesz, i to był jego przyjaciel tak naprawdę, który wniknął w niego, żeby uratować jego psychikę, coś w tym stylu. Ktoś inny zauważy na ołówku, który trzyma główny bohater, napis Salva i rzuci taką teorię, że bohater ćpał i że miał do czynienia z Salvią Divinorum na przykład, czy coś. No to też mi jakaś taka głupia myśl kiedyś przyszła do głowy, ale wiadomo o co chodzi, że można tutaj bardzo różnie na ten film popatrzeć, nie?
2: Tak.
0: I na aktora samego, na Clooneya teraz inaczej trochę patrzymy po aferach. Trochę mi bywa, że mi zohydzają po prostu niektóre filmy, takie sytuacje, że się potem okazuje, że tu molestował, tu gwałcił, tu zaglądał pod... Ale film dobry, nie? Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Też są takie filmy, które są jedyne w swoim rodzaju. A oglądaliście Ricka i Mortiego, który znalazł się na pierwszym miejscu wśród bajek dla dorosłych lub animacji dla dorosłych, nie. Jak to woli.
3: Nie, ja nie, woli. Ja tego w ogóle nie widziałem jeszcze.
0: A ty, Enki? Enki? No nie bądź nieśmiały, przyznaj się.
2: Może właśnie trzeba włączyć mikrofon. Właśnie, jak się włączy mikrofon, to lepiej działa radio.
0: Tak, przydaje się mikrofonik do rozmawiania w radio, to fakt, bardzo się przydaje. Słuchawki też, to dobrze mieć. Albo głośniczki też. No.
2: Ja się zatrzymałem na psu hojraku. I to jest dla mnie kreskówka dla dorosłych wszechczasów.
0: Nie to, żebym coś miał przeciwko tej bajce, jest genialna. Ale to jest taka, wiesz, kreskówka nowej fali, trochę dla dzieci, trochę dla dorosłych.

0: i dupczorem leśnym, ma zbiorem wszelkich możliwych wad, to jest geniuszem, który na poczekaniu wymyśla takie urządzenia, że zrobi twojego klona, przeniesie cię do alternatywnej rzeczywistości. Ta para, ten chłopak i naukowiec dziadek bardzo przypominają doktora Emmeta Browna i Marty'ego z Back to the Future. Początkowo byli taką parodią trochę tych dwóch bohaterów, ale szybko ten serial zaczął eksploatować wszelkie możliwe pomysły, wątki, patenty znane z kina science fiction. No tam jest wszystko. Kreskówka jest w ogóle bardzo szybka, dynamiczna, a jednocześnie bardzo wulgarna, hardkorowa i przełamująca wszelkie możliwe tabu tak naprawdę. Tam jakieś... Nie wiem, że tam, o, ty się tam masturbujesz przy pornolach i cały czas i nie masz czasu, a ty tam tego. No, wszelkie jakieś w ogóle trudne rzeczy, o których się za bardzo nie mówi w filmach, tam się pojawiają, nie? Jest szydera ze współczesnego świata, z tego takiego zidiocenia, no, wszelkie aktualne różne rzeczy, z których się śmiejemy, to tam można też od czasu do czasu zobaczyć. Nie mówiąc już, że w pewnym momencie możemy zobaczyć, jak mamy klony naszych bohaterów w liczbie tam, kurczę, 1000. Każdy jest trochę inny. Jakieś planety, które przypominają światy fantazy, gdzie mamy olbrzyma, do którego trzeba się wspiąć po wielkiej winorośli, a okazuje się, że nasi bohaterowie zabijają tego olbrzyma niechcący. Przybywa tam stara tego olbrzyma, jego baba i do szklanki chowa bohaterów i no i potem mamy sąd z olbrzymim sędzią i olbrzymich policjantów i cały świat olbrzymów. No, niesamowita szydera ze wszystkiego praktycznie, ale Zenon dołączył, pewnie chciałby coś o Ricku i Mortim powiedzieć, bo też jest fanem tego serialu. Witam cię.
1: No, cześć. I słuchaj, jestem fanem, nie? Ale chyba to jest temat na osobny odcinek i dlatego w zasadzie dzwonię.
0: Żeby mnie przystopować tylko, tak?
1: Dzwonię. No bo się tak rozpędziłeś, rzucasz wszystko po kolei, bez ładu i składu. Milion rzeczy, wszystkiego, kurde. Jeszcze w ogóle te tematy, które dostajesz na liście, weź i ten, i wszystkie też obgadaj tak po łebkach. To będzie
0: nie,
1: wtedy lepiej.
0: No nie? Bez przesady, przecież tak dużo o Ricku i Mortim nie powiedziałem. Zarysowałem bardzo ogólny zarys i powiedziałem, czego się można spodziewać po tym serialu i to wszystko.
1: No, spoko. To ja tylko tak rzucę, że science fiction, ale jakieś takie, powiedzmy, czyste science fiction. I tu jest problem, bo ja preferuję seriale. Jestem serialoholikiem, a ma być o filmach. Więc ma być szczery. Łowca androidów i tyle. Nie będę jakoś szczególnie oryginalny. Ostateczna wersja reżyserska. Już dzisiaj na czacie polecałem.
0: I też jesteś zdania, że pierwsza część jednak lepsza niż druga, mimo że upływ czasu, mimo że nie tak doskonałe technicznie i tak dalej?
1: Nie wiem, bo nie jestem żadnego zdania, bo już rok ponad mam to obejrzeć, a nie mam kiedy, że tak powiem, a raczej ten coś, moja ukochana się nie kwapi do tego, żeby to obejrzeć ze mną, a samemu też mi nie pozwala, więc... No.
0: A jakbyś miał...
2: Tak? A Zenon, a oglądałeś serial The Dark, ten niemiecki, trzysezonowy?
1: Nie, Ola ogląda, bardzo się jej podoba.
0: Jakbyś miał Zenon wybierać Łowca Androidów czy Matrix, który byś wybrał jako lepszy?
1: Nie, no, Łowca Androidów, co to jest ten Matrix, taki fił w bździu w ogóle, takie o... Proszę cię. Nie jest tak oryginalne, jak się wielu wydaje. No, jak mam być szczery, to raczej pytanie by było Ghost in the Shell czy Matrix i oczywiście, że Ghost in the Shell. No. O, właśnie, żebym był bardziej oryginalniejszy. Ghost in the Shell. Zdecydowanie. Jako science fiction.
2: Też dobre.
0: No, nawet z kapitanem Tomkiem ostatnio sobie tam pobajerzyliśmy trochę o filmach i też powiedział, że jego zdaniem zdecydowanie Łowca Androidów nad Matrixem, że Matrix to... Matrix się troszkę zdewaluował, no... W międzyczasie powstały setki, jak nie tysiące filmów, gdzie biegają, skaczą, podskakują w slow motion i 360 i tak dalej, biegają po ścianach i się tłuką, że się tynk sypie ze ściany. No, a jakby ten Matrix wyszedł bez tych wszystkich efektów, bijatyk i pościgów i efektów niesamowitych, to by tak dużo...

0: nie zostało. Zostałby taki no, całkiem fajny, ale nie jakiś wybitny scenariusz do filmu science fiction. I ludzi by nie porwał ten film na pewno. No tak, przeszedłby bez echa, myślę sobie. Bez echa.
1: Ten Wuxia, nie? Troszeczkę to ich latanie, skakanie i bicie się. To tak inspirowane mocno tymi wiesz, przybitym tygrysem i naćpanym smokiem.
0: I dodatkowo jeszcze Matrix technologiczny też się zdewaluował mocno, no bo mamy dużo innych, ciekawszych teraz Matrixów. Matrix gospodarczy, covidowy, Matrix polityczny, Matrix pod tytułem tutaj, co rządy z nami robią, iluminaci, fałszywe flagi, no to są nasze współczesne Matrixy bardziej dzisiaj.
1: No i wojenne, tak szybko jeszcze. A, przepraszam, wbiłem się, no już, mów.
2: Jak myślałem o science fiction, to mi teraz przychodzi ten serial Zaginieni w kosmosie, dwusezonowy, Netflixowy. Bardzo fajny.
1: Też się nie dogadamy. Jakoś, ja jak widzę za dużo takich dziecięcych postaci, to mnie odrzuca, nie? I może niektóre rzeczy są dobrej koncepcji, ale nie dla mnie. Słuchajcie, powiem wam tak. Science fiction nie ma w takim mainstreamie za bardzo o czym gadać, jak mam być szczerym, żeby wszyscy znali, ale jest tyle filmów, pominęliście, jeżeli chodzi o ten, o filmy wojenne. No, Furiat na czacie skandował, żeby dać Czas Apokalipsy. Czas Apokalipsy to nie jest tak może film wojenny per se, bo to jest po prostu zrzęka z jądra ciemności pana Korzeniowskiego, którego tam akcja się działa w Kongo, że tak powiem, nie? I oryginalnie. Mała książeczka taka, poczytajcie. No, jak ktoś ten temat ostatnio taki popularny, jak to Belgia robiła rozpierdziel w Kongo, no to o tym jest właśnie Czas Apokalipsy oryginalnie. No, Szeregowiec Marian, bardzo znany film wojenny, jakiś taki chyba przez wielu uważany za najlepszy. Pluton Stone'a, tak, Olivera Lewacki, antywojenny. Świetnie też pokazuje, co z głową robi ludziom wojna. No i ten Pełny magazynek, nie? Czyli Full Metal Jacket, też bardzo ciekawy film. Chyba jeszcze lepiej pokazuje, jak to wygląda, jak ta zbrodnicza instytucja, jaką jest armia, każda armia, gwałci człowieka na umyśle. No.
3: Przepraszam, jeśli mogę zabrać głos, tutaj Anki z tej strony.
0: Bo
3: tutaj Zenon, który jest wyznawcą Kościoła Nauki, tutaj następuje za dużo tutaj.
1: Przepraszam, jest... wyznawcą Kościoła Nauki jest potrzeba, ja jestem scientystą, nie mam Kościoła i nie mam religii.
3: Aha, czyli ty jesteś wolnym słuchaczem Kościoła Nauki. No okej, nie obraziłeś się, mam nadzieję. To właśnie jest takie wyparcie, bo Łowcy Androidów to jest romans, to jest właśnie taki bardzo poetycki romans.
0: Romans? No jest tam taki wątek w sumie, ale czy to można nazwać cyberromansem w takim razie?
3: Tak, to jest romantyczny wątek.
1: Oryginalnie książka Łowca Androidów jest, znaczy tam czytam te tam owce, ciulemuje, dzikie węże, to jest książka, która opowiada no, o psychopatach w świecie katastrofy ekologicznej. No. Tam głównym wątkiem jest zdobycie prawdziwego zwierzęcia.
0: Tak. Kiepska ta książka była.
3: Ale prawdziwe zwierzę do kochania służy do bycia towarzyszem i do nawiązania nici przyjaźni i do kochania. Tu nie chodzi o romans taki, że kobieta z mężczyzną się trą w pościeli.
1: No, przede wszystkim o co chodzi w Łowcy Androidów, to jest ta śmiertelność i niepewność tego, kim jesteśmy i czym jesteśmy. Bo też zależy, film ma różny wydźwięk, którą wersję zobaczysz. Była pierwsza taka z komentarzem głosowym, która raczej jest chyba już teraz niedostępna. I druga wersja, no ta taka najpopularniejsza, co była w kinach. Później była wersja rozszerzona i wersja reżyserska i finalna, ostateczna wersja reżyserska, rozszerzona w ogóle chuje moje dzikie węże. No i kilka sekund, sceny takie trwające kilka sekund zmieniają wydźwięk filmu całkowicie w gruncie rzeczy.
0: Dla mnie to był trochę film o tym, że ostatecznie android okazuje się bardziej ludzki od człowieka, to jedno. Dwa, że ta odpowiedzialność, że my niczym Bóg tworzymy na podobieństwo swoje inną istotę i czy mamy prawo ją uważać za niewolnika, tego typu sprawy, nie?
3: Tak. To jest o wyższych uczuciach film. To jest film o wyższych uczuciach, a nie o tym, czy procesor Ryzen, czy procesor i9 włożyć do Androida.
1: To nie są androidy mechaniczne, to są biologiczne konstrukty. To jest takie trochę mylące w tym przełowcu androidów.
3: Boże święty.
1: No, więc to są genetycznie stworzeni ludzie.
0: Takie bardziej jak potrzeba, 19 takie.
1: Coś takiego, no. Więc ten, nie ma tam procesoru za bardzo.
2: Jest taki serial dosyć podobny do tego Warfare
1: jest. Android. Jest, pamięć absolutna.
2: Nie wiem, jak on się nazywa po polsku, ale oryginalnie jest Alter Cargo.
1: Tak. Fajnie jest. Niestety został przerwany. Tam grał ten koleś z tego, z Władcy Pierścieni. Jest okej, okay, jest świetny. Okej, okay, no świetny jest moim zdaniem. Jest super sceneria, wszystko jest fajnie zrobione. Też jest kwestia tego człowieczeństwa, samoświadomej maszyny, czy też świadomości tej maszyny i to jest bardzo fajna rzecz. Cały czas te seriale wrzucasz. Ja polecam, żałuję, że go przerwali. No, ale jest jeszcze jedna taka mała perełka moim zdaniem. No może to nie jest coś wybitnego, ale ja byłem, jak to oglądałem, tak głodny cyberpunka, że po prostu aż wsiąkłem niesamowicie. Total Recall 2070, czyli tam pamięć absolutna 2070. Oczywiście znowu to jest coś niezbyt zgodnego z tym oryginalnym materiałem, natomiast jest ten, opowiada to o androidach właśnie. Taki świat jak gdyby w łowcy androidów. O.
2: Tobie
1: w ramach serialu. Z 1999 roku. No.
0: Jak polecam. Jak Total polecam. Recall to tylko z Arnim. Get off me, get down. Tylko Arnie najlepszy. Był jakiś remake Total Recall, ale on jakoś tak taki czerstwy. Znaczy wszystko tam było lepsze niby, wszystko bardziej na komputerze, efekty, wszystko bardziej, ale tak ostatecznie to mniej.
1: Zwróćcie uwagę, że generalnie się wszyscy teraz tarabanimy przy filmach z lat 80., 90., początku XXI wieku, nie? A kinematografia ma prawie 100 lat i nie padł chyba jeszcze żaden film, nawet nie przedwojenny, ale świeżo po II wojnie światowej czy z lat 50., nie? Z tą myślą was zostawiam. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc. No i tak to jest, widzicie, ogółem. Enki, a jaki jest twój ulubiony film science fiction?
3: No te, które wymieniliście, one są moimi ulubionymi również, ale może żeby ożywić tłum, który nie za bardzo w rankingach się odnajduje, takie mam odczucie. Bo Zenon zawsze zadaje pytanie, zagadkę do odnalezienia w Wikipedii, ucieka z anteny. Ja nie ucieknę, ale zadam taką zagadkę, dlaczego, jeżeli 50% populacji to są kobiety, na przykład Marilyn Monroe, to dlaczego tutaj już jest, audycja trwa sporo czasu, dlaczego jeszcze nikt nie wspomniał kobiety, aktorki. Dlaczego skupiamy się tylko na mężczyznach mimo tego rozkładu hetero i homoseksualni? Dlaczego tak naprawdę tylko mężczyźni liczą się w kinie jako aktorzy? Taką bym rzucił zagadkę. Może ktoś z czata ma jakąś hipotezę, może prowadzący.
0: Gejowskie radio jednak. Jakieś takie. Merlin była fajna, a podoba ci się taki typ urody klasyczny, już dzisiaj trochę niemodny, że trochę więcej tego ciałka?
3: No oczywiście, że się łapie za boczusie w odpowiednim celu i stoi w takiej fajnej sukience w groszki przy piekarniku i piecze gąskę z jabłkami. No to jest odpowiednia rola dla kobiety, no jak najbardziej.
0: Pawle, coś chciałeś dodać?
2: Tak, bo to Enki może tylko faceci, a taki film był, to chyba był albo horror będzie, chyba horror z Nicole Kidman. Inni albo oni, co takim w domu byli bodajże duchami, już nie pamiętam w tej chwili.
3: No Nicole Kidman jest facetem, tak jak Kopernik, no cóż mogę powiedzieć.
0: To może ja wspomnę o Jojo Rabbit, gdzie grała Scarlett Johansson, czy tam Johansson. Lubię tą aktorkę, to nie jest może jakaś super piękna, a jakoś mi się podobają z nią filmy, to tak jak mam... No w ogóle świetny film, no taki, że i śmieszno i straszno trochę. O chłopcu, który ma takiego swojego niewidzialnego przyjaciela, wujka Adolfa i sobie żyje w nazistowskich Niemczech. No i z tym wujkiem Adolfem przeżywa różne przygody, a to mu go granat mu wybuchnie koło niego i jest pokaleczony, a to coś. No, szczególnie końcówka bardzo taka wzruszająca. No to jest taki film, na którym się i pośmiejemy, i łezkę uronimy, i pomysłowy, bardzo fajny, fajnie zrobiony, nakręcony, fajna praca kamery, też kolor świetny. To jest taki ryzykowny trochę film, bo przedstawienie tych nazistowskich Niemczech w taki sposób, taki kolorowy, w sumie barwny na początku, nie? Tu harcerze, tutaj się uczą, tutaj wujek Adi wesoło skacze.
3: Akwarelista austriacki. Ale nie wiem, czy ze Scarlett to celowo, mam nadzieję, że nie, no jestem pewien, że przez przypadek chciałeś mi wbić szpilę, bo Scarlett Johansson to jest ikona seksu i piękności kobiecej dla mnie, bo jestem za młody na Marilyn Monroe i Scarlett Johansson ma identyczną figurę z boczusiami, czyli z tymi muffin topsami, które wystają ze spodni. Z tym tłuszczykiem, no jest absolutnie topowa jako kobieta. No, z filmów to bym wymienił Lucy, wartych wspomnienia, chociaż to opowiada o tych bredniach ewolucyjnych. Wielu ludzi wierzy w ewolucję, co może trochę dziwić, ale dalej ludzie wierzą, że była ewolucja. Ale film dobry.
0: No jakby ktoś nie wiedział, Enki z kolei wierzy, że nas Plejadianie tu przywieźli chyba w takim razie, albo że nas dziadzia czarodziej z piachu ulepił, bo ja nie wiem, w co ten Enki wierzy, skoro mu się ewolucja nie podoba.
3: 6000 lat temu Ziemia została stworzona przez Boga i tyle, no co, o czym tu dyskutować? A ludzie wymyślają jakąś ewolucję, jakąś zupę probiotyczną, jakieś inne bzdety. Lucy.
2: A czemu twierdzisz, że 6000 lat temu?
3: Bo tak kalendarz żydowski na to wskazuje.
2: Aha. Według... Ja słyszałem, że to jest 6, ale może milionów lat temu, a nie tysięcy.
3: No to źle słyszałeś.
0: Scarlett w filmie, właśnie tu przypomniał Mateusz, jest film Under the Skin, pod skórą, i ona tam podobno nago sporo się pojawia, chodzi na golasa. To musimy to z Enkim zobaczyć i popodziwiać wdzięki, bo mi też jakoś odpowiada taki typ urody. Nie lubię takiego szablonu, że baba jest taka totalnie nijaka. Ani gruba, ani chuda, ani... Włosy ani długie, ani krótkie, ani ciemne, ani jasne. To teraz takie popularne trochę jest, taka bardzo nijaka uroda.
3: A Scarlett Johansson jest taka soczysta i wszyscy mężczyźni to lubią, tylko nie wszyscy się do tego przyznają. Kurczę, teraz mi wypadło. O, już pamiętam. Vicky, Krystyna, Barcelona. Też genialny film tego chudego, małego Żyda, pedofila, jak mu tam. On żyje w ogóle jeszcze z Nowego Jorku.
0: Nie wiem, o którego ci chodzi. Małego, chudego Żyda, pedofila, co nie wiadomo, czy żyje. To nie
3: no
0: wiem,
3: wiesz, taki chudy, który sam kręcił komedię w okularkach.
0: Woody Allen, tak?
3: Woody Allen, no właśnie.
0: Ale żeś go podsumował.
3: No daj spokój, żeby się ożenić z własną pasierbicą. No jakim trzeba być z wyrolem?
0: A Charlie'ego Chaplina lubisz?
2: Że co drugi w Hollywood to jest jakimś pedofilem.
0: No tak trochę to wygląda. To jest trochę smutne, ale cóż.
2: Ja też chciałem wspomnieć właśnie o tej Johansson, właśnie Lucy i no i oczywiście uniwersum Marvela, tak?
3: Nie.
0: No, Enki chyba nie lubi, a ja uwielbiam właśnie. I sobie mam fantazje erotyczne, że mnie czarna wdowa dusi tymi nogami, a gdzieś wciąga mnie w ciemny jakiś do schowka na szczotki. No ja też
2: Marvela praktycznie oglądałem.
0: No, ja też w sumie. No, Marvel to jest coś takiego, do czego można wracać. I ilość w ogóle scen, epickość, fajna gra aktorska. To wszystko, efekty i tak dalej, to wszystko sprawia, że te filmy się tak za bardzo nie nudzą, można do nich wracać. I fajne są. I humoru dużo też. To wszystko się składa.
2: Ja byłem wielkim miłośnikiem tego uniwersum, ale tak potem teraz Infinity War tak chyba się skończyło według mnie wszystko. No, co teraz takiego ciekawego ma być? Trochę seriali ma być jakiś, może Black Panther kolejna część, nie wiem. Trochę się skończyło według mnie to.
0: No to zapraszam do audycji, gdzie rozmawiam z KG Bierutem o Marvelu. Tam chyba były informacje, co nas czeka w najbliższym czasie, ale też jestem tego zdania, że jakby ciężko teraz to wszystko przebić, co było po Endgame, gdzie już wszyscy możliwi bohaterowie w mega epickiej walce, wszystkie już wszystko podróże w czasie, cofanie się, magia, kosmici z najdalszego kosmosu, no to co więcej teraz, nie? No teraz to można ewentualnie pójść w jakąś właśnie głębię, coś. A Enki, weź ty się wytłumacz, czemu ty, jak śmiesz nie lubić Marvela, to czemu to tak?
3: Nie, robię tylko drama. Oczywiście, że lubię Marvela, nawet bardzo dużo oglądałem, tylko chciałem nawiązać do tego, czym się różni lewicowy umysł od prawicowego, i nie stygmatyzując żadnego, bo lewicowy umysł, on jest przeświadczony o tym, że pewne zasoby są wyczerpywalne, że się węgiel skończył w 73 roku, a póki co jest coraz więcej, odkrywa się tego węgla i on jest coraz tańszy. To jest jeden z przykładów. I tak samo jest właśnie z tym wernychoryzowaniem, czarnowidzeniem, że nic lepszego w Marvelu się nie wydarzy. A ja jestem skłonny się z wami założyć o to, że się wydarzy. I tylko to jest kwestia czasu, bo od 2010 roku w kinie jest stagnacja trochę. I naprawdę jest słabizna, jeżeli chodzi o takie genialne filmy. A w Marvelu oczywiście się wydarzy, tylko musi się pojawić człowiek z jajem, człowiek z charyzmą, człowiek z genialnym pomysłem i na pewno coś zajebistego się pojawi, co fanów tego uniwersum zadziwi. To są te różnice, platforma wyborcza, jeżeli istnieje jeszcze, i PiS, tylko różnice właśnie w postrzeganiu świata. Ja postrzegam świat tak, że jak najbardziej, jeżeli cywilizacja będzie trwała, to się coś pojawi. Na 2021 to przygotujcie się na stypę, ponieważ 2020 wszyscy aktorzy są na urlopie z powodu nieistniejącej pandemii. Więc 2021 to będzie stypa, to będziecie oglądać powtórki albo Casablanca.
0: A wysłuchacie spoilera?
2: Mogę?
0: Proszę.
2: Ja nie mówiłem, że się nic w Marvelu nie pojawi, ale ogólnie, wiesz, ta cała seria się skończyła, ten Avengers, i trochę taka pustka została, nie? Bo wiem, że na pewno się pojawi Strażnicy Galaktycy, prawdopodobnie trzecia część, i tam był akcja z tym Jasonem Gunnem, tym reżyserem, że go wywalili, ale on chyba jednak wrócił, no i pewnie on będzie tą trójkę kręcił, nie? I, no i mamy na horyzoncie Eternals, tak? No to sama Angelina Jolie też to jest postać, tak? Znana wszystkim aktorka. Także na pewno coś będzie ciekawego, ale jednak po tych Avengers, no taka trochę pustka została, prawda?
0: Ach, ja, chyba mnie Enki przekonuje trochę, że powinniśmy zaufać tutaj, no jednak w jakiś tam geniusz tych ludzi, którzy robią te filmy, bo one są naprawdę świetnie zrobione, przemyślane. No tam nie ma lipy, no więc myślę, że nikt nie dadzą dupy i zaskoczą nas czymś. Może właśnie mają fajne pole do popisu, no bo Eternals to są takie motywy, no to są już tacy bogowie, nie? Już w ogóle takie istoty, które mogą wszystko. Tutaj to daje duże pole do popisu i będziemy się śmiali jeszcze z tego, że wcześniej mieliśmy tutaj kapitana rzucającego tarczą i pająka na lince. A tu mamy trochę inną jakość, nie? Jakieś takie boskie sprawy. Ja w ogóle cały czas ubolewam, że do tej pory właściwie nie powstał film, który byłby taką manifestacją tego, tak, jakby to nazwać ładnie, żeby nikogo nie obrazić, wielkiej szurii. Wszystkich tych motywów typu iluminaci, rytuały okultystyczne i politycy uwikłani w czczenie jakichś starożytnych bóstw. O tym wszystkim można by zrobić genialny film, który byłby takim Matrixem, nowym, lepszym Matrixem. Taki Matrix 2.0, nie?
3: Jak najbardziej powstanie, sorry Paweł, jak najbardziej powstanie i genialne dzieła, jeszcze żeśmy o tym nie rozmawiali, genialne dzieła są wielowarstwowe. Jest taki jeden film, który oglądałem 300 razy, ponieważ małemu dziecku mojemu się spodobał Monsters Inc., Potwory i Spółka, i przez to byłem skazany na oglądanie tego filmu animowanego 300 razy, dosłownie, może 350, może 286, nieważne. Ale za każdym razem, kiedy go oglądałem, odkrywałem jakąś genialną scenę, jakiś genialny dialog, jakąś sekundę, która była naprawdę świetna. Także brakowało w tej audycji jeszcze tego oddania pokłonu temu, że naprawdę dobre dzieła. To jest dla dzieci film o dobru i złu, ale takie, jeszcze nie rozmawialiśmy o filmie wszechczasów Fargo i tak dalej, i tak dalej. I nie porozmawiamy o setce genialnych filmów, które można obejrzeć 100 razy i zawsze liznąć czegoś nowego. A jeżeli jest miernota, no to jest właściwie tak jak karma z McDonalda, no to się zje, wysra i nasycenie trwa tyle, ile trwa film, a nawet krócej. I człowiek jest głodny i by zawinął do drugiego McDonalda.
0: Tak jest. Pawle, chciałeś coś powiedzieć? Proszę bardzo.
2: Trochę się zgubiłem już.
0: No to może sobie przypomnisz za chwilkę. Westerny. Tutaj wymieniłem, zaraz muszę znaleźć, gdzie ja mam te westerny, muszę sięgnąć do notatek. O, jest. A nie, to nie to. O, jest. To ja bym wytypował Django, Dobry, Zły i Brzydki i Nienawistną Ósemkę, która mnie zaskoczyła, bo to jest świetnie zrobione. To przypomina teatr telewizji właściwie. Wszystko się dzieje w jakiejś zapyziałej gospodzie, gdzie jest intryga snuta fantastyczna i wszystko jak to u Tarantino. Opiera się bardzo mocno o dialogi, o rozmowy. No to podoba mi się takie kino, ale to zupełnie inny western, nie? Django to bardziej tak w klimacie spaghetti westernu właśnie. No a Dobry, Zły i Brzydki, ja myślę, że to jest najlepszy film z tej trylogii dolarowej po prostu. Więc to są moje ulubione trzy westerny.
2: Ale to jest chyba wszystko Quentina Tarantino, tak? A nie wspomniałeś o takim gościu, to kiedyś już było. John Wayne chyba, bodajże on się nazywał, tak?
0: No, te klasyczne westerny też były spoko, ale one były zupełnie inne, takie bardziej naiwne, ugrzecznione, ci ulizani kowboje, którzy wyglądali bardziej jak ten Marty z Powrotu do Przyszłości, jak się przebrał za kowboja, jak wiedział, że na Dziki Zachód jedzie, nie? To tak wyglądali właśnie. Zresztą się nazwał, że się przedstawiał, jestem Clint Eastwood, nie? Swoją drogą to Powrót do Przyszłości to chyba jeden z najlepszych filmów, tylko właśnie w jakiej kategorii? Myślę, że kino familijne chyba po prostu.
3: Dokładnie.
0: Najlepszy film familijny wszechczasów. Można go puszczać w każde święta zamiast Kevina.
2: Taki dosyć ciekawy western jest tym Chris Pratt, ten co gra w Strażnikach Galaktyki. Tylko zapomniałem tytuł tego westernu, ale dosyć ciekawy film jest.
0: Zaczynasz za bardzo etamizować moją audycję troszkę, tak wiesz. Ten taki w tym filmie, no, fajny taki, tam grał ten, co zawsze z tym drugim jest. Zapomniałem właśnie, to wiesz, tak zaczynasz etamizować troszkę za bardzo mi tutaj. O, się obraził Paweł.
2: Tytuł filmu.
0: Jak już jesteśmy przy familijnych filmach, to ja jeszcze rzucam, wykładam na stół niekończącą się opowieść i uważam, że to jest wyjątkowy film na swój sposób, ponieważ teraz już raczej się nie robi filmów dla dzieciaków, które mają jakieś tragiczne wątki, które mogą być nieprzyjemne. Teraz musi być wszystko kolorowe, z happy endem, ładne, bajkowe, no i takie bezpieczne. Może troszkę wyjątkiem Harry Potter jest, nie? Z takich filmów dla młodzieży, dla dzieci. Nie wiem, jak to widzicie. Że tak się nie chce się tych dzieciaków wyciągać ze strefy komfortu, nie? Bo to się, nie wiem, nie opłaca czy coś. A to był taki mroczny film i smutny miejscami, jak on stracił tego konia, ten, jak on się nazywał, Atreja, czy tam Artuditu, zapomniałem, że... No ten chłopak, nie? No, to ten koń mu się w bagnie utopił, to Królestwo Bajek tam było zagrożone, ta księżniczka płakała, przecież wszystko się waliło. To był taki straszny dla dzieciaka trochę film, nie? Czy teraz są takie filmy jeszcze?
3: Zdecydowanie. Z tym, że ta straszność została oblana lukrem, bo Harry Potter, o którym wspominasz, to ten cały syf, który z nami współistnieje, czyli to, że żeby zjeść steka, to trzeba krowie rozwalić łeb, a wcześniej ogłuszyć dwutlenkiem węgla w dużym stężeniu. To ta cała prawda, która jest przed dziećmi ukrywana, to ona została w takiej czarnoksiężnej, ale wylukrowanej wersji podana w Harrym Potterze. Nie przepadam za tym filmem. Nie dlatego, że jestem ultrakonserwatystą. Jest po prostu to dzieło fałszywe, które nie wywołuje żadnych emocji. Dzieło tylko i wyłącznie ze względu na poniesione koszty do produkcji.
0: No, sam nie wiem, czy bym się zgodził z tobą. Do końca. Myślę, że no zdecydowanie wywołuje emocje u młodego widza. To dzieciaki za tym przepadają i ich to ekscytuje wielce. No ale faktycznie, jakby czegoś tak tu zabrakło. Chociaż ten film niby ma wszystko na swoim miejscu, bo jest i mrok, i żartów trochę, i przeróżne niesamowite stworzenia. Samo to miejsce, ta szkoła czarodziejów, jakie ono jest niesamowite, atrakcyjne. Pewnie prawie każdy dzieciak chciałby, żeby jego rodzice zginęli, żeby ich samochód potrącił i żeby zostali sierotkami, bo sierotki zawsze spotyka najfajniejsze przygody mają sierotki. Aż sam bym chciał być sierotką i gdzieś, żeby mnie zabrali do jakiejś Nibylandii, gdzieś przygody, bajery. Tu. Sierotki najlepiej mają.
3: Mam pewną hipotezę, bo Harry Potter może się nie wszystkim dzieciom podobać, dlatego że dzieci mają czyste duszyczki, jeszcze nieskalane, a w Harrym Potterze jest dużo takiej ciemnej mocy przekazywane podprogowo, jakby to jest taka pedolandia, tam dziewczyna, tak jak są burdele dla pederastów w szkołach, w seminariach, o czym już oficjalnie wiadomo. I takie brzydkie rzeczy to są przekazywane podprogowo w Harrym Potterze i z odcinka na odcinek jest coraz gorzej. Poza już pod koniec to ten główny bohater, no to już jest dorosłą osobą i tak nie za bardzo dzieciom podchodzi, a nastolatki mają już inne zainteresowania.
0: No, u dzieciaków to się mody zmieniają szybko i to, co było na topie, to nagle jest obciachowe i w ogóle jak to oglądasz, to jesteś lamer. I no, tak to jest. No, tak. No. Nie wiem, ale może coś faktycznie jest na rzeczy, co mówisz, że ten film ma pod skórą coś dziwnego, no bo nie bez powodu wywołuje tyle kontrowersji i różnym środowiskom się nie podoba, osób tam wierzących, coś, no to nic się nie bierze z niczego. Jakiś powód musi tego być. Trochę mnie tak nie do końca przekonuje twoje wrzucanie do jednego worka pederastów, pedofilii i pedziów. To tak, nie wiem, czy to bardzo niepoprawne. Niektórzy
3: nie,
0: mogliby cię zrugać.
3: Najwięcej pedofilii jest wśród homoseksualistów, także ja tam nie będę ich jakoś dzielił na różne odmiany.
0: Bo po co się bawić w detale?
3: Po co się męczyć? To jest tak jak oddzielanie, nie wiem, piasku od maku. No to jest męcząca robota, no.
0: No... Można i tak w sumie. No ostatnio, jak zawsze byłem za, tak trochę broniłem tych różnych mniejszości, to mnie ostatnio irytują, bo jak to już mówiłem, do wszystkiego muszą przytknąć swojego kutasa i mnie to już drażni. Tęczowego kutasa. I w ogóle zaraz, jak nie pozwolisz im biegać z tęczowym kutasem i dziurą na dupie, to cię zamkną do więzienia i to... No tak to niestety działa, że im bardziej się cackasz z kimś i więcej praw przyznajesz, więcej gadasz o kimś, tym bardziej woda sodowa uderza do głowy i ludzie wariują z tego wszystkiego.
3: Ale tak skoro przy tym jesteśmy, to musisz mnie zjebać, bo później będziesz miał całą falę hejtu od... twardego jądra twojej sekty, że tutaj takiego z Wyrola zaprosiłeś, który datuje powstanie świata na 6000 lat wstecz.
0: Masz jakiś wykrzywiony cały czas obraz mojego radia. Wiesz co, skoro ja jestem komuch i lewak i tu nasi słuchacze to komuchy, lewaki, to ja o tobie będę dzisiaj mówił prawicowy, ultra... konserwatywny katol, że taki Enki jest i takich ma
3: tak,
0: słuchaczy.
3: Tak, ale właśnie ta grupa chuliganów, ta twarda grupa, która jakby sobie ciebie słusznie zawłaszczyła, bo słuchając cię 5 czy 10 czy 3 lata, to siłą rzeczy stajesz się własnością czyjąś. I oni będą oburzeni, że ich własność się tu buntuje i takiego antagonistę wpuszcza na antenę.
0: Wiesz co, Enki? My mamy nadreprezentację zdecydowaną ludzi, którzy raczej się utożsamiają z wolnym rynkiem, kapitalizmem i nawet tak niechętnie, wiesz, do lewactwa, do komuchów. Mamy Błażeja, który nadaje audycję lewicową i lewicowe treści sławi. Jak to ładnie powiedziałeś, że hodujemy sobie niemieckiego Żyda. Nie, niemieckiego lewaka. Zapomniałeś powiedzieć, że Żyda, bo Błażej jest też Żydem. No, ale to tak bardziej na zasadzie, że nocne radio jest takie, wiesz, bardzo różnorodne, nie? Ale tu jest dużo osób wywodzących się ze środowiska takiego innego radia, Kontestacja, gdzie są strasznie antylewaccy, anty, wiesz, socjal, antypaństwo.
3: A ja właśnie nie jestem, bo rozwiążmy tą sprawę raz a dobrze. Okay. Raz a dobrze rozwiążmy tą sprawę, bo ja was nie uważam za lewaków, bo wy na przykład jesteście za 500 plusem.
0: Tak?
3: Nie, absolutnie. Ja w ogóle nie chodzę na wybory, nie uznaję żadnych partii. Nie jestem też anarchistą, ale tych partii i podziałów politycznych nie uznaję. keynesjanizmu, czy tam teorii Smitha. Nie, nie, nie o tym w ogóle jest rzecz. Rzecz jest, to przed chwilą o tym właśnie mówiłem, że lewicowy umysł się różni, a mówiłem też o tym z potrzebą, ale potrzeba to zlała, i że lewicowy umysł się różni jakby kolorem spojrzenia na świat, że lewicowy umysł powie, no dobra, Marvel się skończył, bo wszystkie zajebistości już zostały zrobione. A prawicowy umysł mówi, nie, bogactwo tego świata jest nieskończone i czekamy tylko na kolejnego geniusza. Nie chcę już tutaj ruszyć sprawy ewolucji, bo też to mam w sumie w dupie, ale jeżeli ktoś mi mówi, że wyszedł z zupy, no to ja już go dalej nie słucham, bo dojdzie do tego, że on Sylwię Spurek szanuje za jej poglądy. Polityka na bok, a jakby profil spojrzenia na świat, to jest to, czym ja dzielę. Ja oczywiście robię straszną hamówę, ponieważ ja używam narzędzi, które się używa w telewizji, radio i prasie i internecie, czyli lewica to taki owaki, a prawica, że lewica to na pewno ma tęczową flagę w dupie, nie? I chodzi marszałkowską. Nie, nie, no, no właśnie ja tu robię manipulacje i skrót myślowy. Moja sekta już mnie od tej strony zna. No. Po prostu lewica i prawica różni się pryzmatem, czy też kolorem szkła spojrzenia na świat. Jak świat działa, jak jest skonstruowany. Tak jak ty próbujesz zrobić ranking, tak i masz swoją rację i w twoim uniwersum to jest prawidłowe i to jest dobre i okej. Okay. A w moim uniwersum są emocje, uczucia i one grają pierwsze skrzypce. No, no i film jest wtedy dobry, kiedy poruszy strunę. Na różne sposoby, bo czasami film za 200 tysięcy dolarów poruszy lepiej niż film za 200 milionów.
0: No, czyli ostatecznie możemy dojść do tego, że jednego radia słuchają ludzie wierzący, że życie jest grą o sumie zerowej, a drugiego słuchają tacy, co wierzą, że nie zerowej. Przykład, coś takiego, nie?
3: Absolutnie, absolutnie tak, absolutnie tak. I 90% z nich u mnie, nie mówię o ciebie, bo u ciebie są sami geniusze, ale u mnie 90% to debile, którzy po prostu nie mają swoich poglądów, ponieważ debile nie mają swoich poglądów.
0: Enki to głównie pokolenie pana TikToka. Tak tutaj napisał Tomisio. Enki jest takim nawet panem TikTokiem, trochę bym powiedział, w swojej społeczności.
3: Nie wiem, kto to był. Przybliżcie mi postać.
0: No nie mów, że nie kojarzysz pana TikToka. Gdzie ty się chowałeś? Na wyspie jakiejś?
3: Serio.
0: Co za człowiek?
3: Serio, nie kojarzę.
0: No to takie show było dla dzieci jeszcze za PRL-u. Pan TikTok. Był taki jakiś taki pedofil wąsaty. Nie, przepraszam, bo tak nie chciałem ciebie tu przyrównywać.
2: Tak ze 30 lat temu bodajże.
3: Później sobie odnajdę w internecie. Jeżeli to będzie obraźliwe, to odnajdę Tomisia. Nawet jak się skryje w Pakistanie pod głazem, to tam go znajdę.
0: A czy uważacie na przykład, że Piraci z Karaibów to film przygodowy, który można gdzieś tam zestawić obok Indiana Jonesa? Piraci z Karaibów.
2: To raczej chyba by było kino familijne, mi się wydaje, co?
0: Tak uważasz? Kino familijne? Piraci z Karaibów?
2: A co tam masz? Masz tam jakieś takie ostre sceny czy coś, żeby dzieciaki tego nie mogły oglądać? Nie wydaje mi się.
0: No w sumie ten film powstał jako rozwinięcie jednej z atrakcji w Disneylandzie. Tam było takie coś, co się nazywało Piraci z Karaibów i tam były różne szkieletory, skrzynie ze skarbami, zatopione wraki, i ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić film w takim klimacie. Moim zdaniem bardzo oryginalny, chociaż no oczywiście wolę Piratów Polańskiego. To Polański zrobił chyba Piraci, tak? Gdzie był ten kapitan
3: tak,
0: Red.
3: Zaczął Polański Piratów.
0: Świetne to było moim zdaniem. Naprawdę.
2: Troszkę wyciągnęli Johnny'ego Deepa jako aktora w tej serii Piraci z Karaibów, ale ostatnio co słyszałem o Johnny Deepie, to nie wiem, czy bym chciał to kolejny raz oglądać.
3: Johnny Depp jest ponoć bankrutem, mimo że zarobił kilkaset milionów dolarów, ale no taką widocznie ma drogę życiową. I tu się zgodzę z Krawcem, że to jest Piraci z Karaibów, to jest Indiana Jones ze szczyptą fantazy, bo tam w którymś epizodzie się kończy płaska ziemia i ścieka woda w kosmos.
0: Krańce ziemi. Tak, w które tak, ty tak. Chyba też wierzysz, tam 6 tysięcy lat, krańce ziemi, nie, to wszystko...
3: Nie, akurat w krańce ziemi nie wierzę, ziemia jest kulą, którą stworzył Bóg 6 tysięcy lat temu. Lecz wracając do Piratów z Karaibów, tak, to jest bardzo, bardzo podobne do Indiana Jones.
0: W Indianie Jonesie też była szczypta magii jakby. No ten... Tam jak znaleźli ten Graala, nie? Kielich, z którego pił Jezus, no to on tam działał w niesamowity sposób. Tam zawsze była odrobina magii, też wbrew pozorom. No ciężko znaleźć w ogóle filmy podobne do Indiana Jonesa, co trochę dziwi. No były tam Kopalnie Króla Salomona i Alan Quatermain, ale no to już nie jest to zdecydowanie. To tak o level niżej pod każdym względem. Indiana Jones według mnie no genialny film. Ostatnia Krucjata to chyba część, która mi się najbardziej podoba Indiana Jonesa. A Piraci z Karaibów, no to cóż, no po prostu film o piratach, w którym no tej magii jest całkiem sporo, nie tak mało, bo tam mamy różne, mamy potwora morskiego, magiczne okręty, szkieletory, duchy, wszystko to, co znamy z takich opowieści o piratach. I dzisiaj tak sobie myślałem o tym i tak mnie naszło, że pewnie ludzie kiedyś w dawnych czasach tak widzieli świat trochę. Przecież dzisiaj mamy takich różnych opowiadaczy niezwykłych historii, nie? Na internecie, którzy przekonują, że coś widzieli, jakieś zjawiska paranormalne. A co? A kiedyś jak sobie ludzie spędzali czas w gospodach i sobie opowiadali różne niezwykłe rzeczy, to co? Nikt nie fantazjował? Też na pewno kupa ludzi fantazjowała. Im ktoś miał większy autorytet, tym bardziej mu się wierzyło, że widział potwora morskiego, że widział syreny i tak dalej, nie?
3: No pani premier Republiki Bananowej Polska, zwanej też Polin, mówiła nawet, że ludzie rzucali kamieniami w dinozaury, więc ta mitologia, ona cały czas jest tworzona.
0: Dzisiaj ludzie wierzą w całą masę niezwykłych rzeczy. Może nawet więcej niż kiedyś. Cholera jasna, jakby tak się zastanowić. No przecież dzisiaj to co drugi opowiada, że wierzy w takie niesamowite, no, że Ziemia jest płaska, że komórkowa Ziemia. Co tam jeszcze?
3: W klęsku.
2: A jedno się pytanie, skoro Ziemia jest płaska, to dlaczego Mars nie jest płaski?
0: Cicho, nie garb się, głupoty ty opowiadasz tu. Pała, siadaj, co? Niedowiarku. Ciemniaku, nie, ty nieprzebudzony ciemniaku, ty śpi dalej.
3: Śpi.
0: Panowie, wiem, że to nieelegancko, zostawiam was dosłownie na minutkę. Po fajki idę, na 30 sekund.
3: No spoko, możesz brać i 5 minut. Ja tu zaraz propagandę prawicową i zostanie 6 widzów na antenie. Tak, po pierwsze PiS, tylko PiS. Kto głosował na Trzaskowskiego? Raus.
2: Ja w ogóle nie głosowałem, bo ja nie wierzę, że w Polsce jest coś typu demokracja. Słuchaj, choćby 90% ludzi głosowało na Trzaskowskiego i tak by Duda wygrał, bo to było ustalone według mnie wcześniej już.
3: Wiesz co, prawie nikt już nie wierzy w demokrację. Otokar Frąckiewicz fajnie powiedział, że za kilka lat, jeżeli ta cywilizacja przetrwa, to za kilka lat nie będzie się wybierało prezydentów, tylko awatary, czyli programiści i spece od public relations będą tworzyli awatary, które się spodobają największej liczbie społeczeństwa i będzie wygenerowany tylko taki obraz awatara. I nawet nie będzie wyborów na prezydenta, tylko tego awatara się wybierze w związku z tym, że popiera go 76,3% społeczeństwa i nie ma sensu robić wyborów, bo jego poglądy są LGBT i on zrobi paradę LGBT 11 listopada w Marsz Niepodległości i będzie wszystko git, majonez i będzie wszystko grało.
0: Wróciłem.
2: Może i masz, ja słyszałem akurat, że ma być nie awatar, tylko coś typu mentor, ale tak jak w tej chwili ja to wszystko widzę, to jest kuźwa wszystko kierowane z góry. Zobacz, człowieku, dopiero co Polska zrobiła sobie strefy, kilka, nie województw bodajże, cholera, zapomniałem. Dobra, kilka stref jest na czerwono, tak? Ja mieszkam w Irlandii i widzę, Irlandia też parę dni temu zrobiła trzy jakby województwa też na czerwono. Nie interesuje się innymi krajami, ale pewnie też podobnie jest. Polska dała chwilę temu 45 krajów, do których nie można lecieć. Irlandia, czytam, że już też tą listę robi. To jest kuźwa sterowane z góry przez kogoś już, nie?
3: A ty jesteś Paweł Wędrowicz, może? Już kończąc trollować audycję Krawcowi. Nie.
2: No, nie.
3: No to nie dziękuję ci za donate'a.
0: A jakbym miał wybrać taki w ogóle najlepszy film ze wszystkich, to Robocop. To tak, ale to czasami tak jest, że spytasz się kogoś...
2: A ja Rambo.
0: Jak, co?
2: A ja Rambo.
0: Rambo, dobra.
3: Czy ty aby na pewno byłeś po papierasy?
0: Ale tak czasami bywa, że spytasz się kogoś, jaki jest twój w ogóle taki najlepszy w ogóle film, do którego wracasz, najlepszy ze wszystkich, w ogóle ze wszystkich gatunków, a ktoś ci odpowiada, jakiś tam Robocop. Albo Rambo, to tak dużo mówi o człowieku, nie? To można takie pytanie kontrolnie zadać. Albo ci rzuci jakimś takim starociem, jakiś arszenik i stare koronki, czy coś już takie stęchłe, pachnące starymi firankami niepranymi u babci. Jakiegoś takiego właśnie starocia. To też coś może o człowieku powiedzieć. A bywa też, że ktoś odpowiada, ja w ogóle, wiesz, nie oglądam filmów, stary, nie interesują mnie takie rzeczy.
3: Często dziewczyny tak mają i te cenie, i te od horrorów cenie. Tak z mojego doświadczenia, bo jakichś szerszych badań nie prowadziłem. Z mojego doświadczenia te, które horrory oglądały i te, które w ogóle nic nie oglądały, to najfajniejsze dziewczyny.
0: Krwawy sport jest propozycja, też, że najlepszy film ze wszystkich, Krwawy sport. No.
2: W tych filmach to się naprawdę zmienia z roku na rok, coraz ciekawsze filmy, ale jakbyś mnie zapytał w tej chwili, jaki film ostatnio najlepszy oglądałem, to mi się wydaje, że to by był Taylor Lake, Ocalenie. Tym gościem, co Thora grał na Netflixie.
0: A jeszcze raz, jak się to nazywa? Taylor?
2: Taylor Lake, Ocalenie. Na Netflixie ten film jest. Z gościem, który Thora grał. Mhm. Świetny film, naprawdę, rewelacja.
0: Taylor, czyli krawiec. A Śmierć w Wenecji jest propozycja, że najlepszy też film. No. Terminator 2. Ale Forrest Gump to już nie takie zabawne, jakby ktoś odpowiedział, że Forrest Gump super film, najlepszy. No, fajny był, no, dobry. Polański kręci genialne filmy, taka opinia. No, w sumie ciężko się nie zgodzić.
3: Nóż w wodzie Polańskiego, mimo że badziew komunistyczny nakręcony za $20, z ukradzioną łódką i z ukradzionym nożem, no to jest też arcydzieło.
0: Może wymyślimy teraz jakiś scenariusz niskobudżetowego, bardzo niskobudżetowego, bo my tacy jesteśmy ogólnie niskobudżetowi, filmu opartego o genialny pomysł, scenariusz. Ja mam pierwszą propozycję. Młody, przystojny, charyzmatyczny, prowadzący audycję w radio internetowym napotyka psychofana, który mu zaczyna przez Skype'a tam pisać, się chce umówić, coś, potem pod dom przychodzi.
3: To ja już mam 20 stron tego scenariusza, bo ja jednego psychofana musiałem oddać organom ścigania. Także ja już mam gotowca, scenariusz jest wydrukowany, bo z tym drukiem niestety musiałem się udać do organów ścigania.
0: Trzeba było to załatwić jakoś ciekawiej, może kiedyś no by nie, książkę napisali.
3: Nie, dojazd i tak dalej, także no.
0: Tak bardziej
3: po
0: może
3: to się płaci podatki, żeby...
0: Ale masz tam jakąś rozdrabniarkę pewnie na podwórku do tych...
3: No ale musiałbym jechać do Częstochowy, żeby chuja dorwać i przywieźć i porąbać i wrzucić do rębaka i rozdrobnić i zawołać kury. To nudy, nudy.
0: Dom, który zbudował Enki.
2: Czemu ty byś chciał go zaraz porąbać?
0: Bo to taki porąbany i tak już człowiek.
3: Dlatego, że ja nie wybaczam.
0: Czarna czacza nie wybacza.
2: To niedobrze.
0: Może zrobią kiedyś film o tych różnych radyjkach właśnie. To jest trochę ciekawych charakterów, tylko no, od razu mówię, mnie ma grać Brad Pitt, a Enkiego Danny DeVito. Nie, Enkiego ma grać ten, co grał Mike'a w Breaking Bad.
3: Mr. White'a, czy jak mu tam było?
0: Nie, no Mike'a, tego zabójcę.
3: Aha, zabójcę tego za kapiora.
0: No przecież on ma identyczną twarz jak ty, no to co, to.
3: No tak, też spoko gość.
0: A wiesz, że z kolei ten Hank to wygląda identycznie jak Kuba z Washington.
3: Nie wiem, czy Kuba się nie obrazi, że a z Kubą jestem teraz na czacie, kilka rzucił ciekawych propozycji, ale no już zdradziłem. Ale tu temat spadł z filmów, więc już tych filmów nie powiem.
0: No jak to nie? Bardzo, bardzo filmowo się zrobiło.
3: Jest taki serial, założę się, że mało z was go zna, chyba że ktoś dużo piraci, który się nazywa Leftovers. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale jest to genialny serial sprzed kilku lat, który też zostawia człowieka z takim zajebistym niepokojem, jak szósty zmysł. Kurczę, z tym łysalem, jak mu tam ze szklanej pułapki.
0: Bruce Willis?
3: Bruce Willis. No, szósty zmysł był z Willisem, tak? Dobrze mówię?
0: Chyba tak. Tak.
3: Z Willisem. No właśnie, to są te różnice pokoleniowe, bo wy młodzi ludzie nie pamiętacie tych filmów, które ja pamiętam jako stary, doświadczony człowiek z telefonem Dudzi.
0: A etama Steven Seagal.
2: O komedii to prawie zahaczyłeś, o polskich komediach, a tak ogólnie nie mówiłeś o światowych. Ja bym tutaj przytoczył Adama Sandlera. Kurwa, nie wiem, każdy film z tym gościem, no rewelacja.
0: Mam tu też komedię i właśnie je trochę ominąłem, bo się zastanawiałem, czy właśnie... Komedie to jest tak różnorodny gatunek, tak różne te komedie są, nie? Wszystkie te komedie absurdalne, totalnie będące no taką parodią wszystkiego, co się da, typu Hot Shots, Naga Broń. Komedie z Jimem Carreyem bardzo specyficzne, filmy typu Borat czy Dyktator z Baronem Saszą Cohenem, a no Monty Python, cała twórczość, chociaż tak właściwie to Monty Python z takich naprawdę dobrych filmów to zrobił tylko Świętego Graala i Żywot Briana według mnie. No Kevin Smith, właśnie Clerks, Szczury z hipermarketu, Dogma w pogoni za Emmy, Można by też wyodrębnić taki... Aha, a propos jeszcze komedii, na przykład Danusia wymieniła dzisiaj, sponsorka zresztą z spoilerów, tego i wielu, wielu najbliższych, za co pięknie dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy. Jej się z kolei bardzo podoba komedia Ze śmiercią jej do twarzy. Owszem, to jest naprawdę znakomity film, to jest czarna komedia właściwie, o babkach, które rywalizują o uczucia pewnego tam bogatego chirurga, którego gra zresztą Bruce Willis też wspomniany. No i w ręce tych kobiet wpada jakaś czarodziejska mikstura od jakiejś tam cyganki, czarodziejki, która sprawia, że one właściwie są nieśmiertelne. I one tak się starają coraz bardziej ulepszać, tyle że stają się takimi zombiakami już potem, jakieś zszyte, podziurawione, pomalowane farbą. No genialny film, naprawdę. Czarna komedia to jeszcze osobny znowu gatunek, nie? Jak znacie jakieś fajne czarne komedie, to wymieniajcie na czatach.
3: Perełka.

0: zapytał się kelnerki, czy ten stek jest zrobiony z pandy. I do tego stopnia mi się to spodobało, że kupiłem od niego ten tekst, to znaczy ukradłem. I teraz jak mi jakaś cena wkurwia w sklepie, to po prostu się pytam, na przykład za pasek albo za coś skórzanego, to się pytam grzecznie ekspedientki, czy ta skóra jest z pandy chińskiej wielkiej. I niektóre nawet łapią. Dowcip, dziękuję za zadanie mi czasu antenowego.
1: A jaki jest twój ulubiony Enki melodramat? Czy stawiałbyś bardziej na przeminęły...
0: No chcesz mnie dobić.
1: Jaki najbardziej, jaki jest taki melodramat, który mógłbyś w nieskończoność oglądać z wypiekami na twarzy?
0: Nie,
1: przyznaj się.
0: Nie, ty mi teraz robisz krzywdę, a ja ci nic złego nie zrobiłem.
1: Ale szczerze, Enki, otwórz się przed nami i powiedz, czy bardziej tak przeminęło z wiatrem, czy Titanic?
0: Sorry, ale nie, Titanic mi się podobał, zwłaszcza iż, i tu się pochwalę fragmentem swojego życiorysu, iż miałem romantyczną scenę, tak jak w Titanicu, znana scena z zaparowanym samochodem. To był duży samochód, i zajebisty, jak wszystko, co mam zresztą. I tylko ta scena się działa na cmentarzu i przyszli ochroniarze z cmentarza, czemu się trzęsie samochód na cmentarzu i jeszcze w dodatku ma zaparowane szyby. Także Titanic, zdecydowanie Titanic.
1: W sumie nie był taki zły film, w sumie tak się ludzie śmieją, ale to dobre kino raczej, no... Świetnie zrobione przede wszystkim. Niezła gra aktorska. Dla mnie Leonardo DiCaprio to dobry aktor.
0: Ale a propos właśnie tego, jaki ten świat jest mały, to właśnie Krzyśka, którego tam strollował Kuba, a Krzysiek się nie zna na żartach, to Krzyśka dziadek płynął statkiem, na których zabrali rozbitków z Titanica, także ten światek jest zajebiście mały.
1: A o czym ten Titanic, pyta Apasz?
0: O tytanie, o tytanium, o takim metalu, który robi, z którego można zrobić super ostrza.
1: O tytanie, ale takim malutkim. Taki malutki tytan.
2: A macie jakiegoś swojego ulubionego aktora? Powiedzmy, nie wiem, że oglądaliście dobre kilka filmów z tym samym aktorem i naprawdę wam się podobało, bo ja powiem wam, że Nicolas Cage dla mnie naprawdę świetny aktor. Każdy film, co z tym gościem oglądałem, jest naprawdę dobry film. Dziękuję i chyba będę kończył, rozłączał się. Na razie.
1: Trzymaj się. Cześć, Pawle.
0: No, papa. Ja pomęczę jeszcze Krawca. No, Nicolas Cage jest przegościem. Nawet w jednym filmie, w którym uciekają samolotem jako więźniowie, jest taki dowcip, tylko mało zrozumiały dla nieangielskiego policjant się pyta, gdzie siedzisz więźnia, a on mówi w klatce, Cage. A w ogóle romantyzmu i grania na emocjach i grania na strunach duszy, no to życi i... Nie życi umrzeć w Los Angeles. Jaki miał tytuł ten film, w którym Cage zapija na śmierć?
1: Oj, to nie wiem chyba.
0: No właśnie, bo za młody jesteś. Ratunku, czatu, ratunku. Życi umrzeć, nie. Nie, to było z Defoe. W którym się... Living Las Vegas. Dzięki, Mateusz.
1: Z filmów, mówiliśmy wcześniej o narkotykowych filmach, to zapomniałem o Las Vegas Parano. No, chyba najlepszy film taki narkotykowy. A Cage, to nie wiem, słyszałem, że się go przedstawia jako taki symbol drewnianego aktora, bez talencia i tak dalej. On całkiem dobrze gra.
0: No, trochę tam drewniaczy jak pazura, ale daje radę. No, skoro ludzie go lubią, to...

0: To jest wymiernik tego, lubią i dają mu kilkaset milionów dolarów, no to to jest jakby termometr lubienia, a nie tego, co jakiś krytyk, który siedzi w zapierdziałej piwnicy, napisze i wystuka na kolumnie gdzieś tam w New York Timesie. To nie jest wyznacznik, wyznacznikiem jest kasa.
1: Ghost Ridera bardzo dobrze zagrał. Nie będę się kłócił. Kurde, tyle jest filmów. To mieliśmy tu wskazywać jakieś takie the best of the best, ale okazało się, że za bardzo się nie da.
0: Nie,
1: bo...
0: nie da się, nie da się. Nie da się, nie da się, bo
1: Mission
0: w każdej
1: Impossible.
0: Kategorii jest kilka.
1: Mission Impossible.
0: Dokładnie, i świetna muzyka. Nie pamiętam, w której części Mission Impossible była naprawdę muzyka, której nie potrafię znaleźć. Bo zapomniałem nazwę kapeli, która to grała, ale jest naprawdę genialne intro. Jakby ktoś mi pomógł z czata, też byłbym dźwięczny. Jest genialne intro. Chyba w drugiej części to było. W drugiej powiedzmy edycji Mission Impossible.
1: No to jeśli chodzi o kino, kino akcji, o kino sensacyjne, no to taki top trochę. To Mission Impossible. Tam się bardzo dużo dzieje, świetne efekty, walki, intrygi różne szpiegowskie. No to wszystko jest na swoim miejscu. Nie ma śmiacia. Dementuję, nie jestem podobny do Cage'a. Bardziej do Axela Rose'a może już bardziej. Ale też tutaj padł tytuł Death Wish, życzenie śmierci z Charlesem Bronsonem zresztą. Jako Paul Kersey. No to genialne kino też dla mnie, takie właśnie mścicielskie kino, nie? Gdzie cieszymy się, że tych różnych panków... Kiedyś to tak się pokazywano, kiedyś pokazywano w filmach tych różnych łobuzów, zawsze to były jakieś panki, nie? Jakieś ćwieki, irokezy... To w ogóle wszystkie te smaczki z dawnych lat zostały genialnie przedstawione w Kung Fury oczywiście. Jakbym miał jakieś najlepsze komedie wymieniać, to myślę, że Kung Fury byłoby w pierwszej piątce być może nawet. Czy znasz taki film? Kung Fury?
0: Nie znam. No, tu się siedzę cichutko jak myszka pod miotłą, bo nie znam.
1: No słuchaj, no to wyobraź sobie wszystkie te smaczki z dawnych, z kina z lat 80. i 90. Dinozaury, Hitler, wielkie telefony, gliniarz, co zna kung fu i jeździ Ferrari. Wszystko to, wiesz, i hakowanie czasu za pomocą Atari 800XL przez hakera. No to masz kung fury. Musisz obejrzeć koniecznie.
0: Myślę, że coś się źle dzieje z czasoprzestrzenią, bo tak jak u mnie od trzech audycji nie wpadł żaden donate, to tutaj też i trochę mam, nie wiem, bo ja zaraz wszystko co złe to biorę na siebie, tak samo biczuję się jak wczesny chrześcijanin, mnich jakiś irlandzki ze średniowiecza wczesnego. I że jak ja tu jestem na audycji, to tak te donaty jak w piasek się zamieniają i tylko tak toczy się po tej pustyni i toczą się takie, wiesz, kule cierni jak na starych westernach.
1: Oj tam, no, oj jest... tam. Pieniądze to nie wszystko, mój drogi. Poza tym, wiesz, audycja została jakby zasponsorowana wcześniej przez wspomnianą Danusię i to na wiele odcinków na zapas, hojnym donejcikiem pięknym, więc
0: czyli
1: ja się tak zbytnio nie
0: przejmuję.
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: No, ulżyło mi teraz.
1: Czyli dużo się o Enkim w sumie dowiedzieliśmy, bo dziś trochę taki współprowadzący. I dowiedzieliśmy się, że musicali nie lubi jakiegoś tam, jak mu puścicie West Side Story, gdzie gangsterzy pstrykają se w palce. To jego to nie bawi zupełnie, na przykład. Nie widział Kung Fury, to wielki, wielki błąd, że takiego czegoś nie widział. Nawet lubi Marvela, wiemy już. No, dużo ciekawych, ambitnych też filmów oglądał i tak dalej. No i dużo się dowiedzieliśmy. O to chodziło, żeby z ciebie tu jak najwięcej wyciągnąć.
0: To misiu mi tu zdaje się chyba mi, nie wiem, czy się nie czuję zbyt egoistycznie, ale mi zrobił nawet diagnozę po angielsku psychiatryczną. To misiu, dziękuję, ile się należy.
1: A co takiego, jak cię określił?
0: Że mam jakąś wibracyjną osobowość.
1: To trzeba wyjąć wibrator.
0: To znaczy, musiałbym słownik medyczny wyciągnąć.
1: To wyjmij wibrator z pupy. Żart na poziomie filmów Patryka Wegi musiał się pojawić. Jak jest o filmach.
0: No ale Patryk Wega robi swoje, ma Lamborghini. I też, no po prostu, no możemy podżyć z niego łacha, a on teraz słucha w Lamborghini na swoim bluetoothie tej audycji i sobie nawet nie unosi pośladka, żeby pierdnąć w naszą stronę.
1: No nawet się jakoś tak z tym specjalnie nie kryje, nawet się przyznał jakoś tak swego czasu, że on to robi dla pieniędzy i że ma w dupie i że nie chce, oglądają dresiarzy. No chociaż... Jak miałbym wymienić najlepsze seriale kryminalne, no to Pitbull, pierwszy ten serialowy, to był tam.
0: Dawał radę i był... Najwięcej w nim było prawdziwości w tej branży.
1: No ale potem Patryk sobie się jakoś tak zapatrzył w amerykańskie filmy chyba i pomyślał sobie, będę drugim Tarantino czy coś takiego i się nazwę Vega.
0: Oj, bardzo mu się to nie udało. A powiedz mi z tym ostatnim filmem cholera, Alzheimer, dawno temu w Hollywood, tam jest, czym ja dobrze zrozumiałem, bo ja się nie skupiam nigdy na treści, czy ja dobrze zrozumiałem przesłanie, że tam się dzieje alternatywna rzeczywistość, w której żona Polańskiego nie ginie?
1: A w którym filmie, bo się zamyśliłem?
0: Dawno temu w Hollywood. Mm-hmm. Ostatni film Tarantino to jest chyba. Chyba Tarantino. Nie chcę strzelić babola.
1: No tak, chyba tak. Wiesz co, nie wiem, kurczę, bo ten film jakoś tak oglądałem jednym okiem, a drugim odpisywałem na tutaj na czata i na maile i tak jakoś tak się nie zagłębiłem mocno w ten film. Tak go trochę potraktowałem jako zbiór pewnych gagów i zabawnych scenek i fajny klimat, a tak jakoś... Fabuła, wiesz, nieszczególnie, nie? Muszę jeszcze raz
0: obejrzeć. No właśnie, bo to jest film bardzo podobny do Szóstego Zmysłu, gdzie gdzieś tam jest jakiś bełkot, że jest bardzo odwzorowany klimat lat 60. Fantastyczna scenografia, dopracowana, sweterki, kolory sweterków, baseny, meble, firanki, wszystko.
1: Bruce Lee.
0: Jest cacy. I się właściwie nic nie dzieje i w pewnym momencie zaczynamy rozumieć, że chodzi o morderstwo Sharon Tate bodajże, i jej współtowarzyszy, a później to się nie dzieje, tylko dzieje się zupełnie inaczej i to tak samo mrozi człowieka jak Szósty Zmysł.
1: No tu potwierdzają ludziska, piszą, że Sharon Tate przeżywa, a Cliff Butch zajebuje ekipę Mansona. No jest ta zadyma na końcu z tą ekipą Mansona i Cliff tam robi niezłą rozpierduchę, jakąś konserwą rozwala łeb jakiejś lasce. On, no z czego się można spodziewać po żonobójcy, że się specjalnie tam nie cacka. Z nikim i z kobietami też. No i faktycznie no, jest jakby taka alternatywna wizja. No. To nie jest zły film w sumie. Można obejrzeć spokojnie. No ale jak na Tarantino to troszkę się czułem zawiedziony. Też bardzo się wielu osobom nie podobało, że sprofanował boskiego Bruce'a. Jak można się śmiać z Bruce'a Lee? Przecież to jest świętość. A co ty myślisz o Bruce'ie?
0: No ja się właśnie nie zgadzam. No jest to genialny film. Ja podchodziłem do niego jak pies do jeża albo rak do seksu, bo już nie chcę przeklinać. I tak właśnie, no tak się zmuszałem, żeby to obejrzeć. Się zmusiłem i bardzo, bardzo mi się podoba. Myślę, że jest to w topie niedocenianych filmów. W topie niedocenianych filmów, bo Tarantino miał taki epizod, że na 2 lata się w drogim hotelu z tajskimi dziwkami zamknął i tam kokę wciągał 2-kilogramową szpachelką do nosa i wyszedł z tego i zrobił arcydzieło, moim zdaniem.
1: No w sumie. Nawet bym się zgodził z tymi, którzy... zgodziłbym się z Tarantino z tym, jak pokazał Bruce'a Lee. Bruce Lee to był taki właśnie Buc Lee trochę i zapatrzony w siebie mocno i wielki gwiazdor i troszkę przereklamowana postać, która bardzo obrosła w legendę. Jego syn Brandon Lee według niektórych przerósł ojca spokojnie, a jak patrzę na wyczyny takich gwiazd współczesnego kina zabijacko-napadalskiego, jak, nie wiem, wspomniany Donnie Yen, czy Tony Ja, czy nawet ten gość, który w Ip Manie 4 gra Bruce'a Lee, to on naprawdę, to są Kwok Kwan Chen, no to oni, to naprawdę, to są wymiatacze, przy których Bruce mógłby już mieć kłopot, żeby zabłysnąć. Tylko to był taki czas, że tych gwiazd takiego kina nie było tak dużo w zachodnim świecie. Bruce przeniknął do tego świata, no i zabłysnął. No, po prostu był jednym z pierwszych, którzy się tam przebili na zachodni rynek. Był naprawdę dobry, był świetny, no ale nie róbmy z niego Boga nagle, nie?
0: Okej. To jeśli pozwolisz, to moja opinia. No miał wszystkie atrybuty, czyli był przystojny, czyli był tam szybki i tak dalej. Jak na aktora, jak do celów aktorskich, ale on tam nie za bardzo był chińskim patriotą. Zresztą on bodajże z Hongkongu pochodził i tam zaczynał w jakichś badziewnych filmach. I bardzo się nie czuł Chińczykiem, a teraz udam Parkinsona i zmienię szybko temat. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że tak jak Żydzi, tak samo Chińczycy, którzy dysponują dużą kasą, wpływają na Hollywood i na przykład w najnowszym Top Gunie ma być wycięta w pewnym momencie flaga Tajwanu na kurtce pilota myśliwca, ponieważ dla Chin Tajwan nie istnieje jako wrogie państwo. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, że tak jak teraz wszyscy sobie buzie wycierają Żydami, którzy Hollywoodem rządzili, tak teraz Chińczycy robią co chcą, no po prostu swoje scenariusze wrzucają, modyfikują scenariusze, robią wersje na rynek chiński, blokują filmy, od razu na etapie Hollywoodu, od razu na etapie produkcji filmy są robione pod rynek chiński, ewentualnie nawet filmy są robione na zamówienie, są inne plakaty na rynek białego człowieka, inne plakaty na rynek chiński.
1: No ciekawe, to nie wiedziałem, że z tymi Żydami to już nieaktualne.
0: I to nawet, nie pamiętam, gdzie to widziałem, któryś z filmów Marvela, jedna z postaci jest pomniejszona, chyba jakiś czarnuch, czyli Afroamerykanin, jest pomniejszona, bo Chińczycy są rasistami o skali dla nas niewyobrażalnej. Jest pomniejszona, a w wersji dla białych i czarnych ludzi ta postać ma normalne rozmiary.
1: Serio? Aż tak? Kurde, to zakrawa o śmieszność trochę, nie? No.
0: No nie, no bo to jest 1,5 miliarda ludzi, no płacisz, wymagasz.
1: No ale to kino azjatyckie, na przykład no, genialny według mnie Ip Man, cała saga zarobiła bardzo mało w USA, jak się okazuje. Na świecie bardzo dużo, bardzo było to chętnie oglądane. W USA raptem 2 miliony dolarów, co przy takim filmie, gdzie topowe gwiazdy są i produkcja droga, no to są grosze, nie wiem, to się okazuje, że Amerykanie chcą amerykańszczyzny po prostu, tak mi się wydaje, chcą mocno amerykańskich filmów, Amerykanie są mocno w siebie zapatrzeni, ale właściwie Chińczycy bardzo są w siebie zapatrzeni i my tu najlepsi, Amerykanie też, my tu najlepsi, Rosjanie też wszystko chcą mieć swoje i Rosja najlepsza. No tak wszyscy chyba silni tak mają, nie? Że, a Polacy to nie? Jakbyśmy my mieli coś do powiedzenia, to byśmy nagle tu przestali być skromniaszki i tego, i byśmy dyktowali warunki. Ma być tu polska flaga, tu Polak dzielny, blond włosy, Janek ma w ostatniej scenie uratować wszystkich. Janek.
0: Ja. Tak, racja, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden mały szczegół, jak małe detale, małe szczegóły wywołują uprzedzenia i bijatyki takie uliczne. Ja cały czas balansowałem na takiej bijatyce, bo to była wartość, no właśnie, nie ma sumy zerowej, nie? Czyli twój i mój kanał zyskał.
1: To prawda akurat.
0: Na takich drobnych szturchankach, które mam nadzieję, że już do nich nie wrócimy, chociaż nie sądzę, żeby wszyscy to zrozumieli, ale okej, okay, dobra.
1: Wrócimy, słuchaj, ja powiem, że bo tak, ostatnio padły słowa, pewne słowa, że między radiami jest wojna. My po prostu w Nocnym Radio uważamy, że w Radio Enki, że prowadzący, władca tego radia jest w posiadaniu broni szurologicznej i my mamy... I być może ta broń może zniszczyć nawet 200 osób. Ma taki zasięg. I my jako Nocne Radio będziemy tam z misją humanitarną. Już nasi specjalni agenci, słuchacze P-19 je tam donieśli nam, że jest broń szurologiczna w posiadaniu dyktatora Enkiego i my z interwencją po prostu, no, ale nie ma żadnej wojny. No.
0: Sanitariuszki będą zbierać poległych i z oderwanymi kończynami po tym, gdy użyje właśnie tej szur broni, szur granatów, szur rakiet, to będzie bardzo źle, a wy przylecicie z misją humanitarną jak na Haiti.
1: Dokładnie.
0: Ale wracając do tych drobnych detali, bo ja na przykład, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z filmem Ip Man, to ja to przeczytałem IP Man. I nie wiem, czy już jest późno. Kurczę, 0:23. Więc ja to przeczytałem. Co to kurwa jest? IP Man. Czy to jest jakiś gościu, który będzie robił sieci, kład światłowody albo coś, albo routery ustawiał. I ja się, zanim zacząłem oglądać ten film, to ja się do niego uprzedziłem. I teraz po tych twoich słodkich słowach na jego temat, kiedy wrócę do oglądania filmów, się zrobią długie wieczory, to się przeproszę z tym filmem.
1: No i bardzo dobrze. Masz na tapecie Ip Mana i Kung Fury, musisz zobaczyć. A jak spodoba ci się Kung Fury, to Komando Ninja jeszcze jest świetny. Komando Ninja.
0: Kto by dołączył? Komu dołożyć? Kto wierzy, że powstał z zupy prebiotycznej, to pan krawiec go zaprasza. Choć nie wiem, czy zaprasza, czy nie zaprasza.
1: Zapraszamy, tak. A widziałeś film Noe wybrany przez Boga?
0: To jest jakiś kiszkowaty trochę. Taki... Nie. Coś mi właśnie w nim nie pasowało, tak jak w Harrym Potterze. No, lipa. Trochę lipa. Byłem zawiedziony.
1: No nie wiem, ale to czemu? Dla ciebie to powinien być film historyczny trochę taki.
0: Nie,
1: na
0: no
1: faktach.
0: To prawdopodobnie było jakieś wyjebitne tsunami, które okrążyło świat i fala miała wysokość 300 metrów. Dlatego budowanie tej barki, wsadzanie tam słoni, dinozaurów, nosorożców, jaszczurek, mrówek i dżownic, no było po prostu tak głupie, że nie mogłam. Nie mogłam, serio nie mogłam.
1: W ten sposób. No bo tak wiesz, próbuję cię rozgryźć trochę, jaka jest twoja tak ostatecznie wizja, jakie opowieści z tych różnych, no dla mnie mitów, mitologii uważasz za prawdziwe, które nie, no bo to 6 tysięcy lat, nie, no to skoro 6 tysięcy lat, to dlaczego nie boska interwencja z Noem i tak dalej, czemu nie Matuzalem, najstarszy człowiek, wiesz, który ognistym mieczem rozwala całą armię, bo ma ten miecz od Boga, skoro Bóg mógł stworzyć
0: 9, 6, 9 lat Matuzalem bodajże żył. W to akurat wierzę, no bo zmieniła się, nie wiem czy wiesz, ale na przykład skład chemiczny powietrza w Ameryce Północnej jest inny niż w Europie. I z tego powodu w Kanadzie i w północnych Stanach, na przykład, no nie wiem, jakiś stan, North Dakota powiedzmy, drzewa są bardziej kolorowe jesienią, ponieważ jest mikroskopijnie inny skład chemiczny, inny rozkład dwutlenku węgla, tlenu i azotu. Więc ja absolutnie wierzę w to, że to znaczy wierzę, no zakładam na podstawie...
1: Bierzesz taką ewentualność pod uwagę.
0: Biorę taką ewentualność pod uwagę, że na przykład mamuty szlak trafił bardzo niedawno, na przykład 2000 lat temu, skoro w XIX wieku pierwsi naukowcy, którzy jeździli na wyprawy po mamuty mrożone, to oni je rozmrażali i po prostu jedli. Biorę taką ewentualność pod uwagę. O, w ten sposób.
1: Jasne. Nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, bo nawet sam, wiesz, po pół litra byłbym w stanie tutaj się zgodzić z niektórymi co bardziej odjechanymi wizjami, że są możliwe. Czemu nie? No może faktycznie istniały, może Bóg się kiedyś bardziej ludziom objawiał, stąd różne niezwykłe sytuacje, potem przestał, się obraził czy coś. Może magia, cuda, wiesz, były bardziej powszechne, potem wyparła je technologia, ludzie, może to jest zależne od wiary. Dzisiaj nie wierzymy za bardzo w magię, to przestała istnieć. Może taka jest natura magii, cudów, że jak się przestaje w nie wierzyć, to zanikają, obumierają, więdną i tak dalej.
0: Na pewno co do kultu Cargo większość słuchaczek i słuchaczy się zgodzi. Więc kieruje ich wzrok w kierunku niektórych plemion afrykańskich, które robią sobie, to się bodajże nazywa skaryfikacja, czyli takie okaleczenia skóry, które dają blizny. Te blizny u nich się układają w taki wzór, jakby gadzi wzór, jakby oni prawdopodobnie po kilkudziesięciu pokoleniach nie pamiętają jakiegoś przybysza, który był ubrany w skafander przypominający skórę jaszczurki albo krokodyla z niewiadomych dla nas powodów, ale dalej się skaryfikują właśnie w ten sposób przedziwny, że wyglądają po prostu jak gadziska z tymi setkami blizn.
1: Walka o ogień, o... Genialny film i znowu jedyny w swoim rodzaju. Jak zrobilibyśmy spoilera o filmach jedynych w swoim rodzaju, to Walka o ogień by tam znalazła swoje zaszczytne miejsce. Czy widziałeś ten film o prehistorycznym
0: Będąc
1: człowieku?
0: Będąc małym dziecięciem, jeden raz Walkę o ogień, tą oryginalną, pierwszą, bo chyba były później jeszcze jakieś Walki o ogień.
1: Chyba jedna była. Mi się wydaje. A może zrobili jakiś remake, ale nie, no mam na myśli tą, wiesz, tą starą, nie?
0: Tą starą to widziałem bardzo niedawno, kiedy komuna pozwoliła, to ja będąc dziecięciem to obejrzałem, nic nie pamiętam z tego, ale jest bardzo podobny film CGI na jakimś zrobiony, na jakiejś Mai. Teraz o tytuł, kurczę, znowu zapomniałem, w którym młody chłopczyk tam zagania mamuty na kraj przepaści, te mamuty spadają z tego kraju przepaści, jeden przeżywa, jest potop, jest tam trochę, no to trochę takie jest tam miazgi wymieszany, wynajduje ogień przy okazji, jak iskierka pryska. Jeśli ktoś pamięta, to może napisać tytuł. No, niedawno było rok, dwa.
1: Według mnie genialny po prostu film, pokazujący, jak ewoluuje w człowieku nie tylko jego wiedza, umiejętności właśnie rozpalania ognia, ale też uczucia, nie? Jak miłość się pojawia nagle, zamiast tylko samego ruchania, nie? Się, no, takie różne fajne smaczki.
0: No, dlatego nie kupuję ewolucji. Ja ci podam przykład i tego nie powiedział szur w pokroju jakiegoś szura, którego nie chce mi się szukać w pamięci, ale to powiedziała doktorantka biologii, która stwierdziła, że, bo wiesz lub wiecie, bo dobrze, do słuchaczy trzeba się zwracać, wiecie pewnie, że większość ssaków ma w penisie kość. I to nie jest żart. Absolutna większość. Prawdopodobnie człowiek i tylko kilka ssaków nie ma w penisie kości. I ta doktorantka a propos ewolucji wymyśliła swoim kobiecym bystrym muszczkiem, iż ta kość u człowieka zaniknęła dlatego w penisie, ponieważ jaskiniowa, owłosiona kobieta takiego sflaczego penisa od razu kojarzyła z depresją. Anna nie chciała mieć dzieci z Neandertalem, który ma depresję, więc ta kość zaczęła znikać w penisie Neandertala dlatego, że kobiety nie chciały się bzykać z Neandertalami z impotencją. I kiedy to usłyszałem, to utwierdziłem się w moim betonowo twardym stanowisku antyewolucjonisty. Bo to jest tak bzdurne, tak niezgodne z logiką i tak gwałcące logikę w odbytnice brutalnie na sucho, że wtedy postanowiłem ostatecznie po usłyszeniu tej teorii jakby nigdy więcej nie brać teorii, bo to jest dalej teoria ewolucji pod uwagę.
1: No też się dowiedzieliśmy dzisiaj, że no jakby to było w pewnym sensie jasne, ale no, że Enki jest, wierzy w istnienie Boga, ale jak rozumiem, jest to Bóg, który został mocno, jego obraz zmieniony tam w Starym Testamencie, w Nowym. Wyobrażasz sobie, że to jest trochę inna istota?
0: Tak, nie wyobrażam sobie, to jest wręcz w Starym i Nowym Testamencie powiedziane, że nigdy nie poznacie, jak wyglądam.
1: Ale po jego czynach to poznajemy, po tym, jak się zachowuje, czego się domaga i tak dalej, i tak dalej. No.
0: Tak, po tym, że karma działa i tak dalej. Wiemy, że on istnieje, po tym, że ewolucja to bzdura, wiemy, że on istnieje. Po tym, że żeby stworzyć jakiekolwiek białko, jest potrzebny łańcuch DNA, więc to życie nie mogło powstać samoistnie lub przypadkowo, bo tu jest paradoks kury i jajka. Żeby stworzyć jakiekolwiek białko, potrzebna jest DNA, czyli taśma magnetofonowa, na której zapisana jest informacja. I jeżeli nie masz tej taśmy, to nie stworzysz białka. A żeby stworzyć z kolei DNA, potrzebne jest białko i powstaje paradoks, więc nawet ten paradoks obala no, prześmieszną teorię ewolucji, która no, jest taką no, paszą dla ludu. No bo nie zastanawiajmy się nad tym, no chrzanić to, no nie wiemy, jak to się stało, ale tu mamy taką teorię, taką o.
1: No, ze mną to masz łatwo, mnie tutaj pchniesz i się przewracam, ale jak z potrzebą gadałeś u siebie, no to tak jak równy równymi sobie gadaliście i przekonywaliście się.
0: Bo jestem shapeshifter. Ja potrafię do rozmówcy się dostosować. A teraz chciałem się z twoimi słuchaczami trochę podroczyć.
1: A drocz się, o to tu chodzi. My tu się skupiamy na droczeniu się ze sobą często.
0: A propos właśnie po rosyjsku droczyć się w slangu znaczy analizować się. Także sorki, sorki, jeżeli ktoś zna rosyjski.
1: A rosyjskie kino ktoś zna, ktoś oglądał? Bo ja tak co coś obejrzę rosyjskiego, to jakieś takie czerstwe mi się to wydaje, to kino. Jakieś takie...
0: Musisz obejrzeć film Mandarynki i będzie zakochasz. To jest film wojenny. Ja go trochę zespoileruję. Trzech żołnierzy z trzech różnych armii, akcja, miejsce akcji Kaukaz, zostaje rannych. I oni wszyscy chcą się nawzajem zabić, ale po półtorej godziny filmu oni się już kochają i razem sobie tam konserwę wcinają. Polecam, jest to piękny, nie, naprawdę piękny film.
1: Właśnie, znowu ta konserwa. No. Tak co ja trafię na jakiś ruski film, to w błocie łażą, w tych jakichś w buciorach zabłoconych, mordy umorusane, jest jakaś konserwa właśnie. Coś tam śpiewają sobie, kurna chata, słoma, kuń. Takie...
0: Ale nie, no serio, no daj mi polecić jeden film, Mandarynki. Z tym, że on nie jest ruski, tylko estoński, ale no dobra, nie czepiajmy się.
1: Nie dam żadnego polecania ruskich filmów i żadnych mandarynek. Mandarynki, będzie mi tu jakieś ruskie mandarynki. Co tam, nie ma mandarynek, tam bida. Jak przywiozą z zachodu, to będą na święta mandarynki.
0: Oni mandarynki mają tylko z Kuby i to tylko raz w roku i to tylko jeden Titanic przywozi.
1: No u nas to pamiętamy czasy, jak tutaj nam z bratnią pomocą przyszli, to potem nie było też mandarynek. I biedny Enki jadł cukinię udającą ananasa i łzy jak grochy ciekły. Biedaczek, trauma.
0: A właśnie, że nie. Ja wtedy byłem szczęśliwy. Byłem szczęśliwym dzieckiem. Roześmianym od ucha do ucha. Ja nie wiem, kiedy ja się stałem takim wrednym skurwysynem. Serio. Serio. Nie wiem, kiedy to się stało.
1: Życie, panie, życie. To, pewnego dnia sobie zdałeś sprawę, że w sumie człowiek to taka kupa parującego mięcha.
0: Życie boli po prostu.
1: Nie przejmuj się, ja też tak mam. Chyba to ponoć jest tak, że ludzie, którzy myślą czasami, to my, to tak mają, że są trochę rozczarowani rzeczywistością i kondycją mentalną, intelektualną człowieka i miało być tak fajnie, a jest jakoś tak sobie. Życie ani dobre, ani złe w sumie. Należy by się od razu tu cieszyć i zazdroszczę tym, którzy mają taki obraz świata. To chrześcijanie często tak mają. Jak oni się cieszą, oni nie mogą się doczekać, aż umrą. Tak się cieszą.
0: No tu właśnie tu odrobinę się nie zgodzę. Oni udają, że tak mają. Oni udają, że tak mają, a udawanie jest najgorszym rodzajem samobójstwa. To znaczy tworzenie rozdźwięku wewnętrznego sporu, wewnętrznej walki, no bo tu ksiądz wrzucił 10 zł na tacę i ksiądz mu powiedział, że będzie szczęśliwy, już jest rozgrzeszony, jak był tam w tej kabinie pedofilskiej, a wychodzi i się dalej czuje nieszczęśliwym chujem. I tu z jednej strony ma podświadomy rozkaz być, że jest okej. Nie jest okej. No nie jest okej.
1: No, znałem takich, którzy w ogóle zero kościoła, zero Watykanu, ale bardzo radośni, tam się spotykali, nadal się spotykają. No i to są właśnie tacy, którzy nie mogą się doczekać, aż pójdą do taty, bo tak go nazywają czasami, tata.
0: To mówisz o tych kościołach domowych, tych prawdziwych chrześcijanach, w cudzysłowie?
1: No... wiesz, ja tam mam do nich jakiś tam, jakąś tam sympatię, bo przynajmniej nie sponsorują tego watykańskiego syfu. No i chwała im za to. Spotykają się, grają sobie na gitarkach, mają swoje jakieś tam zloty, modlą się. Są przekonani, że znaleźli w spodniach 50 zł. Dziękuję ci, tato, w niebiesiech. I się cieszą. Ja się nie śmieję. No to każdy ma prawo.
0: Sorry. Przepraszam.
1: A to jest cud, bo te spodnie były prane i się nie powinno tam być 50 zł, a było sprawdzane przed włożeniem do pralki.
0: Papierek. O, dobra, to ci wyszło. Dałbym ci donate, ale jestem spłukany, bo wszystko płaciłem.
1: Tip and donation ci nie chcę zapłacić, biedaku. Dobra. Spałą później.
0: Ale nie, teraz na poważnie, bo musimy się kłócić, żeby antagonizować nasze społeczności. Ja mam w rodzinie tych prawdziwych chrześcijan i mam i ta rodzina ma znajomych i ja w sumie jestem znajomym, nawet coś tam robiłem takiego biznesowego. No i to są przekurwy. No ja pierniczę. Oni są gorsi od katoli, serio.
1: Tak,
0: właśnie
1: czemu?
0: Tak.
1: Czemu?
0: Nie wiem, nie analizowałem ich, po prostu zerwałem kontakty.
1: No, ja kiedyś się obracałem w takim środowisku, sam byłem chrześcijaninem i kręciłem się wokół takiej grupy wyznaniowej, można powiedzieć, skupionej wokół Martina Lechowicza, z którym się kumplowałem, potem tam się pokłóciliśmy i tam mnie to przekonywało. Nawet się denerwowałem, jak wiesz, jak mieliśmy tam jeszcze poprzednie radio, jak kapitan Tomek coś tam, Jezusek, chytrusek. I wiesz, tam się trochę śmiał, nie? A ja, wiesz, jak śmiesz pana naszego obrażać tutaj? No, a potem się pozmieniało trochę i teraz jestem zafascynowany mądrym, wspaniałym profesorem Dawkinsem. Pozdrawiam, jeśli słucha przypadkowo. Jest mój Bóg.
0: Być może chodzi o prowadzącego, bo moi, ci, którzy rzucili czarne światło na prawdziwych chrześcijan, to się wywodzą od Chojeckiego. Być może to zależy od pasterza. Bardzo możliwe.
1: Co myślisz o panu, żebym się nie przejęzyczył, Chojeckim.
0: O fajny, Chojeckim, nie? Odkąd zaczął głosić, sam mam sektę apokaliptyczną, a on ma sektę apokaliptyczną, więc powinienem go lubić czy lubieć, ale odkąd zaczął głosić Kościół Świętego COVID-a chińskiego, to trafił, on jest teraz chyba na pierwszym miejscu mojej czarnej listy.
1: Już nawet niezależnie od głoszonych treści tego, co kto wierzy, to jego sposób mówienia, jakoś bardziej wolę tego właśnie Enkiego spokojnego, który tym ponurym głosem sobie żartuje, a ja często boki sobie zrywam ze śmiechu, a Chojecki to jest coś okropnego, to jego te takie jakieś zaśpiewy zakrzykiwanie, takie coś potwornego, po prostu czegoś takiego słuchać, to flaki się przewracają.
0: Kurczę, słuchaj, muszę wykorzenić u siebie te rozkazujące tryby. Proszę cię, wysłuchaj.
1: Zaprawdę słucham cię, zaprawdę.
0: Zaprawdę powiadam wam, słuchacze kochani, że ja na początku się przyznałem, że miałem dziadka NKWD-stę, który przyszedł ze wschodu na rosyjskim czołgu. I ja to od razu powiedziałem, a pastor Chujecki bardzo długo trzymał w tajemnicy to, że miał ojca, który strzelał z ucha Służbie Bezpieczeństwa SB. I był w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także no... Wiem, że się przejmuje winy ojców i tak dalej, więc ja jestem jakby 1/4 NKWD-sty ruskiego, ale Ja to powiedziałem na początku, żebyście uważali, co kto mówi. Mimo, że dzisiaj miała być taka audycja zasponsorowana, no szkoda, bo Danusia, ona ma na imię sponsorka,
1: tak,
0: że zapłaciła za filmy, a dostaje politykę.
1: No właśnie, ale to od razu uprzedzałem, że dzisiaj taka luźniejsza audycja, wyjątkowo. Zawsze takie mam przygotowane i w ogóle, a dzisiaj taka luźniejsza, wyjątkowo. No, muszę się trochę rozkręcić i następne spoilery już będą bardziej tematyczne, już bardziej konkretne, a dzisiaj taki luźny temat rzuciłem. No, to też taki eksperyment, bo się okazało, że ciężko wskazać najlepszy film science fiction. No to co? No to Odyseja Kosmiczna na przykład. No, a co? A Gwiezdne Wojny? To nie lepsze, dużo lepsze.
0: Odyseja jest głupia, bo tam jest czerwone oko. Odyseja jest głupia, bo tam jest czerwone oko. Już masz łapkę w dół.
1: Odyseja, mi się kurde podoba Odyseja dla mnie. Ale dzisiaj to będzie wszystkich nudzić. Jakbyś to dzisiaj pokazał ludziom, młodym ludziom, to by nie wytrzymali 2 minuty. Tam by się śmiali, że te małpy tam na początku. Małpa, jaka małpa. Ale tak już po chwili. Stary, no i co? Jakiś klocek czarny. No i co? Dalej? Co dalej?
0: Kochane słuchaczki i słuchacze, bo wiem, że są słuchaczki, wiem tylko, że słuchaczki u Krawca się bardziej wstydzą, bo tutaj panuje bardziej taka energia męska. Ja jestem taki bardziej spedalony, bardziej kobietą i wiem, że się boicie noska wyściubić, ale ja mam w pęcherzu ciśnienie 2,8 bara. I
1: nie puścimy bym
0: z kimś porozmawiał.
1: Nie puścimy Enkiego, niech się zsika na antenie, będzie śmiesznie. No nie wiem, kto z nas ma więcej kobiecej duszy w sobie, czy jak to tam nazwać. To zrobimy konkurs, kto jest bardziej kobiecy, ja czy Enki. No popatrzcie na jego twarz, jaki kobiecy.
0: Wiesz co, to nie działa tak. To, że ja zabijam bez mrugnięcia okiem, to nie znaczy, że ja jestem bardziej... Zresztą, o właśnie, mam świetny temat. Kto z was, która z was była mylona płciowo? I tu nie chodzi o to, że jak ten poseł z SLD przyszył sobie w Bangkoku pindola albo odciął pindola w Bangkoku. Nie chodzi o takie sprawy, ale do mnie nagminnie w korpo czy w firmie mnie mylono, załóżmy, że ja mam na imię Antek, załóżmy tak roboczo, do mnie mówiono pani Antku. I było kilka osób, kilka kobiet i kilku mężczyzn, którym się to notorycznie przytrafiało. Notorycznie się przytrafiało im takie coś, że miały przejęzyczenie freudowskie pani Antku, pani, jak do kobiety. A ja serio, no zawsze miałem mordę ukraińskiego zbira. Więc nie można tego wytłumaczyć tym, że kucyk widziały, albo włosy, albo szerokie biodra, lub coś takiego. Nie można tego w ten sposób wytłumaczyć. Kto z was tak miał?
1: No to ciekawe, ciekawe. No, albo teraz ta pani Margot, pani Margot, osoba, bądźmy poprawni i nie ryzykujmy tutaj, że zostaniemy pozwani do sądu, osoba, Margot, aresztowana i to tak widziałem zdjęcia i to jest, to wygląda jak facet zupełnie, nawet taki wąsik ma lekki, krótkie włosy, wąsik, okulary, tak i to jest pani?
0: Zenona to z pewnością zainteresuje, jeśli odsłucha. To było wiek w którejś z ogólnopolskich telewizji, że nauczyciel angielskiego uczy w spódnicy, że gość się ubiera jak gość, ale chodzi w spódnicy jak Szkot i w butach damskich. I ma po prostu taką korbę, ma takie widzimisię i jest okej. Okay.
1: I z brodą, i ten powiem, z Wrocławia, taki z brodą w szpilkach.
0: W okularach, brunet cyrk, i tak dalej. Cyrk. I do tego spódnica jeansowa. Do tego oczywiście obrzydliwe nogi, po których mam do teraz dreszcza. I ja widziałem program o nim na jakimś Polsacie czy gdzieś, po czym go widziałem w Tarnowskich Górach. Dlatego Zemka to pewnie zainteresuje, jak do Tesco wchodził. Ja nic do niego nie mam. No jeżeli powiedzmy ma od czerpię z tego jakąś energię, moc, radość, no to spoko loko, nawet mogę mu dorzucić do sukienki kolejnej.
1: Mogłaby powstać Idiokracja 2, gdzie by takie właśnie tematy były właśnie poruszane. Byłby dalej prezydent Komaczo, były gwiazdor porno i tam i wrestlingowiec prezydentem USA, ale by tak trochę się rozwinęła ta cywilizacja idiokracji i właśnie chodziłyby jakieś panie z brodą w szpilkach, panowie z fujarką i tęcza. No to by pasowało do Idiokracji 2. Miała niby powstać. No jak jesteśmy przy komediach, które no takie są właśnie wyjątkowe, no to Idiokracja chyba też jedyny trochę taki film w swoim.
0: Ale to jest bardzo mądry i proroczy film, no. bo ta idiokracja, ona się spełnia na naszych oczach.
1: Wszystko się sprawdziło.
0: Pokolenie mojej córki, 20-latków, znaleźć 20-latka, który potrafi liczyć do 10, to jest tak jak znaleźć czterolistną koniczynę albo kwiat paproci.
1: W Riku i Mortim, którego ci polecam, jeśli nie widziałeś, no to jest rzecz, którą musisz koniecznie zobaczyć. Jestem przekonany, że ci się spodoba. Jest taka szkoła, gdzie, do której uczęszcza ten właśnie Morty, chłopaczek, i tam przez wszystkie sezony tego Rika i Mortiego jest w tej szkole uczone są takie rzeczy typu 10 minus 7, tam wymień wszystkie liczby tam naturalne, jaka jest twoja ulubiona liczba naturalna, taki program jest, nie? Tam wiesz, 2 razy 4, takie na tablicy cały czas zadania. A wiesz, a dziadkiem tego chłopaka jest najgenialniejszy ssak we wszechświecie, w galaktyce, taki wiesz, profesor, który na pstryknięcie wynajduje ci maszynę czasu albo aparat do klonowania siebie albo takie inne i oni tam mają niesamowite przygody. No a ten musi tak chodzić do tej szkoły i tam właśnie 10 minus 7, no kto powie, kochani, takie lekcje cały czas. No i tak trochę jest taka może edukacja, chociaż nie, u nas w Polsce to raczej jest zatruwanie głowy stosem regułek, jakichś dat, cały czas taka jakaś jest archaiczna, wydaje mi się, ta. I to jest jakby ktoś na szkodę działał młodych ludzi, bo właściwie te lektury, które są, ten zestaw lektur, to zniechęca do czytania.
0: Tak, żebyś wiedział. Ja po obejrzeniu książek do historii mojego dziecka po pierwszej klasie liceum, to mi po prostu nerwy puściły i zadzwoniłem do jej mamy i mówię, że ja nie zapłacę do książki do drugiej klasy, bo to nie ma sensu. To są jakieś albumy, kolekcjonerskie albumy z Empiku, które po prostu no, tworzą debili. No, tam wszystko wymieszane. Jakiś Mojżesz wychodzący z Arki Noego ekierkę przykłada i robi twierdzenie Pitagorasa. W książce historii skacze dinozaur obok. No, nie, makabra. Kiedy to zobaczyłem, to powiedziałem, że nie zapłacę za książki do drugiej klasy.
1: Bardzo dobrze. No nie, no i popatrz, ile to lat się spędza w tej sali z tymi jarzeniówkami. Słuchanie przez tyle lat tego ględzenia, nudzenie się i takie zniechęcanie właściwie do uczenia się, do czytania, do interesowania się czymkolwiek. Historia, ja nie pamiętam, najciekawsze rzeczy z historii to znalazłem potem w internecie właściwie. A tam, jak chodziłem do tej szkoły, to było bardzo zawężone to było i to była bardziej taka historia, którą piszą zwycięzcy, zawsze mi się wydawało, taka historia, którą dzisiaj pewnie podważają w wielu miejscach, no i tak.
0: Historia taka bezprzyczynowa, bo wszystko ma, jest skutek, jest przyczyna, uczenia łańcuchowości historii i tego, że historia się nie kończy. A jeszcze wracając do tego pokolenia idiotów około 20-letnich, to na tych szurskich kanałach, gdzie masz 20 tysięcy subów w tydzień czasu, powstaje jakiś szur kanał i od razu jest 20 tysięcy subów. To nie są kupione suby, to jest to pokolenie debili 20-20-kilkuletnich, którzy na przykład wierzą w to, że Bill Gates razem ze szczepionką wstrzyknie nanoroboty. Bo taki idiota 20-letni, on nigdy w życiu nie widział silnika, bo ma najmniejszy taki, powiedzmy, znany silniczek w gospodarstwie domowym, to jest wielkości, no nie wiem, no główki, zapałki, to silniczek od wibratora w telefonie. I żeby zrobić nanorobota, to po pierwsze musisz tam zainstalować kilkadziesiąt silniczków, kilkaset przewodów, żeby taki nanorobot musiał się ruszać i jeszcze superkomputer wielkości hali fabrycznej, żeby mu dał sztuczną inteligencję, a później go zmniejszyć, tak jak w Ant-Manie, później go zmniejszyć do rozmiarów takich, żeby się zmieścił do szczepionki. Więc jeżeli jesteś kretynem, no to po prostu w to wierzysz i klikasz suba od razu.
1: No przecież było w Ant-Manie pokazane, że można. No, to...
0: no ale można.
1: Alarmujące są bardzo takie statystyki, które nagle nam mówią, już nie pamiętam, jaki to był odsetek Polaków, ale jakaś zastraszająca ilość, nie wiem, tam kurczę, połowa czy 3/4 Polaków nie rozumie tego, co czyta tak naprawdę. Zrozumie połowę, jak u Kononowicza, nie? Że on tam że połowę przekręci, połowy nie zrozumie, coś tam wychwyci, jakieś słowo się czerwony zrobi, bo źle zrozumie. Na przykład teraz go prosił jeden redaktor, żeby pozdrowił esencjonalistę, a on komunistę? W życiu spierdalaj mnie, stąd zasrany, czy zasrańcu, zaśmierdzony. A ten mówi, nie, to esencjonalista. Nie będzie komunisty. On nie rozumie, co się do niego mówi, tam wiesz, połowy. I Polacy podobno, jak oglądają dziennik telewizyjny, to tam rozumieją tak jedną trzecią, połowę, wiesz. I faktycznie, ja kiedyś zacząłem obserwować różne takie osoby, no trochę starsze, nie? Jak reagują. I to jest takie oglądanie dziennika na zasadzie pa, jaki debil, a ty za to mądry, o ty kurwa, weź, a ten, ty, ten to pedał, nie? Ten to pedał jest, nie? Jak nie? No pedał, no jak nie pedał? A teraz znowu tego pokazują. No i weź ty spierdalaj. I to jest takie oglądanie dziennika trochę, nie? To jest smutne trochę.
0: No tak, stąd rozprzestrzeniają się takie ideologie. I tu nie kłócąc się o to, czy COVID istnieje, czy nie istnieje, taka bezkrytyczność ludzi, bo kiedyś powiedzmy u schyłku komuny, którą ja też ledwo pamiętam, bo miałem 16-17 lat, ludzie mówili, że prasa kłamie, albo w czasach II wojny światowej tylko świnie siedzą w kinie i jakieś powstało takie przekonanie, iż w internecie panuje mądrość, że ten internet został stworzony, żeby czytać miliony książek z Biblioteki Kongresu albo z Biblioteki Watykańskiej w formacie PDF. No są takie oczywiście biblioteki. Żeby czytać Wikipedię i wiedzieć, jaka jest masa atomowa na przykład selenu albo telluru albo jakiegoś innego pierwiastka, talu albo czegoś. Nie? I że internet będzie do tego służył, a ludzie będą no zajebiście mądrzy, a to poszło w zupełnie inną stronę. W zupełnie inną stronę.
1: No, sam muszę się uderzyć w pierś. Mam ogromne braki w wiedzy takiej ogólnej z różnych dziedzin. Byś mógł mnie tutaj przyłapać na takiej głupocie, wiesz, że żebyś się za głowę złapał.
0: Tylko czyham.
1: Ale jakoś tam staram się nadrabiać, jakoś, wiesz, szukając dobrych źródeł, czy tam myśląc trochę więcej może niż statystyczny Polak nad jakimś tam aspektem życia, czy coś weryfikując, czy zachowując jakiś zdrowy sceptycyzm, nie rzucając się na każde ezo, szuro, gówno, jak nie przymierzając jakiś Gabriel Tarasiuk. No wiesz, no jakoś to idzie, no ale też no, można było się lepiej uczyć, żeby teraz widzieć świat takim, jakim jest naprawdę, a nie ulegać, jaka to się w ogóle moda zrobiła, nie wiem, czy ty pamiętasz, ale kiedyś to w ogóle tematy typu spiski, ezoteryka, to była jakaś totalna nisza, to gdzieś na peryferiach internetu było, mało kto się tym interesował, nie? A potem nagle buch, jak, wiesz, wybuchło jak supernowa po prostu i się rozeszło po internecie i dzisiaj jeden z popularniejszych tematów. Z kim byś nie gadał,

0: komunistycznym wojsku, no to cel jest znany, bo oni są zadaniowani i doskonale wiedzą, że bo kretyńskie społeczeństwo to jest zniszczona tkanka jakby społeczna, więc oni skretyniają to społeczeństwo jeszcze bardziej swoimi fantasmagoriami. Ale jest też pokolenie młodych szurów, które powstaje, tak jak tutaj Tomisiu pisze, ewolucyjnie. Oni już powstają sami z siebie. To już są po prostu szury, powiedzmy, nowej fali. Nowej fali, którzy no już są replikantami. No.
1: No, my też się bardzo od siebie różnimy, jeśli chodzi o poglądy właśnie tego typu, nie? Związane ze społeczeństwem, z powstaniem świata, z rzeczywistością. Bardzo tutaj nawet się różnimy, ale też jest coś takiego jak umiejętność rozmawiania, prawda? I to też jest jakaś dysfunkcja, jeśli człowiek reaguje od razu agresją i chce cię zabić i grozi ci na przykład jeszcze, jak tylko w coś tam nie wierzysz, czy coś i posądza cię od razu, że wynajęty, opłacony, o, pewne siły tu działają i ma już całą wizję na twój temat.
0: Wiem, o czym mówisz. No, mam takiego wujka, który zapieprza do Izraela raz w roku. Także wiem, o czym mówisz. I szury trafiają się wszędzie. I w tym narodzie, który uważacie, że rządzi światem i w ogóle chce Polskę kupić za 5 szekli, no to też są debile.
1: To my tak uważamy, niektórzy tutaj nawet ja tak trochę uważam, ci powiem.
0: Tak,
1: No,
0: tak.
1: taki trochę debil jestem, ale to się nie obrażam się absolutnie, bo ja już tak wiesz, wyluzowałem i nawet jak słyszę od ciebie, bo często słucham twojej audycji i mówisz, ktoś kto uważa, że, i tu przedstawiasz jakąś wizję, ja się cieszę, o to ja. To musi być skończonym debilem, że nawet szkoda na niego noża, bo to jest debil i powinien tutaj się nie rozmnażać, bo i tak wtedy, o, ale ty się nie przejmuje, bo masz prawo, wiesz, pewną ekspresję wyrażać na antenie i żeby zadeklarować wiesz, swoje odmienne zgoła myślenie.
0: Nie, no, jak mówi młodzież, mam taką stylówę, no kurczę, chodzę w spodniach opuszczonych do kolan, na deskorolce się poruszam, no to też mam taką stylówę prowadzenia audycji i ci ludzie z IQ powyżej 120, oni to łapią i zostają, to jest też taki rodzaj sita, a takie matoły, no to gdzieś tam... O, co tu robi flaga Izraela? Proszę mi to wytłumaczyć. No to od razu dostaję bana, bo to jest też tak, z tymi banami to jest też tak, jak psycho dostał bana u mnie, trzeci raz się chciał pomodlić, że to zabiera czas, bo sam doskonale wiesz, jak prowadzenie takiej audycji, jak jest wyczerpujące. To jest jak praca na kopalni na przodku, jak fedrowanie na przodku. Bo musisz patrzeć na dwa czaty, na priwa, na parametry dźwięku, prowadzić z kimś dyskusję, czasami konferencję. I jak taki psycho, no jest to dowcipne. Nawet przyznaję, że to jego prowadzenie modlitwy jest dowcipne, że jest to śmieszne, przyznaję, ale zmarnował mi 2 sekundy życia. No i go zbanowałem, żeby nie marnował mi kolejnych 2 sekund z audycji, no bo to jest naprawdę ciężka robota, no przyjemna robota, bo się gromadzi jakieś grono fanów i nawet 2 złote cieszy. Dlatego jest mi tak zajebiście przykro z powodu tego tip donation, bo ludzie, którzy chcieli wyrazić sympatię czy też uznanie w moją stronę, i wysłali SMS-a za 18 zł i z tych 18 zł 5 zł i 82 grosze doszły do tip donation, a te kurwisyny z tip donation jeszcze nie chcą mi tej kasy przesłać. No to jest przykre, no, to jest przykre.
1: Z tymi prowizjami to bardzo różnie tam jest, w zależności od tego, jak to wpłaca.

0: praca. I inna jest przez SMS-a, inna tam przez DotPay'a, inna jeszcze przez PayPal'a. Bardzo różne są. No, ale zgadzam się z tobą. To już Jan Paweł II mówił, że ten sam dowcip powtarzany po raz tysięczny traci swą cudowną moc. I nawet cuda tu nie pomogą. Tak było.
1: Bo ty jesteś bardziej męski. Podaj mi męską decyzję. W moim pęcherzu już jest 3,2 bara. Jakbyś kogoś zwabił na audycję, a ty zresztą sam świetnie prowadzisz audycję, bo ja na przykład nie cierpię mówić, a tobie to świetnie wychodzi.
0: Nie cierpię mówić, to czegoś nowego się o Enkim znowu dowiedzieliśmy, on nie cierpi mówić.
1: Naprawdę, nie cierpię ludzi i nie cierpię do nich mówić.
0: I hate people. A czekaj, to z tym pęcherzem, zróbmy test, spójrz na swoją rękę, tak, rękę, czy pojawiają się tam takie żółte kropelki przez pory, wychodzą już, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, bo ja mam bardzo gruby, jak się nazywa to z Marvela, to ta substancja nie do przebicia, kurczę.
0: Adamantium? Vibranium?
1: Adamantium, ja mam z adamantium pęcherz, ale tam naprawdę jest 3,2 bara. Wiecie co to jest? Takie ciśnienie jest w ciężarówkach.
0: Kurde, nie, no to już nie ma żartów, słuchajcie, zaraz mu oko wypchnie i będziecie mieli o jednego nadającego mniej.
1: A ja wyjeżdżam i nie wiem, czy wrócę żyw, więc tą kiedyś zapowiedzianą audycję z Krawcem chciałbym jeszcze trochę poprowadzić, jak się wysikam. Siusiu, weź Janka. Janka, nauczymy, że historia jest do kitu.
0: Ale co, to jeszcze dzisiaj sobie siedzimy? Mówisz, jak...
1: No dzisiaj jeszcze tak troszeczkę. A pewnie, chciał.
0: Tak. Pewnie, że ja tak.
1: Serio jadę i pakuję sprzęt nawet do szafy, bo dziecko zatrudnię do sprzątania studia.
0: No nie, no to musimy się nacieszyć Enkim jeszcze trochę, bo go nie będzie. I no nie, no to zdecydowanie. Idź, tryśnij sobie humorkiem, biegnij latawcze, wiatronogi, nogi twe gibkie, śmierdzące i czekamy tu na ciebie niczym co, niczym kto, niczym na co, kto na co. No, nie wiem w sumie. I jak kania dżdżu czekamy na Enkiego, jak się wysika. No. To, a tymczasem ja jestem. Zdradzę wam jak o filmach. No wiecie, to już jest after, nie? No, wcześniej było dosyć długo i dużo o filmach. Z audycji Enkiego się dowiedziałem, że bardzo lubił swego czasu kreskówki, takie jak Krowa i Kurczak na przykład, czy Johnny Bravo. No i tu wychodzi właśnie bardzo dobry gust. Wyżej wspomnianego, bo czytam niżej wspomnianego, bo to jest radio, to nie wiem, to nie ma wyżej, niżej. No to są kreskówki mistrzowskie, no i kultowe, Krowa i Kurczak. No mistrzostwo pod każdym względem. W ogóle z zaskakujących rzeczy się dowiaduję. Głos za Ricka i Mortiego podkłada ta sama osoba, jednocześnie jest to rysownik, animator, no, człowiek renesansu i za wiele innych postaci też podkłada głos. W ogóle, co ciekawe, dialogi w Ricku i Mortim są w dużej mierze improwizowane, w bardzo dużej mierze. Aktorzy dostają tylko takie ogólne wskazówki, że na jaki temat ma się wypowiedzieć i co przekazać dana postać i oni te teksty improwizują. Dlatego teksty brzmią cholernie naturalnie, jest w nich dużo wulgaryzmów, takiej potocznej mowy. Nie czuć w ogóle, że to jest jakieś reżyserowane, sztywne. No to też świadczy o klasie tej kreskówki. Jak ktoś nie widział Ricka i Mortiego, to zobaczcie, bo jest to w sumie no, kolejne takie dzieło, jedyne w swoim rodzaju. A dla fanów science fiction, no to już w ogóle ho, ho, ho. Ale o Ricku i Mortim będzie oddzielna audycja, na pewno. I kiedy przytoczę wam jakieś fragmenty scenariuszy i zobaczycie, jakie to jest odjechane i fajne, i w sumie takie odważne, bo tam są... A, nie, to już cicho, krawiec, niedobry krawiec, zamknij się. Już... żeby było o czym mówić w innych odcinkach. Proszę przepytać Antoniego na okoliczność nie tylko ciśnienia, ale i parcia na szkło. Parcia na szkło. No, ma parcie, nie ma parcia na gąbkę, to powiedział już, że tak ogólnie to nie lubi gadać, nie za bardzo, ale to właśnie może ma na szkło. Może się minął z powołaniem, może powinien zostać aktorem. Wiecie, ludzie z takimi zakazanymi, już nie chcę brzydkiego słowa, buziami, to często są świetnymi aktorami i grają różnych właśnie gangsterów, zakapiorów, a może nawet Enki by mógł pozytywną postać kiedyś zagrać tak dla odmiany, raz, to by był taki dysonans fajny, no, jakiegoś złego króla by mógł grać, jakiegoś mafioza, no, znalazłyby się role jakieś. 5 sezonów. No nie wiem, na 5 chyba czekamy w sumie, tak? Czy coś mi się pomyliło? No ja się zatrzymałem na 4 jakoś. Kawał. Przychodzi facet do lekarza z toporkiem i szkłem na głowie. Lekarz się pyta, co panu dolega? Szklarska poręba. Marcin kawały opowiada.
1: Dobre, dobre.
0: O, wrócił Enki. Z czego sobie, z kogo sobie dworujemy teraz? Kogo bierzemy na warsztat?
1: Nie wiem, bo ludzie się zaczną, mnie to się już boją, ale i ciebie bać.
0: No ale ty wyjeżdżasz na jakiś czas, to jakby, wiesz, to pójdzie na mnie wszystko, więc ty sobie tam zwiejesz do Izraela, czy gdzie tam jedziesz. A zdradzisz w ogóle, gdzie ty wybywasz? Czy tajemnica?
1: Różne już hipotezy krążą po sieci, do Albanii, do Bułgarii, bo wiesz, że najdalej to można wyjechać do Macedonii w tej chwili. A ja nie zdradzę.
0: A to taki urlopik, wypoczynek, czy jakaś misja? Czy kogoś tam trzeba odpalić?
1: Rock'n'rollowa misja. Ja zawsze, ja wypoczywam w ten sposób, że sobie robię takie rock'n'rollowe misje. Bo ludzie, jeszcze do ludzi nie dotarło, w jak głębokiej są dupie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na reklamy nowych samochodów na przykład. Kup Lexusa i zwiedzaj Łomżę. Są takie reklamy. Serio, są takie reklamy w radiu. Czyli już nawet sprzedawcy Lexusów czy Volvo C90, czyli takich wozów, które służą, żebyś pojechał do Portugalii, one sugerują, że one służą do jazdy po krajów zakupu. I to i teraz jak potworzyli te powiaty czerwone, no to nawet do niektórych powiatów nie wjedziesz.
0: To nieźle. To się robi trochę klimat jak, nie wiem, za PRL-u. Jak i ludzie zbiednieją, jeszcze już całkiem, to będziesz właśnie sobie brał dużego Fiata, taką białą przyczepę, taki camping podpinał i na Mazury gdzieś tam, nie? Już. I konserwa turystyczna i tak dalej. I ten, i turystyczny przyrząd do automasażu. Jakoś tak się to za komuny nazywało, kiedyś patrzę. Taki, no, wibrator jak w mordę strzelił, a to tak ładnie nazwane, jakoś, wiesz, turystyczny przyrząd do masażu, coś takiego. To taki wibrator normalny na baterię, komunistyczny.
1: Ale te nowoczesne wibratory, te designerskie, projektowane przez kobiety, to jest podkreślane, że projektowane przez kobiety. Ja tam nie wierzę, żeby one się znały na 3D Studio, ale niech będzie. I to kurczę, one naprawdę ładnie wyglądają. Nie to, co te takie starożytne wibratory przypominające rakietę Saturn V.
0: No a propos takich, jeszcze mi się przypomniało, że jak tak mówimy sobie o science fiction, to właściwie mało co się sprawdziło, jeśli chodzi o takie science fiction w stylu, no, że podróże między planetami, że sobie latamy, czy latające samochody, czy nawet deskolotki nie ma, ale bardzo dużo się sprawdziło z tych dystopicznych wizji, właśnie Idiokracja, Nowy Wspaniały Świat, gdzie cię namawiają ciągle kup nowe, stare jest złe, musisz mieć nowe, nowe najlepsze. I wyrzuć stare, koniecznie. I inne rzeczy. Ta seksualizacja życia, którą też widzimy tam w Nowym Wspaniałym Świecie, gdzie już od maleńkiego cię przyuczają i tak dalej. Wszystko się posprawdzało, czyli tylko te dystopiczne rzeczy się tylko posprawdzały, a deskolotki jak nie było, tak nie ma.
1: Dlatego ja prowadzę sektę apokaliptyczną nie z powodów religijnych, tylko z powodu analizy, takiej fundamentalnej analizy tego, co się odstawia, bo to jest tylko fragment. Jeden z gości, który ma taki kanał ekonomiczny na YouTubie, opowiadał historię Herca. Herc się zajmuje wynajmem samochodów. Herc ogłosił upadłość z wiadomych przyczyn, bo się nie lata. Chociaż dzisiaj słyszałem jeden samolot. Herc ogłosił upadłość i po ogłoszeniu upadłości to pokolenie zdebilałych dwudziestokilkulatków, które dostaje w Stanach 1200, dostawało, sorry, bo to się już skończyło. Te zdebilałe pokolenie dwudziestokilkulatków, które dostawało $1200 miesięcznie, zaczęło inwestować na giełdzie i oni akcje Herca, który ogłosił bankructwo, podnieśli o 800%.
0: Ciekawostka.
1: No to taki fragment tylko, fragment opowieści o idiokracji.
0: Nie, no tak, gdzie nie spojrzysz, to właściwie tak wszystko takie idiotyczne jakieś się wydaje, nie? Zachowanie ludzi, stosunek ludzi do zwierząt, relacje międzyludzkie, to, co ci w telewizji pokażą, to, co promują. Wiesz, zamiast gdzieś na portalach jakieś ciekawe artykuły, mądre, które by człowieka jakoś ubogaciły faktycznie ciekawą wiedzą, to patrzysz, a tu Kożuchowska ma wyschnięte pięty, a żona prezydenta w kolejnej oszałamiającej kreacji. I takie, wiesz, co jakieś takie, wszystko takie głupkowate dookoła.
1: I trzech redaktorów zarabiających po 80 patoli z naszej kasy, bo ty kupując fajki, czy ja też czasem kupię fajki, no to płacimy z tych fajek za 18 zł jakieś 15 zł podatku, nie? I tych trzech redaktorów, którzy zarabiają po 80 koła miesięcznie, zastanawia się nad tym, czy żona Trumpa wyglądała ładniej, czy żona Dudausza wyglądała ładniej. I potrafią to robić 20 minut za nasz hajs.
0: I teraz sobie zapodajemy jakiegoś kwasa, czy innego grzyba, albo inną szałwię wieszczą, zamykamy oczy i widzimy taki mechanizm działania tego całego systemu, jak z nas się wysysa siły życiowe w postaci czasu, który oddajemy przez zabieranie nam pieniędzy i to gdzieś tam lisowi, wiesz, przez rurkę do ucha, gdzieś tam go napędza tego lisa i on zaczyna jakieś pierdoły opowiadać, które nam zatruwają głowę i tacy się robi nasza własna energia napędza, wiesz, robienie z nas debili, jakieś takie mechanizmy można by różne zrobić i science fiction film o tym i pokazać to ludziom, jak to działa wszystko taki. Ja wierzę w taką wizję trochę, że po prostu my tych rzeczy za bardzo nie odbieramy, bo one są, nie wiem, tam rozwleczone w czasie, ukryte przed nami troszkę, nie interesujemy się, ale jakby tak to wszystko podsumować, rozpisać, wiesz, to by wyszedł z tego taki system jakby biologiczny trochę, nasza cywilizacja jako taki organizm biologiczny, który się rozchorował, tu jakiś czyrak, tu pryszcze, tu wiesz, się zesrało na rzadko i płacze, no i taka to biedna cywilizacja.
1: Ja bym nikogo nie obwiniał, ani jaszczurów, ani Sowietów, ani iluminatów, ani Żydów. No, ja mam trochę pokojowej duszy w sobie też i uwielbiam prawdziwki, takie grzyby. I one potrafią mieć średnicę, no nie wiem, no potrafią ważyć, nie, 2-3 kilogramy i być zdrowe, ale już pewnej granicy nie przekraczają. Zaczynają być jakieś krzywe, koślawe, po czym gniją, ślimaki je jedzą. No i nasza cywilizacja już jest na tym etapie, jak nas ślimaki jedzą, gnijemy od środka, wysychamy, padamy i to jest proces nieuchronny i za rok w tym miejscu wyrośnie coś nowego, bo ludzie będą zajebiście zdziwieni, jak w 2021 roku, poza tym, że będą siedzieć w więzieniu, w areszcie domowym, to nie będzie nowych filmów na Netflixie, to na przykład nie będzie się dało kupić opony, bo Chińczycy się wkurwią, jakiegoś komponentu przestaną dostarczać światu. I ludzie będą bardzo zdziwieni tym faktem. Będą, no ten Enki, to skąd on to wiedział? No skąd on to wiedział? No po prostu, no z dupy wiedziałem, no bo kurczę, obserwuję świat.
0: Cywilizacja musi upaść i myślę, że na jej truchle może coś fajnego wyrosnąć. Tak jak trochę na nawozie dobrym, ale to taka cywilizacja nasza posłuży jako nawóz, zostaną poodkrywane, wykopane różne ciekawe rzeczy, będzie próba odtworzenia niektórych, no musi się coś musi umrzeć, żeby coś się narodziło, jakiś taki naturalna kolej rzeczy, nie?
1: Dokładnie. No ale to trwa, no tak Jankiem idąc, no to powiedzmy renesans 400 lat, później pierwsza wojna światowa i ten upadek cywilizacji, choćby to widać w architekturze, prymityzowanie budynków i budowli, każde ma swoją definicję, to trwa od pierwszej wojny światowej, kiedy ludzie bezsensownie milionami ginęli w okopach. A wcześniej bitwy średniowieczne wyglądały w ten sposób, że wystawiało się trzech jakichś zbirów typu etam, który jednym ciosem zabija. I jedna armia stuosobowa wystawiała trzech bandziorów, druga trzech bandziorów, ci się napieprzali, tam ci pili piwo. No i kto wygrał, ten wygrał. Tam się nikt nie wyżynał. Nie było czegoś takiego jak przy pierwszej wojnie światowej, gdzie ludzie się setkami tysięcy wytruwali gazem musztardowym.
0: Proszę. Czyli bardziej jak w filmie Troja, gdzie jedna armia wystawia Achillesa, druga jakiegoś giganta i oni rozstrzygają.
1: No, dokładnie, a reszta wojska najwyżej gwałciła wioski i rabowała, czyli zajmowała się taką, no powiedzmy, humanitarną częścią zadania.
0: Ja chciałbym, żeby na Ziemię powróciła magia, bo my tak naprawdę zapomnieliśmy o tym, że te wszystkie mityczne stwory i tak dalej to istniały. Tylko wyrzuciliśmy to z głowy, mój drogi, i nie pamiętamy. I traktujemy, jakby tego nie było nigdy. Mam taką teorię.
1: Prowokujesz mnie, ale biorę to pod uwagę. Mam taką teorię na stole, że tak jak ten kult Kargo, w który wierzą wszyscy ze spinem, powiedzmy, podejścia do świata lewicowym, to że ten smog wawelski, którego tak wyrechotałeś, on się nie wziął z bujnej wyobraźni krakowian opitych gorzałką albo miodem, tylko on gdzieś tam kiedyś był. Albo był smokiem, albo był jakąś wimaną, albo był pojazdem kosmicznym, albo czymkolwiek, ale był. I został pod postacią jaszczurki kurczę, kończy mi się.
0: Zionącej
1: ogniem.
0: No to tak ciężko mi przyswoić taki sposób myślenia, gdzie dużo różnych legend, opowieści, to cię to przekonuje, że to się nie wzięło znikąd, że naprawdę coś w tym jest. A bajka o Jasiu i Małgosi, no to też czarownice istniały, takie co czarowały, też to się nie wzięło znikąd. Jaś to jest w ogóle taki, on potem jak dorósł, to się zamienił w Jana van Helsinga, on to zabił tą czarownicę, wrzucił do pieca i czarownica tam prosiła, darujcie, wyście chrześcijany są. A Jasiu wyciągnął Biblię i mówi: nie pozwolisz żyć czarownicy! Księga wyjścia! Biblia tysiąclecia! I podkręcił gaz.
1: Jest dużo bajek nie z kultu Cargo. Jest dużo bajek. Kiedyś nie było psychoterapeutów i to jeszcze w kilku konwencjach pracujących psychiatrów, tylko były bajki o na przykład koguciku, którego lisek tam ciągnie do lasu i tak dalej, i tak dalej. To były bajki terapeutyczne i dla dzieci, dla starszych, dla młodszych dzieci. To są bajki o zupełnie innym charakterze. Ale kiedy słuchasz opowieści o Odynie na przykład, nordyckiej, opowieści o Zeusie czy innym bóstwie greckim, opowieści o bóstwie rzymskim, opowieści o bóstwie egipskim czy sumeryjskim, i te wszystkie opowieści są jakoś kurcze, dziwnie do siebie podobne, no to zaczynasz tak podejrzewać. Ja nie mówię, że zakładać, że tak było koniecznie, że istniał kiedyś jakiś dziwak, może przyleciał z innej planety albo z innej galaktyki, który faktycznie dysponował taką bronią, która topiła góry. Polecam wszystkim świetny film z indyjskiej próby atomowej. Indyjska próba atomowa bodajże była tylko jedna i oni stopili górę. Po prostu góra nagle staje się czerwona, coraz bardziej czerwona, przechodzi w białą i zaczyna spływać ta góra. Świetny widok.
0: Jak robiłem audycję o Sumerach, to powiedziałem, że jak najbardziej mi się klei to, że ta wersja, w której przybycie tutaj kosmitów, no przybyszów z gwiazd, zostało ubrane w takiego skina, w takie fatałaszki właśnie mistyczne bardziej i przeobrazili się w bogów. Zresztą no, dla takich Sumerów to kosmita czy bóg to było tożsame w sumie, więc...
1: Absolutnie, tym bardziej, że królowie Egiptu mają, nie mają proporcji ludzkich ciał. Na przykład mężczyźni mają szerokie biodra, nie mają piersi, mają szerokie biodra i tak dalej. Więc to nie jest jakaś artystyczna wizja, tylko po prostu ktoś zaobserwował, już faktycznie tak wyglądali. Był inny gatunek.
0: No, te pociągłe twarze, takie przypominające szaraków jakby. No, możemy się jeszcze nieźle zdziwić kiedyś. I te opowieści, które nam się dzisiaj funduje jako wiedzę gównoźródlaną, to może się kiedyś z tego będą śmiano, że to w ogóle w niezłe bajki ludzie wierzyli, nie? Może i tak
1: to już nie w tej cywilizacji, tak się mówi, nie w tym wcieleniu, to ja powiem nie w tej cywilizacji, bo ona się kończy. A kto tak nie wierzy, kto nie wierzy, to w Peru są te czaszki pociągłe. Oczywiście taki twardy naukowy beton będzie twierdził, że dzieciom ściskano deszczułkami i sznurami głowy, żeby wydłużyć czaszki. Tylko te czaszki wydłużone, one mają zupełnie inaczej rozłożone szwy, to znaczy, nie wiem jak to się fachowo nazywa.
0: No są płyty, jakieś takie, są takie właśnie jakieś łączenia między właśnie tymi płytami czaszki, nie?
1: One są zupełnie inaczej rozłożone niż u ludzi i tak samo wejście kręgosłupa do czaszki, bo kiedy ona jest pociągła i długa ta czaszka, to ma zupełnie inną mechanikę, więc wejście kręgosłupa do czaszki jest zupełnie inaczej osadzone niż w czaszce człowieka. I ja nie mówię, żeby zaraz całą swoją wiedzę wrzucić do śmietnika, ale żeby chociaż zostawić sobie furtkę z pytaniem: o cholera, co to jest?
0: Nauka niby jej taką siłą jest to, że nawet jak mamy te czarne plamy, niewyjaśnione rzeczy, no nie wiem, jak tam materia nieożywiona się zmieniła w ożywioną, tego chyba jeszcze nie rozgryźli naukowcy, tak? Ja nie wiem, trochę jestem takim, wiesz,
1: Nie bój się, nie będę krzyczał. Głupkiem
0: w tych sprawach, ale to może powinniśmy czasami powiedzieć stop i skoro coś nam się przez dłuższy czas nie klei, co pozostaje niewyjaśnione, to może czas zrobić jakiś większy w tył zwrot i poszperać gdzie indziej i żeby ta nauka nie była taka skostniała, taka... No, zwolennicy nauki, jak potrzeba na przykład, twierdzą, że wcale tak nie jest, że naukowcy są bardzo otwarci. Ja tego nie widzę za bardzo. Są raczej bardzo zamknięci w pewne ramy, bardzo się boją tego, że się ośmieszą. Jest takie zjawisko. No i faktycznie reset może jest potrzebny jakiś, żeby się totalnie zmieniło widzenie świata i żebyśmy zaczęli szperać trochę gdzie indziej, w innym kierunku i nie zafiksowywali się na tym, co nam się, wydaje się, że nam się to układa w całkiem dobrą układankę, ale są takie układanki często, że wydaje ci się, że w dobrym kierunku idziesz, już poukładałeś, już ci niewiele brakuje, a nagle się okazuje, że to w ogóle w złym kierunku trochę poszedłeś, że to taka pułapka była trochę, nie?
1: Ja po prostu nawet nie zadaję pytań, tylko ja zostawiam otwarte furtki. Ja z naukowcami jest tak, bo jest kilku na twoim kanale i oni to ci potwierdzą, jeżeli ich kiedyś spytasz, że naukowiec to jest tak jak powiedzmy my trochę się prostytuujemy radiowo dla donatów, żyjemy i naukowiec żyje dla grantu i jeżeli naukowiec powie coś, co nie jest po linii, po tej głęboko wyżłobionej linii, no to w życiu nie dostanie grantu. On żyje od grantu do grantu. On dostaje na jakieś badania na 10 lat na przykład bańkę i przez te 10 lat udaje, że coś tam robi. No. Jednocześnie się z kolegami zgadzając.
0: Pieniądz, władza, seks, humor to są rzeczy, które rządzą współczesnym światem, jak dla mnie. Gdzieś tam w Stanach, w szpitalach, jak kogoś zdiagnozują, że ma COVID-a, to od razu dostają tam kilkanaście tysięcy dolarów czy coś takiego. Kolega mi mówił, nie wiem, czy to prawda. No ale to, tak to jest. No, finansowane są te badania. I wiadomo, że jak ktoś ci wyłożył miliony na badania i się i mrugnął do ciebie okiem i wiesz, co by mu było na rękę, to nawet on nie musi ci mówić, jakie mają wyjść te badania, tylko ty sam często zrobisz te badania, tak będziesz czuł, żeby on był zadowolony.
1: Ty już znasz odpowiedź. Ja zresztą to powiedziałem, że kiedy tajemniczy słuchacz X, który wpłacił 8 tysięcy...
0: A to serio? Czy jaja sobie robisz? Bo mnie to nurtuje.
1: Nie robię sobie jaj. Który wpłacił 8 koła, powiedział, że jest trochę zawiedziony, że zniknęły ostatnie audycje. No to naturalną rzeczą,
0: no,
1: która mi przyszła do głowy, było odtajnienie tych audycji. To zrozumiałe chyba. To się rozumie samo przez się. Więc tak, jeżeli zostajesz od ewolucjonisty, no to zaczynasz tworzyć koniec zajęcy.
0: No. Ja jak od ciebie dostałem donate'a, to zaraz pomyślałem, że zrobię tu audycję, że właśnie osoby pozbawione części włosiennej są lepsze w te klocki. Bardziej kobiety właśnie tego są zadowolone. Od razu tak pomyślałem, że tak trzeba zrobić. I no. Widzicie, no, uczcie się. Słynny nadający w audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, Claude Monet, nawet się przyznał na antenie, że jakby do niego ktoś z łapówą, jakąś mega łapówą przyszedł, to on by zaraz tam nagrywał, co trzeba. Jeśli by to nie było jakieś totalne przegięcie i robienie ludziom kisielu w bani, to by nagrywał, tylko że nie pojawiają się tacy z jakąś odpowiednio dużą łapówą pieniędzmi. A ja też nie wiem, też gdzieś tam są granice, wiadomo, Ale wiadomo, że trzeba zadowolić mecenasów, żeby oni byli happy. No to jest to normalne. A jeśli twoje życie właściwie od tego zależy, od tego, czy utrzymasz rodzinę, czy dzieci będą miały na tornister, czy coś, no to już w ogóle, nie? To już jest poważna sprawa. Musi być nie tylko zadowolony, ale i wyszczerzony i od ucha do ucha i banan na gębie ten sponsor nasz. Musi być dopieszczony, jak to się mówi. W mojej branży się mówi czasami o dopieszczeniu klienta. No.
1: A propos filmów, od czego zacząłeś, właśnie był taki film, znaleziono kulę na dnie oceanu, tam Dustin Hoffman bodajże grał naukowca i ktoś w łodzi podwodnej, oni spływają na to dno oceanu, zbadać tą kulę, artefakt obcych prawdopodobnie. I Dustin Hoffman gra naukowca, który napisał pracę doktorską na temat właśnie takich kul. I ktoś do niego podchodzi zapytać, co sądzi, czego się spodziewać, szaraków, zieleniaków, fioletowiaków w tej kuli. A Dustin Hoffman mówi, ja to kurwa zrobiłem dla grantu, człowieku, ja nie mam zielonego pojęcia. Hello.
0: Pieprzyć tą kulę, ja tu jestem.
1: Pieprzyć kulę. Ja ten doktorat napisałem, bo mi zapłacili.
0: Jak mi dadzą jeszcze następnego granta, to te kule obie do gęby wezmę całe i z kulami razem. No, to tak niektórzy mają. No, my to z Enkim myślę tak bez przesady, a jakby tak ten mecenas super ultra mecenas, który dał tego mega donata, zadeklarował, że jest miłośnikiem Rosji i że bardzo mu imponuje rosyjska kultura i chodzi w onucach po domu z tej miłości do Rosjan, nawet to jakbyś zareagował?
1: Nie, to jest w porze człowiek i wskoczył na trzecie miejsce wśród donatorów.
0: To jeszcze więcej było, Jezus Maria.
1: Bardzo w porządku człowiek. Tych wcześniejszych donatorów do teraz spłacam. Do teraz spłacam, bo ja kiedyś, nie wiem czemu to powiedziałem, to jest jakaś klątwa mojego radia, bo i moje dochody z reklam wynoszą $2 miesięcznie, więc jak ktoś mi wpłaci $10, na przykład cudowna Beatka z New Yorku, jak ktoś mi wpłaci $10, to tak jakby zapłacił za 5 miesięcy nadawania. Więc teraz jestem ujebany gdzieś na, nie wiem, 200-300 lat. I no, utknąłem w Matrixie, modne słowo. A to jest po prostu macierz, czyli dwa nawiasy i cyferki w środku.
0: No to nie ma wyboru, musisz zostać wampirem teraz jakimś, żeby żyć długo i... Chcesz, to cię obdarzę mrocznym pocałunkiem. Chodź do mnie! Come to me, children of the night! Jestem książę Krawcula, zaraz wielkiego ugryzę. Nie, no żartuję, bez takich tutaj jakichś krypto-homoseksualnych akcentów, bo to już przesada.
1: Tak, bo później to wyciągną, zrobią wycinki, jak to się nazywa w internetach, szoty, zrobią szoty i będzie, że Enki pedał, krawiec pedał.
0: No to właśnie ze wspomnianym Klodem tak robią i to na potęgę i znajdziesz w internecie jak chwali, bo tak wiesz, wycinają mocno z kontekstu i znajdziesz tam jak chwali Hitlera, jak chce gazować Żydów. Jak takie same, takie wiesz, wypowiedzi, jak go szukasz w internecie, taką mu zrobili, taką zabawę, trochę jak, taka zabawa jak u Kononowicza, to wysmarowanie ławki gównem i samochodu, to takie dowcipasy, nie? Współcześnie żyjących młodych ludzi, to takie żarty są, takie fajna zabawa.
1: Ale ile to czasu kosztuje, ile to energii zabiera? Mi się tak wielu rzeczy nie chce robić... Tak jak ty na przykład świetne podkłady masz, świetne otwarcia, zamknięcia, czy też grafiki w audycjach. A ja wiem, że jak patrzę na tę grafikę, no, ktoś tam patrzy swoim, nie chcę obrażać twoich słuchaczy, no, ale patrzę swoim tępym ryjem na tę grafikę. A ja wiem, że to cię kosztowało godzinę życia, nie? I...
0: No, tylko nie ryjem.
1: Myślę, że tam kiedyś tam prywatnie, wstępnie zapowiadaną wspólną audycję przeprowadziliśmy, więc ja mogę ze spokojnym sumieniem lecieć i się nawet rozjebać gdzieś nad Bałkanami. I tyle.
0: No, trzymamy kciuki, żeby nie było lądowania, gdzie to było, w Andach, gdzie tam dieta była specyficzna.
1: Zjadłbym człowieka, to było w Andach. Lecieli z Chile do Paragwaju czy Urugwaju, zawsze mi się to myli. No i zboczyli, nie, sorry, z Urugwaju czy Paragwaju do Chile i pomylili odrobinę kierunek i wylądowali w środku dupy, w środku niczego. No i się pozjadali.
0: No cóż, no, bywa i tak. Bywa i tak. No, miejmy nadzieję, że Enkiego nie spotka coś takiego. Będziesz leciał samolotem? Będziesz?
1: Tak, cięższym od powietrza.
0: To jak to możliwe, że to lata? To jest niemożliwe naukowo. To... To jest, czyli wynikałoby z tego, że wszystkie samoloty, że to jest spisek, że wszyscy, co twierdzą, że latali samolotem, w nim uczestniczą, w tym spisku, nie ma samolotów tak naprawdę, to są hologramy tworzone technologią Bluebeam, są opłaceni ci, co twierdzą, że latają, o, to Kuba jest złożony.
1: Tak, no, tak, tak, no są pod wpływem technologii MK Ultra i ten, no i ci piloci wszyscy bredzą.
0: Fałszywe wspomnienia wszczepione. A z dokładnie tymi samolotami to też po to, żeby nas przekonać, że jednak Ziemia okrągła.
1: No dokładnie, bo...
0: Bo żyroskop by nie działał przecież.
1: Gdyby Ziemia była okrągła, to by samolot w końcu wyleciał w kosmos, bo samolot cały czas leci prosto. I on by tak leciał prosto, prosto, aż by się zapomniał i by uderzył w księżyc. No więc Ziemia chyba jest oczywiste, że Ziemia jest płaska.
0: Ale to czekaj, to ja też leciałem samolotem, to musieli mnie zahipnotyzować i gdzieś tam przewieźć do jakiego, gdzieś tam zamknąć w hangarze, wszczepić te fałszywe wspomnienia, potem odstawić na lotnisko. W międzyczasie jeszcze skrzywdzili w pupę, bo to są tacy ludzie.
1: Chyba, że samolot co jakiś czas, kiedy tam, nie wiem, stewardesa coś ogłasza albo kapitan mówi przez megafon, to robi taki skok dziobem przodem samolotu w dół, żeby tak skręcić w kierunku tej okrągłej ziemi. Bo jeżeli tego nie robi, no to ziemia jest na bank płaska.
0: No to by wychodziło. I komórkowa, to są takie plastry miodu, ziemie plastry miodu. Ja to widziałem na jednym kanale, jak to było. 12 tysięcy szurów, coś takiego. I tam było, że takie plastry miodu są i to by się zgadzało, bo my jak te pszczółki tu zapierdalamy po prostu w tych plastrach ziemi, miodu. Wszystko skazanie, mi się zaczyna kleić.
1: Skazanie na wieczne prowadzenie radia. W takim kotle, w takim garze piekielnym jest.
0: No. Ale gdzieś jest alternatywna rzeczywistość, w której Enki nadal jest płatnym mordercą i nie zrezygnował i nie prowadzi dla was takich fajnych audycji. I się śmieje, że niby żarty, o żarty. Dużo o nim nie wiemy, ale cóż, może się dowiemy. Dzisiaj z niego trochę tutaj wyłuskałem informacji. No, wiemy już, jakie filmy lubi, wiemy, że lubi krowę i kurczaka.
1: Nie krowę i kurczaka, tylko psa chojraka.
0: Krowę i kurczaka też lubisz, dlaczego się wypierasz?
1: Ale na drugim miejscu.
0: Aha. No dobra. No to co? No to kończymy, słuchaj. Dzięki za dzisiaj, właściwie współprowadzący tutaj byłeś. Takie kombo dzisiaj mieliście... Dwie wspaniałe gwiazdy radiowe w jednym, dwa za jeden. Dostajecie, widzicie, jaka promocja?
1: Ja od razu, jak ktoś mówi z góry, to się wywyższa. To w psychologii taka złota zasada. Ja od razu z góry przepraszam, że przepraszam cię za to, że cię teraz spotka fala roszczeń i pretensji z tym związanych.
0: A ja jeszcze bardziej z góry przepraszam ciebie za to, że cię spotka fala hejtu, że masz no nowych chujowych kolegów, czy jak to tam było.
1: No, jakoś tak.
0: I do widzenia, panu. Żegnam ozięble. Ale potem ta osoba się pojawiła. Znowu jednak to był fałszywy alarm, więc dobrze się
1: No, to
0: skończyło.
1: były
0: Happy
1: takie
0: endem.
1: kobiece fożki. Kobiece fożki.
0: No. Bo to było takie, wiesz, trochę takie zapytanie, kogo bardziej kochasz? Tam, wiesz, Etama czy Nupkę? Czy potrzebę,
1: Nie,
0: czy
1: to
0: wiesz, czy Jana Matejko?
1: potrzeba i nupka.
0: No, tak, więc no, przygotuj się. Będą wściekłe ataki. Tutaj Jackowski mode. Będą wściekłe ataki na twoje radio. Ja to przewiduję. Niebawem będzie straszna prowokacja w twoim radio.
1: Tak, za 2 tygodnie być może, jak wszystko dobrze pójdzie.
0: O, kolejne informacje do teczki. Tu wraca za 2 tygodnie. Dobra, no to już wiemy przynajmniej co nieco. No to wracaj szybko i wracaj zdrów. No i czapeczkę załóż, jak gdzieś w zimne rejony jedziesz, to koniecznie czapeczkę załóż.
1: A ja 100 tysięcy subów i przynajmniej 1000 słuchaczy i jakiejś seksownej preselekcjonerki, która będzie preselekcjonować telefony od słuchaczy, którzy dostąpią zaszczytu występowania na twojej antenie.
0: No, nie jestem takim magnesem na słuchaczki jak ty, na kobiety. Wiesz, tu już opowieści krążą, że w ogóle, że podkochują się w tobie te słuchaczki wszystkie, które do ciebie dzwonią, że tak się trochę w tobie podkochują. No, my też mamy tutaj dużo fajnych kobiet, dziewczyn. No, ale tutaj możemy kiedyś zrobić wybory Miss. Nie, tak zbyt seksistowsko jednak. Dobra, kończymy już głupoty.
1: To zrzućmy jakoś elegancko z anteny. Dziękuję za udział. Pozdrawiam moich słuchaczy. Jeszcze bardziej pozdrawiam słuchaczy Krawculka. Wszystkim powodzenia, zdrówka w tej nietypowej porze z niedzieli na poniedziałek. Wszystkie kontynenty, nawet Antarktydę. No i ten, miłego resetu, miłego końca cywilizacji. No, tymczasem trzymaj się,
0: Tymczasem,
1: hej. Pa.
0: hej, hej. No, ja też pozdrawiam wszystkich z uniwersum NK-go też, no, naszych tutaj nocników też. Słuchacze Nocnego Radia to nocniki, a słuchacze NK-go? Enkiści, Anunaki jakieś to są, Anunaki. Bo to z tego uniwersum Enki, Anu, to Anunnaki. No i tak to jest, widzicie. Całe te. No, NKWdziści. Enkiwudziści. O, no, pięknie, NKWdziści. Bardzo dobre. Jan Matejko. Pozdrawiam. Jeszcze dzisiaj, bo już poniedziałek, nocny Marek o 21:00 z potrzebą się spotkamy. Nie wiem, czy ja będę miał siły. Może wymyślę jakiś kit, że na przykład mnie gardło boli czy coś. Bo boli. Bo boli. No, więc fajnie by było w ogóle zrobić jakiś taki taką roszadę i zmienić trochę na przykład skład na jedną audycję, żeby był na przykład Potrzeba i Etam. To by było piękne. Albo zrobimy audycję Etam i Jan Matejko i to będzie audycja, która będzie się ciągnęła w nieskończoność praktycznie. Słuchajcie, będziecie mogli słuchać tak po 24 godzinach odpadniecie. Bo oni się nigdy nie kończą. Oni jakby mogą w nieskończoność się wymieniać różnymi uwagami, ripostami. Będą to co prawda takie riposty w trochę innym stylu, no bo Jan Matejko skupia się bardziej tam na faktach, na logicznych rozkminach, na jakichś informacjach, statystykach i tak dalej, a Etam bardziej tak używa figur retorycznych, emocjonalnych, różnych takich chwytów, łapanie za jajka w celu, żeby Jan się wzruszył i łzy mu popłynęły z oczu, takie różne, no i to wszystko przeplatane różnymi dygresjami, jak to kiedyś było, albo jak kobietę trzeba trzymać krótko, to więc zupełnie inny styl, ale to by mogło być ciekawe, na przykład Jan Matejko i Etam, albo Potrzeba i Etam, ale to by się audycja szybko skończyła, bo Potrzeba by się wkurwił, zacząłby rzucać tam czymś i by się obraził i poszedł. Ale tam by się śmiał. No widzicie, no to jest, może trochę tutaj się poirytował, ale ja wam zaraz wszystko wytłumaczę. Ja wam wszystko wytłumaczę. Słuchajcie, bo musicie sobie zdawać z jednej rzeczy sprawę. A nie, to jest chyba powiedzonko Jana Matejki chyba, że musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. To tak bardziej Jan Matejko. A Etam to bardziej właśnie, ja wam wszystko wytłumaczę. O, Zenon i Kuba, kolejna propozycja. Zenon i Kuba. To by był fajny też team, bo Zenon, to słyszycie, on taki trochę jest zgorzkniały, marudny, potrafi się zirytować, a Kuba to wiecie, hej, wariaty, hej, słuchajcie, żeby dobre w tym wszystkim, żeby dobra emocja była. Emocja, która sprawi, że będziemy dla siebie, jak to powiedzieć po polsku, dobrzy, będziemy dla siebie, właśnie, i żeby ten impact właśnie, który sprawi, że właśnie te emocje, to ja właśnie pracuję nad emocjami. No, a Zenon tam mu przerwie w połowie zdania. Dobra, już nie pierdol, bo muszę zaraz kończyć, mam robotę. Słuchaj, mylisz się we wszystkim, co powiedziałeś praktycznie. No, nie będę tu owijał bawełnę. No, gdybym był chamski, to powiedziałbym, że pierdolisz głupoty, ale będę tutaj trochę bardziej, bo mi krawiec zwrócił uwagę, że trochę czasami chamski jestem, to powiem, że no dobra, pozwolę się z tobą nie zgodzić. A Kuba, hej, dlaczego, zastanów się, skąd ta agresja, w tobie, człowieku, ptaszki śpiewają, las, przyroda, właśnie ja teraz przyroda jeżdżę tu, do chatki. A Zenon, dobra, skończmy pierdolić, skupmy się na faktach, mam tu statystyki, i nie chcę cię, Kuba, martwić, no, ale znowu pierdolisz, no, i właśnie tutaj ci wkleję. A Kuba, hej, po co statystyki? A to się, wiesz, to się czuje, nie statystyki. No, i to też byłoby ciekawie. Dobra, ludziska, to ja se idę się ciapnąć do Wyrka, może mi się coś fajnego przyśni znowu. Ostatnio takie sny, że aż się boję iść spać. Głupoty takie mi się śnią, że sam się siebie boję. No. Dobra. Zmykam. Tymczasem Borym Lasem. Do usłyszenia się z wami niebawem. Hej, hej!

0: No cześć, to jednak mi net zerwało. Widzę
1: no,
0: teraz.
1: Zerwało ci. Ty słuchaj, opłaciłeś to, kurde, czy oni tak świrują, czy co?
0: Opłaciłem właśnie. I
1: no
0: dlatego
1: i
0: się
1: jesteś nienormalni, kurde, tu.
0: No pojebawszy po prostu. Ostatnio to się tutaj cuda dzieją z tym netem. W poniedziałek dzwonię do net i wyjaśniam, bo to już trochę za
1: może
0: dużo.
1: Z tym Zenkiem pogadaj, żeby tam żeś pochytał lepszy net.
0: Z kim?
1: Z tym szefem, tam właścicielem mieszkania, nie?
0: Nie, no tu nie ma lepszego netu. Poza tym ja mam stary na światłowodzie, no nie mogę mieć lepszego netu.
1: Aha, no pewnie oni się kurwa nie przyłączyli tam, nie?
0: Nie wiem, tu jest jakaś awaryjność. Gadałem kiedyś o tym z monterem i powiedział, że to się sprowadza do tego, że oni odziedziczyli jakby jako net ja całą infrastrukturę po dialogu, nie? I mają to często tam coś przestarzałe. Nawet jak dają ci konwerter światłowodowy, który ci zamienia sygnał ze światłowodu na Ethernet, no to on ma logo Dialog.
1: O, stary sprzęt wykorzystaj. Dobra, jedź panie z tym, bo ci zajmuję audycję, co to nie później.
0: A nie chcesz ze mną pogawędzić trochę w temacie audycji? Nie masz ochoty?
1: Mam ochotę, ale chciałbym się odlać najpierw.
0: No dobra, no to biegnij się.
1: Zaraz zadzwonię, nie?
0: Hej. Dobra, to czekam, hej. To był Zenon, który musi się odlać. A słuchacze wracają powoli na streama. No niestety, internet się bardzo psuje ostatnio u mnie. Jak mówię, będę wyjaśniał sprawę, bo internet to właściwie tu narzędzie pracy moje, więc muszę mieć stabilny. Muszę mieć stabilny internet, a ostatnio jest wyjątkowo niestabilny. Nie wiem, czy coś nie mam z kablami, bo chociaż nic nie ruszałem, ale zauważyłem, że jak ruszam kabelkami, to się tam na modemie zapala na czerwone na chwilę. Coś tu jakby nie stykało po prostu. Tymczasem Cyberpunk mnie zawiódł jednak. Jednak po prostu no, z prostego powodu. Gra jest niegrywalna na takim sprzęcie, jaki mam, a mam tutaj żal do CD Projekt, bo ten sprzęt jest wymieniany jako konfiguracja minimalna. Są dwie konfiguracje, minimalna i zalecana. I moja jest jako minimalna, no to powinienem przynajmniej móc zagrać. Niech ta gra wygląda brzydko, niech będzie uproszczone wszystko, ale niech będzie płynnie. Nie mogę trafić po prostu do kolesia, który jedzie w furgonie przede mną, ostrzeliwują mnie z karabinów, a ja nie mogę wcelować, bo mi się haczy. No to co to za przyjemność z gry, nie? Rozglądam się i tak i tak czuję, że ta myszka tak z milisekundowym opóźnieniem po prostu działa. Tak się zawsze dzieje, jak jest właśnie przeładowanie grafiką i komputer jest obciążony, to obracanie się, jakby rozglądanie nie jest takie płynne, nie? Też. Więc nie fajnie się gra. Tak, zerwało internet. Mam nadzieję, że już mnie słyszycie. Napiszcie na czacie, czy mnie słychać teraz dobrze.

0: na czacie. Lukacjusz pisze Carusimi Auditores, chyba Crisimi Auditores, jak to się mówi, a nie ważne zresztą. Cześć Zenon.
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Fajny kompromis, bo tak miałem w planach, żeby teraz gdzieś w tych godzinach zrobić audycję, zrobiłeś ty, okej, okay. Joke is on you, także jest fajnie, nie? No. Mamy dzisiaj w ogóle jakiś napływ nowych osób, bo na Discordzie też była nowa koleżanka, Zdrowaś Maria? Maria Zdrowa? Coś takiego? No, i tam,
0: a to chyba ją wcześniej już widziałem, ale to, chyba, ale to są faktycznie takie świeżsi słuchacze. Nie wiem, czy to tak ładnie mówić, świeży słuchacz, a pozostali to co, nieświeży? Nieświeży?
1: Ja to jestem już peklowany.
0: Zasuszony, zakonserwowany i osolony. I schowany do piwnicy.
1: Ale widzisz, mamy tutaj ten Adama, który tak jakoś jest tym zwolennikiem PiSu i fajnie jest, fajnie jakby zdzwonił, no ale pisał, że jest praca, szkoda strasznie. Dobra by była akcja i wytłumaczył nam, dlaczego nasz narodowo-socjalistyczny rząd jest dobry. Chętnie bym się dowiedział.
0: No właśnie, właśnie, też jestem bardzo ciekaw. A powiedz, to ty mi zrobiłeś psikusa i tytuł audycji zmieniłeś wczorajszej?
1: Nie, ja tylko ci psikusa zrobiłem na stronie Nocnego Radia, ale ty dalej psikusa nie widziałeś.
0: No, masz na myśli to, co pod logo napisałeś? Czy zaglądam na stronkę? To ja to miesiąc temu widziałem, tylko ja też jestem zagryziak i nawet palcem tego nie tknę.
1: Dobra, tak się bawimy.
0: Teraz będziemy rywalizować, kto więcej nie zrobi na stronie.
1: Ja bym wiedział, że ja właśnie w tym mam zamiar się z tobą w szwanki stanąć teraz, kto więcej nie zrobi.
0: Słuchajcie, tak więc mamy tutaj z Zenonem battla, takie nasze fame ma, po prostu walczymy ze sobą, kto mniej zrobi przy radiu.
1: O kurwa, no, już bardziej nocne radio nie może być, nie?

0: zajaram, kurde, od poniedziałku do soboty swoją drogą. Ja jestem przemęczony, nie? Ale taki zmora tutaj nasz prowadzący w środę, słuchajcie, jak mu się kiedyś noga podwinie, będzie zmęczony, będzie pieprzył głupoty czy coś, to dajcie mu tam trochę luzu, bo chłop, on to tak zapierdala już x lat chyba, nie? Czy coś, to jest tytan pracy. No, w każdym razie, ja więcej tutaj zapierdzielam niż zwykle i nie słyszałem o tym. Jeżeli to jest jakieś wielkie coś, to zwyczajnie mnie to minęło i coraz mniej wiem, co się dzieje, bo staram się nie zdechnąć z głodu. I chyba to jest problem Polaków, nie? Że starają się nie zdechnąć z głodu. Myślę, że na jakiejś takiej podstawowej warstwie to widmo zdechnięcia z głodu i wylądowanie na ulicy, tego nie było za komuny. I dlatego ludzie protestowali, a teraz jest. I dlatego nie protestują, a przynajmniej skutecznie i masowo.
1: Za PRL-u to ludzie żyli często bardzo biednie. Tylko,
0: Jak nie, ale stabilnie.
1: że ta bieda nas po pierwsze łączyła. Nie czułeś się tak źle, że ktoś, bo ten co obok mieszkał też nic nie miał, to się lepiej czułeś, że łączy ta bieda jakoś scala i jednoczy. I wszyscy mają mało, porówno, czyli nic. A dzisiaj, no ciężko, dalej jest ciężko. Tylko ciężko w inny zupełnie sposób. Bardzo duża presja dzisiaj jest, żeby mieć. Weź dzieciakowi, nie kup czy wiesz, czegoś tam, co mają inne dzieciaki, nie? Weź, wiesz, nie dostosuj się do standardów pewnych ubierania się, posiadania pewnych rzeczy. Co, przyjdą do ciebie ludzie, którzy mają plazmę tam 50 cali, a ty jakiś CRT, taki telewizor Rubin, jakiś, kurwa, nie wiem, jakiś rosyjski, nie? No to tak siara, załamać się może człowiek od czegoś takiego. Presja, o to mi chodzi,
0: Ja
1: presja.
0: jestem nienormalny. Ciężko mi takie rzeczy jakoś ekstrapolować. Mnie wiele takich rzeczy nie interesuje. W zasadzie nic w kwestii posiadania tego, czy ktoś coś posiada, czy czegoś nie posiada. Mam to w dupie, nie?
1: No to
0: Ale wiem,
1: zdrowo, no
0: widzę, że
1: zdrowo,
0: dla
1: no.
0: niektórych ludzi to jest istotne, nie? Wiem, że to ja jestem dziwny pod tym względem.
1: No dziwny jak dziwny, może właśnie zdrowy. Może tak ludzie powinni trochę się zdystansować do tego materializmu i do spełniania pewnych tutaj norm i do równania cały czas. On ma, to ja też, a
0: Tak,
1: inni mają. Przecież to jest
0: tak.
1: jakaś dziwna, ślepa pogoń.
0: Nie wiem, ja
1: Do niczego
0: znam
1: to nie prowadzi.
0: zajebiście bogatych ludzi, którzy mega dużo zarabiają, mają, wiesz, tam dzieci, nie dzieci, tutawianki i oni mają w dupie właśnie te markowe ciuchy, tym dzieciom to przekazali, mają w dupie, kurwa, niektórzy nawet nie mają prawa jazdy, ani auta, nie? Nic z takich rzeczy, oni mają w nosie te wszystkie takie, wiesz, statusy, nie? Które dla innych są ważne. Kompletnie. Kompletnie mają to w nosie. I są spokojniejsi dzięki temu.
1: Pewnie,
0: Po
1: że tak,
0: prostu.
1: dla głowy to dużo lepiej. A jak pracuje głowa kogoś, kto powiedzmy poświęcił wiele, wiele lat na zdobycie czegoś, bo wyobrażał sobie cały czas, że jak już się wyposaży we wszystkie fajne, modne, nowoczesne, drogie rzeczy, to będzie szczęśliwy. Zdobył w końcu to, zapłacił za to dużą cenę, stres, praca, wysiłek. I skumał nagle, że to mu zupełnie już radości nie daje, że mu dawało przez pierwszy miesiąc i znudziło mu się już. To ktoś taki przeżywa traumę trochę i się
0: Nie
1: czuje
0: no,
1: bardzo źle.
0: mam
1: Dziennik
0: zajebiste
1: złotych
0: porównanie właśnie
1: dla
0: wśród
1: biednych
0: klientów
1: prowadzących
0: i
1: na
0: te same
1: suchych
0: branże,
1: chlebach
0: te same
1: tanią kawę.
0: rzeczy. Jeden się przejmuje, żeby mieć kurde najnowszego Xboxa dla dziecka, drugi, żeby mieć kurde Tesla, żeby mieć to i tamto się cały trzęsie i cały czas jest spięty, a drugi ma właśnie te rzeczy wszystkie w dupie i siedzi sobie, wiesz, z nogami na stole, nie? No.
1: Gdzieś tam można też może w zdrowy sposób te rzeczy rozwiązać. Komuś się marzy jakiś tam specyficzny samochód, czy na przykład drogi komputer, bo jest mu to do czegoś potrzebne. Nie wiem, bo chce sobie bardzo grać w super gry,
0: Ale to nie szkodzi,
1: wiesz,
0: nie?
1: kocha
0: Słuchaj, jak
1: gry.
0: szkodzi coś takiego, to tak, to i stać. To, żeby na przykład dzieciak mówi, a ja się chcę zająć czymś, to kupuję to dzieciakowi. Po to dla niego jest ten majątek, nie? Że jeżeli to się naprawdę staje potrzebne, to on to może spełnić. I tyle. A nie, że musi mieć, bo środowisko tego od niego wymaga i wypada.
1: W ogóle tak nas szczują cały czas i a to cycem, a to pięknymi przedmiotami i zrobiłem taki test. Wszedłem na kilka portali i zobaczyłem, jak podczas tego przedświątecznego okresu tam zachęcaniem do kupowania. I na takim portalu średnio słowo kupuj, czy kupiłeś i tak dalej znajdowałem po 10 razy na, wiesz, na homepage'u tylko, nie?

0: No, to call to action to się nazywa, nie?
1: Tak,
0: Wezwanie do
1: tak.
0: działania. Musi być. Takie są teraz trendy marketingu. A ja
1: Przypomniałeś
0: sobie
1: mi
0: przeglądam.
1: słowa moich byłych szefów, jakiś to pamiętam te słowa. Call to
0: No.
1: action musi być
0: Tak,
1: na
0: skurwy syn,
1: banerku.
0: co? A ja sobie oglądam strony z najtańszymi rzeczami, jak coś mi pasuje i jest mi potrzebne, to wtedy kupuję. Pamiętam, jak Potrzeba mówił, że nigdy na promocjach, nikt w supermarkecie czy gdzieś tam, nigdy nikt nie zaoszczędził. A ja tak wziąłem, wyliczyłem mu rzeczy, które kupuję regularnie. Powiedziałem, no dobra, no okej, to jednak zaoszczędziłeś. Słuchaj, można ten marketing, jak się go rozumie, to można go obejść dookoła, nie? I zaoszczędzić tak realnie, nie? Na tym, co jest.
1: Ludzie,
0: Więc.
1: nie róbcie tak według schematu wszystkiego. Zachęcam do tego, żeby się wyłamać. Nawet jak chcecie być, kurde, ludźmi, a nie zwierzętami, to trochę używajcie tam głowy i nie biegnijcie za instynktem, nie? Że coś ja chcę tu złego. W ogóle, kurczę, nawet w jakichś praktykach magicznych, to mówiłem już, zachęca się bardzo do robienia czegoś takiego, nie wiem, idź se do sklepu, wszystko za 5 zł i pobaw się tym i z dzieciakiem, idź pokupujcie se za 5 zł coś, a nie do drogiej tam galerii po konsolę, nie? Nie wiem, jak nigdy wyjdź na balkon i zacznij się drzeć, cokolwiek, zrób coś niespotykanego, coś, czego byś normalnie nie zrobił, a nagle ci się życie odmieni i stwierdzisz, że ono się magicznie zrobiło, nie? I coś dziwnego się wokół ciebie fajnego dzieje.
0: Może, jasne, dobrze jest wyjść ze schematów, dla samego wyjścia ze schematów, bo wtedy możesz spojrzeć na to, co robisz z boku. I to nie jest tak, że ty wyjdziesz ze schematu i się okaże, że to, co robisz, jest złe. W większości wypadków się okazuje, że to, co robisz, jest dobre, nie? Ale to wyjście ze schematów cię upewni, że idziesz w dobrym kierunku. Więc, no,
1: Czyli ty
0: to
1: byś
0: nie
1: się
0: jest tak.
1: jednak trzymał bezpiecznego schematu.
0: Nie, to zależy po prostu, jak się nie okaże, że coś się jest nie halo, to jest nie halo, nie? Ja bym był teraz w moim życiu na śmietniku, gdybym nie miał takiego podejścia. No.
1: A co myślisz o takich inicjatywach właśnie kontestujących władzę w jakiś dowcipny sposób? Moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie. Władza ośmieszona traci autorytet. Inni się ośmielają, zwykli obywatele się ośmielają, żeby się z tej władzy śmiać. I w ogóle, wiesz, no można tym obalić system. Ciężko, chyba łatwiej obalić satyrą i takim drążeniem, wiesz, tej skały, tą kroplą wody i wypuszczać jakieś skecze, kabarety, wyśmiewać tych ludzi, bo ona na tym strasznie traci, ta władza, i nie ma w pewnym momencie już ruchu. Wiesz, oni wychodzą z pałami, a wszyscy się z nich śmieją, nie? I oni odchodzą. Z podkulonym ogonem. Przecież tak było w PRL-u. No, myślę, że kabarety się bardzo przyczyniły do walki z systemem i ludzi zachęciły do tego, nie?
0: Zazdroszczę ci romantycznego podejścia do sprawy.
1: Tak?
0: Chyba jestem zbyt cyniczny, żeby w to uwierzyć, bo niestety ja tak patrzę i wiesz, ci dygnitarze, oni wiedzieli, że to wszystko chuj strzeli, oni się ugadywali z różnymi tam Rockefellerami, nie Rockefellerami, decydentami. To był proces, którego się władza spodziewała, że to pierdolnie, więc stworzenie tego mitu założycielskiego nowej rzeczywistości było kluczowe, nie? Dlatego się tam tutaj tego, tak wielce pomarańczowa alternatywa, solidarność. Niestety ja, wiesz, jestem marudą cynicznym i przypuszczam, że cała ta zabawa to po prostu było stworzenie mitu założycielskiego, żeby lepiej przykryć to, w jakiej dupie, jak bardzo dymani wszyscy są, byli i będą. No, ale to moje cyniczne spojrzenie, nie? Tutaj tak. W ogóle cywilizacja się skończyła.
1: A ja tak patrzę sobie na Koreę Północną czy Chiny i tam widać, że władza się trzyma właśnie dlatego, że nie pozwala sobie na żadną satyrę, żartowanie z siebie. Oni są strasznie nabzdyczeni, ci ludzie, nie? To jest wszystko strasznie na poważnie. A u nas nagle pojawiły się filmy, jakieś misie, jakieś bareje, kabarety te i tak dalej. I ta władza została po prostu, no ludzie rechotali sobie z władzy. I moim zdaniem to zawsze się musi źle skończyć dla systemu, jeśli
0: Też się
1: traci
0: pewnie
1: autorytet.
0: rechotają. Wiesz, to jest inny krąg kulturowy. Chociaż powiem tak, chciałbym, żebyś miał rację. To nie jest tak, że mówisz, że pierdolisz głupoty i w ogóle. Bardzo bym chciał, żebyś miał rację.
1: No inna sprawa, że mogę faktycznie nie mieć, bo system zwyczajnie bankrutował i była ta opcja dogadania się właśnie i zachowania pewnych przywilejów, no to wiesz, to sobie myśleli tam różne aparatczyki, dygnitarze, perelowscy, że no w sumie fajnie by było żyć w nowej rzeczywistości, ale żebyśmy my dalej byli jak po staremu, tutaj szychy, żebyśmy mieli kasę, biznesy, przywileje i tak to załatwili trochę w sumie, w dużej części.
0: Dokładnie, no. Ale powiedz mi, w Grze o Tron, to już pisałem na czacie, było takie powiedzonko, że what is dead may never die, nie? Czyli co już umarło, nigdy nie umrze, trupa nie zabijesz. No, to tam już pomijając techniczne aspekty, ale chodziło o jakichś tam nieumarłych zabójców, cudawianki, nie? No jak już ktoś umarł, to go już nie zabijesz, nie? Więc nie powstrzymasz. Jak chcesz ośmieszyć PiS, który kurwa już jest sam z siebie po prostu śmiechem na sali, nie? Oni są, jak to powiedział Lech Rok Pawlak, oni są śmiechami.
1: No i idzie to właśnie w tym kierunku, że poparcie leci w dół, że coraz więcej osób otwarcie, jawnie deklaruje swoją bardzo dużą niechęć do tej władzy. Wydaje mi się, że tutaj śmianie się z nich to jest najlepsze, co możemy zrobić. A tu padło też pytanie, co myślę na temat Minecrafta i Fortnite. Przyznam się szczerze, że ani w jedno, ani w drugie nie grałem. Wiem, co to za gry, doskonale je znam, tak jakby, ale po prostu już mnie nie ciągnie do samego grania.
0: A ty widziałeś, jaki był zajebisty event w Fortnite ostatnio? Galactus?
1: Galactus się pojawił? Mój ulubieniec.
0: Kurwa, siedzieli, tak wszyscy czekali, jaki będzie event, siedzą na takich, wiesz, miejscach. Nagle taki, wiesz, coś się dzieje, pęka, trzęsie się wszystko i się pojawia taki jebitny Galactus, no bo Galactus, nie? I tak, wiesz, tak pokazuje się i tak ręką wszystkich zgarnia i zależało od tego, jakim byłeś graczem, nie? I różnych tam rzeczy. Niektórych po prostu zabił na miejscu, ale niektórzy mogli tam lecieć dalej i, wiesz, lecieli w jego stronę, żeby go jakoś skopać. Też dostawałeś szlaki i cię Iron Man ratował. W ogóle, no, kurde, masakra, nie?
1: Nice.
0: Tak, tak. To, co się dzieje w Fortnite, oni kupili tyle marek. Będzie Kratos, będzie ten, będzie...
2: będzie
0: no, będzie Master Chief i w ogóle... Master Chief duże ekipy.
1: No, cześć młody! Cześć młody w ogóle.
0: Premiera. Marek kupionych jest, nie wiem, różnych, ale no... Na pewno to chyba jest wszystko z tej Marvel. Nie, to nie jest tej Marvel, jest Disney i Marvel, nie? To chyba nie jest jedna ekipa. Nie, czekaj, Disney kupił Marvela też, tak?
1: Tak, tak.
0: No, to wszystko jasne. Jest po prostu jakaś masakra.
1: Nie? Ale to potęga, nie? Jak masz w swojej garści wszystkich najbardziej znanych, lubianych bohaterów z całego świata i nagle coś z nimi robisz, no to musi się udać. Ale to podoba mi się ta idea eventów. Nie kumałem do końca, jak to działa, ale z tego, co opisujesz, to muszą być niesamowite emocje, bo ludzie się nie spodziewali, rozumiem, tego Galactusa, tak? I byli tam na żywo w tej grze i on nagle tam się wyłania, ten Galactus, i są wielkie emocje, trochę jak na jakimś meczu, jak jakiś, wiesz, jak na jakiejś imprezie sportowej wręcz, takie emocje mogą być tutaj.
0: No i muszę ci powiedzieć, że super to wygląda, nie? Jest jakiś... Ja wiem, że to jest biznes i w ogóle wszystko i tak dalej, ale jakiś taki kunszt się zaczyna w tym pojawiać w Fortnite, bo kiedyś to była taka tępa łupanka, a widać, że już coś tam robią więcej, nie?
1: A co do Minecrafta, uważam za rewelacyjny pomysł, po prostu świetne nawiązanie do klocków, do tego, co kochają wszyscy i co zawsze kochali. Ja się wychowałem na klockach. I jestem w stanie zrozumieć, że dla młodego człowieka Minecraft jest taką samą frajdą, jak dla mnie było Lego, nie?
0: Ja wolę terrarię. Jestem, kurde, człowiekiem terrarii. Powiem tyle.
1: Ty jesteś, słuchajcie, Zenon jest 2D. Zenon jest 2D.
0: No, gwiazdki z dupy i w ogóle jest więcej broni w terenie, w ogóle wszystko. Nie, ale biznes w tym, w Minecrafcie też jest ogromny, nie? Te serwery jakieś tam, ten, serwery jakieś z tymi, z płatnymi jakimiś tam pierdołami. No, jest normalny biznes, nie? To są firmy. Te serwery, które robią jakąś tam te gameplaya na Minecrafta, to są firmy. Pełnoprawne, tam normalne pieniądze zarabia administracja tego wszystkiego. Są dramy, nie dramy. No, ogromny
1: tak,
0: biznes.
1: Tak. Miałem kiedyś klientów właśnie, którzy mieli jakiś tam serwer Minecrafta. robiłem dla nich tam logosy, koszulki, różne rzeczy.
0: To się rozrosło, krawiesz i to bardzo.
1: No, ale kurde, ten, że ale... popatrz, nie plujesz sobie czasami w brodę, że my wychowani na komputerach, wiesz, tak obcujący z tym od małego, pewnie ty też, nie? Trochę?
0: No, tak.
1: Że my się nie zorganizowaliśmy, że my takiego jakiegoś biznesu nie zrobiliśmy, nie? Gdzieś tam przegapiliśmy coś, tak jakby.
0: No, minęło nas to troszeczkę, to prawda. Znowu gówno gadki o gierkach i wielkich rzeczach, no to... No, to słuchaj, jak ci się nie podoba, to zadzwoń, nie? Hej.
1: Ale to co, to źle, że o gierkach i wielkich wielkich graczach te, to nie wiem, co chodzi.
0: Wielkich graczach. Mówię o graczach, może o tych graczach nie powiedzieliśmy.
1: O wielkich graczach gadamy chyba, tak? To nie wiedziałem nawet.
0: A był ten, oglądałem dzisiaj jakiegoś Jaruchę czy kogoś, jakiegoś tam lekoszura i mówił, jaki cyberpunk jest zły, jak to tam ludzi uczy do czegoś złego, złe i niedobre, bo on kiedyś grał w GTA i sobie coś tam zrobił kuku w życiu i dlatego gry są złe i w ogóle Słowianie i gdzieś tam była ręka Boga jakaś czy starożytna na jakimś tym chłopku z cyberpunka i że to jest dla niego profanacja i obraza uczuć religijnych. Kurwa, właśnie.
1: Urażenie lechickich uczuć. Jak jest obraza uczuć katolickich, to mamy obrazę uczuć lechickich teraz już.
0: Straszne pierdoły po prostu. Nie wiem. Jeszcze gadał jakieś rzeczy. O, to dobrze, że jest polska gra, bo przynajmniej tutaj jakoś po polsku jest, bo tak ci inni to Polakom nie chcą spolszczać gier. Ja sobie tak myślę, kurę, każdy AAA jest po polsku, nie? I ogromna część gier indie jest po polsku. To wiesz, szurom nie przeszkadza się wypowiadać na jakiś temat, jak go nie znają, nie? Można.
1: No, niestety często takie zjawisko się pojawia. Gadać, byle gadać. Co tam? Nie to, co jest prawdziwe, tylko to, co ja chcę, żeby było prawdziwe. To tak sobie po prostu gadam. No, takie czarowanie rzeczywistości. Czekajcie, spróbuję w drugą stronę to zrobić. No, jako posiadacz medium, miliony ludzi tego słuchają, no, duże pieniądze stoją za nocnym radiem. Będę sobie wmawiał tak, że to może coś z tego wyjdzie, nie wiem.
0: O, tutaj pytanie dla ciebie akurat, krawiec. Co sądzisz o kompromitacji Neymara? A wiem, że bardzo temat analizowałeś.
1: Tak, to no znam temat. No, skompromitował się dla mnie chłopak, no totalnie. Po prostu był bardzo niespójny. Pierw zgrywał wielkiego opanowanego i tam i się nie dawał. On taki kulturalny, a na końcu się zachował jak debil. Ty, no, jest boks, a ten się rzuca kolesiowi na nogi i go obala i turla się z nim. No kurwa, pojebany jakiś, czy co? Ringi mu się pomyliły. Dyscypliny sportu mu się pomyliły.
0: Że oni się umawiali na bicie boksowe, mimo tego, że formuła na to pozwala i to było z inicjatywy Neymana, a Neyman powiedział, znaczy koniec końców zaczął kombinować, tak?
1: Oni się, Don Cassio i Neyman się licytowali podczas konferencji, w jakiej formule mają walczyć. Cassio się dobrze czuje w boksie, on jest ogólnie całkiem niezłym bokserem, ma nawet osiągnięcia, tylko jest po prostu no, totalnym bucem, nie? I narcyzem, i jeszcze kilka innych rzeczy można by powiedzieć, i idiotą. A no i w rezultacie się licytowali i stanęło, że będzie boks, ale w małych rękawicach, takie dziwo trochę jakieś, nie? Boks w rękawicach od MMA, taki kompromis jakiś dziwny. No i ten Cassio obrażał tam tego Neymana i jak mu wjechał na rodzinę, to ten nie wytrzymał i go dupa zapiekła i nie wytrzymał psychicznie, jakby dlatego się tak zachował. Mógłby oczywiście jakoś z tego wyjść z twarzą, przeprosić, czy powiedzieć, że go zaćmiło z nerwów, czy coś, ale on dalej trwa do dzisiaj przy swoim, nie? Wyszły też takie inne niefajne rzeczy, że kiedyś oskarżał publicznie Saletę o jakieś romanse sam, czyli jakby sam uczestniczył i kreował takie rzeczy, które teraz w niego walnęły, tak jakby karma trochę. Przegrał proces z Saletą, ale mu już odszkodowania zasądzonego nie zapłacił, bo uznał, że on pierdoli takie wyroki i że to jest niesprawiedliwe. No to wiesz, no nie wygląda to najlepiej, taki Neyman. Zresztą to jest trochę parodia boksera faktycznie, bo on od wszystkich dostawał bęcki zawsze. Oni go tam, nie wiem, ja już się śmiałem z Neymana, jak zanim to było modne, nagrywałem, kurczę, w Lorem Ipsum, przecież był ten Neymanokio, nie? I Pudzianetto. I Pudzianetto zrobił takiego Neymanokia, żeby w niego napierdalać.
0: No, ale to później analizowałeś, czy to nie za długo, czy nie za krótko. Powiem wam tylko, że puszmic litrowy w Auchan jest za 55 zł. Kupcie sobie na święta.
1: No, co? Drama, co jest? Co to za towar?
0: Whisky, litrowa whisky Bushmills jest za 55 zł. No,
1: Jack Daniels?
0: Nie, nie, czy to jest, no, Bushmills, ale dobra. A. No, nie, to było dobre, tylko pamiętam, że odsłuchiwałem to ostatnio i zastanawiałeś się, czy to nie była zbyt długa formuła z Lorem Ipsum, z tym Neymanokio i Pudzianetto.
1: No, być może. A ty jak uważasz?
0: Ale brakuje mi takich rzeczy, nie? I nawet tego, że kosztowało mnie to chyba 50 czy 60 zł tego mandatu, nie? Ale kosztowało mnie, Twardowski mnie kosztował tyle kasy.
1: Ja do dzisiaj nie rozumiem, czemu akurat ten Twardowski jakiś tak cię rozśmieszył, on taki jakie sobie
0: nie
1: to
0: wiem, było. Może był, ale jakoś to tak idę, przechodzę przez tory, w ogóle miałem tego nie robić, miałem nie iść przez tory. Wołem był, sokiści stali, kurwa, jak debil przyszedłem i się śmiałem po prostu. Nie wiem, ale miałem jakiś plus do charyzmy, bo nawinąłem makaron na uszy i dałem facetowi jakąś tam, coś mu naściemniałem, dał mi 5 dych, a później się dowiedziałem, że oni tam po 200 każdemu dawali, nie? No. Więc zajebiście
1: to
0: było.
1: A to co, przepraszam, mandat za chodzenie po torach?
0: Tak, mandat za chodzenie po torach.
1: Co, to nie wolno chodzić po torach?
0: Nie wolno chodzić po torach.
1: To dziwne, to nie słyszałem. Nie.
0: O, to kurwa, jak dostaniesz mandat, to usłyszysz.
1: Tyle się co ja się przełaziłem po torach, to dzwoni Ewa Lipka oczywiście. Chyba jedną Ewę mamy. Odzwaniamy, łączymy się i już jest Ewa. Cześć Ewa.
0: Hello.
2: Cześć, witam. No to z kogo się ponaśmiewamy teraz?
0: A komu robiłaś śledztwo ostatnio, Ewa?
2: Że co?
0: Komu robiłaś śledztwo ostatnio?
2: A i Jabłonowskiemu i Maciakowi.
0: I co tam wypatrzyłeś na Maciaka, to będzie, wiesz, Maciak to jest taki rybkowy, a Jabłonowski w ogóle śmieszny.
2: Ja wyłapuję takie niuanse jakieś tam. No, gdzie dobrą robotę robią, to chwala, gdzie złą, no to ganie, no. Taka jestem, no, raczej obiektywna. Nie, że cały czas się naśmiewam, czy tam coś, czy krytykuję, ale no, to, co trzeba pochwalić, to trzeba pochwalić, a co trzeba zganić, no to trzeba zganić, a w dzisiejszym świecie, no to raczej jak komuś coś nie pasuje, to nieważne, czy mówi dobrze, czy źle, krytyka jest, naśmiewanie się.
1: Pewnie, w ogóle śmiech jest jakiś taki leczący, nie? Mówi się, że płacz, że łzy jakoś tam leczą duszę, człowiek się wypłacze, ale też jak się wyśmieje, nie wiem, śmiech jest, wiesz, no śmiejesz się, to jesteś szczery z kimś, śmiejesz się z kogoś, z tej władzy, szczerze się z nich śmiejesz. Nie wiem, jest to coś fajnego dla mnie i skutecznego. Siłacz napisał, że się tu zgadza mniej więcej z tym, co mówiłem o Neymanie, ale że Neyman to zrobił, bo nie chciał przegrać, a już tak, na dobrą rzecz zwróciłeś uwagę. Zapomniałem o tym właśnie wspomnieć, to jest dosyć ważne, że Neyman czuł, że dostaje bęcki i chciał i wolał zostać zdyskwalifikowany niż przegrać. Od tego z tym Don Casio, który tak się z niego wyśmiewał, bo by tego nie przeżył. Ewa, a z kogo się śmiać? Nie wiem, właśnie tak dzisiaj proponowałem, żeby z rządu się śmiać, żeby założyć może jakieś takie stowarzyszenie, wiesz, jak Pomarańczowa Alternatywa, czy jak ta wspomniane, to takie nowszy twór, który jakoś nawiązuje do tej Pomarańczowej Alternatywy, czyli ta Lotna Brygada Opozycji, i żeby robić jakieś akcje, nie? Jak byś to widziała?
2: A ja to jestem dziwna. Ja nie jestem. No tak, co innego śmiać się, co innego zaśmiać się, a co innego szydzić. Jeżeli śmiech się przeradza w szyderstwo, no to jest to złe, no. I to jest akcja rodzi reakcję. No, konflikt damsko-żeński, jeżeli chodzi o te kobiety i protesty kobiet. No, temat jest bardzo poważny,
0: Ale prosty, może jest poważny, ale jest prosty.
2: Że proste?
0: Jest bardzo proste, słuchaj. Jeżeli katoliczki nie chcą się skrobać, to niech się nie skrobią. Jeżeli nie katoliczki chcą się skrobać, niech mają taką możliwość. Jeżeli katoliczkom przeszkadza to, że nie katoliczki się skrobią, bo gdzieś tam coś się dzieje z duszyczkami dzieci, to ustalmy, co się dzieje z duszyczkami dzieci. Nikt tego tematu nigdy w mediach publicznie nie poruszył. Nikt nie powiedział, słuchaj, sprawa jest taka, że jak dziecko wyskrobisz, to idzie do piekła. Powiedział ktoś tak? Nigdy tak, nikt nie powiedział. Jak się zapytasz tych ludzi i przewokujesz temat, to powiedzą, że takie dziecko idzie do nieba. Ale wniosek z tego jest porażający, bo jeżeli dziecko ze skrobanki idzie do nieba, to ono idzie ze 100% pewnością do nieba. Jeżeli się urodzisz, to twoja szansa na to, że pójdziesz do nieba, jest mniejsza niż 100%.
1: Nie można patrzeć na religię tak od logicznej strony.
2: Czy to ktoś sprawdził, kto tak?
0: Ale nikt tego pytania w ogóle w publicznym dyskursie nie zadaje.
1: Ale czy używanie logiki w przypadku takich rzeczy jak wiara, dogmaty, to czy to ma sens?
0: Tak,
1: a moim zdaniem właśnie
0: tak,
1: to się nie klei ze sobą, to jest niekompatybilne.
0: Jeżeli się nie klei z logiką, to wtedy bierzemy tą zasadę. Okej, to wy nie chcecie tej logiki, to spierdalajcie. Was liczymy, wy się nie możecie skrobać. Ale innym tego nie zbierajcie, bo inni chcą logiki, nie? Logika jest nadrzędna. Logika umożliwia to, że w ogóle oni wiedzą o tym sporze, tak? Bo byśmy żyli w dobie, nie wiem, kamienia łupanego, gdyby nie logika.
1: Ale słuchaj, to jest tak, to są, dla mnie to zawsze są takie rozmowy w stylu, jak rozmowa właśnie o krasnoludkach. Skoro koszałek opałek zjadł jajko i kiełbasę, to znaczy, że krasnoludek musi mieć wielkość przynajmniej taką i wyliczanie. Wiesz, to jest bez sensu,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie, więc jeżeli oni chcą się zdywagować nad koszałkiem opałkiem, to ja mówię, w końcu policzmy się, nie? Niech każdy ma w dowodzie wpisane wyznanie i ma prawo do zmienienia tego wyznania. Tak jak masz prawo zmienić lekarza rodzinnego 2 razy do roku, tak samo wyznanie możesz mieć na platformie kurwa ePUBAP, czy tam e-obywatel sobie zmienić wyznanie 2 razy do roku, a za więcej musisz płacić. Okej, dobra, jestem katolik, dobrze, przychodzi pani katolik do tego do lekarza, no sorry, pani skrobać nie możemy, nie? Dziękuję.
1: Ewa chyba miała ochotę na jakąś luźną rozmowę, czy sobie z kogoś może pożartujemy, a my weszliśmy na najpoważniejsze tematy, jakie można w ogóle.
2: Nie, właśnie o to chodzi, że no, przy tym wszystkim jest skupienie na skrobaniu, a nie ma skupienia. Znaczy, gdzieś były wątki poruszane, żeby no mniej używać tego seksu, no ale to uważam, że powinno być bardzo poważnie rozebrane, że tak powiem, tematyka rozebrana bardziej na poważnie. No jeżeli ludzie no, skupiają się tylko na tej energii dolnej, że tak powiem, nie na umysłowej, czyli umysłem zapanować nad seksualnością, no ale no to jest trudne. No.
0: Ale wykonalne.
2: No, nie wiem, komu jest łatwiej, czy chłopakom, czy dziewczynom zapanować nad seksualnością. No, z mojego punktu widzenia, no chyba dziewczynom łatwiej zapanować. No, ale tak, telewizja, wszędzie reklamy, wszystko jest z podtekstem seksualnym. Je ktoś banana, no to już podtekst seksualny. Loda, no to jest podtekst seksualny. No, znaleźliśmy się w jakimś obłąkanym świecie, że tylko na temat seksu ludzie chyba myślą.
1: A zgadzam się z tobą. W dużej mierze myślę, że masz rację, że zwariowane czasy są, że ludzie jakiegoś pierdolca dostali i wszędzie to gadanie, czy można, czy wolno pokazać, a za dużo pokazał, a jak pokazywać, jeśli już pokazywać, a czy pokazywanie, to za tym musi pójść wsadzenie i ubogacenie swoim beryłem kobiecości. Kurwa, jak tego słucham, to mi się flaki przewracają, jak słucham tych w czarnych kieckach, jak oni gadają o tych sprawach, to po prostu mi się wątroba gnije. Nie mogę. A jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę. Ewa, tutaj jakieś zarzuty padły. Ja mogę trochę tak dramowo i tutaj
2: tak,
1: i plotkowo.
2: Tak, przeczytałam. No.
1: O, to się ustosunkujesz? Czy jesteś kochanką Meksykano, tak?
2: Przepraszam bardzo, znowu to słowo stosunkujesz. No jejku, jak mi się śmiać z tego chce, jak dziennikarze, nawet na tym, na kanale Głos Obywatelski, no nawet ten Maciej Maciak, wszędzie to stosunkujesz. Czy możesz się odnieść do tego?
0: Ty, ale kto to jest ten Maciak? To jest jakiś koleś chyba z żelazną siłą woli, bo pamiętam, że to jest chyba jedyna osoba, która rybki nie zbanowała, nie? What the fuck, nie? Kto to jest? Powiedz mi.
2: Że rybkę, że co? Że... Dobrze usłyszałam, że rybkę zbanował?
0: Źle usłyszałaś, dokładnie
1: odwrotnie. Jedyny, który nie zbanował rybki, znaczy ja się przyznam, że mam niezbanowanego rybkę, ale rybka gdzieś zniknęła, ale może to tak nie wywołujmy tutaj rybki.
2: Dobra,
1: z wody.
2: Bo ja tam przerwałam, no mów, o co ci chodziło, tylko bez stosunkowania.
0: A to ty mi powiedz, nie? Kto to jest ten Maciak, nie? No, bo nie każdy...
2: A nie, bo to Krawiec wcześniej pytał, a to poboczny temat.
1: Ja się pogubiłem już, ale też w sumie...
2: Pytanie na to w czacie było, prawdopodobnie...
1: Aha, zarzucił tu siłacz, że jesteś kochanką Meksikano ze szkolnej, wiesz...
2: Jak gdzieś tam weszłam, dotarłam, że tak powiem, do tego uniwersum, wkręcona zostałam, no to bekę sobie ze mnie robili, że to kochanek, że ja żona jego, że dziecko z nim mam, no to są fani, no takie sobie żarty robili, no co ja mam się gniewać, no chcą sobie tak żartować, niech sobie żartują, no na takich żartach się jeszcze trochę znam.
1: W sumie jesteś tu wśród nas osobą, która chyba najbliżej była tego uniwersum, jakby tak najbardziej weszła w głąb. Przez chwilę tylko, ale jednak, nie? Więc to ciekawe doświadczenie. Możesz się pochwalić zawsze, że no, było się na szkolnej. Znało się i widziało się na żywo tego.
2: Ale zobacz.
0: Ewa, powiedz mi, czy tam śmierdzi? Powiedz mi. To
1: tak stałe pytanie. Nie, zawsze. To...
2: Nie pojechałam tam, żeby obrabiać tyłek.
1: No właśnie,
2: także...
1: zostało.
0: Nie, no ty to masz zasady żelazne, nie? Podziwiam.
1: Ewa jest po prostu kulturalną osobą.
2: No. Ale i kulturalnie potrafię się pokłócić.
1: No mów, bo coś chciałaś opowiedzieć o wrażeniach jakichś swoich, tak? Ze szkolnej.
2: To znaczy nie, no chciałam powiedzieć, że no najłatwiej się z kogoś naśmiać, wyśmiać kogoś, no nie jest to sympatyczne, człowiek, no nawet nad grobową deską ludzie potrafią się z niego naśmiewać, szydzić, no ja rozumiem, no po części sobie zapracował na takie traktowanie, gdyby w którymś momencie... No, że tak powiem brzydko, olać, tak jak ja to olewam niektóre rzeczy, no to by pewnie tak ludzie po nim, znaczy ludzie, no najczęściej młodzież na pewno. Chociaż nie wiem, King of the Diamond to nie jest młody człowiek, nie jest to małolat.
1: A skąd wiesz? On się kiedyś tu pojawił gościnnie u nas, chyba Agineski go zna i go tutaj zaprosiła i wpadł na chwilkę, King of the Diamond. No to jest shotter, czyli osoba, która robi shoty w dużych ilościach, czyli takie zgrywa fragmenty z różnych innych nagrań, jak coś się tam wydarzyło i ludzie mogą sobie tak w skrócie zobaczyć to, co
2: no
1: najciekawsze.
2: No ja wiem, no bo jak ja dotarłam do tego uniwersum, no to ze mną też tam zrobił on ten, także też chciał jechać po mnie, a ja jego przystopowałam. Także no w ostry sposób. Ze mną to nie w takie kulki się, wiesz.
1: Przypuszczam, że może cię czasami trochę irytować właśnie to, że ludzie jakby czasami cię, co po niektórzy utożsamiają z tym uniwersum szkolnym, że jakby ty jesteś tego częścią. Ty masz swój świat, ty masz swój kanał, swoje show i może cię to pewnie czasem troszkę tak denerwować, przyznaj, nie? Że tak cię z tą szkolną wiążą.
2: No ja mam jakiś tam swój świat, wejdę do jakiegoś czyjegoś świata z buciorami może, no zadymię i się odkręcam napięcie, bye bye, zrobiłam swoje i cześć.
1: Dziękuję w ogóle Gogorowi za donejcika 9 zł dla biednych prowadzących na suchy chleb i tanią kawę.
2: No, widzicie? Właśnie. Odnośnie tego, donejcika, kiedyś napisałam ci prywatnie, tylko nie ty prowadziłeś wtedy transmisję. Wysłałam donejta i nie było na tym, na transmisji. Co to ma być?
1: No właśnie, to słuchaj Ewa, no ja tam nie wiem za bardzo jak to się... A wysyłałaś przez Tipli czy przez Paypola?
2: Przez Tipli.
1: No to powinno się wyświetlić, ale to może było tak, że Tipli akurat padło, wiesz? Ale to bardzo ci serdecznie dziękuję. Ewa tutaj pomaga, wspomaga Radyjko
2: nie
1: pierwszy
2: raz.
1: Raz
2: na jakiś czas coś tam wpłacę, już bez takich. Po prostu przypomniałam sobie.
1: No.
2: Czyli ono myślę, pada, te tipy.
1: Ono czasami, rzadko, bo rzadko, ale myślę, że mogło coś po prostu akurat, wiesz, tutaj... był taki czas, że ich serwery właśnie padały, nie działało to i...
2: No to co, robimy rozróbę? Księgowość, ekonomię, bankowość, kto tam jeszcze?
0: Ja już mam to rozrób, dziękuję. Może jeszcze rody jakieś, ten sanhedryńskie, dziękuję bardzo, postoję. Gdzie nie pójdę, tam jest rozróba.
1: Ja bym coś porozrabiał jeszcze.
2: No, ale chodzi o to, że, bo tu też mówiliście o tym, o narządzących, no ale tak naprawdę, no jakby jakaś fajna księgowa powiedziała, mam dość tego liczenia i zaczynamy akcję, zbieramy księgowy, mamy dość liczenia, weźmy to wszystko, rozwalmy. Przecież to jest oszustwo, ale no księgowi mają pieniądze z tego, no i co rządzący mogą?
0: To może krawiec od szóstkich opowieści zacznij, jak chcesz rozróbę.
1: Szóstki, ale to wiesz, ja bym chciał mniej rozróby w tym naszym wewnętrznym gronie, żeby tu nie robić już dram. Już mówiłem, że szóstkie opowieści trochę, no, to było hardkorowe, mocne i często jechało po niektórych. I boję się, że się znowu tutaj ktoś obrazi, dramy się porobią. No... Ewa na przykład by się pewnie nie obraziła, jakby jedna zwrotka była o niej i byłoby coś tam. Była sobie raz księgowa, która... Tutaj może ktoś ułoży coś. się pośmieje no, z Ewy.
0: Czekaj. Ty się boisz naszych jakichś tutaj bandy szurów, a rządu się nie boisz? Chyba masz jakiś problem.
1: Ale jaki jest cel? Tu chodzi o celowość. Atak na rząd, walka z tym popierdolonym systemem, to jest... wspaniała akcja, godna, w ogóle, wiesz, nasz obowiązek jakiś, nasi przodkowie walczyli, my też może moglibyśmy coś walczyć z opresantem, a robienie sobie tutaj wewnętrznych jajec i dramek i ktoś się obrazi, to nic nam nie daje jakby, nie?
2: A to nie, ja nie mówiłam o wewnętrznych, tylko po prostu, no, jeżeli są te media alternatywne, no to czy oni szykują, naprawdę, czy oni szykują jakiś porządny program, żeby mieć poparcie ogromnej ilości ludzi, to trzeba porządnie najpierw zrobić gigantyczny program. Likwidujemy to i to. Także, ale to musi być zgoda tych ludzi, którzy pracują to, co byśmy likwidowali ewentualnie.
1: Jakiś skomplikowane strasznie to, Ewa.
2: No bo jeżeli likwiduje, załóżmy, jeżeli likwiduje gigantyczny dział księgowości, no to muszę uderzyć do księgowych. I po księgowych, połazić od księgowego do księgowego. Słuchajcie, to jest wszystko, my jeszcze bardziej wyliczanki, rozdrabnianie na części pierwsze. Okazuje się, że praktycznie już nikt nikomu nic nie może dać, nawet w rodzinie, bo trzeba zaksięgować to do urzędu skarbowego. No chory system, więc uważam, że to księgowi powinni się zbuntować i zająć się tą sprawą.
0: Problem tego wszystkiego polega na tym, że dużo osób musiałoby podciąć gałęzie, na których sami siedzą. Może finalnie by było lepiej, gdyby to zrobili, ale każdy się boi, nie? To jest taka gra w tchórza, nie? Kto zacznie, nie? Czy już będzie ta masa krytyczna, czy nie będzie?
2: No i właśnie, tutaj jest problem, czyli nieważne jaki rząd się wybierze, nawet za te, nie wiem, 3 lata, czy tam ileś, to po prostu będzie to samo. Jeśli naprawdę gigantycznej czystki nie zrobimy, od strony tego, co jest nam niepotrzebne.
1: Mi się wydaje, że ten rząd to od początku się specjalizuje w tworzeniu takiej sytuacji, że właśnie, że jak coś zrobimy, to podetniemy gałąź, na której siedzimy. To znaczy, mam na myśli to, że ludzi jakby wiąże ze sobą w pewien układ. Temu da, temu zabierze, ten ma perspektywę, że dostanie, a jak będzie grzeczny, to dostanie, jak niegrzeczny, to nie dostanie. Dotacje, te 500+, stworzyła się taka sieć po prostu, że ludzie musieliby naprawdę się wykazać tu jakimś charakterem, żeby zrezygnować z pewnych przywilejów, dotacji, zrobić krok w tył, stracić na tym, dupa by zapiekła, no ale to jedyny sposób. Ten, po prostu rząd nas przekupił lud i ludzie nie chcą się buntować za bardzo. Poparcie dla PiS nadal jest dosyć spore. No pomijając tam takie sytuacje, że jakieś były enklawy PiSu się zbuntowały, bo rolnicy dostali po dupsku, no ale to zaraz im przejdzie i będą znowu za PiSem, bo PiS dodatkowo szczuje jeszcze tym Jezusem, tą Polską i ludzie tak postrzegają, że to taka partia patriotów, osób wierzących, oni to w dupie, oni są cyniczni, to są cyniczni, wstrętni
0: oczywiście
1: ludzie.
0: Tak jak cały Kościół i to wszystko, nie? Niektórzy tak kretyńsko bronią tego wszystkiego, a to jest tylko kolejne narzędzie, to lewactwo, Kościół, to jest dokładnie to samo, nie? Tylko że jest troszeczkę z innej mańki, innymi przyprawami posypane, ale to jest kolejna rzecz, żeby zrobić z nich idiotów, nie? I jeszcze, żeby za to podziękowani, że są idiotami, nie? No
2: albo na przykład, słuchajcie, ten podatek od deszczu, co wymyślili, to przecież to jest kretynizm. To ja mówię teraz tak, jeżeli Urząd Skarbowy zbiera pieniądze jako podatek od deszczu, no to ci z Urzędu Skarbowego do łopaty i kopać rowy melioracyjne.
0: A dobra, Ewa, ja bym chciał spadać z anteny, tak że mam do ciebie takie pytanie, bo tak sobie myślałem, jak uprościć ten cały system ekonomiczny, wiesz, żeby to był taki najlepszy wspólny mianownik. No i tak sobie myślę, cały świat jest gdzieś tam zadłużony, nie? Wszyscy są zadłużeni, cały tam gdzieś tam długi, będziemy je spłacać i w ogóle tacy jesteśmy zadłużeni. I tak sobie myślę, ale u kogo my jesteśmy zadłużeni, nie? No dobra, no to są ci ludzie, nie? To są bogate rodziny, banki i tak dalej, nie? No to patrzę na akcjonariuszy, prezesów i tak dalej, nie? Patrzę na nich i widzę, że mimo tego, że oni te swoje pieniądze oddają i dają innym i wypożyczają, to oni mają coraz to więcej odrzutowców, coraz to więcej jachtów, coraz im się lepiej żyje, coraz więcej kasy mają, coraz więcej mają możliwości i zamiast biednieć, bo komuś dali kasę, to oni się robią jeszcze bogatsi. Więc coś mi tu się nie dodaje. Nie wiem, jak ty to widzisz jako zbuntowana księgowa, nie? Jak można komuś oddać część swojego majątku i w efekcie mieć tego majątku więcej? Dziękuję, dobranoc.
2: A, zmykasz, tak?
1: No, Zenon tutaj
2: zadał pytanie i poszedł.
1: Zadał pytanie i znikł.
2: No i właśnie, no i jest to oszustwo. Jak z kimś tam, no z kolegą z Facebooka, nie znam, rozmawiałam przez telefon ileś razy, to ileś lat temu, powiedział, że proponował kiedyś swojej mamie, żeby sobie dorobiła w księgowości, miał możliwość w danni. To jego mama powiedziała, nie, dziękuję, na stare lata nie chcę iść do więzienia. Czyli księgowi wiedzą, że to jest oszustwo. Także, a odnośnie tych pieniędzy banków, no to no, ja minimalizuję. Matematyczka mnie nauczyła chyba dobrze podstaw. Jeżeli czegoś nie rozumiem na dużych liczbach, to minimalizuję. I przekładając bank jako bank na moje jakieś tam mieszkanko, na moją jakąś rodzinę, no to ktoś przychodzi do mnie i mówi, pożycz mi. Ja mówię, no dobra, mam tyle i tyle mogę ci pożyczyć. A bank nie ma pieniędzy realnie, a pożycza forsy. No to skąd on bierze? To jest oszustwo. Prawnie wymyślone, ktoś podpisał, ktoś zatwierdził. Oszustwo. Nie mają, czyli ja mówię, no dobrze, pożyczę ci, no ale nie mam. A oni nawet nie pożyczają od kogoś innego. Bo ja mogłabym powiedzieć, dobra, no to ja mam znajomego taki, kto ma, no to idę do niego, on ma, wyciąga forsę, czy tam coś, co potrzeba, nie wiem, mąkę, nie mąkę, pożyczam.
1: Ja tak nie do końca to rozumiem, nie znam się na tych sprawach, ale cały czas nie mogę zrozumieć tej idei wirtualnego pieniądza, no bo się mówi, że właśnie o, sobie wcisnął klawisz i mu się wytworzył pieniądz. To jest jakieś straszne uproszczenie. Ja rozumiem, że że prywatne banki centralne mogą sobie po prostu tworzyć pieniądz faktycznie, ale to się odbywa według jakichś tam zasad. Znaczy, no słuchaj, no bank ci daje pożyczkę, czy kredyt, czy coś i to nie są wirtualne pieniądze, bo możesz je spożytkować, masz te pieniądze, nie? I one mają wartość No więc tak nie do końca to ogarniam swoją malutką główką tutaj. A to bardziej, wiesz, gry komputerowe, komiksy.
2: To znaczy, może im by miało to jakąś logikę, gdyby to było z przełożeniem dla wszystkich ludzi. Ale no, to nie jest dla wszystkich ludzi, to jest dla wybranych. No, kto ma pieniądze, to może jeszcze bardziej się bogacić, brać kredyty w nieskończoność tak naprawdę. No a prości ludzie nie mogą z tego skorzystać. Nie ma, no, od pierwszego do pierwszego ledwo wystarcza ludziom. No to by było realne, gdyby to było jako kredyt zaufania, że tak powiem. No stękam przy takim czymś.
1: Czy jakoś tam rozumiem, że cały ten mechanizm prowadzi do patologii jakiejś finansowej. Ta nadmierna, rozbuchana lichwa, to kreowanie pustego pieniądza, który nie ma żadnego pokrycia i tak dalej, nie? No jakoś tam to tak intuicyjnie rozumiem, że to prowadzi do kłopotów potem, nie? Tworzą się jakieś bańki, wiesz, kryzysy przez to też pewnie, nie? Czy nie wiem, czy dobrze mówię?
2: No tak, no znaczy to jest tak... Pieniądz, że tak powiem, rozwinął technologię, bo za pieniądze wiele ludzi wiele rzeczy zrobi. Gdyby nie było tych pieniędzy, to ta technologia by nie poszła tak w górę. No, mówią, że to jest no, cywilizacja, że się rozwijamy, PKB rośnie, no ale nie liczą w tym wszystkim chorób ludzkich, cierpienia ludzkiego, przemęczenia, obciążenia umysłu. Tego nie liczą, tylko liczą, o piękny wieżowiec stój, w tym wieżowcu oczywiście super komputery, super biura, no super się rozwinęliśmy, bo super lotnisko gdzieś tam pobudowane, technologia taka, siaka, owaka. No ale to jest gigantyczny koszt zdrowia ludzkiego i no raczej jeżeli chodzi o intelekt, jako ogół intelekt, no to upadliśmy, że dla rozrywki, że tak powiem dla rozrywki, co wcześniej rozmawialiśmy, no zeszliśmy do tego niskiego poziomu energii, czyli na seksualność.
1: Ale popatrz, z drugiej strony, jak często dzisiaj rozmawiamy o duchowości, o tym, że właśnie niekoniecznie ten materializm że to jest jakaś ślepa uliczka, że są wyższe jakieś wartości i stworzył się taki trend, nawet można powiedzieć w tych czasach współczesnych. Wydaje mi się, że ludzie kiedyś byli bardziej właśnie materialistyczni, że wszystko się sprowadzało do pieniądza. Przenieśmy się do jakichś dawnych czasów, czy do średniowiecza, czy do starożytności, to wydaje mi się, że wtedy się właśnie wszystko sprowadzało do pieniądza, do tego, co będziesz z tego miał, ile zarobisz, czy łupy są, wiesz, tak naprawdę. A dzisiaj tak często rozmawiamy. My zwykli ludzie tu na dole, nie? Tacy szarzy kowalscy i kowalskie, krawce, lipki, sobie tu rozmawiamy o duchowości i czy, wiesz, o tym, co jest ważne w życiu. No to chyba nie jest tak źle.
2: Ale duchowość to moim zdaniem to jest całokształt, bo często duchowość to się, no najczęściej religijni, że to uniesienia duchowe, religijne, do Boga wzdychanie i tak dalej. Nie, ja uważam, że duchowość to jest całokształt, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, to jest całość, a to co posiadamy, to co mamy, no to jest już materializm i ile rzeczy tak naprawdę jest niepotrzeba. Nie potrzeba, nie ma potrzeby. Ale na przykład te rachunki, nierachunki, ja już po prostu jestem wścieknięta na to u siebie w mieszkaniu. No przecież ile ja mam tych segregatorów na to wszystko. To jest w ogóle zbędne. To jest zbędne.
1: Tak, tak. Zawsze też się z tego śmiałem, że chcesz prowadzić działalność w Polsce, to przygotuj sobie pokój osobny na te segregatory, zeszyty, dokumenty, cały pokój zawalony. I przychodzą ci pewnego dnia z kontrolą z Urzędu Skarbowego i masz wyłączony cały dzień, bo oni ci przeglądają ten cały pokój tych dokumentów i to jest straszne, bo dla przedsiębiorcy taki cały dzień wyłączenia, zamknięcia firmy To jest często strata klientów. Klienci przychodzą, odchodzą z kwitkiem, całują klamkę, wkurzeni. Nie zarabiasz i ten jeden dzień to naprawdę też jest ważny, nie? To jest po prostu niszczenie ludzi biurokracją. Ja cię doskonale, Ewa, rozumiem twój bunt jakby przeciwko temu wszystkiemu, przeciwko tej nadmiernej biurokracji, takiej jakiemuś zakłamaniu w tej sferze właśnie finansów, bankowości. Ja cię doskonale rozumiem, ty jesteś takim, wiesz, głosem, który, myślę, mówi to, co wielu myśli, nie? Tylko często się boi powiedzieć, bo ty jakby wracasz do takich elementarnych rzeczy często. Starasz się tak na zdrowy rozsądek podchodzić do niektórych spraw, a ludzie dzisiaj to zagubili, wiesz, bo właśnie, bo jaki tu zdrowy rozsądek? Ja tu, wiesz, mam zainwestowane, ja tu dostanę zwrot, a tu podpiszę, tu zarobię, ale tu pożyczę, tu muszę założyć, tu muszę mieć koncesję i ludzie żyją w tym świecie i ty nagle wychodzisz, mówisz coś do nich, a oni patrzą jak na jakąś dziwną osobę, co ona w ogóle mówi do nas, a ty często mówisz, wiesz, o takich rzeczach, nie wiem, o których moglibyśmy sobie pogadać, gdybyśmy chcieli, aby ten świat był może normalniejszy, nie? To co tu zrobić? No,
2: no i właśnie zamiast kierować energię naszą, tą duchowość, czyli energię na to, żeby naprawdę polepszać, no ale przecież jakbyśmy robili, żeby polepszać, no to przecież na gazetach pornograficznych, filmach pornograficznych, na wszystkim innym, to co ja bym chciała, załóżmy, zlikwidować, to ktoś nie będzie miał biznesu i straci pałac, który sobie zbudował na czyimś nieszczęściu.
1: Darko pisze, pierdolisz. Jakbym pierdolił, to bym ruszał dupą. Dawna sztuka, również ludowa, świadczy o duchowości średniowiecznych ludzi. Oczywiście, że tak, ale nie oszukujmy się. Dawna sztuka to była sztuka na przykład na usługach kościoła. Kościół był mecenasem najczęściej właśnie sztuki. No i ludzie rysowali aniołki, sceny z Biblii. Czy to jest sztuka wielka, wysoka? Może kiedyś tak, ale dzisiaj niekoniecznie. Kościół płacił chętnie artystom za to, żeby rysowali niepiśmiennym ludziom scenki z Biblii, nie? Które sobie potem oni oglądali i mogli się zapoznać z tym. Ale mi chodziło o coś innego, że kiedyś po prostu więcej zależało od tych pieniędzy. Nie było zasiłków, nie było jakiejś ochrony państwa. Człowiek był zdany na siebie, od tego ile ma, co osiągnął. I ludzie żyli, wydaje mi się, według takiej prostej zasady, że udane życie to właśnie dorobienie się, zbudowanie domu, majątek, gospodarstwo, to było marzenie większości ludzi. Dzisiaj ludzie mają czasami inne marzenia, pasje, pragnienia i uciekają częściej od tego materializmu. Trochę paradoksalnie może dlatego, że ta rzeczywistość zapewnia nam jakieś oparcie. Tak, wiesz, tutaj narzekamy, ale czy Ewa, czy ty nie korzystałaś trochę też, czy nie korzystasz z dobrodziejstw tego właśnie, że system ci zapewnia jakieś tam przeżycie, coś tam ci daje? Nie masz takiej sytuacji? Przepraszam, jeśli bo wiesz, nie znam dokładnie twojej sytuacji, no ale czy trochę w tym nie uczestniczysz, tak jakby?
2: No, gdzieś w jakimś teatrzyku uczestniczę. Zdaję sobie z tego sprawę, że w coś zostałam wkręcona, nie z własnej woli. No, jest, tak, korzystam, no ale nie jestem usatysfakcjonowana, że tak siedzę, że tak powiem, przed komputerem i weryfikuję różne osoby, że dzwonię gdzieś tam po różnych jakichś tam urzędach. Z tego nie jestem usatysfakcjonowana, ale w szkole byłam uczona perfekcjonizmu. No bo przecież nauczyciele wymagali od dzieci, żeby wszystko było robione jak najlepiej. Kto gorzej robił, no to wiadomo, gorsza ocena. No a później idziemy do jako dorośli, do pracy i no niby jest wymagany jakiś tam perfekcjonizm, ale to można olać, no bo tutaj ktoś oko przymknie, tam ktoś oko przymknie i ja, no w którymś momencie, no przepraszam, powiem brzydko, albo bardzo brzydko, kurwicy dostaję, jak na to wszystko patrzę. Ja opierniczyłam tutaj, zresztą w Polsce też opierniczyłam w pracy. Tutaj opierniczyłam w dwóch jakichś tam pracach. No ja po prostu w którymś momencie nie wyrabiam i wybucham.
1: A nie postrzegasz trochę systemu, jako że on się często upodabnia jakby do takiej dobrej babci czy cioci, która, wiesz, z jednej strony ci coś da, ale potem cię zaciągnie za ucho, gdzieś tam musisz coś robić. Zaopiekuje się twoimi pieniążkami, będzie ci wydzielać, coś tam ci, wiesz, da prezencik, tu ci zabierze. Wiesz, o co chodzi?
2: Tak, że zawodowiec.
1: To na jest takie...
2: Leona zawodowca.
1: A co z Leonem, zawodowcem?
2: A nie pamiętasz?
1: Znaczy, znam doskonale ten film, ale do czego zmierzasz?
2: No, odnośnie pieniążków. Przecież Leona, zawodowca pieniążki, to przechwytywał gościu, który tam, nie wiem, bar czy co tam prowadził.
1: A był taki jakiś jego menadżer, który trzymał jego oszczędności. No, ale to była sytuacja, wiesz, jakaś tam okej, okay, oni się dogadali, nie?
2: A my no, nie... dogadali się. Wiesz. Po prostu traktowali tego Leona, zawodowca, jak przygłupa. Czyścił za nich, oni mieli święty spokój, a pieniążki u nich leżały, no. Niby masz, ale on nawet nie wiedział, ile miał tych pieniędzy.
1: A tak zinterpretowałaś ten film?
2: To znaczy tak końcówka, bo to jest na końcu wyraziliście pokazane.
1: No ten koleś się wydawał, ten koleś, co się tymi pieniędzmi opiekował, wydawał mi się uczciwy, że on te pieniądze potem zachował, wiesz, dla Matyldy miał przekazać, wiesz, że to był taki zaufany człowiek, nie? Jakby.
2: Zaufany człowiek. Powiedzmy. No nie, no później no tą Matyldą się zaopiekował jakoś tam, no ale...
1: Wiesz, mi bardziej chodziło o to, że po prostu te układy z państwem są toksyczne w pewien sposób, jakieś takie chore, że z jednej strony, wiesz, coś dostajesz, ale potem płacisz za to cenę. Przecież, no, przykład, te 500 plusy i w ogóle dodatkowe emerytury czy coś, potem się to kończy tak, że mamy wszystko droższe w sklepach. Karma, jakaś taka karma ekonomiczna nas dopada, nie? Można tak powiedzieć
2: poetycko. Oni w Polsce niesprawiedliwie to rozdzielają te pieniądze. No, ten, kto ma dużo, to jeżeli ustanowili 500 plus, no to wszystkim, nieważne czy ktoś ma dużo czy mało, 500 plus się należy. Tu w Anglii jest inaczej zrobione. Tutaj jest wyliczanki, oni cały czas mają wyliczanki. Jeśli komuś spada pensja, to oni podwyższają na dzieci. Jeśli komuś rośnie, to obcinają te dodatki. Oni tu każdemu z osobna inaczej obliczają dodatki. I to jest bardziej sprawiedliwe. No, ktoś powie, no tak, bo narobił sobie dzieciaków i tak dalej, no ale no, z jednej strony walczy się o jakąś polskość, o jakieś tam ludzkie prawa, no wyklucza się. Ja nawet jak słucham tych alternatywnych mediów, to no, są takie rozbieżności, że to w głowie się nie mieści.
1: Dla mnie system pomocy społecznej, ubezpieczenia, jest to jakiś wynalazek naszej cywilizacji, fajny, no bo może faktycznie nie jest możliwe stworzenie takiego świata, w którym każdego z nas stać na drogą, skomplikowaną operację albo na jakieś leki, które są bardzo drogie, nad którymi badania trwają 10 lat. I są takie leki, nie, co kosztują tam 1 000 000 złotych, to też jest kwestia dyskusyjna, czy to faktycznie tyle powinno kosztować, czy to ma prawo tyle kosztować, czy to nie jest jakieś przekłamane. No ale umówmy się, że powiedzmy są, że doszliśmy do tego, że opiekujemy się ludźmi kalekimi, którym się jakoś tam w życiu powinęła noga, są nieszczęśliwi, nie mogą sobie poradzić. Jest to fajne, moim zdaniem jest to godne, chwalebne, ale my się w tym gdzieś zapędziliśmy i nagle dochodzimy do sytuacji, gdzie PiS rozdaje, wynagradza ludzi, że mają dzieci, jakimś bogaczom daje pieniądze nasze wspólne, nie? Ludziom, którzy opływają w luksusy, no jest to jakieś wariactwo to totalne, ja tego już nie rozumiem, nie? Jest to po prostu kupowanie sobie głosów, no. A mówienie tutaj, że jak wszyscy, to wszyscy, to jest jakieś takie usprawiedliwianie, no. Nie, z zasady od początku miało to służyć osobom biednym, nieszczęśliwym, pokrzywdzonym przez los I tak to powinno działać. Chyba, nie wiem, a ty byłabyś w ogóle za pomocą społeczną jakąś ludziom, którym, no faktycznie, no życie, wiesz, dało w kość i potrzebują pomocy. Ja bym był za, tylko żeby to było robione mądrze, z głową, sprawiedliwie i faktycznie, żeby pomoc docierała do tych, którzy potrzebują.
2: No, jestem za. Ja jestem no raczej tak wychowywana, że mi bardzo dużo ludzie pomagali. No, ja też staram się pomagać na tyle, ile mogę. Ktoś powie, że no tak, ale mam z pieniądze z podatków, bo jestem na rencie. No, no dobrze, no jestem na rencie, no ale czy ktoś chciałby być w mojej sytuacji, że jestem wytykana poprzez system, że jestem chora psychicznie. Nikt by się nie chciał znaleźć w takiej sytuacji. Także ja jestem za pomaganiem, ale to no, od takiego chlebka sąsiada, bo mówią tam na tych alternatywnych mediach, żeby sobie pomagać, od chlebka zacząć, sąsiadowi zrobić chlebek. No dobrze, no póki chlebek zrobić, to zrobić, nie ma problemu. No ale jak to no, się zacznie patrzeć, to tak, zmęczenie, czas,

0: strona będzie się bogaciła. Tak nie może być.
1: No. Jest pytanie do Ewy. Czy rozwiązała zagadkę powiązań kinematografii z polityką? Nie wiem, się brałaś za takie śledztwo?
0: Kinematografii z polityką?
1: No też nie wiem, o co chodzi. Kinematografia z polityką, no na pewno są jakieś tutaj, wiecie, no, jakieś powiązania.
0: A wcześniej Siłacz pytał, skoro tak ci seksualność przeszkadza, Ewa, to czemu bez przerwy o niej mówisz? Czyżby podświadomie wychodziło? Tak, wychodzi, bo każdy z nas chce przeżyć coś dostojnego, a nie byle co. W związku z tym, że dostrzegam, że w seksualności bardzo często jest byle co, to o tym mówię. Tak, wychodzi u mnie dostojeństwo. Mam dość byle czego.
1: No i to taki dobry, fajny akcent, myślę, na koniec. Bo już kończymy audycję. O 21:00 być może pojawi się Jacek z Australii. Tak więc śledźcie nasz kanał za 15
0: Dziękuję
1: minut.
0: Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w audycji. Dziękuję słuchaczom, że wytrzymali wredną Ewkę.
1: A Ewka, przyznacie, chyba nie brzmi jak osoba psychicznie chora tak za bardzo, tak całkiem rozsądnie mówi. Ja zawsze się dziwiłem, skąd tu jakieś oskarżenia. No ale widzisz, no nie pasujesz do tej układanki, może po prostu i stąd tak cię określili. Nie pasujesz. No trzymaj się,
0: dobra.
1: Ewa. Dziękuję
0: dobra,
1: ci też.
0: Dobra, coś sobie kiedyś pourajałam, a może nie pourajałam, dobra, nieważne. Niech się cieszą, że jestem chora psychicznie. Przyjdzie Kryska i Namatyska i oni będą w którymś momencie chorzy psychicznie.
1: Ale popatrz, tak jeszcze mi teraz przyszło do głowy, że to, o czym dzisiaj mówiłem, o satyrze, o kontestowaniu systemu przez śmiech, przez satyrę, kabaret, no to system trochę z tobą tak się obszedł, bo strywializował cię, ośmieszył cię, że ty jesteś psychicznie chora, ha, ha, ha, wariatka. No to system, widzisz, nam odpłaca, też stosuje takie metody jakby, żeby ciebie spacyfikować, tobie umniejszyć, śmieje się z ciebie, twierdząc, że o, wariatka, nie? Coś takiego, to, nie wiem, dobrze myślę?
0: No tak, no, gdyby mnie poważnie brali, no to by pewnie mi już zabili, a że mam papiery chorej psychicznie, no to mówię, a to chora psychicznie, no to być może dlatego jeszcze żyję, bo gdybym tych papierów nie miała, no to pewnie bym już gdzieś leżała sobie pod jakimś drzewkiem.
1: Jacka nie będzie dzisiaj, pisze WB. O, pojechał na wycieczkę. O!
0: Dobra, nie... bo ja już się pożegnałam.
1: Trzymaj się, Ewa. Tak. Dziękuję ci bardzo za odwiedziny. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: To była Ewa. Ewa Lipka, youtuberka, zbuntowana księgowa, Tarantulla, pseudonim operacyjny Tarantulla. No, tak więc nie będzie Jacka. Pojechał na wycieczkę. Ciekawe, gdzie on tam wybył. Nie brzmi, zdrowa jest, diagnozuje Mika, że Ewa zdrowa. No też mi się tak wydaje, całkiem tak rozsądnie brzmi, nie? Normalnie rozmawia, ma jakieś refleksje i te rzeczy, które się Ewie nie podobają w otaczającej nas rzeczywistości, to ja często mam takie same przemyślenia. Tylko Ewa po prostu bardzo odważnie mówi o pewnych rzeczach. Nam się często tak trochę nie mieści może w głowie, żeby coś tam zarzucić, nie? Jakiejś grupie zawodowej, czy komuś tam. Ewa tak po prostu, nie wiem, jak dla mnie Etam tak uważa, że Ewa jest bardzo logiczna. No ja bym dodał, że często się wykazuje zdrowym rozsądkiem, który już niestety jest, ten rodzaj zdrowego rozsądku jest gdzieś tam na marginesie, gdzieś tam nasz świat się zrobił tak zwariowany, że ludzie zapomnieli czasami, że może być normalnie, że z pewnych rzeczy się powinniśmy po prostu śmiać i uznać to za jakieś wariactwo. No bo żyjemy w idiokracji, nie? Trochę. Spróbuj w idiokracji pójść i pogadać z kimś. No to tak jak było w filmie, nie? Powiedzą ci, że gadasz pedalsko i patetycznie i spierdalaj i tak cię jak małpy tak wnucha. No to też nie pogadasz, nie? No i myślę, że czasem tak trochę z Ewą jest właśnie, że tak ją traktują, że trudno jej się przebić może przez to wariactwo.

ktoś odstaje mocno od rzeczywistości, to nieważne, czy ma rację, czy mądrze mówi, czy nie mądrze, no to jest już nieważne. Po prostu on za bardzo się różni. Jak to mówią, zajebać odmieńca, nie? Takie hasełko popularne. Dużo jest fajnych powiedzonek. Trochę mnie niepokoją takie niektóre polskie powiedzonka. Na przykład, na biednego nie trafiło.

Nie wiem, czy mi się jeszcze chce gadać w sumie. Coś donejcików nie ma, tylko 9 zł dostałem, to jestem niepocieszony trochę. I chyba sobie może pogram w coś, ale na pewno nie w Cyberpunka, bo się zawiodłem. Muszę sobie kupić lepszy komputer. Chyba. Więc gra poczeka trochę. Nie będzie to stracony pieniądz, myślę, bo taką grę warto mieć i warto się uzbroić jednak w mocniejszy sprzęt i wrócić do tej gry. I myślę, że dużo zyska. Oglądałem sobie wczoraj nagrania z tej gry, które pokazują rozgrywkę no, na takim wypasionym mega sprzęcie, tam Titanium Ultra Pro Max Deluxe GTX. Dużo RAMu, szybki procesor. Jak to wygląda, słuchajcie? Światło wolumetryczne. Wolumetryczne światła. Rozmycie. Światło się we mgle po prostu jakoś fajnie tak manifestuje. No po prostu wygląda to obłędnie. Można powiedzieć, że tą grę da się ustawić tak, aby był fotorealizm. Aby nam się już wydawało, że to jest realne, futurystyczne miasto, pełne świateł, neonów. Szczególnie pięknie w nocy to wygląda. Bardzo się gra różni wyglądem. Szkoda mi konsolowców, bo właściwie oni dostali najbardziej po dupsku, bo oni sobie nie dokupią nic do konsoli, żeby sobie ją tam usprawnić. I gra jest dla nich niegrywalna w dużym stopniu. No to jest nie fair. I wszystko wskazuje na to, że CD Projekt nie za bardzo może coś zrobić w tej materii. No bo co, już się tej gry nie da jakoś zoptymalizować, okroić za bardzo. Okrojenie tej gry to jest ustawienie na downscaling, żeby była niższa rozdzielczość dynamicznie ustawiana, przez co się taki rozmyty obraz trochę robi. Powyłączanie wszystkiego, co możliwe, co też zrobiłem. I nie dziwota, że na konsoli ta gra wygląda biednie, jak gry z gazetki czasami, to bo tam jest wszystko wyłączone. Specjalne dodatkowe cienie, jakieś tam liczone inaczej, nie te kaskadowe. Odbicia, przede wszystkim te karty RTX oferujące już coś w rodzaju prawdziwego ray tracingu, śledzenia promieni światła, no to jednak dużo to daje, powiem wam. To nie są tylko odbicia na szybach, w kałużach. To są dodatkowe jeszcze efekty związane z cieniami, ze światłem, z odbiciami. Dodatkowe różne rzeczy.

takie rzeczy tutaj. Ewa mi coś przesłała ciekawego. Wiesz co, Ewa, ja bym się zastanowił, czy to ktoś nie robi, wiesz, takiej śmiechowej akcji, nie? Po prostu. Żeby ciebie tam po prostu podpuścić. Nie wiem, czy to jest faktycznie tak jak tutaj. Może po prostu głosowo jednak porozmawiaj, nie? Jak będziesz chciała, Ewa, o tej sprawie pogadać na antenie, to nie ma problemu, nie? Tutaj jesteśmy jakby otwarci. A jesteś naszą tutaj radiową koleżanką, więc tym bardziej chętnie bym coś zadziałał. Jak będziesz miała jakieś tam problemy, groźby, coś, to wiesz, to śmiało tutaj pisz, nie? Może coś się uda zaradzić. Jakieś tu brzydkie rzeczy na czacie, co tu się... A, Ewa nawet na czacie się podzieliła, więc nie jest to jakaś wielka chyba tajemnica. No, grożą tam Ewie, żeby nie robiła tego i owego, bo się naraża. No cóż...

No to chyba skończę. Przynajmniej sobie też czegoś innego jeszcze tam posłucham może. No nie jest to donate'owe Eldorado dzisiaj, niestety. Ale... przepraszam. Jeszcze trochę kaszelek. Nie marudzę, nie marudzę. Zostałem ostatnio tu obdarowany przez społeczność, przez różnych fajnych ludzi. Tak więc jestem zadowolony. Pozdrawiam serdecznie 30 ton Zielska. Taki ma pseudonim u nas tu na czacie. Tajemniczy jegomość, ale bardzo wspaniały człowiek. Pozdrawiam Balka Enesa, Danusię i wszystkich naszych dobrodziei radiowych.

0: O, Gumball się pojawił. No tam się nie kontaktowaliśmy, ale wiesz co, to możesz do mnie, jak kończę audycję, możesz do mnie zagadać na priwa. Masz mojego priwa na Skype'ie? To bym ci dał kluczyk i po prostu, wiesz, no ja bym to tak podszedł do tego, że daję ci kluczyk i masz ochotę, to streamuj. Fajnie, też sobie pooglądam. Chociaż z drugiej strony takie gameplaye to... to trochę zdradzają fabułę, nie? Spoilery. Nie wiem, jak by się tam odnosili do tego
1: bliżej
0: słuchacza.
1: Bliżej gwiazd. O. 20 zł. Na lekki uśmiech.
0: Bliżej gwiazd. Kto to może być? Ciekawe. Zobaczę. Już tutaj zaczynam stalking. Ach, to Tipli. Tak się, tak jakby coraz gorzej działało. Widzę. Się nie odświeżają tu wiadomości. Lipa. Lipa. Jest, dobra. Dziękuję bardzo. Dwie dyszki na uśmiech. No dobra, a może być taki? Dobry czy nie? A to jeszcze posiedzę chwilkę w takim razie. Pytanie, co myślę o patostreamerach? W ogóle jestem krawiec, nie? Jakby co, nie tam jakiś redaktor, zgredaktor, siłaczu. Co myślę o patostreamach? Kiedyś się trochę tym fascynowałem. Wydawało mi się to fajną rozrywką. Dziś już trochę się może przejadło, trochę mniej. No bo co za dużo, to i świnia nie chce. No. To nie jest taka rozrywka, która, nie wiem, którą się można cieszyć w nieskończoność. Nie? W końcu to się nudzi, no ile można oglądać ludzi, którzy się, nie wiem, zapijają, źle się traktują. Są chujami, no nie wiem, jeden typ bije butelką po głowie drugiego, nie, do krwi i wywala go z domu. Mówię tutaj o proboszczu i małyszu. Ktoś inny robi ze swojej rodziny w sumie takie pośmiewisko trochę, nie, ze swojej matki i tak dalej. Mówię o Danielu Magicalu, który skończył, z tego co wiem, nadawanie. Inny stream. Oglądamy sobie niepełnosprawnych umysłowo gości, którzy się ze sobą kłócą cały czas. I narkomana. Nie wiem, wolę sobie jakieś fajne rzeczy, jakiegoś audiobooka teraz sobie wolę włączyć. Mądrego. Coś się nauczę, coś się dowiem o historii, o cywilizacji, o świecie, o religii, o polityce, o historii. Albo już jakąś grę sobie włączę. Przynajmniej będzie to jakaś rozrywka taka bardziej... nie wiem, szlachetna, nie wiem, jak to nazwać, coś z tego wniosę, nie? Jakaś tutaj, jakieś przygody, coś. Pobawię się, a nie takie zapychanie po prostu tego swojego mózgu
1: Fryderyk,
0: tym gównem.
1: 150 zł. Sponsoring wsteczny Cyberpunka.
0: Aż za nie mówiłem po prostu, aż się zakrztusiłem. 150 zł od Fryderyka? Fryderyku, czyś ty zmysłów nie postradał? Takie pieniądze, coś...
1: Kasia, 50 zł. Posiedź krawcułku jeszcze.
0: O kurde, a się porobiło, ludzie, no to w jednej chwili zarobiłem takie pieniądze, że ja chyba zwariuję, na Hawaje wyjadę, nie wiem, coś... A tak serio, to bardzo mi się to przyda. W sumie planuję teraz zakupy sobie porobić, jakieś ciuchy kupić na zimę, coś. Dzięki Kasiu, dzięki Fryderyku. No słuchajcie, no rządzicie po prostu dzisiaj. No to siedzimy, bawimy się w takim razie. Nie wypada mi absolutnie teraz was tu opuszczać. No to co? Fajnie. No to kurczę, się martwiłem, że zmarnowałem pieniądze na Cyberpunka, a tu się zjawia sponsor na Cyberpunka. Fryderyk. O, co myślę, o, wspaniały człowiek, o, bo dał, tu się, o, pytają, co o patostreamach, że co, że ja patostreamer, to się w dupę ugryź, ty siłacz, o, ty taki siłacz, że ty byś nie podniósł nawet 10 kilo, o, wielki tu siłacz, chcesz to, przyjeżdżaj, będziesz połamany. Nie, no, nie wiem, czy może być taki patostream siłaczu. Na najwyższy poziom patologii wszedł Rafatus. Tak, no to jest taki upadek człowieka wręcz. Zenon tu pyta, co tam na szkolnej słychać. No ciekawe, ciekawe. Ale kurde, fajne donaty. Tak narzekałem, tak narzekałem. Prosił, prosił i wyprosił. A tu zawsze można liczyć na wspaniałych ludzi,

Dobra, tu musiałem coś odpowiedzieć na priwa. No słuchajcie, no to niewesoła sytuacja, tam Ewę molestują. Musimy jakoś obronić Ewę. Ewa, napisz do gościa, że możemy się spotkać i tu wyślemy najsilniejszych nocników. Kto tu jest najsilniejszy? Etama wyślemy, żeby go pobił, tego co tam się odgraża. Napisz mu, nie strasz, bo się zestrasz i coś mu tam napisz. A gdzie to tak, no widzicie, czyli Ewa nadepnęła komuś na odcisk, że jej grożą. Chociaż ja bym właśnie stawiał, że to może jakiś prowokator, nie? Ktoś sobie wpadł na pomysł, że sobie tutaj rozkręci jakąś akcję. Jest tam się, Ewa, nie przejmuj, jak ktoś chce ci coś zrobić, to zwykle się nie odgraża, tylko robi, nie? A takie jakieś ostrzeżenia, coś, jakieś tutaj... Sapanie to jakieś gimbusy małolaty. O wilku mowa, chyba się zjawił Etam właśnie.

0: Marcin pisze: przypominam, 160 kg na ławeczce, 168 kg nad głową na maszynie i 320 kg na nogi. Się pochwalił Marcin chyba swoimi wynikami, chyba się pochwalił. Cześć, Gumball.
1: Cześć. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj to zacny stream, a chyba dostajesz pieniążki właśnie tutaj, refunda z CD Projektu za Cyberpunka, bo oni byli tak bardzo zasmuceni tym, że ci nie poszło, no to musieli ci dać pieniądze, wiesz, ale potem to będzie musiała być recenzja taka, wiesz, 9 na 10 minimum. Inaczej to hajsy będzie trzeba zwrócić im.
0: Myślę, że gra w 12 klatkach na sekundę ma sens. Przyzwyczaiłem się do tego i bawię się znakomicie. Co prawda postacie mi znikają tutaj, policjanci się pojawiają przed nosem i samochód mi gdzieś zniknął i nie mogę skończyć questa, bo się coś zacięło. Ale gra się fenomenalnie. Tak trzymać, chłopaki. Napiszę taką ładną recenzję. Ale popatrz, jak zadziałali szybko. Tylko się poskarżyłem, że jestem zawiedziony zakupem. Już mi tu przysłali. Co prawda nie całość, ale większość kwoty tutaj. 3/4.
1: Ja sądzę, że tutaj ludzie bardzo chętnie by zobaczyli ciebie grającego w Cyberpunka. Niestety coś czuję, że twój komputer to ledwo uciąga streama, a co dopiero Cyberpunka.
0: No bez przesady, ja nie mam takiego złego kompa aż. Mam i5, procesor.
1: i5, tak.
0: To nie jest taki najgorszy chyba i5, nie?
1: To tak jak w szkole się mówiło, mamy i5 w komputerze. Spoglądam na ustawienia, i5... 900, albo czasem były nawet jeszcze gorsze. To już takie nawet nie były, że 1000, nie, tam coś, tylko to były takie najniższe. I to tak sobie myślałeś, o kurde, to nawet 4 rdzeni nie ma, bo tej piątki jeszcze 4 rdzeni miały, tylko miały 2 rdzenie plus 2 z hypertrainingu, czyli chodzi o jak Corduo z 2007.
0: A kiedyś się miało jeden rdzeń w Amidze. No,
1: miałeś Pentiuma z jednym rdzeniem, podkręcaj do 4 GHz i nawet w domu nie trzeba było grzać.
0: Ale to słuchajcie, czy ja mam dobry komputer? i5 4444.
1: Jezu, to ty masz gorszy procesor niż ja miałem przed upgrade'em, a to był komputer z 2013.
0: Oj. Tam pierdolisz, kurwa. Gorszy tam, najlepszy na świecie. Kartę mam graficzną Radeon RX 570. Bardzo dobra karta ze średniej półki.
1: Musisz jak w MediaMarkt powiedzieć. Karta graficzna, 2 GB.
0: Mam 4 GB chyba.
1: No Radeony to nigdy jakoś nie były specjalne, ale też nie jest jakieś najgorsze, no ale nie uważam tych starszych za jakieś fenomeny, chyba że te bardzo stare, gdzie one konkurowały jeszcze z Nvidia. Od 2011 już była lipa, niestety. Uważam, że Nvidia teraz dopiero dostały po dupie od AMD, po tych nowych, także no niestety gramy swój komputer, no już się klasyfikuje jako biurowy.
0: No, naprawdę? Aż tak źle? Biurowy komputer.
1: No już uważam, że tak, niestety tak, bo już zintegrowane karty graficzne są niektóre lepsze od tego, co masz.
0: Nie wierzę ci. Kłamiesz. Kto ci kazał tak mówić? Kto tiebie naslal, chawory pesu?
1: Zmarły ojciec ojca Etama. To pradziadek.
0: A Etam też trochę, bo tak dzisiaj sobie gadaliśmy z Zenonem, że przegapiliśmy trochę fajny jakiś, tak nie łapaliśmy wiatru w żagle, jak można było zakładać jakieś serwery Minecrafta, coś, jakieś tu robić bajery.
1: Serwery Minecrafta to ja robiłem i nadal robię, i nadal mam, i nadal udzielam się. Bardzo fajne to. Załączasz serwer i jesteś adminem i masz powiedzieć komuś, że jak się nie podoba, to wypierdalaj.
0: A tymczasem Fryderyk znowu rzucił 5 dyszek lekką rączką. Chyba jakiś z dobrego domu czy coś się nakradł. Nie, tak żartuję. Na pewno ciężką pracą doszedł do tego, co ma. I pisze tutaj, droga ta gra, no ale chuj tam.
1: Teraz ci już całość zwrócił.
0: Ale tak po języku to tak wnioskuję, że to może jest jakiś rolnik bogaty na przykład. Tak, droga ta gra, no ale chuj tam. Masz tu. I, ale szczodry człowiek, szczodry Fryderyk. No, to ja chyba muszę jakiś nowy komputer. Ale się sprawdza, on wszystko mi działa. Słuchaj, nawet Far Cry 5 czy GTA 5 mi chodzą płynnie, Wiedźmin 3 mi chodzi płynnie. Komputer biurowy? Chyba, że się z kimś tam na głowy pozamieniał, że tak powiem.
1: No nie wiem, ja uważam, że to już trochę taki Play 3 niż Play 4, także wiesz. No niestety, no jakoś fenomenalnie nie masz podzespołów. Ale no, widziałem gorsze komputery, tak jak na przykład mój laptop. To ten, także no jeszcze najgorzej nie jest.
0: Mam rozszerzenie do jednego mega RAMu. Modulator do telewizora, Kickstart 2.0 i dodatkową stację dyskietek, a ty mi mówisz, że kurwa, że słaby komputer.
1: Ale masz przycisk turbo?
0: Przycisk turbo to był czad, nie?
1: A wiesz, że przycisk turbo wcale ci nie przyspieszał kompa, tylko go kurwa zwalniał?
0: No jak to? Turbo i zwalniał? No co ty? No,
1: bo miałeś te gry na starego procesora 386, jak weszły Pentiumy pierwsze, to gry kurwa za szybko działały i trzeba było je zwalniać. To był przycisk do zwolnienia prędkości procesora.
0: Ja myślałem, że on podkręcał lekko procesorek tam, nie wiem, no właśnie, o 20 megaherców.
1: Właśnie nie, on jak był ten, to on po prostu działał procesor normalnie. Jak go włączyłeś, to gry działały, które wcześniej za szybko działały, bo gry były powiązane z częstotliwością procesora wtedy na DOSie.
0: Ach, nie wiem, kiedyś ludzie byli mniej wymagający. Uruchamiało się jakąś grę nową 3D, która na tej biednej Amidze działała w 10 klatkach na sekundę. I się człowiek cieszył, ale 3D. A dzisiaj, tutaj...
1: Jak ja pierwszy raz Battlefielda 3 odpaliłem na GT240, miałem tam 15 klatek, ale dałem wszystko na maksa, nie, no może nie wszystkie, ale co dało się, to ustawiłem. Gra się cięła, ale ja byłem taki zadowolony z życia, tak, o, ale ładne, pistolety, strzelają się, chuj, że działało jak działało. Ale było pięknie. To jak GTA 4, jak pierwszy raz odpaliłem, to jarałem się jak dziecko, w 20 klatkach ledwo działało. To była po prostu gra życia dla mnie. Pamiętam, że te animacje, ta fizyka, to wtedy powiedziałem, że już nic lepszego nie może być. Człowiek co lepsze dostaje, to potem już nie może przyzwyczaić się do tego, co było. To jak w Windowsie 95, jak zainstalowałeś za dużo sterowników albo rzeczy, to kurwa system ci wywalało albo w ogóle nie działało. Dlatego był taka rzecz, że jak instalowałeś od nowa system, to ci się wydawało, że komp tak zajebiście szybko działa. A tak naprawdę to było złudne, bo poinstalowałeś wszystko, co miałeś poinstalować i znowu działał jak gówno. A dzisiaj już tak nie ma. Dzisiaj już komputer działa dobrze. Nawet jak, nie wiem, doinstalujesz tam ile programów chcesz.
0: Tak trochę zmienię temat. Słuchaj, zakładamy jakąś tutaj organizację, grupę taką satyryczną, coś jak właśnie pomarańczowa alternatywa. Mam taki pomysł, żeby założyć. Wyślemy ciebie na przykład, żebyś kopnął Kaczyńskiego w dupę, jak będzie przechodził gdzieś tam. Kopniesz go w dupę i uciekniesz szybko. To będzie taka nasza akcja.
1: Bo najmłodszy to już idzie na poświęcenie, bo taki krawiec to musi kreskówkę zrobić, bo to będziesz prezesem, tak?
0: No bo ty jesteś odważny, ty jesteś, wiesz, rzutki tutaj. Tak podbiegnij i tak go kopnij w dupę, żeby aż podskoczył, tak śmiesznie.
1: A dlaczego nie w jaja?
0: Też, właśnie, można by w ten sposób. Widzisz, wykazujesz się kreatywnością tutaj już i widać, że dobrze kombinujesz. No, tak podbiednij, kopnij go w jaja i uciekaj szybko, bo tam będą cię ścigać, wiesz, potem jacyś tam ochroniarze, tacy ze słuchawkami tam taki, wiesz, w uchu będą cię ścigać tam, ale to uciekniesz im, nie? Jesteś młody.
1: Tak, chłopie, rolki w butach to od razu.
0: Ty masz buty z rolkami takie wysuwane?
1: Nie, ale zakupię specjalnie na misję.

0: Ewentualnie można by jakiś plan ułożyć, na przykład, że będziesz przywiązany sznurkiem do samochodu, który będzie stał gdzieś tam obok i jak zaczną cię gonić, to ja szybko ruszę tym samochodem, a ty na tych wrotkach po prostu, wiesz, nie dogonią nas.
1: Piękny balet. To może się nawet uda.
0: A jak taką wrotką, jak taką rolką byś go kopnął w dupę, to by był, no, ostry strzał, myślę.
1: Jakby to jeszcze w zimę było, to może taką łyżwą.
0: Łyżwą w dupę. Tak byś mu wbił po prostu i nie mógł wyciągnąć.
1: No. Chociaż dobra dystrakcja, można byłoby tak rzucić jakieś pudełko z kotami. On by się tak napiął, bo chciałby je tam pogłaskać.
0: I wtedy go z zaskoczenia. A ciekawe, czy Kaczyński grał kiedykolwiek w jakieś gry na komputerze, jak myślisz?
1: Grać to on co najwyżej na nerwach ludziom grał.
0: Może gra sobie w jakąś cywilizację albo w coś.
1: W jakąś... Nie sądzę.
0: Megalomanię na Amidze.
1: Dla niego to jest wszystko przyziemne. On traktuje wszystko tak, jakie dla plebian. Ja myślę, że on naprawdę taki jest, że on wszystko, co jest dla normalnych ludzi, on traktuje jako gówno i jako coś niewartego czasu. Dla niego liczy się tylko władza, już nawet nie pieniądze, po prostu władza. Już jest sprany człowiek. Ja myślę, że on już... No nie ma nawet emocji, mi się zdaje w pewnym sensie. Nim przechodzi tylko kalkulacja własnych korzyści, więc w jego świecie nie istnieją takie przyjemności jak gry, bo nie daje mu to żadnych korzyści.
0: On woli inne rozrywki. Chodzi 3 razy w tygodniu do kościoła, nie? I 5 razy w tygodniu na cmentarz. To jest jego hobby. Ciekawe, czy on dostaje, może on dostaje jakieś głosy, słyszy od Pana Boga. Tak, Panie Boże, co? Mam zerwać koalicję z prawicą, z jednością, tak? Przyjąłem. I idzie tam i zrywa. Kurwa. Czup.
1: Nie powiem. Widziałem kiedyś taki odcinek pewnego serialu, gdzie pewna kobieta myślała, że słyszy głosy, a po prostu odbierała radio. Aparatem do zębów. To wiesz, może Kaczyński też tam ma jakiś metal, nie odbiera tam Radio Maryi.
0: Przez sztuczną szczękę. Ale to jak można odbierać przez szczękę? Czy to jest możliwe w ogóle? Czy to nie jest jakaś plotka, jakiś fake?
1: Tak naprawdę nie, tego się już nie da, ale kiedyś mogłeś teoretycznie odbierać chociaż, kurde, radio analogowe w sumie jakbyś się uparł, bo to jest analogowy sygnał, jakbyś go odpowiednio jakoś wzmocnił. Byłoby to możliwe. Wiem na pewno, że jak się podchodzi do tych tych wież nadawczych, to jak dasz kawałek metalu albo czegoś, to zacznie wibrować powietrze wokół tego, no bo tam będzie odpowiedni prąd i będzie słyszał radio. Bo to jest tak naprawdę analogowe radio, to jest tak naprawdę dźwięk, tylko że zamiast dźwięku idzie napięcie, nie? Że gdzieś to jest możliwe, tylko że nie wiem, czy praktycznie. Także, powiem ci, nie dziwił się, jakby ktoś, kurwa, słyszał kiedyś radio albo coś przez jakiś kawałek metalu.
0: Nocne radio będzie odbierał przez sztuczną szczękę. Etam dzwoni, dołączamy Etama. Pewnie coś o technologii powie. Cześć, Kesze. Etam. O technologii starodawnej coś nam powie. Halo, halo, Etamie?
1: Etam, powiedz, czy można odbierać radio technologią Keshe?
2: Tylko sprostować, że to nie była sztuczna szczęka, tylko to był po pierwsze mężczyzna, któremu te stare, jak one się nazywały, emulgatowe plomby w siódemce, czyli blisko ucha wewnętrznego, zaczęły się luzować i wchodziły w rezonans, i on słyszał hymn o godzinie 24, jak wszyscy wiedzą, albo nie wszyscy, za komuny, szczególnie w okresie stanu wojennego, wprowadzono taki świecki obyczaj grania o 24 hymnu w dni powszednie, na koniec programu. I on słyszał zawsze hymn, mimo że miał wyłączony telewizor. I rzeczywiście stwierdzono, że jakieś mikrodrgania wchodzą, chociaż on mieszkał blisko nadajnika, blisko masztu nadawczego i rzeczywiście to jest autentyk. Nie?
0: Ja tak teraz tutaj a propos tych plomb sztucznych szczęk, to dostałem wcześniej donate'a bliżej gwiazd, dwie dyszki, dziękuję pięknie, na lekki uśmiech. No to na uśmiech to trochę więcej bym potrzebował właśnie. To trzeba implant stawić, a to już jest do wyrwania całkiem. A tutaj to trzeba by aparat założyć. Tu coś tak gnije, taki zielony, ale to go nie ruszam, bo obok niego jest taki żółty, spleśniały, ale ja kiedyś z tym pójdę do dentysty, tylko właśnie jeszcze nie teraz.
2: Musisz uzbierać najpierw tego dentystę, także następny donate proponuję na dentystę dla krawca, żeby sobie wstawił dobrej jakości plombę, która nie będzie odbierała innych radiów w eterze.
1: No. Ja będę musiał kiedyś przyprowadzić do tego radia wielkiego fana Etama, ale to jeszcze nie dzisiaj, bo tak, jest jeszcze większy fan ode mnie. Osoba, która cały czas go broni. Słyszę tutaj teksty pokroju Etam to legenda tego radia, człowiek, który bronił nocnego radia, kiedy to nie była posłucha, myjąc naczynia, prowadził audycję. Człowiek, no nie mówię, naprawdę, tak ta osoba mówi tutaj o tobie, także muszę kiedyś go przyprowadzić, to może trochę sobie ego podbijesz nim.
2: Mnie nie trzeba bronić, mnie policjant jak mi prowadził pod pachę z trójką innych policjantów do radiowozu, to się zapytał, czy będzie pan uciekał, ja mu szczerze odpowiedziałem, że nie, bo ja się was nie boję. A potem jak wsiadałem do radiowozu, zapytali mnie się, tylko nie sprawdzali, czy mam jakieś ostre przedmioty. Ja mówię, że nie potrzebuję ostrych przedmiotów, żeby was pokonać. Także...
1: Aha, czyli to jest tak, że to nie oni ciebie zamykają w samochodzie, to oni są zamknięci z tobą w samochodzie.
2: Tak mniej więcej to wyglądało. Ale to były świeżynki, ja widziałem, że za kierownicą siedział łysy, który ich sprawdzał. Oni przez pierwsze 30 dni mają przerąbane, bo to jest to są takie koty, nie? I oni po prostu... muszą się wykazać, nie? I tam zawsze jednego za kierownicą wysadzają, który podsłuchuje, co i tam, jak sobie radzą w akcji, nie? No, ale powiem tak, dziewczyna, która z niej była, którą potem przepraszałem, bo myślałem, że to jest facet, nie? No to w masce to nie widać, a spięte włosy z tyłu nie było widać, bo ciemno było, to miała broń tak spiętą broń do paska, że ja bym ją i w 3 sekundy ją odebrał. Kurde. Bez problemu. Ale nic nie mówiłem, bo potem jeszcze dostałaby kiepską ocenę za interwencję. No, ale chcę przez tego. Także...
0: Etam komandos.
2: To twoje zdjęcie na YouTubie, właśnie chyba się jest transmisja skopała na YouTubie, to przypomina mi dzisiaj megafon, który chciałem sobie urwać ze słupa, bo był taki sam megafon. Byłem dzisiaj na stacji w Szczecin Wzgórze Hetmańskie. Chodziłem sobie po peronie, zwiedzałem, znaczy się stare śmieci i tam był taki megafon przyczepiony do słupa, taki jeszcze komunistyczny, tylko on był odwrotnie, znaczy tak jak tutaj masz na zdjęciu, tylko zamiast głowy tej baby to była druga trąbka, nie? W drugą stronę jeszcze, jest to taki dwustronny i tak sobie myślałem, żeby sobie kurde, mnie pociąga, żeby mieć coś takiego, jakiś szlaban, semafor w domu, albo kawałek właśnie megafonu takiego komunistycznego. Takie fajne gadżety, nie? Tych gdzieś na ścianie sobie powiesić.
0: No. A masz tam jakiś pomysł, bo może ciebie byśmy wysłali na takiego pranka, żeby jakąś akcję zrobić. Może niekoniecznie kopnąć w dupę prezesa, ale na przykład coś z premierem coś można by zrobić, nie wiem, dać mu chleba z serem i szynką i zapytać się, czy pan, panie Morawer, takie danie reflektujesz? To on...
2: Ja się ostatnio dużo nad Morawieckim zastanawiałem, bo to jest człowiek wysłany i teraz właśnie go poświęcają przy okazji tych różnych akcji śmiesznych, które mają aktualnie ten, że następny jest ten chlewniarz, jak on tam się nazywa. W każdym razie trzeba go zastąpić, nie? To widać po ruchach, to widać po ruchach, można wydestylować z tego, co jest napisane. W każdym razie, no ten taki Chucky, laleczka Chucky, czy jak on tam się, nie pamiętam, jak, nie pamiętam, jak on się nazywał. Co, on chyba na prezydenta startował nawet.
0: Hołownia? No.
2: O, Hołownię, Chlewnia powiedziałem.
0: pan Chlewnia, znany rolnik, pan Chlewnia. No.
2: W każdym razie, no to sorry, przekręciłem nazwisko właśnie. Nie mogę zapamiętać, to mam takie właśnie nazwisko, takie wiejskie nazwisko. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w zasadzie to u nas takich nazwisk typowo polskich jakoś wśród tych kandydatów nie było, nie?
0: Bosak, nie, no ci posłowie tam sporo jest takich, co mają takie jakby takie wiejskie nazwiska, jakiś tam Ziemniak, Zając, wiesz, takie.
2: No, Żółtek, Bosak, Hołownia właśnie. Kto tam jeszcze był z tych styk? No Duda też tak jest, Duda, no to mi się też ze Szkocją kojarzy. Nie?
0: Szkockie nazwisko, Duda.
2: Także oni są tacy. Natomiast co ja bym wymyślił, jakiegoś pranka dla pana premiera? Znaczy pranka to wymyśliłem jednego ostatnio, ale nie chcę głośno mówić, żeby kanału nie zamknęli. To taki trochę ekstremalny prank by był. Natomiast
0: taki prank, żeby go wysłać 2 metry pod ziemię, taki ekstremalny.
2: No właśnie, jak to powiedział jeden komentator na tym, na kanale amerykańskim, jakimś takim to było, że jak to było, czekaj, nie wiem, przekręcę to teraz, bo to było po angielsku powiedziane. Dobra, nie będę się popisywał.
0: Ja bym zrobił takiego pranka w stylu trochę... nazwał ten taki żołnierz, co wkręcał właśnie Kwiatkowski. Jaki on tam stopień miał? Kwiatkowski. Jest film nawet o nim nakręcony z Markiem Konradem. Nie wiem, gdzieś tam wpaść na komisariat policji, tam cię zatrzymują, a ty krzyczysz, jestem z PiSu! A oni tam się rozstępują, potem gdzieś tam wchodzisz do urzędu jakiegoś, jestem z PiSu, przepuścić mnie, pokazywać tu wszystko. I tak, i pokazać na przykład, jak ludzie się trzęsą przed tym PiSem zasranym, nie? I tak to by były fajne pranki, właśnie. Jakby tak, były takie próby właśnie robienia takiego show, że ktoś się powoływał właśnie, że jest gdzieś tam z PiSu i zaraz zaczynają się takie rozmowy, jakby taki Toady właśnie rozmawiał, a co tu pomóc, a to tak, a to to wywalimy go, wywalimy tego, co wy nie chcecie go, tak, tak, tak, tak, tak, tak. I wychodzą z ludzi takie właśnie zaplute karły, lizusy, Toady i to by było fajnie pokazać, nie? Takie coś.
2: No tak, aktualnie prestiżowo, to znaczy... Co tam robią dobrego, to dobrego, ale aktualnie tak prestiżowo w 30 ostatnich latach nie było tak spektakularnie skompromitowanej partii, mi się wydaje. Mam takie wrażenie, to jest subiektywne oczywiście odczucie moje, ale no to, co po prostu się dzieje w tej chwili, to takie prawo, szczególnie, że oni się nazywają Prawo i Sprawiedliwość, łamanie notoryczne prawa, no to jest w ogóle... Ja czekam na pierwsze orzeczenia, bo jak wiecie, od 2 grudnia weszły te maseczki w formie ustawy, ale czekam na pierwszą sytuację, gdzie będzie orzeczenie sądu, już podobno jest, że się nie będą zajmować tym w ogóle. Zresztą to jest temat zastępczy, akurat te maseczki, bo tam ktoś nosi czy nie nosi.
0: I jeszcze by można przyjść do sportowców jakiś i żądać od nich wyższych wyników, bo prezes jest zły i niepocieszony i patrzeć, jak oni potem tam się męczą, skaczą gdzieś tam, próbują wyrobić normę, albo kazać komuś pomalować trawę na zielono przed jakimś tam urzędem, zaraz by tam ganiały przy dupasy i malowały na zielono. To by były fajne pranki właśnie.
2: No cóż, wiesz, tutaj...
0: Tylko to jest nam potrzebny jakiś odważniak. Ktoś, kto się nie boi po prostu tupnąć nogą i krzyknąć, wy nie wiecie, kto ja jestem. Ja z prezesem wczoraj kawę piłem, wy nie wiecie, kim ja jestem. I tak trzeba, wiesz, być takim hopsiu do przodu. Kto tu taki jest u nas najodważniejszy?
2: Nie wiem, ale wczoraj gazeta doniosła, że jakiś mężczyzna, starszy mężczyzna, staruszek...
0: To mówiłem o tym. Chciał wejść do kościoła i nie wszedł, właśnie, bo prezes się modlił.
2: Na nieszpory, a tam prezes był, i go nie wpuścili. No przecież ja bym wszedł normalnie, jak mógł nie wpuścić do kościoła.
0: Z drzwiami byś wszedł.
2: Ja bym przez plebanię wszedł, że niby chcę ofiarę złożyć na jakąś mszę w intencji i bym wlazłbym, tak czy siak.
0: No to by się rzucili na ciebie ci ochroniarze, jak na kreskówce, tak jeden na drugiego, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, i by taka
2: mogą
0: się zrobiła górka.
2: Nie. I mogą się rzucić tylko wtedy, zborowiki mogą się rzucić tylko wtedy, kiedy zagrożenie jakieś sprawiam. A idąc na mszę nie sprawiam zagrożenia. Ja bym nawet chciał ich wychlapać wodą święconą wszystkich.
0: I powiedziałbyś tak, pan się nie może na mnie rzucić, pan się na mnie nie rzuci. A on, zaraz panu udowodnię, że mogę się na pana rzucić, nawet gdy nie stanowi pan zagrożenia. Uwaga, rzucam się. I się rzuca na ciebie.
2: No, ciekaw jestem konfrontacji mnie z pierwszym borowikiem. Oni są szkoleni, ale myślę, że byliby trochę zaskoczeni przy pierwszym starciu, bo drugi już pewnie by mnie odpowiednio potraktował, ale mógłby się wystraszyć, gdyby zobaczył, co by się stało z pierwszym.
0: Rzuciliby się na Etama jak agenty Smithy na Neo, a Etam by ich tak roztrącił na wszystkie kierunki, tak. I by tak no, po prostu się krawczy, odbijali od ścian.
2: Na pewno jednego bym pochwycił i uniósł do góry w powietrze. To prawie pewne jest, że mam na tyle siły, żeby po prostu takiego faceta złapać odpowiednio mocno za szyję i za jaja i podnieść go do góry. No ale dobra, już nie robimy sobie tej sceny z rodem z tego. O, bo widzę, że ty już grasz sobie nawet. Ale tego nie widać na streamie.
0: O, jak jest skompresowane, a nie, to tutaj 12 klatek na sekundę. Masz jakiś stary komputer, Gumball. To ty streamujesz? Jaka kompresja, to widzę, że ci się kompresuje, tak, że masz takie brzydkie.
1: Nie, to jest wina.
0: No dobra, dobra, tam to już zgania winę, widzicie tutaj, że ma stary komputer, ale muchaczy.
1: No.
0: O Jezu. I ma taki jakiś monitor kwadratowy, bo jest w kwadracie ten. To ma taki nie panoramiczny, tylko taki, wiecie, taki kwadratowy monitor.
1: To jest 4x3.
0: To jest nawet 4x4.
1: Kurde, ale duże te bloki.
0: Ale duże te piksele.
1: No.
2: Ja mam w tej chwili bardzo ładnie. Widać, zobaczcie teraz tak, to jest mój komputer. Widzicie go?
1: Ty, ukradłeś kurde komputer z pracy. Ale bo jak byłem na stażu, to dokładnie taki sam komputer mieli.
2: Tak, no to teraz popatrzcie, co ja tutaj zrobiłem, tylko zdajemy z tego witaminkę D. Zobaczcie, tutaj sobie zrobiłem taki komputer. Widzicie go? A nawet takie piórko tutaj fajne. Z własnej konstrukcji. Z trochę też maklującą. Widać co z boku. No, ale posklejany jest i działa. Nawet co mogę wam pokazać, że sobie działa. No, widzicie? Trzeba paluszkiem przesunąć. Ma Androida zainstalowanego i proszę. Ta maszyna.
0: To jakieś z Bajtka. Były takie właśnie w Bajtku. Jak zrobić samemu pióro świetlne?
2: Powiem ci, że to pióro świetlne z Bajtka. Skoro tak już go przypomniałeś, to ja to...
0: A, wyłączyłeś, ja tu się naustawiałem, żeby pokazać ludziom, a ty wyłączyłeś. Włącz jeszcze raz.
2: Czekaj, teraz muszę obrócić telefon, bo ja mam taki, który ma zepsuty część ekranu i... Czekaj, gdzie ja to miałem, kamerkę?
0: O, jest.
2: O, jest, proszę.
0: To jest komputer Etama, ultra nowoczesny sprzęt.
2: To jest... To jest komputer.
0: No. To jest komputer. Jakbyście nie wiedzieli, to jest komputer.
2: Ale zobaczcie, tutaj ma fajną rzecz. Tak jak pianino ma na nuty, tutaj można postawić sobie karteczkę. I masz notatki. Fajne?
1: Aha, to ten, to tam czas. Klęczysz przy tym komputerze, bo tak widzę, że Traumon tam jest przy tym.
2: Nie, no to jest to edytor tekstu, taki tekstowy edytor.
0: Nie, to jakiś masz Traumon. Traumon, co ty na traumę bierzesz? Jakiś Traumon?
2: Nie, to jest maśna moje nadmiłość.
0: Na ból dupy. Na ból dupy maść. A co tam? Co tam możesz najfajniejszego uruchomić na tym komputerze? Bo tu widzę jakiś Norton Commander czy coś.
2: Nie, to jest edytor tekstów. To jest edytor tekstów. O, i tutaj możecie sobie zobaczyć, czy macie pałkę teleskopową, takie wyciągane piórko i tutaj sobie można, że teraz nie ma aplikacji żadnych.
0: Teraz to akurat nie działa chwilowo, ale Ale kiedyś to była w ogóle taki, kiedyś to był szpan, nie? Jak miałeś jakiś komputerek w skórkę oprawiony, albo w drewnianą obudowę zmajstrowałeś sobie w skórę.
1: Aha, to takie komputery, jak to Apple'owcy nazywają komputerem, czyli tablet z klawiaturą. Ja uważam, że to w ogóle nie jest komputer, bo nie można wykonać na tym rzeczy, które już są, powiedzmy, profesjonalne, a ja uważam komputer za coś, co, na czym się pracuje w większości. Do gier to masz konsolę, znaczy wiadomo, na komputer też możesz, ale jeżeli coś jest określane komputerem, to musi spełniać warunki pracy, ale takiej prawdziwej. Ja nie tam, że trochę tekstu się wpisze, także tu tam się nie zgadzam, że to jest komputer. To jest moim zdaniem po prostu tablet, ewentualnie telefon z klawiaturą.
0: Ale Cyberpunk by się uruchomił, tylko byłaby jedna klatka na tydzień.
1: Jakbyś ty jeszcze Windowsa nie zainstalował, i tak da się na takim tableciorku Windowsa instalować, bo jest wsparcie dla ARM, ale tak jak masz Androida, no to sorry, no to nie wygląda to jakoś tam fenomenalnie, bo nie zrobisz wiele na tym. Oprócz może pisania tekstu.
2: Zrobię dużo, dużo. Na przykład mogę na przykład mam tutaj aplikację, na której mogę właśnie nabić Craftowi teraz, że będzie 1000 widzów na przykład, nie? Połączyć, 1000 połączeń. To jest hakerski komputer.
0: Kurczę, to jakieś takie centrum sterowania światem w ogóle twoje.
2: No ale mówię, no to przede wszystkim najważniejsza rzecz.
0: Zrób mi 1000 widzów.
2: To jest super, no to jest super.
0: Ale to zrób mi to 1000 widzów. Ja chciałbym się poczuć przez chwilę jak gwiazda.
2: Czekaj, teraz nie.
0: Zaraz będzie oglądalność 1000.
1: Ale właśnie, bo tu ktoś pisze, że ten, że Surface to tablet z klawiatury, jest to komputer. No tak, bo ma Windowsa 10, nie ma Windowsa, nie ma Androida. Android jest tym problemem, nie?
2: Ten system. Swój kanał i mogę zrobić mi tu rzadko.
1: To tak jak ja kiedyś chciałem monety w grach, nie? To tam się wpisywało, podaj hasło, login, kartę kredytową i taki pasek leciał, a potem wypełnij ankietę.
2: No.
0: Ja chcę mieć 1000 widzów. Ale tam u Etama coś na ekranie. Wejdź na stronę internetową. Można wejść na stronę internetową na tym komputerze.
1: Wow.
0: Bo na Amidze to już tak średnio się da.
2: To powiem wam, że to jest jeszcze przy okazji telefon. Jak sobie się przyjrzeć dokładnie, to ma tutaj słuchawkę. A tu ma mikrofon. Nie wiem, czy to widać. Bardzo ten to jest telefon siedmiocalowy. Tak, firmę mam.
0: No, takie coś miał na swoim stole biznesmen w latach 90.
1: No i to miał...
2: Na rasku właśnie tutaj, że jeszcze...
1: Masz to chociaż Excela?
2: Wiesz co, mam Excela, ale jeszcze wam się pochwalę, jaką zajebistą, o proszę.
1: A chociaż wiśniowa?
2: To? Wiesz co? To jest... Nie wiem, czekaj, zobaczmy.
1: Nie, wiśniowa. By miała wiśnie na tym. A lepsza jest właśnie Cola Original wiśniowa, bo ma taki fajny posmak chemiczny i wiśni.
2: Takiego, ale pokażę wam coś tego, czego wy nie macie. Zobaczcie. To jest pancer.
1: Duży. A ja mam taką budowę na telefon i napierdzielałem telefonem o stół i też się nie rozwali. Także obudowa robi swoje też.
2: Jak widzicie, zaklejony czytnik mini papilarny.
1: A dlaczego? Co, nie chcesz odpalać tak telefonu?
2: Nie, słuchaj, od sierpnia przyszłego roku wchodzą biometryczne dowody tożsamości. Będziesz musiał tak jak do paszportu.
1: No ale co to przeszkadza? Ci jest jakiś problem w tym?
2: No ale... A jak będzie?
1: Ja nie wiem, ale to tak jakby... No, a jak przyjdzie ksiądz po kolędzie? No kurde, no takie gdybanie, no.
2: Nie, w tym roku kolędy nie będzie, to wam gwarantuję, że będą te, jak to się nazywa, nie dyselekcje, tylko jest taka nazwa na to, dyspensy, tak? Chyba czegoś tak.
1: No, a ta Color Original, ja uważam, że ona jest dobrym zasysaczem, jak nie masz niczego, ale z biedry Jak, bo ja ci polecam, wiem, że ty lubisz bydrękowe zakupy, to ja ci polecam herbatę, taką zieloną, tanią. Nie wiem, czy ona...
2: Ramsay.
1: Green Hills. Green Hills taka butelkowana. Ramsay to jest też spoko, ale, ale Green Hills butelkowana smakuje nawet ujdzie. Można się zapchać tymi, ma 2 litry.
2: Znaczy ja przez długi czas nie chodziłem ostatnio do Biedronki, ale, ale ponieważ chodzę bez maski, to sobie wszedłem do Biedronki, bo tam mnie nie pogonią. Ochroniarz jest leniwy. Także tego. Dzisiaj akurat trafiłem jakiegoś takiego, mieli wyjątkowo krzepkiego tego ochroniarza. Myślę, że musiałbym użyć 2 rąk, żeby go pochowalić.
1: O kurde.
2: Także...
0: Albo samych nóg, samych nóg, bez rąk, byś miał ręce założone z tyłu i tylko nogami operował i też byś go pokonał, myślę.
2: Ja nie mogę używać nóg w walce, bo ja mam takie kopyto, że ja potrafię wykopnąć z ziemi piłkę przez 100-metrowe boisko, także wpadnie do bramki na drugim polu karnym. Także
1: to dlaczego nie grasz, kurde, ten? Może ciebie Polska potrzebuje w naszej kadrze?
2: No ale ja jestem mało ruchliwy, ja tak wykopnę kilka razy i mnie już potem...
1: No właśnie, to będziesz grał jako jednostrzałowiec, będziesz na obronie i tam będziesz walił ten do bramy z tego, z obrony. Ja ci mówię...
2: Nawet się zdarzało przerzucać bramkę na poprzeczką, strzelić, mimo że strzelałem ze 100 metrów, no dokładnie 110, bo na 110-metrowym boisku tak kopałem. Ale jak mówię, z ziemi, nie z powietrza, także żelaga, nie? Tylko po prostu z ziemi, jak tutaj bramkarz wybija z piątki, nie?
1: No nie wiem, ja to po harnasiu to i potrafiłem nawet 10 piłek walić do bramy. No.
2: I jeszcze mam jedną umiejętność na boisku, tylko że jestem za niski na tą bramkę, 7,32 na 2,46. Przypominam, mam prawdziwa bramka piłkarska. Mam bardzo dobry efekt w złapaniu piłki i nie boję się najsilniejszych strzałów nawet łapać w ręce, bo po prostu się przyzwyczaiłem. Całą młodość spędziłem właściwie na błotnym boisku, na podwórku i po 7-8 godzin grałem na bramce wygrając. Bardzo ciężko było mi strzelić gola. W 2 ognie też lubiłem grać, wam się przyznam, bo zawsze stawałem na środku, wiecie, bo zawsze wszyscy uciekali na koniec, jak się 2 ognie grało i po prostu, żeby nie zbili, nie? A ja po prostu stawałem na środku bezczelnie i jakby mnie rzucał, to łapałem tą piłkę od razu.
1: Jesteś potęgą, stoisz na środku, ktoś cię bije, to robisz taką kulę, że odbije się przez wszystkie osoby i od razu zbici.
2: Nie. 2 ognie się liczy tylko jedna osoba. Natomiast nie umiem łapać, bardzo dobrze piłkę umiem łapać. W ogóle umiem dużo rzeczy, mam bardzo...
0: Ty w ogóle złapanie. Dużo rzeczy umiesz, właśnie tak sobie pomyślałem, że Etam, nie, komandos, piłkarz, konstruktor, pytanie, wynalazca.
1: Etam, a umiesz kutaratę łamane na chudo?
2: Nie. Jest dużo, ja kiedyś wam powiem, czego nie umiem, tylko... Jak będzie mniej ludzi, dobra?
1: To tak na 2 palcach może by do wymienienia, może 3.
2: Długo by było, czego nie umiem.
1: To jest jak reklamy w Mango, nie? Potrafi gotować, sprzątać, podgrzewa.
0: Piwowar. Piwowar, konstruktor, hydraulik.
2: W drzwiach izraelskich. Wymieniłem zamek.
1: A skąd wiesz, że izraelskie była metka?
2: No kupowałem je za 8 tysięcy, także wiesz.
1: Ale co, od rabina kupywałeś?
2: Nie, kupowałem po prostu jako izraelskie drzwi antywłomieniowe.
0: No. To są takie drzwi, że jak w nie pierdolniesz z kopa, czy tam z pięści, to z głośniczka idzie antysemityzm. I to są izraelskie drzwi antywłamaniowe.
1: Ja wiem, to są drzwi, które normalnie jak kopniesz, to się zamieniają w obrotowe.
2: Jak przesuwasz zamek, jeden z zamków, tam są sztaby w środku. Jak to mówił o takich alternatywach, to są sztaby. Tylko sztaby między 2 warstwami blachy. Się przesuwają sztaby. To jest taka maszyneria i wchodzą w dwie strony, nie tylko w framugę z jednej strony, ale też w drugą stronę wchodzą, żeby nie można było ich podważyć.
1: W sumie tak się zastanawiam, Czemu takiego człowieka jak Etam nie... Czemu ciebie nie ma w cyberpunku? No w sumie ty byś jest takim final bossem.
0: Jest.
1: Tam nie byś... Wszyscy mają szczepy, a Etam po prostu byłby bez szczepów i on by załatwiał każdego. Tak, tak na gołe pięści.
2: Nie, nie, nie.

0: Ty, du, mi i
1: Dobrze,
0: radio, temu, radio.
1: Dobrze, to jak sobie pójdziesz krawę, coś powiem, to coś powiem, co miałem pewien pomysł, ale dobra, idź już cię nie ma. Nie posłuchaj. No, bo ja ty jesteś Gumball, tak?
2: Dobrze, tak, poznam. Tak. Niektórzy nazywają mnie Etam wersja druga.
1: Gimbal?
2: Nie, mówię, nie wiem dlaczego, dużo osób mnie przyrównuje do ciebie, chociaż ja sądzę, że ja nie mam takiego sposobu bycia, bo ty masz bardzo taki zrównoważony głos. No
1: nie,
2: właśnie.
1: To jest w ogóle nie tak, że tak powiem, kategoria wagowa.
2: No właśnie, ja to jestem ten piórko, taki kurczaczek, trochę mam tam
1: nie czuściu. Nie o to mi chodzi. Nie? Ale dobra, nieważne, miałeś mi w co obgadywać. Bo tak sobie pomyślałem, a teraz już wiem, że nie. Dawajcie to donaty. Żeby krawiec się tam obłowi, to wtedy. Ja zacznę swoje nadawanie, bo mówiąc szczerze, powstrzymuję się, żeby krawcowi nie ubyło, tylko dlatego się powstrzymuję z nadawaniem. Ostatnie kilka dni jakby...
2: Powstrzymywanie, robisz streamy od razu. Ja to tak robiłem streamy, że krawiec nawet mnie puszczał. Więc wiesz, ja tu już jestem znany człowiek.
1: Ale potem jemu będzie, bo ludzie się wystrykają na mnie, bo ja potrafię naciągać ludzi.
2: No właśnie...
1: Naciągam, jak zacznę, bo jeszcze mi pokazałem jak, nie?
2: Ale dobre układy są zawsze obustronne na YouTubie. Pamiętaj, że współpraca na takich serwisach jest obustronna zwykle. To nie jest tak, że tylko ty będziesz czerpał korzyści, bo jak robisz z kimś coś, na przykład byś nadawał z krawcem, czego nie sądzę, że on by wytrzymał 2 godziny z tobą, niestety. Jakby tak wytrzymał, no to myślę, że i by do ciebie przyszli i do niego, bo są ludzie, którym się podoba to, co ty robisz. Są ludzie oczywiście, którzy wolą wyjść na balkon i zapalić sobie, jak to ty też wychodziłeś. A jeszcze głębiej...
0: To Danusia wychodzi na balkon zapalić, jak Etam się zjawia na antenie.
1: No ale to jest, widzisz, bo to są, bo kobiety dzisiaj są zepsute, one nie rozumieją tych takich męskich wartości, zupełnie są... jakby z innej bajki, jakby Danusia była taką osobą z lat 60. albo może nawet i dawniejszych, to by nie wychodziła, ona by wtedy nie mogła przestać mnie słuchać, a że jest już z tego pokolenia takich, powiedzmy, no nie czarujmy się, już takich skrzywionych lekko kobiet przez rzeczywistość, to, która niestety jest kreowana na potrzeby pewnych ludzi, no to ja wczoraj czy dzisiaj słyszałem coś takiego, że czasy się zmieniają. Nie, czasy się nie zmieniają, czasy są zmieniane. To jest ta różnica właśnie. Jak to ludzie pojmą, dopiero wtedy będzie można, że tak powiem, coś zrobić, żeby zacząć je zmieniać na własną potrzebę. Nie?
0: Tutaj na Discordzie Etam w żabce i tu ktoś Stevena Seagala wkleił, jak popycha jakiegoś panka. Śmiecia jakiegoś, ulicznika i on tu rozbija butelki w frunie. No, to ja chciałbym zobaczyć takiego Etama właśnie, takiego, żeby Etam w końcu pokazał, na co go stać i rozstawił statywik w tej Biedronce, pięknie włączył tu nagrywanko, podszedł do ochroniarza i takiego liścia mu sprzedał, że on by poleciał w te koszyki, ten ochroniarz.
1: Ale ja taki nie jestem przecież, żeby ten, ja mówię o sytuacjach jakichś skrajnych, żeby, nie wiem, zaczął do mnie fikać, czy tam kozaczyć, ale ja sam nigdy nie zaczynam, to w ogóle nie ma o czym mówić. No przecież tak jak miałem do czynienia z naszymi tutaj funkcjonariuszami, to przecież ja mogłem nie dopuścić do tej sytuacji, mogłem przejść jak przez masło po tym ochroniarzu. No ale co to by mi dało, żebym dziadka bym przewrócił, no i co, Boże kochany, potem byście mnie w TVN nie widzieli, że postać jakaś tam, tego jeszcze mnie ktoś poznał. Nie, ja tak nie jestem, ale to już nawet nie chodzi o poznanie, tylko po prostu ja miałem swój powód, żeby postąpić, jak postąpiłem w tym sklepie, bo zaszli mi za skórę, tylko wyrównałem rachunki i za to zapłaciłem. No, natomiast ja i tak wyrównam rachunki z tym sklepem, tylko odczekam odpowiednią ilość czasu.
2: Ja myślę, że jak Etam wyrówna rachunki, no to ten sklep już niestety

0: Nie będzie istniał.
1: Oj, nie, nie wywołuj wilka z lasu. Jeszcze jestem z czasów, kiedy uczono nas robić małe ładunki termobaryczne, także tak zwane bomby, także wiesz, lepiej nie wywołuj wilka z lasu.
0: To jak będę słyszał o jakimś sklepie, który już nie istnieje, no to już będę wiedział.
1: No przecież będzie... gdybym miał... Ale ja się w ten sposób zabezpieczam. Ty widzisz, ty czytaj między słowami. Ja się w ten sposób zabezpieczam, bo gdybym miał zamiar to zrobić, to bym o tym nie mówił, bo tacy są najniebezpieczniejsi. Taki jeden, taki cichacz, który nic nie mówi na takie tematy, a to zrobi po prostu. No, że ja powiedziałem, to znaczy, że nie mam zamiaru tego zrobić. Nie? Proste, to
2: tutaj Tomisiu pisze na naszym czacie, Etam ma tak naprawdę gołębie serce. Ja myślę, że Etam ma gołębie serce w lodówce, tam z chrzanem ewentualnie to gołębie serce. Tak bardziej.
1: Ostatnio kupiłem kilogram serc kurzych i dałem psu. To ile to kur trzeba było poświęcić? A te podroby są najtańsze. 3,20 taka tacka kosztuje kilo czy pół kilo, nie wiem, ile tam jest tego. A to jest najlepsze mięso, najsmaczniejsze raz, a dwa w ogóle nie ma prawie tłuszczu, nie?
2: Tak, tak, to jest dobre. Ciekawe, czy w ogóle by się gołębia dało zjeść. Jadłeś kiedyś, ktoś jadł kiedyś gołębia? Słuchajcie.
1: Moja babcia mi opowiadała, jak po wojnie na dachy ludzie wchodzili i ukręcali łeb gołębią, żeby zleżeć, nie?
2: Jak to smakuje?
1: Normalnie jak kura, tylko trochę mniej mięsa ma. Bo tego gołębia tam wiele nie ma. Jak go skubiesz z pierza, albo opalisz pierze, to jest takie, wiesz, jak nic, taki kurczak wychodzi z tego malutki. Jest taki, czy pisklak taki, jakby to było w ogóle, nie? Ja miałem przecież dwa mioty teraz na parapecie w tym sezonie. To one to w ogóle, to prawie tam nic nie ma. Tam są same pióra. Nie najesz. No. Musiał 10 gołębi zjeść.
2: Ale można by rosołek zrobić. Tutaj nawet już pisze WB. Rosołek, no właśnie, rosołek.
1: Gołębia to najlepiej ustrzelić z procy, nie? Z jakiegoś, tylko że zamiast kulki to użyć tego. Jak to się nazywa? Zębatki, nie? Taki koła zębatego metalowego. To jak pieprzysz dobrze w gołębia, to nie ma szans żadnych, że uciekł. Macie... są ufne można. Ja karmiłem szczurą z ręki, karmiłem gołębia, także nie ma problemu, żeby schwytać.
2: Dobry rosół jest z gołębia, pisze Kagibierut, chyba jadł. A ja bym sobie jakąś rybkę dobrą zjadł i właśnie tak szukam jakiegoś przepisu na dobrą rybkę. Mam tu sklep rybny, w którym są przeróżne rybki.
0: Bo tak? Ja kupiłem sobie treśle dzika w śmietanie. Jeszcze z bułeczką go zjem.
2: Żadna rewelacja. Zresztą
0: Oj, ale zjadłbyś.
2: Człowieku, ja wczoraj sobie jadłem śledzie z żurawinką pyszne, na słodko, fajne, pyszne.
0: O, już żal ściska człowieka. Bieda przyciska. Bo co, bo pieniędzy nie ma?
2: Jaki kutas normalnie, jaki kutasiński. No ale dajcie mi jakiś fajny przepis na rybkę i napiszcie, jaki typ ryby, jaką mam kupić i podrzućcie jakąś nazwę przepisu, to sobie może znajdę w internecie. Nie wiem, tylko nie jakieś ryba po grecku, czy jakieś inne takie oklepane. Łosoś?
0: Łosoś. Albo w piekarniku, albo na grillu.
2: Piekarnik mi korki wywala, mogę tylko na patelni właśnie.
0: Można, ale no wyjdzie średnio moim zdaniem. No ale łosoś jest jedną z tych ryb, która po prostu jest zajebista, tylko trzeba dobrze przyrządzić. No niestety tania, znaczy też nie jest jakaś specjalnie droga, ale tania też nie jest.
1: Chyba, że jest już na sklepie, nie?
2: Już mi tu polecają pysznego śledzia Sur Stroming. To słynny śledź, tak?
1: W Biedronce są bardzo dobre śledziki.
2: Słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli, to jest taki najbardziej śmierdząca ryba na świecie. I są takie challenge, że ludzie próbują to zjeść i nie za bardzo mogą. To jest kiszony śledź konkretnie. Jakaś skandynawska potrawa, nie wiem, szwedzka?
0: O, znalazłem chyba gameplay tego cyberpunka u krawca. Zaraz wyślę zdjęcie na Discordzie.
1: Widzicie, wy macie takie komputery, że możecie w takie gry grać. Ja nie mogę. Ja mogę najwyżej grać amigowe gry na emulatorze, ale nie gram. Nie tracę czasu przynajmniej.
2: Pewnie, że posunąłem tak.
1: Posunąłem się za to w swoim Media Center. Zacząłem robić ładnie stronę dalej sobie i wkrótce będziesz miał prawsze konkurencję. Znaczy, ja już tutaj zapowiedziałem, że będę nadawał wtedy, kiedy ty nie będziesz nadawał. Nawet wymyśliłem fajną nazwę na tą audycję, ogólnie na tą stronę. Zatkaj dziura.
2: Etam, zapchaj dziura. No ale w sumie to mogłoby być nawet. No.
1: Nie zapchaj dziura, tylko zatkaj dziura. Nie słuchałeś dokładnie.
2: Zapchaj dziurę.
0: Zapchajnik.
1: Zatkajnik.
0: Ja w ogóle to będę musiał teraz wyczyścić swojego OBS-a z wszystkich rzeczy, bo jeszcze zostawię jakieś emotki, znaczy tą latającą postać z anime i północnego radia ucieknie. Będę musiał tak ładnie wyczyścić go.
1: Ja nie mogę niestety na OBS-ie nadawać, bo mój komputer nie obsługuje OBS-a, jest za stary. Ale będę nadawał z tego, z mikrofonu w komputerze, z mikrofonu w komórce i przez komórkę będzie można do mnie dzwonić na Skype, a jeszcze będzie można dzwonić osobno i też będzie się słychać między sobą, między Skype'em a tym przez tyny czata. Także tak
2: słucham. Aż mi łydki drżą
0: Ja nadal czekam. Aż Tini chat przestanie istnieć, wtedy może tam przejdzie na Discord. Chociaż ja myślę, że ty, Krawiec, też masz trochę Zetama, bo ty też tak niby masz tego Discord, ale tak korzystasz z niego jak taki boomer, nie potrafisz.
2: Teraz jestem, a był czas, że tam gadaliśmy sobie nawet na antenie, a teraz jestem na Discordzie od początku audycji dzisiejszej, się powoli wdrażam.
0: Ale nie potrafisz tak jeszcze go używać 100%, jeszcze widzę twoje braki, młody padawanie, pomimo, że ja jestem młodszy, ale niestety w tym aspekcie to, niestety... No buty możesz mi czyścić.
2: Głupotki gadasz, młody patafianie mój. Bo doskonale kumam Discorda, nie ma tu żadnych tajemnic.
0: No tak. To widzisz, bo to tak się wydaje. Te osoby, które myślą, że wszystko wiedzą, nie wiedzą nic. A ja dobrze wiem, że jeszcze jest tyle rzeczy do poznania, tyle te socjotechnik, tyle metod na... Znaczy nieważne?
1: A ja mogę wam powiedzieć, że ja wiem najwięcej, bo doszedłem do wniosku, że największą mądrością, jaką teraz wiem, mając lat prawie 50, to jest to, że zakładam, że może być coś, czego jeszcze nie wiem.
0: O kurde. No ale ja wiem, czego nie wiesz. Nie wiesz, co jest po śmierci. Widzisz?
1: Jak to nie wiem? No przecież wiem, że każdy z was nie żył, zanim się urodził, nie? Popatrzcie, odwróćcie entropię. Odwróćcie entropię.
0: Ale wiesz, ale miałeś pamięć tego, co się wtedy działo? No nie miałeś, no, czyli nie.
1: Dwa miesiące po tym, tak.
0: Natomiast... Pamiętasz, jak byłeś młodem?
1: Nie, no każdy, kto się urodził, nie żył, no to jest oczywiste. No to jest tak, jak odwrócić entropię, jakbyś czas zaczął cofać strzałkę czasu, nie? No to ludzie by płakali, byłaby stypa, potem by wykopywali z ziemi. No, wyobraź sobie tak do tyłu to cofasz. I on by ożywał, ludzie by się wtedy cieszyli. Nie, i tak jest. Odwrotnie, no.
0: Odwrócono. No, a potem wkładali do człowieka.
1: No i wtedy tak, wtedy byłaby radość. Wtedy byłaby radość, ale były też łzy, wkładają do człowieka i znowu radość i po prostu na końcu i kończyłoby się to seksem, nie?
2: No tak, wkładanie i wyciąganie to faktycznie jest radość, a powiedz Etamie, bo ja ciebie nie mogę tak rozszyfrować przez te 10 lat, czy ile tam się znamy. Ty jesteś taki dziwny człowiek, taki jakby masochista, ja bym cię nazwał technologicznym masochistą, bo ty tak, no, od tylu lat masz ten komputerek taki swój, jakiś dziwny, z 2 giga RAMu i procesor tam Pentium 100, A przecież no, przecież bywało, że zarobiłeś trochę kasy. Czemu sobie nie kupisz w końcu jakiegoś dobrego sprzętu? Ty po prostu lubisz się męczyć chyba z tym sprzętem, że tam ci nie działa, nie uruchamia się, bo ty się wtedy aktywizujesz i ty starasz się dojść, zrobić, żeby to jednak działało. Tu coś odlutujesz, tu coś doczepisz, wyczyścisz system i może to cię po prostu jara.
1: W 2009 roku jeszcze pracowałem w redakcji, gdzie głównym programem do składania był LaTeX, to ci wyjaśni potrzeba, o co chodzi, z nakładką graficzną polską cyfrą Nexu. I tam były komputery 386, między innymi oryginalne Optimusy.
0: No. A właśnie, krawiec.
2: Wiesz, tam nie musisz mi tam o jakichś tam starych programach tłumaczyć. Też trochę znam. Jeszcze jak byłem dzieciakiem, to różne rzeczy tam robiłem na takich edytorach jak CheeWriter. Nie wiem, czy kojarzysz na PC-ta. To się jeszcze na DOSie uruchamiało. Wyglądało to jak jakiś, wiesz...
1: No to na pewno pamiętasz też polskiego taga. Przebój polski, polskiego oprogramowania.
2: Pewnie, że tak.
1: Ja na tagu pisałem pracę technikalną na emulatorze PC Task, na Amidze 500. Jak pisałem, to dopiero po kilku sekundach się tekst pojawiał, ale chodziło. Ale co najważniejsze, na polskiej drukarce Desto MPC pojawiały się polskie znaki w standardzie Latin 2 albo Mazowie, już w tej chwili nie pamiętam, a na edytorach amigowych nie chciały się pokazywać.
0: Sądzę, że to nie Etam ma problem, a krawiec, bo Etam potrafi się cieszyć z małych rzeczy, rzeczy, które ma, rzeczy, które są jego, i on nie jest materialistą, a ty, krawiec, pokazujesz się teraz jako materialista.
1: Ale żeś
0: I tak powiem ci, że no, ty musisz mieć, znaczy nie masz może, ale chciałbyś mieć lepsze, tu coraz lepsze, nie? A Etam tak sobie siedzi, ma komputer, pisze sobie na nim, działa mu, jest zadowolony i w sumie dlaczego ma zmieniać, jeśli nie potrzebuje nic lepszego? On po prostu jest człowiekiem, który cieszy się z tego, co ma, jest po prostu... To też ma swoją nazwę, to jest odwrotność materializmu, to jest po prostu... Minima, coś takiego.
1: No właśnie, akurat żeś trafił Gumball w fajnym momencie z tym, że się cieszę z małych, rzeczywiście akurat po siusiaku drapałem w tym momencie.
0: Dziękuję za informację, nie potrzebowałem.
2: Ta audycja idzie w złym kierunku. Trochę.
1: No.
2: Dobra, to wietrzymy antenkę, może ktoś jeszcze do mnie inny zadzwoni.
1: Nie, właściwie ja chciałem cię powstrzymać, bo wiedziałem, że ty powiesz. Ja zawsze wiem, kiedy krawiec ten moment, już wyczuwam po prostu intencje przez te
2: słuchawki. Bo tu się napierdziałem w dżinglach, tu dżingle z pierdzeniem uruchamiam, musimy wietrzyć antenę, to jest znak, że śmierdzi, że trzeba przewietrzyć antenę.
1: Ja zaraz się zawiesi 5. Tam co do Ewy, ja się odezwę do Ewy, spytam się, czy potrzebuje pomocy. Może tam rzeczywiście trzeba coś zainterweniować po męsku, tylko kurde, odległość mnie denerwuje, że to jest tak daleko. No. Dobra, sam się przewietrzę w takim razie, bo muszę z psem iść, bo tyle zasnęła, trzeba iść z psem.
0: No, ja się też przewietrzę, bo trzeba przygotować się do jedzenia, bo jeszcze nic nie jadłem, cały dzień na czo. Coś trzeba zamówić albo zrobić, także też będę się wietrzył. Do widzenia.
2: No to...
1: Mniej więcej dopiero co zjadłem.
0: No, cześć.
2: No to cześć. Hej. Dobra, poszli sobie.

wielka awaria Facebooka się przydarzyła. Przestał działać w ogóle Messenger. Rany boskie, dla niektórych to pewnie był koniec świata, jak Facebook się wyłączył nagle. No, ale pomyślcie, jakby tak zabrakło YouTube'a, to byśmy tak odczuli trochę, nie? Byśmy piszczeli. Przyznaję, że się przyzwyczaiłem trochę do tego serwisu. I bez niego to internet byłby o wiele uboższy. Właściwie znam takie osoby, dla których YouTube to jest kwintesencja internetu, tak? Większość czasu spędzają na YouTubie. Są takie osoby też. Dla kogoś innego jeszcze... Wiecie co? To zjawisko widziałem u osób takich, no, starszych trochę, dawno temu, a teraz widzę już u młodszego trochę pokolenia, że ludzie nie wiedzą, gdzie się wpisuje adres strony internetowej w przeglądarce. Po prostu wszystko wpisują w Google. Mają Google'a jako stronę startową i wszystko wpisują tam, w wyszukiwarce, nawet adres strony, nie? Dla niektórych po prostu, niektórym się myli, przeglądarka, wyszukiwarka i dla nich internet to jest Google. I tam się wszystko wpisuje, czego chcesz gdzieś wejść. I niektórzy po prostu chcąc wejść na jakąś stronę, wpisują ją w wyszukiwarce Google, klikają dopiero w to, co im wyskoczy i dopiero przychodzą na tą stronę. Tak się ludzie przyzwyczaili. To ciekawe, nie? Dla mnie kwintesencją, esencją jest RedTube, pisze Bystre Oko. To chyba Bystre Oko, Szybka Ręka. W takim razie takie zaklęcie elfie jest. Bystre Oko, Szybka Ręka. To tutaj bym stawiał właśnie, że takie elfie, jakieś zaklęcia w tym stylu, jak RedTube.

ogóle dla ludzi, którzy się tak niespecjalnie interesują komputerami, nie wychowali się tak jak niektórzy z nas tutaj przy komputerze, to jest takie dziwo ten sprzęt i tak nie do końca, bardziej ludzie używają tego intuicyjnie, nie wiedząc czemu coś robią, jak to działa, wiecie o co chodzi. To jest normalna rzecz, nie? Nie każdy musi być jakimś tutaj, jakimś panem informatykiem, czy panią informatyk. Sam się coraz częściej przyłapuję na tym, że już jestem do tyłu z jakimiś technologiami, serwisami, już nie obczajam dobrze, nie? Samego YouTube'a się musiałem długo uczyć, jak tu nadawać poprawnie, jak to wszystko ustawić i wyszło tak, że ja robiłem to niepoprawnie, przypuszczalnie dlatego nie dostawaliście powiadomień, bo po prostu tworzyłem jakieś tam nowe wydarzenie przez panel, nie robiłem tego po prostu tak zwyczajnie, nowa transmisja, nie? Niektórzy się tak średnio orientują, ale po prostu działają tak, jak ich kieruje sam ten YouTube. A ktoś, kto się czuje cwany, kto uważa, że wie lepiej, to on robi po swojemu i to się czasami mści. Na przykład ja robiłem transmisję niepoprawnie przez długi czas. To aż wstyd. Aż wstyd. No, pięknie, 15 milionów nagród sobie przyznali sami. No, my na to po prostu zasługujemy, widzicie, rozumiecie? Nasza ciężka praca i poświęcenie dla narodu. Sobie tak jakoś to tam na spotkaniu wytłumaczyli, że muszą sobie te nagrody po prostu poprzyznawać. Tak naprawdę wszystko się to sprowadza do tego, i to są takie fajne, spore nagrody, bo tu w Ministerstwie Zdrowia 349 pracowników dostało średnio po 3300 premii. Fajna premia, nie? No taka druga pensja trochę. Za nic. U nas jest w Polsce przedziwny zwyczaj nagradzania premiami za to, że ktoś po prostu wykonuje swoją pracę. Nie wiem, to może sprzątaczowi, czy pani sprzątaczce, którzy właśnie pozamiatali chodnik, ktoś da nagle premię, że to zrobiła, nie? No należy się, no to jest taki wyczyn, no naprawdę, no po prostu aż wzruszenie bierze. No i sobie poprzyznawali tutaj nagrody, 15 tysięcy złotych dla tu pracowników, średnio 3700, 10 tysięcy... 54 tysiące. Najwięcej Ministerstwo Rozwoju. Co oni sobie tutaj... 11 milionów sobie poprzyznawali. I średnio jest to premia 12 600. Fajnie, nie? 12 tysięcy złotych, premia masz. I my się dziwimy, że ktoś, kto pracuje w jakimś Ministerstwie Rozwoju, czy Zdrowia, czy Nauki, swoją drogą jesteśmy rekordzistami, jeśli chodzi o ilość ministerstw. A dlaczego ich jest tyle? Albo żeby można było poprzyznawać nagród dużo. Słuchajcie, ja mam o Polakach nie najlepsze zdanie pod tym względem. Uważam, że nie potrafimy się faktycznie rządzić. Wszystko, cały... Po prostu Polak najczęściej tak podchodzi do władzy, że to jest dla niego okazja, żeby się, nie wiem, nachapać, dorobić, coś zyskać, nie? Rzadko się traktuje to jako jakąś służbę dla dobra innych, ale to się pewnie składa na to wiele rzeczy. W takich Stanach, jak ludzie są zamożni, jak ktoś już ma pieniądze, to wtedy idzie do polityki, bo ma jakieś wyższe pragnienia, że chce coś robić dla ludzi, chce zdobyć prestiż, chce, żeby go szanowali, chce być kimś, a nie żeby sobie mieć na spłatę kredytów, bo sobie wziął 5 ciągników. Wiecie, no to jest to po prostu dziadostwo tu jest, nie? Wiem, że niektórzy będą się na nas się złościć i o krawie, co ty wiesz, kurwa, pierdolisz, idź z takimi audycjami, nikt tego nie słucha, wiesz, i dlatego masz właśnie tylu słuchaczy tylko, bo jesteś po prostu debilem, wiesz? Tak mówić na PiS? Jak śmiesz w ogóle? Jestem fanem rybek, pisze Bystre Oko.
To poleć jakąś dobrą rybkę w takim razie, co bym sobie mógł zrobić, bo mam ochotę na rybę. I troszkę mnie zawiodła ryba opanierowana, kupiona, gotowa. To chyba pewnie jakaś panga albo mintaj, no, ciągle to samo, nie? No, panga, mintaj, mintaj, panga. A jest tyle wspaniałych ryb, nie wiem, jakiegoś dorsza może bym zjadł. Ryba z dorsza jest nie z gorsza. Albo może bym zjadł sobie karpia, to nie, bo to taka świnia wśród ryb, nie? To je byle co. Jakąś dobrą rybę. Chyba łosoś jest najlepszą rybą taką, nie? Szanowaną, prestiżową, drogą. Łosoś, nie? Czy nie? Właśnie mam ochotę sobie tak wrzucić na patelnię, fajnie jakoś zrobić. Nie wiem, pamiętam stare czasy, kiedy jeszcze byłem dzieckiem i kiedy się robiło rybkę po prostu na ognisku, nie? W jakimś tam na patelni, czy coś się smażyło, nie wiem. Czy się smażyło normalnie, ale wiecie, taka ryba opanierowana, to co się robi w mące, nie? Morszczuka polecam. Chyba morszczuk jest dobry faktycznie, Zenon tu polecam. Bartłomieja rybkę polecam, ale co mam go pociachać, pokroić na kawałki i tam zamrozić część na patelnię, tak? Mm. To jest taka nowa odmiana ryby, nowy gatunek, Bartłomiej. Jadłeś Bartłomieja? Nie, jeszcze nie. Albo sobie zrób kulki z makreli. No, Zenon jest dobry kuchcik, on ma dużo patentów i interesuje się trochę gotowaniem, trochę się na tym zna. Tomu poleca stek z mlecznika. Mlecznik? Nawet nie wiedziałem, że jest taka ryba. Węgorz wędzony. To co, ja jestem maharadża z brzegu, żeby mi było stać na takie rzeczy, człowieku? Łos, węgorz. Węgorza jadłem kiedyś, ale jako dziecko i to się, wiecie, ojciec gdzieś tam ubierał kalosze, szedł tam gdzieś, nie wiem, w jakieś zarośla, gdzieś tam po nocy jakąś łódką, coś. Ja nie wiem, skąd on to zdobywał. Może kupował od kłusowników czasami, nie wiem. Tak to jest, że w różnych takich miejscowościach gdzieś tam się kręcą kłusownicy, od których można coś kupić, nie? Czasami. Nie wiem, czy, nie wiem, dzisiaj to węgorz chyba jest pod ochroną pewnie już, przecież to jest strasznie, to jest chyba droższe niż właśnie, niż jakaś najdroższa ryba, to jest rarytas dzisiaj. A kiedyś niekoniecznie, no, była to wykwintna, super fajna potrawa, rzadka pewnie, nie dla każdego, ale chyba nie aż tak jak teraz. Mintaj do octu. Z karmelem jest super. Jezu, jakie tutaj potrawy wymyślają ludzie. No w każdym razie zjadłbym jakąś dobrą rybę, tylko byle nie śledzia, byle nie jakąś pangę czy tam innego fileta, nie? Tak coś dobrego, chcę sobie po prostu kupić dobrą rybkę w rybnym, wrzucić, opanierować. Jak się robi tak, że rybka jest taka chrupiąca, że ma taką chrupiącą skórkę? To się, rozumiem, muszę ją opanierować, tylko jak? W mące? Po prostu? I w czymś jeszcze? Czy jak to się robi? Napiszcie mi, bo jestem ciekaw. Krawiec nie widzi już kropki nad i. Coś źle przeczytałem? A może zupa rybna? O, zjadłbym, Christopher, o kurde. Zupa rybna po tajsku. Albo ogólnie ryba po tajsku. Halibut surowy, wędzony jest drogi. Jak zielsko cały czas, 50 zł za kilo. Zielsko to nie jest 50 zł za kilo, tylko 30-40 za grama, nie? Coś tu Zenon ma. Zenon, jak u ciebie jest 50 za kilo zioła, to ja się przeprowadzam do ciebie. I w tym momencie już ubieram skarpetki, dresy. Jadę, kurde, to najlepsze miejsce na świecie, słuchajcie, u Zenona. 50 za kilo zioła. Nie słyszałem o takich zwyczajach.
taka świeża rybka przepyszna jest, nie umywa się do mrożonek, pisze Mika i może mieć rację, dlatego właśnie tak za mną chodzi. Ta rybka. Chodzi za mną rybka. Muszę zadzwonić na policję. Miecznik. No widzę miecznik. No teraz widzę. No ale wcześniej też widziałem w sumie. I o co chodzi? Że nie przeczytałem miecznika? No z czasem coś pominę. Świeży pstrąg z pietruszką i masłem w środku z grilla. Ludzie, jakie wy tu potrawy wykwintne jecie, wspaniałe. Ale co, ty Mateusz, to taki... jesteś gawędziarz kuchcik, czy robiłeś takie coś? Czy miałeś okazję coś takiego przyrządzać, ewentualnie gdzieś tam być na spotkaniu, gdzie się takie rzeczy je, jak świeży pstrąg z pietruszką i masłem w środku z grilla, no to co? Nie, no jak tak, to zazdroszczę i gratuluję. W ogóle coś dobrego bym zjadł, tak macie czasami tak, że po prostu macie ochotę zjeść coś dobrego, nie jesteście jakoś głodni, tylko was tak jakby zmęczyło to, co jecie na co dzień. Już dość tego, tych kanapek, tych kotletów, tych bielońców, pierdzę po nich tylko. Tylko coś tak, po prostu macie straszną ochotę zadowolić swoje kubki smakowe, swoje podniebienie, nie? No, robię czasem i jem, pisze Mateusz. No dobra. Zjadłbym dobrą fasolkę po bretońsku z podsmażoną kiełbasą, z dobrym sosem, żeby to było przyrządzone samemu, nie? Wymoczyć tą fasolę. Może tak zrobię właśnie. Może kupię fasolę, wymoczę, albo zrobię bigos sobie dobry. Po prostu muszę coś dobrego zjeść. Ostatnio tak byle co jem. Albo te lepsze rzeczy to sobie ewentualnie zamawiam, a tak znowu się rozleniwiłem. A jeszcze do niedawna robiłem zupki przez długi czas. Ostatnio kapuśniak, pomidorowa, ogórkowa, wszystkie zupy przeleciałem, te takie popularniejsze. Ale grzybową to by się zjadło, o, jakby się zjadło. Jedna, no... Kurczę, to, bo też zmęczyły mnie te zupy takie właśnie standardowe, nie? A grzybowa to jest coś wyjątkowego jednak. Po prostu ten zapach, te grzybki, no. Ale to rozumiem, też się robi na bulionie, tak? Jak większość zup. Właściwie jak każdą zupę. Chyba każdą zupę się robi na bulionie, nie? Trzeba wygotować mięso albo użyć kostek, czego nie polecam jednak. No ale chyba każdą zupę, oprócz zup owocowych albo jakichś zup takich w ogóle egzotycznych. Ktoś tu podawał ostatnio przepis, nie wiem czy to nie Ciąg Bolunga podawał przepis na jakieś takie inne trochę zupy. Zupy wegańskie, o, zupy wegańskie chyba to były, jeśli dobrze pamiętam. Bo były właśnie bez rzeczy odzwierzęcych. Po prostu, no, wegańskie to wegańskie. Obtocz rybę w jajku, mąka i płatki kukurydziane, rozgniecione i na głębszy olej. To tak trochę pachnie KFC, nie? Takim przepisem a la KFC. Tam właśnie jest ta panierka z płatków kukurydzianych nawet chyba, z tego co pamiętam. Tak, kukurydziane